0: kryzysowych powinny korzystać z telefonu zaufania 800 100 100.
1: W weekendy również będzie dostępne. Dziękujemy zarówno Ministerstwu Zdrowia, ale też przede wszystkim Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, realizatorowi OCA, gotowość do zorganizowania potrzebnej inicjatywy za możliwość organizowania jej przez cały tydzień.
0: W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim jej były uczeń, 15-latek, zaatakował ostrym narzędziem 3 osoby, w tym woźną, która mimo reanimacji zmarła. Do innego ataku doszło także w szkole w Ostrołęce. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska. Marcin Kierwiński w TVP Info powiedział, że sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły do niego przez dokładną analizę treści, które zostały zawarte w internecie. Cały czas trwają czynności procesowe, badane są kontakty tego człowieka, jego aktywność w internecie i na podstawie tego służby będą podejmować kolejne decyzje, podkreślił szef MSWiA. Przypomnę, w niedzielę rano do Służby Ochrony Państwa poprzez jednego z informatorów wpłynęła informacja o planowanym ataku na Donalda Tuska i na wicepremiera, szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich uruchamia zaawansowany projekt transformacji cyfrowej oparty na sztucznej inteligencji. PulseNote to system wsparcia lekarza w tworzeniu dokumentacji medycznej i analizie przebiegu rozmowy z pacjentem. O szczegółach opowie Grzegorz Kozioł.
2: System na bieżąco analizuje rozmowę i wskazuje brakujące dane, informuje Marcin Ludyga, zastępca dyrektora Siemianowickiej Oparzeniówki do spraw transformacji cyfrowej. Ogranicza też notowanie i uzupełnianie formularzy, przez co lekarz zyskuje od 40 do 60% czasu.
3: Nie jest głównym celem to, aby skrócić tą wizytę. Każda wizyta ma w 100% odpowiadać warunkom jakości, czyli temu, żeby pacjent był zaopiekowany w pełni przez lekarza, przez pielęgniarkę, przez osobę, która będzie z systemu korzystała.
2: Doktor Jan Kozak z Instytutu Łukasiewicz AI, gdzie powstał system, podkreśla, że dane pacjenta są w pełni chronione, bo nie są wysyłane informacje do zewnętrznych modeli sztucznej inteligencji.
4: Od początku chcieliśmy, żeby to był system zupełnie odcięty od internetu, żeby on działał tylko i wyłącznie lokalnie.
2: W ramach pilotażu działają obecnie 2 stanowiska, ale docelowo każdy gabinet w placówce ma mieć interfejs z dostępem do systemu. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Teraz czas na prognozę pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień z przewagą chmur w niemal całym kraju, rozpogodzenia jedynie rano oraz lokalnie pod wieczór na południowym wschodzie. Aura deszczowa w całej Polsce będzie przelotnie padać, a na północnym wschodzie pojawią się również lokalne burze. Na termometrach w ciągu dnia od 10 do 13 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam od 7 do 9 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Audycja Wiesz Co Jesz, Patrycja Wanat. Dzień dobry. Dzisiaj w audycji, proszę Państwa, grzyby i zioła, czyli to, co nie dość, że smaczne, to jeszcze bardzo potrzebne na jesień, teraz przed zimą. No to, co natura nam oferuje, żeby wzmocnić nasze organizmy. I grzybów i ziół będziemy szukać dzisiaj na Podlasiu. O ziołach po 10.40 porozmawiamy z panem Mirosławem Romaniukiem, który prowadzi pod Hajnówką ekologiczne gospodarstwo produkujące zioła, a o grzybach teraz będziemy rozmawiać z panem doktorem Michałem Gorczakiem, mykologiem z Politechniki Białostockiej z Instytutu Nauk Leśnych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Był pan rano na grzybach?
7: Nie, dzisiaj nie byłem, ale byłem wczoraj na grzybach.
6: I co? Ponoć nie można 2 kroków zrobić na Podlasiu, żeby nie trafić na grzyby.
7: To prawda, ten rok jest naprawdę wyjątkowy. Ten fenomen taki pojawów grzybów co parę lat w ogóle też był nawet zbadany i jest faktycznie taka regularność, że co kilka, 5 do 10, czyli średnio tam 7,5 roku jest faktycznie taki rok wybitnie grzybowy, gdzie po prostu tych owocników mamy bardzo dużo. Taki rok właśnie mamy w tym roku tutaj, przynajmniej w części Polski, właśnie przynajmniej tutaj w województwie podlaskim, więc jest naprawdę bardzo, bardzo dużo grzybów. No i jeszcze dzisiaj padało, więc też jak tylko usłyszałem deszcz, to sobie pomyślałem, oho, będą grzyby, bo już się zaczynało robić trochę sucho.
6: Grzyby oczywiście, że lubią wilgoć, to myślę, że wiedza jest powszechna, ale te badania cykliczności dały jakieś wyniki. Wiadomo, to wynika z jakiegoś cyklu, nie wiem, rozrodczego. To dotyczy wszystkich gatunków grzybów, czy tylko niektórych?
7: Nie wiemy dokładnie, z czego to wynika, ale najprawdopodobniej mogą to być dwie rzeczy. Albo to może być taki jeden z takich naturalnych, powiedzmy, cyklów, który występuje w przyrodzie, tak jak mamy lata, kiedy dęby mają bardzo dużo żołędzi. To też jest taka znana i dobrze rozpoznana właśnie synchronizacja. A może być tak, że przynajmniej część gatunków grzybów też się jakoś synchronizuje. Być może nawet z bardzo podobnego powodu, żeby ułatwić sobie rozsianie się i zmniejszyć ryzyko, że na przykład młode owocniki, zanim rozsieją zarodniki, zostaną zjedzone przez ślimaki albo gryzonie, no albo innych amatorów podgrzybków i borowików. Ale może to być też taki splot czynników pogodowo-klimatycznych, to znaczy jeśli mamy odpowiednie deszcze w odpowiednim czasie i odpowiednie temperatury, to wtedy takie pojawy następują, no bo jak pani mówiła, wszyscy wiemy, że grzyby potrzebują deszczu, mamy różne polskie przysłowie, tak, które o tym mówią, ale też przynajmniej niektóre grzybów potrzebują też odpowiedniej oczywiście temperatury i mamy takie grzyby, które są bardziej letnie i bardziej troszeczkę ciepłolubne, tak, czyli na przykład nasze borowiki, których czas raczej się już skończył, chociaż dalej jest całkiem ciepły ten październik. I mamy takie grzyby, które są wybitnie jesienne, czy nawet późno jesienne, które powiedzmy nie potrzebują tych temperatur 20 stopni, ale na przykład się pojawiają, kiedy już noce zaczynają się robić chłodne. I tak teraz właśnie się pojawiają opieńki w dużej ilości, ale może nawet bardziej takim charakterystycznym, przynajmniej tutaj dla Puszczy Białowieskiej, którą mam najbliżej, gatunkiem jest gąsówka fioletowawa, która razem ze swoim takim trującym sobowtórem, gąsówką mglistą, występuje teraz naprawdę masowo.
6: A no właśnie, to o tych sobowtórach, o tych złych i dobrych siostrach za chwilę będziemy rozmawiać, ale skoro pan zaczął o tej sezonowości, to jeszcze chwilę się przy niej zatrzymajmy. To jest tak, że sezon na grzyby trwa tak naprawdę cały rok, tylko zależy na które grzyby, czy jednak bardziej tutaj skłaniamy się w stronę wiosny i jesieni?
7: Zdecydowanie sezon na grzyby trwa cały rok, tylko zależy na które, ale oczywiście tradycyjnie te gatunki grzybów, które najbardziej lubimy zbierać i jeść, to są grzyby typowo jesienne, tak?
6: Czyli borowiki, kurki.
7: A, no właśnie, no tak naprawdę to w takim razie skłamałem. Borowiki i kurki to są właśnie grzyby raczej letnie. To znaczy letnie, takie wczesnojesienne. Często zapominam o tym, że wrzesień to jeszcze astronomicznie w większości jest lato. No i faktycznie już październik to już jest czas, kiedy tych borowików nie za bardzo mamy. Kurki tak samo, też taki grzyb typowo, no właściwie niby całoroczny, ale zdecydowanie najwięcej ich jest w lecie. Czyli jeśli spotkamy jakąś kurkę w listopadzie albo w październiku, to już raczej ewenement. I warto się przyjrzeć, czy to na pewno jest kurka, a nie na przykład lisówka pomarańczowa, która właśnie jest podobna, ale jest wybitnie jesiennym grzybem. Czyli ten sezon się zmienia. Najczęściej to jest późne lato, czyli sierpień, wrzesień albo właśnie jesień, październik, listopad dla tych najpopularniejszych zbieranych przez nas gatunków, ale oczywiście są grzyby wiosenne, też w tym grzyby jadalne, ale one są mniej popularne. Trzeba lepiej się znać na grzybach. Wiosną nie mamy za bardzo takich gatunków, które są tradycyjnie jadane u nas i są popularne. Ale są też nawet grzyby zimowe, takie, które wyrastają po pierwszych przymrozkach. I takim najbardziej znanym grzybem zimowym jest boczniak ostrygowaty, którego teraz najłatwiej dostać w sklepie, ale nasz rodzimy boczniak ostrygowaty właśnie występuje tylko po przymrozkach.
6: On tak samo smakuje jak ten kupny, tylko ma na przykład bardziej wyrazisty smak, czy...
7: To jest pytanie nie do mnie, tylko już do smakoszy, bo dyskusje na temat tego, czy lepsze są boczniaki dzikie, czy kupne, są, no tak, są,
6: gorące,
7: są to kwestia gustu, tak. I oczywiście są ludzie, którzy twierdzą, że te dzikie smakują inaczej, co ma oczywiście sens, ponieważ jako, że jest to grzyb, który rośnie w naturze, na drewnie, w hodowli, głównie na słomie, ale no nie tylko. Na przykład może też na kawie rosnąć, to znaczy na fusach kawowych. To też oczywiście pobiera część substancji ze swojego właśnie podłoża, czy to będzie właśnie jakieś kłoda dębowa, czy będzie to słoma z jakimiś dodatkami, no to może to wpływać na jego smak. Na pewno też często wpływa na kolor, więc często te boczniaki, które kupujemy w sklepie, są trochę bledsze, a te, które znajdziemy w naturze, są takie mocniej wybarwione, bardziej tak ciemnoszare.
6: To zapytam może inaczej, a pana ulubiony grzyb, czego pan najczęściej szuka w lesie i z czego pan się cieszy, jak pan znajdzie?
7: No to jest trudne pytanie. Ostatnio mówiłem, że kania to jest mój ulubiony grzyb, ale właściwie, prawdę mówiąc, w tym roku najbardziej się cieszyłem z siedzuni sosnowych, które mają...
6: Podzielam,
7: naprawdę...
6: tak. To wytłumaczmy może, jak on wygląda, bo to w ten sposób super płynnie przejdziemy do kolejnej części naszej dyskusji, czyli o grzybach, bo ja powiedziałam na początku o tych kurkach i borowikach, bo oczywiście to jest to, co, no, czego szukamy, bo to jest to też, czego znamy, to, co nie ma aż takich sobowtórów trujących, jak właśnie na przykład gąski, chociaż pewnie za chwilę do tego jeszcze wrócimy. No a siedzuń to nie jest koniecznie taki grzyb, którego w lesie szukamy, a jest przypyszny. I bardzo dziwny, niesamowity, no wręcz.
7: Tak, to prawda. No to nie jest taki wygląd, który nam się kojarzy z grzybem z podręcznika do podstawówki, z nóżką i kapeluszem.
6: Bardziej z kalafiorem.
7: Tak, bardziej z kalafiorem. To jest chyba najczęstsze skojarzenie. To jest grzyb, który faktycznie siedzi, tak jak sama nazwa wskazuje, chociaż on też ma dwie różne nazwy, siedzuń sosnowy albo szmaciak gałęzisty, i siedzi pod sosną, tak? To jest pasożyt korzeniowy sosen. Ludzie go często znają pod nazwami różnymi lokalnymi. Ja najczęściej słyszę kozie brodę albo kozia broda, ale w Polsce mamy bardzo dużo, bardzo różnorodnych, lokalnych nazw na różne gatunki grzybów, więc myślę, że sporo osób może go też znać pod jakimiś innymi nazwami lokalnymi, które na przykład mi nie są znane. No i jest to taki duży kalafior, który sobie właśnie wyrasta u podstawy sosen, najczęściej w sosen w pewnym wieku. I to jest też przyczyna, dla której ten grzyb był chroniony do roku 2014. W roku 2014 mieliśmy taką dużą zmianę, jeśli chodzi o gatunki chronione, nie tylko grzyby, ale też rośliny i zwierzęta. Ale jeśli chodzi o grzyby, to kilka gatunków z tej ochrony wypadło, właśnie między innymi siedzeń sosnowy, ale dużo gatunków zostało dołożonych, to znaczy teraz naprawdę Polska może się poszczycić dość pokraźną listą gatunków grzybów chronionych, ale właśnie siedzeń sosnowy tej ochrony wyszedł i dlatego niektórzy ludzie się dalej nie pytają, czy na przykład on jest chroniony. Już nie, już spokojnie można go zbierać. I wynika to z tego, że właśnie on potrzebuje takich dorosłych, dojrzałych sosen w wieku powiedzmy tam 80-120 lat.
6: Aż tak.
7: Aż tak, no pojawia się też pewno pod młodszymi, ale raczej to są te sosny takie starsze wiekiem, może trochę przesadziłem, może troszeczkę młodsze też mogą być. W każdym razie są to sosny najczęściej w wieku rębnym, dlatego teraz ten siedzeń sosnowy jest bardziej popularny.
6: Mamy starsze drzewa, tak?
7: Tak, mamy starsze drzewa i sosny sadzone po wojnie, po II wojnie światowej, one wchodzą właśnie teraz w ten wiek dojrzałości, czyli nagle mamy dużo więcej potencjalnych gospodarzy dla naszego siedzenia i już przestał być taki rzadki, co myślę, że cieszy wszystkich grzybiarzy, amatorów. Można go zbierać i jest go w naszych lasach więcej.
6: To jest wciąż audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, dzień dobry raz jeszcze. Jest z nami dzisiaj mykolog dr Michał Gorczak z Politechniki Białostockiej, z Instytutu Nauk Leśnych. No i szukamy dzisiaj grzybów na Podlasiu. Wspomnieliśmy o tych złych siostrach dobrych grzybów, o tych sobowtórach, na które trzeba uważać. No rozumiem, że będziemy powtarzać, że jeśli ktoś nie jest na 100% pewny, to nie hojraczyć po prostu, zbierać to, czego jesteśmy pewni, że możemy zjeść. Taki najbardziej, no nie wiem, groźny sobowtór, możemy tutaj coś wymienić, czy po prostu mówimy dosadnie i jednak jednoznacznie, jeśli nie wiemy, to nie zbierajmy? Czy to jest prawda, że na przykład wszystkie z blaszkowatymi lepiej ostrożnie, a jeśli jest gąbeczka pod grzybem, no to możemy do koszyka, czy to też jest nieprawda?
7: Co pani wymieniła, to są właśnie takie żelazne zasady każdego grzybiarza. Nie wiesz, nie zbieraj. To jest zdecydowanie podstawowa. Jeśli na przykład mamy jakieś zacięcie przyrodnicze albo chcemy na przykład sobie sprawdzić w domu z atlasem, to na przykład polecane jest, żeby mieć osobny koszyczek na te grzyby, powiedzmy przyrodnicze, albo co nie wiemy co jest, żeby się nie mieszały nam z tymi jadalnymi, bo czasami na przykład pomyłka nie następuje w lesie, ale już na przykład w domu, kiedy już jakiegoś tam przeoczymy jednego grzybka w koszyku razem z tymi jadalnymi. Jeśli chodzi o te śmiertelnie trujące sobowtóry, czy w ogóle trujące grzyby, to przede wszystkim każdy z nas powinien wiedzieć, jak wygląda muchomor zielonawy, inaczej muchomor sromotnikowy. Ta nazwa zielonawy jest moim zdaniem bardzo trafna, bo on najczęściej faktycznie jest zielony. Dlatego tych muchomorów, które są naprawdę zielone, raczej z kanią nie pomylimy, bo jednak zobaczymy, że ten kolor coś nam nie pasuje, ale dużo częściej można je na przykład pomylić z gąską zielonką.
6: Otóż to, bo bardzo dużo mówi się o tym, jak odróżnić muchomora od kani. No, on jednak się różni. Tam jest kilka takich żelaznych zasad z pierścieniem, z pochwą, z tym, jak on się zachowuje, jaki ma kolor, ale no właśnie te gąski, tutaj już się sprawa bardziej komplikuje moim zdaniem.
7: Tak, tak. I mówię oczywiście o muchomorze zielonawym czy muchomorze sromotnikowym, dlatego że on odpowiada właściwie za 99% zatruć śmiertelnych, czy takich poważnych zatruć w Polsce. Mamy oczywiście inne gatunki grzybów, które są śmiertelnie trujące, ale szczęśliwie najczęściej nie są to grzyby, które są podobne do jakichś właśnie gatunków, które zbieramy i zjadamy. Więc dlatego najbardziej trzeba się wystrzegać tego muchomora zielonawego, muchomora sromotnikowego. Jest jeszcze, powiedzmy, dwa inne muchomory. Jest muchomor jadowity, który wygląda jak muchomor sromotnikowy, tylko jest cały biały. Dlatego ta zasada, o której pani powiedziała, że grzyby z rurkami są raczej bezpieczne, to jest dobra zasada, tak? To jest prawda. Wśród grzybów właśnie z rurkami, z gąbką w Polsce właściwie nie mamy poza jednym bardzo, bardzo rzadkim wyjątkiem grzybów trujących.
6: Czy borowikiem szatanem, tak?
7: Dokładnie, tak. Tak, no właśnie ten borowik szatański to jest ten grzyb, którym się właśnie zawsze pokazuje w atlasach, ale on w Polsce jest naprawdę bardzo rzadki. To znaczy on występuje w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim i ostatnio kolega znalazł go w Poznaniu, co było wielką sensacją, ponieważ był trochę poza swoim zasięgiem występowania, ale to jest też ważna rzecz, żeby pamiętać, bo niestety mówiłem, że mamy dużo różnych lokalnych polskich nazw i czasami te polskie nazwy, których używamy w domu albo których używają nasi dziadkowie, rodzice, się mieszają troszeczkę z tymi nazwami atlasowymi, które są powiedzmy takie ustalone już jako te nazwy oficjalne. I mamy borowika szatańskiego, który jest właśnie tym grzybem trującym, ale mamy też szatana, które najczęściej określamy goryczaka żółciowego. Czyli właśnie to jest taka podpucha, że najczęściej jak w lesie, w większości polskiej, jak ktoś mówi szatan, to myśli o goryczaku żółciowym, który jest grzybem podobnym do borowika, ale gorzkim.
6: No właśnie, on jest gorzki, jego raczej nie zjemy, bo nas wykręci po prostu.
7: Tak, on jest gorzki i to jest też taka fajna cecha. Fajna cecha tych grzybów, które są na przykład
6: trujące. Że nas ostrzega.
7: Tak, że nas ostrzega. Bo niestety właśnie muchomor zielonawy nas nie ostrzega. Tak, osoby, które go zjadły i przeżyły, mówią, że bardzo smaczne, nic nie było czuć, tak? Więc wszystkie takie historyjki na przykład, że o, jak jest gorzki, to jest trujący, no nie są prawdziwe niestety, tak? Goryczak żółciowy jest gorzki, ale nie jest trujący, to znaczy jest po prostu tak gorzki, że go nie damy rady zjeść, ale gdyby się ktoś uparł i zjadł taką zupę, to nic mu się nie stanie. A z drugiej strony właśnie muchomor zielonawy nie ma żadnego gorzkiego smaku, nie ma żadnego dziwnego posmaku, no ale niestety jest śmiertelnie trujący.
6: No to teraz tak, zadam panu kilka takich pytań, które pewnie dla specjalisty są wręcz absurdalnie proste, ale które często w tych dyskusjach internetowych się pojawiają. Wycinać czy wykręcać, żeby nie zepsuć grzybni, żeby być fair z lasem?
7: Oczywiście. Tak, no to jest pytanie, na które ja się zawsze boję odpowiadać, bo jest wojna naprawdę między wykręcaniem a wycinaniem.
6: Tak, bo niektórzy mówią, żeby koniecznie wykręcać, żeby zobaczyć też całego grzyba, żeby się po prostu nie pomylić, a niektórzy mówią wycinać, żeby nie zniszczyć grzybni, a niektórzy mówią grzybni i tak się nie zniszczy, bo ona przecież ma wiele centymetrów, metrów w dół w ziemię.
7: Tak jest. Tak, grzybni raczej tak się nie zniszczy. To znaczy te grzyby, o których mówimy, grzyby to są tylko owocniki. Grzybnia jest albo właśnie w glebie, albo jakimś tam podłożu, jeśli to są na przykład grzyby na drewnowe czy na drzewne. Ale to, czy wykręcamy, czy wycinamy, jest ważniejsze tak naprawdę dla nas. To znaczy, dlaczego warto wykręcać? Dlatego, że możemy zobaczyć, tak jak pani powiedziała, to, co jest u podstawy trzonu, czyli te cechy, które moglibyśmy na nie nie zwrócić uwagi, jeśli takiego grzybka zetniemy. Zgrubienie u podstawy trzonu, czy jakaś bulwka, czy właśnie ta pochwa, coś, co nam może zasugerować, że hola hola to na przykład nie jest pieczarka, tylko to jest muchomor. No albo właśnie w przypadku, powiedzmy, gąsek, tak, czy jest pochwa, czy to jest tylko zgrubienie. To są właśnie te ważne cechy. Jeśli jesteśmy absolutnie pewni, że wiemy, co jemy, to wtedy oczywiście można wycinać. To znaczy na przykład opieńki można, jeśli jesteśmy pewni, 100% pewni, że to są opieńki, to oczywiście można ścinać tylko kapelusze, tak? No bo akurat opieńki mają takie łykowate trzony, które się i tak nie je.
6: Czy grzyby można myć? Czy jednak tylko szczoteczka?
7: Tak, no to też jest wiele różnych możliwości. Na pewno są takie grzyby, które wręcz trzeba umyć, chociażby ten sierdzeń sosnowy, o którym rozmawialiśmy przed przerwą.
6: Tak.
7: To grzyb, który ma wygląd kalafiora, jest taki bardzo powałdowany, dużo ma takich listków, między którymi bardzo często jest dużo
6: igieł sosnowych.
7: Igieł, dokładnie. Czasami jakichś owadów. Więc są różne sposoby, jak takie grzyby myć. Też kurki, na kurki jest kilka sposobów, jak je umyć.
6: Przyznam się, że ja kurki teraz myję. Kiedyś je wydmuchiwałam, co było syzyfową pracą. Teraz je tak delikatnie po prostu myję, tak prysznicuję. O.
7: Tak, ogólnie grzyby można myć, ale w przypadku właśnie na przykład takich grzybów twardych, jak kurki, jak ten siedzeń, a jeśli byśmy umyli podgrzybki, to one pewno by nam nasiąknęły wodą jeszcze bardziej, wcale niekoniecznie puściły te igiełki i listki, które są do nich tam przyklejane. Do suszenia na przykład grzybów nie myjemy, też nie myjemy grzybów zaraz po tym, jak wrócimy z lasu i na przykład umyjemy je i włożymy do lodówki. Wtedy jest raczej dużo większa szansa, że one nam spleśnieją, zepsują się. Tak, mycie, czyszczenie w zależności od gatunku grzyba i w zależności od tego, co z nimi później chcemy zrobić.
6: No to jeszcze jedno takie pytanie z tych praktycznych pytań. Na surową, czy można i jeśli tak, to co? Krótko gotujemy, jeśli tak, to co? Czy wszystkie 20 minut koniecznie obróbki termicznej?
7: Tak, to też jest pytanie
6: z serii kontrowersyjnych.
7: Serii kontrowersyjnych i też właśnie zastanawiam się, jak na nie dyplomatycznie odpowiedzieć. Na pewno są grzyby, które możemy jeść na surowo, ale jest to raczej znakomita mniejszość. Są to na przykład gołąbki, zwane surojadkami w niektórych regionach. Jak nazwa wskazuje, można jeść na surowo, ale raczej i tak się gotuje albo dusi.
6: Borowik szlachetny, młodziutki, świeżutki, prosto z lasu?
7: Dokładnie, tak. No, tak naprawdę właśnie takim grzybem, który jest niekontrowersyjny do jedzenia na surowo, to właśnie jest borowik szlachetny. I ogólnie borowiki moglibyśmy jeść na surowo. Ale akurat w Polsce chyba nie mamy takiej tradycji. Jest dużo różnych teraz interesujących przepisów i można naprawdę poszaleć w kuchni z grzybami, ale nie znam osób ze starszego pokolenia, które by jadły borowiki na surowo, ale to jest faktycznie grzyb, który można jeść na surowo. Kontrowersyjne są pietarki na przykład, które wiele osób je na surowo.
6: Tak.
7: Jest w nich związek, który się rozkłada w czasie gotowania i według niektórych autorytetów czy autorów lepiej, żeby też je podgotować, przynajmniej zblanszować. No ale wiele osób je na surowo, nie skarży się na żadne komplikacje. No niestety też może, że przez to, że grzyby przez wiele, wiele lat było mówione, że nie mają żadnych tam właściwości, nie są odżywcze i tak dalej, to nie był to temat jakichś wnikliwych badań z zakresu żywienia i bezpieczeństwa żywności.
6: No i super, że pan powiedział o tym, że dawniej się uważało, że grzyby to tylko dla smaku, a w zasadzie nic tam w nich nie ma. A teraz, no od kilku lat, już kilkunastu lat, to wszystko się bardzo zmienia do tego stopnia, że również na Politechnice Białostockiej, właśnie w Instytucie Nauk Leśnych, powstał bank ekstraktów z grzybów. Czy może nam pan więcej opowiedzieć o pracy tego instytutu? I od razu zadam pytanie, czy to przypadek, że ten bank ekstraktów grzybów powstaje właśnie na Podlasiu, dlatego że w Puszczy Białowieskiej, z tego co czytałam, są ciągle również grzyby endemiczne, takie grzyby, które nigdzie indziej nie występują.
7: Oczywiście nie jest to przypadek, że właśnie nasze tutaj Centrum Naukowo-Badawcze jest zlokalizowane w Hajnówce na skraju Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska jest no takim centrum bioróżnorodności grzybów, przynajmniej jeśli chodzi o Europę, bo mamy tutaj mniej więcej połowę wszystkich gatunków grzybów, które mamy w Polsce i tak naprawdę mniej więcej 1/4 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, czyli tych dużych, które występują w Europie. Czyli naprawdę w takim nie za dużym kawałku przestrzeni mamy po prostu olbrzymią różnorodność gatunków grzybów. Obecnie właśnie w Centrum Naukowo-Badawczym w Hajnówce prowadzimy zadanie w strategicznym projekcie województwa podlaskiego pod tytułem Bio4 Future – Podlaskie Centrum Ochrony Różnorodności Grzybów i Roślin. I to jest dofinansowanie, w którym rozwijamy nasz bank ekstraktów grzybowych, rozwijamy nasze fungarium, ale też zakładamy nową rzecz, to znaczy kolekcję kultur grzybowych. Ta kolekcja kultur grzybów to są żywe hodowle grzybów, które potem mrozimy. I będzie można, trochę tak jak w ogrodzie zoologicznym, który powiedzmy hoduje zagrożone pandy, tak samo my tutaj będziemy, już właściwie to robimy, hodować te rzadkie i również chronione gatunki grzybów i potem potencjalnie, gdyby się coś stało strasznego, będziemy mieli, czy już właściwie częściowo mamy właśnie taką kolekcję, która potencjalnie potem może służyć wprowadzeniu tych gatunków grzybów, które na przykład w innych regionach Polski już wymarły, być może z powrotem do środowiska.
6: Rozumiem, że nie chodzi o realizację scenariusza z serialu The Last of Us.
7: Nie, akurat o ile dobrze pamiętam, The Last of Us, te grzyby się miały całkiem nieźle, tylko ludzie mieli się troszeczkę gorzej. Ale tak, no tak naprawdę to jest bank na wypadek takich scenariuszy apokaliptycznych, tak jak mamy właśnie też banki nasion, dokładnie. Tak. no to są kolekcje kultur grzybów, które przede wszystkim pełnią funkcję naukową, ale poza tym mają też właśnie taką funkcję, która chroni te gatunki przed potencjalnym wyginięciem powierzchni naszego globu.
6: Bardzo dziękuję za tę super ciekawą dawkę wiedzy, dr Michał Gorczak, Politechnika Białostocka, mykolog z Instytutu Nauk Leśnych. Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję również.
6: To jest wciąż audycja Wiesz co jesz, Patrycja Wanat, dzień dobry, a teraz łączymy się z panem Mirosławem Romaniukiem, który wraz ze swoją żoną, z panią Aliną, prowadzi pod Hajnówką ekologiczne gospodarstwo produkujące zioła. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Panie Mirosławie, w jakie zioła warto się teraz zaopatrzyć przed zimą?
8: Przede wszystkim myślę o ziołach takich wzmacniających, też oczyszczające zawsze można. Mamy na przykład taką bardzo cenną rzecz, jak roślinka, jaką jest chryzop lekarski, który jest niedoceniany, a jest po prostu, jest to biblijna uprawa. Z pana Tadeusza, prawda, o tym można przeczytać, prawda, wspomina się o chryzopie. Tak. On właśnie tak też na kaszę, na odkuszanie. Fajne może być mieszanka z tymiankiem, czyli chyzop z tymiankiem w połączeniu jest bardzo fajnie, bo to też podobne właściwości ma. No i właśnie takie właśnie wzmacniające.
6: I to na napary, rozumiem,
8: napary,
6: tak?
8: Napary, tak. Robi z tego po prostu napary. W tym okresie jesienno-zimowym, ale to właśnie i to i pokrzywę, i poziomkę można jak najbardziej oczyszczająco, wzmacniająco. Jest szereg roślinek, zależy od dolegliwości, miętkę i melisę, a jeżówka, proszę pani, mamy w uprawie jeżówkę, echinacea, prawda? Przecież ona, jeżówka, buduje odporność organizmu. Tylko taką jeżóweczkę to zawsze jak czy sprzedajemy, czy jak to mówimy, że warto ją pić tak z przerwami. Czyli załóżmy, pijemy tam 2 czy 3 tygodnie i robimy taką przerwę. I znowu, żeby zbudować odporność organizmu. Czyli budować odporność organizmu. Jest bardzo fajną roślinką. O.
6: No, za chwilę pana będę wypytywać o gospodarstwo, bo bardzo mnie ono interesuje, ale skoro mówimy tutaj o naparach, o ziołach, no głośno zrobiło się o was w mediach ostatnio za sprawą tak zwanej podlaskiej maczy. Bardzo mi się ten pomysł spodobał, no bo po cóż to sprowadzać z Japonii, z daleka różne specjały, jak o, mamy tutaj u siebie bardzo drogocenne, wspaniałe zioła, które można też wykorzystywać. Co składa się na tak zwaną podlaską maczę, którą pan wymyślił?
8: Myśmy to zmieszali jakby cztery pozycje, tak? Jedną z tych pozycji to jest liść poziomki, liść pokrzywy, owiec zielony, nie ziarenka, tylko owiec zielony, tak? Zbierany w tym okresie, takim momencie wypuszczania wiechy, młodziutki. No i nasz różaniec górski, adaptogen, który w gospodarstwie uprawiamy już ponad 30 lat i powiedzmy po tych 30 latach dopiero możemy dzisiaj mówić o tych jakichś tam ilościach, które możemy zacząć sprzedawać, tak? Bo on rośnie bardzo długo, jest bardzo wymagającą, no i trudną w uprawie roślinką, no i taką rzadką, która jest to arktyczna uprawa oczywiście, tylko udało mi się pozyskać dawno temu już, prawda, te sadzonki, no i tak po prostu były namnażane, no przez tyle lat.
6: A dlaczego taki skład?
8: Znaczy taki skład, no bo one mogą jak najbardziej sobą komponować i być razem podawane, czyli na przykład liść poziomki, który tak działa właśnie oczyszczająco, wzmacniająco, to podobnie właśnie też i pokrzywa, która wzmacnia organizm, która ma dużo, dużo mikroelementów, jak też to żelazo, o, też oczyszcza, wzmacnia. No i owiec zielony, który tak łagodzi, ale też wzmacnia nasz, powiedzmy, poprawia układ nerwowy i inne właśnie właściwości, które też z tym związane. Taka na przykład mama, na przykład owiec ma też krzemionkę, prawda, która też i na włosy, i na skórę. I to po prostu cały tych wachlarz takich właściwości tych poszczególnych wspierają się, mogą się łączyć. I tutaj też dodaliśmy właśnie nasz różeniec górski, właśnie zamiast tej teiny czy kofeiny, a myśmy zastąpili to różańcem, to jest bez kofeiny, tu nie ma żadnych kofeiny czy teiny, ale różaniec górski jest mocno takim energetycznym.
6: Czyli to też pobudza, tak? Bo dla skamacza pobudza.
8: No tak, ma też pobudzić, prawda? Musi pobudzić po prostu. Powinny być ten efekt taki no, dla każdego oczekiwany. Chcieliśmy zrobić coś fajnego, inspirując się tą właśnie maczą. Natomiast no nie jest to, trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie jest to herbata zielona z Japonii. Jest to zupełnie inny skład, inny składnik.
6: Jest to mieszanka ziół z Podlasia. Tak.
8: Mieszanka ziół z Podlasia, tak, z gospodarstwa.
6: Dlaczego, panie Mirosławie, wy w ogóle zajęliście się taką nietypową dziedziną rolnictwa, bo jest to działalność rolnicza, prawda? Jak właśnie uprawa ziół, w dodatku ziół ekologicznych? I może zaczniemy od tego, gdzie wy w ogóle jesteście, bo jesteście w jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce, czyli okolice Hajnówki.
8: Wie pani, jest to rzeczywiście urokliwe, piękne miejsce na mapie Polski, ale ja to mówię, że to świat tam na obrzeżu. Bo gospodarstwo jest położone na skraju, powiedzmy, można tak powiedzieć, Puszczy Białowieskiej, czyli enklawy takiej pięknej enklawy leśnej. Może dopowiem tak, że jeszcze parę lat wieku, no może troszkę więcej jak parę wieku temu, ale tutaj porastały też lasy, prawda? I tu widać nawet układ tej wsi, albo południkowy, albo równoleżnikowy. I te gleby, które są, uważam, fantastyczne na to, żeby pozyskiwać tutaj fajne, zdrowe produkty.
6: A dlaczego pan właśnie zajął się uprawą ziół i ile to już trwa, jak to gospodarstwo wasze się rozwijało?
8: Znaczy, proszę pani, no to gospodarstwo w tym miejscu to no tak ponad 30 lat, tak jak od momentu, kiedy ten różeniec, powiedzmy, został. Ożeniłem się i to są grunta tutaj żony. No i tutaj zacząłem uprawiać te zioła, oczywiście na początku.
6: A czyli od różańca się zaczęło wszystko, tak?
8: Tak, od różańca się zaczęło, bo tutaj różeniec i no, takie, powiedzmy, ziółka, bo opodal mamy też takie firmy, które też pozyskują, skupują zioła. Cokolwiek tu w otoczeniu, no nie było takich gospodarstw, albo ci, co byli, no nikomu się nic albo nie udawało. Natomiast no, ja to taki jestem, że jednak nie poddaję się i lubię trudne rzeczy. Dzisiaj w mojej ocenie no, jest prosto uprawiać zboże, rzepak czy kukurydzę, natomiast no, zupełnie czymś innym jest uprawiać zioła, gdzie nie zawsze co roku mamy zbiór, czyli niejednokrotnie musimy posiać, musimy pielić rok, dwa, nawet trzy, żeby pozyskać surowiec, bo surowcem poza liśćmi jest niejednokrotnie korzenie, tym bardziej taki różaniec, który musi rosnąć co najmniej te 7-8 lat, żeby po prostu było co wyjąć ziemi, bo przecież różaniec to jest arktyczna uprawa, jak arktyczna to krótki okres wegetacji.
6: A co jest surowcem w różańcu?
8: W różańcu surowcem jest kłącze, czyli korzenie, to co jest pod ziemią. I to się pozyskuje dopiero po wielu latach.
6: W trakcie naszej rozmowy wymienił pan tyle nazw ziół. Ile rodzajów ziół w tym momencie macie?
8: Co roku mamy około 30 czy ponad 30 pozycji ziół różnych. No więcej oczywiście jest takiej typu mięta, melisa, jeżówka. Znaczy, no dużo bym tu wymieniał, ale też mamy takie mniej, bardziej niszowe, mniejsze ilości typu miodunka, prawda, plamista, czy nawet bylica roczna. Tak jak jest bylica piołun, bylica pospolita, ale jest też bylica roczna. Jest to bardzo trudna w naszym klimacie do uprawy rzecz, ale jest też bardzo cenna. Szałwia, ruta, rutwica, serdecznik, chryzop, przywrotnik lekarski. Ja to mówię, przywrotnik lekarski jest bardzo fajną roślinką, bo wyczytałem w literaturze, że parę wieków temu księżniczki to się teptały właśnie, żeby być piękne, młode. A dlaczego? Bo rzeczywiście dzisiaj naukowcy udowodnili, że to jest takie listeczki fajne jak dłoń. Tak dla wyobrażenia, dla słuchacza pokazali dłoń i tam się zbiera rosa. I przy wschodzącym słońcu i są inne fale, przechodzą w tą rosę i rzeczywiście do tej rosy są w ten sposób, wydostają się te czynne substancje, które tam są zawarte w liściu, no i tak one to czyniły, czyli wiedziały o tym. A dzisiaj rzeczywiście taki przewrotnik jest używany w kosmetyku, jest właśnie taką cenną roślinką. Tartuch lekarski też jest bardzo cenny, który też jest w uprawie. Tylko my karczochu nie uprawiamy na ten owoc.
6: Na jedzenie. Tylko na czyszczenie wątroby.
8: Tak, dokładnie. Czyszcza, wzmacnia cholesterol, wątrobę, tak.
6: Fascynujący jest świat ziół i wszystkich zachęcamy do tego, żeby się mu lepiej przyjrzeć. Pijmy polskie zioła pod laską, macze i korzystajmy z tej mocy ziół, zwłaszcza teraz na jesień, przed zimą, żeby przygotować organizm na te sezony grypowe, katary i różne takie rzeczy. Bardzo panu dziękuję za dzisiaj. Mirosław Romaniuk, który prowadzi pod Hajnówką ekologiczne gospodarstwo właśnie produkujące zioła. Bardzo panu dziękuję.
8: Dziękuję bardzo, dziękuję.
6: Ja państwu również bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Wiesz co, jeszcze słyszymy się za tydzień w niedzielę po godzinie 10:00.
5: To jest powtórka.

0: i wyjechać w Bieszczady. A co mają powiedzieć, gdzie, co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać.
1: Jeżeli popatrzymy sobie na średnią czy na medianę zarobków w poszczególnych miastach, to widać, że te sufity płacowe są po prostu ustawione o wiele

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kraków ma nowego prezydenta. Drugą turę wyborów w stolicy Małopolski wygrał Łukasz Gibała. Rośnie liczba zatrzymanych w związku z aktami przemocy, do których doszło w szkołach. Za chwilę najnowsze dane policji. W niedzielnym ataku jemeńskich rebeliantów Huti na lotnisko w Riyadzie zginęła jedna osoba, a 11 jest rannych. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył 62,12% głosów, a jego kontrkandydatka, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, senatorka KO Monika Piątkowska, 37,88%. To dane ze wszystkich obwodów głosowania opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej z urzędu prezydenta miasta. Monikę Piątkowską wsparł były wieloletni prezydent miasta Jacek Majchrowski. Podczas wieczoru wyborczego stwierdził, że dawała ona gwarancję tego, że Kraków będzie rządzony w sposób rzetelny i fachowy, a wygraną Łukasza Gibały skomentował tak.
2: To trudno jest powiedzieć tak na żywo, komentować nam. Teraz trzeba policzyć, ile kosztuje kupno Krakowa.
1: Frekwencja w niedzielnych wyborach w Krakowie wyniosła nieco ponad 44%. Rośnie liczba zatrzymanych w związku z aktami przemocy, do których doszło w szkołach. Policja informuje już o 117 ujętych osobach, w większości młodych. Funkcjonariusze w całej Polsce odnotowali 275 zdarzeń, w przypadku których stwierdzili, że podejrzenie popełnienia przestępstwa jest uzasadnione. O czym więcej teraz Tomasz Węska.
3: Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem okoliczności ataków, do których doszło w zawodówce w Ostrołęce i w podstawówce w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym, czy wczorajszej napaści kobiety z nożem na dwie 17-latki i 24-latkę w szkole dla dorosłych w Warszawie, ale też stale monitorują internet pod kątem niepokojących treści udostępnianych przez nastolatki, stąd rosnąca liczba sygnałów o uzasadnionych podejrzeniach popełnienia lub planowania popełnienia przestępstw i rosnąca liczba zatrzymań. Komendant główny policji Marek Boroń podaje przykład ucznia, który w grze sieciowej stworzył makietę swojej szkoły.
4: Stworzona przez niego postać dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. To jest przerażające, w jaki sposób można się przygotowywać.
3: U nastolatka znaleziono broń palną, amunicję, noże i odręczne szkice broni. W poniedziałek w działania przy szkołach zaangażowany ma być niemal co piąty policjant w Polsce. Kontrole mają być podtrzymywane tak długo, jak długo będzie to konieczne dla uspokojenia sytuacji. Tomasz Fęskę, TOK FM.
1: Co najmniej jedna osoba zginęła, a 11 zostało rannych w rezultacie niedzielnego ataku rakietowego na międzynarodowe lotnisko Króla Khalida w stolicy Arabii Saudyjskiej Riyadzie, poinformowały władze saudyjskie. Ofiara śmiertelna to obywatel Pakistanu. Rannych przewieziono do szpitali. Atak dokonany został przez jemeńskich rebeliantów Huti, którzy potwierdzili jego dokonanie. Huti zapowiedzieli kolejne ataki, których celem mają być saudyjskie lotniska i infrastruktura energetyczna. Dowodzona przez Arabię Saudyjską koalicja oskarżyła wspieranych przez Iran Huti o zbrodnię wojenną. Zapowiedziała też zdecydowaną odpowiedź militarną. W 2029 roku pociągi mają wrócić do Jastrzębia-Zdroju. To największe miasto w Polsce bez kolei pasażerskich. Grzegorz Kozioł.
5: Jeszcze w ubiegłym roku przyszłość inwestycji nie była pewna. Ministerstwo Infrastruktury informowało o wzroście kosztów. Pojawiła się informacja o możliwym zaniechaniu realizacji projektu. Samorządowcy podjęli jednak walkę i teraz okazało się, że PKP PLK planują ogłosić przetarg na wykonawcę robót. Już w połowie października, informuje Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
6: Mówimy o budowie blisko 8 km torów z elektryfikacją, nowym peronem przy dworcu Jastrzębie-Zdrój Górny i dwoma przystankami w mieście.
5: Powrót kolei jest jednym z najważniejszych celów rozwojowych 90-tysięcznego miasta.
6: Około 50 minut do Katowic oznacza łatwiejszy dojazd do pracy, na studia czy do szkoły bez konieczności korzystania z samochodu. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli powód, aby zostać tutaj albo wrócić po zakończonej nauce.
5: Ostatni pociąg pasażerski z Jastrzębia-Zdroju odjechał 18 lutego 2001 roku. Grzegorz Kozioł, TOK FM.
1: Teraz czas na prognozę pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dzień z przewagą chmur w niemal całym kraju, rozpogodzenia jedynie rano oraz lokalnie pod wieczór na południowym wschodzie. Aura deszczowa w całej Polsce będzie przelotnie padać, a na północnym wschodzie pojawią się również lokalne burze. Na termometrach w ciągu dnia od 10 do 13 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam od 7 do 9 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
7: Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń. Program realizuje Krzysztof Olesiewicz, a ze mną i z Państwem w studiu są Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Zbiegiem Szyn, autor książek Ostre cięcie, jak niszczono polską kolej i Przestawienie zwrotnicy, jak politycy bawią się koleją. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Oraz występujący dzisiaj w roli jednorożca Piotr Gębski z Polskiej Sieci Ekonomii. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, redaktor.
7: To wytłumaczę Państwu, którzy być może włączyli w tej chwili radio, o co chodzi z tym jednorożcem. Szukałyśmy z Magdaleną Sikoń kogoś, kto będzie bronił obniżki cen paliw wprowadzonej przez rząd. No i okazało się, że mogłybyśmy zaprosić polityków. Mogłybyśmy pewnie zaprosić członków rodziny, swoich znajomych, kogoś z Państwa. Ale bardzo trudno nam było znaleźć eksperta albo ekspertkę, którzy by powiedzieli tak, rząd właśnie powinien doprowadzić do tego, żeby ceny na stacjach benzynowych były niższe. No w końcu nam się udało. Jest z nami Piotr Gębski. To dlaczego pan uważa, że to jest dobry pomysł?
9: Przypadła mi w udziale ta zaszczytna rola jednorożca, broniącego pomysłu. Chętnie będę bronił, z tym, że nie bez ale.
7: To ale za chwilę, najpierw zacznijmy od tej obrony.
9: To taki może jakby, żeby tutaj zbudować rys historyczny, te rażące, drastyczne podwyżki cen paliw rozpoczęły się z początkiem roku, po nasileniu się konfliktu izraelsko-amerykańsko-irańskiego i wówczas pojawiła się ta pierwsza edycja tego programu osłonowego, kiedy rząd zdecydował się wprowadzić ceny regulowane. Potem była gdzieś tam pod koniec wakacji druga edycja, no teraz rozpoczyna się ta trzecia. No i tak myślę, szukając plusów tego rozwiązania, myślę, że rząd chciał gdzieś tam móc zapanować nad inflacją. Nie ma się co oszukiwać. Transport w Polsce w prawie 90% opiera się na transporcie kołowym, do czego potrzebne są paliwa naftowe. No a za transportem kryją się ceny, koszty
7: wszystkiego
9: transportu.
7: Wszystkiego
9: właściwie. Dokładnie. No wszystko się przekładają, tak? Więc prędzej czy później będą jakieś odbicia inflacyjne, a to z kolei może przełożyć się na decyzję Banku Centralnego o podwyższeniu stóp procentowych, a to z kolei przełoży się na wysokość kredytów, czyli jakby ta pula osób zainteresowanych będzie nam rosnąć radykalnie.
7: Czyli to pan broni tych obniżek, bo one obniżą koszty życia, tak? I rozumiem, że ludziom...
9: Może bardziej nie podwyższą.
7: Nie podwyższą.
9: Można liczyć na to, tak? Bo już w tej chwili ta wrześniowa inflacja liczona rok do roku, to tam było około 4%, miesiąc do miesiąca tam chyba niecały 1%, czyli ona nie jest jakaś tam makabryczna, ale powiedzmy, że już coś się dzieje, tak? No to te ceny we wrześniu były wyższe. Więc tutaj raczej bym liczył na to, żeby starać się zachować ten obecny status.
7: No dobrze, a ci eksperci, którzy krytykują tę obniżkę, z której się cieszą ci, którzy korzystają z samochodów, bardzo często podnoszą ten argument, że to jest bardzo, bardzo drogi program, o czym jeszcze może za chwilę porozmawiamy. Ale Karol Tramer, ty masz inne argumenty, nie te miliardy złotych, które są przeznaczane na ceny paliw niżej, tylko z trochę innej perspektywy na to patrzysz.
10: Tak, znaczy ja oczywiście rozumiem, w jakich warunkach funkcjonują politycy, w jakich warunkach funkcjonuje mobilność w Polsce, bo to jest trochę tak, to jest też nie jest to polska specyfika, to znaczy polityka transportowa Polski w latach 90. oparła się na transporcie indywidualnym. To znaczy wtedy politycy uznali, że ich obowiązkiem i też byli zagrzewani przez media, przez ekspertów, jest budowanie dróg.
7: I mamy autostrad, mamy to jest wielka nasza duma.
10: Mamy imponującą, jak na Europę, sieć dróg ekspresowych i autostrad. Natomiast obywatela obowiązkiem jest zapewnienie sobie transportu indywidualnego, czyli kupienie używanego Passata lub Golfa, albo na przykład w przypadku osoby bez prawa jazdy poproszenie sąsiada o zawiezienie do pobliskiej miejscowości, żeby móc zrobić zakupy czy odwiedzić lekarza. W związku z tym no, zawarta została taka niepisana umowa społeczna, że no wy, obywatele, zwłaszcza poza dużymi aglomeracjami, ale nie tylko, bo też transport aglomeracyjny w Polsce w wielu dużych aglomeracjach kuleje, znaczy częstotliwość jest słaba i tak dalej, on nie jest tak atrakcyjny jak w porównywalnych miastach zachodniej Europy. I została zawarta umowa społeczna, która trochę, możemy powiedzieć, przypomina nam to, co się działo z żółtymi kamizelkami we Francji. To znaczy tamtym punktem zapalnym też był jakiś tam okresowy wzrost cen paliw. To znaczy we Francji też doszło do przeorania transportu lokalnego i wtedy, kiedy rosną ceny paliw, no to ludzie się buntują, no bo mówią, że umawialiśmy się inaczej. My jeździmy samochodami, ale mamy atrakcyjne, w miarę dostępne ceny paliw. No i w tych warunkach, kiedy ten transport w latach 90., na początku XXI wieku, transport publiczny został przeorany, upadek PKS-ów, likwidacja kilku tysięcy kilometrów linii kolejowych, no to trochę mamy sytuację, w której rzeczywiście cena paliwa jest bardzo ważnym elementem codziennego funkcjonowania milionów Polaków. Natomiast w tych warunkach brakuje mi też tego, znowu odwołując się do krajów Europy Zachodniej, ale też nie tylko, do tego, co było dekady temu, czyli kryzysów paliwowych, które miały miejsce w latach 70. i 80. Wtedy w krajach takich jak Niemcy, Holandia, doszło do pewnego otrzeźwienia. To znaczy, że właśnie transport publiczny jest ważny. Przecież tam mieliśmy takie sceny, że były dni, kiedy w ogóle nie można było poruszać się samochodem z powodu tego, żeby obniżyć ten popyt na paliwa. No i mamy takie zdjęcia, możemy zobaczyć, że są puste autostrady, na których dzieci jeżdżą na rowerze, bo jest ten dzień bez samochodu. I uważam, że...
7: Och, bardzo chciałabym mieć takie autostrady rowerowe w Polsce.
10: I uważam, że to, co teraz się stało, no to właśnie jest niesystemowym spojrzeniem na problem. Czyli mamy mobilność uzależnioną od paliw, mobilność uzależnioną od samochodów, więc podtrzymujemy to uzależnienie tych poszczególnych kierowców, odbiorców, klientów stacji benzynowych, nie myśląc w ogóle, co można by zrobić w zamian. I oczywiście potrzebne są patrzenie z dwóch perspektyw, znaczy krótkookresowej, i to się dzieje w różnych krajach. Słowacja na przykład teraz obniżyła ceny biletów na kolej o połowę, żeby właśnie... Bo też na cenę paliwa, zapominamy o tym bardzo, wpływa również popyt. Więc podtrzymujemy ten popyt, obniżając cenę.
7: Czy po prostu im więcej osób korzysta z samochodów.
10: Tak. Bo to jest takie podstawowe prawo ekonomii, którego trochę zapominamy. No to w Słowacji na przykład obniżono ceny biletów kolejowych o połowę. I od razu tłum ludzi w pociągach. Czyli, bo często możemy w Polsce usłyszeć, no że właściwie transport publiczny to nie jest taki drogi. Ale to nam pokazuje, że jednak są ludzie, dla których pewna kalkulacja jest bardzo istotna. Jeżeli ten bilet jest o połowę tańszy, to jednak jadą pociągiem, a nie samochodem. I druga perspektywa jest długookresowa, no czyli właśnie te pieniądze, te miliardy, które idą, bo to jest mniej więcej 1,7 miliarda miesięcznie kosztuje program ceny paliwa niżej. Więc to są już bardzo konkretne pieniądze, które właśnie w tej perspektywie nieco bardziej długookresowej mogłyby zostać wykorzystane na działania promujące czy rozwijające transport publiczny. No bo rzeczywiście mamy miejscowości...
7: Poprzednie dwie edycje kosztowały w sumie ponad 5 miliardów
10: złotych. Tak. I mamy miejscowości, w których, no gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, słuchajcie, nie będzie obniżenia cen paliw, korzystajcie z transportu publicznego, no to ludzie by się postukali w głowę, bo najbliższy...
7: Tak właśnie by było.
10: Najbliższy autobus będzie w poniedziałek, zawiezie dzieci do szkoły, potem odwiezie dzieci do szkoły i koniec. Więc mamy bardzo poważny problem z transportem publicznym poza dużymi aglomeracjami, który w ogóle nie odpowiada na potrzeby ludzi chcących na przykład dojechać do pracy i wrócić po 22 z drugiej zmiany, nie mówiąc już o 18-19.
7: Wspomniałeś o żółtych kamizelkach i o Francji. To jest coś, co politycy bardzo dobrze pamiętają jako takie traumatyczne wydarzenie i bardzo się boją tego, że to mogłoby się w Polsce powtórzyć. Ja kiedy przez ostatnie tygodnie rozmawiałam z politykami rządzącej koalicji, to I pytałam ich o różne tematy, a to o Trybunał Konstytucyjny, o opiekę zdrowotną, no, będą problemy, znowu budżet nie da rady i będą przekładane na przyszły rok zabiegi najróżniejsze. No, o jakieś różne też problemy, konflikty z prezydentem, sprawy zagraniczne. I wszyscy właściwie mi odpowiadali, no tak, ważne, ważne, ale najważniejsze są te paliwa. To jest coś, co może nam realnie, faktycznie zaszkodzić i musimy koniecznie coś z tym zrobić. Piotr Gębski.
9: Tak, no, ja myślę, że w ogóle to działanie rządu, czy ono jest słuszne, czy niesłuszne, to ono jakby jest takie troszeczkę nie proaktywne, tylko reaktywne, tak? Były jakieś zaniedbania, spore zaniedbania, o których Karol mówił przez lata i teraz na końcu tego efektem jest osoba mieszkająca właśnie w małej miejscowości, która, aby dostać się do miasta powiatowego czy do miasta wojewódzkiego, po prostu no, nie ma za bardzo wyjścia, musi użyć jakiegokolwiek samochodu i to jakby to nie do końca jest jej wybór. Ja tutaj chciałbym jeszcze też dodać, że Europa generalnie od zawsze była dosyć uboga, jeżeli chodzi o złoża ropy naftowej, natomiast całkiem nieźle radziła sobie z wytwarzaniem paliw, czyli z rafinowaniem tej ropy już na gotowy produkt, który znajduje się na stacjach paliw. I ten proces, muszę powiedzieć, że mocno zaniedbano przez ostatnie kilkanaście lat. Od 2009 roku sprawdzałem zdolności przerobu w Europie. To była liczona Unia Europejska plus Szwajcaria i Norwegia i Wielka Brytania. To było gdzieś tam na poziomie około 800 milionów ton. W tej chwili to są okolice 600 milionów ton. Natomiast jakby zapotrzebowanie nie za bardzo spadło. Branża lotnicza cały czas rośnie. Tutaj potrzeba bardzo dużo paliw. No zresztą nie ma się co
7: dziwić. Czyli jest tak, że my też sprowadzamy nie tylko czystą ropę, ale już przetworzoną. Także tak, jesteśmy też w ten sposób uzależnieni od innych krajów.
9: Tak. I takie sytuacje, gdy zostaje zamknięta zatoka, no, są po prostu katastrofalne. To jest takie zerwanie łańcuchów dostaw. Dla Orlenu, z tego co pamiętam, Saudi Aramco dostarczało około 40% paliw. Oni w tej chwili zapowiedzieli, że ograniczą bardzo mocno te dostawy. No i w tym momencie Orlen jest zmuszony szukać tych paliw gdzie indziej. No a tam gdzie indziej inni też szukają, też przychodzą, też pukają do drzwi, tak? Więc stąd dochodzi do takiego efektu.
7: A jeszcze w niektórych miejscach nie możemy szukać z powodów politycznych, no, bo od Rosji nie weźmiemy.
9: Otóż to, tak. I tamci też nie wezmą od Rosji. Tak? Więc dochodzi do takich sytuacji, często się niektórzy dziwią, no dlaczego przy teoretycznie tej samej cenie baryłki ropy powiedzmy 10 lat temu dzisiaj to paliwo na stacji jest droższe. No właśnie dlatego ograniczone możliwości przetwarzania, mniej tego już gotowego produktu i rośnie jego cena.
7: Nie jest też tak, że jeździmy paradoksalnie samochodami, które spalają więcej paliwa? Te wielkie, może mit jakiś powtarzam, te wielkie SUV-y.
9: No swoją drogą, tak, to jest też taki argument podnoszony przez przeciwników, że ten program powoduje, że najwięcej korzystają na tym posiadacze dużych paliwożernych samochodów, tak, a najmniej ktoś to w ogóle nie ma auta. Więc jest to taki troszeczkę mało równościowy program, no to trzeba przyznać.
7: A tak faktycznie jest, bo rzeczywiście ten argument się czasem pojawia, że to jest program dla bogatszych osób, no ale przecież samochodami jeżdżą właściwie wszyscy, no i właśnie tak jak wcześniej powiedział Karol Tramer, też osoby w odległych miejscowościach, gdzie nie ma transportu publicznego, to ja mogę tutaj jeszcze anegdotycznie coś opowiedzieć. Jak byłam na pierwszym spotkaniu z Karolem Nawrockim w Ciechanowie, to było w trakcie kampanii prezydenckiej i no, Karol Nawrocki był wtedy, ja bym powiedziała, jeszcze takim nieociosanym za bardzo kandydatem. Nie był to najlepszy występ, ale wszystkie osoby, z którymi tam rozmawiałam, mówiły, nie, świetny, charyzmatyczny, tak, będziemy głosować, bardzo dobry kandydat, ale jak później zaczęły ze sobą rozmawiać tam osoby, które były na tym spotkaniu, to bardzo mnie zaskoczyło, że to, czego najbardziej chciały od Karola Nawrockiego, to żeby coś zrobił z transportem. Bo osoby, które przyjechały na to spotkanie, przyjechały często z wiosek, z jakichś bardzo małych miejscowości. Właśnie opowiadały mi o tym, że musiały prosić kogoś tam, żeby je podwiózł. Te starsze panie legendarne, które głosują podobno na Prawo i Sprawiedliwość, mówiły, no tak, ja tu się specjalnie musiałam prosić, nie było autobusu.
10: No Czechanów to jest symboliczne miejsce, bo to jest miejsce północne Mazowsze, gdzie w 2018 roku doszło do upadku właściwie wszystkich przedsiębiorstw PKS, które wcześniej zostały sprywatyzowane, i ten inwestor, izraelska grupa EGET, podjęła decyzję o likwidacji PKS-ów właśnie w Czechanowie, Płocku, Ostrołęce. To nawiasem mówiąc jest inny temat, jak prywatyzowano przedsiębiorstwa autobusowe i nie zabezpieczano w ogóle tego, że one mają funkcjonować, tylko często była to metoda spekulacji nieruchomościami, czyli dworcami w centrach miast, które przekształcano w centra handlowe, i bazami, które przekształcano w osiedla apartamentowców. To jest bardzo częsty, powtarzający się scenariusz prywatyzacji PKS-u. Natomiast jeśli chodzi o potrzebę transportu publicznego, społeczną, to jest kwestia, którą Prawo i Sprawiedliwość świetnie zauważyło. To znaczy w ogóle Prawo i Sprawiedliwość, rządy ośmioletnie tej partii, zmieniły narrację o transporcie publicznym. I kampania prezydencka ostatnia w dużej mierze sprowadziła się do tego, że Karol Nawrocki to zauważył jako kandydat PiSu, że transport publiczny jest ważny. A
7: może właśnie
10: Trzaskowski...
7: dlatego, że na te spotkania przychodziły osoby, którym było trudno dojechać.
10: A Rafał Trzaskowski tego nie zauważył. To znaczy, no już symboliczne są te wystąpienia Rafała Trzaskowskiego w różnych miastach, gdzie on mówi cały czas o metrze w Warszawie. No czyli no, potwierdzał ten swój jakiś taki dorabianą mu gębę oderwanego od życia polityka warszawskiego. To jest jedno. Natomiast to jest tak. Teraz, gdy ta narracja o transporcie publicznym się zmieniła, już wszystkie partie, bo my mamy słabą pamięć, ale kilkanaście lat temu nie było nic zaskakującego w tym, że polityk wychodzi i mówi, mam pomysł na reformę kolei, trzeba zlikwidować nierentowne połączenia. Teraz już żaden polityk tak nie powie. No ja pamiętam 2012 rok, prezes PKP ze stajni Balcerowicza, bo tam był taki desant tych ludzi od Balcerowicza na kolej, no i on w wywiadzie, Jakub Karnowski, powiedział, że budowanie linii kolejowych jest drogie i się nie opłaca. No to teraz mamy ściganie się, kto zbuduje linię kolejową, który polityk bardziej wypnie pierś do orderu, że wróciły połączenia na przykład do Łomży. No mieliśmy festiwal jakiegoś takiego aż przekrzykiwania się, to jest moja zasługa, nie, to jest moja, wszyscy politycy chcą być przy reaktywacjach połączeń kolejowych. Mm-hmm.
7: No, natomiast... ja mam pamięć nie taką krótką, pamiętam stację we Włoszczowej, we Włoszczowie, która była bardzo, bardzo wyśmiewana.
10: No tak, tak, tak, i to też jest, to też było symboliczne.
7: Jest teraz jedną z najbardziej użytkowych.
10: No jest, tak, ma bardzo dużo pasażerów, ale to był też jeden z symbolicznych momentów. To znaczy, budowana jest stacja kolejowa na magistrali przy miejscowości, która dzięki temu skrócił się czas dojazdu do Warszawy z 5 godzin do 1,5 godziny. Mało jest tak efektywnych inwestycji infrastrukturalnych, żeby skrócić czas dojazdu aż tak bardzo. No i to po prostu było, dlaczego małe miasto dostaje połączenia ekspresowe, połączenia kolejowe. No przecież to nie są połączenia dla takich miejscowości, tylko dla Warszawy, Krakowa, i dlaczego mają się zatrzymywać po drodze. Ale wracając do polityki. I teraz jest tak, że politycy generalnie mają pełne usta kolei, transportu publicznego. Natomiast...
7: I bardzo lubią otwierać nowe dworce.
10: Tak. Natomiast jeżeli pojawia się kwestia paliw, to nagle zapominają o tym. Zapominają o tym, że oni cały czas mówią o tej kolei, więc mogliby mieć jakiś taki proces myślowy, że skoro paliwa są drogie, no to może trzeba bardziej postawić na kolej. A dzieje się coś zupełnie odwrotnego, to znaczy oficjalnie Ministerstwo Finansów powiedziało, że z powodu wysokich cen paliw zawiesza się reformę funduszu kolejowego, który miał zapewnić od stycznia 2027 przynajmniej 10 miliardów rocznie gwarantowane na przedsięwzięcia kolejowe. No i Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacje poselskie mówi, że no na razie jest program ceny paliwa niżej, on pochłania pieniądze i nie ma możliwości, żeby się teraz zająć funduszem kolejowym.
7: No to, i... to następnym razem, jak będzie w TOK FM Andrzej Domański, trzeba go o to przycisnąć.
10: Tak, no i to jest symboliczne. To znaczy, no w ogóle ja uważam, że Polską, niezależnie od tego, jaka partia rządzi, rządzi tak naprawdę koalicja kierowców. Bo parlamentarzyści są kierowcami, ministrowie są kierowcami i oni też myślą, no z takiej swojej perspektywy. I trochę znowu mamy takie rozjechanie się, że właśnie w różnych miejscowościach postulatem jest transport publiczny, ale kiedy mamy problem z cenami paliw, to się zapomina, to politycy zapominają o tym, że transport publiczny jest istotny, a te pierwsza edycja programu ceny paliwa niżej, która kosztowała za w sumie 3,5 miesiąca 5 miliardów i 200 milionów, to jest dla porównania, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych przez rok to jest 1,2 miliarda. Tak więc, no to pokazuje, że naprawdę na przykład przesuwając nawet część środków z programu ceny paliwa niżej, można by podwoić ofertę autobusową w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
7: No dobrze, ale to ja wrócę do tego tu i teraz, bo no... Trudno ludziom powiedzieć, którzy nagle widzą te 9 zł z kawałkiem, z groszami na stacjach benzynowych. Słuchajcie, zaczekajcie, my wam za rok, czy za dwa, czy za ileś zbudujemy tutaj stację kolejową i połączenie. No ja sama dostawałam od osób, no nie tak mocno śledzących politykę jak ja, uważaj, śledź te ceny paliw i powiedz nam, kiedy one już będą niższe na stacjach. Wiem, że różne osoby czekały, żeby wtedy zatankować. No też trudno się temu dziwić.
10: Tak, ale jeszcze jedno słowo, to znaczy...
7: Ja widzę, że Piotr Gębski dużo notuje, więc jedno słowo i...
10: Tak, jedno słowo, to znaczy...
7: Dajemy głos.
10: Takim charakterystycznym obrazkiem, który dużo nam mówi o mobilności społeczeństwa w Polsce, są przystanki kolejowe na liniach biegnących w kierunku dużych miast, na których jest duża liczba połączeń, czyli takie linie jak na przykład Legnica-Wrocław, Tarnów-Kraków, Siedlce-Warszawa. I co widzimy przy każdym przystanku kolejowym? Dziesiątki zaparkowanych samochodów na klepiskach, na parkingach przesiadkowych. Po prostu ludzie dojeżdżają z tej wykluczonej, słabo bądź w ogóle nieobsługiwanej transportem miejscowości do najbliższej stacji kolejowej i dalej jadą pociągiem. Czyli to nam pokazuje, że to nie jest tak, że jak ktoś jeździ samochodem, to jest do niego przyspawany i na pewno z niego nie zrezygnuje. To jest bardzo ważny sygnał pokazujący, że właśnie na przykład w obliczu wysokich cen paliw ludzie jadą tylko samochodem na tym odcinku, na którym nie mają alternatywy. Czyli na przykład jeżeli skończą pracę w Krakowie o 18, pojadą pociągiem do stacji i tam przesiądą się do swojego samochodu i wrócą do domu, no bo nie mają już tego autobusu, który by w tej późniejszej wieczornej porze odwiózł ich do domu. No i to pokazuje, że w wielu obszarach Polski na wyciągnięcie ręki mamy to, na przykład zwiększenie liczby połączeń autobusowych, dowozowych do kolei. I wtedy już ten człowiek w ogóle nie musiałby w swojej drodze do pracy codziennej korzystać z samochodu. To też nie jest tak, że wszędzie trzeba zbudować stację kolejową, kilkadziesiąt kilometrów linii kolejowej, tylko właśnie często ten transport publiczny no, uzupełniłby tą ostatnią milę, na której ludzie są zmuszeni do korzystania z samochodu. Mm-hmm.
7: Piotr Gębski, dużo notowałeś w trakcie, jak mówił Karol Tramer.
9: Tutaj Karol zwrócił uwagę na pewien ważny argument. Argument, na który powoływali się politycy x lat temu, dzisiaj już czują, że pewnie im nie wypada. Mianowicie, że budowa kolei się nie opłaca. I to jest oczywiście racja, ona się nie opłaca. Tak samo nie opłaca się budować chodników, dróg, pewnie przedszkoli. Myślę, że większa część służby zdrowia się nie opłaca, ale po prostu państwo, tudzież samorząd, nie może zajmować się tylko rzeczami, które się opłacają, bo to nie jest prywatna firma, tak, która musi patrzeć tam, gdzie się włoży pieniądze i wyjmie się je z zyskiem. Po prostu państwo musi zapewniać takie usługi jak transport, szkolnictwo, służba zdrowia, czy jakaś szeroko rozumiana ochrona. Ja tutaj taki, chciałem, już tak pomału przechodzimy jakby do krytykowania tego programu, to myślę, że nie wiem, czy to wynikało z tego, że to było szybko robione, chociaż to już jest trzecia edycja, więc trochę czasu minęło, to myślę, że ten program jednak mógłby być ograniczony, no chociażby tak w prosty sposób dla osób wyłącznie mieszkających na stałe w Polsce, tak? No, żeby ewentualnie ograniczyć możliwość tutaj jakiegoś wywożenia tego paliwa z kraju. No dwa, nie wiem, może mogły być jakieś też limity, jakieś talony, tak?
7: No właśnie, bo pisze o tych sytuacjach, że na przykład przyjeżdżają Niemcy po to, żeby przez granicę, żeby zatankować sobie taniej w Polsce. No,
9: ciężko im się dziwić.
7: Jeśli jest tak, tak. Jak podaje Orlen, że w Polsce są najtańsze paliwa w Unii Europejskiej, to właśnie, ciężko się dziwić.
9: Tak, dokładnie.
7: A czy rząd mógłby zrobić coś jeszcze innego? Bo ja wrócę cały czas do tej krótkoterminowej perspektywy, która dla ludzi jednak jest też ważna. I politycy na to reagują tu i teraz. Czy są jakieś inne mechanizmy ekonomiczne, które mogłyby tu być zastosowane?
9: No, tak jak wspomniałem, jakieś limitowanie tego paliwa, może przede wszystkim kierowanie tej obniżki bardziej dla strefy transportu, mniej dla odbiorców indywidualnych, może jakieś tutaj to, o czym Karol wspominał, jakieś uruchamianie w takim trybie krótkoterminowym dodatkowych połączeń. No, w Polsce jest mnóstwo takich miejscowości, z których po prostu nie da się wydostać, to nawet czasami można wpisać na Google mapie, gdzie dojechać do jakiejś miejscowości, tam jest informacja, nie da się po prostu, tak, z użyciem transportu publicznego.
7: A inne kraje też stosują tego rodzaju programy? No bo w Europie wiemy, że w oczywisty sposób Polska nie jest jedynym krajem dotkniętym tymi wysokimi cenami.
9: Ja myślę, że nie mam takich informacji.
10: Znaczy, no, to co widać, to są właśnie programy ukierunkowane na transport publiczny. No, słynny bilet za 9 euro w Niemczech, który został wprowadzony okresowo w 2022 roku, czyli bilet na cały kraj za śmieszne jak na Niemcy i w ogóle pieniądze, za 9 euro przez miesiąc można było podróżować koleją, transportem miejskim, transportem lokalnym po całym kraju i to też była reakcja państwa niemieckiego na wówczas rosnące ceny paliw po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. I to też miało właśnie ten czynnik walki z użyciem paliw, rosnącym popytem w obliczu podwyżek cen. I teraz jest następca tego biletu za 9 euro. No już on nie jest tak tani. On teraz kosztuje 63 euro i to jest taka zasada, że on drożeje co roku, bo on jest finansowany przez landy i rząd federalny. Jest przyjęte, że ta kwota finansowania, 3 miliardy euro, ma się nie zmieniać. W związku z tym co roku ten bilet drożeje. No i w Niemczech są postulaty partii zielonych, partii Die Linke, żeby w związku z tym, że ceny paliw rosną, tym razem nie zrobić tej podwyżki. No a z drugiej strony mamy Alternative für Deutschland, która od początku funkcjonowania tego biletu mówi, że lepiej finansować obniżkę cen paliw zamiast ten bilet. No ale to też jest charakterystyczne, że właśnie te partie takie, nazwijmy to, radykalne, nacjonalistyczne są bardziej pro-samochodowe, pro-paliwowe, a u nas tego podziału nie ma. To znaczy mi w tej dyskusji wokół programu ceny paliwa niżej, poza tym, że ona oczywiście tradycyjnie w Polsce się sprowadzała, kto kogo bardziej zaskoczy i tam co zrobi prezydent, czy podstawi nogę Tusk prezydentowi, czy prezydent Tuskowi, ale no nie było takiej dyskusji politycznej, a może zrobić coś innego. I tutaj wracam do tej koalicji kierowców, że właściwie panowała pełna zgoda, że to jest jedyne dostępne rozwiązanie i jedyne, co można zrobić. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, to też jest ciekawe porównanie. To znaczy sytuacja jest taka, że w Niemczech właściwie nie ma publicznego koncernu paliwowego. Aral, największy sprzedawca paliw w Niemczech, należy do BP. Więc u nas jest trochę tak, że my mamy większą możliwość w Polsce, mając Orlen, no traktujemy, że to jest element tego ekosystemu państwowego. A w Niemczech elementem ekosystemu państwowego znacznie bardziej jest kolej, transport publiczny niż no, prywatne, zewnętrzne, zagraniczne koncerny paliwowe. Więc to też jest pewne uwarunkowanie, które wpływa na to, co robią politycy.
7: Piotr Gębski, co chcesz dodać?
9: Ja chciałbym w ogóle tak zwrócić uwagę na jeszcze jeden, moim zdaniem, pozytywny aspekt tego programu. Mianowicie mam wrażenie, że tak przez ostatnie może nawet kilka dekad, przez różne opcje polityczne, byliśmy edukowani co do takiej wiedzy, że właściwie z wolnym rynkiem to rząd nie ma żadnych szans walczyć, tak? Że to jest kwestia nietykalna. Jak coś kosztuje tyle, to tyle musi kosztować. I nagle okazuje się, że jednak...
7: Wara politykom od wolnego rynku, od tego, jak sobie działa biznes.
9: Tak, nie wolno tego tykać. I nagle okazuje się, że jednak można wprowadzić regulowane ceny i to właściwie, jeżeli nie licząc sporu między premierem a prezydentem, który też znowu nie trwał aż tak bardzo długo, no to można powiedzieć, że właściwie to tak na pstryknięcie palcy zostało wprowadzone. No i tak się zastanawiam, czy może w przyszłości mogłoby się okazać, że też inne branże mogą podlegać regulacjom.
7: Na przykład jakie?
9: Na przykład regulacja cen czynszów wynajmowanych mieszkań. Tak? Może tutaj by się okazało, to w niektórych krajach europejskich, zachodnioeuropejskich jest. No pewnie niektórzy złapią się za głowę i krzykną ratunku komunizm.
7: O, z pewnością.
9: Tak, ale to funkcjonuje. Może warto pomyśleć także nad takim przełożeniem tego
7: pomysłu. To jest rzeczywiście bardzo ciekawe, że faktycznie państwo tutaj wkroczyło i to pod rękę i rząd, i prezydent. No i społeczeństwo to też przyjmuje i nikt właśnie nie krzyczy. Proszę państwa polskiego nie wtrącać się do rynku, który działa tak jak działa i wyznaczył nam tą cenę powyżej 9 zł.
10: No ale zwróćmy uwagę, że ja wiem, że nikt już chyba poważnie nie traktuje obietnic wyborczych poważnie, ale zwróćmy uwagę, że obietnice były inne, w wyborach w 2023 roku w kampanii, no było generalnie takie były obietnice, jeśli chodzi o mobilność. To znaczy Lewica obiecywała na wzór niemiecki bilet za 50 zł na cały kraj. Polska 2050 obiecywała bilet za 150 zł, który miał być droższy, ale obejmować też połączenia dalekobieżne. Natomiast dość skromnie Koalicja Obywatelska w swoich 100 konkretach obiecywała obniżenie VAT-u na bilety z 8 do 0%. I no żadna z tych obietnic nie została wprowadzona. Co więcej, no bardzo szybko w trakcie rozmów koalicyjnych, w umowie koalicyjnej przekuto te obietnice bardzo konkretne na taki zapis, że tam wprowadzimy zintegrowany bilet, który będzie obowiązywał w całej Polsce. No i teraz już wiemy, że tego biletu nie będzie. To znaczy Ministerstwo Infrastruktury, które odpowiadało za to przedsięwzięcie, no na początku kadencji minister Klimczak z PSL-u, minister infrastruktury powiedział, że ten bilet zostanie wprowadzony do 2027 roku, ale prace nad tym biletem od początku zostały źle zaprogramowane, to znaczy wymyślono, że narzucone zostanie pewne rozwiązanie przewoźnikom i oni będą dobrowolnie mogli z tego skorzystać, czyli no, pewna sprzeczność zaszła. No i dzisiaj właśnie mamy moment kryzysu paliwowego, bo tak to trzeba nazwać. I w ogóle nie ma połączenia między tym, co politycy mówili w kampanii wyborczej 3 lata temu. Właśnie no nie ma tego przekucia tego kryzysu na jakieś bardziej konstruktywne działania, jeśli chodzi o mobilność społeczeństwa, no tego, co właśnie mówiłem, było w Holandii czy w Niemczech, co było takim pewnym ozdrowieńczym szokiem, że może jednak samochód nie powinien być tym pierwszym domyślnym środkiem transportu i też temu zawdzięczamy, bo też kraje Europy Zachodniej też przechodziły przez ograniczanie sieci połączeń kolejowych, kryzys transportu autobusowego poza miastami i w miastach. Przecież to, że na przykład w miastach często wyburzano jakieś budynki, żeby poprowadzić estakady samochodowe, czy zastępowano linie kolejowe, tramwajowe estakadami. To się działo w różnych miastach i te kryzysy paliwowe były jakimś takim otwarciem na to, że może to wszystko jednak powinno wyglądać inaczej, jeśli chodzi o mobilność społeczeństwa. No i też kwestia taka, że no czasem naprawdę jest coś takiego, w takich podróżach bardziej epizodycznych, że to nie chodzi o to, żeby zbudować nową linię kolejową, tylko no na przykład mamy taki problem, że ostatni pociąg z Poznania w kierunku Pomorza Środkowego, Koszalina, Słupska, Kołobrzegu odjeżdża o 17.35. No i jeżeli student w Poznaniu kończy zajęcia w piątek o 18, to on jest skazany na to, że jeżeli chce wrócić do swojej rodzinnej miejscowości na Pomorzu Środkowym, to musi użyć samochodu. Więc gdyby pojawił się pociąg o 19.35 jeszcze, czyli po prostu jeden z pociągów, który przyjeżdża z Przemyśla do Poznania, mógłby zostać wydłużony jego trasa, to ta osoba już dzisiaj mogła podjąć decyzję, no to ja nie jeżdżę samochodem, bo ceny paliwa są wysokie, to ja już będę jeździł tym pociągiem, bo się pojawił pociąg o 19.35, którego mi bardzo brakuje. To chcę pokazać, że często to są takie konkretne rzeczy, no już mamy tą linię kolejową, mamy tabor, więc niech on pojedzie o tej 19.35.
7: No, ale czasem też tego taboru nie ma.
10: Bo... Tak, ale to jest akurat taka pora, że ten pociąg już stoi w Poznaniu do rana i on po prostu mógłby pojechać dalej.
7: Piotr Gębski?
9: Ja tu chciałbym jeszcze, ponieważ reprezentuję Stowarzyszenie Ekonomiczne, to chciałbym jeszcze nieco wrócić do liczb. Tam, jeżeli chodzi o szczegóły tej ustawy, ona zakłada, że ten program finansowany będzie w dużej mierze z nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Mhm. Tam, tak jak tutaj Karol wspomniał, ten program do tej pory kosztował chyba tam coś około 5 miliardów. Ten teraz...
7: 5-200 miliardów.
9: 5-200, tak. Ten teraz do końca roku też ma, szacuje się, że to będzie około 5 miliardów. Natomiast te ewentualne opodatkowanie tych ewentualnych nadzwyczajnych zysków, które są liczone bodajże od marca tego roku, tak? Przyniesie
7: tak,
9: tam chyba...
7: o to też była awantura i, tak. I prezydent twierdzi, że właśnie to jest niekonstytucyjne, bo prawo będzie działało wstecz.
9: Tak, no tego nie wiem, ale myślę, że tutaj po pierwsze z tego tam zdaje się da się wysupłać około 4 miliardów, czyli ciągle brakuje nam wtedy cyrka chyba 6 miliardów. Natomiast jeszcze nie należy wykluczać tego, że koncerny naftowe, biorąc pod uwagę właśnie tą ewentualną niekonstytucyjność, tak, to jakąś tam formę sięgania prawa wstecz, zechcą ruszyć do międzynarodowych sądów z pozwem przeciwko państwu polskiemu. Tak więc tutaj też się trzeba z tym liczyć, że to wcale może tak się łatwo nie spiąć. No a druga rzecz, że te brakujące 6 miliardów też skądś trzeba będzie wysupłać, no zgrozo prawdopodobnie zabierając szeroko rozumianemu rozwojowi kolejnictwa w Polsce.
7: Mm-hmm. A w tej sytuacji to jest do wyobrażenia, że koncerny paliwowe pójdą do sądów międzynarodowych?
9: Myślę,
7: chyba też są pod presją społeczną.
9: Są pod presją społeczną, ale są też pewnie pod presją zarządów rad nadzorczych.
7: Akcjonariuszy.
9: Dokładnie, którzy będą po prostu liczyć każdy grosz i każdą złotówkę oglądać ze wszystkich stron.
7: Mm-hmm. Zbliżamy się do końca i na koniec takie chciałam zadanie przed wami postawić. Gdybyście byli na posiedzeniu rządu w rolach ekspertów, siedzi Donald Tusk i mówi, no słuchajcie, mam taki problem. Ceny paliw są wysokie, ludzie są wściekli, zbliżają się wybory, może je wygrać opozycja. No a jeszcze pamiętamy żółte kamizelki we Francji, rozruby, rozruchy. Rząd może zostać wywieziony na taczkach przez to, że ludzie muszą dużo płacić na stacjach benzynowych. To co byście zaproponowali Donaldowi Tuskowi?
9: Piotr Gębski. Myślę, że sprawa nie jest łatwa. I o ile...
7: Czy premierowi już, czy powiedzmy premierowi, tak, niekoniecznie Donaldowi. No ktokolwiek byłby teraz premierem.
9: Ja myślę, że o ile na takie doraźne działanie można się zgodzić, tak? No już sytuacja jest tu i teraz, chociaż ciężko nazwać to doraźnym, skoro to jest kolejna edycja. Natomiast myślę, że długofalowo, poza tym, o czym pewnie Karol będzie wspominał, o rozwoju transportu publicznego, ja bym się zastanowił jednak nad możliwością wznawiania rafinacji paliw. Tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, szereg państw zachodnioeuropejskich polifidowało lub zmniejszyło znacząco instalacje do przetwarzania paliw. Polska akurat tego nie robiła, tak? Mniej więcej mamy tyle samo, no ale też nie przybyło, tak? Można było wykorzystać ten moment i tutaj jakby zwiększyć tą możliwość przetwarzania paliw. A to jest tak, że nawet w Europie te kraje takie, powiedzmy, będące na samym przodzie tej zielonej transformacji, tam się zapotrzebowanie na paliwa zmniejszyło ledwo o kilka procent, tak? A ogólnie w Europie wcale się nie zmniejszyło. Także myślę, że gdyby mieć większe zdolności refinacyjne, można by wtedy łatwiej panować nad cenami paliw.
7: Mm-hmm. A to króciutko, czemu właściwie się nie zmniejsza to zapotrzebowanie na paliwa?
9: Branża lotnicza bardzo dużo potrzebuje. No, zresztą myślę, że każdy z nas chętnie korzysta z szeroko rozumianego handlu. Ktoś te wszystkie paczki musi dostarczyć samolotem, potem kurierem pod dom. Podróżować też chętnie podróżujemy do różnych egzotycznych krajów. No, potrzebne jest paliwo mm-hmm. tutaj. Czy nie?
7: Karol Tramer, jesteś na posiedzeniu rządu.
10: No, wydaje mi się, że generalnie już to wszystko powiedziałem, no, że przekuć i też jasno to zakomunikować oczywiście opinii publicznej kryzys w konkretne działania, które mogą, bo to jest tak, mamy teraz wysokie ceny paliw, a za rok może też znowu będą rosły. Mamy bardzo dynamiczną sytuację, więc to nie jest rozwiązanie, które nas wyciąga z tego problemu, tylko okaże się, że będziemy musieli w przyszłym roku znowu wydać te miliardy na obniżenie cen paliw, więc cały czas pozostajemy w uzależnieniu bardzo dużym paliwowym, uzależnieniu mobilności.
7: Czyli ludzie, zaciśnijcie zęby na chwilę.
10: Zakomunikować, że rozwijamy alternatywne formy transportu wobec indywidualnego transportu samochodowego, w tym roku zaciśnijmy zęby, ale efekty na przykład od początku przyszłego roku już będą widoczne. No właśnie przekierować te pieniądze na nawet nie takie mityczne tam rozwój kolei, tylko właśnie dorzucić pieniądze do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, tak żeby tych połączeń było więcej, żeby pojawiły się na kolejnych trasach, żeby w tych częściach Polski, gdzie transport publiczny jeździ rzadko, kosztuje dużo, bo PKS-y są drogim środkiem transportu, pokazać ludziom, że ta alternatywa się pojawia i rozwija.
7: Mm-hmm. Czyli zrobić konferencje prasowe w konkretnych miejscowościach, gdzie zostaną zrobione.
10: Na przykład, tak.
7: Bardzo dziękuję. To mówił Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Zbigniew Szyn, autor książek Ostre cięcie, jak niszczono polską kolej i przestawienie zwrotnicy, jak politycy bawią się koleją. Bardzo dziękuję.
10: Dziękuję.
7: A wcześniej Piotr Gębski z Polskiej Sieci Ekonomii. Dziękuję.
9: Dziękuję bardzo.
7: To był program Jest Temat, który przygotowała Magdalena Sikoń, realizował Krzysztof Olesiewicz, Agata Szczęśniak. My się usłyszymy za tydzień.
0: To jest powtórka.

0: setki tysięcy ludzi codziennie się zastanawiają, czy mogą porozmawiać po ukraińsku, czy odebrać telefon, kiedy są w tramwaju, czy nie, bo może powinni tylko już się porozumiewać za pomocą komunikatora pisemnie, bo rozmowa po ukraińsku, bo rozmowa ze wschodnim akcentem oznacza, że muszą oglądać się za siebie dwa razy, wracając ze szkoły czy z pracy.
1: A co było dla pani gorsze? Atak słowny czy brak reakcji na
2: brak
1: niego?
2: Brak reakcji, absolutnie, bo atak słowny już doświadczam. Mieszkam przez 16 lat w Polsce.
3: Są partie w Polsce, które na bazie tej propagandy rosyjskiej chcą sobie szukać po prostu poparcia wśród społeczeństwa.
4: Jestem dumna z Polski, którą tutaj teraz widzę. Nie mam zamiaru wyjeżdżać ze swojego domu.
5: To GFM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego gościa, a dziś jest z nami profesor Jan Skurzyński, historyk. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry.
6: A będziemy rozmawiać o powstaniu Komitetu Obrony Robotników. Profesor Andrzej Friszke, także mój częsty gość, został zapytany w tygodniku Polityka o to, jak wygląda dziedzictwo KOR z perspektywy 50 już lat i odparł. Jego dziejowym sukcesem było powstanie III Rzeczpospolitej, która realizowała korowskie idee wolnego, demokratycznego państwa prawa. Fakt, że osiągnięto to bez przemocy, bez rewolucji, bez prześladowań przeciwników politycznych, również było realizacją jego haseł. Powiedziałbym, że jak na organizację, która na początku skupiała kilku ideowców bez pieniędzy, planu i przygotowania, jest to osiągnięcie bez precedensu. A co by pan, panie profesorze, odpowiedział na tak zadane pytanie o dziedzictwo KOR z perspektywy półwiecza?
7: Ja myślę, że to, co jest ważne również dzisiaj, punkt wyjścia, z którym w życie publiczne włączyli się założyciele KOR-u, to znaczy, a tym punktem wyjścia była zasada samoobrony społecznej przed przemocą instytucjonalną, w tym przypadku przed przemocą państwa komunistycznego, państwa niedemokratycznego. Wynalezienie skutecznego, jak się okazało, narzędzia tej obrony, jaką była samoorganizacja. Tworzenie własnego środowiska i w gronie przyjacielskim, a potem szerzej ludzi, do których się miało zaufanie, podejmowanie działań społecznych, niezależnie od tego, czy była na nie zgoda urzędowa, czy nie.
6: Myślę o niezamierzonych konsekwencjach. To jest taka koncepcja, którą formułuje w 1936 roku amerykański socjolog Robert Merton. I tłumaczy, że kiedy podejmujemy decyzję, to spodziewamy się, że ta decyzja będzie dawała określone konsekwencje. Dobre, złe, różnorakie. Ale są też takie konsekwencje podejmowanych działań i decyzji, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, które pojawiają się nieoczekiwanie. I chciałabym pana zapytać o konferencję bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Taką historyczną konferencję dyplomatyczną, która służyła jako forum dialogu między Wschodem a Zachodem. W ogóle pomysł narodził się w Moskwie. Chciano uzyskać międzynarodową legitymizację swoich wojennych zdobyczy, a pierwszy proponował to na forum międzynarodowym Adam Rapacki, minister spraw zagranicznych. To był rok 64. Akt końcowy KBWE podpisano w Helsinkach 1 sierpnia 75 roku i nie brak i takiej koncepcji dotyczącej tego wydarzenia, że właśnie ten akt końcowy KBWE spowodował takie niezamierzone z punktu widzenia sowieckiego konsekwencje, to znaczy zobowiązując także Moskwę, która była sygnatariuszem tego aktu do przestrzegania praw człowieka, dał opozycji w krajach pod butem sowieckim narzędzie do działania, punkt odniesienia, dokument, do którego można się było odwoływać i na który można się było powoływać.
7: Oczywiście, to był istotny czynnik, który ośmielił oponentów systemu komunistycznego do podjęcia tych kwestii najszerzej określanych jako prawa człowieka. A można to było zrobić dlatego, że rządy krajów komunistycznych zobowiązały się w tym dokumencie, jakim był akt końcowy konferencji w Helsinkach, do przestrzegania takich zasad, które się mieszczą właśnie w tym pojęciu prawa człowieka. Natomiast
6: to zacytuję. Rządy państw sygnatariuszy miały zachęcać do korzystania z obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturalnych i innych praw oraz wolności, które wynikają z przyrodzonej godności osoby ludzkiej i mają podstawowe znaczenie dla jej swobodnego i pełnego rozwoju.
7: To na pewno ułatwiło, było także ułatwiło podjęcie tej działalności niezależnej, opozycyjnej, ale przede wszystkim niezależnej po prostu od państw komunistycznych, od partii komunistycznych w tych krajach. Natomiast były też inne dokumenty, do których można się było odwołać, dowodząc, że działalność niezależna jest całkowicie zgodna z prawem obowiązującym w tych krajach. Przypomnijmy, że właściwie początek całego tego ruchu opozycyjnego, który na Zachodzie nazywano dysydenckim, dali obywatele Związku Radzieckiego, dali dysydenci rosyjscy i innych narodowości ZSRR, którzy już po wielu latach 60. zaczęli domagać się od państwa radzieckiego przestrzegania radzieckiego prawa i radzieckiej konstytucji. W gruncie rzeczy tym samym pomysłem było odwołanie się przez opozycję polską na początku lat 70. do zasad liberalno-demokratycznych w gruncie rzeczy, takich jak niezawisłość sądów, wolność słowa, wolność stowarzyszania się, wolność przekonań i sumienia, prawo do tworzenia związków zawodowych, prawo do strajku, a wreszcie prawo do wolnych wyborów. Wszystkie te postulaty, które wynikały, które nie były sprzeczne z konstytucją i prawem PRL, znalazły się w najważniejszym dokumencie programowym polskiej opozycji, który podpisała bardzo duża część przyszłych członków KOR-u, a mianowicie listu 59, który jest właściwie takim memorandum konstytucyjnym, z którym zostały postawione, prawda, te najważniejsze klasyczne, liberalno-demokratyczne wartości, które powinny w państwie prawa obowiązywać.
6: List 59 Jacek Kuroń nazwał po latach takim szczytowym osiągnięciem zjawiska, jakim miała być opozycja epistolarna, czyli pisanie listów i petycji do władz. A jednocześnie zaznaczał, że już nadchodził nowy etap działalności opozycyjnej w Polsce, że opozycja uzyskuje dojrzałość.
7: Tak, ja bym powiedział, że to raczej był początek już nowego etapu, nie tyle koniec tego poprzedniego, o którym mówił Kuroń, mając na myśli listy protestacyjne w obronie na przykład więźniów politycznych, podpisywane przez kilkadziesiąt osób, pisarzy lub naukowców, w których domagano się czegoś od władz, w których reagowano na postępowanie władz. List 59, tak go nazywamy, stawiał bardzo generalne zasady ustrojowe, jakie powinny być w Polsce realizowane. Co ciekawe, w gruncie rzeczy przez następne 5 lat, w czasie których powstał KOR i się rozwinął swoją działalność, nigdy nie sformułowano bardziej konkretnego i rzeczowego programu politycznego.
6: To może należałoby uznać list 59 za taki dokument założycielski opozycji demokratycznej, bo to memorandum nie mówiło już o jakiejś ulepszonej wersji socjalizmu, o likwidacji błędów i wypaczeń, tylko ten list mówił już o tym, że tym celem dążeń politycznych jest demokracja parlamentarna.
7: Tak. I następnym krokiem była decyzja o tym, że jeżeli chcemy mieć w Polsce możliwość swobodnego wypowiadania się, prowadzenia dialogu politycznego, swobodnego wyznawania swojej religii, swobodnego stowarzyszania się, musimy po prostu zacząć realizować te prawa w praktyce, nie oglądając się na władzę. I takim pierwszym posunięciem w tym duchu było powołanie Komitetu Obrony Robotników, a właściwie można powiedzieć, że nadwcześniej pierwszym posunięciem było podjęcie samej akcji pomocy robotnikom, która poprzedzała powstanie KOR-u o ponad 2 miesiące. Zaczęła się już w lipcu 1976 roku. KOR powstał w końcu września. Zresztą pomysłodawcą powstania KOR-u była ta grupa młodych ludzi, wówczas świeżo po studiach, która rozpoczęła tą konkretną bardzo akcję pomocy robotnikom, która polegała na tym, że się docierali oni do konkretnych rodzin robotników aresztowanych bądź wyrzuconych z pracy z pomocą finansową, medyczną lub prawną.
6: Ale zapytam jeszcze pana profesora o coś, co zapisałam sobie jako prekor, bo na wiosnę 76 roku narodził się taki pomysł, który chyba można traktować jako pierwszy projekt KOR-u. To wtedy Antoni Macierewicz namawia Kuronia, Lipskiego, Michnika, Olszewskiego do założenia takiego jawnego komitetu, który grupowałby opozycję, wezwał do bojkotu głosowania, bo wtedy to były okolice wyborów. No i on miał się nazywać Komitet Obrony Praw Człowieka i plany założenia tego komitetu odnotowała wówczas Bezpieka.
7: Tak, Bezpieka inwigilowała, śledziła, krótko mówiąc, najważniejsze postacie opozycji, miała podsłuchy zainstalowane w domach i w telefonach i sporo wiedziała, ale nie wiedziała najważniejszego, że jest tak blisko już do tego decydującego kroku, jakim było powołanie pewnej instytucji, a nie organizacji. Komitet Obrony Robotników w myśl interpretacji prawa przez prawników w nim uczestniczących, a było tych postaci kilka, na przykład Jan Olszewski, który chociaż nigdy nie był członkiem KOR-u, to bez wątpienia należał do jego twórców, a także pani Aniela Steinbergowa na przykład. Ci prawnicy uważali, że KOR nie jest organizacją w sensie prawa, jest natomiast instytucją powołaną w stanie wyższej konieczności, w takiej samej sytuacji jak komitety powoływane, żeby pomóc na przykład powodzianom. Takie komitety nie mają obowiązku rejestracji. A skoro nie mają obowiązku rejestracji, to władza nie ma szans odmowy tej rejestracji. Powołując się zresztą na obowiązujące wciąż w PRL-u prawa z II Rzeczpospolitej dotyczące stowarzyszeń. Więc KOR w gruncie rzeczy do końca swojego istnienia był jedną wielką improwizacją.
6: Ten prekor, czyli Komitet Obrony Praw Człowieka, nie powstał wtedy wiosną 76 roku, bo nie wszystkie osoby były do tego gotowe, jak wspominano po latach, ale też Jacek Kuroń wspominał o braku przedmiotu działania takiego komitetu, jakiegoś impulsu w postaci na przykład represyjnej akcji władz, która by zmobilizowała uwagę opinii publicznej i solidarność wokół sprawy praw człowieka. No i okazało się, że za chwilę ten impuls się pojawił, bo mamy czerwiec roku 76, podwyżkę cen drastyczną ogłoszoną przez rząd Piotra Jaroszewicza. To były podwyżki naprawdę sięgające nawet 70%.
7: Średnio 40%.
6: Tak jest. Nie zdawała sobie władza sprawy z nastrojów, jakie były, bo w lutym 75 roku SB, mam tutaj notatkę, zwracała uwagę na wystąpienie nastrojów niezadowolenia społecznego we wszystkich rejonach kraju, w tym załóg dużej ilości zakładów pracy na tle pogłębiających się niedoborów mięsa, jego przetworów na rynku. Na tym tle występuje rozgoryczenie, mnoży się ilość krytycznych ocen, dowcipów pod adresem lokalnych, jak i centralnych władz politycznych i administracyjnych. Notuje się głosy zapowiadające, że może dojść na tym tle do zbiorowych wystąpień. No więc nie byli ślepi, głusi, bo SB donosiła, jak jest.
7: Tak, władze się przygotowywały. Spodziewały się pewnych sprzeciwów społecznych, ale nie spodziewały się, że nastąpią one w takiej skali. Władze się przygotowały w ten sposób, że zmobilizowały duże siły milicyjne, ale bez zadbano o to, żeby policjanci nie posiadali broni palnej. Gierek bardzo dobrze pamiętał lekcję grudnia 70 roku, w wyniku której doszedł do władzy.
6: Mm-hmm. A stracił ją Gomułka.
7: Który zezwolił, a wręcz nakazał strzelanie do robotników miast na wybrzeżu. I poza tym powołano na przykład na przymusowe ćwiczenia wojskowe takich ludzi jak Jacek Kuroń, chcąc odsunąć ich, nie pozwolić im uczestniczyć w tych ewentualnych protestach. To poskutkowało o tyle, że rzeczywiście jedyne ofiary śmiertelne demonstracji, jakie wybuchły, zwłaszcza w Radomiu i w Ursusie, to było dwóch robotników, którzy ulegli wypadkowi, a nie zostali zabici przez milicjantów. Natomiast to nie znaczy, że zrezygnowano ze stosowania bardzo brutalnej przemocy. Co ciekawe, zwłaszcza po już zduszeniu tych protestów, które okazały się na tyle silne, że władze, jak niepyszne, ten sam premier Piotr Jaroszewicz musiał następnego dnia odwołać podwyżkę, twierdząc...
6: Ale towarzysz Gierek był tak osobiście urażony, że postanowił się zemścić.
7: Towarzysz Gierek, tak, postanowił się zemścić, nakazał jednak dokonanie odwetu na demonstrantach zatrzymanych w czasie demonstracji właśnie w trzech miastach generalnie, w Radomiu, w podwarszawskim Ursusie oraz Płocku. Tych zatrzymanych było kilka tysięcy osób i postanowił także Gierek przeprowadzić kampanię propagandową, która miała dowodzić, że to tylko niewielkie grupki warchołów tak zwanych i chuliganów podjęły ten żywiołowy protest uliczny. Nie tylko strajk, ale demonstracje, prawda, a nawet spalenie Komitetu Wojewódzkiego Partii w Radomiu. Natomiast ogromna większość klasy robotniczej jest wierna partii i jej przywódcy i w ten sposób chciał pokazać, kto tu rządzi, krótko mówiąc, prawda. Ale ten odwet w postaci aresztowań, zatrzymań, bicia regularnych, tortur, jakie stosowała milicja wobec uczestników demonstracji, a nawet przypadkowo aresztowanych wtedy na ulicach miast ludzi, wywołał właśnie szok moralny u tej tworzącej się, rodzącej się na nowo, kształtującej się opozycji i dał, jak pani powiedziała słusznie, pewną okazję do wystąpienia publicznego, do zademonstrowania swojej solidarności z ludźmi prześladowanymi przez państwo.
6: To dwie relacje z tego 24 czerwca 76 roku, bo właśnie wtedy telewizja nadała transmisję wystąpienia Piotra Jaroszewicza, w trakcie której ponoć pocąc się i drżąc ogłosił te podwyżki cen. Anna Kowalska, późniejsza działaczka KOR, zanotowała: koniec czerwca 76 roku spędziłam w mazurskiej Gajówce nad jeziorem. Imieninowi goście oczekiwali na koncert z Opola przy otwartym telewizorze. Gdy zaczął mówić Jaroszewicz, biesiadę przerwano. Słowo ku szło z ust do ust. Powtarzano, wykrzykiwano ceny cukru, kaszy, mąki, masła. W okolicznym GS-ie masło zresztą pojawiało się rzadko, choć częściej niż dziś. Bandyci, swołocz, naród z torbami puszczają, ścierwa, ścierwa, Jezusie święty, kary na nich nie ma. To jedna relacja. Druga, Jacka Kuronia. Był bal u prezydenta, czyli imieniny Jana Józefa Lipskiego. Na bal przybył Kwiat Warszawy, wybitni ludzie nauki, kultury i sztuki. Wszyscy goście tuż przed spotkaniem dowiedzieli się z radia, że Sejm PRL na wniosek premiera Piotra Jaroszewicza uchwalił podwyżkę cen żywności. Już z czyjejś głupoty, bo chyba nie dla dodatkowego rozdrażnienia ludzi, dodano do tego wiadomość, że od poniedziałku, czyli tak czy owak post factum, podwyżki te skonsultuje się ze społeczeństwem. Chodziłem między gośćmi Jana Józefa i zadawałem pytania. Pierwsze. Czy zdaniem pytanej przeze mnie osoby dojdzie w tej sprawie do wybuchu społecznego protestu? Drugie. Czy jeżeli tak się stanie, to zgodzi się na podpisanie zbiorowego wystąpienia solidarnościowego? Zebrani na pierwsze pytanie, czyli o protest, odpowiedzieli nie, a na drugie, czyli podpisanie zbiorowego wystąpienia solidarnościowego, tak. To jak doszło do tego, że ten impuls został przekuty w formę organizacyjną? Bo jeżeli wrócimy do opowieści Ludwiki Wujec po latach snutych, to właściwie KOR narodził się na sądowym korytarzu, gdzie postanowiono towarzyszyć tym, którzy byli oskarżeni w procesie robotników z Ursusa.
7: Tak, a w tych procesach, dodajmy, zapadały bardzo wysokie wyroki. Mniej więcej 50 osób zostało skazanych na karę od 2 do 10 lat więzienia. Więc szokująco wysokie, mieszczące się w tej filozofii odwetu, prawda? I pewnie wprowadzenia silną ręką porządku przez kierownictwo partii.
6: A to jeszcze dopytam, panie profesorze. Gierek myślał, że ludzie się wystraszą, że to zadziała, czy też była to reakcja tchórzliwa?
7: Ja myślę, że i to, i to. Znaczy, na pewno się przestraszył, tak. Znaczy, zajrzało mu widmo utraty władzy tak samo jak Gomułce, tak? No, jako komunista jednak miał instynktowne reakcje odwołania się do siły, po prostu do rządów przemocą. Nie, historia komunizmu jest, z tego się składa. Rzeczywiście ta relacja Kuronia jest ciekawa, tyle że tylko on przewidział wystąpienia następnego dnia. Natomiast niestety na początku nie było tak pięknie, że wszyscy ci szanowni goście imienin Jana Józefa Lipskiego, który był takim najbardziej chyba szanowaną postacią opozycji warszawskiej wtedy, historyk literatury, przypomnijmy, no to jednak bardzo szybko powstał taki kolejny list solidaryzujący się z uczestnikami tych protestów 28 czerwca, ale podpisało go tylko 14 osób, czyli znacznie mniej niż list 59. Powstały też inne listy, tworzone w innych grupach, pokoleniowo też włączyli się bardzo ludzie młodsi niż Kuroń czy Jan Józef Lipski, którzy mieli wtedy w okolicach 40, tacy właśnie jak Macierewicz czy Jan Lityński, bliżej 30, których łączyła z kolei doświadczenie protestów studenckich z marca 68 roku. Przełomowym momentem był ten dzień, kiedy rozpoczął się w warszawskich sądach proces kolejnych robotników z Ursusa i wielu, kilkunastu co najmniej przedstawicieli opozycji, Kuroń, Michnik, Macierewicz, Henryk Wujec i tak dalej, również żona Jacka Kuronia, Gajka i kilka pani typu Ludwika Wujec właśnie, przyszli po prostu asystować, wykazując w ten sposób czynnie swoją solidarność. I wtedy dowiedzieli się od rodzin tych osób, które były sądzone, jak wyglądały te tortury, którym zostali poddani i to, że zostali oni, ci ludzie, właściwie byli kompletnie bezradni wobec tej przemocy państwowej. I tegoż dnia lub następnego jeden z opozycjonistów, akurat był to wtedy Antoni Macierewicz, padł na pomysł, że po prostu natychmiast trzeba zacząć tym ludziom pomagać. I razem ze grupą swoich przyjaciół z takiego niezależnego klubu dyskusyjnego, gromady włóczęgów wywodzących się z harcerskiej, pierwszej drużyny harcerskiej warszawskiej, tak zwanej Czarnej Jedynki, w tej grupie byli też Wojciech Onyszkiewicz czy Piotr Naimski. oraz z kolei ze znajomymi z Klubu Inteligencji Katolickiej. To były takie dwa środowiska, które rozpoczęły ten proces. Potem doszły oczywiście następne, także środowisko tych dawnych komandosów z 68 roku, czyli grupa Adama Michnika i Jana Liteńskiego, Seweryna Blumsteina i tak dalej. Oni zaczęli wcielać w życie to, co pisali w tych listach protestacyjnych. I to był ten decydujący krok. No zacznijmy robić to, o czym wspominamy, tylko symbolicznie, a to nie chodzi o symbole, tylko chodzi o konkretną pomoc konkretnym ludziom.
6: Relacje Ludwiki Wujec z tygodnika Polityka. Rozmawialiśmy z rodzinami sądzonych wystraszonymi, zagubionymi. Widzieliśmy tych oskarżonych nieszczęśników, którzy nie wiedzieli, dlaczego ich pobito, których spotkała straszna krzywda tylko dlatego, że krzyknęli, że jak nie będzie obniżki cen, to nie będą mieli z czego żyć. Przychodziliśmy na kolejne rozprawy. Na korytarzach było nas zawsze około 20 osób. Żadne tłumy, ale zauważalna grupa. A pomoc najpierw była spontaniczna. Jan Józef Lipski, który wszędzie chodził z chlebaczkiem, przyniósł w nim pieniądze, bo nie pierwszy raz pomagał rodzinom aresztowanych za politykę. Gajka Kuroniowa uczyła rodziny, jak i do kogo pisze się podanie o paczkę czy wypiskę. Antek Macierewicz rzucił pomysł zorganizowania pomocy wszystkim represjonowanym po czerwcu. I tak rozpoczęła się ogólnopolska akcja pomocy. I tak proces ursuski stał się początkiem, paliwem dla naszego obywatelskiego buntu, który z czasem przybierał coraz bardziej zorganizowaną formę. KOR narodził się na sądowym korytarzu. Moim i Państwa gościem jest profesor Jan Skórzyński. Słuchają Państwo TOG FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Jan Skórzyński, a rozmawiamy o tym, jak powstał Komitet Obrony Robotników. To już 50 lat od tego momentu. 11 września 76 roku, panie profesorze, na biurka sekretarza KCK, szefa MSW Kowalczyka, trafiła tajna notatka od dyrektora Departamentu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Takiej treści. W gronie czołowych osób o postawach opozycyjnych rozważa się aktualnie projekt formalnego powołania w najbliższych dniach tak zwanego Komitetu Pomocy dla Robotników Represjonowanych po wydarzeniach z 25 czerwca bieżącego roku. No byli dobrze poinformowani, bo na 12 września zwołano w mieszkaniu profesora Edwarda Lipińskiego zebranie opozycyjnych autorytetów.
7: Tak. Zebranie opozycyjnych autorytetów, ludzi, którzy podpisywali wielokrotnie już listy protestacyjne w różnych sprawach do władz, poczynając od listu 34 z 1964 roku, tacy jak właśnie gospodarz, czyli Edward Lipiński, Nestor polskich ekonomistów. Było to spotkanie, na które przyszli uczestnicy akcji pomocy, trwającej już od ponad 2 miesięcy. Mirosław Chojecki i Piotr Naimski, a także Jan Józef Lipski, który współpracował, współdziałał z tymi młodymi ludźmi w tym pomyśle założenia komitetu. Dlaczego pojawił się ten pomysł? Między innymi dlatego, że rozpoczęto, policja zaczęła nagobywać tych emisariuszy akcji pomocy, którzy jeździli do rodzin, do Radomia, czy do Ursusa przede wszystkim jeszcze wtedy. Młodsi opozycjoniści, którzy tę akcję realizowali, wpadli na myśl, że jakąś ochroną dla nich będzie powołanie instytucji, która będzie uwiarygodni ich także w oczach tych rodzin, do których docierali, pozwoli na lepszą, skuteczniejszą zbiórkę pieniędzy, no bo trzeba było mieć fundusze, prawda, żeby pomagać realnie tym rodzinom. I w czasie tego zebrania przedstawili sytuację, że jest społeczny, poważny problem, ponieważ obejmujący kilka tysięcy osób co najmniej, którzy nie mają z czego żyć, a ojcowie rodzin są skazani na wieloletnie więzienia. poparł ich Jan Józef Lipski, ale zebrani starsi wiekiem i jakby o innym nieco statusie społecznym, prawda, niż ci młodzi ludzie, pisarze i naukowcy, nie podjęli jeszcze w tego dnia tego pomysłu o założenia takiej instytucji, natomiast zgodzili się oczywiście na udział w zbiórce pieniędzy postanowiono zastanowić się nad ewentualnym powołaniem takiej instytucji w przyszłości.
6: I
7: to na szczęście nie zadowoliło młodzież.
6: Bardzo niezadowolona. Tak. Właśnie zastanawiam się nad tym, czy można powiedzieć, tak jak nazwał to Lipski, że mieliśmy zamach stanu ze strony młodzieży. Bo ci młodzi wyszli bardzo niezadowoleni z tego zebrania. Potem Lipski opowiadał Olszewskiemu, że właściwie nic z tego nie wyszło, bo starsi państwo powiedzieli, że oczywiście zbiórkę pieniędzy trzeba robić, ale wprowadzenie oficjalnie nazwy Komitet Obrony Robotników to równoznaczne z prowokowaniem represji i że to upadło. Naimski z kolei mówił tak, uważaliśmy, że trzeba przełamać tę niemożność, stworzyć instytucje, a jeśli potem nas zamkną, to zjawią się następni, którzy to poprowadzą. Zdecydowaliśmy, że my to tworzymy. I faktycznie tak było, że ta grupa bardzo młodych ludzi, dwudziestokilkuletnich, podejmuje te decyzje bez względu na to, czy uzyska dla tej inicjatywy poparcie innych zaangażowanych w działalność opozycyjną.
7: Tak, z tym, że trzeba powiedzieć, że właśnie było ważne wsparcie, jakie temu pomysłowi tej grupce młodych, którzy się wywodzili z harcerstwa, to wymieńmy jeszcze raz Macierewicz, Naimski, Onyszkiewicz i Mirosław Chojecki, uzyskali od dwóch właśnie starszych wiekiem i cieszących się znacznie większym poważaniem. Także wśród tej najstarszej grupy, która miała wątpliwości, jeszcze nie dojrzała, czyli od Jana Józefa Lipskiego i Jacka Kuronia, który...
6: To od razu powiedzmy, że ci starsi wiekiem, nie sprawdziłam, ile wtedy lat miał Lipski, ale Kuroń, będąc w tym gronie seniorem, liczył sobie 42 lata raptem. To jeszcze tylko powiem, ile mieli inni, bo to robi wrażenie, bo to byli naprawdę młodzi ludzie. Naimski i Krupski mieli wówczas 25 lat. Andrzej Cyliński 26, Bogdan Borusewicz i Mirosław Chojecki 27, Wojciech Arkuszewski, Antoni Macierewicz, Wojciech Onyszkiewicz 28, Michnik, Blumstein, Lityński kończyli 30. Henryk W. jest też zaawansowany wiekiem 35 lat.
7: Tak, i drugą część koru, grupę, którą potem nazwano żartobliwie, ale z szacunkiem starsze państwo, tworzyli ludzie powyżej 70, a profesor Lipiński chyba miał już 80. W każdym razie, więc zupełnie inne pokolenie, generacja, inne doświadczenie życiowe, dlatego im było trudniej tak naprawdę podjąć tak radykalną decyzję, jaką było utworzenie instytucji.
6: Czyli młodym było łatwiej, bo oni, to się czasem nazywa darem krótkiej pamięci, tak? Że nie zaznali lat stalinowskich, tego strachu, który tym latom towarzyszył. Ich polityczną lekcją był marzec 68, ale też grudzień 70, no tam były ofiary, tak? Więc to nie jest tak, że oni żyli komfortowo i nie widzieli przemocy, opresji ze strony władzy, która potrafi być opresją, no taką, że kula w głowę.
7: No ich przewagą nad starszymi było też to, może, że znajdowali się na początku swojej drogi życiowej, nie mieli jeszcze nie mieli żadnej kariery.
6: Nie o tym mieli też osiągnięć, czytałam, że nie mieli nic do
7: statusu,
6: stracenia,
7: który mogli stracić, prawda? Zresztą już bardzo szybko potracili pracę zawodową, jaką mieli, co mogąc się w rezultacie poświęcić całkowicie działalności opozycyjnej, co nie wyszło oczywiście na dobre władzom. Także tutaj rzeczywiście Jan Józef Lipski wspomina o tym zamachu stanu, który polegał po prostu na tym, że ta grupa Młodzi plus Lipski Kuroń postanowiła utworzyć komitet niezależnie od tego, czy ci szacowni, bardziej starsi państwo się do tego przyłączą, czy nie. I pójść do nich jeszcze raz, ale już nie z propozycją założenia komitetu, tylko z propozycją przystąpienia do komitetu, który już istnieje, będzie istniał niezależnie od ich oporów. I tak też się stało 22 września na zebraniu z kolei u drugiej pani Nestorki, można powiedzieć, tego grona, pani Ani Lisztajn-Dergowej, komitet realnie powstał, a następnego dnia wysłano jego apel założycielski, informując o jego powołaniu nie tylko do mediów, ale formalnie także do marszałka Sejmu PRL.
6: Myślę sobie o myśli politycznej KOR-u i wybrałam tutaj trzy teksty. Leszek Kołakowski, jego artykuł z 71 roku, tezy o nadziei i beznadziejności. No i Kołakowski nam w tym tekście mówi, że sowiecki model socjalizmu nie poddaje się reformom i można go tylko w całości usunąć i to jest jedyna droga. Nie da się go naprawić, ale trzeba za pomocą nacisku społecznego sprawiać, żeby stawał się mniej uciążliwy, dopóki trwa. Czyli stale wywierać presję na władzę w kierunku liberalizacji. Adam Michnik, jego esej Nowy ewolucjonizm. I on podkreśla wartość zmian cząstkowych. Nie da się zrobić tego przewrotu z dnia na dzień, ale można małymi krokami dochodzić do celu. Czyli taka strategia ewolucyjnego poszerzania swobód obywatelskich. No i jeszcze Jacek Kuroń w myślach o programie działania napisanych po powstaniu KOR-u ogłasza powstanie nowej opozycji antysystemowej, antytotalitarnej i niepodległościowej. W tym samym czasie mówi to słynne zdanie, nie palcie komitetów, tylko zakładajcie własne. Jakby to wszystko razem zebrać, to jaka była ta myśl polityczna KOR-u?
7: Myśl polityczna KOR-u polegała po pierwsze na postawieniu na aktywność społeczną. Nie oczekiwaniu, żeby władzę przejął jakiś reformator partyjny, tak? I zmienił system, tylko organizowanie się niezależne, można powiedzieć tworzenie takich zalążków społeczeństwa obywatelskiego, edukacja, informacja, stworzenie obiegu bez cenzury, prawda, informacji i refleksji także politycznej, ale także literatury, wszelkiego rodzaju publicystyki i wydawnictw, jako właśnie zachowywanie się tak jak ludzie wolni, mimo że kraj jest zniewolony, prawda? W kraju są dyktatorskie rządy jednej partii, ale to nie jest usprawiedliwienie dla społecznej bierności. Zresztą motto KOR-u można znaleźć już w jego pierwszym apelu, który był, przypomnijmy, skierowany do społeczeństwa i władz PRL. Ta kolejność nie jest przypadkowa. W nim napisano, że społeczeństwo ma obowiązek podejmowania się obrony własnej bądź osób, które są prześladowane, jeżeli nie czynią tego instytucje państwowe. I jedną z naczelnych zasad życia społecznego właśnie jest solidarność z ludźmi potrzebującymi pomocy. Dlatego w gruncie rzeczy przez pierwszy rok co najmniej KOR był instytucją prowadzącą pracę, można powiedzieć, humanitarną. Prawda? KOR nie ogłosił zresztą ani na początku, ani do końca swojego istnienia żadnego programu politycznego. Nie proponował obalenia władzy. Proponował działanie obywatelom, żeby się poczuli tymi obywatelami, mimo systemu politycznego, żeby wzięli własny los we własne ręce i tworzyli grupy i instytucje, które będą wysuwać i realizować własne postulaty. Na tej zasadzie właśnie powstały ostatecznie wolne związki zawodowe, prawda, zorganizowane przez ludzi KOR-u na Wybrzeżu Gdańskim. Tam najważniejszym człowiekiem był Bogdan Borusewicz, członek KOR-u. które postawiły za swój cel prawo do wolności związkowej, prawda, do powoływania niezależnych od władz związków zawodowych. No, jest niebywałe, chyba rzadko, nie wiem, czy jest taki drugi przykład w historii świata, że ten postulat został zrealizowany błyskawicznie, bo w ciągu nie wiem, kilkunastu miesięcy.
6: Pan, panie profesorze, opisywał w swoich pracach naukowych cechy opozycji KOR. O części już powiedzieliśmy. Solidarność, jawne działanie, działanie bez przemocy, brak hierarchicznej organizacji, decentralizacja inicjatyw, konkretne cele społeczne, samoograniczenie polityczne, pluralizm i antypolityczność. Ale chciałabym rozwinąć inną ważną cechę. Pan to nazwał radykalizmem etycznym. Z jednej strony mamy umiarkowanie polityczne, ale w parze z tym umiarkowaniem politycznym idzie maksymalizm etyczny. I on nam nakazuje nie wspierać władzy w żadnym wymiarze, nie kłamać, nie brać udziału w tym perelowskim spektaklu, nie udawać, że wierzymy w potiomkinowskie wioski. Wacław Havel tę postawę nazwał życiem w prawdzie. O to chodziło KOR-owi.
7: Tak. To, przy czym jest ten katechizm, można powiedzieć, opozycjonisty, on w żadnym wypadku nie miał być obowiązkowy. To znaczy działacze opozycji, których przypomnijmy, no takich, że już na pełną skalę było w kraju może kilkaset, a razem z ludźmi współpracującymi, pomagającymi w niektórych inicjatywach, to kilka tysięcy, więc była to naprawdę niewielka grupka. Oni sami tak się zachowywali, ale w żadnym wypadku nie wymagali, ani nawet nie oczekiwali tego od innych. To znaczy nie chcieli narzucać tej postawy nikomu innemu.
6: Havel też... Wymagamy heroizmu od siebie.
7: Tak, wymagamy heroizmu od siebie. My możemy dawać przykład, dawać wzór. Jeżeli ktoś chce nas naśladować, musi to zrobić na zasadzie własnej decyzji, będąc świadomy też konsekwencji, no bo płacili oczywiście za to cenę życia pod kontrolą policji 24 godziny na dobę. Utraty pracy i tak dalej, możliwości wyjazdów zagranicznych i tak dalej, i tak dalej. Więc Havel zresztą też zaprezentował w tym swoim słynnym eseju Siła bezsilnych to jako propozycję, jako pewną utopię, w której nawet on opisuje sklep warzywny, w którego kierownik wystawia jakiś slogan partyjny, który w oczywisty sposób nieprawdziwy.
6: Można wystawić, tak? Ale nie trzeba wystawić.
7: Tak. A co by było, gdyby ten kierownik nie wystawił takiego sloganu? W systemie komunistycznym każdy taki odruch sprzeciwu, nawet na najniższym poziomie, stanowi poważny problem dla władzy, prawda? Narusza ten święty spokój i to kłamstwo o powszechnym poparciu dla władzy. Nawiasem zresztą biorąc, Havel ten swój esej napisał na zamówienie Adama Michnika i on, jego pierwsza publikacja nastąpiła w Krytyce, czyli w jednym z pism korowskich w Polsce.
6: Mam dla Państwa taki piękny cytat. Autorem jest Jan Walc, publicysta, współpracownik KOR-u, który w artykule w Podziemnym Głosie napisał tak. Polska istotnie niepodległa, jak każdy niepodległy kraj, to Polska niepodległych obywateli. Ludzi będących podmiotami życia społecznego, nie zaś niewolnikami, poddanymi jakiejkolwiek władzy. Jeśli dziś myślimy serio o niepodległości Polski, to chodzi w pierwszym rzędzie, jeżeli nie wyłącznie, o niepodległość jej obywateli. Oto by każdy z nich był świadom swoich obywatelskich praw, płynących nie z pańskiej łaski, z dobrotliwego nadania władzy, ale immanentnie tkwiących w kondycji ludzkiej. Październik 78 roku. Panie profesorze, czy władza zlekceważyła Komitet Obrony Robotników?
7: można tak powiedzieć. Mimo sporej wiedzy, chociaż na szczęście w gronie członków komitetu i tego najściślejszego grona opozycji w gruncie rzeczy prawie nie było agentów. Jeden przypadek można wymienić, ale też on nie kwalifikuje się do tego grona liderów czy przywódców. Władza też miała trudność ze zrozumieniem, że rzeczywiście ta działalność opozycyjna jest jawna. To znaczy, że poza kwestią publikacji niezależnych, zwłaszcza drukarni, prawda, podziemnych i poligrafii niezależnej, która częściowo musiała się odbywać w konspiracji, żeby policja nie przejęła tych drukarni, prawda, to odbywało się to wszystko jawnie i nie było żadnego ukrytego planu, poza tym, o którym mówiono na zebraniach komitetu, które się odbywały u profesora Lipińskiego, które były nagrywane przez policję, o czym oczywiście opozycja doskonale wiedziała. Dzięki temu mamy zresztą dokumentację tego do dzisiaj jako historycy, ale nie miała się do czego przyczepić. Także nawet w stanie wojennym nie potrafiono skutecznie przeprowadzić procesu KOR-u, ponieważ nie znaleziono żadnych dowodów na ich działalność antypaństwową.
6: Profesor Jan Skórzyński był z nami, historyk. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
7: Dziękuję.
6: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawała Magdalena Sikoń.
5: To jest powtórka.

0: ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK, pozbawioną klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić tę podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Łukasz Gibała, zwycięzcą wyborów w Krakowie, kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, nowym prezydentem miasta. Niezależność od polityków z Warszawy. Ten temat pojawiał się często w kampanii wyborczej w stolicy Małopolski. Za chwilę pytanie, czy ten motyw zaszkodził w wyborach Monice Piątkowskiej. Michał Kołodziejczak musi wytłumaczyć się z zarzutów, mówi szef MSWiA, komentując medialne doniesienia dotyczące byłego wiceszefa resortu rolnictwa. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył 62,12% głosów, a jego kontrkandydatka, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, senatorka KO Monika Piątkowska, 37,88%. Kandydatka KO i PSL tuż po podaniu wtedy jeszcze sondażowych wyników podziękowała mieszkańcom Krakowa, w szczególności swoim wyborcom, za to, że poszli na wybory, a także premierowi Donaldowi Tuskowi oraz wicepremierowi Władysławowi Kościniakowi-Kamyszowi. Dodała, że życzy sukcesów Łukaszowi Gibale, ale zapowiedziała jednocześnie, że będzie mu patrzeć na ręce.
6: Będziemy bardzo bacznie przyglądać się, czy twoje hasło, czy twoja obietnica Kraków dla mieszkańców jest prawdziwa. Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta.
5: A zwycięzca Łukasz Gibała mówił z kolei o potrzebie odejścia od polityki sterowanej z Warszawy przez największe partie.
7: Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj w Polsce coraz więcej osób widzi, że nie musimy żyć w tej rzeczywistości, którą projektują nam politycy z Warszawy. Coraz więcej osób widzi, że my sami w naszych miastach i miejscowościach lepiej wiemy, co jest dla nas dobre.
5: Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej z urzędu prezydenta miasta. Odejście od polityki z Warszawy i skupienie się na sprawach Krakowa było jednym z głównych motywów zakończonej już kampanii wyborczej w Krakowie. Temat ten podnosił, jak przed chwilą było również słychać w informacjach, szczególnie mocno Łukasz Gibała. Czy to ostatecznie zaszkodziło popieranej przez Koalicję Obywatelską i PSL Monice Piątkowskiej? O to pytana była w TOK FM posłanka KO Jolanta Niezgocka.
8: Tak naprawdę Monika Piątkowska startowała też w trudnej pozycji, bo sondaże na początku dawały jej czwartą pozycję. Przez tych kilka miesięcy zbudowała swoją rozpoznawalność, przekonywała mieszkańców Krakowa. Zabrakło jednak jej tych głosów, ale wykonała taką ogromną pracę i tego jej odmówić nie można. Dalej będzie realizowała swoje zadania jako senatorka z Krakowa.
5: A tak sytuację w Krakowie komentował w wieczorze wyborczym w TOK FM Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Wyborcy pokazali czerwoną kartkę Koalicji Obywatelskiej. Ten wynik wyborów jest ewidentnym powiedzeniem przez krakowian, że rządy Koalicji Obywatelskiej nie odpowiadały i nie chcieliby tego powtarzać.
5: Frekwencja wyniosła niecałe 44%. Trzy osoby zginęły na przedmieście Charkowa w wyniku rosyjskich ataków, w których rannych zostało ponad 20 osób. W Iwano-Frankiwsku, blisko granicy z Polską, zabite zostały trzy osoby. Wiadomości o ofiarach śmiertelnych i rannych nadeszły po oświadczeniu prezydenta USA Donalda Trumpa, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie wzajemnych uderzeń na infrastrukturę energetyczną. Trump nie przedstawił jednak szczegółów tego porozumienia, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z portalem Axios przyznał, że był zaskoczony deklaracją amerykańskiego prezydenta, ale zapewnił, że Ukraina popiera zawieszenie broni, jeśli tylko zgodzi się na nie Rosja. Dodał, że Kijów oczekuje od Waszyngtonu szczegółów ustaleń. Podobny rozejm energetyczny Trump zapowiedział już w połowie września, jednak wkrótce doszło do kolejnych ataków na infrastrukturę energetyczną obu państw. Michał Kołodziejczak musi wytłumaczyć się z zarzutów. Jeżeli nie będzie potrafił, to poniesie dalsze konsekwencje, oświadczył w TVP Info szef MSWiA Maciej Gierwiński. Jak zaznaczył, przynależność do partii politycznej nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności karnej. Przypomnę, w piątek rano Kanał Zero podał, że były współpracowniczki oskarżają Kołodziejczaka, byłego wiceszefa resortu rolnictwa, o przemocowe i agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia. W odpowiedzi na doniesienia portalu szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński poinformował na portalu X, że Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak zaznaczył Konwiński, oczekiwana jest teraz weryfikacja doniesień medialnych przez właściwe służby. Poznańskie wodociągi zachęcają restauracje do serwowania kranówki. Mimo że wiele restauracji w Poznaniu już to robi, to jednak spółka Aquanet postanowiła zachęcić do tego jeszcze więcej lokali gastronomicznych. Zapewnia jednocześnie, że ich woda z kranu nie dość, że jest zdatna do picia, to jest jeszcze bardzo dobrej jakości. O szczegółach opowiem Adam Kaźmierczak.
10: O jakości poznańskiej kranówki świadczą dziesiątki tysięcy badań rocznie, zapewnia spółka Aquanet, zachęcając lokale do podawania jej klientom.
11: Moim zdaniem to jest dobry pomysł.
12: Idzie pani do restauracji, zamawia pani kranówkę. Tak powinno być?
11: Nie miałabym problemu z tym. Dobrze by było.
10: Powiedziały mi zapytane przeze mnie poznanianki. Wiele lokali w mieście już od lat serwuje darmową kranówkę.
12: Mamy od 10 lat wodę rozdajemy gościom. Zawsze do wina, do jedzenia, do całości. My nie praktykujemy dokładania tego do kochunku. I raczej to procentuje wizerunkowo niż neguje.
10: Mówił właściciel restauracji Rafał Orłowicz. Mapę lokali, które promują picie kranówki znajdziemy na stronie poznańskakranówka.pl.
5: O czym mówił Adam Kaźmierczak. W tym roku pojawił się projekt ustawy nakładający na lokale gastronomiczne obowiązek podawania darmowe kranówki. Pomysł ten jednak upadł po głośnym sprzeciwie restauratorów z całego kraju. Teraz czas na prognozę pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 6. Dzień z przewagą chmur w niemal całym kraju, rozpogodzenia jedynie rano oraz lokalnie pod wieczór na południowym wschodzie. Aura deszczowa. W całej Polsce będzie dziś przelotnie padać, a na północnym wschodzie pojawią się również lokalne burze. Na termometrach w ciągu dnia od 10 do 13 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam od 7 do 9 stopni.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: 12 października 1998 roku ukazał się drugi studyjny album zespołu Placebo, zatytułowany Without You I'm Nothing. To jest 28. rocznica tej premiery, a utwór, którego posłuchamy, to Pure Morning. Na dzisiejszy pierwszy program TOK FM zapraszają Państwa Liwia Prądzyńska, Piotr Gawroński i Wojciech Muzal. Witamy, zapraszamy.

0: Budzimy Państwa w poniedziałek, 12 października. Mamy 285 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.53, a zajdzie o 17.51. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Marcin, Maksymilian, Maksymiliana, także Witold, Witolda, Felix, Edwin, Edwina, Eustachy, Eustachiusz i Serafin. Najlepsze życzenia dla Państwa. 186 lat temu w Krakowie urodziła się Helena Modrzejewska, najwybitniejsza aktorka w dziejach polskiego teatru. Początkowo związana ze Lwowem i Galicją, potem z Warszawą. Kolejna data to rok 1931, kiedy to w Rio de Janeiro odsłonięto 38-metrową rzeźbę Chrystusa Odkupiciela. Ten monument zaprojektował francuski rzeźbiarz polskiego pochodzenia Paul Landowski. 62 lata temu w Düsseldorfie rozpoczął się pierwszy proces załogi niemieckiego obozu zagłady w Treblince. Na ławie oskarżonych zasiadł m.in. zastępca komendanta obozu. 57 lat temu w Warszawie zmarł Zygmunt Kamiński, malarz i grafik, twórca obowiązującego wzoru godła Polski. A przed 10 laty zmarł Andrzej Kopiczyński, aktor szczególnie popularny dzięki roli w serialu 40-latek. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. A na początek o wyborach w Krakowie. Bo już krakowianie zdecydowali w miniony weekend. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,12% głosów. Monika Piątkowska 37,88%. Tak wynika z danych już ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja wyniosła 44,27%. Wybory się skończyły, ale przed Łukaszem Gibałą pierwsze polityczne wyzwanie. Nowy prezydent będzie musiał współpracować z Radą Miasta, w której nie ma większości. Dlatego, jak zapowiada, jednym z jego pierwszych kroków będą rozmowy z radnymi. Gibała przekonuje, że kampanijne podziały trzeba już zostawić za sobą.
1: Trzeba będzie porozmawiać z radnymi, żeby gdzieś właśnie poszukać jakiejś większości dla dobrych projektów. Trzeba będzie faktycznie dobrać sobie współpracowników. No i też nie ukrywam, że zamierzam spotkać się z wszystkimi kontrkandydatami, począwszy od pani senator Piątkowskiej, i prosić je o wsparcie. Będę z nimi rozmawiał o tym, co mogę zrealizować z ich programu.
0: A to właśnie od porozumienia z radnymi może zależeć, jak szybko nowy prezydent będzie miał możliwość realizowania swoich wyborczych obietnic. Senator Monika Piątkowska, która przegrała w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa, zapowiedziała, że będzie uważnie przyglądała się, czy Łukasz Gibała realizuje te obietnice.
2: Zadaniem moim, jak i innych parlamentarzystów, jest przecież z Krakowa, jest przecież zwracać uwagę na to, jak pracują włodarze miasta. Ja jestem parlamentarzystką, senatorką z Krakowa, jestem z Krakowa, zostaję w Krakowie, będę pracować w Krakowie jeszcze ciężej, jeszcze intensywniej, żeby wszystkich przekonać, że naprawdę temu miastu oddałam swoje serce.
0: Kandydatka złożyła podziękowania dla premiera Donalda Tuska za zaufanie i wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za udzielone jej poparcie. Wyniki wyborów w Krakowie komentowali w TOK FM m.in. politolodzy. Profesor Łukasz Danel, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mówił o tym, czym różniły się wyborcze obietnice kandydatów.
3: No jeśli spełni swoje obietnice, to praktycznie wszystkim. Przynajmniej jak słuchaliśmy Łukasza Gibały w kampanii wyborczej, to obiecywał zupełnie nowy styl zarządzania miastem, obiecywał jakby większe konsultacje z mieszkańcami. No i generalnie składał obietnice, chociaż dość ostrożne, bo on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie to jest takie niecałe pół kadencji i tak naprawdę będzie chciał zrobić wszystko, żeby wybory, które nas czekają, kolejne wybory, które nas czekają w 2020 roku, były tak de facto naturalnym następstwem tych tegorocznych przedterminowych, bardzo nietypowych i wyjątkowych wyborów. No więc z jednej strony jest to ogromna zmiana, bo mówimy o mieście, w którym najpierw przez 22 lata rządził Jacek Majchrowski, co prawda 2 lata temu doszło do zmiany, ale nie była to zmiana aż tak daleko idąca, jak ta zmiana, z którą będziemy mieli do czynienia teraz, ale też bym się nie spodziewał, obiecywał, że przez te najbliższe dwa lata będą jakieś fajerwerki ze strony Łukasza Gibały, że będzie podejmował jakieś wielkie reformy, czy próbował przeprowadzić jakieś wielkie reformy. Będzie to raczej taka kadencja dotrwania do tych kolejnych wyborów w 2029 roku w stanie nienaruszonym.
0: Gościem naszego wieczoru wyborczego był także Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Jak mówił, wynik jest zgodny z przewidywaniami.
4: Samo rozstrzygnięcie zaskoczeniem w żadnej mierze nie jest. Dla mnie lekkim zaskoczeniem jest, że aż taka dysproporcja, bo tutaj w Ipsosie faktycznie 61%, a w OGB aż 64%, więc to jest naprawdę spore zwycięstwo, bo jeżeli ten wynik z OGB by się potwierdził, to procentowo to jest zwycięstwo, jakiego nigdy w Krakowie nie odniósł prezydent Jacek Majchrowski. Zaskoczeniem nie jest to, że Łukasz Gibała wygrywa, bo tak naprawdę odkąd zobaczyliśmy exit pole pierwszej tury, było to dość oczywiste, że Łukasz Gibała ma duże rezerwy, a Monika Piątkowska nie bardzo skąd ma czerpać. Ja sądziłem, że jednak przez to, że te grupy, z których czerpie Łukasz Gibała, są tak bardzo zróżnicowane, że to może jakąś lekką demobilizację wywołać, że Monika Piątkowska może jeszcze, Platforma ma jakieś rezerwy, więc sądziłem, że ten wynik będzie poniżej 60%. No jeżeli wyniki się tutaj potwierdzą, no to jest ten wynik jeszcze lepszy. Natomiast co do samego zwycięstwa, to w jednym ze swoich ostatnich komentarzy, nawiązując do słów Adama Michnika, pozwoliłem sobie stwierdzić, że Łukasz Gibała, nawet gdyby przejechał zakonnicę w ciąży na pasach, to i tak by zwyciężył. Tutaj potrzebny byłby cały klasztor. I jedna z osób w komentarzach mi odpisała, nawet wtedy by zwyciężył.
0: Usłyszeliśmy w TOK FM. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to jest efekt odwołania 24 maja w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego, który reprezentował Koalicję Obywatelską z urzędu prezydenta miasta. A do tego tematu jeszcze wrócimy po godzinie 6.40 w pierwszym programie TOK FM. Teraz o tym, że sprawa groźby przeprowadzenia zamachu na szefa rządu i wicepremiera była na tyle poważna, że postanowiliśmy ujawnić ją opinii publicznej. Tak mówił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W związku z możliwym zagrożeniem dla premiera Donalda Tuska i szefa resortu obrony, także wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza, w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada. A według Służby Ochrony Państwa można mówić tutaj o prawdopodobieństwie, takim dużym prawdopodobieństwie spełnienia gróźb kierowanych do przedstawicieli władz państwa. O czym więcej już teraz Tomasz Fęska.
5: Informacja mailowa o zagrożeniu dla premiera i wicepremiera wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa. To jej funkcjonariusze pierwsi ją weryfikowali i uprawdopodobniali, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
6: Potrafią oddzielić ziarno od plew. Informację fake newsową, która może wydawać się jakimś żartem, wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
5: Według doktora Michała Piekarskiego z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego informacja, która trafiła do służb, mogła nie być wprost groźbą.
7: Jeżeli to była groźba, to byśmy w tym momencie prawdopodobnie usłyszeli, że prokuratura wszczęła postępowanie z artykułu 190 kodeksu karnego. Natomiast być może było tak, że tą informację przekazała osoba, która była powiązana z tymi sprawcami, tak ich nazwijmy. Może to jest krewny, może to jest znajomy, może to jest ktoś z ich kręgu.
5: Władze nie podają na razie żadnych szczegółów dotyczących autora informacji, która trafiła do służb. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: Jeszcze dodajmy, że na razie pojawiły się takie pierwsze informacje o tym, że sprawcą groźby zamachu był mężczyzna w wieku około 60 lat. Ten mężczyzna został zatrzymany, jak poinformował szef resortu spraw wewnętrznych na Dolnym Śląsku. Naczelny dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grinkiewicz, dzisiaj w Warszawie przedstawi strategię zwycięstwa, czyli swoją wizję, co zrobić, by odnieść zwycięstwo nad ewentualnym agresorem w Europie. Generał weźmie udział w konferencji Warsaw Security Forum, mówi wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
8: Będzie miał tam swój wykład Strategia Zwycięstwa. Przedstawił tą strategię, ja miałem okazję się z nią zapoznać. Przedstawił ją szefom sztabu generalnego kilka tygodni temu. I ja będę miał okazję też rozmawiać z panem generałem Grinkiewiczem. Przypomnę, że pan generał Grinkiewicz nosi dwa kapelusze. Jeden to jest głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, a drugi to jest głównodowodzący wojsk sojuszniczych. Najważniejsze stanowiska z punktu widzenia obronności sojuszniczej państwa polskiego.
0: Strategia zakłada połączenie znanych do tej pory działań militarnych z nowymi technologiami, czy choćby sztuczną inteligencją i dronami. Przygotowujemy kolejne zmiany w funkcjonowaniu szkół, które mają zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. W najbliższych dniach o nich będziemy informowali. Tak mówiła w TOK FM wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
9: O niektórych rzeczach jeszcze nie mogę powiedzieć, bo jesteśmy w trakcie...
10: Ale dotyczące bezpieczeństwa w szkołach, tak?
9: Dotyczące bezpieczeństwa w szkołach.
10: A kiedy się o nich dowiemy?
9: To jest kwestia przyszłego tygodnia. Mamy już zakomunikowane zmiany w BHP, takie, które zobowiązują dyrektorów do tego, żeby upowszechniać wiedzę dotyczącą różnych kryzysów.
0: Nieoficjalnie mówi się o wzmocnieniu systemu szkolnego monitoringu, stworzeniu przycisku alarmowego w szkołach oraz wprowadzeniu identyfikatorów, które będą uczniom umożliwiały wejście do szkoły. Wiceszefowa resortu edukacji przypomina, że dzieci i młodzież w sytuacjach kryzysowych powinni korzystać z telefonu zaufania 800 100 100.
11: W weekendy również będzie dostępne. Dziękujemy zarówno Ministerstwu Zdrowia, ale też przede wszystkim Fundacji. Dajemy dzieciom siłę, realizatorowi, o całą gotowość do zorganizowania potrzebnej inicjatywy za możliwość organizowania jej przez cały tydzień.
0: W miniony czwartek w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach w powiecie wyszkowskim były uczeń placówki, 15-latek, zaatakował ostrym narzędziem 3 osoby, w tym woźną, która mimo reanimacji zmarła. Do innego ataku z liczbą, tutaj kilka osób było rannych, doszło w szkole w Ostrołęce, także to było w ubiegłym tygodniu. To jest pierwszy program TOK FM. 22 minuty po godzinie 5. Pora na pytanie, które mamy do Państwa dzisiaj. Czy wyniki wyborów w Krakowie będą miały wpływ na przyszłoroczne wybory parlamentarne? W takim sensie, że tutaj usłyszeliśmy o tym, o przegranej kandydatki Koalicji Obywatelskiej, więc może to jest jakaś porażka rządzących. Może tak Państwo na to patrzą. 22 44 044. To jest nasz numer telefonu, adres mailowy pierwszy@tok.fm. Czekamy na Państwa głosy.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 7 kusz, zapraszam na Kulturę w Toku. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
14: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5 tysięcy czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
13: Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla 8 lat temu. Pod hasłem Wejdź do historii odbędzie się 15 już edycja darmowego listopada w rezydencjach królewskich. W tym roku Zamek Królewski na Wawelu przygotował m.in. wystawy Anna Jagiellonka Wszystkie twarze królowej, Ekstazy Bernini na Wawelu oraz prezentację obrazu Vermeera Kobieta z naszyjnikiem z pereł, mówi Andrzej Betlej, dyrektor zamku.
15: To będzie hit tegorocznego darmowego listopada. Specjalnie na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz Vermeera van Delft. I to trzeba powiedzieć wprost, to jest pierwszy pokaz tego wyjątkowego artysty historii polskiego muzealnictwa.
13: Do darmowego listopada przyłączają się także Zamek Królewski w Warszawie, Muzea w Łazienkach i w Wilanowie. Poznań powiększa swoją największą literacką atrakcję turystyczną i wychodzi z nią poza miasto. W podpoznańskich Pobiedziskach powstał nowy szlak turystyczny śladami bohaterów serii książek Małgorzaty Musierowicz Jerzy Cjady. Na mapie szlaku znajdują się 32 punkty, których opisy znajdziemy w książkach, mówi Anna Basińska, przewodniczka miejska po Poznaniu.
16: Tomów jest ponad 20 Jerzy Cjady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani Musierowicz urodziła się w Poznaniu, mieszka w Poznaniu na Jeżycach, ale z biegiem lat przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Pobiedziska.
13: W zeszłym roku powstał poznański szlak obejmujący 38 miejsc, w tym słynną kamienicę przy ulicy Roosevelta, w której mieszkali bohaterowie książek Rodzina Borejków.

0: Sprawdzamy teraz, jakie wskazania termometrów, jakiej pogody się możemy dzisiaj spodziewać i w ogóle jak to wygląda wcześniej rano za oknami. Otóż dzisiaj temperatura maksymalna to będzie od około 9 stopni do maksymalnie w Polsce zachodniej, południowo-zachodniej 15 stopni. I to są wciąż takie wysokie temperatury, dość jak na tę porę roku, piękną jesień, którą mamy w tej chwili. W ciągu dnia umiarkowane zachmurzanie, wieczorem będzie ono wzrastało, możliwe są także przejaśnienia.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest pierwszy program TOK FM. 26 minut po godzinie 5. Czy wyniki w Krakowie mogą przełożyć się na przyszłoroczne wybory parlamentarne, na wynik w wyborach parlamentarnych, które nas czekają? O to dzisiaj Państwa pytamy. Nasz numer to 22 44 044. Telefonuje Pan Łukasz z Będzina dzisiaj jako pierwszy. Dzień dobry Panie Łukaszu, słuchamy.
2: No dzień dobry, karkóweczka się w dusi, pomidorową pachnie, a jednak się udało pierwszemu dzwonić. Proszę Państwa, no mimo że kibicowałem pani Piątkowskiej, to zbyt mocno moje serce nie krwawi. Kraków, duże miasto. No jak wiemy, no w dużym mieście przeważnie Platforma to tutaj przoduje. PiS raczej nie ma co zaoferować ludziom w dużych miastach, no i tam nie ma poparcia. No ale proszę Państwa, no ja jednak wierzę w to, że no ta nasza polityka ostatnio jest tak intensywna i pojawiają się tak nieoczekiwane zwroty akcji, że no tutaj będzie ciężko powiedzieć, że w 27 roku mogą zadecydować wybory, które się odbyły wczoraj. Bo naprawdę u nas zbyt szybko się dzieją rzeczy niepożądane. Ostatnio wybryki pana Berkowicza. Pan Kołodziejczak bardzo mocno, proszę Państwa, utopiony po uszy. Jak widzimy, każdą partię gdzieś coś dotyka, dlatego podejrzewam, że naprawdę jeszcze się może tak dużo zmienić na scenie politycznej w Polsce, że to jest kwestia tygodni, jak o Krakowie już zapomnimy i niestety będziemy tutaj musieli patrzeć na tą politykę warszawską, czyli no powiedzmy no główny nurt tej sceny. Trzymam kciuki jak zwykle za Platformę Obywatelską, za koalicję. Mam nadzieję, że to dociągnie te 30, ale no niestety widzimy, że szeroka prawica niestety dam sobie rękę uciąć, że oni się jednak zjednoczą, aby tego Tuska odciągnąć od władzy i mimo, że dzisiaj plują na siebie, no jednak pan Jarosław Kaczyński wyciągnie rękę do pana Brauna, a pan Morawiecki potulny ogonek z kuli i będzie tutaj próbował jakąś koalicję zawrzeć z PiS-em. Także no zobaczymy, co się będzie działo. Będzie na pewno emocjonalnie. Pozdrawiam.
0: Dziękuję. To był pan Łukasz z Będzina. Mogą państwo do nas dzwonić, mogą także pisać na adres pierwszy@tok.fm. Teraz pan Włodek z Wrocławia. Dzień dobry, słuchamy pana. Halo, halo, panie Włodku, czy się słyszymy?
3: Tak, halo, słucham teraz.
0: Proszę mówić, jest pan na antenie.
3: Teraz mogę mówić, witam, nie byłem dwa tygodnie, no w końcu musiałem być na urlopie słonecznej Grecji, właśnie wróciłem, słyszę, że jest nowy prezydent Krakowa. Tutaj panie Łukaszu, niech pan sobie nie daje ręki uciąć, bo kto będzie gotował pomidorową i karkówkę? No w Grecji karkówka była, co prawda grillowana, a pomidorowej nie było. No także wróciłem do Polski, już jest okej, dobra, ale mam dwie minuty, więc się streszczam. Jest tak, panie Łukaszu, ja rozumiem, że pan musiał hołd oddać panu Tuskowi ten i lenny po prostu, ten bezkrytycznie po prostu, ale każdy ma prawo mieć swoje poglądy, po prostu ja po prostu jestem człowiekiem niezależnym, po prostu ja uważam, Krakowie pokazali po prostu, że nikt nie będzie przyjeżdżał jakiś minister, wiceminister czy nawet szef rządów, prezydentów i mówił, że to ma być moja pani spadochroniara, tamten dla mnie spadochroniara, pani Piotkowska była dyrektorką Rady Miasta, mogła się wykazać, nie iść w senatorkę, nie iść lepszą, ja mówiłem, ciepłą, na kurę cieplejszą, mniej robota, więcej kasy, po prostu trzeba było działać, trzeba być radnym, a nie po prostu tak z kwiatek, raz tu lepsza kasa, tam mniej roboty, więcej roboty, tam mniej po prostu, i to się przełoży, on się przełoży, i powiem tak, a ja po prostu będę głosował na Konfederację, żeby bandę pana premiera po prostu posłuch od stolika duopol przywrócić. Pozdrawiam wszystkich.
0: To był pan Włodek z Wrocławia. Pan Włodek powiedział, że określił panią Piątkowską, która przegrała wybory w Krakowie, jako spadochroniarkę i to chyba nie tak, bo pani Piątkowska jest w Krakowie, jest związana z Krakowem, nie przyjechała z żadnego innego miasta, a fakt, że tutaj jest senatorką i jako senatorka wystartowała w tych wyborach, no chyba przysparza kandydatowi zaufania i popularności, a nie ujmuje. Pan Darek ze Szczecina jest z nami, słuchamy.
4: Dzień dobry, kłaniam się. Proszę na początku prowadzącego, żeby na przykład 30 sekund przed końcem czasu limitu...
0: Dobrze, poinformuję.
4: Każdego. Tu wybory lokalne mają swoją specyfikę, to wiadomo. Nie po to w końcu ludzie odwoływali człowieka, który rządził, pana Miszalskiego, jeżeli dobrze pamiętam, żeby teraz z tego samego ugrupowania powoływać panią na stanowisko prezydenta miasta. To tak na marginesie. Patrząc, nie da się oczywiście odwzorować tego do skali kraju, ale gdyby teraz blisko były wybory, a co będą coraz bliżej ogólnokrajowe, to zobaczymy, że niestety, ale Koalicja Obywatelska zapewne je wygra, ale nie będzie miała z kim dostatecznie, żeby utworzyć rząd. No bo zobaczmy, Lewica, a PSL, czy te ugrupowanie, które były Polska 2050, jakieś inne, które mogłyby popierać, są w fazie szczątkowej. Także jeżeli coś się nie zmieni, no to niestety nie wróżę z Koalicji Obywatelskiej i całemu systemowi, który popiera rząd obecny, sukcesu. Tak bym to widział. No i pamiętajmy, że każda władza się zużywa w skali, zwłaszcza w skali kraju, tak? Bo, no a ten czarny łabędź, no nie wiadomo, co jeszcze jest w stanie wymyśleć pomarańczowy człowiek z Waszyngtonu.
0: 30 sekund.
4: Paliwa i cen paliwa oczywiście, jaka będzie. No, na zachodzie Polski widać turystykę paliwową, zresztą to chyba normalne. Tam mamy sąsiadów, którzy mają problemy, to też może być niejako zaraźliwe i dodawać paliwa ugrupowaniom populistycznym. Zresztą zobaczmy pierwsze litery Konfederacji Grzegorza Brauna, no, które te zapędy w kierunku naszego wielkiego północno-wschodniego sąsiada.
0: Bardzo dziękuję. Pan Darek ze Szczecina był z nami. Teraz pan Janusz z Kraśnika. Słuchamy.
5: A dokładnie, i pan Janusz z Kośminka. Kraśnik też niedaleko. Wie pan, nie sądzę, żeby to się przełożyły te wybory, bo jest specyfika wyborów samorządowych i parlamentarnych. Tutaj wystartował kandydat trochę w typie Trumpa. Taki niezwykle bogaty populista, który każdemu obieca, obieca wszystko poza tym, że obieca, że ujawni swoje dochody i majątki. Bo tutaj jeszcze pan Kipa miał z tym problem. I to pokazuje
0: bardzo dziękuję.
5: Na to, który nie wie, ile ma mieszkań.
0: Bo czas się skończył panu. Pan Janusz, pani Januszu, pozdrawiamy Kośminek i pozdrawiamy cały Lublin. Rzecz jasna, czasami wkradnie się taka niewielka pomyłka, chociaż tutaj no wszystko okolice Lublina. 22 44 044. Pan Adam z województwa łódzkiego jest z nami, słuchamy.
6: Witam serdecznie. Udało mi się dodzwonić. Nie wiem, jak dzwonią stali słuchacze, że oni się zawsze dodzwaniają. Długo to trwało.
0: Panie Adamie, ja też nie wiem, jak oni to robią.
6: Wracając do tematu, ja myślę, że nie tylko krakowianie dali wyraz temu, że chyba mają dosyć politykierstwa, bo ja mam tego serdecznie dosyć już dość długo, bardzo długo nawet bym powiedział, i mieszanie polityki, takiej brzydkiej polityki do regionalnych, do lokalnych, że tak powiem, struktur, niczego dobrego nie przynosi. Ja się interesuję na poziomie gminnym polityką i widzę, jak trudno jest funkcjonować władzy w obliczu zmiany władzy centralnej. I to nie powinno mieć nic do rzeczy. Bardzo mi się, szczerze mówiąc, jakoś tam wielce nie śledziłem kampanii między i rywalizacji między dwoma głównymi kandydatami z wczoraj, ale w ostatnim tygodniu całkiem przypadkiem trafiłem na rozmowę Piotra Kraśko z panem Gibałą, a potem nie pamiętam kogo, z panią senator. Przyznam się szczerze, nie dało się słuchać, zresztą wczoraj po przegranej również nie da się słuchać. To jest taka mowa trawa polityczna. Może to powiedzieć każdy w każdym miejscu, jaki on jest szlachetny i będzie wszystkim patrzył na ręce, ale bardzo mi się to nie podoba, bo to jest klasyczne politykierstwo. Zobaczymy, co pan Gibała zaproponuje dla Krakowa, ale ja szczerze mówiąc mam większe zaufanie do ludzi, którzy odnieśli sukces finansowy, powiedzmy, czy jakiś inny w swoim życiu, niż do ludzi, których głównym sukcesem jest polityka. Takich ludzi nie cenię w ogóle. Ja nie mówię, że pani senator jest taką osobą. Nie, bo jest sympatyczną. Zresztą ja jestem też po tej stronie, ale absolutnie wydaje mi się, że to jest wyraz nieakceptacji politykierstwa przez ludzi,
0: bardzo którzy dziękuję.
6: Jakby nie powinni. Dzięki.
0: Pan Adam z województwa łódzkiego, pozdrawiamy. Proszę do nas częściej dzwonić. Teraz połączymy się z panem Robertem z Poznania. Słuchamy.
7: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchacze. No moim zdaniem te wybory bardzo lokalne, czyli miejskie, nie przełożą się w żaden sposób na te, powiedzmy, ogólnokrajowe, tym bardziej, że taki jeden ze słuchaczy mówił, no bardzo specyficzne miasto, specyficzny region, ponieważ cały, już nie mówię o Podkarpaciu, ale Małopolska również jest bardzo prawicowa i Kraków był taką wyspą, nie ukrywajmy innych troszkę poglądów, innego wyboru. No oczywiście to, co się wydarzyło, czyli zebranie tych podpisów i zmiana prezydenta, jest oczywiście efektem demokracji i o to chodzi. Tak też powinno być, mieszkańcy powinni brać po własne ręce również analizy tego, co się dzieje i współdecydować. I tak się też się stało. Natomiast wydaje mi się, że w tym bardzo takim lokalnym podejściu była to specyficzna sytuacja, być może uzasadniona, nie wiem, nie jestem z Krakowa, trudno mi powiedzieć, natomiast chwała demokracji. Natomiast wydaje mi się, że w wielkich miastach faktycznie rządzi raczej koalicja obywatelska i samorządowa radzi sobie całkiem nieźle. Znam takich przypadków sporo i są to sukcesy i nie widziałbym takiej fali zmian czy chęci zmian w innych miastach. Oczywiście są wszędzie pewnie niezadowoleni, bo taka też jest demokracja. Natomiast na koniec chciałbym podać tylko przykład Warszawy, gdzie tych podpisów nie zebrano. Były też próby w innych miastach. Raczej na potwierdzenie mojej tezy takie spojrzenie bardzo lokalne nie zawsze przekłada się na tą politykę ogólnokrajową, co nie znaczy, że nie warto patrzeć na ręce politykom czy samorządowcom lokalnie i również motywować ich do lepszej pracy, a być może i zmiany. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Robert z Poznania. Halo Kraków. Czy Kraków nas słyszy? Bo jeszcze nikt chyba z Krakowa się do nas nie dodzwonił o poranku, a myślę, że głos naszego słuchacza stamtąd właśnie, albo słuchaczki, byłby celny. Prosimy o telefony. Nasz numer to 22 44 044. Można dzwonić, można także do nas napisać na adres pierwszy@maupatok.fm. Bardzo wylewny mail, proszę Państwa, teraz przede mną, jak to Piotr go określił. Myślę, że wybory będą miały wpływ na przyszłoroczne wybory parlamentarne. Kropka. Tak pan Stanisław się tutaj opowiedział. Prosimy jednak o trochę więcej argumentów w tej naszej dyskusji. Za chwilę wrócimy do Państwa telefonów.
8: To jedyna alternatywa, jaką mamy. Wszystkie pozostałe partie trzymają ze sobą i chcą zniszczyć ten kraj. Mamy tylko jedną szansę. Alternatywa dla Niemiec. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Bardzo dobrze mieć partię, która idzie do przodu, a nie zbitkę starych ugrupowań, które nie chcą niczego zmieniać, żeby zachować stołki. Dlatego cieszę się, że AfD wygrała. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jedenaście stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach zobaczymy w Polsce centralnej. Na zachodzie trochę cieplej, a w Polsce północno-wschodniej nieco niższe wskazania termometrów. Jeśli chodzi o możliwość opadów, to największe prawdopodobieństwo tego, że parasol będzie nam niezbędny, będzie około godzin wczesno-popołudniowych. To jeśli chodzi o Polskę centralną. A jutro nieco cieplej, bo według synoptyków zobaczymy 12 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program Tok FM. Za 17 minut szósta. Pytamy Państwa dzisiaj o to, co te wybory, wyniki wyborów w Krakowie oznaczają dla ogólnokrajowej polityki. Czy to jest taki sygnał, który trafia do wyborców, osłabiający na przykład Koalicję Obywatelską? Coś, co może wpłynąć negatywnie na wynik ugrupowania rządzącego. 22 44 044. Telefonuje pan Andrzej z Krakowa. Dzień dobry, panie Andrzej, słuchamy. Halo, halo, panie Andrzeju, słuchamy pana.
9: Halo, halo.
0: Jest pan na antenie.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Andrzej z Legionowa, nie z Krakowa, przepraszam bardzo.
0: Ale... To w takim razie z pańskim imiennikiem z Krakowa za chwilę się połączymy. Antena jest dla pana. Dwie minuty ma pan na wyrażenie swojej opinii. Już teraz zeruję ten czas, żeby było sprawiedliwie. Słuchamy.
9: Proszę pana, wybory w Krakowie w żaden sposób się nie przełożą. To, czy będzie rządził Gibała, który nie wiadomo dlaczego ma być gorszy od pani Piątkowskiej, to są tylko wybory na poziomie lokalnym. A bardziej tutaj bym obstawiał, że wybory z pierwszej tury pokazują dokładnie, na jakim poziomie rozłożą się głosy. I tutaj zaklinanie rzeczywistości, że to w jakiś sposób ma się przełożyć na wybory ogólnokrajowe, jest po prostu niedorzeczne. Takie jest moje zdanie. I jeszcze krótko, chciałbym, żeby nie zabierać innym czasu, powiedzieć na temat tego, co powiedział pan z Będzina. Nie pamiętam imienia, przepraszam.
0: Pan Łukasz z Będzina.
9: Pan Łukasz z Będzina powiedział to, co nastąpi przed wyborami w 27 roku. Kaczyński i cała ta suwerenna, czy jak ona tam się nazywa, Polska, nie będzie im przeszkadzało to, żeby pójść później po władzę razem z faszystami od Brauna i patelnianymi złodziejaszkami od Mencena. To jest moje zdanie. I oni dla władzy zrobią wszystko. I nie będą patrzeć, że ludzie ich nie chcą, tylko po prostu przejmą władzę na każdy możliwy sposób. Takie jest moje zdanie. Dziękuję za uwagę.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Andrzej z Legionowa. I teraz Kraków i również pan Andrzej. Bardzo dziękuję za tę reakcję na mój apel i słuchamy już pańskiego spojrzenia na wybory.
10: Dzień dobry, czy słychać mnie?
0: Słychać pana, dobrze pana słychać.
10: Ja chciałem przede wszystkim podziękować krakowianom, że poszli do tych wyborów. To jest jedno. Drugie, chciałem zwrócić uwagę na to, że podczas referendum frekwencja była nieco za niska i nie udało się krakowianom odwołać Rady Miasta, z którą teraz będzie prezydent współpracować. A referendum, które się odbyło, było wyrazem niezadowolenia z polityki władz miasta i przede wszystkim wprowadzenia stref. Strefa ograniczonego poruszania się, strefa czystego powietrza, spowodowała wykluczenie biedniejszych mieszkańców poza Krakowa co do możliwości wjazdu do Krakowa. Co więcej, Rada Miasta nie dotrzymała swojej obietnicy i co zrobiła? Podniosła normy. Wcześniej umówiła się na normy euro tam 4 i 5 odpowiednio dla diesla. Nie pamiętam dokładnie, ale później te normy podwyższono. Czyli zrobiono coś, na co się nie umówiono ze społeczeństwem.
0: I ludzie, ktoś na przykład, panie Andrzeju, ktoś na przykład się pokierował.
10: Ktoś zakupił samochód, tak? Pod wpływem tego, jak się umówiono, zainwestował. A mówimy o biedniejszej części społeczeństwa. Zaciągnął czasem kredyt, a tutaj mu powiedziano nie, proszę pana. Pan musi kupić jeszcze lepszy. Więc to oburzenie i to wykluczenie społeczne spowodowało, że krakowianie to dostrzegli. I ja za to ludziom dziękuję, bo jest to głos w imieniu tych uboższych spoza Krakowa. To,
0: bardzo.
10: Co do innych rzeczy nie chciałbym się wypowiadać.
0: Bardzo dziękuję.
10: Pan to Andrzej... się przełoży, raczej się nie przełoży, bo jest to lokalna decyzja Krakowia.
0: To był pan Andrzej z Krakowa. Pani Piątkowska zdobyła, staje się, około 40% głosów. Tutaj można zobaczyć szklankę do połowy pełną. No bo gdyby tutaj mówić o wyniku Koalicji Obywatelskiej na poziomie 40% w jakichś wyborach, takich ogólnokrajowych na przykład, no to byłby akurat super wynik. Więc, no ale w tym wypadku, no nie dał on szansy na to, żeby rządzić Krakowem. Teraz pani Teresa z województwa małopolskiego, czyli też będziemy w rejonie Krakowa, a dokładnie będziemy w Miechowie. Na wstępie poproszę o wyłączenie albo przyciszenie radioodbiornika, aby nic tam nie przeszkadzało w rozmowie. Słuchamy.
11: Dzień dobry. Ja chcę... Mam 80 lat, już coś na tym świecie przeżyłam, pracowałam w PRL-u i coś przeczytałam w gazetach i chcę powiedzieć, że w takim dużym mieście jak Kraków to nie powinna być prezydentem kobieta, tylko mężczyzna, znając psychikę mężczyzn i kobiet, tutaj musi być mężczyzna ze swoją psychiką. Nie mówię, czy pani Piątkowska, czy pan Gibała, w ogóle ogólnie. A po drugie, pani Piątkowska przegrała te wybory. Jaka ona zła i wściekła jest na pana Gibała. Gibała i powiedziała, że będzie mu na ręce patrzeć i go kontrolować na każdym kroku. A dlaczego tego nie robiła przy panu Majchrowskim jak 9 lat

0: to jednak mnie się wydaje, że pewne cechy charakteru nie mają płci. I tutaj chyba nie o to chodzi w tym zwycięstwie. Pan Tadeusz z Krakowa telefonuje, słuchamy.
1: Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że pomyliłem się w swojej ocenie, kto wygra wybory w Krakowie. Liczyłem jednak, że wyniki będą inne, ale generalnie moja ocena jest taka. Wybory w Krakowie nie przełożą się na pewno na to, co będzie w przyszłorocznych wyborach w kraju, ponieważ w Krakowie nie wygrał PiS, nie wszedł do drugiej rundy. Po drugie, nie wygrała również Konfederacja. Nie dali rady wystawić kandydata. Nie wybrali podpisów. Nie wygrały partie lewicowe. Obydwie kandydatki nie weszły do drugiej rundy. Moim zdaniem przegrało KO, pomimo uzyskania dużego wyniku, ale to był po prostu słaby kandydat. Zbyt późno włączyła się pani Piątkowska do kampanii i nie była w stanie nadrobić strat, jakie były już wcześniej dokonane w Krakowie podczas referendum. To zaważyło również w takim wyniku, że pan Gibała wygrał wybory, a tak naprawdę to wygrały wybory olbrzymie pieniądze wydane na kampanię. A jakim będzie pan Gibała prezydent, no, to okaże się za 2 lata. Będzie miał trudną sytuację w Krakowie, ponieważ większość w Radzie Krakowa nie jest po stronie pana Gibały. I głosy, które wczoraj słyszałem, że PiS się cieszył, Konfederacja się cieszyła, to wszystko jest nieprawda, bo pan Gibała akurat nie był w żadnej z tych partii. Tak naprawdę można powiedzieć, że były to wybory między PO starym, panem Palikotem, który też był członkiem panu Gibała, i KO. Także w sumie strona demokratyczna wygrała w Krakowie. Takie jest moje zdanie.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Tadeusz z Krakowa. Teraz jeszcze Pruszków i nasz stały słuchacz, pan Piotr. Dzień dobry, słuchamy.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wie pan co, ja odniosę się do tego, czy to będzie miało wpływ na wybory w przyszłym roku. W moim mniemaniu nie, dlatego że w moim mniemaniu w ogóle zmienia się scena polityczna i przede wszystkim zmienia się zapotrzebowanie ludzi na polityków. Generalnie jak się patrzy 15-20 lat temu wybory, to wszyscy by, każdy, kto więcej obieca, kto więcej da. Dzisiaj ci ludzie jakby zaczęli patrzeć na to z drugiej strony i będę musiał za to zapłacić. Czyli generalnie rzecz biorąc, już nie chodzi o to, ile nam politycy dadzą z naszych własnych pieniędzy, tylko w jakim stanie będziemy mieli gospodarkę. I troszeczkę świadomość ludzi wzrosła, więc to się troszeczkę zmienia. Jeśli chodzi o PiS, to oni cały czas jeszcze są, powiedzmy sobie, na starych zasadach funkcjonują, czyli generalnie my wam damy to, my wam damy to, obiecamy to, a niestety jeśli chodzi o KO, no to mimo wszystko jednak oni bardziej myślą o tym, ile to będzie kosztować, w jaki sposób to zrobimy. No i myślę, że te wybory pokazały, że no ludzie wybrali sobie człowieka, który, jak to się mówi, jest majętny, licząc na to, że jednak troszeczkę ten stan finansów tego Krakowa postawi do przodu. I widać to było nawet na wyborach, na tym referendum, które chcieli zorganizować w Warszawie. I ludzie powiedzieli, nie, dlatego że mamy dobrego gospodarza, który dobrze gospodaruje, to nie będziemy się kierować populistycznymi hasłami, tylko po prostu będziemy preferować to, tego człowieka, który dba o nasze gospodarstwo. No i w moim mniemaniu to tak wygląda. No to będzie w przyszłym roku troszeczkę, bo no niestety mamy troszeczkę problemów z deficytem, mamy problemy z jakimś tam zadłużeniem i to będzie bardziej brane pod uwagę przy wyborach niż to, ile nam politycy obiecają z naszych własnych pieniędzy. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję. Miłego dnia, panie Piotrze. Pan Piotr telefonował z Pruszkowa. Mail od pani Ewy z Łodzi.

0: Dzień dobry, przepraszam za wykrzykniki, ale liczymy na to, że Kraków da przykład Łodzi. Rozumiem, że ten przykład miałby polegać na zmianie władzy. Tam w Łodzi wieloletnia prezydent Hanna Zdanowska, już którąś kadencję z kolei. Pan Krzysztof pisze, uważam, że wynik w stolicy Małopolski mogą, te wyniki mogą się przełożyć na przyszłoroczne wybory ogólnopolskie. Odradza się szeroko pojęta prawica, która zjednoczy się w przyszłym roku przeciwko obecnej koalicji. Każda władza niestety deprawuje wcześniej czy później, co możemy zaobserwować w przypadku niektórych polityków. Bardzo dziękuję. Tutaj nasz słuchacz też nawiązuje do prezydentury w Łodzi. Też pisząc o tym, że takie głosy dotyczące referendum się w tym mieście pojawiają. Przykład Warszawy pokazuje, że może to być bardzo nierealistyczny scenariusz, na przykład Krakowa, że wtedy, kiedy wyborcy uznają, że dość i chcą tej zmiany władzy, to wszystko jest możliwe. Minęło kilka miesięcy, jest nowy prezydent w Krakowie. Dziękujemy Państwu za całą naszą dzisiejszą dyskusję. Czas na pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek. O groźbach zamachu na premiera i szefa MON-u. Policja otrzymała informację o możliwym zamachu na Tuska, a także na Kosiniaka-Kamysza. W trybie pilnym zorganizowano spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA, o którym już wspominaliśmy w audycji dzisiaj. I tutaj czytamy, że źródło wyborcze i w służbach twierdzi, że informacja o możliwym zamachu zawierała dane dotyczące adresów, gdzie mogą przebywać premier i szef MON, a także ich planów na najbliższy czas. Więc skoro ktoś te informacje posiadał, no to jak rozumiem, to ma świadczyć o tym, że ten zamach był, groźba tego zamachu była realna. Bardzo ponura moda na przemoc. Policja sprawdza kolejne zgłoszenia dotyczące gróźb i zapowiedzi ataków w szkołach. Mamy do czynienia z bardzo ponurą modą, mówi premier Donald Tusk. W Żyrardowie funkcjonariusze zatrzymali 15-latka, który w internecie groził innym osobom pozbawieniem życia i zabezpieczyli przy nim ostre narzędzie. To jest tylko jeden z przykładów. 15-latek właśnie, który w szkole w Leszczydole Nowinach śmiertelnie ugodził nożem woźną i zranił dwie inne osoby, zostają mu umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Taką decyzję podjął sąd rejonowy w Wyszkowie. Policja sprawdza kolejne zgłoszenia dotyczące gróźb i zapowiedzi ataków w szkołach. Tutaj się dowiadujemy też, że w sumie tych zdarzeń było 231. Tych sytuacji, w których mogło dojść do jakiegoś zagrożenia. To Gazeta Wyborcza, a w Rzeczpospolitej dzisiaj na pierwszej stronie tekst dotyczący algorytmu, który ocenia więźnia. Wpływ na to, czy skazany wyjdzie na przepustkę lub zostanie warunkowo zwolniony, ma wskazanie programu szacującego ryzyko recydywy. Ministerstwo Sprawiedliwości nie chce ujawniać, jak on działa. Chodzi o generowany automatycznie raport z tak zwanego pogłębionego systemu oceny ryzyka. W założeniu ma to zobiektywizować prognozę kryminalistyczno-społeczną, którą dotąd sporządzał wychowawca osadzonego. Gdy ponad rok temu Polska zdecydowała się na wdrożenie tego rozwiązania, wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt mówiła o skoku w przyszłość, który zmienia sposób, w jaki myślimy o mierzeniu efektywności pracy ze skazanym. Ale eksperci zaczęli mieć coraz więcej obaw, bo choć idea jest słuszna, ważne są szczegóły, a te pozostają tajne. Rzut oka jeszcze na dzisiejszy Newsweek, który okładkę poświęcił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który ma taką czapkę z daszkiem, która mu tutaj zasłania oczy, a na tej czapce jest napis Biznes prezydencki. No Rocky. No Rocky spółka z o.o., No Rocky Limited, No Rocky Warsaw, sklep internetowy, bokserskie kluby i gale, limitowana seria zegarków. Kto za tym wszystkim stoi i ile na tym zarabia? Witajcie w tej nowej sieci. To wszystko opisuje dzisiaj Renata Kim. Kancelaria prezydenta na pytanie o powiązania z właścicielami marki No Rocky Warsaw odpowiada, że zawiadomiła o sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo tutaj właśnie w Newsweeku dzisiaj możemy się dowiedzieć, jakie są tutaj, co wiemy w tej chwili na temat osób, które stoją za tymi firmami, podmiotami, które promują prezydenta, realizując pewien taki zupełnie odrębny biznes. Bardzo dziękujemy Państwu za tę pierwszą godzinę pierwszego programu TOK FM. Po informacjach już za kilka minut będziemy pytali o nową strategię na wypadek rosyjskiego ataku, nową natowską strategię.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Łukasz Dybała, nowym prezydentem Krakowa, kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, pokonał w drugiej turze wyborów Monikę Piątkowską. W informacjach również o tym, jak będzie wyglądała współpraca z nowym prezydentem z perspektywy krakowskiej Rady Miasta. Służby ujawniły więcej informacji na temat zatrzymanego mężczyzny, który miał grozić Donaldowi Tuskowi. Mamy poniedziałek, 12 października, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Wyraźne zwycięstwo Łukasza Dybały w wyborach na prezydenta Krakowa. Zdobył 62,1% głosów, a jego rywalka Monika Piątkowska 37,8%. Zwycięzca przekonuje, że kampanijne podziały trzeba już zostawić za sobą. Pokonana kandydatka zapowiada dalszą walkę o zaufanie krakowian. O czym więcej Katarzyna Młynarczyk.
3: Dybała uważa, że jego rywalce mogło zaszkodzić zaangażowanie w kampanię polityków z Warszawy. Sam jednak deklaruje, że teraz te kontakty powinny służyć Krakowowi.
4: Teraz to już nie ma co się pastwić nad kimkolwiek, czy wypominać to, że tu tych warszawskich polityków przyjechało, tylko wręcz przeciwnie, trzeba się nastawić na współpracę, żeby te kontakty z tymi warszawskimi politykami działały na naszą korzyść.
3: Monika Piątkowska przyznaje, że wynik pokazuje, ile pracy jeszcze przed nią i jej środowiskiem.
5: Musimy pracować jeszcze więcej, jeszcze ciężej, jeszcze więcej z wami rozmawiać, żebyście obdarzyli nas wszystkich zaufaniem.
3: Dla Dybały pierwszym politycznym sprawdzianem będą rozmowy z radnymi. Nowy prezydent nie ma bowiem własnej większości w Radzie Miasta, a bez współpracy z nią trudno będzie realizować wyborcze obietnice. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
2: No właśnie, czy w Stowarzyszeniu Kraków dla Mieszkańców toczą się już jakieś rozmowy dotyczące ewentualnej koalicji w Radzie Miasta? O to pytanie byli nasi goście w wieczorze wyborczym w TOK FM. Jak podkreślał reprezentujący stowarzyszenie Michał Starobrat, zwycięstwo Łukasza Dybały to dobry moment na to, by odrzucić dotychczasowe myślenie o polityce w Krakowie i odsunąć na bok przynależność partyjną.
6: Myślę, że to będzie bardzo duża szansa dla nas wszystkich, żebyśmy poprawili własny wizerunek Rady Miasta Krakowa, nas wszystkich, i żebyśmy rozmawiali na temat tematów i problemów, a nie takiej uprawiania polityki jak rodem z Warszawy, z wiejskiej, że jeżeli jedna opcja zgłasza cokolwiek, to jest dobre, a jak druga, to jest złe.
2: O woli współpracy zapewniała w TOK FM radna Koalicji Obywatelskiej z Krakowa Anna Bałdyga.
7: Pani senator Piątkowska od razu zadeklarowała, że już od jutra pracujemy pełną parą, jak jedna pięść. Będziemy tutaj wspólnie pracować dalej dla miasta Krakowa.
2: Monika Piątkowska będzie dziś gościnią Dominiki Wielowiejskiej w poranku TOK FM tuż po 7.40. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska. Marcin Kierwiński w TVP Info powiedział, że sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły do niego przez dokładną analizę treści udostępnionych w internecie. Na ich podstawie służby będą podejmować kolejne decyzje. Przypomnijmy, w niedzielę rano do Służby Ochrony Państwa wpłynęła informacja o planowanym ataku na Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Niedzielne oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa o rozejmie energetycznym między Rosją a Ukrainą odnosiło się jedynie do zaprzestania ataków na rafinerie przez obie strony i oczekuje się, że Ukraina będzie go przestrzegała, podał portal Axios, powołując się na urzędnika Białego Domu. Cytowany przez portal oficjal w ten sposób wyjaśnił nieoczekiwane i zaskakujące dla obu stron ogłoszenie Trumpa, które oznajmił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na energetyczne zawieszenie broni, nie podając dalszych szczegółów. Ukraińcy uważają opisywany przez przedstawiciela Waszyngtonu układ za jednostronny, biorąc pod uwagę fakt, że Ukraina ma tylko jedną, nie w pełni sprawną rafinerię w Kremieńczuku, podczas gdy Rosja ma ich potężną sieć. Jak poinformował również Axios, podczas spotkania w Miami wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner zagrozili, że Stany Zjednoczone mogą zaprzestać udostępniania amerykańskich danych wywiadowczych, jeśli Ukraina będzie ignorować prośby Donalda Trumpa. Jak dotąd jednak, mimo ogłoszenia prezydenta USA, żaden rozejm nie obowiązuje. Kilka godzin po ogłoszeniu rozejmu przez Trumpa Rosja przeprowadziła ataki na elektrownie w Ukrainie. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości, i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Śląsku. Główny inspektor transportu drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i z Tarnowa, gdzie nie są już potrzebne. Powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
8: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
2: Odcinkowy pomiar zostanie też przeniesiony na obwodnicę Gdańska. Poniedziałek z przewagą chmur w niemal całym kraju, rozpogodzenia jedynie rano oraz lokalnie pod wieczór na południowym wschodzie. Aura deszczowa, w całej Polsce będzie przelotnie padać, a na północnym wschodzie pojawią się również lokalne burze. Na termometrach w ciągu dnia od 10 do 13 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam od 7 do 9.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest pierwszy program Tok FM. Naszym gościem jest teraz generał Tomasz Bąk, były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Naczelny dowódca sił NATO w Europie dzisiaj przedstawi strategię zwycięstwa w Warszawie. Czego pan spodziewa się usłyszeć?
9: Co pan przede wszystkim będzie to wydarzenie bardzo istotne, bo sami widzimy, że Rosja wciąż nasila swoje ataki na Ukrainę. Próbuje również w znacznym stopniu rozwijać swoje działania hybrydowe wobec państw, zwłaszcza flanki wschodniej, ale również innych państw NATO. W związku z tym będzie to bardzo istotny głos, który ma pokazać i na pewno pokaże stronie rosyjskiej, że NATO jest przygotowane do ewentualnego konfliktu, jest również gotowe do zdecydowanego odstraszania Rosji od takich zamiarów.
0: Czym jest strategia dla sojuszu?
9: No jest to najważniejsze założenie, które pokazuje, w jaki sposób sojusz ma reagować na wszelkiego rodzaju konflikty czy zagrożenia, w jaki sposób ma przygotować swoje siły zarówno wojskowe, jak i politykę i dyplomację do tego, aby skutecznie przeciwstawiać się jakimkolwiek zagrożeniom bezpieczeństwa dla państw członkowskich NATO.
0: Mm-hmm. Czy taka strategia i aktualizacja pojawia się, jak coś się złego dzieje, czy może co kilka lat, jak to wygląda i kto ją tworzy?
9: Znaczy, no przede wszystkim wiadomo, że generalny wpływ ma na zmianę strategii sytuacja geopolityczna. Ona wciąż ewoluuje, aczkolwiek od kilkunastu ostatnich lat ten kierunek został jasno wyznaczony. Wróciliśmy do sytuacji sprzed wielu lat. Właściwie możemy mówić o nowym wydaniu zimnej wojny, podziale świata na dwa konkretne bloki, a więc Rosję i jeszcze kilka państw, które są z nią sprzymierzone i Zachód. W związku z tym strategia musi być dopasowana do tej obecnej sytuacji geopolitycznej i pokazywać, że NATO będzie gotowe w każdej chwili do reagowania i odpierania jakichkolwiek czy prowokacji, czy prób rozpoczęcia kinetycznego starcia.
0: Warszawa jako to miejsce, gdzie strategia będzie przedstawiona, to ma tutaj dla pana znaczenie?
9: Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że świetny wybór, głównie ze względu na to, że to przecież Polska dźwiga najważniejszy ciężar tutaj flanki wschodniej. To Polska rozbudowuje swoje siły zbrojne, zmieniła również swoją strategię. W związku z tym nie kwestionuje się już w NATO, że Polska jest liderem w tych kwestiach. W związku z tym głos, który popłynie z Warszawy, będzie tym bardziej ważny, bo będzie mówił o tym, że flanka wschodnia w przypadku jakiegokolwiek ataku Rosji nie pozostanie osamotniona.
0: Co na tę chwilę już możemy powiedzieć o celach sojuszu? Bo rzeczą chyba jasną tutaj na wstępie, zanim jeszcze usłyszymy o szczegółach strategii, są nowe technologie w wojsku.
9: Tak, wojna i konflikt ukraińsko-rosyjski pokazał, że dzisiaj mówimy o zupełnie innym sposobie prowadzenia wojny, głównie skupionym na zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak wszelkiego rodzaju systemy dronowe, systemy z zastosowaniem sztucznej inteligencji, a więc również kiedy mówiono wstępnie o tym, co ta strategia ma zawierać, stwierdzono, że właśnie duży nacisk na to położy na zastosowanie najnowszych technologii i że to będzie strategia zwycięstwa, czyli zastosowanie dużej ilości systemów uzbrojenia, gotowości żołnierzy dobrze wyszkolonych, ale również zastosowania nowej technologii może spowodować, że w szybki sposób NATO odparłoby jakikolwiek akt agresji ze strony rosyjskiej.
0: To może przy okazji przypomnijmy, jak wygląda porównanie sił Rosja i całe NATO.
9: No zdecydowanie w tej chwili dla Rosji, jeśli doszłoby do konfliktu kinetycznego, ten stosunek sił jest niekorzystny, głównie ze względu na między innymi rozciągnięcie się tak zwanej linii styczności, ewentualnej linii styczności pomiędzy NATO a Rosją. Przypomnijmy, że w ostatnich latach dołączyły państwa skandynawskie do naszego sojuszu. W związku z tym cała rozciągłość możliwości walki w jednym momencie na bardzo długim froncie stają się i byłyby dla Rosji zdecydowanie niekorzystne.
0: Mm-hmm. No i tutaj NATO ma przewagę właściwie w każdej kategorii, jeśli chodzi o liczbę czołgów, samolotów, sprzętu wojskowego.
9: Jeśli mówimy o sprzęcie konwencjonalnym, zdecydowanie tak. Oczywiście trochę inaczej wygląda, jeśli chodzi o ilości głowic nuklearnych, no ale nie zakładamy tutaj aż potrzeby, tak, czy możliwości, aby konflikt w ogóle się rozwinął w kierunku wojny nuklearnej.
0: Jaki sygnał dla Kremla dzisiaj z Warszawy popłynie?
9: No, myślę, że jest to istotny sygnał, który jest jednym z elementów odstraszania. Pokaże Rosji przede wszystkim, że NATO jest zwarte, gotowe, mówi jednym głosem, a więc dalsze podważenie przez Rosji zasadności na przykład artykułu 5 chyba nie będzie miało całkowicie sensu. Biorąc pod uwagę, że Rosja jest obecnie bardzo mocno uwiązana w wojnie z Ukrainą, jakiekolwiek myślenie o jakiejkolwiek interwencji zbrojnej czy aktach w stosunku do jakiegokolwiek państwa natowskiego zdecydowanie nie ma sensu.
0: Czy NATO nie jest przypadkiem trochę bezradne w pewnych obszarach, kiedy mówimy nie o takiej agresji, którą łatwo jest zdefiniować, tylko o właśnie jakichś takich aktach dywersji wewnętrznie, o kwestiach internetu? Co wtedy może zrobić sojusz?
9: No właśnie tutaj się pojawia pytanie, czy przypadkiem nie przyszedł czas, aby zmodyfikować czy przemodelować systemy prawne państw natowskich i całego NATO, aby dostosować sposób reagowania czy działania właśnie do wojny hybrydowej, bo o takiej przecież mówimy. Wojna hybrydowa rządzi się zupełnie innymi prawami niż wojna konwencjonalna i jak gdyby da się to zauważyć, że rozwiązania prawne dotyczące na przykład użycia sił zbrojnych w warunkach ataków hybrydowych, no nie sprawdzają się do tej pory, tak? Mamy tu do czynienia z tym, że bezprawnie wlatują środki napadu powietrznego w obszar powietrzny państw natowskich, że dochodzi do aktów sabotażu i nie za bardzo jednoznacznie można się temu przeciwstawić. Dlatego myślę, że przyszedł czas, aby w zdecydowany sposób przemodelować cały system reagowania w sytuacjach pokojowych na tego typu działania Rosji.
0: A gdzie w tym wszystkim jest, w tych wszystkich w natowskich założeniach jest Ukraina?
9: Ja myślę, że oczywiście w dalszym ciągu ta pomoc ze strony NATO będzie...
0: Przepraszam,
9: płynąć.
0: Dzisiaj prezydent Zełenski będzie też na Security Forum w Warszawie występował. tutaj być może zdalnie, czy no, to nie ma tutaj znaczenia większego.
9: Trudno przewidzieć zachowanie tutaj prezydenta Zełenskiego. Natomiast myślę, że tutaj na to postawi tą kropkę nad i podkreśli to, że jednak mimo trwającego konfliktu NATO w dalszym ciągu będzie wspierać Ukrainę, aby doprowadzić przede wszystkim do zawieszenia broni i rozejmu, który jest bardzo istotny.
0: Ukraina chyba już ma świadomość, że członkostwo w NATO, jeśli w ogóle nie jest w zasięgu ręki, ale chyba liczy na jakąś formę bycia, jakby, nie wiem, jedną nogą w sojuszu.
9: Ja myślę, że raczej ograniczy się do jakiegoś aktu sprzymierzenia z NATO, czy luźnej współpracy opartej na jakichś zasadach, takich jak na przykład kiedyś funkcjonujący program Partnerstwa dla Pokoju. Natomiast nie będzie związany z twardymi zapewnieniami ani z typowym członkostwem Ukrainy w NATO. NATO musimy mieć świadomość, że Rosja to jest jej główny cel, aby nie dopuścić do czegoś takiego.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był generał Tomasz Bąk, były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Dziękuję i do usłyszenia.
9: Dziękuję bardzo.
0: Po informacjach po godzinie 6.20 będziemy wracali do sprawy mężczyzny, który planował zamach na Donalda Tuska. I tutaj pojawia się pytanie, jak w takiej sytuacji działają służby i kiedy jakaś taka pogróżka, którą napotykamy w internecie, jest powodem do niepokoju, chociaż oczywiście każdego rodzaju, czy mowa nienawiści, czy groźby, to są rzeczy, które trzeba tępić, ale są takie, które z jakiegoś powodu nie uruchamiają służb, a inne wyglądają dla służb na tyle wiarygodnie, że trzeba na nie zareagować twardymi decyzjami, zatrzymaniem i innymi działaniami. I to będą wszystko pytania do naszego gościa po informacjach.

0: Autopromocja.
1: Uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej. Lubi pracę projektową i lekcje w terenie. A jego cel to zaciekawiać uczniów. Nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza będzie gościem wywiadówki tuż przed Świętem Edukacji Narodowej. Mam nadzieję, że podpowie, jak traszka znaleziona w piwnicy może stać się pretekstem do realizacji projektu, jak ciekawie rozmawiać z młodzieżą o gospodarce odpadami i czego można nauczyć się w szkolnym ogrodzie. Zapraszam we wtorek o 10:40. Krzysztof Chorwat.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
3: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
2: O, wielka sprawa.
3: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 6:20. Marta Perchuć-Bożeńska. Zapraszam na informację TOK FM. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,1% głosów, a Monika Piątkowska 37,8%. Frekwencja wyniosła 44%. Naczelny dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grinkiewicz, dziś w Warszawie przedstawi strategię zwycięstwa, czyli swoją wizję, co zrobić, by odnieść zwycięstwo nad ewentualnym agresorem w Europie. Generał weźmie udział w konferencji Warsaw Security Forum. Dziś Komitet Noblowski ogłosi laureata lub laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Bank Centralny Szwecji od 1969 roku. Jest ono za zgodą Komitetu Noblowskiego przyznawane wraz z pozostałymi nagrodami, pomimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie i nie jest ono formalnie Nagrodą Nobla. I jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy, a benzyny 98 7 zł 85 groszy. Maksymalna cena dla oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny paliwa niżej.
6: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Ruszył turniej tenisowy w Wuhan, ostatni tysięcznik WTA w tym sezonie. Zobaczymy w nim ostatecznie trzy polskie tenisistki. Magda Linet odpadła w eliminacjach, Magdalena Fręch też, ale dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana i dziś rano zagra z Malanchayą Savankiau z Tajlandii. Jeśli wygra, to w drugiej rundzie zmierzy się z Igą Świątek, która ma wolny los w rundzie pierwszej. Maja Chwanińska na początek zagra z Egipcjanką Majar Sherif, to jutro. A w Shenzhen trwa męski tysięcznik. Do 1/8 finału awansował Hubert Hurkacz, który pokonał wczoraj Chińczyka i Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
7: Nie był to łatwy przeciwnik, na jeden też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać, natomiast dzisiejszy przeciwnik też grał bardzo agresywnie, dobrze serwował i nie było łatwo wejść w rytm i dlatego też się troszkę ciężej grało, natomiast kolejne dobre zwycięstwo.
6: No, ćwierćfinał u Hurkacz zagra jutro. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Legia Warszawa jako jedyny zespół w Ekstraklasie nie przegrała jeszcze w tym sezonie meczu. W 10. kolejce zespół Marka Papszuna pokonał Wisłę Kraków 2-0.
8: Byliśmy drużyną konkretną, mieliśmy więcej sytuacji. Strzeliśmy dwie bramki. Nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na zbyt wiele, właściwie tam jedna, dwie, może jakieś drobne sytuacje. 4 razy w ogóle doszli do jakichkolwiek możliwości, które mogły przynieść bramkę. My chyba, tak licząc na szybko, doszliśmy do 12.
6: Legia w tabeli jest trzecia, ma tyle samo punktów co Lech Poznań i trzy mniej od Górnika Zabrze. A w pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Max Verstappen z drugim zwycięstwem z rzędu kierowca Red Bulla był bezkonkurencyjny w wyścigu Formuły 1 Grand Prix Singapuru. Holender był najszybszy także w sobotnim sprincie. To jego 73. wygrana w karierze. Drugi był wczoraj Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Kimi Antonelli z Mercedesa, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Jeszcze siatkówka. Projekt Warszawa wygrał 5. edycję międzynarodowego turnieju Bogdanka Volley Cup. W finale pokonał gospodarzy z Lublina 3-1.
4: Poniedziałek z chmurami, ale też z rozpogodzeniami. Spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu niemal we wszystkich regionach, a w szczytowych partiach Tatr śniegu. W górach na zachodzie i wybrzeżu może też mocno wiać. Na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: To jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Zatrzymano mężczyznę, który planował zamach na Donalda Tuska. Co decyduje o tym, że groźba zamachu jest realna?
10: Analiza zagrożeń, czyli trzeba zebrać wszystkie informacje, które mamy na temat tego ewentualnego zagrożenia, spróbować przede wszystkim znaleźć źródło tego zagrożenia, czyli osobę, która te zagrożenia kieruje, no i ocenić, czy te groźby w ogóle są realne. Powiem tak, takich groźb do Służby Ochrony Państwa trafia bardzo wiele, wszystkie są analizowane, no i dopiero po analizie podejmuje się decyzję, czy jest konieczność podejmowania dalszych działań, ale tak czy inaczej wszystkie one są weryfikowane pod kątem realności ich spełnienia tych groźb.
9: Co z tych informacji, które w tej chwili już znamy, zwróciło Pana uwagę? Bo tutaj jest mowa o osobie zgłaszającej ten fakt, że taki zamach jest planowany, która powiedziała o spotkaniu z mężczyzną o imieniu Krzysztof, który miał mówić o tym, że ma broń, nienawidzi rządu i planuje zabójstwo masowe. To są ustalenia Polsat News, które także TVN24 podaje.
10: Moją uwagę zwrócił fakt prawidłowego zachowania tej osoby. To są, my ich nazywamy sygnalistami, czyli osoby, które wchodzą w posiadanie informacji, które świadczą o tym, że ktoś może przeprowadzić zamach, informują o tym. Tak jak wspomniałem, sygnaliści, to jest bardzo dobre zachowanie. Wydaje mi się, że ostatnia sytuacja związana z zamachami i z próbami zamachów w szkołach i dużo właśnie to, że dużo o tym mówimy, żeby sygnalizować różnego tego rodzaju sytuacje, jeżeli ktoś mówi, opowiada, że chce zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował o takich zagrożeniach, a jak widać, to jest bardzo dobry kierunek działania. No i przede wszystkim teraz trzeba najważniejsze zadanie przed służbami zweryfikować, czy ta osoba nie była powiązana z jakimiś środowiskami, które mogą generować kolejne zagrożenia.
9: A jeśli chodzi o pozostałe ustalenia służb, 60-letnia osoba, to wiadomo, że to w tym wieku mężczyzna i w zasadzie niewiele więcej.
10: No i jednak wydaje mi się, że na obecnym etapie niewiele więcej się dowiemy, ale powiem tak. Przy analizie zagrożeń trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Większość z gruźb, jakie są kierowane pod adresem osób publicznych czy też osób ochranianych, nigdy nie jest realizowana. Gruźby bardzo często są przejawem pewnej słabości i bezradności osoby, która jest sfrustrowana albo ma jakieś określone poglądy polityczne, religijne. Więc to trzeba też brać pod uwagę. Dlatego, bo znakomita większość zamachowców, którzy przeprowadzili ataki na osoby publiczne czy już osoby ochraniane, nigdy im nie groziła. Więc też trzeba o tym pamiętać, że jeżeli ktoś grozi, to nie jest od razu sytuacja, w której zero-jedynkowa. I każda profesjonalna służba ochrona zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast trzeba to weryfikować. I tak jak powiedziałem, kolejna rzecz. Większość osób, które przeprowadziło zamachy na osoby ochraniane, nie było powiązanych z żadnymi ugrupowaniami. To też jest bardzo istotna informacja, ponieważ większość tych zamachów wynikało z indywidualnych frustracji tych osób, a nie dlatego, że frustracji oczywiście wynikających życia z problemów natury społecznej, politycznej, a przede wszystkim z natury psychologicznej. I to też jest rzecz, którą musimy analizować. Jeżeli natomiast, tak jak podkreślam, by się okazało, że jednak są jakieś inspiracje, są jakieś powiązania, wówczas sprawa rzeczywiście robi się poważna.
9: Czy to jest taka lampka kontrolna, ostrzegawcza, która mówi służbom, czuwajcie jeszcze silniej?
10: Nie, absolutnie nie. To jest działanie standardowe. Powiem tak, ja wiele lat pracowałem między innymi w Biurze Ochrony Rządu i byłem tym akurat funkcjonariuszem, który stworzył pion analiz w tej służbie i kierowałem komórką, która zajmuje się tak zwanym wywiadem ochronnym, czyli tymi działaniami wyprzedzającymi, analitycznymi, które są niezbędne przy tego typu działania. I to są standardowe działania i tutaj jak ja słyszę czasami o tak zwanym wzmacnianiu ochrony, to podchodzę do tego z dużą rezerwą, bo wzmacnianie ochrony oznaczałoby, że ona jest niewystarczająca. A w przypadku działań służby ochronnej, w naszym kraju jest to Służba Ochrony Państwa i to jest jedyna służba ochronna w naszym kraju, działania służby ochronne są zero-jedynkowe. Albo się ochroni, albo się nie ochroni. Więc jeżeli słyszę o wzmacnianiu ochrony, to się zastanawiam, kto opowiada takie rzeczy, ponieważ nie można wzmacniać czegoś, bo to jest sygnał, że jest słabe. Nie, nie jest słabe. Działania powinny być przygotowane, sprofilowane tak, żeby były adekwatne do poziomu zagrożeń, ale nigdy zbyt słabe. Można zrobić troszkę na dodatku, można troszkę dodać więcej, ale nigdy nie może być za mało. Więc ja tutaj nie traktuję tego w kategorii jakiegoś sygnału kontrolnego, bo tak jak powiedziałem, takich sygnałów o zagrożeniach wpływa do służby ochronnej bardzo dużo.
9: Jaką rolę odgrywa tutaj Centrum Antyterrorystyczne ABW, o którym przy okazji tej sprawy usłyszeliśmy, bo tam było posiedzenie wczoraj?
10: Pamiętam, jak Biuro Ochrony Rządu współtworzyło z ABW Centrum Antyterrorystyczne. Byliśmy pierwszą służbą oprócz ABW, która miała pełny skład w tej komórce organizacyjnej, dlatego bardzo dobrze udawało nam się współpracować. Centrum Antyterrorystyczne to jest taki podmiot koordynujący działania służb specjalnych, związanych, jak sama nazwa wskazuje, z zagrożeniem terrorystycznym. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że o tym, czy coś jest zagrożeniem terrorystycznym, czy nie, dopiero możemy się dowiedzieć po głębszej analizie. Dlatego Centrum Antyterrorystyczne wchodzi do działania między innymi w takich sytuacjach. I to nie oznacza, że mamy do czynienia z terroryzmem. To znaczy, że podmiot koordynujący działania wszystkich służb jest zainteresowany tym zdarzeniem i umożliwia lepszą koordynację i przede wszystkim przepływ informacji i przepływ decyzji dotyczących dalszych działań pomiędzy służbami. Natomiast rolę wiodącą absolutnie ma Służba Ochrony Państwa, która jest służbą ochronną, ma też status służby specjalnej, posiada uprawnienia operacyjne i to Służba Ochrony Państwa tutaj analizuje, przeprowadza stosowne działania, a inne służby działają na rzecz Służby Ochrony Państwa.
9: Gościem pierwszego programu TOK FM był podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
10: Dziękuję.
9: Teraz zapraszamy Państwa na pierwszy program gospodarczy.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
9: Czas na pierwszy program gospodarczy, a na początek w nim o grzechach, którzy popełniali politycy wszystkich opcji. To w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Pod względem zadłużenia Polska pędzi na zderzenie ze ścianą. Deficyt ma być największy w Unii Europejskiej. Opozycja wini rząd, a rząd geopolitykę. Ale naprawdę finanse państwa zaczęły się psuć już lata temu. Już wkrótce, bo w 2028 roku państwowy dług publiczny przekroczył ustawowy próg ostrożnościowy 55% PKB, prognozuje rząd w projekcie budżetu na przyszły rok. Jeśli do tego dojdzie, konieczne będzie uruchomienie procedur sanacyjnych, w tym ostrych cięć wydatków, począwszy od roku 2030. Cały dług sektora finansów publicznych ma w 2028 roku przekroczyć 73% PKB, a więc znacznie powyżej konstytucyjnego limitu 60%. Ze względu na kreatywną księgowość nie jest to jednak formalnie definiowane jako złamanie reguł fiskalnych. W tak złej kondycji finanse państwa nie były od globalnego kryzysu finansowego. Jak do tego doszło? Jakie były największe grzechy polityki fiskalnej? Te pytania dzisiaj stawia Rzeczpospolita. Trochę podobne zagadnienia dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej, bo związane z tym, jak Polacy patrzą na Polskę jako miejsce, gdzie się prowadzi własny biznes. To znaczy tutaj akurat perspektywa tego prywatnego sektora, zależnego przecież od decyzji władz państwowych. 55% badanych, którzy wzięli udział w sondażu przeprowadzonym na zlecenie dziennika przez SW Research, uważa, że obecne przepisy, podatki i warunki gospodarcze w Polsce nie sprzyjają przedsiębiorczości i zakładaniu własnych firm. Jednocześnie, jak wynika z ostatnich porównywanych danych Eurostatu, w Polsce na koniec 2024 roku działało 2 800 000 aktywnych przedsiębiorstw. To daje nam piąte miejsce w Unii Europejskiej i 8,3% udział w ogólnej liczbie unijnych firm. Wyraźnie częściej pozytywnie o warunkach prowadzenia działalności w Polsce wypowiadają się mężczyźni niż kobiety. Około 29% mężczyzn stwierdziło, że są one zdecydowanie lub raczej sprzyjające, przy 21% analogicznych odpowiedzi wśród kobiet. Teraz przede mną i przed państwem dzisiejsza Gazeta Wyborcza o tym, że Polska przestaje być tania. Model rozwoju oparty na taniej sile roboczej, która przyciąga inwestycje z zachodu, się już wyczerpuje. Takie są wnioski z rozmowy z profesorem Łukaszem Rachelem, makroekonomistą, adiunktem na University College London. Mamy szansę na dalsze awanse, aczkolwiek polska gospodarka będzie potrzebowała nowego silnika. Siły konwergencji, które budowały nasz sukces przez ostatnie dekady, stają się coraz słabsze. Coraz trudniej będzie nam doganiać czy budować przewagę nad partnerami na Zachodzie, tylko poprzez zamykanie luki technologicznej, bo ona jest po prostu coraz mniejsza. Na tym etapie coraz trudniej będzie nam też przyciągać inwestycje z zagranicy. Spór polityczny jest nieunikniony i jest zjawiskiem wręcz pożądanym, ale żeby móc się rozwijać, kraj potrzebuje zgody co do ogólnego kierunku. Tak mówi Łukasz Rachel w rozmowie z Marią Korcz na łamach dzisiejszej Gazety Wyborczej.
11: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot. Autopromocja.
13: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
19: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
20: Pan mi kibicował i dobiegłam.
21: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
24: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
25: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
26: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
27: Magda, wszystko w porządku?
28: Przepraszam, migrena.
29: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
28: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
30: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
31: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
32: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
31: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
32: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
31: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
32: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
33: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
34: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
33: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
35: Reklama.
36: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 6.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Łukasz Gibała, zwycięzca wczorajszej drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa, dzisiejszy dzień zacznie od osobistych podziękowań mieszkańcom za oddane na niego głosy. Za kilka minut ma się pojawić na Rondzie Mogilskim, gdzie będzie rozdawał obwarzanki. Jeszcze w tym tygodniu zamierza prowadzić rozmowy z radnymi o ich poparciu dla projektów, które zamierza realizować. Gibała pokonał w wyborach Monikę Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej 61 do 37%. Piątkowska już zapowiedziała, że będzie uważnie przyglądać się, czy Łukasz Gibała realizuje złożone w kampanii obietnice.
37: Zadaniem moim, jak i innych parlamentarzystów, jest przecież z Krakowa, jest przecież zwracać uwagę na to, jak pracują włodarze miasta.
4: A Monika Piątkowska będzie dziś gościnią Dominiki Wielowiejskiej w poranku TOK FM tuż po 7.40. Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają trafić dziś do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. Szef MSWiA zapowiedział, że dziś w działania służb przy placówkach zaangażowanych będzie około 20 tysięcy policjantów. Marcin Kierwiński podkreślił, że stan kontroli będzie podtrzymywany do czasu, kiedy będzie to niezbędne. Premier Kanady Mark Carney rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem i Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim i poparł rozejm energetyczny proponowany przez Trumpa. Amerykański przywódca ogłosił wczoraj we wpisie na platformie Truth Social, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie ataków wymierzonych w infrastrukturę energetyczną. Określił to jako energetyczne zawieszenie broni. Zełański powiedział w rozmowie z dziennikarzem portalu Axios, że ogłoszenie zawieszenia broni było zaskoczeniem dla Kijowa, jednak Ukraina zaakceptuje rozejm energetyczny, jeśli prezydent USA faktycznie wynegocjował go z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Portal podał później, że oświadczenie Trumpa o rozejmie energetycznym między Rosją a Ukrainą odnosiło się jedynie do zaprzestania ataków na rafinerię przez obie strony. Ukraińcy uważają układ za jednostronny, ponieważ Ukraina ma tylko jedną, nie w pełni sprawną rafinerię w Kremenczuku, podczas gdy Rosja ma ich potężną sieć. Korea Północna wystrzeliła rano kilka pocisków balistycznych w kierunku Morza Japońskiego. Według władz w Tokio pociski spadły poza japońską wyłączną strefą ekonomiczną. To kolejna demonstracja siły reżimu w Pjongjangu w obliczu rosnących napięć. Teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. W Polsce będzie przelotnie padać, a na północnym wschodzie pojawią się także burze. Rozpogodzenia jedynie rano oraz lokalnie pod wieczór na południowym wschodzie. Na termometrach w ciągu dnia od 10 do 14 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam od 7 do 9 stopni.
36: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Za 17 minut siódma. To jest pierwszy program TOK FM, w którym już teraz będziemy mówili o powyborczym Krakowie. O powyborczym poniedziałku, kiedy to już wiemy, kto będzie przez najbliższe, no tylko dwa lata, rządził tym miastem. Profesor Marek Bankowicz, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, o poranku.
0: Łukasz Gibała będzie jest prezydentem Krakowa. INSPE. Czym on przekonał wyborców?
1: No właśnie, tutaj można powiedzieć, że zadziałał splot rozmaitych okoliczności bardzo korzystnych dla Łukasza Gibały i w związku z tym ten wynik wyborczy dla mnie przynajmniej nie jest żadną sensacją, tylko potwierdzeniem pewnych rzeczy, które już wcześniej wystąpiły. Ja bym powiedział, że tutaj trzy elementy odgrywają zasadniczą rolę. Po pierwsze, to niezwykły upór, determinacja, konsekwencja Łukasza Gibały w dążeniu do celu i jak wiemy to było jego czwarte podejście, po trzech porażkach nie załamał się, ale po tych porażkach się podnosił i z wyborów na wybory był coraz mocniejszy. I wygląda na to, że właśnie ta jego niesłychana determinacja rozłożona w czasie została doceniona przez wyborców. Wyborcy w Krakowie najwyraźniej uznali, że skoro Gibale tak bardzo zależy na prezydenturze i nie liczy się tutaj z kosztami, bo angażuje w politykę swoją i w promocję swojej osoby bardzo poważne własne środki finansowe, czyli jednym słowem bardzo mu zależy, więc dajmy mu szansę, niech pokaże, co potrafi. I to był pierwszy element. I to doprowadziło też do tego, że Łukasz Gibała zapewnił sobie pewien stabilny elektorat. Po drugie, ta druga przyczyna triumfu Gibały w moim przekonaniu, to jest utrzymujące się pragnienie znacznej części wyborców krakowskich, aby prezydent ich miasta był apolityczny, niepartyjny, spoza tego ogólnopolskiego sporu Koalicja Obywatelska, dawniej Platforma Obywatelska z jednej strony i prawica szeroko rozumiana z drugiej strony. Uważam, że właśnie ta polityczność w praktyce realizowana przez pana prezydenta Jacka Majchrowskiego, który tutaj pobił wszelkie rekordy długowieczności sprawowania urzędu prezydenckiego, była jednym z powodów właśnie tej jego długiej prezydentury. I tutaj Łukasz Gibała umiejętnie wpisuje się właśnie w ten model prezydenta politycznego, niepartyjnego. I wreszcie trzecia sprawa, kryzys konkurencji dla Łukasza Gibały na politycznym rynku krakowskim, bo w Krakowie sytuacja wygląda tak, że kandydaci partyjni poza kandydatem partyjnym Koalicji Obywatelskiej, a dawniej Platformy Obywatelskiej, nie mają szansy na wygranie wyborów w Krakowie. Ktokolwiek nie byłby kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, partii lewicowych, nie wygra wyborów w Krakowie. Wybory w Krakowie może wygrać tylko kandydat Koalicji Obywatelskiej, ale pod warunkiem, tak bym powiedział, że Koalicja Obywatelska jest w dobrej formie. I dwa lata temu Koalicja Obywatelska była w dobrej formie i jej kandydat Aleksander Miszalski był w stanie wygrać wybory prezydenckie z Łukaszem Gibałą. Natomiast teraz Koalicja Obywatelska pokiereszowana w referendum majowym, które jak doskonale wiemy, doprowadziło do przerwania kadencji Aleksandra Miszalskiego, bardzo prominentnego polityka lokalnego tego ugrupowania, no to wprowadziło Koalicję Obywatelską w stan bardzo poważnego kryzysu. No i już kończę. Zadziałało tu, można powiedzieć, no takie abecadło polityki. Jeżeli wyborcy głosują w krótkich odstępach czasu, w dwóch głosowaniach, to niemal zawsze w drugim głosowaniu potwierdzają rozstrzygnięcie, które podjęli w pierwszym głosowaniu. I to pierwsze głosowanie, no to było referendum odwołujące polityka Koalicji Obywatelskiej z Urzędu Prezydenckiego, więc można było się spodziewać, że w drugim głosowaniu w wyborach prezydenckich wyborcy w Krakowie nie wybiorą kandydata, no w tym przypadku kandydatki KO na ten urząd.
0: No to po co premier przyjeżdżał ją popierać?
1: No, premier musiał przyjechać. Kraków jest bardzo ważnym miastem. Premier musiał przyjechać i poprzeć kandydatkę.
0: No tak, ale czy to pomogło jej? Czy pomogło, czy zaszkodziło? Czy właśnie utwierdziło obraz kandydatki partyjnej?
1: No właśnie, chyba raczej bardziej przeszkodziło niż pomogło. Koalicja Obywatelska, podkreślam, będąca obecnie w kryzysie w Krakowie, no jednak ciągle może liczyć tutaj na pewien odsetek wyborców i ten odsetek wyborców jest na tyle poważny, że Koalicja Obywatelska była w stanie wprowadzić swoją kandydatkę do drugiej tury, ale właśnie tak silne zaangażowanie premiera, który tutaj przybywał do Krakowa, zaangażowanie ministrów. Ministrowie też się tutaj pojawiali w wielkiej liczbie. No to właśnie zakłócało ten wymarzony obraz prezydenta krakowskiego w oczach wielu wyborców, że to ma być ktoś poza sporem. Właśnie w ten sposób pani Monika Piątkowska tutaj przez premiera i innych polityków z Warszawy została jakby naznaczona jako kandydatka central partyjnych, co jej się nie przysłużyło. Więc można by powiedzieć, że premier Tusk, tak mocno się angażujący, ugruntowywał elektorat Platformy, ale ugruntowywał coś, co nie wymagało ugruntowania, bo ten żelazny elektorat Platformy tak czy tak poparłby kandydatkę wysuniętą przez to ugrupowanie, natomiast zmobilizował tą aktywnością premier krakowskich przeciwników Koalicji Obywatelskiej, których, jak się okazuje, też jest całkiem sporo.
0: Monika Piątkowska zaczynała z poparciem na poziomie 15%, jest 39%. Czy to należy docenić, czy też jak na tak duże właśnie poparcie dla niej jest to jednak mało?
1: Ja powiedziałbym, że należy docenić i w ogóle pani Monika Piątkowska zasługuje na słowa uznania za podjęcie się wyzwania, które w gruncie rzeczy było taką mission impossible, bo w tych realiach, o których tutaj mówię, patrząc politologicznie, prawda, na tę sytuację krakowską, no to kandydatka Koalicji Obywatelskiej nie była w stanie wygrać tych wyborów. I stąd właśnie wiemy, to jest tajemnicą Poliszynela, że rozmaici kandydaci pierwszego wyboru Koalicji Obywatelskiej, licząc się z możliwą porażką i bardzo niesprzyjającymi

0: Krakowie z udziałem wicepremiera Sikorskiego. Inny dziennikarz w Polsce 24 zadawał mi pytania, więc mieli pełną świadomość tego, że ja tam nie przebywam i mieli świadomość tego, kto tam przebywa. Odpalona kamera, włączony mikrofon, dobijanie się do segmentu, w którym jest dziecko, próba nagrywania przez okno tego, co się dzieje w segmencie, to co to jest, pani redaktor? Co to jest? To jest normalna praca dziennikarska mająca na celu pokazanie, gdzie ja mieszkam? Nie, to była próba rozbicia mojej kampanii, próba spowodowania, żebym zajęła się rodziną, a nie prowadzeniem kampanii. Ja
1: pani
0: mam
1: senator,
0: tego pełną świadomość.
1: Czy załatwi pani pieniądze na metro, mimo przegranej w Krakowie?
0: Pani redaktor, to my mówimy o środkach finansowych publicznych. Tu się nic nie załatwia. Pan premier Donald Tusk i zresztą minister Dariusz Klimczak wypowiedzieli się jednoznacznie. Są środki na budowę metra, 10 miliardów złotych. Zresztą pół rządu sprowadziłam, jak pani redaktor wie, do Krakowa, bo jest w trudnej sytuacji, żeby pokazać, jakie są problemy. Są środki na metro. Oczekuję, że prezydent elekt po objęciu funkcji przygotuje stosowne dokumenty i skutecznie sięgnie po te środki. Ja jestem, byłam, jestem, będę senatorką Koalicji Obywatelskiej i oczywiście wszelkie działania prezydenta miasta będę wspierała. Natomiast obowiązek i odpowiedzialność dzisiaj za przygotowanie dokumentów i skuteczne pozyskanie środków jest przede wszystkim po stronie prezydenta.
1: Pani senator,
0: te środki
1: no
0: są.
1: Właśnie, jak będą wyglądały rządy Łukasza Gibały, szczególnie w tym pierwszym okresie? Jak pani sądzi?
0: Nie mam, jeśli mam być szczera, zielonego pojęcia, jak będą wyglądały rządy Łukasza Gibały. To jest jego czas. Mam nadzieję, że one będą...
1: Przewidywała pani masowe zwolnienia w czasie kampanii wyborczej.
0: To nie tyle, co przewidywałam, tylko sparafrazowałam słowa i informacje, o których Łukasz Gibała mówił. Zresztą wczoraj w mediach również się wypowiadał, że trzeba teraz posprzątać urząd i posprzątać administrację. W związku z powyższym, no zobaczymy. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czy rzeczywiście zacznie od sprzątania w cudzysłowie, czy jednak, co bym rekomendowała, od budowania i przygotowywania dobrych projektów. Kraków jest czas restrukturyzować zadłużenie. Trzeba uchwalić plan ogólny. To jest bardzo ważna sprawa. Trzeba przygotować, uchwalić strategię rozwoju miasta i mamy zagwarantowane część środków na budowę metra. Przypomnę, pozytywna opinia Ministerstwa Obrony Narodowej, jeśli chodzi o środki na, oczywiście nie w całości, ale na pewien odcinek trasy Pychowickiej. Trasa Zwierzyniecka również jest niezbędna do zrealizowania. Mam nadzieję, że ten czas pozyska na, że ten czas poświęci na przygotowanie dokumentacji dla jednej, drugiej, trzeciej inwestycji. Część środków finansowych jest w zasięgu ręki i liczę na to, że nowy prezydent zamiast sprzątać, zacznie budować, restrukturyzować zadłużenie, zwiększać efektywność pracy w urzędzie, bo to trzeba zrobić.
1: Łukasz Gibała twierdzi, że uzyska pewne oszczędności, jeśli nastąpi jakaś restrukturyzacja, jeśli chodzi o zatrudnienie w Urzędzie Miasta.
0: Pani redaktor, my mówimy o 9 miliardach złotych zadłużenia, a nie likwidacja Gazetki Miejskiej, o której mówił Łukasz Gibała, za 3 miliony złotych, ani sprzątanie czy zwolnienia w mieście nie naprawią finansów publicznych. Naprawdę. Ja przez 10 lat pracowałam w krakowskim magistracie. Nie wolno paraliżować ludzi, nie wolno wprowadzać nerwowej atmosfery. Audyt tak, zwiększenie efektywności pracy tak, łączenie zamówień, żebyśmy zyskali oszczędności również w spółkach miejskich tak. Natomiast w urzędzie, w spółkach miejskich pracują, pani redaktor, ludzie, którzy pracowali tam od wielu lat, mają pamięć historyczną, mają pamięć instytucjonalną. Jako krakowianie złożyliśmy się na przygotowanie, wyuczenie tych ludzi. Ja jednak nadal rekomenduję rzetelną współpracę z fachowcami, którzy od lat zarządzają z naszym miastem.
1: Pani senator, no właśnie, ale tutaj pojawia się pytanie, jak będzie wyglądała współpraca Rady Miasta.

0: miasta z prezydentem Gibą, dlatego że Rada jest zdominowana przede wszystkim przez radnych Koalicji Obywatelskiej, także Nowej Lewicy. No i właśnie, czy ta współpraca pani zdaniem jest możliwa? Jakie projekty mogą zyskać jakby zgodę zarówno prezydenta, jak i Rady Miasta?
1: Dobre projekty będą zyskiwały wsparcie na pewno i sama będę do tego namawiała. Bo
0: ale na przykład referendum w sprawie strefy czystego transportu, bo taki projekt Łukasz Gibała zapowiadał.
1: No ja tu nie jestem przekonana. Naprawdę dość już tych referendów, dość już tych wyborów. Mówiłam o tym, że w gabinecie prezydenta miasta nie ma przycisku wstrzymuje się od głosu. Trzeba podejmować decyzje. To jest trudne, ale trzeba podejmować decyzje i trzeba brać odpowiedzialność na karty. W wielu sprawach ważnych dla miasta rzeczywiście Łukasz Gibała wstrzymywał się od głosu. Stąd ta
0: w tej sprawie przegrała pani jeden proces, bo zdaje się, że przesadziła pani z liczbą tego wstrzymywania się. Tak,
1: powiedziałam, że w większości, a powinnam była powiedzieć w większości ważnych spraw i wtedy sytuacja wyglądałaby inaczej, bo rzeczywiście te głosowania w strategicznych sprawach, w programach strategicznych, no niestety bardzo często tam było wstrzymuje się od głosu.
0: Musimy kończyć.
1: Proponowałam zawężenie do drugiej obwodnicy i rzeczywiście konsultacje, nie referendum, tylko konsultacje, bo to jest potrzebne ze względów formalno-prawnych. Referendum to są kolejne miliony złotych. Uważam, że miasta na to nie stać i uważam, że mieszkańcy Krakowa są po prostu zmęczeni już referendami i wyborami. Naprawdę są zmęczeni, mówią o tym wyraźnie.
0: Senator Monika Piątkowska, Koalicja Obywatelska, była gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo pięknie dziękuję, pani redaktor. Pozdrawiam państwa wszystkich. Dobrego dnia.
0: Za chwilę informacja, a po informacjach wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Jest 8:00. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Poparło mnie niespełna 100 tysięcy osób i bardzo dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali. Startowałam w trudnej sytuacji tuż po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Mówiła przed chwilą w poranku TOK FM senator Monika Piątkowska, do wczoraj kandydatka na prezydenta Krakowa. Piątkowska zdobyła 37,8% głosów. Wybory wygrał Łukasz Gibała z wynikiem 61,12%. Instrukcje na wypadek ataków w szkole mają trafić dziś do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników i pojawiającymi się w sieci groźbami. Szef MSWiA zapowiedział, że dziś w działania służb przy placówkach zaangażowanych będzie około 20 tysięcy policjantów. Marcin Kierwiński podkreślił, że stan kontroli będzie podtrzymywany do czasu, kiedy będzie to niezbędne. W związku z atakami i groźbami policja zatrzymała do tej pory 117 osób. A tuż po tych informacjach gościem poranka TOK FM będzie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Strategia zwycięstwa nad Rosją ma zostać dziś zaprezentowana przez naczelnego dowódcę sił NATO w Europie, generała Aleksusa Grinkiewicza, podczas rozpoczynających się Warsaw Security Forum 2026. W TOK FM generał Tomasz Bąk tłumaczył dziś, że nowa strategia będzie wyznacznikiem dla państw Zachodu do przygotowania swojej polityki zewnętrznej i obronnej na następne lata. Zakłada połączenie znanych do tej pory działań militarnych z nowymi technologiami, czyli m.in. sztuczną inteligencją czy dronami. Teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
12: I 11 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Warszawie i Łodzi, 12 w Lublinie i Poznaniu, 13 w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Poniedziałek z przewagą chmur w niemal całym kraju, rozpogodzenia jedynie teraz jeszcze rano oraz lokalnie pod wieczór na południowym wschodzie. W całej Polsce będzie przelotnie padać, a na północnym wschodzie zagrzmi.
13: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska, witam ponownie, a w studiu Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie premierze.
15: Dzień dobry.
0: Jakim prezydentem Krakowa będzie Łukasz Gibała?
15: Czas pokaże. Trudno jest ocenić, gdzie będzie...
0: Ale zna pan go.
15: Dobrze. Tak, znam. No to i przecież też była historia, kiedy SLD z Ruchem Palikotem tworzyło wspólną listę wyborczą. Znam Łukasza, bo był parlamentarzystą Platformy Obywatelskiej. Więc mam takie poczucie, że wiele lat się starał. Dzisiaj będzie musiał nie z perspektywy opozycji, ale prawdziwego rządzenia zmierzyć się z problemami jednego z największych miast w Polsce. Niech Kraków się rozwija. Tego życzę wszystkim mieszkankom i mieszkańcom.
0: A to jest porażka Koalicji Obywatelskiej?
15: Nie, w ogóle.
0: Moniki Piątkowskiej?
15: W ogóle tak tego nie traktuję. No, pan Gibała był w kilku partiach, w tym zaliczył Platformę Obywatelską. Wiązał się z różnymi podmiotami też lokalnymi po to, żeby wygrać wybory w Krakowie. Był zdeterminowany, żeby wygrać wybory w Krakowie, ale na pewno to nie jest żaden człowiek taki, który można powiedzieć, no jest określony jakoś politycznie po stronie ultraprawicy.
0: No a tutaj była też szpilka wbita w Nową Lewicę, bo 25 października jest referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy, związanego przecież ze środowiskiem Lewicy. Krzysztof M. został zresztą zatrzymany przez CBA. Co prawda nie jest w areszcie, no ale to referendum się odbędzie. No, to taka nowa fala, mówi Łukasz Gibała.
15: Nie wiem, czy nowa fala, bo to chyba są różne referenda były. Krakowskie miało charakter zmiany ze względu na styl zarządzania. Częstochowskie wynika z tych elementów, które toczyły się przed służbami i dzisiaj przed prokuratorem. Ludzie chcą zmian, ale nie mam wrażenia, że w Polsce dochodzi do fali jakiegoś tsunami referendalnego.
0: Ale to porażka Lewicy, ta sprawa Częstochowska.
15: Ale oczywiście zawsze jak jest jakieś referendum, gdzieś komuś są stawiane zarzuty, to tak. Ale ja tutaj czekam na to, co prokuratura ostatecznie powie w sprawie śledztwa w Częstochowie. Nikogo nie będę skreślał, nikogo też nie będę obrzucał błotem, bo uważam, że w takich sprawach najważniejsze jest, żeby decyzje zapadały przed sądem.
0: Panie premierze, tutaj były prezydent Andrzej Duda stwierdził, że specjalnie rząd ogłosił informację o tym, że planowano zamach na premiera i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, żeby przykryć problemy z bezpieczeństwem w szkołach.
15: Nie, no jakaś głupota to jest. Jak słucham polityków, którzy nie rozumieją, że w państwie rzeczywiście dochodzi do jakiejś sytuacji trudnej i rząd się nią na bieżąco zajmuje, a są też rzeczy, które się dzieją obok, no bo trudno.
0: Ale czy rzeczywiście to planowanie zamachu, ataku na premiera i wicepremiera było tak poważne?
15: Ja nie wiem, jak było poważne, bo też nie mam
0: wiedzy. Nie ma pan wiedzy na ten temat?
15: Nie.
0: No. Został zatrzymany człowiek we
15: Wrocławiu. No to ja wiem, że został zatrzymany człowiek, ale to jest tak. Wczoraj o 8.30 mieliśmy spotkanie z panem premierem dotyczące bezpieczeństwa w szkołach. mieliśmy spotkanie, koordynację, przedstawiliśmy wszystkie elementy, ustaliliśmy, co będziemy robili dzisiaj, jutro, 20 tysięcy policjantów na ulicach, to się wszystko wydarzyło. Chwilę później była informacja z SOP-u, później do policji dotycząca ewentualnego zamachu, czy próby zamachu na premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka. Służby o tym też poinformowały. Nie informowanie o jednej czy drugiej rzeczy byłoby błędem. Informowanie o tym pokazuje, że państwo jest transparentne. Czy zdarzają się sytuacje mniej poważne i bardziej poważne, jeżeli chodzi o takie wysyłanie informacji czy zamierzenia? Tak, sam tego doświadczyłem. Dostałem przez ostatnie 3 lata wiele różnych informacji dotyczących tego, że ktoś chce mi zrobić krzywdę, ale jedna była na tyle poważna, że osoba, która miała koktajle Mołotowa, która jechała do Warszawy, która chciała zrobić prawdziwą krzywdę, została zatrzymana, została aresztowana i została już skazana i siedzi już w więzieniu. Więc to nie jest tak, że opowieść o tym ma takie przekonanie, że ktoś czymś przykrywa. Nie, ja uważam, że o sprawach dotyczących bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie, w tym prezydenta czy premiera, trzeba informować opinię publiczną, żeby wszyscy wiedzieli, co się w państwie dzieje, a nie uciekać od odpowiedzialności, chować coś pod dywan. Więc tu nic nie było układane, tu jest pełna transparentność po prostu bezpieczeństwa państwa.
0: Panie premierze, bo jest ustawa o bezpieczeństwie w sieci, to oczywiście chodzi o usługi cyfrowe. No i teraz właśnie Sejm przyjął tę ustawę. Ustawa idzie teraz do Senatu. Liczycie na to, że prezydent ją podpisze, ale prezydent ma bardzo dużo wątpliwości, że tutaj będą arbitralne decyzje urzędników dotyczące wstrzymywania jakiegoś streamingu w sieci.
15: Bezpieczeństwo w internecie to jest priorytet państwa, każdego, który widzi, co się dzieje ci w social mediach, który widzi, jakie treści można spotkać w internecie. I trudno, żeby państwa różne, bo to nie tylko chodzi o Polskę, nie reagowały, kiedy na przykład namawia się do samobójstwa w internecie, albo pojawiają się patostreamy mówiące okalecz się, albo gdybyśmy nie reagowali, że są zdjęcia pedofilskie.
0: Ale prezydent twierdzi, że może nastąpić blokowanie nie tylko w takich przypadkach, tylko po prostu coś się rządowi nie spodoba w takim streamingu. Ale to znaczy, politycznie że, i to zablokuje.
15: To znaczy, że pan prezydent i jego otoczenie nie przeczytało tej ustawy. Bo w tej ustawie jest bardzo mocny zapis mówiący o tym, że jeżeli jakakolwiek treść zostałaby zdjęta z internetu, to można się odwołać do sądu i sąd może stwierdzić, sąd powszechny, że mamy do czynienia z nadużyciem i ją przywracamy. Koniec, kropka.
0: No, ale prezydent wolałby, żeby generalnie sąd decydował i dopiero wtedy nastąpiła blokada takiego streamingu.
15: Ale my mówimy o internecie, w którym to internecie w czasie rzeczywistym odbywają się różnego rodzaju złe rzeczy. Na przykład, jeżeli ktoś prowadzi transmisję dotyczącą namawiania do samobójstwa albo do innej groźby karalnej, albo transmitowałby na przykład zabijanie innej osoby i sąd, i nie wymagajmy od sądów, że będzie działał w czasie rzeczywistym, bo po 2 dniach, 3 dniach czy po tygodniu ta treść już jest tak daleko zwiralowana, czyli pojawiła się w milionach odsłon, że nikogo nie obchodzi, że jej tej treści nie ma.
0: Panie premierze,
15: odpowiedzialność za bezpieczeństwo w internecie polega na tym, że dzieje się w chwili i w czasie, w którym to niebezpieczeństwo następuje. Jak słyszę, trzymam swoje dzieci, 3, jak słyszę, że zdjęcie pedofilskie może czekać na decyzję sądu. Ja powiem, nie ma czasu na decyzję sądu, żeby zdjęcie pedofilskie było w internecie. Ma być natychmiast zdjęte, żeby nikt nie zobaczył tego zdjęcia. Jeżeli ktoś komuś robi krzywdę i bije na przykład drugą osobę i wstawia ten filmik, chwaląc się...
0: Ale czy gwarantuje pan, że w tej ustawie rzeczywiście są restrykcyjnie przedstawione te przypadki, a nie ogólnie na przykład mowa nienawiści, do której wszystko można wrzucić.
15: Ale mowa nienawiści też jest takim elementem. Nie może być tak, że w życiu realnym nie podchodzisz do nikogo, pozwoli. Nie może być tak, że w życiu realnym nie możesz na ulicy nikogo nawyzywać. No ja nie mogę podejść do pani i nawyzywać panią. A w życiu...
0: Nie, ale obawa jest taka, że jeśli chodzi o mowę nienawiści, to rzeczywiście bardzo dużo rzeczy można wrzucić w tę kategorię i to jest obawa prawicy.
15: Ale obawa prawicy jest taka, dlatego że oni mają ekstremistyczne poglądy, które kwitną w internecie i oni na tym hejcie, który jest w sieci, budują swoje zasięgi. Ja to rozumiem, dlaczego oni się boją tej ustawy. Nie mówię tego jako człowiek lewicy, z którego jestem dumny, ale mówię to jako obywatel. Ze względu na dobro moich dzieci, każdej rodziny w Polsce, lepiej, że będziemy blokowali nielegalne treści, które pojawiają się, które w realnym życiu są nielegalne, niż będziemy je pozostawiali, tak jak teraz, i nie będzie państwo miało narzędzi, żeby obywatel wiedział, że jeżeli ktoś namawia do samobójstwa, ktoś zabić chce kogoś, ktoś chce handel ludźmi uprawiać, ktoś chce promować pornografię, bo są literalnie wymienione przepisy tej ustawie, to my mówimy, no nie. To, to poczekajmy chwilkę.
0: Ale szef Kancelarii Prezydenta, minister Zbigniew Bogucki, bardzo ostro pana krytykował i mówił, właśnie zwracając się do pana, że od stycznia ta ustawa leży i dopiero sobie teraz o niej przypomnieliście i przyspieszyliście procedowanie.
15: Pan Bogucki bezczelnie kłamał w polskim parlamencie, bo prezydent miał prawo podpisać ustawę, powinien to zrobić w styczniu tego roku i tego nie zrobił.
0: No tak, rozumiem, ale potem siedliście jeszcze raz do tej ustawy, tak. Nic się w zasadzie przez wiele miesięcy nie działo. Znaczy, tak mówi minister Bogucki. I dopiero teraz, jak się wydarzyły te nieszczęścia, wróciliście do tego.
15: Obalajmy kłamstwa. Pan prezydent został zaproszony na konsultacje, o które prosiliśmy. Dwa razy nikt nie przyszedł z Kancelarii Prezydenta. Poprosiłem osobiście o spotkanie. Dwa razy. Nie było chęci spotkania się. Przedstawiliśmy ustawę. Przyszły informacje, że może ją podzielić na dwie ustawy, czyli taką, która będzie wskazywała podmiot zarządzający, czyli będzie wskazywała, kto do kogo można się zgłosić, jeżeli jest przestępstwo w internecie. Zrobiliśmy to. Ustawa została przygotowana i przyjęta przez Sejm, podpisana przez prezydenta i druga ustawa, o którą prosił Pałac Prezydencki w takim podziale. Więc kłamstwa zawsze wychodzą na jaw. W przypadku Kancelarii Prezydenta manipulowanie faktami, czysta hipokryzja jest tak okropna, że jak patrzę na ten cały proces, który został przygotowany, żeby prezydent wiedział, że chcemy współpracować z Kancelarią, że budujemy poparcie dla tej ustawy, wszystkie organizacje pozarządowe, wszystkie procesy włączone, więcej pani powiem, przyjęte poprawki PiS-u.
0: Jaka poprawka PiS-u została przyjęta?
15: Różne poprawki, bo na różnych poziomach, nie tylko na parlamentarnym, ale też prac, które towarzyszyły nam, jeżeli chodzi o konsultacje, wskazywanie chociażby tego, że powinien być sąd powszechny. Jest sąd powszechny. Opowieść prezydenta i jego ministrów o tej ustawie jest taka. Wiedzą, że pobrudzili ręce sobie w tym, że mamy cały czas hejt w internecie, mamy internet pełen bardzo złych treści, nielegalnych treści i dzisiaj chcieliby od tego uciec.
0: Ale moje pytanie jest takie. Ustawa idzie do Senatu. Tak. Czy jeszcze na poziomie Senatu możliwe jest przyjęcie jakiejś poprawki, tak, która by przekonała prezydenta
15: oczywiście
0: do podpisania? Jakiej
15: się
0: na przykład?
15: Na przykład taki, że pan Bogucki prosił z mównicy sejmowej o tym, żeby szybko wykonywać te przepisy, które będą najgorszych treści dotyczyły, takich, które ta natychmiastowa wykonalność powinna być. Ja jestem za tym. Chcę skrócić wakacje legis w ustawie. Proszę bardzo, skrócimy to wakacje legis. Z chęcią będę szedł w kierunku, w którym Pałac Prezydencki mówi, że trzeba to zrobić. Tylko ja w tym wszystkim nie wierzę tam w nic, bo uważam, że w Pałacu Prezydenckim jest chęć grania tą ustawą, opowiadania, że to jakaś cenzura, wprowadzania jakiegoś takiego przekonania, że mamy do czynienia z przepisami, które będą zabierały wolności. Nie. Wolność w internecie kończy się tam, gdzie kończy się wolność w realnym życiu. Nikogo nie można piętnować, bić, nie można nikomu mówić, że ma popełnić samobójstwo, nie można doprowadzać do sytuacji, że są treści pornograficzne na poziomie takich zdjęć pedofilskich tam umieszczone, dzieci rozbieranych. Nie może tego być. To jest bezpieczeństwo każdej rodziny w Polsce. Powiem pani więcej. Po wyborach prezydenckich 2025 rok hejtowana córka pana prezydenta i hejtowana żona, pierwsza dama pana prezydenta, osobiście występuje do Platform. Osobiście, jako minister cyfryzacji. Wskazując, że są takie teksty, że trzeba je szybko usunąć, że to głowa państwa, że nie może tak być. Robię to dlatego, że uważam, że dzisiaj nie może być po prostu miejsca na hejt w internecie.
0: Panie premierze, ale co to znaczy?
15: Ale niech pani pozwoli. Przychodzi weto do ustawy i prezydent tym wetem mówi mniej więcej tak. Bezpieczeństwo w internecie dla mojej rodziny okej, dla innych rodzin w Polsce nie okej. A ja odpowiadam, bezpieczeństwo w internecie dla pierwszej rodziny w Polsce i dla każdej rodziny w Polsce. I to jest dzisiaj cel tej ustawy o bezpieczeństwie w internecie, żeby każda rodzina w Polsce miała świadomość, że w internecie nie spotkają hejt, nienawiść, że nie będzie nielegalnych treści.
0: Panie premierze, w żołnierskich słowach, co to znaczy, że NASK i służby przeszły w tryb alarmowy, monitorowanie sieci pod kątem treści ekstremistycznych?
15: Sprawdzają po prostu 24 godziny na dobę, czy nie tworzą się jakieś challenge, czy nie ma jakiejś sytuacji takiej, która by była ogólnopolskim wyzwaniem, które namawiałoby, wskazywało, albo po prostu dawało takie poczucie, że jakieś naśladownictwo następuje.
0: Czy tu mamy do czynienia z jakimś challenge'em, jeśli chodzi o tę tragedię?
15: Nic takiego nie odkryliśmy, że mamy do czynienia z jakimś challenge'em, ale monitorujemy dużo grup różnych, które ekscytują się albo pojawiają się wpisy takie chwalące na przykład tych ludzi, którzy dokonali tego zamachu, tego zabójstwa, tego człowieka. Na przykład profile pokazujące, że przecież on miał prawo do tego. No i to jest natychmiast zgłaszane i one są natychmiast przez platformy blokowane.
0: Trochę jesteśmy w takim klinczu, bo z jednej strony mówimy o tym publicznie, a z drugiej strony obawiamy się, że dyskusja na ten temat nakręca kolejne osoby, które chcą dokonać jakichś ataków w szkole.
15: Ale każda osoba, która myśli o naśladownictwie, będzie po pierwsze karana, jeżeli coś przyjdzie jej do głowy, po drugie, jeżeli pojawiają się jakieś naśladownictwa w postaci na przykład w internecie, kogoś, kto próbuje opowiedzieć jakąś historię, namawiając do czegoś złego, albo wprost straszy innych ludzi, to te osoby też zostały w tamtym tygodniu i w weekend złapane. Też mają już zarzuty, więcej, też już siedzą niektóre w poprawczakach, niektóre w więzieniach. To znaczy taki proces pokazywania albo wykorzystywania tej tragedii, żeby budować swoje zasięgi w sieci, czasami wyglądając po prostu jako brak roztropności, bo ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, że za to kara jest. To jest kara, która może ci zniszczyć całe życie. I mówmy o tym wszystkim, ale na dzisiaj placówki w całej Polsce są bezpieczne. Jadą patrole od 8 rano.
0: Ale wpływów służb rosyjskich państwo nie zaobserwowali.
15: Na te sytuacje nie, ale pojawiają się coraz częściej. Widzimy różne takie kropeczki wskazujące na rozpowszechnianie dezinformacji w tej sprawie. To znaczy,
0: czyli podsycanie paniki.
15: Widzimy takie emocje w sieci, które mówią, a coraz więcej botów się pojawia. To się w weekend pojawiło, obserwujemy to, też straszamy, staramy się to wygaszać, ale nie ma takiego dzisiaj głębokiego wejścia w polską infosferę, mówiącą, że to rosyjskie służby. Pojawiają się różne takie korelacje, ale nie jest to tak mocne jak na przykład przy ataku dronów.
0: Panie premierze, czy pan jest za wprowadzeniem takiej regulacji, która uznaje, że konta na platformach społecznościowych mogą zakładać osoby, które ukończyły 16 rok życia?
15: Czy jestem w ogóle za tym, żeby social media były ograniczone? Tak.
0: No to dlaczego nie ma projektu ustawy w tej sprawie?
15: No bo trzeba mieć weryfikację wieku.
0: Australia wymaga tego od platform, żeby same zabezpieczyły tę weryfikację wieku.
15: No i Australia wymaga i pierwsze co zrobiła, to pozwoliła na to, żeby biometrię, czyli na przykład rozpoznawanie twarzą robić, zlikwidowała 4 miliony kont i za chwilę pojawiły się nowe miliony kont. Ja byłem w Australii, rozmawiałem z osobami, które przygotowały ten proces. W Polsce i w Europie jest on przygotowany tak, żeby weryfikacja była skuteczna. Najtrudniejszym elementem jest weryfikacja wieku.
0: I będzie tak w przyszłości, pana zdaniem, że w Europie także będzie ta restrykcja?
15: Tak. W tamtym tygodniu, we wtorek, miałem spotkanie z ministrami cyfryzacji wszystkich państw. Rozmawialiśmy o tym, żeby przygotować wspólne rozwiązania. Polska też je przygotowuje własnym obywatelu. Będziemy szybciej niż Europa to mieli, bo kończymy te procesy. I najważniejszą rzeczą jest skuteczność weryfikacji bezpieczeństwa w internecie, a nie samo przygotowanie prawa, które nie będzie skuteczne.
0: Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie
15: Dziękuję
0: premierze.
15: Bardzo, dobrego dnia.
0: Za chwilę informacje, a po informacjach Jan Wróbel i profesor Janusz Majcherek.
16: Autopromocja. Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
17: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
18: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
19: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
20: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
19: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
21: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
23: Skoda.
24: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
1: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
1: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Usiadła ze mną, jak się bałam czytać.
5: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
23: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
2: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 8.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. To potem, jak wczoraj został zatrzymany na Dolnym Śląsku, kilka godzin potem, jak w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z informacjami o planach rzekomego ataku odbyła się narada służb. Łukasz Gibała, prezydent elekt Krakowa, rozdawał rano obważanki na Rondzie Mogilskim. Rozmawiał z mieszkańcami i dziękował im za głosowanie. Poinformował również, że przygotowuje się do zaprzysiężenia. To ma nastąpić najprawdopodobniej 21 października. Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawi jawną część raportu dotyczącego zakupu, legalności i sposobu wykorzystywania tego systemu. Przewodnicząca Komisji Magdalena Sroka zapowiedziała też kolejne zawiadomienia do prokuratury. Teraz czas na sport w TOK FM.
25: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
26: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek staje przed ostatnią szansą, by zapewnić sobie awans do turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Przed nią jednak trudne zadanie, bo żeby zachować szansę, to w rozpoczętym dziś turnieju WTA 1000 w Wuhan musi dojść co najmniej do finału i liczyć na słabszy występ Karoliny Muchowej i Marty Kostiuk. Pierwszą rywalką Świątek być może będzie Magdalena Fręch, która już za chwilę w pierwszej rundzie zagra z Mananchają Savankiau z Tajlandii. Świątek w Wuhan jest rozstawiona z siódemką, a z szesnastką zagra Maja Kwalińska, która w pierwszej rundzie zmierzy się jutro z Majar Sheriff z Egiptu. W dobrej formie w ostatnich tygodniach jest Hubert Hurkacz. Polak jutro zagra o ćwierćfinał tysięcznika w Shenzhen, po tym jak w piątek ograł Nowaka Dżokowicza, a wczoraj Chińczyka i Zhu. Legia Warszawa kontynuuje dobrą passę w Ekstraklasie. W tym sezonie nie przegrała jeszcze meczu, a wczoraj pokonała Wisłę Kraków 2-0, mówi trener Marek Papszun.
27: Chciałbym, żeby tak było, żebyśmy tą serię kontynuowali jak najdłużej, ale kiedyś pewnie też pęknie. Ale nawet jak pęknie, no to myślę, że szybko wrócimy, oby ona dłużej, jak najdłużej trwała. Ja to, tak nie patrzę na to, żeby tam jakąś serię kontynuować. To nie jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest teraz mecz z Krakowem, żeby się dobrze przygotować i wygrać.
26: Zdaniem wielu obserwatorów wczorajsze zwycięstwo Legia zawdzięcza błędom sędziowskim, których w tej kolejce Ekstraklasy było sporo. Wynik mógł być inny, mówi trener Wisły Kraków Mariusz Job.
28: My mieliśmy swoje momenty i na pewno w takim spotkaniu to są takie decydujące chwile, bo na początku spotkania Julius miał świetną sytuację, nie trafił w bramkę, no później detale takie, aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę, no i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie.
26: Wisła w tabeli jest piąta, Legia trzecia, prowadzi Górnik Zabrze, a w niemieckiej Bundeslidze na szczycie tabeli dość niespodziewanie znajduje się Freiburg. Wczoraj wygrał z Schalke 2-1 i awansował na pozycję lidera, wykorzystując potknięcia faworytów, bo Bayern Monachium w tej kolejce zremisował na wyjeździe z Augsburgiem 2-2, a Borussia Dortmund także 2-2 zremisowała z Werderem Brema. W TOK FM czas na prognozę pogody.
25: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
12: Poniedziałek pod znakiem chmur. Spodziewajmy się we wszystkich regionach przelotnych opadów deszczu. W górach na zachodzie i wybrzeżu może też mocno wiać. Na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska w studiu. Jan Wróbel, publicysta, także w studiu.
29: Dzień dobry.
0: A na łączach profesor Janusz Majcherek. Dzień dobry.
6: Janusz Majcherek w Krakowie oczywiście.
0: Oczywiście w Krakowie. I zaczniemy od wyników wyborów w Krakowie. Panie profesorze, czy jest pan rozczarowany wynikiem kandydatki pani senator Moniki Piątkowskiej, dlatego że ten wynik nie ma czwórki z przodu? Innymi słowy, no tutaj jest bezapelacyjne zwycięstwo Łukasza Gibały.
6: Zgadzam się całkowicie z tym, że to jest efekt psychologiczny i rzeczywiście, gdyby Łukasz Gibała miał z przodu piątkę, a Monika Piątkowska czwórkę, to nawet gdyby było to 59,99, a po drugiej stronie 40,01,
0: to już by to lepiej tak wyglądało.
6: Absolutnie lepiej by wyglądało. No ale jak wiemy, tu nie tylko o efekt tego rodzaju chodzi, chociaż on będzie też miał wpływ zarówno na dalsze losy miast.
7: No, jednak
6: późniejsze wydarzenia, w tym także przyszłoroczne wybory parlamentarne.
0: Rozumiem. A czego pan się spodziewa po rządach Łukasza Gibały w Krakowie?
6: Problem z Łukaszem Gibałą polega na tym, że nie wiadomo, czego się po nim spodziewać, ponieważ jego projekty, pomysły nie były artykułowane w sposób czytelny. Pamiętajmy, Łukasz Gibała wypłynął zarówno teraz, w tym roku, jak i w poprzednich latach, płynął i wypłynął na negacjonizmy. Jego działalność polityczna, czy powiedzmy społeczna, miejska polegała na tym, że stale krytykował układ tak zwany, przez niego tak nazywany, po prostu kwestionował, negował, krytykował to, co jest i co było. Mało uwagi poświęcał na precyzowanie, co on by z tym zrobił, na przykład zadłużeniem miasta i innymi wyzwaniami, jakie stoją przed Krakowem. Dlatego największy problem z tą prezydenturą będzie taki, że nie bardzo wiadomo, czego się spodziewać i dopiero przyszłość przyniesie. Wiem, że to jest bardzo niezręczne sformułowanie, ale naprawdę nie bardzo wiadomo, czego się spodziewać po człowieku, który w żadnej newralgicznej dla miasta sprawie nie wypowiedział się w sposób konkretny.
0: To znaczy, w niektórych sprawach się wypowiadał konkretnie, na przykład, żeby usunąć działaczy Koalicji Obywatelskiej z urzędu.
6: Pani redaktor, no, ale to jest negacjonistyczne, że usunąć działaczy Koalicji Obywatelskiej, ale przepraszam, a czym ich zastąpić? Tak, jego konkret polega na tym, że stwierdził, że będzie na newralgiczne stanowiska ogłaszał konkursy. No ale skoro tak, to niepewność nadal się utrzymuje, ponieważ nie wiemy, kto te konkursy wygra. Akurat nie miałbym nic przeciwko temu, żeby fachowcy, profesjonaliści objęli kontrolę i władanie nad newralgicznymi, strukturalnymi aspektami, działami zarządzania Krakowem, urbanistyka, architektura, komunikacja i tak dalej. Nie mam nic przeciwko, spółki miejskie, nie mam nic przeciwko temu, żeby to było obsadzane i zarządzane przez osoby wyłaniane w konkursach. No ale skoro nie wiemy, jakie będą wyniki tych konkursów, jeżeli Łukasz Giba dotrzyma słowa i je ogłosi, no to w takim razie trudno jest przesądzić.
7: Panie profesorze,
0: Jan Wróbel się włącza.
7: Z szacunkiem, taka jest istota konkursów, że nie wiemy, kto je wygra.
6: No więc właśnie, dlatego pytanie, czego się spodziewać, jest pytaniem trudnym, no bo to zależy od tego, w jakim kierunku pójdą owe konkursy i czy one rzeczywiście będą całkiem transparentne. I Łukasz Gibała pogodzi się na przykład z tym, że w jakimś dziale zarządzania miastem konkurs wygra ktoś, kto niekoniecznie jest jego sympatykiem albo podziela jego pomysły.
0: To teraz o komentarz do tego wyniku wyborów. Ja przypomnę, że ponad 60% zdobył Łukasz Gibała, prawie 38% Monika Piątkowska. I komentarz do tego wyniku poproszę Jana Wróbla.
7: Dziękuję ci, Dominiko, bardzo i w ogóle dziękuję za zaproszenie. A po tych wszystkich uprzejmościach powiem tak. Wydaje mi się, że wynik Moniki Piątkowskiej jest bardzo dobry. Wbrew temu, co się wydaje większości chyba tego elektoratu PO-owskiego, no przegraliśmy. Tak, no porażka jest rzeczą bardzo gorzką i o porażce należy w kręgach KO dużo mówić, jak to się stało, że wysunęliśmy taki układ w Krakowie, którego twarzą był Miszalski, który został całkowicie odrzucony. Więc ten tak zwany ten negacjonizm, o którym mówi pan profesor Łukasz Agibały, to jest elegancko bardziej mówiąc projekt sanacji. I dlaczego my w KO przegraliśmy z projektem sanacji, czyli wyrzucenia KO-owców i prowadzenia każdego, byleby nie był z KO. Natomiast jak na to, jak bardzo skompromitowana była KO w Krakowie, jak straszną porażką było referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, to uważam, że Monika Piątkowska ma dobry wynik. Dodam, bo rozmawiała pani Monika z tobą dzisiaj rano, no chyba nie odniosłaś wrażenia, że rozmawiasz z osobą niezwykle charyzmatyczną, osobą, która potrafi przełamać schematy myślenia i mówienia. Wydaje się, już tak schematyczna jest pani senator, jak tylko może być, no to tym bardziej dużo ludzi poszło w tych wyborach zagłosować przeciwko Gibale, nie? I to tworzy jakiegoś rodzaju potencjał, zwłaszcza jak zobaczymy, jaki jest skład Rady Krakowa, prawda? 43 radnych, z czego Gibała ma 6.
0: A ludzie właśnie, jak będzie wyglądać rządzenie z taką radą?
7: I chyba będzie wyglądać bardzo ciężko i tutaj pan profesor mówił o tym negacjonizmie. Rzeczywiście niełatwo jest przekuć negatywne na pozytywne, ale sam fakt, że pan prezydent nowy będzie robił dużo szumu w sprawie a to transparencji, a to audytu, a to jakiegoś odnalezionego listu, który będzie śmiesznie napisany pod czyimś adresem, no to będzie ozdrowieńcze, to może być ozdrowieńcze dla Krakowa, bo sam układ polityczny, teraz mówisz wszystkich tych ugrupowań politycznych, tam się bardzo szybko zakleszy. W Radzie Miasta nie ma większości, jest taka większość przeciwko Gibale. A nowa lewica, jak pamiętamy, kandydatka lewicy nie sparła żadnego z kandydatów w drugiej turze, czyli też próbuje ta lewica coś ugrać. Będzie dużo zamieszania, mało działania.
0: Panowie, bo chciałam zmienić temat, zanim przejdziemy do głównego tematu, ale to w drugiej części po informacjach, a teraz chciałam was zapytać i prosić o krótką wypowiedź. Czy waszym zdaniem Adam Glapiński, którego obecna koalicja rządząca chce postawić przed Trybunałem Stanu, czy Adam Glapiński powinien zostać odsunięty od zarządzania NBP? Tam jest pewien klincz, tak króciutko powiem. Ustawa przewiduje, że automatycznie on jest odsuwany w momencie, kiedy jest postawiony przed Trybunałem Stanu, ale Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ten przepis jest niekonstytucyjny. Żeby jeszcze bardziej skomplikować, to powiem, że ten wyrok Trybunału akurat w odróżnieniu od innych został wydrukowany. Profesor Majcherek.
6: To jest sprawa bardzo delikatna, ponieważ rzeczywiście istnieje niebezpieczeństwo, że na odwołanie prezesa Polskiego Banku Centralnego mogą zareagować rynki i to zareagować negatywnie. Natomiast jest rzeczą ewidentną, doniesienia prasowe, medialne wielokrotnie to stwierdzały, że Adam Glapiński zarządza bankiem w sposób naruszający pewne elementarne zasady, jeżeli nie prawo. No, przede wszystkim dotyczy to ograniczania roli Rady Polityki Pieniężnej, ograniczania dostępu do informacji przez członków Rady Polityki Pieniężnej. No, swego rodzaju szarogęsienie się pana prezesa, ale pewnie dałyby się tam znaleźć inne, bardziej poważne zarzuty, łącznie z tym, że narusza konstytucję, obiecując, czy wprost finansując budżet państwa, czy finansując publiczne finanse z środków Narodowego Banku Polskiego. No ta obietnica, że on przeznaczy jakieś środki z NBP na finansowanie projektu Karola Nawrockiego, alternatywnego w stosunku do programu SAFE, no to jest bardzo poważny problem, no bo co on obiecywał, czyli to już pomijając to, czy NBP miał na to realne środki, skoro notuje deficyt, ale czy to nie była obietnica złamania konstytucyjnego zakazu finansowania ze środków Banku Centralnego finansów publicznych?
0: Ja tak dodam tylko trochę żartobliwie, a trochę nie, że pan Adam nie chciał wchodzić w ten projekt SAFE, tylko został zmuszony przez Karola Nawrockiego. Nie chciał, bo miał pakt o nieagresji z premierem Tuskiem, miał wszystko dogadane, no ale
6: podobno
0: jednak...
6: chodziło, tak nawiasem mówiąc, w trące jednego sprawy też takie śliskie, mianowicie chodziło o to, żeby Donald Tusk nie sprzeciwiał się podtrzymaniu funkcji przez zastępczynię pana Glapińskiego.
0: Panią Martę Kajti, bo ona zarządza za bankiem w rzeczywistości, dzięki temu pan prezes nie musi się wysilać. Janku, ciebie pytam o plany wobec Adama Glapińskiego. Jak to widzisz?
7: No, moim zdaniem nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż próba w kraju takim jak Polska o stabilnej sytuacji politycznej, ale niestabilnej emocjonalnie, nieudolnego odwołania prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tak, z tym właśnie mamy do czynienia. Nie uda się to odwołania, zamieszanie będzie duże, efekt ujemny będzie zapłacony, a efektu domniemanego pozytywnego odwołania człowieka, który nas denerwował, nie będzie. To jest, niestety uważam, że to jest jeszcze jedna szarża taka propagandowo-medialna obozu rządowego, której ten obóz mógłby się po latach wstydzić, o ile oczywiście po latach wróci mu wstyd w samoocenie.
0: Tak, ale tutaj chcę takie krótkie wyjaśnienie zamieścić, a mianowicie możliwy jest wariant, w którym zostanie przegłosowany wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu za upolitycznienie tej instytucji, a także za finansowanie deficytu budżetowego w czasie pandemii. Natomiast Adam Glapiński nie zostanie odsunięty od zarządzania, tylko po prostu sprawa będzie się toczyć przed Trybunałem Stanu.
7: Jaki to ma sens, Dominiko?
0: Ma sens taki, że w Trybunale Stanu będzie rozpatrywana przez sąd wina albo brak winy Adama Glapińskiego, że pewna odpowiedzialność za decyzję jest tutaj przewidziana. To o tym myślałam przede wszystkim. Ale rozumiem, że i tak to zostanie twoim zdaniem źle odebrane przez opinię publiczną.
7: No powiedzmy, że można się nie przejmować opinią publiczną, ale akurat to, o czym mówi pan profesor, rynki finansowe to jest pewien konkret. No, uważamy, że tak raczej uważamy w Polsce, że Donald Trump nieraz się ośmiesza tym, co mówi, ale nie jest bardzo mądre ze strony polskich polityków wskazywanie, wytykanie tego Trumpowi, bo jaką z tego mamy korzyść? No to tu mamy odmianę tego problemu. No jaką mamy z tego korzyść, że wrzucimy mnóstwo grzybów do garnka? Niektóre z nich będą trujące, więc powiemy, nie pij tego. Zupa jest, owszem, ale nie pij.
0: Informacje TOK FM, a po informacjach porozmawiamy o ostatnich dramatycznych wydarzeniach w szkołach.
2: Reklama.
24: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
25: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
29: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
30: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
31: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
32: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
33: Pan mi kibicował i dobiegłam.
34: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
35: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
23: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
21: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
36: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
37: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
36: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
0: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Nie prosiłam Aleksandra Miszalskiego o głos, ale każdy ma prawo wyrazić swoją opinię, mówiła w poranku TOK FM senator Monika Piątkowska. Do wczoraj kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. W rozmowie z Dominiką Wielowiejską tłumaczyła, że startowała w bardzo trudnej sytuacji tuż po tym, jak w referendum odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego, który również jest z tego samego obozu politycznego.
6: Dostała pani poparcie ze strony Aleksandra Miszalskiego, który przegrał referendum. Czy pani prosiła Aleksandra Miszalskiego o głos?
7: Nie. Nie. Ja nie prosiłam Aleksandra Miszalskiego o głos. No jest mieszkańcem Krakowa, jest byłym prezydentem. Postanowił wyrazić swoją opinię i też trudno tego zabraniać.
5: Piątkowska zdobyła 37,8% głosów. Wybory wygrał Łukasz Gibała z wynikiem 61,12%. Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają trafić dziś do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników i z groźbami w sieci. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. Szef MSWiA zapowiedział, że dziś w działania służb przy placówkach zaangażowanych będzie około 20 tysięcy policjantów. Marcin Kierwiński podkreślił, że stan kontroli będzie podtrzymywany do czasu, kiedy będzie to niezbędne. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny inspektor transportu drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i Starnowa, gdzie nie są już potrzebne. Powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
12: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
5: Odcinkowy pomiar zostanie także przeniesiony na obwodnicę Gdańska. W całej Polsce będzie dziś przelotnie padać, a na północnym wschodzie pojawią się również lokalne burze. Rozpogodzenia jedynie teraz oraz lokalnie pod wieczór na południowym wschodzie. Na termometrach w ciągu dnia od 10 do 14 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam od 7 do 9.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, na łączach profesor Janusz Majcherek z Krakowa, oczywiście i Jan Wróbel w studiu. Chciałam panom zadać jedno pytanie. Czy jesteście za tym, aby weszła w życie ustawa dotycząca usług cyfrowych, a zakładająca, że urzędnicy mogą natychmiast blokować patologiczne streamingi dotyczące przemocy różnej formy czy nawoływania do terroryzmu, ponieważ prezydent ma w tej sprawie wątpliwości. Pierwszą wersję tej ustawy zawetował. Teraz ta ustawa wróciła. No jeszcze musi przejść przez Senat, a potem znowu wyląduje na biurku prezydenta. I czy waszym zdaniem prezydent tę ustawę powinien podpisać? Pytam Jana Wróbla.
17: Dziękuję ci bardzo. No ja myślę tak, że podpisać, tylko że ja jestem akurat z tych zupełnych odchyleńców, którzy uważają, że to jest prawda, co zarzuca się tej ustawie, że ona wprowadza przy okazji rzeczy dobrych możliwość cenzurowania internetu. Ja akurat jestem gotów zapłacić tę cenę. Uważam, że należy cenzurować internet.
6: No można się odwołać do sądu, oczywiście po jakimś czasie sąd orzeknie, że niesłusznie kogoś zablokowano.
17: Tu bym nie był idealistą, bo jeżeli wiele tysięcy internautów pobiegnie do sądu z tymi sprawami, to będzie będzie jak będzie, prawda? To, nie, to musiał być jakiś super specjalny sąd, dowodzony oczywiście przez sztuczną inteligencję, żeby te wyroki zapadały w ciągu 30 sekund, a nie w ciągu 30 lat. Także jestem za tym, żeby podpisywać, żeby nie poprzestawać na tym, żeby wprowadzać cenzurę w internecie. Jeżeli ktoś bardzo chce nie nazywać tego cenzurą, tylko jakoś bardziej fajnie, to zrobimy burzę mózgów, nazwiemy to jakoś bardziej fajnie, ale cenzura w internecie jest konieczna i nie oznacza ona cenzury treści politycznych w Polsce, ponieważ poza internetem, to nie mieści się w głowie jakichś 15% Polaków, którzy żyją tylko w internecie, istnieją redakcje radiowe, redakcje telewizyjne, redakcje prasowe, cenzur. Życie polityczne w Polsce będzie wciąż bardzo bujne i bogate, po tym jak wprowadzimy nareszcie cenzurę do internetu.
6: Profesor Majcherek.
3: To jest niezwykle delikatny, bardzo drażliwy problem. Mianowicie demokracja, zwłaszcza demokracja liberalna, polega na tym, że stanowiska wypracowujemy w publicznej debacie, która zasadniczo powinna być nieograniczona. Owa debata przeniosła się jednak do internetu, gdzie pozbawiona jakiejkolwiek kontroli doprowadziła do zdominowania albo przynajmniej do wyraźnego zaznaczenia w tymże internecie treści patologicznych. Jak nie dopuścić do tego, żeby one się szerzyły i żeby przynosiły ponure skutki, to jest bardzo skomplikowane od strony technicznej, na czym się nie znam i się nie wypowiem, jakie są technikalia kontroli internetu. Natomiast to jest bardzo skomplikowane i problematyczne i dyskusyjne od tej strony, nazwijmy to, politycznej. Tylko w dwóch czy trzech zdaniach powiem, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, które jest znane od dość dawna w psychologii, nazywane bywa psychozą indukowaną. To już od czasów Wertera, po popełnieniu przez którego samobójstwa 200 lat temu w Niemczech pojawiła się fala kolejnych samobójców, wiemy, że zachowania tak zwane influencerów, jak to współcześnie się określa, mogą kreować falę rozmaitych patologicznych zachowań. No rozmaite tak zwane challenge, nawet jeżeli nie mieliśmy z takim zjawiskiem do czynienia tym razem, wywołują naśladownictwo. Jeden nożownik wywołuje natychmiast naśladownictwo u innych. Jeden samobójca u kolejnych. Samo okaleczenie, czy jakieś inne patologiczne zachowania, a takie patostreamingi, jak wiemy, funkcjonują, powodują naśladownictwo, zwłaszcza u młodych, nieukształtowanych ludzi. Więc to jest z jednej strony kontrola treści w internecie, z drugiej strony bardziej psychologiczny problem, w jaki sposób chronić dzieci przed wpływem owego mechanizmu naśladownictwa patologicznych, niebezpiecznych zachowań, począwszy od samobójstw, samookaleczeń, przez właśnie ataki nożowników szkoły i rówieśników.
17: Ja nie wiem, czy Dominika chce nas, panie profesor, dopuścić do filozoficznej, metafizycznej dyskusji, ale ja powiem tak, mnie nie tak bardzo przerażają patotreści, bo akurat na nie można by i z dzisiejszym zapasem prawnym jakoś wyruszyć na taką krucjatę. Mnie przeraża po prostu mnogość bardzo nienawistnych wypowiedzi pod adresem każdego chyba w Polsce. Ta mnogość jest czymś, czym sobie moim zdaniem nie radzimy jako system. Dlatego jestem zwolennikiem cenzury. Nie tak, żeby nawet wyławiać te najbardziej ostre okropności, tylko te miliony okropności. Słuchajcie, to nie może nie wpływać na nas jako ludzi, jeżeli tak wielu z nas codziennie czyta kilkanaście, a może i tysiąc bardzo nienawistnych określeń i czasami sami dopisujemy jeszcze swoje.
6: Ale mam pytanie takie. Czy jesteście za tym, żeby ograniczyć dostęp do platform społecznościowym osobom poniżej 16 roku życia, tak jak to się stało w Australii? Pytanie do Janka.
17: Tak.
6: A panie profesorze?
3: Też tak, ale z zastrzeżeniem, że nie wiem, jak to od strony technicznej zrobić. Jak
6: no tak, tutaj wicepremier
3: ludzie...
6: Gawkowski mówił, że trwają prace nad udoskonaleniem obywatela, tak aby właśnie można dokonywać takiej weryfikacji. Ale chciałam zapytać także o zdanie panów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w szkołach. Mieliśmy serię dramatycznych wydarzeń. Zastanawiam się, w jaki sposób szkoły mogłyby się przygotowywać na takie wydarzenia. Czy powinny być osoby, które byłyby przeszkolone, oczywiście posiadały, nie wiem, gaz pieprzowy, przepraszam, że mówię takie rzeczy być może z punktu widzenia laika, no ale okazuje się, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy jest potrzebna siłowa interwencja. Janku, pytanie do ciebie.
17: Często jest tak, że się w tych trudnych sprawach pyta prawdziwych ekspertów, nie takich jak ja, bo jestem tyle ekspertem, że w szkole pracuję.
6: Ale jesteś nauczycielem i byłeś dyrektorem szkoły.
17: To prawda. Czy czyni mnie to ekspertem aż tak z wysokiej półki, wątpię, ale powiem ci tak, że często ci eksperci mówią tak, jedyne co się w szkołach naprawdę sprawdza, to stała postawa takiego czy innego dialogu z młodzieżą. Dialog to nie znaczy tylko gadać, nie? To też pewne zachowanie, pewne decyzje szkoły, omawianie tych decyzji lub nieomawianie. I często jest tak, że wzruszamy już ramionami, mówimy, no co jeszcze powiedzą, prawda, że za każdym razem mówią, nie ma jednego środka, aby przeciwdziałać jednemu zagrożeniu. Zagrożenia nie wiadomo skąd przychodzą, trzeba na nie stosować cały czas postawę takiej nieustannej czujności i nieustannej rozmowy z młodzieżą. I to jest prawda. To znaczy, dziś się przejmujemy nożownikami, ale ja pamiętam, kiedy zaczynałem pracę w szkole, może trochę później, że zaczynałem, była fala anoreksji, bardzo niebezpiecznej choroby, która powodowała śmiertelne skutki, statystycznie znacznie gorsze niż nożownicy. I mógłbym różne zagrożenia wkraczające do szkół wymieniać dosyć długo, a wspólna ich cecha jest taka, no nie wiemy skąd one przychodzą, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za następnym zakrętem, a nie ma na pewno jednego rozwiązania, na przykład ludzie z gazem pieprzowym w szkole, bo są nożownicy. A za 2 lata się okaże, że jakaś część polskiej młodzieży traumatycznie wspomina to, że ochroniarz z gazem pieprzowym chodził po szkole i ma z tego powodu zaburzenia psychiczne. Będzie znowu wielka fala pod tytułem to wprowadźmy psychiatrę do każdej szkoły na korytarzu.
6: Tylko zwracam uwagę, że w wielu szkołach po prostu pan dozorca siedzi przy wejściu.
17: Tak.
6: No i mniej więcej spogląda. No oczywiście nie może jakby reagować za każdym razem, no bo jak przychodzi były uczeń, no to wiadomo, że zostanie pewnie wpuszczony. No ale jednak taka osoba monitorująca, nie mówię o ochroniarzu, to coś się dzieje w szkole.
17: Nie mam nic przeciwko ochroniarzom, mam tylko przeciwko naszej ewentualnej możliwej debacie pod tytułem, ponieważ pojawiło się 3 nożowników w Polsce, to zróbmy, a może i będzie zaraz 5, prawda, to zróbmy takie rozwiązanie pojedyncze, które rozwiąże, naszym zdaniem, pojedynczy problem akurat z nożownikami w Polsce.
6: Podczas gdy jest ich bardzo wiele, rozumiem.
17: Żyjemy w takich czasach, może nawet od wielu lat, w których młodzież jest bardzo narażona na bardzo wiele. I musimy ze szkół zrobić takie pewnego rodzaju fortece na bardzo

0: udaremnić ich zamiary i tak dalej. Ale tu się zgadzam z redaktorem Wróblem. U podstaw powinien być pewien proces przygotowywania młodych ludzi na pewne wyzwania związane także z obecnością patologicznych treści w internecie w taki sposób, żeby ich, jeżeli nie całkowicie, to przynajmniej jakoś zasadniczo uodpornić na takie treści i takie wpływy. Zatem tak, stały dialog z uczniami, pewien rodzaj też edukacji dla bezpieczeństwa, no tak to umownie nazwijmy, edukacji, która pozwoli uwrażliwić ich na takie zachowania, przede wszystkim nie dopuścić do tego, żeby stali się ich ofiarami, ale także, aby nie stali się ich sprawcami. A więc dialog z młodzieżą, dobry kontakt z młodzieżą, ale nie jestem pewien, czy na przykład przechadzający się po korytarzu pan słusznej postury, wyposażony właśnie, no oczywiście nie w pałkę, czy
1: znaczy nie
0: pistolet,
1: mówię, że się przechadza
0: kabury,
1: tym, ale ma w szafce gdzieś gaz pieprzowy, tylko o tym mówiłam.
0: Ale
1: jest panem dozorcą.
0: To, że się przechadza, to mam na myśli to, że patrole policyjne czy straży miejskiej właśnie pełnią też taką funkcję, to znaczy odstraszania potencjalnych agresorów czy napastników. Więc sam fakt przechadzania się takiego pana po korytarzu, sygnalizujący, czuwamy, jesteśmy gotowi, nie próbujcie żadnych niebezpiecznych zachowań, też mógłby mieć efekt taki odstraszający i zapobiegający. Po pierwsze zapobiegać, a jeżeli już dojdzie do takich zachowań, to oczywiście zwalczać je stanowczo.
2: Ja tylko chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć.
1: Ale jedno zdanie, bo muszę jeszcze jeden wątek poruszyć.
2: My nauczyciele przyszliśmy w piątek do szkoły, jak Polska długa i szeroka. Tyle się narzeka na to środowisko, często słusznie, ale akurat w piątek zdaliśmy egzamin.
1: Dziękuję za tę uwagę, a teraz chciałam panów zapytać jeszcze o jedną sprawę, ponieważ Donald Tusk nagrał taki filmik w sprawie Pegasusa, bo oto komisja, która się zajmuje systemem Pegasus, postanowiła przedstawić jawną część tego raportu. Wiemy, że zapłaciliśmy za ten system 60 milionów złotych, z tego 25 milionów z Funduszu Sprawiedliwości, które te pieniądze miały iść na rzecz ofiar przestępstw i mamy bardzo ciekawą sytuację, ponieważ z umowy, która została zawarta, jeśli chodzi o wykorzystanie Pegasusa, no było jasne, że ta licencja nie przewiduje inwigilacji wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi, Korei Północnej. Przepraszam, że się śmieję, bo oczywiście sprawa jest bardzo ważna.
2: Warunki licencyjne, no co?
1: Ale chciałam zauważyć, że Pegasus miał być stosowany wobec podejrzanych o najcięższe przestępstwa, terroryzm, szpiegostwo, więc sam fakt, że licencja tego nie przewidywała, jednak przyznacie, jest dosyć kuriozalne, za to podsłuchiwano panią Ewę Wrzosek, o ile pamiętam, oraz Romana Giertycha. Janek Wróbel.
2: Znaczy, potępiam podsłuchiwanie polityków przez polityków za pomocą takiego urządzenia, jakim jest Pegasus. I powiedziałem, tu bym postawił kropkę. Co do robienia rolek przez pana premiera, no to wielokrotnie się wypowiadałem, że to jest, że to ośmiesza po prostu urząd premiera Rzeczypospolitej, należy dawać rolki urzędnikom niższego
1: szczebla. Taki konserwatywny, nie dzisiejszy.
2: Wiesz co, ale
1: jeśli chodzi o komunikację polityczną.
2: Czy rzeczywistość nie przyznaje mi racji? Nie jest tak, że w momencie kryzysu potrzebowalibyśmy kilku przynajmniej polityków w Polsce, którzy są tacy, wiemy o nich, że są na serio, nie? No i moim zdaniem jest ich bardzo, jakoś nie mało i nie powiedziałbym, żeby pan premier robił wrażenie na mnie tego polityka na serio, bo to, że ktoś robi czasem groźne miny, to jeszcze nie oznacza, że jest poważny. No to przykład, Pegasu trzeba doświetlić do końca, bo klasa polityczna nawzajem nie będzie sobie brała Pegasusa, robić nawzajem podsłuchiwać, będziemy żyli w bantustanie.
1: Profesor Majcherek.
0: Ja bym zrobił drobną korektę do tego, co powiedział redaktor Wróbel. To nie tak, że politycy podsłuchiwali polityków, politycy rządzący podsłuchiwali polityków opozycyjnych. Analogiczna sytuacja w Stanach Zjednoczonych wywołała aferę Watergate, która przyniosła wstrząs polityczny dla całych Stanów Zjednoczonych. Ja nie przesadzam, przecież to jest prosta analogia. No co zrobili ludzie Nixona? Podsłuchiwali swoich konkurentów politycznych, także w kampanii wyborczej, co miało miejsce i u nas, bo podsłuchiwano pana Bejzera.
1: Muszę prosić o kropkę, bo kończymy. Mhm.
0: Który był szefem sztabu partii opozycyjnej. To jest skandal dorównujący tej aferze Watergate i powinien przynieść skutki porównywalne.
1: Jan Wróbel, profesor Janusz Majcherek byli gośćmi naszej części publicystycznej. Bardzo
2: fajnie.
1: Dziękuję za dyskusję. Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich Owczarek, czyli Cezary Łasieczka. Dzień dobry, Czarku. O czym będziesz rozmawiał dzisiaj w swoim programie?

0: Dzień dobry Dominiko, dzień dobry Państwu. Tematów sporo, ale zaczniemy od tego, czy Polska jest przygotowana na różnego rodzaju ataki i incydenty terrorystyczne. W czym jesteśmy dobrzy, a w czym nam jeszcze sporo brakuje? To jest główne pytanie w kontekście tych wydarzeń ostatnich dni.
1: A teraz już informacje TOK FM. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej. Lubi pracę projektową i lekcje w terenie. A jego cel to zaciekawiać uczniów. Nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza będzie gościem wywiadówki tuż przed Świętem Edukacji Narodowej. Mam nadzieję, że podpowie, jak traszka znaleziona w piwnicy może stać się pretekstem do realizacji projektu, jak ciekawie rozmawiać z młodzieżą o gospodarce odpadami i czego można nauczyć się w szkolnym ogrodzie. Zapraszam we wtorek o 10:40. Krzysztof Chorwat.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępna od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pan zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Służby badają kontakty mężczyzny, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawi jawną część raportu dotyczącego zakupu, legalności i sposobów wykorzystywania tego systemu. Amerykanie grożą wstrzymaniem dostaw broni dla Ukrainy, jeśli ta nie wstrzyma ataków na rosyjskie rafinerie. Tak po 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. To po tym, jak wczoraj został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Kilka godzin po tym, jak w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z informacjami o planach rzekomego ataku odbyła się narada służb. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się w poranku TOK FM do zarzutów byłego prezydenta Andrzeja Dudy, który stwierdził, że rząd specjalnie ogłosił informacje o zamachu, żeby przykryć problemy z bezpieczeństwem w szkołach.
17: Nie, no jakaś głupota to jest. Jak słucham polityków, którzy nie rozumieją, że w państwie rzeczywiście dochodzi do jakiejś sytuacji trudnej, rząd się nią na bieżąco zajmuje, a są też rzeczy, które się dzieją obok, no bo trudno.
18: Ale czy rzeczywiście to planowanie zamachu, ataku na premiera i wicepremiera było tak poważne?
17: Ja nie wiem, jak było poważne, bo też nie mam
18: wiedzy. Nie ma pan wiedzy na ten temat?
17: Nie.
16: Do szkół ma trafić dziś instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówiła wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
4: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
16: Rano przedstawiciele resortu edukacji będą też rozmawiać z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Kraków ma nowego prezydenta, to były poseł Platformy Obywatelskiej, a potem ruchu Palikota, radny i przedsiębiorca Łukasz Gibała. Startowałam w bardzo trudnej sytuacji, mówiła w poranku TOK FM, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL jego kontrkandydatka, senatorka Monika Piątkowska. Dodała, że przed Koalicją Obywatelską kolejne miesiące pracy i przygotowań do przyszłorocznych wyborów.
9: Startowałam naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Po odwołanym prezydencie ze środowiska politycznego, przecież które między innymi reprezentowałam. Wykonaliśmy z zespołem naprawdę ogromną pracę. Jak widać, niewystarczający był efekt.
16: W przedterminowych wyborach Piątkowska zdobyła 37,8% głosów. Wygrał je Łukasz Gibała z wynikiem 61,12%. Komisja, która wyjaśniała aferę rządów PiS-u, czyli inwigilację obywateli systemem Pegasus, kończy pracę. Posłowie z Komisji Pegasusowej spotkają się w południe. Mają przyjąć raport końcowy, który będzie podzielony na trzy części. Jawną, tajną i ściśle tajną. A już teraz premier Donald Tusk mówi o, jak sam to ujął, najnowszej rewelacji w tej sprawie.
19: Wiecie, że oni podpisali umowę. I to jest właśnie ta rewelacja w finale tego postępowania, w której Polska nie może tego narzędzia inwigilacji stosować wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi, Korei Północnej. Nie. Mogli i chętnie używali tego narzędzia wobec polskich obywateli, polskich opozycjonistów. Mówimy o zbrodni stanu. Za to będą odpowiadać.
16: Pegasusem inwigilowany był m.in. Krzysztof Brejza, polityk Koalicji Obywatelskiej, gdy był w sztabie wyborczym swojego ugrupowania. Bezpieczeństwo Europy, przyszłość wojny w Ukrainie i komentarze w sprawie ostatnich decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. To tematy rozpoczynającego się właśnie Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Na miejscu jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz, co dziś zaplanowano na forum?
20: Forum z inauguracyjnym wystąpieniem otworzy premier Donald Tusk. Chwilę później z uczestnikami ma połączyć się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przedstawi ukraińską perspektywę kolejnych miesięcy wojny za naszą wschodnią granicą. Organizatorzy spodziewają się, że w czasie forum z wielu ust usłyszymy wyraźną krytykę ostatniego porozumienia Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie eksportu rosyjskiej ropy. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie popołudniowe wystąpienie naczelnego dowódcy NATO w Europie, generała Grynkiewicza, który ma zaprezentować teorię zwycięstwa, czyli plan sojuszu w przypadku ewentualnego konfliktu z Rosją. Na forum do Warszawy przyjechali przedstawiciele wojska, dyplomacji i przemysłu obronnego z 90 państw.
16: To był Cezary Jaszczyk, bardzo dziękuję. Amerykanie grożą wstrzymaniem dostaw broni dla Ukrainy, jeśli ta nie wstrzyma ataków na rosyjskie rafinerie, donosi Financial Times. Wcześniej prezydent Donald Trump ogłosił porozumienie z Rosją w sprawie dostarczania przez nią diesla na amerykański światowy rynek. Tomasz Rochowski.
21: Trump chce obniżyć ceny oleju napędowego przed wyborami do Kongresu, które za oceanem odbędą się za niecały miesiąc. Dlatego naciskał na Ukraińców, by wstrzymali uderzenia na rosyjskie rafinerie, bo według niego to one prowadzą do wzrostu cen, a nie jego wojna na Bliskim Wschodzie. Eksperci podkreślają jednak, deal Trumpa z Putinem w sprawie diesla będzie miał niewielki wpływ na ceny. Transport zajmie miesiące, a jego ilość jest zbyt mała, by wpłynąć na ceny. Te spadły za to w związku z ogłoszonym niespodziewanie przez prezydenta USA rozejmem energetycznym. Zełenski przyznał, że jest nim zaskoczony, ale podkreślił, że wstrzyma ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, jeśli zrobi to też Rosja. Tomasz Rychowski, TOK FM.
16: Rosjanie zaatakowali wczoraj ukraińskie elektrownie. Moskwa rozejmu energetycznego Trumpa nie skomentowała. Wsparli go zachodni sojusznicy. Dziś Komitet Noblowski ogłosi laureata lub laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Bank Centralny Szwecji i od 1969 roku jest ono, za zgodą Komitetu Noblowskiego, przyznawane wraz z pozostałymi nagrodami, pomimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie i nie jest ono formalnie Nagrodą Nobla. Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, teraz jeszcze pogoda.
22: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
16: 11 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Warszawie i Łodzi, 12 w Lublinie i Poznaniu, 13 w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Poniedziałek z przewagą chmur w niemal całym kraju, rozpogodzenia jedynie lokalnie pod wieczór na południowym wschodzie. W całej Polsce będzie przelotnie padać, a na północnym wschodzie pojawią się także burze.
22: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: 9:00, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Gościem jest pan dr Kacper Rękawek, Międzynarodowe Centrum na Rzecz Zwalczania Terroryzmu ICCT w Holandii. Dzień dobry, panie doktorze.
23: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Przejdę od razu do rzeczy. Czy Polska jest przygotowana na terroryzm? Gdzie jesteśmy dobrzy, a gdzie są nasze najsłabsze ogniwa? Pytam w kontekście tych wszystkich wydarzeń ostatnich dni i tygodni, wydarzeń w szkole, ale także informacji dotyczących potencjalnego zamachu na różne ważne osoby w państwie.
23: Tak długo, panie redaktorze, jak traktujemy terroryzm jako zagrożenie czy rzecz dla służb bezpieczeństwa, policji i tak dalej, tu myślę, jesteśmy mocniejsi niż w wielu innych obszarach, ale o tym opowiem za chwilę. To znaczy, proszę zauważyć, że w ostatnich dwóch latach ABW rozbiła szereg najprzeróżniejszych spisków terrorystycznych na różnym etapie planowania. To są otwarte dane wysyłane do Europolu, chociażby część tych ataków, zapowiadanych różnych ataków nożowników w przeszłości, więc to widać, że to działa. Natomiast to, gdzie jesteśmy słabsi, to jest coś, co bym nazwał taką miękką prewencją antyterrorystyczną. To jest rzecz, którą różne państwa Europy od mniej więcej połowy pierwszej dekady XXI wieku, czyli tak 2005-2006, te państwa zachodnie czy skandynawskie budowały. Państwa naszego regionu wtedy uznały, że nie będą czegoś takiego budować, gdyż nie mamy u siebie dżihadystów ani kandydatów na dżihadystów. Wtedy te systemy prewencyjne były głównie nakierowane na wyłapywanie takich ludzi. Minęło 20 lat, my takich systemów nie mamy, a on by nam się w tej sytuacji bardzo przydał, bo być może rozbrajałby pewne sytuacje, czy nawet pewne spiski, zanim one dojrzałyby tak naprawdę do takiego etapu wykonania, czy zanim ci ludzie by się tak naprawdę tak zradykalizowali, żeby tego dokonać. Ja myślę, że tu jest tak naprawdę nasz największy problem.
2: Oczywiście tych informacji dotyczących udaremnionych planów jest coraz więcej i zastanawiam się, czy to oznacza, że służby są coraz bardziej skuteczne, czy raczej sygnał, że mamy coraz więcej zagrożeń i czy w ogóle da się i w jaki sposób, jeśli tak, mierzyć skuteczność w antyterroryzmie.
23: Panie doktorze, to jest prawda. Dowiadujemy się raczej o tych rzeczach, które się zamachowcom udają i ewentualnie o spiskach, które strona, powiedzmy, rządowa, służb specjalnych decyduje się o nich publikować i mówić. Więc tutaj ciężko jest powiedzieć komuś, kto nie jest ze środka tego systemu, jak są skuteczne. Natomiast ja bym powiedział, chyba odpowiedź jest taka, jedno i drugie. I są skuteczne, ale tych przygotowań jest coraz więcej. My jesteśmy trochę w takim momencie, to jest inny terroryzm na szczęście niż terroryzm dżihadystów, czy nawet taki terroryzm takiej klasycznej, ekstremalnej prawicy, czy dżihadystów 20 lat temu, czy tych ekstremistów skrajnie prawicowych powiedzmy 10 lat temu, czy coś takiego. Ale jesteśmy trochę w takim momencie, jak na przykład Francja była około dekadę temu, czy Wielka Brytania 20 lat temu, kiedy otwarcie tam mówiono o tym, że tego jest za dużo i ktoś się w końcu prześlizgnie przez tę siatkę, przez te zabezpieczenia, przez tą naszą kontrolę, przez tą naszą inwigilację, to też trzeba tak powiedzieć. No i prawdopodobnie wygląda na to, ale to jeszcze troszkę się tutaj zasekuruje, ale przynajmniej odnośnie tego napastnika spod Wyszkowa wygląda na to, że mamy tutaj do czynienia z incydentem jak najbardziej terrorystycznym, który się po prostu udał.
2: kiedy słyszymy o udaremnionych zdarzeniach, no to jak gdyby zanim do tego zdarzenia doszło, to sprawca czy sprawcy musieli przejść jakąś drogę. Często jest to droga radykalizacji poglądów. Zastanawiam się, czy oprócz tego, że mamy służby, które inwigilują, które reagują, to czy mamy jakieś realne programy deradykalizacji albo prewencji, tak? Czyli żeby zacząć dużo wcześniej niż na etapie, kiedy no, jest już bardzo blisko jakiegoś zdarzenia.
23: Panie redaktorze, powiem tak, to nie będzie optymistyczna część mojej wypowiedzi, gdyż na poziomie państw, czy nawet na poziomie regionów państw Europy Środkowo-Wschodniej to wygląda bardzo mizernie. Są inicjatywy wychodzące z sektora NGO-sów, tak jak to kiedyś było na Zachodzie, tylko na Zachodzie to było w latach 80., to było 40 lat temu, więc proszę zobaczyć, ile my gonimy. Są takie inicjatywy, czy są tacy ludzie, są pasjonaci porozmieszczani po różnych miejscach, po różnych NGO-sach czy po różnych strukturach, którzy tego typu działania prowadzą, natomiast to nie jest systemowe, absolutnie. Tego nie ma w całej tej części Europy, więc ja nie chcę mówić, że to jest wina Polski, czy to jest wina tych, czy tamtych. Powtórzę, 20 lat temu podjęliśmy pewną decyzję i trzymamy się tego, a teraz przyszła pora moim zdaniem, żeby taki system budować, spinać go, bo my elementy mamy, panie redaktorze, tak naprawdę. Natomiast one nie są ze sobą połączone w myśleniu o tym, że jakiś problem, który ktoś ma, który wygląda powiedzmy jak problem, nie wiem, na przykład z przemocą domową, czy z przemocą w szkole, z jakimś odrzuceniem. Taka, przepraszam, że tak powiem, taka klasyka z punktu widzenia pracownika społecznego, jeśli mogę tak powiedzieć, tam może być nakładka albo dodatek pod nazwą radykalizacja. On nigdy nie jest pierwszy, on się pojawia potem. Albo jest to sposób na wyrażenie pewnych frustracji, na spracowanie pewnych frustracji. My nie mamy takiego systemu, który by zmuszał te instytucje pomagające ludziom do myślenia o tym, że tak naprawdę taki czynnik tutaj jest w grze. To trzeba by było zmienić.
2: Powiedział pan, że mamy elementy, tylko trzeba je teraz spiąć. Co to znaczy? Jakie elementy mamy i jakie trzeba spiąć?
23: Ja, panie redaktorze, użyję takiego przykładu Finlandii. Czyli kraju z jednej strony można powiedzieć, no chociaż nie do końca w Skandynawii, ale okej, ale jednak takiego bym powiedział troszkę innego i myślę bardziej podobnego na swój sposób do krajów naszego regionu. Tam jest system, który się nazywa ANKOR. W tym systemie wygląda to tak, że w każdej właściwie wspólnocie, w sensie gminie, powiecie, w zależności od tego podziału administracyjnego, jest panel ludzi reprezentujących różne instytucje, czy to państwowe, czy to społeczne, ale podkreślę, na poziomie lokalnym, nie w stolicy, w Helsinkach, którzy kiedy otrzymają sygnał jednej z tychże instytucji, to jest na przykład szkoła, to jest służba zdrowia, to są pracownicy społeczni, to też jest policja, mogą być tam dopraszone instytucje w postaci takich jak kościół, klub piłkarski, wie pan, no nie wiem, koło gospodyń wiejskich, jeśli by była taka potrzeba. Jeśli otrzymamy sygnał o jakichś problemach jakiejś osoby młodocianej bądź dziecka, tak, taka sprawa staje na takim panelu. Jest tam debatowane, jak komuś takiemu można pomóc. Jest to szerszy system niż to tylko dotyczący radykalizacji, ale jak najbardziej ta radykalizacja tam jest w grze. Ten system, ten ANKOR na poziomie lokalnym, potem, że tak powiem, z taką osobą za zgodą rodziców się spotyka, to nie jest system karzący, to nie jest system inwigilujący. Są wypracowywane pewne rozwiązania pomocy dla kogoś takiego w sposób właśnie systemowy, razem jest wdrażany, bym powiedział, taki indywidualny projekt. Tak to robią Finowie, jest dużo podobnych systemów w innych krajach Europy Zachodniej, które wszystkie właściwie opierają się na tym samym. W jednym miejscu spinamy instytucje, które są, które istnieją, one też są w Polsce. Wszystkie nasze MOPR-y, szkoły, wszystkie poradnie zdrowia psychicznego i tak dalej. To wszystko pod tym kątem spinamy i tak naprawdę podpinamy ich możliwości do tego, żeby komuś takiemu pomóc. To powinniśmy tutaj robić i mogę powiedzieć, że gwarantuję, że część tych sytuacji, które widzieliśmy w ostatnim tygodniu, zostałaby najprawdopodobniej przez taki system po prostu rozbrojona.
2: No oczywiście pytanie jest, z czym mamy do czynienia, bo można terroryzm definiować szeroko lub wąsko, tak, w szerokiej definicji, czyli pewnie takie akty, o których mówimy, można by zakwalifikować, gdybyśmy jednak poszli trochę węziej, może korzystając z klasycznej definicji, gdzie tam na końcu aktu terrorystycznego czy aktów terrorystycznych jest jednak myślenie o przejęciu władzy. Tutaj, jak rozumiem, no, jeszcze za mało wiemy, tak, ale mamy do czynienia ze sfrustrowanymi, być może zradykalizowanymi osobami. Pytanie, jak definiujemy terroryzm, szeroko czy wąsko?
23: Panie doktorze, ja myślę, że terroryzm to jest uderzenie na przypadkowych ludzi, na cywilów, w imię teoretycznie jakichś politycznych intencji. Ktoś mógłby mi teraz powiedzieć, gdzie tu ci chłopcy, jakieś polityczne intencje, gdzie tu cywile i tak dalej. No ale właśnie, problem polega na tym, że zaczynamy mieć coraz więcej informacji właśnie na temat przynajmniej jednego z tych trzech, bo tam był jeszcze nieudany napastnik w sierpcu. To jest nie tylko Wyszków, to jest nie tylko Ostrołęka, przynajmniej z tej trójki. Jeden z nich, jeśli popatrzy się na jego ślady internetowe, wygląda na to, że on się, panie redaktorze, zapisywał do pewnego klubu, przepraszam, to okropnie zabrzmi, terrorystycznego, przynajmniej sięgającego czasem do 2019 roku i ataku, który wtedy przeprowadził człowiek o nazwisku Brenton Tarrant, Australijczyk, to było w Nowej Zelandii, w mieście Christchurch, zaatakował dwa meczety, zabił 50 osób bronią palną, nagrał to i umieścił to potem w internecie. To dzisiaj można niestety w niektórych... Teraz, jeżeli twój ślad internetowy ocieka estetyką Brentona Taranta, odniesieniami do niego, cytatami, czyli pan, cytatami z innych zamachowców, zaczyna to wyglądać trochę inaczej. A jaka jest ideologia? No ideologia to najprawdopodobniej, panie redaktorze, jest coś, co nazywamy akceleracjonizmem. Przyspieszeniem. Ja chcę przyspieszyć coś, chcę przyspieszyć koniec świata poprzez brutalne ataki, które mają ludzi zaszokować. Tam nie ma wielkiej polityki, ale ciągle myślę, że to jest idea. Tak to wygląda, panie redaktorze.
2: Dobrze, to tutaj zawieśmy, powrócimy po informacjach TO 9.20. Gościem jest pan dr Kacper Rękawek, Międzynarodowe Centrum na Rzecz Zwalczania Terroryzmu ICCT w Holandii. Wracamy po informacjach.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
24: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
25: Volkswagen.
26: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
27: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Naczelny dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grinkiewicz, dziś w Warszawie przedstawi strategię zwycięstwa, czyli swoją wizję, co zrobić, by zwyciężyć, kiedy Rosja zaatakowałaby kraje członkowskie sojuszu. Generał weźmie udział w konferencji Warsaw Security Forum, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Będzie miał tam swój wykład, strategia zwycięstwa. Przedstawił tą strategię, a miałem okazję się z nią zapoznać. Przedstawił ją szefom sztabu generalnego kilka tygodni temu i ja będę miał okazję też rozmawiać z panem generałem Grinkiewiczem. Przypomnę, że pan generał Grinkiewicz nosi dwa kapelusze. Jeden to jest głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, a drugi to jest głównodowodzący wojsk sojuszniczych. Najważniejsze stanowiska z punktu widzenia obronności sojuszniczej państwa polskiego.
4: Strategia zwycięstwa zakłada połączenie znanych do tej pory działań militarnych z nowymi technologiami, czyli choćby sztuczną inteligencją czy dronami. Unia Europejska z zadowoleniem przyjmie rozejm energetyczny pomiędzy Rosją a Ukrainą, o ile będzie on przestrzegany, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Zastrzegła jednak, że na razie nie ma dowodów na to, by Rosja się do niego stosowała. W ten sposób Kallas odniosła się do ogłoszonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa w niedzielę energetycznego zawieszenia broni między Rosją i Ukrainą. Korea Południowa wystrzeliła rano kilka pocisków balistycznych w kierunku Morza Japońskiego. Według władz w Tokio pociski spadły poza japońską wyłączną strefę ekonomiczną. To kolejna demonstracja siły reżimu w Pjongjangu w obliczu rosnących napięć. Poniedziałek upłynie nam pod znakiem chmur. Spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu w górach na zachodzie i wybrzeżu może też mocno wiać, na termometrach od 11 do 14 stopni. Teraz jeszcze raport smogowy. Na zielono świeci mapa smogowa Polski. Nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 nie są przekroczone.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest program Owczarek, a gościem jest pan dr Kacper Rękawek, Międzynarodowe Centrum na Rzecz Zwalczania Terroryzmu ICCT w Holandii. Raz jeszcze witam, panie doktorze.
7: Dziękuję bardzo.
6: Co nam dobrze wychodzi, a gdzie są jeszcze luki? I czy to jest nasza polska przypadłość, czy to jest jednak coś, co jest ogólnoeuropejskie?
7: No, panie doktorze, myślę, że ta luka nasza to jest to miękkie podejście do tego zjawiska, bo u nas pokutuje i w całym regionie, to jak proszę pamiętać o tym, że mówimy zarówno od Estonii po Rumunię tak naprawdę w dużym stopniu. To, co kuleje, to kuleje rozumienie, że to zjawisko można, że tak powiem, rozkładać na części pierwsze i nieco wcześniej, czyli terroryzm, nieco wcześniej się nim zajmować, nie tylko poprzez policję i służby specjalne. U nas, jak się powie słowo terroryzm, ja to też zauważyłem wielokrotnie w swoim życiu i karierze odnośnie tego zjawiska, od razu jest powiedzenie, że to MSW, to policja, to służby specjalne. I to jest część prawdy, to jest bardzo duża część prawdy, ale nagle się okazuje, że jest mnóstwo innych instytucji czy miejsc, które mogą się do tego dołożyć. Nie mówię, że w ogóle się nie dokładały, no natomiast to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części rozmowy, dobrze byłoby teraz stworzyć taki system, trochę tak używając tych ataków, przepraszam, że tak powiem, jako swego rodzaju wymówki i na swego rodzaju takim, powiedziałbym, pilocie dotyczącym młodocianych i dzieci. Wszyscy chcemy, żeby ci najsłabsi pośród nas, nastawieni, narażeni na największe ryzyko, byli jak najbardziej chronieni. No i może właśnie uruchommy coś takiego, a potem zastanówmy się, czy można to, o czym rozmawialiśmy, rozszerzyć też na dorosłych, bo proszę zauważyć to, co wczoraj słyszeliśmy rzecznika koordynatora służb specjalnych mówiącego o tym, że jest też coraz więcej radykalizacji takiej ekstremistycznej wśród dorosłych. To nie jest tylko rzecz dotycząca dzieci czy młodzieży. I teraz tak naprawdę dobrze byłoby mieć coś, co potem można by było ewentualnie czy to rozszerzać, czy przekierowywać na inne grupy. Bo dlaczego ja o tym mówię, panie redaktorze? Takie systemy prewencyjne, one jak były zakładane w pierwszych, że tak powiem, swoich inkarnacjach na Zachodzie czy w Skandynawii, one nie były nakierowane na młodocianych potencjalnych terrorystów. One były na przykład nakierowane na członków gangów motocyklowych, grup skinheadowskich, później użytkowników narkotyków. To naprawdę jest plastyczne narzędzie, które tak naprawdę można, przepraszam, że tak powiem, formować i wyginać w różne strony. To nie jest żadna jakaś nowa biurokracja czy jakaś nowa struktura. To, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części, no to jest tak naprawdę połączenie tego, co już jest, no właśnie pod kątem zwalczania tego, że może ktoś zdecydować swoje frustracje tak naprawdę realizować, przykryć czy zemścić się na tych frustracjach poprzez jakiś spektakularny czyn, no bym powiedział właśnie, związany z przemocą, czy może to być też czyn terrorystyczny.
6: No dobrze, ale to trochę mam wrażenie też, że zwraca pan uwagę na to, że na takim najniższym poziomie powinny zadziałać jakieś mechanizmy, czyli no tak, właśnie nauczyciel, szkolny psycholog. No i tutaj dochodzimy do kwestii takich, jak wygląda finansowanie nauki na poziomie, nie wiem, szkół podstawowych, szkół średnich, tak? Czy jak wygląda finansowanie pomocy psychiatrycznej w szkołach, tak? Czy po prostu no, jakieś formy zwrócenia uwagi. No i okazuje się, że zanim zaczniemy mówić o służbach, to trochę chyba nam brakuje nawet takiej czujności na tych najniższych poziomach.
7: Nawet jest, panie dyrektorze, jeszcze niższy poziom. Bo wszyscy mnie pytają teraz, to co ja mam powiedzieć dziecku? Bo wie pan, takie wyszły, panie redaktorze, w eter poszło takie, że rozmawiajcie więcej z dziećmi, prawda? Taka wielka rada, za którą nie wiadomo, co się kryje. Prawda? Dzieci czy z młodzieżą, tak, zwłaszcza takimi, powiedzmy, nastolatkami. A tu jest jedna rzecz odnośnie tego typu spraw, że tu może nie tyle to nie zadziałało, co nie zostało to odpowiednio zinterpretowane. Mhm. Tacy zamachowcy, bardzo często jest to dowiedzione naukowo, oni się ze swoich planów, przepraszam, powiem kolokwialnie, wysypują. Komu oni się mają wysypać? Oni tego raczej nie powiedzą rodzicom czy nauczycielom, chyba że jako taką groźbę, która też, jeśli powinna być brana poważnie. Ale oni o swoich planach opowiadają w grupie rówieśniczej, próbując szukać dla nich akceptacji, dla tych planów i dla tego zachowania. Próbując być może wciągnąć kolegów czy koleżanki w tenże plan. To też jest jakaś taka oferta, czy idziesz ze mną, czy jesteś ze mną. Naprawdę, jak ktoś mnie pyta, o czym ja mam rozmawiać ze swoim nastolatkiem w kontekście tych ataków, to właśnie o czymś takim. Czy słyszysz, że kolega, częściej to jest kolega, ale też koleżanka, na przykład pogrąża się w jakieś takie ciemne tematy w internecie. Jakieś, wie pan, oglądanie okropnej, sadystycznej przemocy. Mieszanie tego z jakimiś rzeczami, nie wiem, czy to pedofilskimi, gwałtami i tak dalej, to naprawdę można dzisiaj w sieci znaleźć. Jeżeli ktoś idzie tą drogą, fascynuje się jakimiś zamachowcami, czy tymi strzelcami atakującymi szkoły, aktywnymi strzelcami tak naprawdę, czy w innych miejscach, idealizuje ich, wrzuca ich zdjęcia, mówi o nich, opowiada. To jest tak naprawdę coś, o czym dobrze byłoby z dzieciakami czy z młodzieżą, bo nieprawda nie z kilkulatkami rozmawiać i nie pytać ich o ich tajemnice. Dzieci chcą mieć tajemnice, młodzież chce mieć tajemnice, ale to, niech to nie będzie tajemnicą. Jak coś takiego widzą, tu byłbym wyczulony. Zanim, panie redaktorze, to o czym pan mówił, czyli ta sieć szkoły, jeszcze jest ta sieć nasza. I nawet niekoniecznie, proszę zauważyć, domowa, bo to jest sieć paradoksalnie rówieśnicza, a potem dopiero domowa. Na to chciałbym, żebyśmy byli wyczuleni, bo tam można pewne rzeczy wyłapać i takie sytuacje miały miejsce, bo część z tych wcześniejszych prób w ostatnich 2 latach no została rozbita przez tego typu właśnie sprawy, że ktoś nie zignorował, a powiedział i to poszło dalej.
6: No tak, czyli jednak zakłada pan, że te kontakty rodziców z dziećmi są na tyle dobre, że dzieci zaufają swoim rodzicom, mówiąc, że kolega, koleżanka w ich otoczeniu, tak, w jakiś sposób zmierza w złym kierunku, jednocześnie zastanawiając się, czy taka rozmowa, czy taki sygnał nie wykluczy go z grupy rówieśniczej, tak, że jest, no i tutaj bardziej można użyć różnych epitetów, prawda?
7: Tak, albo zastanawiając się, panie redaktorze, tak, oczywiście, no i na tyle właśnie pracujmy nad tym, żebyśmy dążyli do tego, żeby te relacje między nami a dziećmi czy młodzieżą były na tyle dobre, żeby było to zaufanie, żeby coś takiego powiedzieć. Tak, absolutnie, no ja z tego wychodzę, zdaję sobie sprawę, że nad tym też musielibyśmy pracować, ale proszę zauważyć, ja nie mówię o tym, że trzeba teraz gdzieś mi siadać i cudzysłów je przesłuchiwać, czy walić im za przyczyn jakieś wykłady, przepraszam, sprzedawać jakieś wykłady. Chodzi o to, żebyśmy rozmawiali o czymś, co tak naprawdę jest związane z bezpieczeństwem i poczuciem bezpieczeństwa nas wszystkich. To jest trochę inna kategoria, próbujmy ją wyodrębnić może w relacjach właśnie rodzice-dzieci, rodzice-młodzież, może tak, to jest ta pierwsza linia, oczywiście tam jest mnóstwo innych, no ale ja bym od tej zaczął.
6: No dobrze, to przejdźmy trochę na inny poziom, bo za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z jakimś takim zdarzeniem, to pojawi się cała masa spekulacji i dezinformacji. Czyli z jednej strony chcielibyśmy wiedzieć jak najwięcej, z drugiej strony rozumiem, że służby też nie chcą albo nie mogą nam wszystkiego powiedzieć z różnych powodów, które wydają się logiczne. No ale jednak w momencie, kiedy nie wiemy dużo, no to pojawiają się spekulacje i dezinformacje, co też przecież może działać jak gdyby na szkodę.
7: Tak, jak najbardziej. Znaczy, panie redaktorze, to jest właśnie ten warstwa dezinformacyjna tego. To znaczy, słuchajmy tak naprawdę tego, co mówią instytucje w tej sytuacji. Co mówi w tej sytuacji policja, do czego nawołuje, co komentuje, co pokazuje i od tego zacznijmy. A zostawmy teorię, przepraszam, powiem tak w ten sposób, zostawmy teorię szukanie tego, szukanie ten drugiego dna w tym, no ludziom takim, przepraszam, jak ja. Bo ja widzę, że często jest tak, że zagłębiamy się w to i widzimy nie wiadomo jakie rzeczy, właśnie pod koniec zeszłego tygodnia można to było widzieć. Ja odebrałem wiele telefonów od znajomych, którzy się mnie pytali, czy posłać dzieci, ale to nawet, to mnie nie dziwi. Ale co oni mówili, panie redaktorze, co się stanie, tak? To była ta kwestia tego, o której policja mówiła, że nie ma żadnego challenge'u, wyzwania do takich ataków. Tu też z ciemnych miejsc internetu można wywnioskować, że może nie do końca nie ma takiego challenge'u, ale to jest, panie redaktorze, to jest dla takich ludzi jak ja, którzy muszą to rozbierać na kawałki. To nie do końca jest tak, że wszyscy powinniśmy mieć o tym czerpać wiedzę na wczoraj, nie z oficjalnych źródeł, tylko z jakichś, bym powiedział, miejsc dezinformujących nas. Więc na to też warto uważać. To też był swego rodzaju test. I pomimo tej krytyki wielkiej, która była też, my jakoś go zdaliśmy. Bo panie redaktorze, my narzekamy na wiele rzeczy, narzekamy na swoje, na społeczeństwo, państwo, a policja wyszła, policja stanęła, ludzie do tych szkół poszli w większości. Oczywiście chcielibyśmy, żeby tych nieobecności było mniej. Ale to państwo nie stanęło w miejscu i dalej życie się toczy, natomiast jakiś test został zdany. Możemy teraz to rozkładać na części pierwsze, jak to się odbyło. No i chyba powinniśmy spojrzeć w lustro, czym nasze decyzje ewentualnie nie posłaniu dziecka były kierowane właśnie w tenże piątek, czy dzisiaj. Bo to też, wie pan, no przelewa się to też na dzisiaj, bez początek tygodnia.
6: No dobrze, ale trochę mówiąc o tym, że potrzebna jest czujność, nie mówi pan o rozwiązaniach systemowych, tylko o takim trochę pospolitym ruszeniu. Czyli ktoś nas słucha, powie, to będę czujniejszy, ktoś nas nie słucha, no to nie będzie czujny.
7: Ale panie redaktorze, w pierwszej sytuacji tego typu to też jest linia obrony. Wygląda na to, że my pierwszy raz mamy do czynienia z udanym aktem terrorystycznym na polskiej ziemi od wielu, wielu lat. I teraz w pierwszej sytuacji, i też to jest w nas, to jest też w naszym charakterze, my szukamy na swój sposób, czasem wręcz na siłę rozwiązań ad hoc, kiedy moglibyśmy mieć rozwiązania systemowe, nawet jako społeczeństwo. Ale ja uważam, że my ten test jednak zdaliśmy. Teraz moim zdaniem jest ta praca, bo proszę zauważyć, panie redaktorze, że jest taka jedna ważna rzecz, bo ja opowiadałem wcześniej o tym, że powinniśmy mieć system, i powinniśmy słuchać dzieci, rozmawiać z nimi i z młodzieżą i tak dalej. Ale dobrze by też było, żeby ten system był na to postawiony, że nawet jak ktoś ma jakieś tam myśli o pewnych takich aktach, czy że on by chciał swoją frustrację w taki sposób wyrazić, żeby dla takiego człowieka, dla takiego młodego człowieka nie było tylko dwa wyjścia, że zostanie zignorowany i dokona tego ataku, albo jak nie zostanie zignorowany, to pójdzie do poprawczaka. Musi być coś pośrodku dla takiej osoby. Musi być w jakiś sposób zagospodarowane. I to jest to, co my teraz powinniśmy tak naprawdę wybudować. Najwyższa pora, najwyższy czas. Jest to kompleksowe, nie jest to, przepraszam, powiem, że tak powiem, sexy, no ale niestety tak to wygląda.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan dr Kacper Rękawek, Międzynarodowe Centrum na Rzecz Zwalczania Terroryzmu, ICCT, w Holandii. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję ślicznie.
6: Informacje TOK FM o 9.40. Po informacjach Wojciech Kowalik i program EKG.
2: Dzień
6: halo,
2: dobry.
6: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej opowiedziała się przed weekendem za Trybunałem Stanu dla prezesa NBP. Oczywiście to jest jeszcze długa droga i zapewne wiele prawnych wojen na drodze do takiego postępowania. No ale porozmawiamy o tym, w jakim świetle stawia to prezesa NBP. Czy globalni inwestorzy nie odczytają tego jako zamachu na niezależność Banku Centralnego? No ale to jest jeden problem, bo prawdziwym pożarem w NBP w tej chwili staje się liczba członków w zarządzie banku, no bo ta już za kilka tygodni spadnie poniżej ustawowego minimum. Jaka przyszłość czeka więc Bank Centralny? O tym porozmawiamy po 9.40, a naszym gościem będzie profesor Bogusław Grabowski, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej.
6: Wojciech Kowalik i program EKG po informacjach, a te o 9.40.
8: Autopromocja.
9: Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie.
14: Bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
16: Niskie ceny.
17: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
18: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
19: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
0: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
1: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
1: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W związku z aktami przemocy, do których dochodziło ostatnio na terenie szkół, skontrolowanych zostało blisko 80 tysięcy placówek, a w całym kraju zatrzymano 135 osób. Z powodu ataków i gruźb od piątku szkoły i przedszkola zostało objęte dodatkowym monitoringiem przez policję, wspieraną przez straże miejskie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że dziś w działania służb przy placówkach zaangażowanych będzie około 20 tysięcy policjantów, a do szkół ma trafić dziś instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW. Przedstawiciele resortu edukacji będą też rozmawiać z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Od dziś do piątku mieszkańcy Mazowsza i osoby podróżujące przez region muszą być przygotowane na dźwięk syren alarmowych. Rozpoczynają się specjalne ćwiczenia służb pod kryptonimem Syrena 26. Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, urządzenia będą w ramach testów emitować ciągły sygnał przez dokładnie jedną minutę. Ma to sprawdzić sprawność systemów ostrzegania ludności oraz procedury reagowania. Urzędnicy apelują, by po usłyszeniu alarmu zachować spokój i nie podejmować żadnych działań ewakuacyjnych. Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawi jawną część raportu dotyczącego zakupu, legalności i sposobu wykorzystywania tego systemu. Przewodnicząca Komisji Magdalena Sroka zapowiedziała też kolejne zawiadomienia do prokuratury. Łukasz Gibała, prezydent elekt Krakowa, rozdawał rano obwarzanki na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Rozmawiał z mieszkańcami i dziękował im za głosowanie. Poinformował również, że przygotowuje się do zaprzysiężenia. To ma nastąpić prawdopodobnie 21 października. Gibała w drugiej turze wyborów pokonał Monikę Piątkowską. Zdobył 62,12% głosów. Piątkowska 37,8%. 11 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Warszawie i Łodzi, 12 w Lublinie i Poznaniu, 13 w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku, poniedziałek z przewagą chmur. W niemal całym kraju rozpogodzenia lokalnie pod wieczór. Na południowym wschodzie w całej Polsce będzie przelotnie padać, a na północnym wschodzie może też zagrzmieć.
10: Reklama.
26: Kiedy firma osiąga pewną skalę biznesu, zmieniają się jej potrzeby. W cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych rozmawiamy z Małgorzatą Sosnowską, dyrektorką zarządzającą pionu klientów MŚP i korporacyjnych banku BNP Paribas. Czego oczekuje firma od banku?
27: Przede wszystkim partnera, który rozumie biznes na etapie dynamicznego wzrostu. Bank BNP Paribas łączy globalne doświadczenie grupy numer 1 w Europie ze znajomością polskiego rynku. To oznacza konkretne narzędzia do zarządzania płynnością, finansowania ekspansji i dostęp do ekspertów.
26: Jak to partnerstwo wygląda w praktyce?
27: W banku BNP Paribas firmy mogą skorzystać z finansowania bez prowizji za udzielenie, leasingu bez opłaty oraz rachunku z pakietem usług za 0 zł przez rok. To realne oszczędności w momencie, kiedy każda złotówka pracuje na rozwój firmy.
26: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce przedsiębiorstwa.
10: Reklama.
28: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
29: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
2: Dziewiąta 43, Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe poranne EKG, a w naszym studiu profesor Bogusław Grabowski, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry.
30: Witam serdecznie, doktor. Doktor, na szczęście.
2: Oczywiście. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przed weekendem przyjęła sprawozdanie ze swoich prac nad wstępnym wnioskiem o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. No i chciałaby, żeby Sejm zdecydował o pociągnięciu prezesa do odpowiedzialności konstytucyjnej. I w jakim świetle to stawia bank centralny i samego prezesa?
30: No, w bardzo negatywnym. Absolutnie cieszę się. Szkoda, że tak długo te prace trwały, bo tam jest 8 zarzutów. Wszystkie zostały podtrzymane po przeprowadzeniu przewodu dowodowego, przesłuchaniu świadków. Dla mnie one były oczywiste od początku. Możemy powiedzieć nad jednym, bo to jest bardzo istotne, bo nawet tu w studiu, nie będę mówił po nazwisku, ale redaktorzy tej redakcji mówią, że wątpliwe jest na przykład posądzanie prezesa o to, że finansował deficyt budżetowy, bo inne banki centralne to robili, cytuję. No to przepraszam bardzo, dobrze by było się dowiedzieć. To jest nieprawda i zaraz powiem, o co chodzi. Ale bardzo dobrze, że komisja to przyjęła. Teraz będzie problem prawny, jaką większością głosu Sejm będzie miał to zatwierdzać. Dlatego, że przepis ustawy mówił o tym, że to jest tak zwana kwalifikowana większość głosów, czyli wystarczy 231 głosów przy co najmniej połowie posłów obecnych. Ale to uchylił Trybunał Konstytucyjny i akurat tak się złożyło, że skład był najprawdopodobniej zgodny z prawem, nie było dublerów i wyrok został opublikowany. Też tak się złożyło. W związku z tym on obowiązuje. Ale co to znaczy? Że teraz nie ma przepisu szczegółowego, który powiedział, jaką większością głosów. Wtedy co? Artykuł 120, czytaj konstytucję wprost. A konstytucja mówi, że wszystkie uchwały są przyjmowane zwykłą większością, czyli nawet nie trzeba mieć 231, tylko więcej głosów za niż przepis. Chyba, że dotyczy to głosowań takich jak i są enumeratywnie wymienione. No i teraz jest spór. Czy wchodzimy na w artykuł 120 Konstytucji będzie zwykłą większością głosów, czy jakąś. Są niektórzy konstytucjonaliści, którzy mówią, jak nie ma podstawy prawnej, to nie można przeprowadzić głosowania. No, jest podstawa prawna, bo podstawą prawną jest konstytucja, ale będzie najprawdopodobniej spór prawny. Jak go zwał, tego zwał. Bardzo dobrze, że do tych wszystkich przekroczeń, łamań prawa, konstytucji, ustawy, które prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński wyczyniał przez te ostatnie lata, nareszcie zostało to osądzone. Dlaczego powinno to pójść po Trybunał Stołu? Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tego typu zarzuty nie znalazły sądowej oceny. Czy było łamanie prawa, czy nie było. Dlaczego? Bo będziemy zachęcali wszystkich pozostałych do takiego samego działania i już proszę bardzo. Tam jeden z zarzutów to jest do tego...
2: Bo jest ich 8.
30: Jest ich 8, ale jeden z tych zarzutów mówi o wynagrodzeniu, że prezes jakby razem zresztą wespół z zarządem ustalał sobie sam wynagrodzenie bezpodstawnie. No to proszę bardzo, nieosądzony prezes skorzystał z tej okazji i sobie o 200 tysięcy podniósł.
2: W skali roku.
30: W skali roku. O 200 tysięcy, czyli dwukrotnie więcej niż roczna pensja nauczyciela dyplomowanego w szkole. Żebyśmy wiedzieli, o czym my mówimy. No i mamy na to pozwalać, żeby tak dalej było. Mamy pozwalać sobie na to, żeby Narodowy Bank Polski z polecenia prezesa kiedyś w przyszłości manipulował kursem walutowym, żeby według kryteriów politycznych, bo jego koledzy rządzą, nagle obniżał skokowo stopy procentowe, żeby im pomóc wygrać w wyborach. Nasza ustawa precyzyjnie, bardzo precyzyjnie zabezpiecza Narodowy Bank Polski, niezależność Banku Narodowego Banku Polskiego przed wpływami politycznymi z zewnątrz. Ale niestety słabo zabezpiecza przed czymś takim, że mamy polityczny skok na stanowiska w NBP-ie. Prezes i Rada jest z nominacji tej samej opcji politycznej, jeżeli prezydent i większość sejmowa jest z tej samej opcji. No i wtedy mamy upolitycznienie od środka. Z tym mamy do czynienia. Dlatego tu, ponieważ mamy nieprecyzyjne prawa, wiemy, że teraz nie zmienimy tego prawa. Niestety. Przecież mamy wetomat w Pałacu Prezydenckim, pana prezydenta Nawrockiego będzie wszystko to blokował, no to musi dojść do rozstrzygnięć sądowych. No. Ja uważam, że prezes jest winny tym wszystkim zarzutom, natomiast niech zdecyduje niezależny Trybunał Stanu. Bardzo dobrze. Jeszcze co do tego finansowania deficytu. To pytam.
2: Bo to też jest jeden z zarzutów.
30: Jeden z zarzutów. Bo inne banki centralne też tak robiły. Przepraszam bardzo, ale zarzut przekroczenia prawa to jest zarzut złamania konkretnych przepisów. Ten, kto mówi, że inne banki finansowały deficyt, niech pokaże, że tamte banki łamały prawo. Bo to, że się finansuje deficyt w jednym kraju, może być łamaniem prawa, w drugim nie. W Polsce było łamaniem prawa, a są kraje, gdzie nie było. Dlaczego? Dlatego, że w większości państw świata, już tak na pewno jest na rynkach bazowych, Stany Zjednoczone i Europa, tak, EBC i Fed, tam bank centralny jest bankiem zasilającym, skupuje obligacje na wtórnym rynku po to, żeby zasilić płynność sektor bankowy. Przez co? Zwiększa możliwości zakupu obligacji, a więc finansowania deficytu przez sektor bankowy. My mamy kompletnie inną sytuację. My mamy nadpłynność sektora bankowego, zaraz powiem, z czego ona wynika. Nadpłynność sektora bankowego i bank centralny ściąga tą nadpłynność z rynku, emitując swoje własne papiery, bony. I tak jak prezes się powołał, a bo EBC robi tak zwany w COVID-zie. Strukturalne otwartego rynku też zrobiliśmy. No na Boga. Co innego jest ściągać nadpłynność, to strukturalnym działaniem by było ściągnięcie tej samej nadpłynności na dłuższy okres naraz. Tak jak to robił EBC, który zasilał, a nagle stwierdził, to jeszcze Mario Draghi, że będzie zasilał nie w operacjach otwartego rynku dwutygodniowych, ale skupi obligacje z terminem dwuletnim i więcej. Stąd te wzrosty bilansów. Więc jeszcze raz, również do dziennikarzy TOK FM, proszę się patrzeć nie na to, co robią inne banki centralne, bo był COVID i tragedia, tylko proszę powiedzieć, czy tamte banki łamały prawo, czy nie łamały. Nie robić, bo to jest bezpodstawny zarzut do Fedu, do EBC, do Banku Anglii, do innych, że łamały prawo. To taka jest teza. Ponieważ one łamały, to wybaczmy łamanie prawa naszego prezesa. Tak? Mamy tak wybaczać? Mamy sobie brać ludzi, którzy będą permanentnie później dla własnych politycznych celów, ale też osobistych, jeżeli mówimy o wynagrodzeniach, łamali ustawę i konstytucję?
2: Z tymi zarzutami prezes NBP się nie zgadza i mówił w tamtym tygodniu na konferencji, że nie mają one żadnych podstaw. Zapowiedział, że nie podda się żadnej politycznej presji. No ale jeżeli globalni inwestorzy zobaczą, co się u nas dzieje, no to oni pewnie nie będą rozkładać tej sytuacji na czynniki pierwsze, tylko pomyślą, politycy robią zamach na niezależność polskiego banku centralnego.
30: No właśnie. No
2: a to na nasz wizerunek zapewne dobrze nie wpłynie.
30: Oczywiście, dlatego to musi być wytłumaczone. Przecież nikt tam, nie wiem, w funduszu inwestycyjnym zarządzanym...
2: Oni popatrzą na nagłówki.
30: Szyndze i tak, na nagłówki. Przepraszam bardzo, a czy inwestorzy zagraniczni z zagranicy całego świata są zadowoleni, gdy nagle tutaj w Polsce w NBP manipuluje się stopami procentowymi, kursem walutowym, na czym oni tracą pieniądze, bo skokowo obniża się stopy, oni są w szoku, że to jest jakby niezgodne z celem i z przewidywaniami, tracą na tym pieniądze? Czy jak pod koniec roku w grudniu nagle dochodzi do interwencji banku centralnego, który ma zaniżyć kurs, żeby był większy zysk, żebym kolegom politycznym do budżetu wysłał większe pieniądze, to oni są zadowoleni? Przecież oczywiście, że to trzeba wytłumaczyć. To nie byłby pierwszy prezes, który byłby osądzony. W strefie euro mieliśmy przypadek, w banku Łotwy, z tego co pamiętam, dokładnie było postawione.

0: że jego, ich zdaniem, prezes łamał konstytucję, przepisy konstytucji i ustawy, a to jest w konstytucji, no to teraz, a nie róbcie tego, bo tam ktoś się zniechęci, może w Londynie, w Paryżu, wśród inwestorów i tak dalej. Ja nie wiem, czy będą reperkusje, tak? A czy większe reperkusje będą z tego powodu? To jest czy z tego powodu, że teraz pozwolimy, żeby bankiem centralnym sterował ktoś, kto będzie dokonywał takich przekroczeń prawa, tak? No przestępstw, można było powiedzieć.
1: Ta sprawa, no to jeszcze pewnie potrwa i tam jeszcze pewnie musimy się spodziewać prawnych batalii, zwrotów akcji. No a tymczasem kroi nam się być może kolejny kryzys, bo w listopadzie liczba członków zarządu NBP spadnie poniżej ustawowego minimum, czyli 7 osób. No i co wtedy będzie czekało bank centralny?
0: No właśnie, teraz się zastanawiamy, czy mamy pociągnąć do odpowiedzialności prezesa, bo będą reperkusje, a teraz proszę bardzo, jakie mamy skutki działalności między innymi tego prezesa, tak? Skąd się bierze to, że jest mała ilość członków? Dlatego, że zapada kadencja kolejnych politycznych nominatów, z czego w listopadzie zapadnie kadencja byłego wiceprezesa rządzącej partii Prawa i Sprawiedliwość, polityka z krwi i kości od kilkudziesięciu lat, który miał tyle do czynienia z polityką pieniężną, ile ja z hodowlą trzody chlewnej. Tak? Więc w związku z powyższym, proszę zobaczyć, do jakich patologii doszło. I teraz premier mówi tak, ponieważ tutaj, żeby powołać członka zarządu, droga jest taka, zgłasza kandydaturę prezes, zatwierdza ją, czy powołuje prezydent, kontrasygnata premiera.
1: No i tu porozumienia nie ma.
0: Dlatego, że mam nadzieję, że tak jest, premier oczekuje, żeby prezes zgłosił kandydaturę, a prezydent ją zaakceptował i przedstawił do kontrasygnaty. Ekonomisty, niedziałającego w polityce, znającego i działającego w zakresie polityki pieniężnej lub innych segmentów tego rynku, czyli tak, jak jest to opisane w Konstytucji i w ustawie o Narodowym Banku Polskim. Mam wymieniać nazwiska? Przecież do pana przychodzą główni ekonomiści banków komercyjnych. W strukturze Narodowego Banku Polskiego jest bardzo dużo dobrych ekonomistów, którzy tam są, nie wiem, dyrektorami departamentu, pewnie nie, dlatego że już przesiew tych dyrektorów zrobił prezes przez ostatnie 18 lat, ale ja bym mógł tutaj mnóstwo nazwisk wymieniać. I pan chce powiedzieć, że premier nie udzieli kontrasygnaty? Udzieli. W związku z tym, panie prezesie Glapiński, do roboty nie wśród kolegów partyjnych, tylko wśród ekonomistów, także rynkowych, których mamy dużo, znakomitych, z nowej generacji, nie mojego pokolenia. Ja byłem w pierwszym składzie rady. I nie sądzę, żeby pan premier tego nie zatwierdził. Ale jak pan będzie dalej wnioskował o awansowanie swojej koleżanki, kolegów, czy to uczelnianych, czy politycznych, to niech się pan nie dziwi, że nie będzie pan miał na to zgody i proszę nie wypłakiwać teraz krokodylich łzy. A co się będzie działo, jak ta ilość spadnie? Tego nie wie nikt, dlatego że nie ma przewidzianego trybu innego powołania członka zarządu niż ten, co powiedziałem. Prezes zgłasza, prezydent zatwierdza.
1: No i tak, nie będziemy premier. Mieli ustawowej liczby członków zarządu w NBP-ie. No i co wtedy?
0: No, na to pytanie mogę powiedzieć, no, znaczy nic. Normalnie zarząd będzie działał w składzie pięcioosobowym, tak? Proszę pamiętać, że jak było 7 osób, czy 8, to prezes jeszcze na początku tego roku, dwóm członkom zarządu w ogóle nie przydzielał nadzoru nad żadnymi departamentami. Przez co według tego systemu wynagrodzeń zmniejszał im pensję z 80 do 30 paru tysięcy. Oni się czuli prześladowani, dlatego się skarżyli. Ale jeżeli on im nie przydzielał, to znaczy, że prezesowi bardzo dobrze się pracuje w składzie 5 czy 6 osobowym. Więc jeżeli chodzi o dezorganizację pracy, nie widzę. Jeżeli chodzi o prawomocność uchwał podejmowanych przez taki wąski skład, no to zobaczymy, czy ktoś to będzie kwestionował, czy będą jakieś zażalenia, skargi. Teraz w Polsce i w NBP-ie też teraz praktykujemy, jak działa niepraworządne państwo, które nie działa w oparciu o reguły prawa, tylko chaos prawny, tak? I teraz on, tak jak mieliśmy w sądownictwie, w prokuraturze, w wielu dziedzinach, w Trybunale Konstytucyjnym, no pytamy się, co będzie, jak z 6 do 5 osób spadnie ilość członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Ale my jesteśmy w kraju, w którym 4 osoby prawomocnie, zgodnie z konstytucją, wybrane do Trybunału Konstytucyjnego. Nie, pan prezes powiedział, nie za przysięgę.

0: was i co mi zrobicie? Nie oddam wam płaszcza, tak? I mamy niekonstytucyjny skład Trybunału, co jest nieporównywalnie gorsze dla każdego obywatela. Bo Narodowy Bank Polski, czy ich będzie 5 czy 6, szczególnie jak odejdzie ten wiceprezes PiS-u stamtąd, były sobie bez problemu poradzić. Więc patrzmy się na ciąg logiczny, na przyczyny, a nie na właśnie takie zadawanie sobie na końcu, a co będzie? No to patrzmy się na przyczynę tego.
1: Musimy kończyć. Bogusław Grabowski, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Za chwilę u nas informacje, a po nich wraca do państwa Cezary Łasiczka, a w EKG o 12.40... A w EKG o 12.40 porozmawiamy o tegorocznym ekonomicznym Noblu. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
3: Reklama.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Niedoszły zamachowiec na premiera i wicepremiera z Dolnego Śląska trafi do warszawskiej prokuratury. Od tego zaczynamy. Łukasz Gibała nadal wśród wyborców. Od rana dziękował krakowianom za wygraną we wczorajszych wyborach. Donald Trump ogłasza rozejm energetyczny. Sojusznicy Ukrainy mu przyklaskują, ale nie wiadomo, czy Rosja rzeczywiście będzie go przestrzegać. I o tym za chwilę. Minuta po 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Mężczyzna zatrzymany na Dolnym Śląsku w związku z groźbami zamachu na premiera i wicepremiera zostanie dziś przewieziony do Warszawy. Dowiedziało się Radio TOK FM. Służby po przeszukaniu jego mieszkania badają kontakty 60-latka i analizują dane z jego telefonu oraz komputera. Sygnał o planowanym zamachu otrzymała Służba Ochrony Państwa, która uznała, że wyróżnia się on spośród wielu innych tego typu doniesień, a zagrożenie dla najważniejszych osób w państwie jest poważne. O czym więcej, Tomasz Fęska.
14: Według SOP-u zgłoszenie zawierało cechy uprawdopodobniające, że nie doszły zamachowiec może zrealizować swoje plany. Takie przypadki się zdarzają i nie ma to nic wspólnego z próbą przykrywania jakichkolwiek innych spraw, mówił w TOK FM wicepremier Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do oskarżeń byłego prezydenta Andrzeja Dudy.
15: Nie, jakaś głupota to jest. Dostałem przez ostatnie 3 lata wiele różnych informacji dotyczących tego, że ktoś chce mi zrobić krzywdę, ale jedna była na tyle poważna, że osoba, która miała koktajle Mołotowa, która jechała do Warszawy, która chciała zrobić prawdziwą krzywdę, została za
14: zatrzymano. Według wicepremiera człowiek ten został osądzony i odbywa karę więzienia. Z kolei mężczyzna zatrzymany w związku z planowaniem zamachu na szefa rządu i szefa resortu obrony ma dziś trafić do Warszawy, gdzie najprawdopodobniej będzie przesłuchiwany przez prokuratora w celu postawienia mu zarzutów. Tomasz Pęskę, TOK FM.
13: Rozumiem, dlaczego się jej boją, mówi w poranku TOK FM o politykach prawicy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Chodzi o przyjętą przez Sejm ustawę dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Na początku roku jej wcześniejszą wersję prezydent Karol Nawrocki zawetował.
15: Ale obawa prawicy jest taka, dlatego że oni mają ekstremistyczne poglądy, które kwitną w internecie i oni na tym hejcie, który jest w sieci, budują swoje zasięgi. Ja to rozumiem, dlaczego oni się boją tej ustawy. Nie mówię tego jako człowiek lewicy. Lepiej, że będziemy blokowali nielegalne treści, które w realnym życiu są nielegalne, niż będziemy je pozostawiali, tak jak teraz.
13: Ustawa cyfrowa ma umożliwić m.in. blokowanie transmisji kryzysowych na żywo, groźb oraz promocji śmierci i samobójstwa. Teraz projekt jest w Senacie. Zwycięstwo smakuje dziś jak krakowski obwarzanek. Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa. Od rana dziękował mieszkańcom miasta za oddane głosy. Na Rondzie Mogilskim rozdawał obwarzanki, odbierał gratulacje, ściskał dłonie i pozował do wspólnych zdjęć.
16: O, gratulować przede wszystkim. Bardzo się cieszę, bo myśmy zaczynali od tych nieszczęsnych drzew, które by mieli tam wycinać i tam żeśmy się poznali.
17: Dziękuję panią bardzo. Proszę się poczęstować obwarzankami.
18: Czy można zdjęcie z pana prezydentem? Babcia kazała pana pozdrowić, bo jeszcze pamięta czasy, kiedy pan rozdawał książki na krowodeskich zuchów.
17: Ojej,
18: na starej tej
17: to było
18: pętli.
17: 7 albo 8 lat temu.
18: Tak. Głosowaliśmy całą rodziną na pana,
17: czy
18: pan
17: uda. Proszę pozdrowić babcię, podziękować tak ode mnie.
19: A można zdjęcie? Bo
17: tak, selfie.
19: To samo nazwisko, co pan.
17: Naprawdę?
19: Tak.
17: No proszę. Jest nas dwoje Gibałów.
19: Tak, tutaj można prosić, dobrze. Tak.
13: Ale po porannych uśmiechach i gratulacjach przyjdzie czas na znacznie trudniejsze zadanie. Łukasz Gibała będzie musiał teraz przekonać się do siebie nie tylko tych, którzy na niego wczoraj zagłosowali, ale też tych, którzy postawili na jego konkurentkę, czyli Monikę Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej. Kolejni sojusznicy Ukrainy wspierają rozejm energetyczny ogłoszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Zrobiły to między innymi Australia, Kanada, Wielka Brytania i Unia Europejska. Mają jednak zastrzeżenia. Jakie? O tym Tomasz Orchowski.
20: Szefowa unijnej dyplomacji zwraca uwagę, że na razie nie ma dowodów na to, by Rosja stosowała się do rozejmu ogłoszonego przez Trumpa. Wczoraj Moskwa miała uderzyć na kilka ukraińskich elektrowni. Ważne jest, by porozumienie nie ograniczało się tylko do rafinerii, podkreśla Kaja Kallas. Ukraina ma tylko jedną rafinerię, Rosja posiada ich mnóstwo, więc takie rozwiązanie jest zdecydowanie korzystne dla Rosjan. Trump uważa, że ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie są powodem wysokich cen diesla, a nie jego wojna na Bliskim Wschodzie. A rosnące ceny oleju napędowego to problem dla republikanów przed wyborami do kongresu, które odbędą się za niespełna miesiąc. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
13: Piłkarscy sędziowie w Polsce w ogniu krytyki. Ostatnie trzy dni w Ekstraklasie pełne były błędów, które miały ogromny wpływ na wyniki meczów, a to wszystko w cieniu oskarżeń o mobbing, które musi odpierać szef Kolegium Sędziów w Polskim Związku Piłki Nożnej. Michał Waszkiewicz.
21: Przewodniczący Kolegium Sędziów Marcin Szulc zajmuje się wojowaniem z innymi sędziami i odpieraniem zarzutów o mobbing, a w tym czasie nikt nie panuje nad tym, co dzieje się w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok już złożyła protest do PZPN po tym, jak drugi raz z rzędu została pokrzywdzona przez sędziego, tym razem w meczu z Górnikiem Zabrze. Trener Mikołaj Łuczek w obawie przed karami tematu w ogóle unikał.
22: Państwo, niech nie pytają mnie o to, proszę, o decyzje sędziowskie.
21: Więcej do powiedzenia miał trener Wisły Kraków Mariusz Job po przegranym w Warszawie meczu z Legią. Tu sędzia też mylił się tylko w jedną stronę.
23: Aut, po którym straciliśmy bramkę, ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę, no i później też taka kontrowersja, czy był faul w polu karnym, czy nie.
21: Pokrzywdzone jest także Zagłębie Lubin sędzia Tomasz Marciniak po meczu z Krakowem nawet przeprosił drużynę za podyktowanie przeciwko niej rzutu karnego. Przypomnę, to wszystko wydarzyło się w ledwie dwa dni. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
13: Informacje wracają o 10.20.
24: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
13: Sporo deszczu dziś w całym kraju, a na termometrach maksymalnie 13 stopni. Najchłodniej w Kielcach i Łodzi, tam tylko 11.
24: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
25: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
26: To jest program Owczarek, a gościem jest pani doktor Karolina Grodziska, historyczka i wieloletnia dyrektor Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności. Dzień dobry.
27: Witam serdecznie.
26: Nakładem wydawnictwa Austeria ukazała się książka pani autorstwa zatytułowana Poczet rękopisów utraconych. I do tych rękopisów utraconych za chwileczkę przejdziemy, ale no, nie sposób też uciec od cytatu z Bułhakowa, że rękopisy nie płoną, a jednocześnie już rozpoczynając lekturę tej książki, mam wrażenie, że pani ją pisała z jakąś taką niesłychaną czułością i miłością w ogóle do zapisków na papierze, czy rzeczy, które no, przez lata, wieki stanowiły sposób komunikacji, sposób zapisywania myśli, emocji i nagle w bardzo krótkim czasie zaczyna to wszystko znikać.
27: Po pierwsze, przepracowałam 45 lat w bibliotece, co musi odciskać się na psychice człowieka w ten lub w inny sposób. W moim przypadku rzeczywiście zaowocowało to jakąś serdeczną troską o zapis ludzkich myśli, który jest tak bardzo kruchy. I to jest przedziwne, bo z jednej strony opiekujemy się zbiorami specjalnymi, mamy wielkie kolekcje rękopisów, autografów, wypisów źródłowych, mamy kolekcję pergaminów, ba, w naszej bibliotece nawet znajdowały się dwa papirusy, z których jeden został ukradziony w czasie II wojny światowej. Ale my tych rzeczy pilnujemy i strzeżemy, chociaż jak większość bibliotek w tym kraju jesteśmy permanentnie i od wielu dekad niedofinansowani i niedoinwestowani, jeżeli idzie o siły ludzkie. Niemniej jednak te zbiory w naszych bibliotekach są, trwają, czekają na swoich badaczy, oby się doczekały.
26: Rozpoczyna pani pięknymi słowami. W najbliższym czasie powinien być objęty ochroną gatunkową sam rękopis i wszystko, co się z nim wiąże. Biblioteki i archiwa, jego rezerwaty, winny zostać rozszerzone i otrzymać status równy parkom narodowym.
27: To oczywiście po części żart, a po części marzenie, ponieważ patrząc przez wiele lat właśnie na biedę i niedoinwestowanie bibliotek, a potem patrząc na to, jak nieprawdopodobnie runęła do przodu technika, jak łatwo jest teraz zabezpieczyć rękopis, zrobić jego kopię, wysłać go w świat, zamieścić go w internecie, to od razu z jednej strony człowiekowi robi się radośniej, a z drugiej strony zastanawiamy się, co nam przepadło, co zniknęło, czego nie ustrzegliśmy my, bibliotekarze, a co przepadło w wyniku wydarzeń dziejowych, których nikt nie mógł ani przewidzieć, ani którym nie można było zapobiec.
26: No i taką listę autorską oczywiście znajdziemy w pani książce Poczet rękopisów utraconych. To jest lista 44 pozycji. Oczywiście niektóre pozycje dotyczą bardzo konkretnych dokumentów, a niektóre pozycje są dużo szersze, na przykład sztambuchy, imionniki czy pamiętniki. Ale zacznę może od rocznika Jordana i Gaudentego. Zawsze się zastanawiałem, jak się kiedyś pisało roczniki. No nie wiem, gdybyśmy rozmawiali 1000 lat temu, to pani by powiedziała, panie redaktorze, proszę pamiętać, zapisać, co się wydarzyło w roku 2026. Ja bym powiedział, dobra, na razie nie mam jeszcze pergaminu, poza tym zapiszę wszystko w styczniu.
27: 1000 lat temu albo 1200 lat temu przede wszystkim pan redaktor byłby zakonnikiem we wspaniałym burym habicie. Być może dzierżyłby pan w ręku pięknie zaostrzone i przygotowane gęsie pióro, a przed panem leżałaby jedna karta pergaminu. Jedna, bo pergamin był cenny i rzadki. I teraz, jeżeli idzie o ten rocznik Jordana, biskupa Jordana, który tu stanowi punkt wyjścia. Jordan przyjechał do Polski z misją chrystianizowania, cywilizowania. w Polsce Mieszka I. Nie było wówczas klasztoru, nie było warsztatu, w którym wytwarzano by pergamin. Ten pergamin musiał do nas przyjechać z Ratyzbony, z Pragi, z Rzymu, z Moguncji. W każdym razie ów mnich, przyjeżdżając do Polski, zabrał ze sobą kilkanaście cennych kart pergaminu. Częściowo mogły być już zapisane, ponieważ on przyjeżdżał do kraju, który trzeba było chrystianizować. I na przykład oczywiste było, że trzeba wyznaczać daty świąt Wielkiej Nocy. Więc on sobie odpisał w Ratyzbonie, jak należy obliczać daty kolejnych świąt Wielkiej Nocy. I zostało mu kilka wolnych kart.
26: I teraz te decyzje, no bo tak, jedzie na tym koniku, jedzie i nagle patrzy bitwa. I już się przymierza, żeby pisać, ale mówi tak, może to będzie mała bitwa, szkoda, no przecież nie będę marnował tutaj przestrzeni, może będzie jakaś większa bitwa. Pyta, dobrze, ile tam osób zginęło? No tam, nie wiem, 300. Poczekam, jeszcze się wstrzymam. No bo to nie jest tak, że można marnować na byle głupoty, prawda, teraz tej przestrzeni.
27: Absolutnie nie. On przyjechał na dwór i on zapisywał wydarzenia takie jak narodziny kolejnego członka dynastii, jak ślub w dynastii, ale zapisywał też informacje typu, że młody królewicz został oddany na naukę do klasztoru. Tych zapisków było kilka czy kilkanaście i z nich wnioskujemy, wyciągamy ogrom informacji o tym, jak funkcjonowało ówczesne Królestwo Polskie.
26: No właśnie, ale gdyby pani nad takim Jordanem stała i powiedziała, kolego w habicie, zapisuj ciekawe rzeczy, ploteczki, tam co tam w kuchni robią, a nie tam, że oddano syna na naukę albo że się dziecko urodziło. To wnioskujemy, ale ciekawi nas kolory te epoki.
27: Żebym ja mogła cokolwiek kronikarzowi powiedzieć, musiałabym być księżną lub królową.
26: No to ja
27: jestem
26: oczekuję,
27: pewna,
26: że, byłaby pani księżną.
27: Że żadnej kobiety poniżej tego stanowiska biskup nie zechciałby wysłuchać. I rzeczywiście on był kronikarzem dynastii, więc on odnotowywał to, co władca i jego otoczenie uważali za ważne. Ale czas w tamtej epoce biegł inaczej. Przebieg informacji, to, że rozegrała się bitwa, że ta bitwa się rozegrała o 300 kilometrów od Gniezna, Poznania czy Krakowa, zanim ta wiadomość dotarła, zanim wyciągnięto z niej wnioski, zanim nastąpiła jakaś polityczna kontrakcja. To zajmowało całe tygodnie i ta zmieniająca się rzeczywistość także mogła wpływać na owego kronikarza. Rzeczywiście mogło być tak, że umykało bardzo wiele wydarzeń, ponieważ upływ czasu sprawiał, że przestawały być tak ważne.
26: Czyli mamy ten rocznik, zapiski pisane ręką biskupa Jordana, a po jego śmierci pierwszy arcybiskup gnieźnieński Radzim Gaudenty kontynuował to zadanie, a nie mamy tego najstarszego polskiego rocznika, gdyż Czesi.
27: Przyzwyczajeni jesteśmy do mówienia o naszych narodowych hekatombach, jeśli idzie o rękopisy, książki czy starodruki, o tych hekatombach, które działy się za sprawą wojen i najazdów z kierunku wschodniego, z kierunku zachodniego, z kierunku północnego, bo przecież Szwedzi nakradli się w naszym kraju niebywale. Ale tutaj bracia Czesi także nam nieprawdopodobnie dowalili na początku wieku XI, kiedy to najazd księcia Brzetysława spowodował, że nie tylko ukradziono wszelkie ruchomości, relikwie, cenne kielichy, zapewne także księgi, ale zburzono budowle. Gal Anonim pisał, że w ruinach katedry dzikie zwierzęta moszczą sobie legowiska. Także najazd Czechów był dla młodego państwa polskiego klęską.
26: No ja takie licho odżałowałem, relikwie też. Trochę mi szkoda tych kronik różnych.
27: No, z jednym z pierwszych opowiadań czy wątków, które chciałam poruszyć, to Ewangeliarz Dobrawy.
26: O, to do tego wątku powrócimy po informacjach, bo te już za chwileczkę o 10.20. Gościem jest pani doktor Karolina Grodziska, Polska Akademia Nauk, historyczka, wieloletnia dyrektor Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności, Poczet Rękopisów Utraconych, wydawnictwo Austeria. Do tych rękopisów wrócimy po informacjach.
3: Reklama.
0: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
2: Castorama.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 10.21, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Trwają prace nad przepisami, które formalnie wesprą dyrektorów szkół. Chodzi o to, jak wyjaśniła ministra edukacji Barbara Nowacka, aby dyrektor szkoły mógł odebrać uczniowi przedmioty, które mogą, ale nie muszą być niebezpieczne. A w związku z atakami przemocy, do których doszło w ostatnich dniach na terenie szkół, policja skontrolowała blisko 80 tysięcy placówek. Funkcjonariusze zatrzymali 135 osób w całym kraju. Prezydent elekt Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział, że nie obejmie patronatem Marszu Równości. Tłumaczył, że w jego ocenie organizatorzy tego wydarzenia się upartyjnili. Jak podkreślił, podczas jego prezydentury mieszkańcy będą w centrum uwagi. 22 października Gibała zamierza przedstawić swoich zastępców. Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nowo wybrany prezydent Krakowa złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta Krakowa 21 października. W Gdańsku dwóch 20-latków zostało aresztowanych na 3 miesiące w związku ze sprawą wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Podczas przeszukania policja zabezpieczyła kilkadziesiąt kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych o wartości ponad 5,5 miliona złotych. Prokuratura zaznaczyła, że śledztwo ma charakter rozwojowy i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
18: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
15: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5000 czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
18: Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla 8 lat temu. Pod hasłem Wejdź do historii odbędzie się 15 już edycja darmowego listopada w Rezydencjach Królewskich. W tym roku Zamek Królewski na Wawelu przygotował m.in. wystawy Anna Jagiellonka, Wszystkie twarze królowej, Ekstazy Bernini na Wawelu oraz prezentację obrazu Vermeera Kobieta z naszyjnikiem z pereł, mówi Andrzej Betlej, dyrektor zamku.
19: To będzie hit tegorocznego darmowego listopada. Specjalnie na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz Vermeera van Delft. I to trzeba powiedzieć wprost, to jest pierwszy pokaz tego wyjątkowego artysty historii polskiego muzealnictwa.
18: Do darmowego listopada przyłączają się także Zamek Królewski w Warszawie, Muzea w Łazienkach i w Wilanowie. Poznań powiększa swoją największą literacką atrakcję turystyczną i wychodzi z nią poza miasto. W podpoznańskich Pobiedziskach powstał nowy szlak turystyczny śladami bohaterów serii książek Małgorzaty Musierowicz Jerzycjady. Na mapie szlaku znajdują się 32 punkty, których opisy znajdziemy w książkach, mówi Anna Basińska, przewodniczka miejska po Poznaniu.
20: Tomów jest ponad 20 Jerzycjady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani Musierowicz urodziła się w Poznaniu, mieszka w Poznaniu na Jerzycach, ale z biegiem lat przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Pobiedziska.
18: W zeszłym roku powstał poznański szlak obejmujący 38 miejsc, w tym słynną kamienicę przy ulicy Roosevelta, w której mieszkali bohaterowie książek Rodzina Borejków.
17: Poniedziałek z deszczem prawie w całym kraju padać nie powinno w południowo-zachodnich krańcach Polski, na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni.
16: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: Gościem jest pani doktor Karolina Grodziska, historyczka i wieloletnia dyrektor Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności. Rozmawiamy o książce, która to ukazała się przed chwilą, można by rzec, Poczet rękopisów utraconych nakładem wydawnictwa Austeria. I w tejże książce fantastyczne historie, no właśnie rękopisów utraconych. Kilka słów powiedzieliśmy o roczniku Jordana i Gaudentego, ale Ewangeliarz Księżnej Dobrawy. Znowu, czyli tu nam Czesi zrabowali, a tu Czeszka
22: przywiozła
21: swoje zapiski o tych dziwnych Polakach.
22: Ewangeliarz Księżnej Dobrawy jest czystym pomysłem literackim, ale nie pozbawionym podstaw. Trudno sobie wyobrazić, żeby srogi czeski książę, wysyłając na północ swoją najstarszą córkę, wyposażając ją na pewno w jakieś wiano, dodając do jej orszaku rozmaitych księży, kleryków, dworzan, służących, żeby wypuścił ją bez chociaż jednej świętej księgi, zwłaszcza, że miała ona dokonywać dzieła chrystianizacji swojego męża, swojego przyszłego narodu. Więc teraz puścić wodze wyobraźni. Co ta Dobrawa dostała od ojca, a może nie od ojca, może od siostry Mlady, która była przeoryszą benedyktynek, umiała czytać i pisać, posłowała do Rzymu. I tu wyobraźnia zaczyna pracować i mam wrażenie, że widzę ten ewangeliarz Dobrawy, że nie była to duża księga, że nie była oprawiona w złoto, ale była oprawiona w srebro, była wysadzana okładka drogimi kamieniami, była wyrzeźbiona scena ukrzyżowania, ale może w narożach tej oprawy wyrzeźbiona także dwie maleńkie figurki modlących się kobiet. Dobrawy i jej siostry Mlady.
21: Ale w takim notatniku pisało się bardziej dla siebie, czy bardziej dla potomnych, albo może innych, którzy... Czy było takie myślenie, że to jest tylko moje i mogę sobie tutaj notować wszystko, co zauważę, bo nikt tego nie odczyta? Czy jednak jesteśmy w jakiejś takiej przestrzeni, do której mają dostęp różni? Więc to, co piszę, jest niejako trochę oficjalnym zapisem rzeczywistości.
22: Książka była wtedy wyłącznie rękopisem. rękopisem, na którego wykonanie poświęcano miesiące, jeśli nie lata pracy. Ktokolwiek taką książkę ze sobą wiózł, czy to była Dobrawa, czy to był biskup Jordan, czy to była królowa Rycheza, zdawał sobie sprawę z tego, że to jest bardzo cenne i unikatowe. Papieru jeszcze wtedy nie było. Papier na ziemiach polskich pojawił się w XV wieku. Pergamin był rzadki i cenny, więc nic dziwnego, że ktoś, kto miał książkę pergaminową, nawet jeżeli to była święta księga, to właśnie w niej robił rozmaite zapiski. Na marginesach, na wyklejce, na okładce. I robił te zapiski właśnie dlatego, że zdawał sobie sprawę z wagi wydarzeń, a nie miał innej formy. Nie miał właśnie żadnego notesu, zwoju, czegoś oprawionego, zeszytu. Po prostu w tym czasie tego nie było.
21: Ale marginesy były dużo, dużo szersze, rozumiem.
22: Zdecydowanie.
21: Do notowania.
22: Zdecydowanie, tak. Mamy historie takie, że jest wiek XV, jest straszliwa klęska pod Warną, ginie polski król. Ale cały czas jest nadzieja, że ten Władysław Warneńczyk przeżył, że gdzieś się pokazał w jakimś klasztorze, na wschodzie, w Portugalii, na Maderze. I wtedy wieści krążą, nadzieja w kraju jest. I wtedy jakiś kleryk bierze świętą księgę, Biblię. Tak się składa bagatelka, że jest to Biblia o 300 lat starsza, Biblia z XII wieku. I on na szerokim marginesie tej Biblii notuje dwuwiersz, albo krótką piosenkę, albo informację, że oto właśnie krąży wieść, że nasz król Władysław przeżył i wróci do kraju. Oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia barbarzyństwo. Nie dość, że fake news, to jeszcze barbarzyństwo. Bierzesz rękopis, który ma 300 lat i bazgrzesz na marginesie. Ale on nie miał nic innego do dyspozycji, a on bardzo chciał, żeby ta wiadomość przetrwała.
21: A jaki jest dozwolony okres, czyli po jakich rękopisach? Do ilu lat możemy bazgrać?
22: Nie mam bladego pojęcia. Strasznie trudne pytanie, panie redaktorze.
21: No dobrze, przeskakujemy trochę, bo jesteśmy tutaj u początków państwa polskiego. Przeskakujemy do XIX wieku, bo tam mamy też bardzo ciekawą historię, czyli mamy znanego pianistę, kompozytora, urodzonego w Polsce, ale zdaje się, że emocjonalnie związanego z Francją, który na pewnym etapie swojego życia doszedł do wniosku, że można by też spróbować jakiejś relacji z kobietą. I tą kobietą okazała się George Sand.
22: Miał szczęście, a zarazem nieszczęście. Trafił na niezwykłą indywidualność. Zeszły się dwie wspaniałe artystyczne osobowości. Wielki pianista i kompozytor i wielka pisarka i dramatopisarka. Ich związek trwał kilka lat, przeszedł różne fazy od wielkiego wybuchu namiętności po głęboką przyjaźń, w końcu niechęć, żal i rozstanie. Ale przez tych kilka lat, jak obliczała badaczka tego tematu, Krystyna Kobylańska, było około 400 dni, kiedy oni nie przebywali razem. No więc 8 lat i 400 dni, kiedy nie byli ze sobą. I okazuje się, że według jej obliczeń oni w ciągu tych 400 dni, kiedy byli rozłączeni, wymienili ze sobą około 500 listów, liścików, bilecików. Od bardzo małych, epoka bez telefonu, epoka bez komórki. Zostawał tylko ten liścik, ta karteczka papieru, czasami bardzo piękna, z wyrazami uczuć, tęsknoty, a czasami zupełnie błaha, jak pani George Sand, będąca poza Paryżem, prosiła Chopina, żeby wybrał jej odpowiedni materiał na suknię. I on odpisywał, że właśnie wybrał i co wybrał.
21: On był wrażliwy i na materiałach się znał.
22: Myślę, że tak. Myślę, że tak. W każdym razie jest ta kwestia, że się rozchodzą, rozstają. I pani Georges Saint jest w posiadaniu tych około 500 bilecików, liścików Chopina. Mija szereg lat, Chopin umiera. Wszystko, co stworzył, wszystko, co napisał, nagle jest bardzo cenne i poszukiwane. I wtedy jakieś niezwykłe, trochę niezrozumiałe psychologicznie wydarzenie. Georges Saint jest nagabywana, proszona o te listy i Georges Saint w ataku, nie wiem, zawiedzionej miłości, złości, tęsknoty, wszystkie listy Chopina wrzuca w ogień. To jest fakt historyczny, bo ona to robi przy świadku. Tym świadkiem jest akurat pisarz Alexandre Dumas, który o tym informuje. No i tutaj całe pole przypuszczeń, co się stało, dlaczego się tak stało, czemu zazdrość, rozpacz, dlaczego. To nie odosobniony przypadek. Kochankowie bardzo często palili swoją korespondencję, ale ten jest akurat bardzo spektakularny i pozostawia nam ogromny żal.
21: A jednocześnie jakąś taką dychotomię, bo oburzamy się, że Pegasus został użyty do tego, żeby czytać nasze SMS-y i wiadomości, ale martwimy się, że nie możemy tego samego uczynić Fryderykowi.
22: Ach, oczywiście. I że nie dowiemy się, kiedy go bolała głowa, ani kiedy kaszlał, ani kiedy wypił za dużo, ani kiedy chciał pobyć po prostu sam i miał dość jakiegokolwiek towarzystwa. No niestety, to wszystko zostało spalone.
21: Rękopisów zaginionych jest oczywiście i utraconych, może tak było, bo utracone to nie znaczy, że bezpowrotnie. Niektóre z nich są na takiej, powiedziałbym, w takiej szarej strefie, że liczy pani na to, że one może kiedyś się pojawią. Także poczet rękopisów utraconych, wydawnictwo Austeria, autorką jest pani dr Karolina Grodziska, historyczka i wieloletnia dyrektor Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności. Dziękuję serdecznie.
22: Ja również dziękuję.
21: Informacje TOK FM już za kilka minut o 10:40, a po informacjach dobrostan i Małgorzata Waszkiewicz. Dzień dobry. Co dzisiaj w programie?
0: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w dobrostanie przede mną bardzo trudne zadanie, bo porwałam się na tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Optogenetyka. Znalazłam we Wrocławiu naukowców, którzy pracują tą metodą i wykorzystują ją do badań nad ludzkim mózgiem, a konkretnie badają to, jak zapamiętujemy i jak się uczymy. Będzie dużo o synapsach, neuronach i śladzie pamięciowym, ale ja i moi goście postaramy się wszystko jak najprościej wyjaśnić. Zapraszam już za chwilę do dobrostanu, ale najpierw zapraszam na informacje TOK FM.
1: Autopromocja. Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
25: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
6: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
5: O, wielka sprawa.
6: Największa.
7: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
8: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Panie Pascalu.
27: Tak?
23: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
27: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
23: A to pędzę, lecę, pa!
28: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
29: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
30: Codziennie niskie ceny.
31: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Minęła 10.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Unia Europejska przyjęła pakiet sankcji wobec rekordowej liczby ponad 1600 osób i podmiotów z Rosji. Obostrzenia wymierzone są przede wszystkim w rosyjski kompleks zbrojeniowy produkujący broń wykorzystywaną przeciw Ukrainie. Kolejni sojusznicy Ukrainy wspierają rozejm energetyczny ogłoszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Zrobiły to m.in. Australia, Kanada, Wielka Brytania i Unia Europejska. Mają jednak zastrzeżenia. Jakie? To szefowa Unii, unijnej dyplomacji zwraca uwagę, że na razie nie ma dowodów na to, aby Rosja stosowała się do rozejmu ogłoszonego przez Trumpa. Wczoraj Moskwa miała uderzyć na kilka ukraińskich elektrowni. Ważne jest, by porozumienie nie ograniczało się tylko do rafinerii, podkreśla Kaja Kallas.
32: Ukraina ma tylko jedną rafinerię, Rosja posiada ich mnóstwo, więc takie rozwiązanie jest zdecydowanie korzystne dla Rosjan.
17: Trump uważa, że ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie są powodem wysokich cen diesla, a nie jego wojny na Bliskim Wschodzie. A rosnące ceny oleju napędowego to problem dla republikanów przed wyborami do kongresu, które odbędą się za niespełna miesiąc. Rozumiem, dlaczego się boją, mówił w poranku TOK FM o politykach prawicy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Chodzi o przyjętą przez Sejm ustawę dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Na początku roku jej wcześniejszą wersję prezydent Karol Nawrocki zawetował.
33: Ale obawa prawicy jest taka, dlatego że oni mają ekstremistyczne poglądy, które kwitną w internecie i oni na tym hejcie, który jest w sieci, budują swoje zasięgi. Ja to rozumiem, dlaczego oni się boją tej ustawy. Nie mówię tego jako człowiek lewicy. Lepiej, że będziemy blokowali nielegalne treści, które w realnym życiu są nielegalne, niż będziemy je pozostawiali, tak jak teraz.
17: A ustawa cyfrowa ma umożliwić blokowanie transmisji kryzysowych na żywo. Gruźb oraz promocji śmierci i samobójstwa. Teraz ustawa jest w Senacie. Prokuratura w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowania zachowań posła Michała Kołodziejczaka zarejestrowała materiały i wszczęła czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Kanał Zero podał, że były współpracownice oskarżają Kołodziejczaka o przemocowe, agresywne zachowanie oraz nakłanianie do zażywania narkotyków. Portal podał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia. Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Liderka szwedzkich socjaldemokratów Magdalena Andersson poprosiła o przedłużenie czasu na negocjacje w sprawie utworzenia rządu do wtorku i otrzymała na to zgodę. Polityczka miała dziś złożyć w parlamencie raport z postępów w rozmowach z potencjalnymi kandydatami. Poniedziałek z deszczem prawie w całym kraju, padać nie powinno w południowo-zachodnich krańcach Polski. Na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz, a to jest Dobrostan. Nieco inny niż zwykle, bo zainspirowała mnie do tego tegoroczna Nagroda Nobla. Bardzo chciałam się dowiedzieć nieco więcej o optogenetyce, czyli metodzie, która została w tym roku wyróżniona. Przez wiele lat mózg badano trochę po omacku. To tak jakby zegarmistrz pracował siekierą. Dopiero ostatnie 30 lat to przełomowe badania. A optogenetyka dała badaczom bardzo precyzyjne narzędzie. O tym wszystkim opowiedzą dziś naukowcy z Katedry i Zakładu Biofizyki i Neurobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jej kierownik, profesor Jerzy Mozrzymas oraz profesor Grzegorz Wiera. No to wchodzimy.
1: Jesteśmy w laboratorium. Mamy tutaj trzy stanowiska pomiarowe. Na tym jednym stanowisku za chwilę rozpoczną się eksperymenty. Jedyny problem, jaki może się pojawić, to to, że te mózgi, które zawierają w sobie białko, za które przyznano Nagrodę Nobla, są światłoczułe. Więc wszystko odbywa się w ciemności. Metoda, za którą przyznano tegoroczną Nagrodę Nobla, nazywa się optogenetyka. I już sama nazwa mówi nam bardzo dużo. To zlepek dwóch słów. Opto, czyli światło, i genetyka, czyli geny. Metoda ta wykorzystuje specyficzny gen, który pozyskano z algi, który jest wrażliwy, którego białko jest wrażliwe na światło. Dlatego optogenetyka wykorzystuje światło do manipulowania aktywnością neuronów. Ich działanie w mózgu. W naszym laboratorium mamy myszy zmodyfikowane genetycznie, które produkują białko. I to białko pozwala nam manipulować aktywnością neuronów, wykorzystując światło. Innymi słowy, używamy wiązkę światła, puls światła, który trwa bardzo krótko, bo 1-2 milisekundy. I to nam pozwala badać synapsy, badać neurony, badać aktywność tych neuronów. W naszym laboratorium badamy głównie plastyczność synaptyczną. Plastyczność, już samo słowo, mówi nam dużo. Nasz mózg jest plastyczny, jest zdolny do zmiany. Gdy uczymy się czegoś, gdy przyswajamy nowy ślad pamięciowy, to synapsy w naszym mózgu zmieniają swoją siłę. To jest właśnie plastyczność synaptyczna. Trudno badać neurony i synapsy, nie mając takowych. Więc nasze badania prowadzone są w modelach mysik. Z tych zwierząt izolujemy skrawki mózgowe, utrzymujemy je przyżyciowo w sztucznym płynie mózgowo-rdzeniowym, a następnie w tychże skrawkach mózgowych badamy, jaką aktywność musi doświadczyć synapsa, aby zmieniła swoją siłę, a to z kolei ma przełożenie na procesy uczenia się i pamięci. Tak, mogę pokazać?
0: No o właśnie, tak, to zobaczmy, jak wyglądają te skrawki mózgu?
1: Tak, to są skrawki mózgu mysiego, dzisiaj rano wypreparowane, utrzymywane w sztucznym płynie mózgowo-rdzeniowym. One są funkcjonalne, te neurony w tych skrawkach żyją, w tym sensie są fizjologicznie funkcjonalne, mają potencjał spoczynkowy, więc są w pełni aktywne.
0: Synapsy, neurony, ślad pamięciowy. Czy jesteśmy w stanie wytłumaczyć to wszystko w taki prostszy sposób?
1: Wszyscy wiemy, że nasze mózgi są plastyczne. Gdy uczymy się, nasz mózg niczym plastelina zmienia się. I takim bardzo szeroko badanym aspektem tej plastyczności mózgu jest plastyczność synaps mózgowych. Mamy dwa rodzaje synaps mózgu, mówiąc bardzo ogólnie, synapsy pobudzające i hamujące. I w naszym laboratorium badamy, w jaki sposób zmienia się siła synaps właśnie hamujących, czyli badamy plastyczność hamującą.
0: Czego się dowiadujecie z tych badań? Jakie zadanie mają te synapsy hamujące?
1: To, jak ważne są synapsy hamujące w mózgu, może powiedzieć każdy epileptyk. W przypadku epilepsji ta równowaga między synapsami hamującymi i pobudzającymi jest rozchwiana, jest zaburzona. Stąd też rozwój epilepsji.
9: Hamowanie, no to jest jakby druga strona medalu aktywności mózgu. My często myślimy pozytywnie, więc myślimy o tym pobudzeniu, o tym, co uruchamia aktywność. Hamowanie jest nie mniej ważne. Ilość środków farmakologicznych, które oddziałują na system hamowania w mózgu, jest ogromna. Benzodiazepiny na przykład.
0: Czyli?
9: Benzodiazepiny, czyli leki. W Stanach Zjednoczonych rocznie wypisuje się trochę mniej niż 100 milionów recept na tego typu leki. Są benzodiazepiny przeciwlękowe. Xanax jest takim bardzo znanym środkiem. Są nasenne, są uspokajające. Na receptory GABA-A działają też środki znieczulenia ogólnego. Propofol jest środkiem, który działa głównie na receptory GABA-A. Są też substancje, którymi my się zaczynamy bardzo interesować, neurosteroidy. Tam mózg je wytwarza po to, żeby regulować swoją aktywność hamującą. I ostatnio Federalna Agencja do Spraw Leków zatwierdziła 2 leki do leczenia lekoopornej depresji postporodowej. To jest duże wydarzenie, o którym wszyscy mówią, które daje jakby nowy impuls do badań nad hamowaniem.
0: Co to jest?
1: To jest kawałek plasterka w mózgu. Szczególnie jest to kawałek hipokampa, czyli struktury, która jest bramą do pamięci, czyli tej pamięci, której jesteśmy świadomi. Czyli niemal większość rodzajów pamięci kodowanych w naszym mózgu przechodzi przez hipokamp jako taką bramę i tam rozpoczynają się etapy pierwsze kodowania śladu pamięciowego. Gdy pani redaktor weszła do tego pokoju, w ciągu sekund bardzo dużo pani redaktor nauczyła się. Przede wszystkim, i to naprawdę zajęło sekundę, przyswoiła pani mapę przestrzenną pomieszczenia, w którym się znajdujemy. Tego pomieszczenia. I to trwało sekundy. W jaki sposób to uczenie nastąpiło? Wystarczyło rozejrzeć się po tym pomieszczeniu i teraz, gdy pani redaktor zamknie oczy, na pewno mapa tego pomieszczenia łatwo będzie mogła być przywołana. To, jak ta mapa jest tworzona na poziomie komórkowym, jest już w dużej mierze opisane, za to też była Nagroda Nobla przyznana kilka lat temu Johnowi O'Keefe i małżeństwu Moser. My ten proces rozszyfrujemy jeszcze głębiej na poziomie synaptycznym. Interesuje nas to, jakie mechanizmy, jakie zdarzenia dzieją się w synapsie, szczególnie hamującej, w momencie, gdy ta mapa przestrzenna jest kodowana w naszym mózgu.
0: Czyli mniej więcej, co się dzieje w moim mózgu, gdy próbuję tego się nauczyć, gdy próbuję zapamiętać, jak wygląda ten pokój?
1: W ciągu sekund zmieniają się synapsy w mózgu, szczególnie w naszym hipokampie. Niektóre synapsy ulegają wzmocnieniu, niektóre ulegają osłabieniu. W efekcie wykształca się grupa neuronów, które pod wpływem otrzymywanych bodźców sensorycznych są bardzo, bardzo aktywne. Tak kodowana jest mapa przestrzenna.
0: Jak to przełożyć na taki język korzyści dla uczniów, dla studentów, ale też dla nas, którzy chcą zapamiętywać różne rzeczy na co dzień?
1: Takim najważniejszym czynnikiem plastyczności synaptycznej, a więc i w uczeniu się, jest powtarzanie. Mamy bardzo niewiele rodzajów pamięci, które są jednokrotne. Gdy coś zjedliśmy i nam bardzo zaszkodziło i nie możemy już patrzeć na tą potrawę, no to jest uczenie się jednokrotne. Wystarczy jedna ekspozycja, aby to zapamiętać, ale ogólnie mamy bardzo mało takich rodzajów pamięci, które tworzą się przez jednokrotną ekspozycję. Większość rodzajów pamięci wymaga powtarzania i to jest ten kluczowy czynnik, który my też widzimy w naszych doświadczeniach. Synapsa musi doświadczyć określonego wzorca aktywności kilka razy, aby w efekcie zmienić swoją siłę i zakodować ślad pamięciowy.
0: Czy to jest tak, że możemy ten mózg wytrenować, zbudować jak mięsień?
1: Zjawisko neuroplastyczności przede wszystkim daje nam nadzieję, że mózg nawet w dorosłym wieku, gdy nastąpi jakaś strata, jakiś ubytek funkcji, on w sposób plastyczny może być uzupełniony właśnie poprzez trening, poprzez wzmożone uczenie się, poprzez praktykowanie pewnych czynności. Więc tutaj ta neuroplastyczność w życiu dorosłym i szczególnie na starość daje nadzieję. Jeden z naszych projektów, który realizujemy, bada wpływ takiego bardzo ciekawego neuroprzekaźnika o nazwie dopamina na uczenie się. Dopamina jest takim neuromodulatorem, można powiedzieć, który otwiera drzwi plastyczności w naszym mózgu. Gdy pojawia się wyrzut dopaminy w określonej strukturze mózgu, ta struktura jest bardzo, bardzo plastyczna przez jakiś czas. Sama dopamina u zwierząt jest głównie takim zwiastunem, czy manifestuje się jej wydzielanie w momencie, gdy czy my, czy zwierzę natrafiamy na coś nowego w środowisku, coś niespotykanego, coś, czego się nie spodziewamy. Wtedy właśnie układ dopaminowy w naszym mózgu jest bardzo aktywny, ta dopamina jest wydzielana. No to ma ewolucyjnie bardzo, bardzo silne podłoże. Musimy się dobrze uczyć, zapamiętywać to, co napotykamy, to, jak się zachowaliśmy, jest ważne, aby to zapamiętać, aby na przyszłość zachować się

0: jest aktywowany głównie przez nowe bodźce, napotykanie czegoś, czego się nie spodziewamy, czegoś nowego. Więc tutaj ta rutyna każdodniowa sprawia, że nasz układ dopaminowy nie jest aktywny i stąd też to podążanie za różnymi bodźcami, które pobudzają nasz układ dopaminowy.
1: Media społecznościowe, scrollowanie, gry i to jest dla nas to nowe, tak? Ale skoro panowie tyle już wiedzą, jak działa mózg, to co sami robią, żeby go wspierać?
2: Kupuję dużo książek i je czytam. Niestety mniej aktywności fizycznej ostatnio uprawiam, co sobie sam wyrzucam i na pewno to poprawię. Wiedza jest czymś niesłychanie ważnym, zajmującym naszą uwagę, dającą satysfakcję i dającą też często rozwiązania.
0: Przede wszystkim sen jest czynnikiem, który konsoliduje, wzmacnia ślady pamięciowe w naszym mózgu. To jest niesamowite, kiedy w dzień doświadczamy określonych bodźców. One wiążą się z aktywnością naszych neuronów. I proszę sobie wyobrazić, że w nocy my śpimy, a w fazie głębokiej naszego snu te sekwencje aktywności neuronów, które miały miejsce w czasie dnia, szczególnie kiedy była wydzielana dopamina, one są odgrywane. To dosłownie jakbyśmy wzięli kasetę VHS, włożyli ją do magnetowidu i wcisnęli w nocy przycisk replay. Te zdarzenia neuronalne są odgrywane, a powtarzanie to zapamiętywanie.
1: A z tego, co pan profesor Mozrzymas mówił, zrozumiałam, że ruch jest ważny.
0: Oj tak, ruch jak najbardziej, ale tutaj warto dodać, że ruch z luk tlenowy, czyli ruch z tętnem gdzieś do 140 uderzeń na minutę. Ten ruch tlenowy powoduje wydzielanie takiego bardzo ważnego czynnika w naszym mózgu, który ma skrót BDNF i ten czynnik troficzny bardzo mocno uplastycznia nasze synapsy, co wzmacnia uczenie się.
1: Bardzo dziękuję. To tyle na dzisiaj w Dobrostanie. Małgorzata Waszkiewicz, do usłyszenia. A teraz zapraszam już na informacje TOK FM.

0: weil sich hier in Deutschland mal was verändern muss.
1: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram.

0: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
4: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Nie ulegniemy szantażom Rosji, mówi Donald Tusk podczas Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Widać już pierwsze zmiany w systemie ochrony zdrowia, tak twierdzi szefowa resortu. Jakie? O tym za chwilę. A już za godzinę poznamy raport końcowy z prac Komisji Śledczej w sprawie Pegasusa. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Wspólnie jako cały Zachód musimy pokazać, że nie ulegniemy szantażom ze strony Rosji, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu wziął udział w otwarciu Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. W wydarzeniu biorą udział dyplomaci, politycy i przedstawiciele przemysłu obronnego z 90 państw. Jednymi z głównych tematów są przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego, sytuacja wojenna w Ukrainie i wrogie działania ze strony Rosji, podejmowane wobec całego Zachodu.
9: Ukraina nie da się złamać i nie da się zastraszyć. Polska nie da się złamać i nie da się zastraszyć. Europa, NATO, cały wolny świat nie dadzą się złamać. Ten sygnał musi pójść dzisiaj z każdej stolicy, od Warszawy po Waszyngton. Jestem pewny, że naszą odpowiedzią w najbliższych godzinach, tygodniach, miesiącach będzie pełna solidarność i determinacja.
8: Na Warsaw Security Forum zdalnie wystąpił też Wołodymyr Zełański. Prezydent Ukrainy skomentował rozejm energetyczny ogłoszony przez prezydenta Donalda Trumpa.
10: Nikogo z nas specjalnie nie zdziwiło, że tuż po nagłym, ale bardzo ważnym wpisie amerykańskiego prezydenta nad naszymi głowami latały rosyjskie drony odrzutowe.
8: Po południu na Warszawskim Forum Bezpieczeństwa wystąpi naczelny dowódca sił NATO w Europie. Generał Aleksus Grynkiewicz zaprezentuje długo oczekiwaną teorię zwycięstwa, czyli plan wojsk sojuszniczych w przypadku ewentualnego ataku ze strony Rosji. Pierwsze efekty zmian w systemie ochrony zdrowia są już wyraźnie widoczne, poinformowała w Gdyni ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Szefowa resortu zdrowia wskazała przede wszystkim na skuteczność systemu e-rejestracji.
11: To jest to, co naprawdę poszło w kraju nadzwyczaj sprawnie i pozwoliło nam odzyskać już 1,5 miliona wizyt do lekarzy specjalistów.
8: Ze zmian, na których wdrożenie jeszcze czekamy, największym wyzwaniem może być zapanowanie nad przepływem informacji między podmiotami leczniczymi a NFZ-em.
11: Przede wszystkim sprawozdanie. Więc tutaj po stronie administracji szpitali, jak i również po stronie NFZ-u spore ćwiczenie do wykonania. Myślę, że to jest droga, która jest trudniejsza niż ta dotychczasowa, ale już po tym, jak się coś zrobi, to będzie tylko łatwiej i przede wszystkim transparentniej.
8: A żeby to się udało, Ministerstwo Zdrowia planuje większą kontrolę w Narodowym Funduszu Zdrowia. System Pegasus, nie dość, że wszystko na to wskazuje, został zakupiony nielegalnie, to był też mało przydatny do realnej walki z agentami wrogich państw, uważają politycy koalicji rządzącej. Za godzinę w Sejmie zaprezentowany będzie raport końcowy z prac Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Ale już rano premier poinformował, że Pegasus był kulawy. Maciej Kluczka.
12: Umowa z Izraelem, od którego rząd PiS kupił Pegasusa, wyłączała działanie systemu wobec państw realnie zagrażających naszemu bezpieczeństwu, mówi Donald Tusk.
9: Wiecie, że oni podpisali umowę, w której Polska nie może tego narzędzia inwigilacji stosować wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi, Korei Północnej. Nie.
12: A członek Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, dodaje.
13: O godzinie 12 zaprezentujemy całą mapę drogową tej afery oraz będziemy chcieli też opinii publicznej przekazać uzasadnienia do zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa wobec najwyższych urzędników rządu Prawa i Sprawiedliwości.
12: Raport komisji zostanie podzielony na 3 części: jawną, tajną i ściśle tajną. Maciej Kluczka, TOK FM.
8: Nie prosiłam Aleksandra Miszalskiego o głos, ale każdy ma prawo wyrazić swoją opinię, mówiła w poranku TOK FM senator Monika Piątkowska. Wczoraj przegrała z Łukaszem Gibałą wybory na prezydenta Krakowa. W rozmowie z Dominiką Wielowiejską tłumaczyła, że startowała w bardzo trudnej sytuacji tuż po tym, jak w referendum odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego, który reprezentuje ten sam obóz polityczny, co ona.
14: Dostała pani poparcie ze strony Aleksandra Miszalskiego, który przegrał referendum. Czy pani prosiła Aleksandra Miszalskiego o głos?
15: Nie. Ja nie prosiłam Aleksandra Miszalskiego o głos. No jest mieszkańcem Krakowa, jest byłym prezydentem. Postanowił wyrazić swoją opinię i też trudno tego zabraniać.
8: Piątkowska zdobyła 37,8% głosów. Wybory wygrał Łukasz Gibała z wynikiem ponad 61%. Służby sprawdzają kontakty, jakie w mediach społecznościowych miał autor gruźb ataku na premiera Donalda Tuska i szefa MON-u, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany w tej sprawie na Dolnym Śląsku 60-latek, jak ustaliło TOK FM, zostanie dziś przewieziony do Warszawy. Na trop mężczyzny służby wpadły po zgłoszeniu od osoby, która miała z nim kontakt, oraz dzięki dokładnej analizie treści, które publikował w internecie. To w głównej mierze skłoniło służby do zdecydowanego działania, mówił w TOK FM były funkcjonariusz służb specjalnych, dr Tomasz Białek.
16: Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował o takich zagrożeniach, a jak widać, to jest bardzo dobry kierunek działania. No i przede wszystkim teraz trzeba najważniejsze zadanie przed służbami zweryfikować, czy ta osoba była powiązana z jakimiś środowiskami, które mogą generować kolejne zagrożenia.
8: Informacja o planach rzekomego ataku dotarła wczoraj rano do Służby Ochrony Państwa. Informacje TOK FM wracają o 11:20.
17: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
8: Od 11 do 13 stopni maksymalnie pokażą dziś termometry w Polsce. Warto mieć pod ręką parasol. Sporo deszczu w całym kraju jest w prognozach.
17: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
18: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
19: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: To jest program Owczarek. Gościem jest pani profesor Joanna Zach, literaturoznawczyni, kierownik Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry pani profesor.
21: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
20: Wciąż trochę żyjemy emocjami spowodowanymi czy wywołanymi przez Literacką Nagrodę Nobla. Przypominam, Kanadyjka, ale też Islandka Anne Carson. No i oczywiście Literacka Nagroda Nobla jest też takim momentem, kiedy przypominamy sobie polskie akcenty, polskie literackie nagrody Nobla. No i tutaj na liście krakowskiej na pierwszym miejscu Czesław Miłosz. Czesław Miłosz, autor, jak to zwykle bywa z wielkimi, z wieszczami, z noblistami, w którymś momencie gdzieś znika nam to, co jest esencją tej osoby, a pozostaje jakiś taki spiżowy pomnik. Więc ta Nagroda Nobla później trochę jak gdyby skutecznie konserwuje i odstrasza. I gdzieś gubimy z oczu tego Czesława Miłosza, którego można kochać, który można się fascynować, a pozostaje właśnie jakaś taka znana postać, której należy bić pokłony. I pomyślałem, żeby przyjrzeć się Czesławowi Miłoszowi z takich dwóch perspektyw, czyli za co można go kochać szczerze, taką miłością, jaką profesor Aleksander Fijut pewnie kocha Czesława Miłosza, albo za co można nienawidzić Czesława Miłosza. I oczywiście to zawsze pytam w kontekście Chopina, ale może także w kontekście Czesława Miłosza. Które utwory Czesława Miłosza są totalnie do bani?
21: Bardzo ciekawe pytanie, to ostatnie. Powiem najpierw, że te krakowskie nagrody Nobla, czyli Miłosz i Szymborska, są absolutnie równorzędne. Ale to Szymborska na pogrzebie Miłosza wygłosiła najkrótsze w historii tego rodzaju uroczystości przemówienie. Ona powiedziała: żegnamy dzisiaj Czesława Miłosza, ale nie żegnamy się z jego poezją. Ona nas wszystkich tutaj obecnych i tutaj nieobecnych przeżyje na pewno. To tytułem wstępu. Kochać czy nienawidzieć? Ja myślę, że lubi się, a z kochaniem i nienawiścią jest trochę inaczej. To ja kocham, nienawidzę, ty kochasz, nienawidzisz, on kocha, nienawidzi, więc to takie małe zastrzeżenie. I ja muszę powiedzieć tak, że ponieważ dla mnie Czesław Miłosz jest jednym z najważniejszych, w pewnym wymiarze najważniejszym punktem odniesienia dla kultury XX wieku, nie tylko jako poeta, jako osobowość twórcza, jako umysł, jako myśliciel, to paradoksalnie łatwiej mi mówić o tym, dlaczego dosyć wcześnie, bo już w latach 90. Stał się postacią czy figurą kontestowaną, poetą zdecydowanie odrzucanym, zwłaszcza przez młodoliterackie środowiska. Co więcej, ja rozumiem powody, dla których przeciwko niemu występowano i nawet uważam, że one świadczyły o żywotności polskiej sceny literackiej. Wtedy było się o co spierać, o co walczyć. Wtedy poezja wydawała się jeszcze ważna. Ale
20: teraz
21: może...
20: Teraz też chyba jest ważna. Poetka dostała Nobla.
21: No właśnie, ale to znowu teraz w stronę lubienia. Niektórzy lubią poezję, nie licząc szkół, gdzie się musi, i samych poetów. Będzie tych osób chyba 2 na 1000. Więc mówimy o tych... dwóch czy dwojgu na 1000. I to są statystycznie środowiska naprawdę mało liczne. Ale...
20: To może drugie pytanie. Tak. Które utwory Miłosza są totalnie do bani? Takie, że jak człowiek weźmie do ręki i mówi: matko, co to jest za grafomania? Dzięki Bogu, że Komitet Noblowski nie miał tego...
21: No, nie pozwoli mi pan powiedzieć, dlaczego go kocham.
20: Bo pani, chodzą plotki, że pani kocha Miłosza jeszcze bardziej niż profesor Fijut.
21: No właśnie. I to jest, a nawet tak myślę, że można usłyszeć, że Miłosz zawiązał mi świat, co jest określeniem takiej złej miłości, która zaślepia i ogranicza.
20: Toksycznej.
21: No ale trochę mówimy żartem, a trochę serio. No dobrze, ja, ale znowu jednak będę mówić z pozycji osobistych, bo lektury poezji, czy literatury nie da się zobiektywizować, nie ma znawców, są tylko czytelnicy mniej lub bardziej zaawansowani, prawda? Więc ja nie lubię, chyba tak, nie wracam. No, dobrze, są takie wiersze jak Mała Murzynka grająca Chopina. Są takie wiersze... mój Boże... Jak powiem w praojcach swoich pogrzebani albo naród, to proszę mnie nie pytać, co za tym stoi i jakie straszliwe spory i radykalizmy te wiersze wywołały. Pewnie i tutaj byłabym po stronie Miłosza, który sobie wyrzucał takie wiersze interwencyjne, czyli takie, one nawet nie były publicystyczne, bo to, co było publicystyką, to są wspaniałe wiersze z głosów biednych ludzi, które naprawdę przetrwały i które dzisiaj zwłaszcza tak mocno ujawniają kruchą kondycję ludzką i śmiertelność każdej cywilizacji. Natomiast no takie, Na przykład jest świetny wiersz, który skrzywdziłeś.
20: Człowieka prostego?
21: Tak. I wie pan, dlaczego on jest świetny? On jest bardzo retoryczny, ale jak na swoją retoryczność, jak to powiedzieć, on jest bardzo prawdziwy, bardzo autentyczny.
20: A to nie jest taki evergreen, że jak ktoś mówi Czesław Miłosz, wszyscy
21: Natomiast chwileczkę. Nie, to ten bym tutaj zostawiła. Wie pan, ale to jest osobna sprawa. On się cudownie rymuje. On się cudownie rymuje i ma znakomicie rozłożone akcenty, więc tutaj akurat jakby pewne walory artystyczne tak doskonale współbrzmią z no, pewną doraźną, ale jednak siłą tego wiersza, że ta doraźność przestaje być doraźnością. Natomiast, przepraszam, jako wiersze do Lecha Wałęsy, a nawet do ten wiersz na cześć Jana Pawła II, one niestety dzisiaj wydają się mocno okolicznościowe.
20: No niech pani się wsłucha w to. Mhm. Gdyby się widział, panie Fryderyku, jak ciemne palce kładzie na klawiszach i kędzierzawą głowę pilnie schyla.
21: No, na małą murzynkę grającą Chopina.
20: Stawia na pedale, śmiesznie dziecinną w zdeptanym buciku, a kiedy sala nagle się ucisza, pierwiosnek dźwięku powoli rozwija. Gdybyś zobaczył na sali w półmroku, jak błyszczą zęby w rozchylonych ustach, kiedy fortepian twoje troski niesie i jak ukośną smutą pada z boku i wrzawą ptaków przez witraże chlusta wiosna w nieznanym z imienia ci mieście, gdybyś zobaczył, jak te dźwięki fruną i targną pyłem słoneczną kolumną nad czarną twarzą, nad dłoni opartą, pewnie powiedziałby, że było warto.
21: I pan zamierza wypełnić nasz czas antenowy takimi cytatami.
20: To nie ja piszę. Nawet ja takie oczekuję, żebym nie napisał.
21: Więc ja powiem tak. I coś jeszcze gorszego możemy wygrzebać u Norwida, który już nie jest kontestowany, bo jest takim klasykiem XIX-wiecznym, dobrze ucukrzonym. Spokojnie u Herberta, zwłaszcza w Ineditach, ale no to jest wiersz opublikowany niestety. Coś takiego panu znajdę, a znowu się boję, że jak wymienię tytuł Chodasiewicz, to też nie będzie to wiersz wysokiego lotu i pewnie... No tak, ale nie dziwmy się, to znaczy...
20: Nie dziwmy się, bo dzięki takim utworom wiemy, gdzie tak. mu się udało.
21: Ja bym powiedziała, to nawet nie to, że wiemy, gdzie się udało. Można się dziwić, że takich utworów w twórczości Miłosza jest stosunkowo mało, bo to był pisarz niezmiernie pracowity. Właśnie może nie poeta, bo poezja sama sobie wybiera swój czas. Nie można siąść do biurka o 8 i do 9 napisać wiersz. Chyba, że on już się ułożył w nocy, albo zdarzają się pewnie takie momenty nagłej inspiracji, ale generalnie to tak, tutaj się dziwmy, że bo zresztą rzeczywiście i to jest znana formuła, że o wielkości poety stanowi, ktoś by powiedział, nawet kilkanaście tych najlepszych wierszy. Więc powiedzmy sobie tak, jest naprawdę dużo znakomitych i bardzo różniących się wierszy między sobą.
20: Wrócimy. Mhm. O Czesławie Miłoszu, jak kocham cię i nienawidzę.
21: Dobrze.
20: Mówi pani profesor Joanna Zach, literaturoznawczyni, kierownik Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński. O 11.20 informacje, a po informacjach do Czesława powracamy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 11.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Za zakazem tranzytu rosyjskich produktów rolnych przez porty Unii Europejskiej opowiedziała się szefowa MSZ Łotwy. Bajba Braże powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że Rosja próbuje zwiększać eksport przez porty bałtyckie, ponieważ ukraińskie są przez nią blokowane. Ukraina od dawna zabiegała o energetyczne zawieszenie broni z Rosją, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że Kijów będzie je wspierać.
13: Nikogo z nas specjalnie nie zdziwi. Dziwiło, że tuż po nagłym, ale bardzo ważnym wpisie amerykańskiego prezydenta nad naszymi głowami latały rosyjskie drony odrzutowe.
12: Prezydent USA Donald Trump ogłosił wczoraj, że ze skutkiem natychmiastowym wchodzi w życie energetyczne zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Zaapelował przy tym do obu stron o jego przestrzeganie. Rozejm energetyczny chwalą zachodnie sojusznicy Ukrainy, m.in. Australia, Kanada, Wielka Brytania i Unia Europejska. Wyniki przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa pokazują, że poparcie obecnego rządu może się zmienić, ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem, jeżeli udało się to w Krakowie, to może się też udać w skali całej Polski. Według danych PKW wybory w Krakowie wygrał Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Na kandydatkę KO i PSL Monikę Piątkowską zagłosowało prawie 38% Krakowian. Komisja, która wyjaśnia aferę rządów PiS, czyli inwigilację obywateli systemem Pegasus, kończy pracę. Posłowie z Komisji Pegasusowej spotkają się w południe. Mają przyjąć raport końcowy, który będzie podzielony na trzy części. Jawną, tajną i ściśle tajną. A już teraz premier Donald Tusk mówi, jak sam to ujął, o najnowszej rewelacji w tej sprawie.
14: Wiecie, że oni podpisali umowę. I to jest właśnie ta rewelacja w finale tego postępowania, w której Polska nie może tego narzędzia inwigilacji stosować wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi, Korei Północnej. Nie, mogli i chętnie używali tego narzędzia wobec polskich obywateli, polskich opozycjonistów. Mówimy o zbrodni stanu. Za to będą odpowiadać.
12: Pegasusem inwigilowany był m.in. Krzysztof Brejza, polityk Koalicji Obywatelskiej, gdy był w sztabie wyborczym swojego ugrupowania. poniedziałek z deszczem prawie w całym kraju. Padać nie powinno na południowym zachodzie. Na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzisiaj testujemy miłość i inne uczucia wobec Czesława Miłosza. Gościem jest pani profesor Joanna Zach, literaturoznawczyni, kierownik Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza, Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński.
15: Mm-hmm. Ale ja muszę od razu powiedzieć, że nienawiść to nie jest moje uczucie w stosunku do Czesława Miłosza.
0: Wiadomo.
15: Ja tylko, wiadomo. Ale ja je rozumiem. I nie dziwię się takim postawom. Natomiast ja myślę, że taką postawą moją trwałą jest jednak wdzięczność. Ale to jest kwestia też pokoleniowych doświadczeń i tego, że moje pierwsze lektury Miłosza miały charakter swoistego wtajemniczenia na początku lat 80. podczas strajku okupacyjnego, studenckiego w lutym 81 roku, gdzie leżała góra samizdatów i mnie się dostała ziemia Ulro, do której nie było kolejki i nic z tej lektury nie zrozumiałam, ale mogłam nie jeść i nie spać przez następne 24 godziny. I wdzięczność, która ma wymiar praktyczny. To znaczy ktoś, kto miał tak niebywałą świadomość i kruchości cywilizacji i samego istnienia. Ład, jak każdy ład, jest gotowy do klęski, a w tym ładzie prowizorycznie się urządzamy. On kształtuje nasze myślenie. Taka postawa przenika całą jego twórczość. I nie za to go kocham i nie za to mu jestem wdzięczna, choć po części też, ale za to, że całe życie niesłychanie pracowite stwarzał przeciwwagę, budował, pokazał mi, że nadzieja nie jest uczuciem, które żywimy, że to jest pewna praktyka. I to nie jest taki fenomen, który można zobaczyć. To jest jakiś cień, to jest konsekwencja naszych działań. I na przykład takie zdania w sytuacjach trudnych, no w czasach studenckich ja sobie je nalepiałam na ścianach akademika. Zaraz dzień, jeszcze jeden, zrób co możesz. Albo i tylko z wytrwałości bierze się wytrwałość. Także ja myślę, że ta wdzięczność bierze się stąd, że przekonałam się, że...
0: No, jakieś trochę brzmi jak socrealistyczne takie hasła.
15: Tylko z wytrwałości bierze się wytrwałość.
0: No, takie trochę produkcyjniaków. 300% normy, no, tylko z wytrwałości bierze się wytrwałość.
15: Nie, to jest inna wytrwałość. To jest cytat z Czarodziejskiej Góry. To jest takie zdanie, które się wypowiada, kiedy jest się już właściwie nie wiadomo gdzie albo w jakimś nigdzie. Ja jednak inaczej je czytam. Ale bardzo dziękuję, dlatego że pan pokazuje, że reagujemy emocjonalnie, czy lektury nasze wiążemy z pewnymi doświadczeniami. Natomiast literatura jest czymś innym, czy poezja jest czymś innym w odbiorze różnych ludzi. Okej.
0: Ja myślę, że
15: niech tak będzie.
0: Myślę, że Czesław Miłosz, jak patrząc trochę z innej perspektywy, jest takim dla mnie człowiekiem sukcesu. Bo proszę zobaczyć, wyjechał z Polski w odpowiednim momencie, czyli ominęły go te różne trudne decyzje, zrobił karierę w Stanach Zjednoczonych, dostał nagrodę i dużo kasy, młoda żona i powrót do Polski, gdzie mógł podawać rękę do ucałowania. Super!
15: Ale
0: każdy o tym marzy.
15: To tak wygląda z zewnątrz, ale rzeczywiście ten powrót do Polski, który uczynił go za życia klasykiem, a to jest w ogóle
0: najlepszy
15: oksymoron. Oksymoron, prawda? Tym bardziej, że właśnie...
0: Legendarny już dziś.
15: Tym bardziej, że w ogóle zaczęła się demokracja, a demokracja w ogóle nie znosi wielkości, prawda? Postument już był gotowy i od razu. To mu zaszkodziło, przed tym pewnie też nie umiał się bronić, ale... Dobrze, tak to wygląda i trudno temu zaprzeczyć. I rzeczywiście te lata krakowskie były sute. z tą amerykańską żoną, skądinąd wspaniałą, która też opiekowała się jego twórczością, która czytała jego wiersze.
0: Strasznie, ale nie? Żony. Opiekować się twórczością i czytać wiersze.
15: Znaczy opiekować w tym
0: chciałbym
15: sensie,
0: mieć
15: że,
0: swoje
15: ona,
0: życie,
15: że ona była do tego przygotowana się, no. I ona dbała o sprawy wydawnicze, to można tak powiedzieć, to nie jest to, opiekowała się może w takim szerszym sensie.
0: Czyli zrezygnowała trochę za dużo ze swojego
15: ale to było,
0: życia,
15: to nie
0: kariery?
15: Było,
0: ja?
15: Niezupełnie. Oni przyjeżdżali tutaj...
0: No ale zdaj sobie z pani sprawę, że w takiej parze, w takim małżeństwie, to nie jest nie tylko kazus Miłosza, może być tylko jeden artysta, tak? Jedna wielka osoba. Tu nie ma miejsca dla dwojga. Drugie musi zrezygnować, bo inaczej to się nie uda.
15: To nie był związek patriarchalny mimo wszystko. Jeżeli nie, już pan mnie pyta, nie. Jak to postrzegam, to był jej wybór i te pobyty tutaj były rzeczywiście tylko czasowe, aż do momentu, kiedy kiedy to czy aż do 2000 roku, powiedzmy tak, a ona zmarła w 2002. Więc tutaj ja nie będę, myślę, że nie mogę się szeroko wypowiadać, dlatego, że to jest kwestia punktu widzenia. Miałam poczucie, że było też inaczej. To znaczy, że ona jednak decydowała o wyjazdach, o urlopach, o tym wszystkim, co było wspólnym życiem, a nie życiem laureata Nagrody Nobla. Czy ja bym chciała pełnić taką rolę? Może
0: ciekawe, bo to jest ciekawe. Jak to jest być żoną lub mężem laureatki Nagrody Nobla?
15: Tego ani pan nie wie, ani ja nie wiem, w ogóle to jest wszystko wielkie obciążenie i tutaj można mówić o Janinie Miłoszowej, która to przeżyła i dla której to była katastrofa. Ale to wiemy z kolei przede wszystkim od Miłosza i z jego zapisków w Roku Myśliwego.
0: Więc no dobrze,
15: są
0: ma
15: pewne
0: pani...
15: stereotypy, ale tak, bo...
0: Ma pani jakiś tekst, wiersz, opowiadanie, powieść, sentencję, którą pani może nie... którą pani może czytać, kończyć, zaczynać, czytać i kończyć, jest dla pani, myślę, twórczości Miłosza, czymś takim, które może po prostu dla pani jest jakąś iskrą wiecznie płonącą i która jest taka, że...
15: Wie pan, to jest niewyczerpana twórczość, bo ona jest po pierwsze obfita i trochę się zapomina, po drugie my się zmieniamy, czas w nas i nasz czas czyta te teksty inaczej, więc ja czytam rzeczywiście Miłosza, wybiórczo, ale i jeśli na pańskie pytanie odpowiem tak, to są zdania i strofy, a często też zdania z esejów, z Ziemi Ulros, Rodzinnej Europy, czy z tych krótszych esejów. I jeśli chodzi o pewne książki, już tutaj eseistyczne, ale to także pewnie dotyczy wierszy. Więc z jednej strony jak już powiedziałam, czas we mnie czyta je na nowo, ale z drugiej strony ja po prostu bardzo wielu rzeczy nie rozumiem. I też te spotkania jednak z człowiekiem, bardzo serio traktował swoją twórczość, nieustannie się w niej przeglądał, budował te labirynty i konfrontował się. To był poważny człowiek. Przy całym swym takim rubasznym rechocie, przy takim specyficznym poczuciu humoru, był nielubiany jako człowiek za to, że nie znosił trywialnych rozmów. Zawsze tak jakby trzeba się było przygotowywać do tej rozmowy, ale tonacja była poważna.
0: To straszne, nie? Tak, siedzi z takim Miłoszem przy stole,
15: wie pan co,
0: sobie,
15: ja sama,
0: matko, jak
15: ja
0: coś
15: sama jestem...
0: palne, głupiego, to już nigdy mnie już nie zaprosi
15: ja wiem,
0: na kremówki.
15: Że pan tutaj bardzo sympatycznie też mnie prowokuje, żebym już całkowicie potwierdziła te nie wiem, plotki, chociaż przecież nie jestem osobą, o której się szczególnie mówi, że kocham Miłosza bardziej niż Aleksander Fiut, ale to ja powiem inaczej. Mnie to odpowiadało, bo ja jestem osobą chorobliwie poważną. To znaczy,
0: naprawdę?
15: W rozmowach. Nie, nie, no nie tak jak Miłosz, bo to jest też kwestia ciężaru doświadczenia. Ale.
0: Leczyło pani, że pani musi stać na baczność
15: nie,
0: i salutować?
15: Nie, nie, nie. Dlatego, że powiem panu tak, to jest głębsza rzecz, ale to był krakowski jego, kiedy ja się z nim spotykałam i prowadziłam te rozmowy, ja ich rzeczywiście potrzebowałam jako przeciwwagi dla. Byłam, no, krótko mówiąc, mnie to było potrzebne. I ja byłam ciągle w takiej fazie pragnienia skrócenia drogi do wiedzy i mądrości, jeżeli tak można powiedzieć. I rzeczywiście Miłosz był dla mnie kimś takim, był takim właśnie źródłem.
0: A nie było jakichś takich, nie wiem...
15: Były.
0: Było na pani, wszystko na pan? Czy mówiła pani, nie, to... jak tam Czesiu, co tam, wszystko jest spoczko?
15: Nie, proszę pana, zbliżenia i oddalenia, spotkania między ludźmi nie od tego zależą. Czasami takie staroświeckie formy, więc nie było Czesiu, nie.
0: Nie, nie było tak, ale, słuchaj, Czesiu, ale, głupi,
15: nie, ale wie pan, na przykład, skoro wspomnieliśmy tutaj, co prawda,

0: danie na antenie też postać Ireneusza Kani.
1: Tak.
0: Więc tutaj myśmy to dyskutowali z Ireneuszem Kanią, że pewne formy, takie trochę staroświeckie, one są kultywowane w celach już dziś zupełnie nierozumianych. Więc właściwie chciałam to powiedzieć dwa kroki wcześniej, ale powiem to. Miłosz trochę inaczej traktował kobiety i trudno się go było bać.
1: Ale inaczej, czyli?
0: Czyli cieplej. To była pewna reguła, od której były odstępstwa, bo...
1: Czyli dyskryminował mężczyzn?
0: Nie dyskryminował, no po prostu lubił kobiety. No lubił kobiety, lubił pewną, to ja tutaj nie idę w stronę jakichś plotek, lubił pewną aurę, która jakby pobudzała go też do, no nawet do myślenia pewną taką, pewne napięcia też takie, które stwarzały właśnie relacje dwupłciowe.
1: Przypomniał mi się Andrzej Bursa i jego Ja chciałbym być poetą. Uh-huh. Tam jest taka, taki wers, a ja lubię kobiety.
0: No to taki akcent zupełnie trywialny, ale też naturalny w tym kontekście.
1: Nie, ale jaki piękny,
0: tak,
1: ludzki.
0: Oczywiście.
1: Poetycki.
0: Oczywiście.
1: Bardzo dziękuję, pani profesor. Nie rozstrzygnęliśmy jeszcze kwestii, ale wydaje mi się, na podstawie moich badań terenowych mogę z dość dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, przyznać, że pani miłość do Czesława Miłosza jest większa niż profesora Aleksandra.
0: Bardzo dziękuję. Będziemy się jeszcze trochę z tego śmiać, jak państwo nas już opuszczą.
1: Pani profesor Joanna Zach, literaturoznawczyni, kierownik Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Informacje o 11.40. Po informacjach Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, dzień dobry. Co dzisiaj w programie?
2: Kultura Osobista dzisiaj przenosi się do Warszawki, to znaczy o Warszawce. Będę rozmawiać o Warszawce, która może być, jak mówi autor książki Warszawka, komedia lingwistyczna, Marcin Kołodziejczyk, może być także, prawda, patrzę na Marcina Kołodziejczyka, Krakówkiem.
3: Wrocławkiem, Łódeczką.
2: O Łódeczką nie słyszałam.
3: Nie wiem, jak z Gdańskiem.
2: Ale już państwo mniej więcej pewnie wiedzą, o czym będzie ta rozmowa. Tak, o Warszawce, o języku, o statusie, o awansie i o tym, co dalej. Boże, czy kto wie, co tam dalej z nami będzie. Proszę nas słuchać po 11.40, dowiemy na pewno. Kultura Osobista.
3: Zapraszamy.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 11.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jeszcze dziś do warszawskiej prokuratury zostanie przewieziony mężczyzna zatrzymany w sprawie gróźb ataku na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby sprawdzają kontakty 60-latka w mediach społecznościowych. Na trop mężczyzny służby wpadły po zgłoszeniu od osoby, która miała z nim kontakt oraz dzięki dokładnej analizie treści, które publikował w internecie. To w głównej mierze skłoniło służby do zdecydowanego działania, mówił w TOK FM podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych.
9: Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował o takich zagrożeniach, a jak widać, to jest bardzo dobry kierunek działania. No i przede wszystkim teraz trzeba najważniejsze zadanie przed służbami zweryfikować, czy ta osoba była powiązana z jakimiś środowiskami, które mogą generować kolejne zagrożenia.
8: Informacja o planach rzekomego ataku dotarła wczoraj rano do Służby Ochrony Państwa. Unia Europejska ograniczy import pojazdów hybrydowych z Chin do maksymalnie 350 tysięcy rocznie. Jak poinformowała AFP, zakłada to porozumienie zawarte między Pekinem a Brukselą. Kwestia pojazdów hybrydowych jest jedną z najbardziej drażliwych w stosunkach między wspólnotą a Chinami. Dostawy tych modeli stały się jednym z głównych kanałów, którymi chińscy producenci wchodzą na rynek europejski, gdzie stanowią bardzo silną konkurencję zagrażającą miejscom pracy w Unii Europejskiej. Energetyczne zawieszenie broni może być bardzo ważnym krokiem do zakończenia wojny, powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, przemawiając do uczestników Warsaw Security Forum w Warszawie. Zaznaczył, że Amerykanie muszą najpierw sprawić, by Rosja je respektowała. Ukraiński prezydent zaapelował do liderów Europy i świata o wsparcie w tej kwestii. Będziemy spełniać warunki energetycznego zawieszenia broni, jeśli Rosja zgodzi się na to samo, mówił Zełenski. 26-letni Litwin został zatrzymany, gdy pozując do zdjęcia w byłym niemieckim obozie Auschwitz wykonywał gest pozdrowienia hitlerowskiego. Policja z Oświęcimia poinformowała, że mężczyzna usłyszał zarzut propagowania nazizmu. Mężczyzna musi zapłacić za to 2000 zł grzywny. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zabił dziś nowy dzwon. Ma to symbolizować 35-lecie warszawskiego parkietu. Poprzedni dzwon, który służył przez ostatnią dekadę, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponad połowa, bo około 51% Polaków spóźnia się do pracy, wynika z badania Personal Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymienili korki, zaspanie, a także poranne czułości. Z badania wynika, że ponad 48% ankietowanych deklaruje, że nigdy nie zdarza im się spóźniać do pracy. Na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni Celsjusza. Deszcz możliwy prawie w całym kraju, bez opadów jedynie w południowo-zachodnich krańcach Polski.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Warszawka. Komedia lingwistyczna, książka wydana przez wydawnictwo Nisza, leży na stole w studiu radia TOK FM. Przede mną wpatruję się w książkę, którą przeczytałam oczywiście, a moim i Państwa gościem jest jej autor Marcin Kołodziejczyk. Witaj serdecznie.
11: Dzień dobry.
10: Czym jest dzisiaj Warszawka? Z czego się składa i kogo?
6: Właśnie książka nazywa się Warszawka, ale mogłaby być równie dobrze nazwana Wrocławek, Łódeczka, Krakówek i tak dalej. Jest to książka dziwna, ponieważ ona jest o języku, nielingwistyczna w sensie badawczym, natomiast składa się tylko i wyłącznie z dialogów, jest bardziej teatralna. Warszawka to jest, ciśnie mi się brzydkie słowo, ale pewna grupa społeczna tonąca w swojej bańce i odmawiająca sobie prawa wyjścia poza tą bańkę, w związku z tym wytwarzająca własny język, wedle którego zasad stara się żyć i porozumiewać, co doprowadza do absurdów.
10: A czemu wybrałeś dla swojej książki właśnie formę teatralną?
6: Ja się, oczywiście mógłbym powiedzieć, że i to jest zresztą prawda, nosiłem się z zamiarem napisania tego typu rzeczy od bardzo dawna, ponieważ spotykam się z tym na co dzień.
10: I chcesz być wystawiany?
6: Nie, właśnie to nigdy nie było pomyślane. Ja wybrałem taką formę, ponieważ chciałem jakby wyfiletować tą rzeczywistość z opisów didaskaliów i tak dalej i skupić się jedynie na słowach, ponieważ ten język określa tutaj ludzi, określa wręcz ich wygląd, ich sposób podejścia do świata. Chodziło mi o pewien absurd, który widzę na co dzień w swoim życiu. To znaczy są już takie grupy ludzi, i ja się z nimi też stykam, które poprzez zapętlenie języka, wynikające z tego, żeby nikogo nie urazić, żeby powiedzieć coś poprawnie politycznie, po prostu, kiedy mówią, niknie im sedno tego, co chcą powiedzieć. Toną w słowach. A z drugiej strony też spotykam na co dzień ludzi, którzy jeszcze ciągle zachowali taką umiejętność mówienia wprost tego, co myślą. Być może czasem jest to niegrzeczne, ale przynajmniej jest tam komunikat.
10: Myślałam sobie o tej formie teatralnej i wymyśliłam sobie tak. Teatr to role. A w tych rolach bohaterowie Warszawki tkwią bardzo mocno tych ról się trzymają, może czasem nieświadomie, może też dlatego ten teatr.
6: To, że to jest książka, która, czy właśnie dramat teatralny, mówmy wprost, bo tak to
10: złożone
6: wyszło.
10: Złożone z trzech aktów.
6: Tak, one są złożone z trzech aktów opowiadających dokładnie tę samą, bardzo banalną historię kryminalną, ale z trzech różnych poziomów językowych. I oczywiście mógłbym się odwoływać do tych politycznych podziałów, które w Polsce i zresztą na całym świecie są, bo tam jest skrajna prawica, skrajna lewica i środek. Ale wolę mówić o tych bańkach socjalnych, socjalmedialnych, ponieważ w ten sposób to widzę. To, że to jest dramat teatralny pełnowartościowy, który mógłby być wystawiany na scenie, uświadomiła mi pani Krysia Bratkowska, czyli szefowa wydawnictwa Nisza, z której zdaniem bardzo się liczę. Dla mnie to było pewnego rodzaju olśnienie. Ludzie mi nie wierzą, ale ja naprawdę wybrałem taką formę po to, żeby wyszedł na pierwszy plan język postaci.
10: Język to walka, język to narzędzie podziału. O czym jest ta warszawkowa historia?
6: Mówiąc górnolotnie, ona jest o tym, że w ramach języka polskiego mieści się mnóstwo innych języków, narzeczy, które określają ciebie, mnie, za pomocą tego, co mówimy, nawet nie tego, co mówimy, ale jak to mówimy. W związku z tym podejrzewam, że być może niedługo powinniśmy mieć taki zawód jak tłumacz z polskiego na polski. Nie jest to...
10: Na polskie nawet.
6: Na polskie, tak. Nie jest to jakaś odkrywcza teza, bo o tym się mówi bez przerwy od wielu, wielu lat. Natomiast wydaje mi się, że teraz to urosło już do takich absurdalnych, wręcz Monty Pythonowskich wielkości. No bo jeżeli ktoś mógłby powiedzieć coś prosto za pomocą zdania pojedynczego, wyrazić jakiś komunikat, wrażenie, emocje, ale robi to za pomocą 10 innych zdań, zagadując temat, no to nic już z tego kompletnie nie wynika. Ten dialog się gubi. Widzimy to zresztą na co dzień.
10: No dobrze. Żeby tak dobrze usłyszeć język Warszawki, to trzeba w tej Warszawce być. Gdzie to podsłuchałeś, jednym słowem?
6: No, w związku z tym, że rzeczywiście ja poznaję setki ludzi miesięcznie, tak powiem, czyli tysiące rocznie. Nie da się utrzymywać kontaktów ze wszystkimi, ale z niektórymi jednak tak. Mam podgląd, jak to kiedyś ładnie powiedziała pani Hanna Kral, że praca dziennikarza, którym jestem na co dzień, daje możliwość bezkarnego siedzenia w cudzych kuchniach. I to jest troszkę tak. Ja nie sądzę, żebym należał do którejkolwiek z tych grup, którą opisuję w Warszawce, jeżeli już to do tych zwyczajniaków, ponieważ w mojej pracy ja na co dzień piszę reportaże. Wydaje mi się, że ja muszę mówić wprost to, co widzę i to, co usłyszałem od ludzi, a nie próbować różnymi meandrami językowymi zachować się grzecznie, politycznie poprawnie, żeby nikogo nie urazić, żeby... No, jest wiele przykładów, prawda, że to jest ta słynna osoba, która w języku polskim występuje teraz w bardzo wielu różnych niuansach, że osoba, że już nie mówi się bezdomny, prawda, mówi się osoba w kryzysie bezdomności i tak dalej, ta osoba stała się już wręcz karykaturalna. Więc stykam się z takim językiem i mogę wychwycić uchem te momenty, które mnie zwyczajnie czasem denerwują, a czasem po prostu śmieszą, bez konieczności należenia do takich światów. Jestem złodziejem, który kradnie taki język. I stąd się to wzięło. No, można odbierać Warszawkę jako komedię, z której naprawdę nie zostaje nic oprócz śmiechu i to będzie bardzo dobre, ale jeżeli ktoś zechce zejść niżej i zobaczyć te... czasem nawet nieświadomie, ale ukryte inne znaczenia, to będzie zupełnie inna książka.
10: Korzystałeś z historii konkretnych osób, wypowiedzi, czy to raczej jest taka mieszanina różnych i w różnych miejscach posłuchanych opowieści?
6: To jest mieszanina. Ja sobie notuję bardzo dużo rzeczy tak na co dzień.
10: Złote myśli Warszawki.
6: Też w przeróżnych miejscach podpatrzone i podsłuchane, bo to się dzieje w autobusach, w pociągach, ludzie rozmawiają. Bardzo ciekawe jest emocjonalne wychwytywanie takich sytuacji jak radość na przykład.
10: O.
6: Radość jest już zupełnie czym innym niż była kiedyś. Kiedyś ludzie po prostu się cieszyli, a teraz muszą ubrać to w słowa, ale nie wiedzą jak, więc jest cały czas wow, zajebiście i tak dalej. W ogóle to przeklinanie to jest już w Polsce właściwie przecinek w zdaniach złożonych, co też ma swoją melodię, ja nie narzekam na to. No i tak. No.
10: Trudno było to, co podsłuchane, zamienić w napisane?
6: Trzeba było połączyć kilka światów. Powiem szczerze, że niektóre już bardzo właśnie Monty Pythonowsko nagiąć, żeby było zwyczajnie śmiesznie, a czasem strasznie. Ale dalej są to prawdziwe światy. To znaczy, ja tego typu rozmowy słyszę na co dzień.
10: I czy rozumiesz te rozmowy? Bo ja często, czytając twoją książkę, te trzy akty, miałam takie poczucie jednak bycia poza. Intelektualnie, tak. Umysłowo. Czy ty rozumiesz, o czym Warszawka mówi?
6: Ja rozumiem. Ja w ogóle uważam od bardzo dawna, że umiejętność bycia poliglotą jednego języka, języka polskiego, powoduje, że ja mogę połączyć kilka światów. Ja jestem w stanie rozmawiać z urzędnikiem językiem urzędowym i z człowiekiem spod sklepu spożywczego na wsi jego językiem. I to wcale nie jest gra z mojej strony. To już cofam się dalej. To jest kwestia też wychowania, sposobu, w jaki, znaczy inaczej, miejsc, w których dorastałem, słów, które słyszałem. Potem nagle awansowałem społecznie do, powiedzmy, tej wyższej bańki i to też wyższej w cudzysłowie. I ja to rozumiem, ponieważ to na co dzień słyszę, ale dalej będę się upierał, że czasem po prostu brak mi sensu w tym, co ludzie mówią.
10: A jak myślisz, Warszawka czyta Warszawkę i co sobie myśli?
6: Nienawidzi tego. To znaczy ja...
10: Że podstawiasz lustro.
6: Tak, to zawsze o mnie mówią, że ja to lustro podstawiam, ale tak naprawdę to ludzie się denerwują, kiedy słyszą prawdę na swój temat. Nie wiem, ja staram się być zawsze pokorny wobec tego, jak mi ktoś coś powie takiego, nad czym muszę się zastanowić na mój własny temat, to po prostu robię, ale też mi się to nie podoba. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś poczuje, że mnóstwo ludzi poczuje się ośmieszonych tą książką, mnóstwo ludzi z bardzo wielu środowisk, czyli właściwie dochodzę do tego, że po raz kolejny swoją książką obraziłem całą Polskę.
10: A chciałbyś, żeby kto Warszawkę przeczytał? No właśnie, bo jednak piszesz i myślisz o tym czytelniku gdzieś potencjalnym, czy nie?
6: Powiem szczerze, że gdybym pisał pod konkretną osobę, pod konkretnego czytelnika, to prawdopodobnie nikt, nic bym w życiu
10: nie napisał.
6: Mhm. To musi być dla mnie i to ja muszę odnajdywać w tym, ponieważ jak się dużo pisze, to po prostu wypada się tym nie nudzić. Więc staram się wybierać takie tematy, które mnie nie nudzą i które mnie cieszą, które mnie bawią, ale jeżeli miałbym... I to jest zawsze problem, ponieważ ja piszę książki do ludzi, o ludziach, którzy ich nie przeczytają, ponieważ albo nie mają czasu, albo właśnie będą się czuli urażeni, ale też piszę książki,

0: Nie mam pojęcia i to jest ciekawe obserwować to. To znaczy, dopóki jest jeszcze we mnie jakaś ciekawość, to znaczy, że... Czy ja lubię być w środku takiego tygla i czasem po prostu w stronie, jeżeli pytasz o takie jakby socjologizujące recepty.
1: Trochę tak i takie przyszłościowe. No.
0: Zupełnie nie jestem w stanie tego przewidzieć, zwłaszcza w dzisiejszym czasie, kiedy właśnie wygrywa z nami technologia i człowiek oddał słowo inteligencja we władanie maszyn.
1: Nie, bo myślę sobie na przykład, czy warszawką nadal będą dzieci warszawki.
0: O, chociażby tak, to. Zdecydowanie. I to w bardzo wielu... Czy to na przestrzeni lat, dziesięcioleci, miało różne nazwy, bo kiedyś mówiło się bananowa młodzież, złota młodzież i tak dalej. W tej chwili już nie tylko młodzież, ale także tak zwane elity. I to ze wszystkich stron tych politycznych pojmowania świata tworzą zamknięte nomen omen nisze, w których siedzą i jest im tam dobrze, jest im tam ciepło, okna są zamknięte, to jest ważne, okna są zamknięte, nie wpuszcza się powietrza z zewnątrz, wpuszcza się tylko w powietrze z wewnątrz, można włączyć coś jak zamknięty obieg powietrza. Dodam jeszcze, muszę to powiedzieć i to zupełnie szczerze, że bardzo chciałem wydać książkę w wydawnictwie Nisza, ponieważ jest to małe wydawnictwo, które w zasadzie nigdy nie myli się, jeśli chodzi o wartość rzeczy, które wydaje. Kiedy poznałem panią Bratkowską, tak, to jest świetna redaktorka, to jest też osoba, która ma ucho.
1: Wyczucie.
0: Wyczucie, tak. Ona nie wyda...
1: Wyczucie czasu, wyczucie ludzi, wyczucie autorów, wyczucie potrzeb.
0: I właśnie prawdomówność nie podszyta polityczną poprawnością, ponieważ jeżeli ktoś przyniesie jej książkę, która nie nadaje się do druku, to ona mu to wprost powie.
1: Pozdrawiamy, pani Krystyno. Pozdrawiamy i się wcale tutaj nie podlizujemy. Moglibyśmy się jeszcze podlizać kilku na przykład osobom, które być może wezmą warszawkę do ręki i stwierdzą, no dajemy to na scenę, no proszę państwa. No.
0: Nie miałbym nic przeciwko temu, zachęcony właśnie przez panią Bratkowską.
1: Bardzo dziękuję, że byłeś dzisiaj w Kulturze Osobistej. Marcin Kołodziejczyk, autor warszawki komedii lingwistycznej wydanej przez Niszę. Dzięki.
0: Dziękuję.
1: Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia i oczywiście jeszcze Jakub Paś, który pomógł mi przygotować program, wydawca programu, też jemu wielkie dzięki.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
5: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
4: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
5: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
4: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
5: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.

Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.

0: Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Poniedziałek, 12 października, minęło południe. Łukasz Gibała podziękował krakowianom rano na Rondzie Mogilskim. To właśnie on został prezydentem miasta i twierdzi, że tym samym mieszkańcy miasto odzyskali.
9: Instrukcja na wypadek ataku nożownika ma dziś trafić do polskich szkół, zapowiada resort edukacji.
8: Na biurku prezydenta ma natomiast niedługo wylądować nowa wersja ustawy o cyberbezpieczeństwie.
9: Komisja śledcza do spraw Pegasusa kończy pracę. Dziś ostatnie posiedzenie i prezentacja raportu.
8: To jest TOK 360 w południe.
9: Filip Kekusz.
8: I Tamara Pawlik-Lipska. 21 października złoży ślubowanie. Dzień później zamierza przedstawić swoich zastępców. Łukasz Gibała zapowiada swoje pierwsze decyzje po przejęciu władzy w Krakowie.
9: Prezydent elekt wieczorem świętował zwycięstwo w wyborach. Dziś od samego rana osobiście dziękował krakowianom za poparcie.
8: Łukasz Gibała pojawił się na Rondzie Mogilskim z obwarzankami. Były gratulacje, uściski, wspólne zdjęcia i rozmowy z mieszkańcami.
9: Ale nowo wybrany prezydent Krakowa mówił już nie tylko o wyborach, lecz także o tym, co zamierza zrobić w pierwszej kolejności po objęciu urzędu.
10: Dzień dobry, rozdałem pracelki. Proszę uprzejmie.
11: Ja pana głosowałam.
10: Super, to tym bardziej. Co miło, wszystkiego dobrego. Dzień dobry, proszę uprzejmie, proszę się poczęstować.
11: Dziękuję bardzo.
12: Mój kandydat, mówię dlatego, że jest właśnie z Krakowa. Jestem krakowianką od urodzenia i bardzo się cieszę z tego powodu, że może faktycznie Kraków wróci do mieszkańców. Wreszcie ktoś będzie nie kierował nami z Warszawy.
10: No dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie. To jest oczywiście ogromny zaszczyt, ale to też duże wyzwanie. Sytuacja Krakowa, jak Państwo wiecie, nie jest łatwa. To jest kadencja tylko dwuletnia. Przechodzimy w tryb zadaniowy i zrobimy wszystko, żeby przez te dwa lata przywrócić Krakowie normalność.
13: Przede wszystkim komunikacja, żeby bilety były tańsze. Są takie momenty, że się jeździ naprawdę kawałeczek i płaci się dużo.
10: Przywrócenie biletu jest zadaniem takim krótkoterminowo. Najważniejszym pewnie jedna z pierwszych, może nawet pierwsza decyzja, natomiast długoterminowo oczywiście naprawa finansów Krakowa. To jest zadanie na ponad dwa lata, ale chodzi o to, żeby przez te dwa lata wykonać pierwszy krok.
8: Na zwycięstwo Łukasza Gibały złożył się splot wielu korzystnych dla niego okoliczności, mówił w TOK FM politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Marek Bankowicz.
9: Ekspert wymieniał tu m.in. upór kandydata, bo to był jego czwarty start w wyborach na prezydenta miasta oraz coraz większe dążenie do apolitycznych samorządowców.
8: Pomógł też, jak nazwał to profesor Bankowicz, kryzys konkurencji politycznej.
14: Kandydaci partyjni poza kandydatem Koalicji Obywatelskiej nie mają szansy na wygranie wyborów. Wybory w Krakowie może wygrać tylko kandydat Koalicji Obywatelskiej, ale pod warunkiem Koalicja Obywatelska jest w dobrej formie.
9: Łukasz Gibała zdobył we wczorajszym głosowaniu ponad 62% głosów. Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej prawie 38%.
8: Przegrana w tych wyborach kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Ludowców w rozmowie z Dominiką Wielowiejską tłumaczyła w TOK FM, że startowała w bardzo trudnej sytuacji tuż po tym, jak w referendum odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego, który wywodził się z jej obozu politycznego.
15: Czy pani prosiła Aleksandra Miszalskiego o głos?
16: Nie. Ja nie prosiłam Aleksandra Miszalskiego o głos. No jest mieszkańcem Krakowa, jest byłym prezydentem. Postanowił wyrazić swoją opinię i też trudno, że tak powiem, tego zabraniać. W związku z powyższym tak, pojawiło się oświadczenie. No, jeżeli chodzi o odwołanego prezydenta, tak, to tak jak powiedziałam, rozdział dawno zamknięty, ale też jakby rozumiem, że chciał zabrać głos, może w ten sposób. Startowałam naprawdę w bardzo trudnej sytuacji po odwołanym prezydencie ze środowiska politycznego, przecież które między innymi reprezentowałam. Wykonaliśmy z zespołem naprawdę ogromną pracę. Jak widać, niewystarczający był efekt.
9: Łukasz Gibała oficjalnie obejmie urząd po złożeniu ślubowania przed Radą Miasta. Sesję zaplanowano na 21 października. Dopiero wtedy zwycięzca wyborów przejmie stery w krakowskim magistracie.
8: Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosiła tegorocznego laureata Nagrody Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych.
9: Tak zwany ekonomiczny Nobel trafił do Roberta E. Holla oraz Michaela Woodforda.
8: Zostali oni uhonorowani za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Więcej o laureatach w EKG po godzinie 12.40. Już dziś do szkół w Polsce ma trafić instrukcja, jak zachowywać się podczas ataku w szkole z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
9: Takie są zapowiedzi ministerstwa. Czy rzeczywiście te poradniki dzisiaj trafią do szkół? To już pytanie do reportera TOK FM, Błażeja Kuleszy, który jest przed resortem edukacji.
8: Błażeju, dziś od rana w resorcie też sporo spotkań. Między innymi szefowa ministerstwa Barbara Nowacka miała okazję porozmawiać z przedstawicielami związków zawodowych. Powiedz, czego te spotkania dotyczyły?
6: To, co najważniejsze, to zapowiedź ćwiczeń ewakuacyjnych, co najmniej raz w roku w każdej szkole, a do tego pakiet zmian w prawie oświatowym.
11: Ministerstwo zdecydowało się w szybkim tempie spotkać i proponuje rozwiązania zarówno ustawowe, jak i wynikające z rozporządzeń.
6: Mówi Sławomir Witkowicz ze Związku Forum Oświata.
11: Nie może być tak, że nauczyciel, podejmując jakiekolwiek działania, na przykład chroniąc inne dzieci czy innych uczniów przed agresywnym uczniem czy rodzicem, zastanawia się, czy nie wyląduje na prokuratorze bądź w komisji dyscyplinarnej.
6: A takie przypadki są bardzo częste, mówi Ewa Tatarczak ze Związku Rada Poradnictwa.
17: Jeżeli nauczyciel w sposób bardzo zdecydowany, kategoryczny odsunie takie dziecko, no to już jest naruszenie nietykalności cielesnej. Rodzice niektórzy nie dają na to absolutnie żadnej zgody i zaczynają składać wnioski do prokuratury, nie mówiąc o komisjach dyscyplinarnych, bo to już jest jak gdyby standard.
6: Dokładne zapisy zmian w prawie oświatowym resort ma przedstawić za 10 dni, mówi Urszula Woźniak, wiceprzewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego.
18: Tu jest danie większych kompetencji dyrektorom, zmiany w statutach dotyczące wejść do szkoły, dotyczące ewentualnej kontroli.
6: Nowe poradniki dla dyrektorów szkół, a przede wszystkim nauczycieli, dotyczące radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dopiero mają powstać. Te aktualne pochodzą sprzed 6 lat i są do pobrania ze stron internetowych resortu edukacji.
17: Poradniki generalnie spełniają jakąś formę informacyjną, natomiast w sytuacjach kryzysowych musimy pamiętać, że nie chodzi o wiedzę. Dlatego, że w sytuacjach kryzysowych mamy do czynienia z paradoksem wiedzy. Wiedza się blokuje, są emocje.
6: Stąd też konieczność próbnych ewakuacji. Te mają być przeprowadzone co najmniej raz w roku w każdej ze szkół. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie zajmą się przesłuchaniem mężczyzny zatrzymanego w związku z sygnałem o planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.
8: 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Dziś zostanie przewieziony do stolicy, gdzie będą z nim rozmawiać prokuratorzy.
9: Policja weszła do mieszkania mężczyzny po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o jego niebezpiecznych zamiarach. O czym więcej, Tomasz Węskę.
19: Jak mówił rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ustalili, że zgłoszenie wskazuje na duże prawdopodobieństwo tego, że 60-latek może zrealizować swoje plany i że wyróżnia się na tle innych ostrzeżeń czy gróźb pod adresem rządzących.
20: Radykalizacja młodzieży, o której w ostatnim tygodniu tak dużo mówimy, radykalizacja osób dorosłych, różnego rodzaju pogróżki, które są, potem okazują się na przykład głupimi żartami, ale w tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gruźb.
19: Postawę zgłaszającego potencjalne zagrożenie chwali były funkcjonariusz służb specjalnych, podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
21: Wydaje mi się, że ostatnia sytuacja związana z zamachami i z próbami zamachów w szkołach, to, że dużo o tym mówimy, żeby sygnalizować różnego tego rodzaju sytuacje, jeżeli ktoś opowiada, że chce zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował.
19: Teraz, jak mówi ekspert, przed prokuraturą i służbami jest ustalenie, czy niedoszły zamachowiec działał sam, czy też był powiązany ze środowiskami, które mogą stwarzać zagrożenie. Podkreśla jednak, że większość zamachowców działa samotnie, napędzana frustracjami.
21: I to też jest rzecz, którą musimy analizować. Jeżeli natomiast się okazało, że jednak są jakieś inspiracje, są jakieś powiązania, wówczas sprawa rzeczywiście robi się poważna.
19: Jak usłyszałem w prokuraturze okręgowej, jeśli śledczy skończą dziś przesłuchiwać zatrzymanego mężczyzny, mężczyznę do godziny 18. Jest szansa, że dowiemy się więcej o tej sprawie. Tomasz Fęskę, TOK FM.
8: Państwo musi mieć narzędzia, by reagować. Tak minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił w poranku TOK FM o ustawie o cyberbezpieczeństwie. Jej nowa wersja trafi do prezydenta w ciągu kilku dni.
9: Po tym, jak w trybie pilnym w ubiegłym tygodniu przegłosował ją Sejm, teraz jej projekt jest w Senacie.
8: Ustawa cyfrowa ma pozwolić na blokowanie m.in. transmisji z wydarzeń promujących nienawiść, blokadę treści zawierających groźby oraz promocji śmierci i samobójstwa. To kolejna próba jej wdrożenia po styczniowym wecie Karola Nawrockiego.
0: Obawa prawicy jest taka, dlatego że oni mają ekstremistyczne poglądy, które kwitną w internecie i oni na tym hejcie, który jest w sieci, budują swoje zasięgi. Ja to rozumiem, dlaczego oni się boją tej ustawy. Nie mówię tego jako człowiek lewicy, z którego jestem dumny, ale mówię to jako obywatel. Ze względu na dobro moich dzieci, każdej rodziny w Polsce, lepiej, że będziemy blokowali nielegalne treści, które pojawiają się, które w realnym życiu są nielegalne, niż będziemy je pozostawiali, tak jak teraz, i nie będzie państwo miało narzędzi, żeby obywatel wiedział, że jeżeli ktoś namawia do samobójstwa, ktoś zabić chce kogoś, ktoś chce handel ludźmi uprawiać, ktoś chce promować pornografię, bo są literalnie wymienione przepisy tej ustawie, to my mówimy: no nie, to poczekajmy chwilkę.
8: Według Gawkowskiego prawica boi się ustawy, bo jej skrajne poglądy kwitną w internecie. Zanim ustawa trafi do prezydenta, musi jeszcze przejść przez senacką komisję.
9: Jeśli Moskwa chce, żeby Ukraina nie paraliżowała eksportu rosyjskiej ropy naftowej, sama musi zaprzestać ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, zażądał w czasie wystąpienia na warszawskim Forum Bezpieczeństwa prezydent Wołodymyr Zełenski.
8: Ukraiński przywódca nawiązał w ten sposób do ogłoszonego przez Donalda Trumpa energetycznego zawieszenia broni.
9: Na forum jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, czy uczestnicy wydarzenia wierzą, że Rosja będzie przestrzegać się tych praw?
1: Odpowiedź brzmi zdecydowanie nie. W swoim zdalnym wystąpieniu mówił o tym sam prezydent Zełenski. Tuż po poście prezydenta Trumpa w sprawie zawieszenia broni Rosja zaatakowała naszą elektrownię w Charkowie, powodując dalsze zniszczenia naszego systemu energetycznego. Jest jasne, że Putin nie czyta True Social. W dobre intencje Rosji nie wierzy też premier Donald Tusk. Szef rządu w swoim wystąpieniu nawiązał do zaplanowanego na popołudnie ogłoszenia tak zwanej teorii zwycięstwa. Naczelny dowódca sił NATO w Europie, generał Grynkiewicz, zaprezentuje plan wojsk sojuszniczych na wypadek ewentualnego ataku ze strony Rosji.
22: My tutaj w Polsce, rozmawiałem dzisiaj o tym dłużej z generałem Grynkiewiczem, przygotowujemy się na różne scenariusze. Inwestujemy bardzo dużo we własną obronę. To, co usłyszałem dzisiaj od generała Grynkiewicza, napawa mnie optymizmem. Trudno być optymistą dzisiaj w tych trudnych czasach, ale optymizmem napawa mnie determinacja i stopień przygotowania do różnych scenariuszy. I no, w tej rozmowie miałem partnera, który też nie ma żadnych iluzji, żadnych złudzeń co do zamiarów Rosji wobec Ukrainy, ale także wobec Europy i całego świata Zachodu.
1: W Warszawie słychać też komentarze dotyczące ostatniego amerykańsko-rosyjskiego porozumienia o eksporcie ropy, między innymi do Stanów Zjednoczonych. Zdaniem Zełenskiego to bezwstydna próba łatania braków paliwa związana z kryzysem na Bliskim Wschodzie. A przewodnicząca forum Katarzyna Pisarska z Fundacji Puławskiego wezwała do zaprzestania jakichkolwiek form łagodzenia obowiązujących sankcji. Powszechne niezadowolenie z decyzji Trumpa słychać też w kuluarach forum. Warszawa, Cezary Jaszczyk, TOK FM.
8: Polska wspiera Ukrainę tak jak reszta Unii Europejskiej i zachodnich sojuszników, m.in. Australia, Kanada czy Wielka Brytania, ale presję na władze w Kijowie zwiększają Stany Zjednoczone.
9: Financial Times donosi, że Amerykanie grożą Ukraińcom wstrzymaniem dostaw broni, jeśli ci nie przestaną atakować rosyjskich rafinerii. Tomasz Orchowski.
23: Trump oskarża Zełenskiego, że kontynuując ataki na rosyjskie rafinerie powoduje problemy dla świata, bo według niego to te uderzenia doprowadziły do wzrostu cen diesla, nie jego wojna na Bliskim Wschodzie. A na obniżeniu cen oleju napędowego Trumpowi bardzo zależy przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Po to niespodziewanie ogłosił rozejm energetyczny, po to dogadał się z Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego diesla na amerykański i światowy rynek. Zełenskiego prezydent USA krytykuje. Stwierdził, że Ukraina powinna mieć nowego przywódcę, co nie spodobało się mieszkańcom Kijowa. Uważam, że nasz prezydent jest ten najlepszy, a Amerykanie powinni pomyśleć o własnym prezydencie. Kupują ropę z Rosji, a ta ropa to krew naszych mężczyzn, naszych dzieci, naszych matek. O amerykańsko-rosyjski deal w sprawie diesla dziennikarze zapytali szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas. My kontynuujemy naszą drogę, przyjmujemy pakiet sankcji wobec 1600 osób i podmiotów, bo wobec Rosji działa tylko presja. To ona rozpoczęła tę wojnę, nie można o tym zapominać. Przyjęty dzisiaj pakiet obostrzeń wymierzony jest przede wszystkim w rosyjski kompleks zbrojeniowy produkujący broń wykorzystywaną przeciw Ukrainie. Tomasz Urkowski, TOK FM.
2: Zarzuty wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego trzeba wyjaśnić przed Trybunałem Stanu, mówi w TOK FM były członek Rady Polityki Pieniężnej Bogusław Grabowski.
9: W piątek Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej opowiedziała się za Trybunałem dla Adama Glapińskiego. Teraz decyzję ma podejmować cały Sejm.
2: Wobec prezesa NBP jest 8 zarzutów, w tym te o upolitycznienie banku centralnego, zabronione pośrednie finansowanie deficytu budżetowego, nieuprawnione interwencje walutowe czy utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej.
9: I to są bardzo poważne zarzuty, mówił w porannym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem były członek Rady Bogusław Grabowski.
3: Dlaczego powinno to pójść po Trybunał Stanu? Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tego typu zarzuty nie znalazły sądowej oceny. Czy było łamanie prawa, czy nie było. Dlaczego? Bo będziemy zachęcali wszystkich pozostałych do takiego samego działania.
4: No ale jeżeli globalni inwestorzy zobaczą, co się u nas dzieje, no to oni pewnie nie będą rozkładać tej sytuacji na czynniki pierwsze, tylko pomyślą, politycy robią zamach na niezależność polskiego banku centralnego.
3: No właśnie.
4: No a to na nasz wizerunek zapewne dobrze nie wpłynie.
3: Oczywiście, dlatego przepraszam bardzo, a czy inwestorzy zagraniczni z zagranic całego świata są zadowoleni, gdy nagle tutaj w Polsce w NBP manipuluje się stopami procentowymi, kursem walutowym, na czym oni tracą pieniądze, bo skokowo obniża się stopy, oni są w szoku, że to jest jakby niezgodne z celem i z przewidywaniami, tracą na tym pieniądze? Czy jak pod koniec roku w grudniu nagle dochodzi do interwencji banku centralnego, który ma zaniżyć kurs, żeby był większy zysk, żebym kolegom politycznym do budżetu wysłał większe pieniądze, to oni są zadowoleni? Przecież oczywiście, że to trzeba wytłumaczyć.
2: Z tymi zarzutami Adam Glapiński się nie zgadza. W zeszłym tygodniu ocenił, że nie mają żadnych podstaw i zapowiedział, że tu cytat, nie podda się żadnej politycznej presji. W tej części TOK 360 to wszystko. O 12.20 informacje, a po informacjach przyjrzymy się krajobrazowi politycznemu w Krakowie po tym, jak w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta wygrał Łukasz Gibała.
7: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
24: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
25: Doradczyni klienta.
24: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
26: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
27: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
28: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
27: Pewne zwycięstwo.
28: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
29: Gastorama.
30: Teoria
29: i praktyka.
30: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
29: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Panie Pascalu,
10: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
13: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 12.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. We Francji dyrektor i nauczycielka zostali ranni w wyniku strzałów z broni myśliwskiej w szkole niedaleko Marsylii, poinformowały lokalne media. O oddanie strzałów podejrzany jest 14-letni uczeń, który został już zatrzymany. Na miejscu mają pojawić się minister edukacji i szef MSW Francji. Lista sankcji wobec około 1600 osób i podmiotów rosyjskich powstała z inicjatywy i z udziałem Polski, powiedział wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Podkreślił, że chodzi o osłabienie zdolności Rosji do używania rakiet oraz dronów z napędem odrzutowym. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej jednomyślnie zatwierdzili dziś nowy pakiet sankcji indywidualnych. Obostrzenia wymierzone są przede wszystkim w rosyjski kompleks zbrojeniowy produkujący broń wykorzystywaną przeciwko Ukrainie. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ocenił, że porozumienie prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie oleju napędowego to przede wszystkim próba zareagowania na to, co się dzieje na rynkach energii w USA. Dodał, że w jego przekonaniu nie będzie ona skuteczna.
31: 12.21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Łukasz Stach, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
32: Dzień dobry państwu.
31: Łukasz Gibała został prezydentem Krakowa, startował do tej pory 4 razy, za 4. razem się udało, zdobył 62% głosów w drugiej turze, która odbyła się wczoraj. Jestem ciekaw, czy to zwycięstwo to jest efekt jego wieloletniej pracy przede wszystkim, czy może jednak przede wszystkim słabości innych kandydatów, w tym Moniki Piątkowskiej?
32: Tutaj trzeba przyznać, że to jest kombinacja obu tych czynników, ale jednak widać wyraźnie, że procentuje tutaj wytrwałość Łukasza Gibały, który, tak jak już pan redaktor wspomniał, od kilku kadencji walczył o fotel prezydenta miasta Krakowa, zbudował rozpoznawalność. No, kosztowało go to zarówno dużo zaangażowania osobistego, jak też dużo pieniędzy. I to teraz zaprocentowało, bo na to nałożyło się właśnie co? Słabość lokalnego establishmentu politycznego. Proszę zauważyć, że żadna z znaczących partii politycznych nie była w stanie wystawić kandydata czy kandydatki, który byliby w stanie zagrozić Łukaszowi Gibale. Zarówno w pierwszej turze, jak i w drugiej odniósł po prostu przekonujące zwycięstwo. Także tutaj po pierwsze jego ciężka praca poparta znacznymi środkami finansowymi zaprocentowała, ale też fakt, że partie polityczne czy przedstawiciele partii politycznych w Krakowie jednak nie cieszyli się dużym zaufaniem mieszkańców. Krakowianie nie chcieli zmiany, chcieli nowego otwarcia, ją dostali.
31: Mówił pan, panie doktorze, że Gibała bardzo mocno się angażował, zbudował rozpoznawalność, kosztowało go to dużo pracy i pieniędzy, ale zastanawiam się, czy mechanizm głosowania na Łukasza Gibały jest, oczywiście nie w każdym wypadku, zaokrąglając, taki, że kojarzymy tego kandydata, wobec tego do niego pójdziemy, czy może jednak on ma przekonujące poglądy polityczne, nawet nie polityczne, ale takie związane z pracą samorządową?
32: Raczej to drugie, te poglądy są przekonujące. Tutaj nawet bardziej chodzi nie o konkretne rzeczy, bo proszę zauważyć, że Łukasz Gibała nie obiecywał rzeczy spektakularnych. Mhm. On, jeżeli chodzi o obietnice, był bardzo ostrożny. Podkreślał trudną sytuację finansową miasta, podkreślał problemy budżetowe, kwestie zadłużenia. Jeżeli składał konkretne obietnice, to raczej do zrealizowania, typu zieleń miejska, przystopowanie zabudowy miasta, pewne zmiany w komunikacji publicznej, chociażby deklaracje o przywróceniu tego biletu 20-minutowego, dyskusje nad strefą czystego transportu, to są rzeczy, które może zrealizować. Nie było spektakularnych obietnic typu metro, dodatkowa poszerzenie autostrady czy czegoś takiego. Natomiast on obiecał zmiany i tego oczekiwali Krakowianie. Po 20 latach urzędowania Jacka Majchrowskiego plus kilku latach Aleksandra Miszalskiego, no Krakowianie jednak chcieli jakąś zmiany i po prostu Łukasz Gibała tą zmianę im obiecał. Odzyskanie Krakowa dla mieszkańców, czytaj walkę z pewnymi istniejącymi układami, establishmentem, niezależnie czy te kwestie są wyolbrzymiane czy nie, no to jednak przyniosą mu sukces.
0: To jest taka zmiana estetyczna, czy rzeczywiście Krakowianie mają szansę odzyskać podmiotowość?
32: A to zobaczymy. No Łukasz Gibała generalnie rzecz biorąc myślę, że nie. Myśli tylko w horyzoncie najbliższych 2 lat. On myśli o nadchodzących wyborach prezydenckich, nadchodzących wyborach samorządowych, które będą stosunkowo niedługo. Ja sądzę, że te 2 lata to będzie właśnie przygotowanie Łukasza Gibały do kolejnej kampanii. Może spełnić kilka obietnic, które zapowiedział, może spróbować ustabilizować sytuację finansową miasta, czyli zapobiec narastaniu zadłużenia i wtedy może spróbować wystartować po raz kolejny i wtedy zobaczymy, czy to jest jedynie zmiana kosmetyczna, czy po prostu to jest pewna realna zmiana. Pamiętajmy o tym, że no retoryka, którą określę mianem wiecowej, a realia rządzenia, to czasami są dwie odrębne sprawy. No Łukasz Gibała obiecywał podmiotowość mieszkańcom, obiecywał zmianę, no za 2 lata zostanie za to rozliczony. Tutaj musimy po prostu poczekać.
0: No właśnie, Łukasz Gibała ma pół kadencji, żeby przekonać do siebie mieszkańców Krakowa w bardzo trudnych warunkach właśnie tej niepełnej kadencji. W zadłużonym mieście, w obliczu Rady Miasta, w której jego sprzymierzeńcy nie mają większości, zastanawiam się nad tym polem manewru, które on tak naprawdę sobie wygryzł i wygryzie teraz.
32: Wypracował przez te kilkanaście lat to pole manewru, czego dowodem jest zwycięstwo. No proszę popatrzeć na jakiekolwiek duże miasto w Polsce. No z reguły wygrywają kandydaci partyjni, wspierani przez cały aparat partyjny i tamtejsze fundusze. No a w Krakowie wygrał Łukasz Gibała, a przecież 2 lata temu był o włos od zwycięstwa, bo tam różnica była dosłownie kilku tysięcy głosów, czyli już wtedy był bardzo blisko. I on to pole manewru posiada i w tym momencie może rozgrywać, może próbować spełnić swoje obietnice. A jeżeli Rada Miasta będzie mu rzucała kłody pod nogi, no to de facto on to może rozegrać na własną korzyść, mówiąc mieszkańcom, że ja chcę, ja próbuję, ale proszę zauważyć, Rada Miasta mi w tym przeszkadza czy utrudnia spełnienie moich obietnic. W domyśle w nadchodzących wyborach poprzyjcie po pierwsze mnie, poprzyjcie moich ludzi, aby weszli do Rady Miasta i zmienili ten trend. Czyli tutaj pole manewru politycznego pozostaje dosyć szerokie w mojej ocenie, a musimy pamiętać o tym, nawiązuje do tego, co powiedzieliśmy wcześniej. Mhm. Łukasz Gibała nie składał jakichś bardzo dużych obietnic. On złożył parę obietnic, które jest w stanie wypełnić i z tego typu aktywami może przystąpić do walki w nadchodzących latach.
0: Duże obciążenie jednak i duża odpowiedzialność spoczywa na Łukaszu Gibale, jeśli weźmie się pod uwagę politykę, która wychodzi poza Kraków. On nie jest pierwszym samorządowcem, który obejmuje urząd w dużym mieście w Polsce, takim samorządowcem, który pozycjonuje się poza tymi głównymi siłami politycznymi. No ale jednak to zwycięstwo i okoliczności tego zwycięstwa, zostało ono poprzedzone referendum, gdzie odwołano przedstawiciela jednej z głównych sił politycznych, to może być taki zwiastun, pana zdaniem, tego, że potrzeba teraz aktywnych samorządowców, którzy jednak dystansują się od tej polityki centralnej?
32: Wie pan, kandydat partyjny jako prezydent dużego miasta też może być skuteczny. Tutaj chodzi o to, żebyśmy zatrzymali destrukcyjny dla polskiej polityki, nie tylko lokalnej, ale też centralnej, proces upolityczniania wszystkiego i po prostu jednak wrócili do tego, co powinno być osią samorządu. No samorządy. Samorządność. Oczywiście wpływy polityczne w dużych miastach związane z dysponowaniem realną władzą, środkami finansowymi są bardzo kuszące dla dla partii politycznych i to jest nie specyfika nie tylko Polska, natomiast jednak powinniśmy tutaj pamiętać, że samorządy posiadają swoją specyfikę. Ludzie w Polsce wydają się być zmęczeni tą postępującą polaryzacją, przynajmniej część elektoratów, która pozycjonuje się poza tymi żelaznymi elektoratami. Ci ludzie oczekują bardziej spełnienia konkretnych obietnic, a nie bycia tylko za jakąś siłą polityczną albo przeciw. I to jest miejsce dla tego typu samorządowców. Natomiast no, pamiętajmy, że w dużym mieście przeprowadzenie kampanii wyborczej, przeprowadzenie zbudowanie rozpoznawalności wymaga jednak dużych pieniędzy. No, a w polskich realiach to partie polityczne dzięki dotacjom budżetowym posiadają takowe pieniądze. Łukasz Gibała był tutaj w komfortowej, czy jest nadal w komfortowej sytuacji, ponieważ no, on mógł sobie pozwolić na kosztowną kampanię wyborczą.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Łukasz Stach, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami. 21 października Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony na prezydenta miasta. Dzień później ma przedstawić swoich zastępców. A teraz łączymy się z Filipem Rudnikiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Donald Trump dość niespodziewanie ogłosił wczoraj, że Rosja i Ukraina wynegocjowały rozejm energetyczny i nie będą nawzajem atakować obiektów infrastruktury krytycznej. Wołodymyr Zełenski przyznał, że jest zaskoczony, ale powiedział, że jeśli ten rozejm faktycznie wejdzie w życie, to dobrze. Moskwa, jak zareagowała Moskwa?
1: No, Moskwa póki co tak naprawdę nie rozwleka się na temat tej wypowiedzi Trumpa. Ona tak naprawdę zareagowała z wielką sympatią i pozytywnie wobec tego, co było ogłoszone przez Donalda Trumpa właśnie w weekend, czyli mówię tutaj o tym dealu dotyczącym rzekomych dostaw oleju napędowego na rynki globalne i do Stanów Zjednoczonych właśnie z Rosji. Natomiast jeśli chodzi o porozumienie energetyczne, raczej jakikolwiek rozejm energetyczny, no tutaj zaznaczę tylko to, że najpewniej mamy do czynienia z różnoraką interpretacją tych słów, tego w ogóle określenia, bo wiem o ile, jeśli chodzi o to, jak postrzegają to porozumienie Ukraińcy, no to oni domagają się zaprzestania ataków rosyjskich na wszelkie obiekty infrastruktury energetycznej w Ukrainie. Natomiast Rosjanie chcą, aby Ukraińcy nie atakowali przede wszystkim ich rafinerii bez żadnych koncesji ze strony rosyjskiej. No a tutaj Donald Trump wydaje się, że tak naprawdę ogłoszenie tego porozumienia no nie mówi nam, do jakiego stopnia która z tych interpretacji jest właściwa. Czy Rosjanie również się zobowiązali do czegokolwiek, czy też nie?
0: Bardzo interesujące jest, kiedy porozumienie musi być poddawane interpretacjom, bo to prowadzi do pytania, czy w ogóle gdzieś jest jakiś papier, który wskazuje na to, co to porozumienie obejmuje.
1: Najprawdopodobniej nie. Wydaje mi się, że tutaj dochodzi do sytuacji, z którą, jeśli popatrzymy sobie na to, jak Trump kreuje politykę, to mieliśmy z taką sytuacją już parę razy do czynienia, w których no, te interwencje werbalne Trumpa miałyby wymuszać konkretną reakcję na rynku. Przypomnijmy sobie, że tak naprawdę od marca, od końca lutego, czyli od momentu, w którym Amerykanie i Izraelczycy rozpoczęli atak na Iran i rozgorzał się ten konflikt w Zatoce Perskiej, no to Trump już kilkakrotnie mówił o tym, że chociażby porozumienie z Iranem jest już bliskie, albo informował o tym, że cieśnina Ormus jest kontrolowana przez stronę amerykańską, co prowadziło do chociażby obniżenia cen ropy na światowym rynku. Wydaje mi się, że w tym przypadku również to jednostronne ogłaszanie porozumienia w sprawie tego rozejmu energetycznego ma również doprowadzić do takiego podobnego efektu, ma podkreślić, tak stworzyć to momentum, raczej jakby zintensyfikować to momentum, które Trump w jego percepcji stworzył od dealu dotyczącego oleju napędowego pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą. Więc tak naprawdę jest to werbalne kreowanie rzeczywistości, z którą to obawiam się, że z rzeczywistością nie ma to za wiele wspólnego.
0: Czyli powiedzmy, że coś jest, a potem miejmy nadzieję, że to się ziści.
1: Tak, Tak, no Trump jakby doskonale wie, jak reagują, jak rynki reagują na jego duże statementy, na jego duże obwieszczenia. Co prawda ten efekt jest już coraz mniejszy, natomiast on przed wyborami połówkowymi szuka po prostu sukcesu. I tym sukcesem miałoby być obniżenie ceny na diesel w Stanach Zjednoczonych, które są bardzo, bardzo wysokie i jest to bolesne dla konsumenta wewnętrznego.
31: I to prowadzi nas do tego dealu, od którego zaczęliśmy rozmowę, to znaczy do zawieszenia przez Stany Zjednoczone sankcji na rosyjskie paliwa. To zawieszenie ma obowiązywać do kwietnia przyszłego roku. Czy rzeczywiście ta umowa zawarta między, też nie wiadomo, czy zawarta tak naprawdę, czy tu jest papier, między Putinem a Donaldem Trumpem, przełoży się na poprawę sytuacji na rynku paliw na całym świecie?
1: W krótkoterminowym okresie na pewno nie. Biorąc pod uwagę to, jak te wolumeny, które Trump zaanonsował, te 300 tysięcy ton i 500 tysięcy ton w odpowiednio w październiku i w listopadzie, no to są zbyt małe wolumeny, zbyt małe, żeby doprowadziło to do jakiejkolwiek odczuwalnej różnicy na światowym rynku. Po drugie, ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy to zwiększenie tego eksportu, biorąc pod uwagę to, jak nietransparentni Rosjanie są, jeśli chodzi o realizowanie swoich dostaw, czy w ogóle te warunki realizacji tej umowy będą weryfikowalne w jakimkolwiek stopniu. Więc wydaje się, że tutaj kolejna rzecz, mamy tutaj do czynienia z kolejnym z kolejną próbą kreowania rzeczywistości poprzez właśnie słowa, bowiem pamiętajmy o tym, że Rosjanie stoją przed dużą trudnością, jeśli chodzi o znaczące zwiększanie eksportu oleju napędowego, ze względu głównie na to, że ich zdolności rafineryjne spadły w efekcie ukraińskich ataków na te obiekty. I to one stanowią przede wszystkim główną przyczynę tego, że Rosjanie nie są w stanie eksportować tego diesla. I jeżeli mieliby eksportować go w znacząco większej ilości takiej, aby to mogło być odczuwalne na światowym rynku i również na stacjach benzynowych, no to do tego potrzeba czasu i ustania, żeby przeprowadzić naprawy i ustania ataków ukraińskich na obiekty rafineryjne.
31: Bardzo dziękuję. Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich był z nami. Do tematu porozumienia między Władimirem Putinem i Donaldem Trumpem wrócimy jeszcze po godzinie 13.20, ale na razie zbliża się 12.40 EKG. I tak jak w zeszłym tygodniu, w tygodniu noblowskim rozmawialiśmy w TOK 360 i komentowaliśmy decyzję Szwedzkiej Akademii, tak teraz to pole oddajemy Rafałowi Hirschowi.
2: Chociaż to nie ja wręczam nagrody, tylko Szwedzki Bank Centralny.
31: A szkoda, że nie ty.
2: Wręczył Szwedzki Bank Centralny, czy też ogłosił, może jeszcze nie wręczył, ale ogłosił, kto w tym roku dostał Nobla, czy też tak zwanego Nobla, bo to nie dokładnie Nobel w tej dziedzinie, z ekonomii. Robert E. Hall i Michael Woodford to są laureaci. Za co i dlaczego? O tym będziemy rozmawiać w EKG już za kilka chwil.
31: A przed EKG jeszcze informacje.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Dużo dobrego!
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
1: Za mniej.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 12.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. W ciągu najbliższych tygodni powinno dojść do spotkania z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej i Kataru w sprawie zachowania ciągłości dostaw surowców energetycznych do Polski. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że około połowy importowanej do Polski ropy pochodzi z Arabii Saudyjskiej. Katar jest natomiast dostawcą gazu skroplonego LNG. W Siedlcach 10 osób usłyszało zarzuty dokonywania oszustw metodą na blik i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Jej członkowie wyszukiwali na platformach OLX czy Facebook Marketplace nowo zamieszczone ogłoszenia sprzedaży. Pod pozorem dokonania zakupu wystawionego przedmiotu, tzw. bot, uzyskiwał od wystawcy ogłoszenia jego dane, w tym numer telefonu czy numer rachunku bankowego. Zebrane dane przekazywano potem tzw. telefonistkom, które dzwoniły do pokrzywdzonych. W trakcie rozmów kobiety podawały się za pracowników banku, firmy kurierskiej lub platformy sprzedażowej OLX. Wprowadzały pokrzywdzonych w błąd, sugerując im konieczność wygenerowania kodów BLIK, a następnie zatwierdzenia w bankowości elektronicznej przelewów. Dobre wieści dla kierowców w Warszawie. Drogowcy otworzyli nowy zjazd łączący z Wisłostradę z mostem Śląsko-Dąbrowskim w kierunku Pragi. Przy okazji prac odnaleźli pozostałości po trzech kamienicach, które stały tam jeszcze po wojnie. Na miejscu trwają jeszcze roboty brukarskie i remont zjazdów do Mazowieckiego Centrum Stomatologii.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
12: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
11: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
13: Dwunasta 42 w TOK FM, czas na drugie dzisiaj wydanie magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Mamy Nobla z ekonomii, już za chwilę będziemy o nim rozmawiać. Jeszcze tylko krótko rzucę okiem na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Mamy kolejne wzrosty na warszawskiej giełdzie. WIG 20 idzie w górę o 0,5%, WIG idzie w górę o 0,4%. Ropa naftowa też drożeje dzisiaj, $105.62 za baryłkę ropy Brent, a na rynku walutowym za dolara płaci się 3,92 zł, za euro 4,30 zł. Prawie 9 groszy. I jeszcze dodam na końcu, że za koronę szwedzką dzisiaj trzeba zapłacić w Polsce jakieś 39 groszy, co oznacza, że 12 milionów koron szwedzkich to jest niecałe 5 milionów złotych, a 12 milionów koron szwedzkich to jest wartość nagrody Nobla. Tak można powiedzieć, chociaż to niedokładnie jest jest pewna różnica między innymi kategoriami w Noblu a ekonomią, bo w tym przypadku nagrodę przyznaje Bank Centralny. W każdym razie ta nagroda tyle wynosi i w tym roku została przyznana dwóm amerykańskim ekonomistom, Robert E. Hall oraz Michael Woodford. Za co oni tą nagrodę dostali? Naszym gościem teraz jest pan profesor Łukasz Goczek, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
13: Robert E. Hall.
1: A za co? Oczywiście. No tak. Robert Hall i Michael Woodford. Stabilizacja to jest to, o czym Komitet Noblowski mówił cały czas podczas wręczenia nagród i właśnie badania nad oczekiwaniami ludności naszymi, moimi, państwa, dotyczącymi przyszłości, to jest właśnie to, że pokazali, w jaki sposób można zarządzać tymi oczekiwaniami, żeby gospodarka była stabilna. W jaki sposób unikać bezrobocia i inflacji.
13: W komunikacie jest mowa o mikroekonomicznych podstawach stabilizacji makroekonomicznej. Rozumiem, że przed ich badaniami tą stabilizację się jakoś inaczej uzyskiwało, a potem oni otworzyli wszystkim oczy i zmieniło się to, jak to się robi, tak?
1: No, myślę, że jest to część nagród, gdzie będziemy widzieli całą serię tych właśnie nagród, ponieważ no, nie są oni jedynymi, że tak powiem, przełomowymi badaczami. To raczej cała tradycja intelektualna makroekonomii, która się przesunęła po prostu w inne miejsce. I w tym sensie nie jest to żaden przełom. Natomiast to, jak oni akcentowali właśnie te oczekiwania, zarządzanie oczekiwaniami i przede wszystkim w jaki sposób mierzyć, czy polityka pieniężna jest prowadzona w sposób optymalny, taki, żeby unikać tego bezrobocia, inflacji, nadmiernych fluktuacji, czyli w jaki sposób stabilizować gospodarkę, to jednak się zmieniło. Dodatkowo Woodford jest autorem bardzo dobrego podręcznika dotyczącego polityki właśnie pieniężnej i w tym sensie jest to taka, bym powiedział, absolutnie podstawa, taka Biblia banków centralnych. Nie jest to dzieło w 100% odkrywcze, natomiast sama synteza, jak i sposób prowadzenia narracji bez wątpienia ukształtował to, jak ta polityka wygląda dzisiaj. Więc w tym sensie nie jest to przełom. Za racjonalne oczekiwania już jakiś czas temu Kydland i Prescott otrzymali Nagrodę Nobla. Natomiast no tutaj właśnie mamy takie dalsze przełożenie na to, w jaki sposób polityka, zarządzanie właśnie stabilizacją wygląda dzisiaj.
13: Z tego, co zdążyłem już przeczytać w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu minut, jakie dzielą nas od przyznania tej nagrody, w komentarzach różnych w przestrzeni publicznej, to tam dość często pojawia się takie sformułowanie forward guidance i że to jest właśnie zasługą po stronie Michaela Woodforda. To jest ten element, który w tej chwili jest obecny w wielu bankach centralnych, chociaż może nie wszędzie, ale w wielu. Na czym to polega? Jakbyśmy mieli tak wytłumaczyć.
1: Generalnie właśnie ci badacze pokazali, że właśnie te nasze oczekiwania dotyczące przyszłości, tego jak ja, pan, słuchacze oceniają, jak w przyszłości będzie się zachowywała gospodarka, to również zależy, co się w tej gospodarce będzie dziać i polityka pieniężna powinna działać właśnie na rzecz stabilizacji tych oczekiwań. No i teraz forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Że co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy. Innymi słowy, to takie dążenie do tego, żeby polityka pieniężna była jak najbardziej łatwa do zrozumienia i żeby były też jasne kryteria, kiedy ta polityka się zmieni. Proszę zwrócić uwagę, że no, na pewno bardzo często tutaj komentowane są na przykład decyzje dotyczące stóp procentowych, że również Rada Polityki Pieniężnej do pewnego stopnia, bo No nie całkowicie, ale również stara się tymi oczekiwaniami zarządzać, mówiąc, co się dzieje w gospodarce, jakie byłyby kryteria dotyczące ewentualnej zmiany aktualnej polityki i w tym sensie to jest właśnie nic innego, jak właśnie intelektualny wkład tych tutaj noblistów.
13: Czyli można powiedzieć, że to jest nagroda za odkrycie tego, że ważna jest nie tylko decyzja o stopie procentowej, ale też konferencja prasowa po tej decyzji, na której można opowiedzieć to wszystko i zapowiedzieć, co się będzie działo dalej, tak?
1: Dokładnie tak. Zarządzanie tymi oczekiwaniami. Oczywiście to być może do pewnego stopnia jest to troszkę spłycanie tematu.
13: Takie pół żartem było z mojej strony, tak. Mhm.
1: Natomiast co do istoty rzeczy, tak, wiadomo, że tak powiem w ekonomii mamy modele, mamy matematykę nieraz ciężką, mamy też, że tak powiem, dane, gdzie udowadniamy te sytuacje i w tym sensie ta teoria tutaj stojąca za dokonaniami tych noblistów jest bardzo, bardzo, bardzo solidna, natomiast tak, ma to bardzo konkretne przełożenie na naszą codzienną stabilizację. Bo powinniśmy pamiętać, a w Polsce tego już tak dobrze nie wszyscy z nas pamiętają, mamy taki dosyć długi okres bardzo dobrej sytuacji gospodarczej. Ostatnie 30 lat było bardzo, że tak powiem, spokojne. Natomiast kryzysy, problemy, to doświadczenie transformacyjne w wielu domach do dzisiaj jest bardzo znane. Tego typu kryzysy i nieodpowiedzialna polityka pieniężna mogą doprowadzić właśnie do bardzo szerokiego bezrobocia. To bezrobocie przekłada się na wiele innych już daleko spoza tym, o czym pisali nobliści. Rzeczy takie jak alkoholizm, rozpady rodzin, wiele innych rzeczy, które są po prostu dla naszego społeczeństwa bardzo złe i w tym sensie makroekonomia ma bardzo duże znaczenie i stabilizacja, o czym w swoim werdykcie Komitet Noblowski mówił, ma olbrzymie znaczenie.
13: Rozumiem, że chodzi o stabilizację w rozwoju. Nie chodzi o taką stabilizację, żeby stać w miejscu, tylko żeby się stabilnie rozwijać.
1: A, tak? Oczywiście.
13: Czyli
1: tak,
13: przewidywalnie.
1: Tak. A to jest bardzo ważne, o czym pan redaktor mówił, bo oczywiście to jest istotne. My w makroekonomii tutaj bardzo wyraźnie rozróżniamy wzrost gospodarczy, który powinien być taki długokresowy, stały i ciągły. Natomiast wokół tej, powiedzmy, takiej wyimaginowanej linii trendu, gdzie wszystko rośnie, wszyscy jednak mamy coraz więcej różnych dóbr konsumpcyjnych i innych rzeczy, stać nas na coraz więcej, no to wokół tego jednak dochodzi do różnego rodzaju fluktuacji, miejscowych załamań i kryzysów i to właśnie wkład intelektualny noblistów ma na celu zmniejszanie tych fluktuacji wokół rosnącej linii wzrostu gospodarczego. Ale wzrost gospodarczy to był Nobel rok temu i dwa lata temu.
13: No to teraz jest coś innego. Dopatruje się pan może tutaj jakiegoś komentarza ze strony tych, którzy wręczali czy też przyznawali tą nagrodę do naszej rzeczywistości? No bo mamy nowego szefa Fed w Stanach Zjednoczonych, Kevina Warsha, który cały czas podkreśla, że on się nie chce komunikować z rynkiem, że on widzi dodatkową wartość właśnie w tym, że będzie zaskakiwał rynek, a nie, że będzie go uprzedzał. Czyli jest jakby zupełnie przeciwnikiem tej koncepcji forward guidance, prawda? Ekonomiści z PKOS-a już widziałem, że zdążyli w mediach społecznościowych napisać, że ta nagroda jest trochę ironiczna, ponieważ jest przyznawana w sytuacji, w której tej stabilizacji zaczyna nam brakować, w której mamy kryzys energetyczny i inflacja się zaczyna wymykać spod kontroli. To jest taki trochę komentarz a propos tego, co się dzieje wokół w tym roku?
1: Myślę, że to możliwe, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest stosunkowo bezpieczny wybór. Taki trend chyba był, tutaj na Uniwersytecie Warszawskim uczestniczyłem w Tygodniu Noblowskim i z tego, co się zdążyłem zorientować, to właśnie wszyscy nobliści z różnych dziedzin to były generalnie takie bezpieczne wybory. Natomiast zawsze się można jakiegoś dodatkowego ironicznego sensu i w tym sensie destabilizacja, którą wprowadziła wprowadza Donald Trump, na pewno ma bardzo duże znaczenie dla stabilizacji. No jest to dokładne przeciwieństwo. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę po tych licznych zapowiedziach Donalda Trumpa nic realnego, rzeczywistego się nie dzieje, ale już same zapowiedzi tych licznych wydarzeń mają bardzo daleko idące skutki gospodarcze i w tym sensie dla bardzo konkretnych firm. I w tym sensie no możemy zobaczyć, tak? W sensie troszeczkę zupełnie odwrotnie niż mówili nobliści.
13: Czyli jak gdyby jest to potwierdzenie, tak? Przykładzie. Tego, o czym...
1: No tak, tak.
13: Tego, nad czym pracowali tegoroczni nobliści, tak? Czyli na przykład jak Donald Trump zapowie, że

0: Jak będą listów mnie czytał. Innymi słowy, stara się rynek zaskoczyć, generalnie grozi rynkowi, wygraża i wiele innych rzeczy robi, które chyba ostatecznie nie mają dobrego skutku dla inwestorów, ponieważ regularnie oni zwiększają to, co Scott Bessent musi płacić w zamian za rolowanie długu.
1: No wydawać by się mogło, że to jest takie oczywiste, że rynki się zawsze kierują oczekiwaniami, prawda, i tym, co się dopiero wydarzy, a nie tym, co już się wydarzyło, ale rozumiem, że ktoś to kiedyś musiał odkryć i rozumiem, że to właśnie oni, Robert Hall i Michael Woodford, kiedyś tam odkryli parę, czy tam parę dziesiąt lat temu i dzisiaj dostali za to nagrodę.
0: No dokładnie tak, to znaczy jak gdyby doniosłość nagród Nobla, wydaje mi się, zwłaszcza w ekonomii, to są takie odkrycia, które, że tak powiem, ex post, myślimy, ojej, że też na to sam nie wpadłem, prawda?
1: No tak.
0: Ale nie, no nie wpadłem, dlatego że są to po prostu absolutnie genialne, zazwyczaj i przełomowe odkrycia, które zmieniają po prostu, jak myślimy, i my to już traktujemy jako pewnik, tak? W sensie, jeżeli byśmy się cofnęli bardzo dawno, daleko w czasie i taka koncepcja z medycyny, prawda, że gdzieś są takie niewidoczne dla oczu żyjątka, jeżeli nie będziemy myć rąk, to one nas będą powodowały te niewidoczne dla oka żyjątkę, że będziemy chorowali. No a dziś jest to po prostu wiedza, które każdy, że tak powiem, już z przedszkola, że ręce trzeba myć, wyciąga i jest to dla nas zupełnie oczywiste. Nie jest to dla nas przełom.
1: Bardzo dziękuję. Pan profesor Łukasz Goczek, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: Dziękuję. To wszystko w tym wydaniu magazynu EKG. Kolejne już o 14.40, a już za chwilę w TOK FM informacje.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Sponsorem magazynu EKG był Polski Fundusz Rozwoju.
2: Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka Luzem tylko 2,99 za kilogram.

Z swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099.

0: A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Władza publiczna ingerowała w prawa obywatelskie Polaków, wynika z raportu w sprawie Pegasusa. Kraków będzie miał nowego prezydenta. Pierwsze wrażenia zapytaliśmy mieszkańców. Trzy Polki zagrają w Chinach w ostatnim tak dużym tenisowym turnieju w tym sezonie. Więcej o tym za chwilę. Minuta po 13. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. To dokument o tym, jak władza publiczna w Polsce sięgnęła po narzędzie ingerujące w nasze prawa obywatelskie. Tak posłanka Magdalena Sroka określiła istotę raportu z prac Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Szefowa komisji i jej członkowie właśnie teraz prezentują projekt raportu końcowego, który niedługo będzie poddany pod głosowanie w Sejmie. Został podzielony na część jawną i tajną. O tym, co już wiemy o jego treści z Sejmu, reporter TOK FM Maciej Kluczka.
4: Przewodnicząca komisji na wstępie skupiła się na kwestiach bezpieczeństwa Polski. Według raportu polskie służby, w tym CBA, nie miały kontroli nad materiałami pozyskanymi przez Pegasusa.
5: Państwo polskie nigdy nie miało pełnej kontroli nad systemem. Pegasus nie działał lokalnie w serwerowni CBA. Biegły, powołany przez komisję, powiedział wprost, kto ma władzę nad siecią anonimizującą, ma władzę nad danymi.
4: Posłanka Magdalena Sroka podkreślała, że prace komisji spotykały się z wieloma utrudnieniami.
5: Musieliśmy skierować do sądu 41 wniosków o ukaranie świadków karą porządkową, 11 wniosków o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
4: W tym Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości. Maciej Kluczko, TOK FM.
3: Raport komisji będzie mieć też część tajną i ściśle tajną. Sejm przyjmie je na utajnionych obradach. Łukasz Gibała 21 października złoży ślubowanie i rozpocznie urzędowanie jako prezydent Krakowa. We wczorajszych wyborach zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Gibała, niegdyś przedsiębiorca, jest obecnie liderem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejskim radnym. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami stolicy Małopolski o nowym prezydencie.
6: Jak pani ocenia wybór pana Gibały na prezydenta?
7: Cieszę się, głosowałam na pana prezydenta.
6: Może coś dobrego zrobić dla tego miasta?
7: Raczej tak.
6: A co w pierwszej kolejności?
7: Będzie bardziej patrzył na mieszkańców niż na przyjezdnych.
8: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, jest człowiekiem bardzo bogatym, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi. Trzeba mu dać szansę po prostu.
6: Jest pani zadowolona z wyboru pana Gibały na prezydenta?
9: Nie za bardzo. Wiem, że jest biznesmenem i że będzie koło swoich interesów się kręcił, a nie interesów Krakowa.
6: Jakaś nowa energia dla Krakowa, pan myśli?
10: Na pewno. Z każdym jest jakaś na początku coś nowego, a później to tak jakoś ustabilizowanie w pozycjach i znowu niezadowolenie i znowu zmiana i to tak się to kołem toczy, taka sinusoida.
3: Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nowo wybrany prezydent złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To ważna wizyta w ważnym momencie. Tak o wizycie generała Aleksusa Grynkiewicza w stolicy i jego uczestnictwie w Warsaw Security Forum mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Amerykanin jest nazywany najważniejszym generałem w NATO, w Europie i pełni funkcję głównodowodzącego sił sojuszu na naszym kontynencie. Grynkiewicz ma w Warszawie mówić o strategii obronnej Paktu Północnoatlantyckiego na wypadek rosyjskiej agresji, a jak przekonuje Siemoniak, jest to wojskowy, któremu realiów naszej części Europy tłumaczyć nie trzeba.
11: Widzę w generale taką osobę, która doskonale rozumie naszą specyfikę wschodniej flanki zagrożenia, więc warto będzie słuchać tego, co powie. Ja się nie spodziewam, że przedstawi plany obrony. Plany obrony to są najściślej strzeżone tajne dokumenty. Natomiast ma przedstawić pewną wizję nazywaną teorią zwycięstwa, która odnosi się do takiego mentalnego podejścia, że chcąc się bronić, trzeba myśleć o sile NATO, naszych zdolnościach militarnych. Więc ja spodziewam się w najlepszym znaczeniu tego słowa mobilizacji.
3: Wystąpienie generała zaplanowano po godzinie 13:00. Nowoczesna pracownia tomografii komputerowej otwarta została w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Zainstalowane w niej urządzenie wykorzystuje moduły sztucznej inteligencji, pozwala na redukcję dawki promieniowania i umożliwia szybszą i dokładniejszą diagnostykę chorób neurologicznych, kardiologicznych i nowotworowych, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta.
1: Przede wszystkim damy pacjentom możliwość wykonania badań na nowoczesnym sprzęcie, ale myślę, że też wydajność tego sprzętu na pewno poprawi dostępność do pacjentów.
12: To jest najnowocześniejszy sprzęt. Czas obrotu lampy taki, że w trakcie jednego uderzenia serca można wykonać badanie TK serca.
13: Ten aparat TK ma nazwę Revolution. I to taka pozytywna rewolucja dla dobra pacjentów, dla dobra społeczności lokalnej.
3: Dodawali rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Michał Markuszewski i konsultantka krajowa w dziedzinie radiologii profesor Edyta Szurowska. Inwestycja o wartości blisko 10 milionów złotych została sfinansowana głównie ze środków unijnych. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Shenzhen, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
14: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał turnieju w Shenzhen. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
15: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
14: Hurkacz jutro ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawiona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3-7-6. W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska. Jutro zmierzy się z Majar Sheriff z Egiptu. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: Informacje wracają o 13.20.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
3: Maksymalnie dziś 13 stopni, dużo deszczu w prognozach. Jutro temperaturowo podobnie, ale za to powinno rzadziej padać.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
16: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Trzynasta osiem, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Dzień dobry pani doktor.
18: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
17: Wczoraj przed południem w obliczu poważnego zagrożenia zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w Centrum Antyterrorystycznym ABW zebrali się przedstawiciele służb, by omówić tę sytuację i dalsze kroki. Sygnał o zagrożeniu otrzymała Służba Ochrony Państwa, która skontaktowała się z policją. Mężczyzna, który był podejrzewany o niecne zamiary, został zatrzymany na Dolnym Śląsku po południu, a my całą tę sekwencję zdarzeń śledziliśmy niemal w czasie rzeczywistym. Czy to dobrze?
18: To jest oczywiście bardzo trudne pytanie, jak pan redaktor doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Ja mogę wyrazić tylko swoją osobistą opinię, że cieszę się, że ta informacja została przekazana w taki sposób, że mogliśmy od razu być świadkami, właściwie prawie od razu zatrzymania tej osoby, ponieważ w przeciwnym wypadku miałabym poważną wątpliwość co do tego, jaką logiką kierował się ktoś, kto zdradził, że posiadamy informacje o tego rodzaju zamiarze, bo to pozwoliłoby potencjalnemu zamachowcy po prostu swoje plany zmodyfikować, przełożyć je o kilka dni i to wydaje mi się nieco dziwne. To znaczy, ja rozumiem, że pan rzecznik ministra koordynatora mówi o tym, że ujawniono tę informację, ponieważ traktujemy ją śmiertelnie poważnie, ale im bardziej śmiertelnie poważnie taką informację traktujemy, tym bardziej wydawałoby się, że potrzebna jest cisza i czynności operacyjne wokół niej, raczej niż machanie nią w mediach. Więc muszę przyznać, że jestem nieco zbita z tropu i nieco zaskoczona tym, że ta informacja w taki sposób i w takim trybie była przekazywana.
17: To nie bagatelizując tej informacji i potencjalnego zagrożenia, czy z tego, co pani mówi, pani doktor, wynika, że kiedy rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówił o tym, że jest zagrożenie, które traktowane jest śmiertelnie poważnie, służby były już na tropie osoby, która to zagrożenie powodowało i musiały być niemal pewne tego, że zostanie on zatrzymany.
18: No mam taką szczerą nadzieję. Jeśli tak nie było, to byłabym bardzo zaniepokojona tym, że w takim trybie odbyło się informowanie o tym zagrożeniu. Pamiętamy o tym, że rano wpłynął mail, który został wedle rzeczniczki ministra spraw wewnętrznych uprawdopodobniony. Chyba to rzecznik rządu z kolei powiedział, że chodziło o mail, ale nie tylko o mail.
17: Mhm, tak powiedział.
18: I o 17 nastąpiło, około 17 nastąpiło zatrzymanie, więc ja żywię nadzieję, że było tak, że te tropy były na tyle silne i na tyle szybko udało się je ustalić, że to w taki sposób się odbyło, bo w każdym innym wypadku spodziewałabym się raczej przekazania takiej informacji, jeśli już z rozmaitych politycznych względów uznano by to za konieczne, raczej po fakcie niż przed faktem, a jednak informacje przekazano znacznie przed zatrzymaniem.
17: No to jeśli tak było, że policja była już na tropie tego potencjalnego zamachowca i była pewna, że on nie ucieknie, no to też jesteśmy świadkami rozgrywania tej sprawy politycznie.
18: Ogromnie i co więcej, ja mam takie głębokie przekonanie, że jakakolwiek argumentacja, która mówi o tym, że musimy uświadamiać społeczeństwu, że agresywna narracja to jest coś, co może prowadzić do, nawet w mediach społecznościowych, cyfrowa, anonimowa, to jest coś, co może prowadzić do realnej przemocy, to nie jest to chyba najlepszy sposób na robienie tego. Nie jest najlepszym sposobem mówienie o tym, że wpływają bardzo liczne groźby śmierci w stosunku do prezesa Rady Ministrów i członków rządu, a ta akurat wydawała nam się bardziej prawdopodobna niż wszystkie inne. Bo ja mam taką obawę, że my zapominamy o zewnętrznym otoczeniu tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy. To znaczy my mamy przeciwników zewnętrznych, którzy narrację pod tytułem Społeczeństwo Polskie do tego stopnia nienawidzi swojego rządu, że aż wpływają bardzo liczne groźby w stosunku do przedstawicieli najwyższych władz państwowych będą potrafiły doskonale wykorzystać i wykorzystać je w taki sposób, na przykład, żeby powiedzieć, że proszę bardzo, Polacy to naród uciśniony, który do tego stopnia nienawidzi rządzących, może należałoby im pomóc. I mi się wydaje, że takie rzeczy należałoby jednak brać pod uwagę, planując strategie informacyjne. Nawet w sytuacjach poważnych zagrożeń.
17: Pośród tych bardzo licznych gruźb, jak mówili o tym przedstawiciele rządu, ta okazała się, to też są słowa pani doktor, cytujemy Jacka Dobrzyńskiego, który był łącznikiem między rządem a mediami, ta okazała się być prawdopodobnie bardziej poważną niż inne. Kto decyduje?
18: Służby zdecydowanie decydują. Służby ewidentnie, biorąc pod uwagę pilne zgromadzenie w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z tych informacji, które były służbom dostępne, wyciągnięto taki oto wniosek, że to zagrożenie ma charakter śmiertelnie poważny. Ja muszę przyznać, że mam taką nadzieję, że biorąc pod uwagę, jak szybko i jak sprawnie nasze służby sobie z tym poradziły, że to są najpoważniejsze z zagrożeń, które grożą przedstawicielom naszych władz państwowych, ponieważ no, mamy tutaj do czynienia z jedną osobą, która właściwie nie miała zdolności operacyjnych i organizacją, która teraz się wypiera takiego, a nie innego interpretowania poglądów swojego przywódcy, więc no, mam nadzieję, że wbrew pozorom to jest dosyć pozytywny sygnał, bo nie mamy tutaj, jak się wydaje, przynajmniej z tych informacji, które są nam przekazywane, do czynienia z profesjonalnym spiskiem mającym na celu dokonanie zabójstwa politycznego.
17: Pani doktora, kiedy służby odczytują ten sygnał o potencjalnym zamachu zagrożenia dla prezesa Rady Ministrów jako bardzo poważny i wymagający działania, to jak to działanie powinno wyglądać?
18: No myślę, że zdecydowanie tak zakładam. Zresztą w ogóle to ciekawe, że ten sygnał o zagrożeniu wpłynął dokładnie w to miejsce, w które powinien był wpłynąć, czyli na skrzynkę mailową Służby Ochrony Państwa. Ja myślę, że tam przede wszystkim rozdzwaniają się dzwonki alarmowe. Myślę, że wszystkie procedury dotyczące bezpośredniej ochrony najważniejszych osób w państwie podlegają przeglądowi. Myślę również, że biorąc pod uwagę, że jako sygnał powagi tego zagrożenia wskazywane są w wypowiedziach przedstawicieli rządu i służb adresy i godziny dotyczące planu poruszania się i planu działania tych osób najważniejszych w państwie, które miały być celem zamachu, to myślę, że również dokonuje się stosownego adaptowania tego planu, to znaczy zmieniania go w taki sposób, żeby te osoby, które mogłyby stać się celem ataku, nie przebywały w tych miejscach, w których ktoś mógł dokonać przygotowań, w których mógł na przykład przygotować sobie jakieś zasoby albo środki, które mogłyby do przeprowadzenia ataku zostać wykorzystane. Więc przegląd procedur, zmiana ewentualnych planów, no i wzmożenie oczywiście czujności takiej ogólnej sytuacyjnej dotyczącej tego, w jaki sposób zachowuje się otoczenie, zwłaszcza to niekontrolowane otoczenie, gdyby ci przedstawiciele władzy państwowej znaleźli się w miejscach publicznych.
17: A z drugiej strony rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział w trakcie, kiedy była mowa o tym zagrożeniu, to jest depesza z Polskiej Agencji Prasowej, jeszcze z godziny 12, że premier pracuje normalnie mimo informacji służb w sprawie możliwego zamachu. To tutaj też jest pewna sprzeczność tego, co pani doktor mówi.
18: Myślę, że w tym akurat wypadku nie ma, bo jeżeli premier na przykład miał w planach po prostu przebywanie w swoim gabinecie i przez cały dzień pracowanie, to liczymy na to i nie mamy chyba żadnych wątpliwości, że prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej nie jest człowiekiem, który schowa się w piwnicy, dlatego że ktoś wysłał maila z groźbami. To jest, znajduje się w miejscu pod opieką i ochroną ludzi, których zadaniem jest swoim życiem chronić jego życie i jego dobrostan, więc tego byśmy zapewne oczekiwali od wszystkich przedstawicieli naszych władz, żeby nie dawali się zastraszyć. No i oczywiście występuje pewien rozdźwięk pomiędzy tym, czego chciałyby służby, bo te służby to pewnie chciałyby pana premiera i pana wicepremiera owinąć w watę, a potem owinąć folią bąbelkową i schować tam, gdzie nikt ich nie dosięgnie, bo takie jest ich zadanie, czyli ochrona bezpieczeństwa fizycznego tych osób, ale zadaniem naszych władz są...
17: Halo? Straciliśmy chyba połączenie z panią doktor Pauliną Piasecką, dyrektorką Centrum Badania Terroryzmem, kolegium Civitas. Nasz czas dobiega końca. Mam nadzieję, że nie zostaną państwo po tej rozmowie tylko z wizerunkiem premiera Donalda Tuska owiniętego w watę. O godzinie 13.20 informacje, a po informacjach będzie z nami profesor Paulina Mater i porozmawiamy o tym, po co Donald Trump kupuje ropę od Rosji.
16: Autopromocja.
19: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
16: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
20: Reklama.
21: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
22: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
23: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
24: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
25: Kategoria trawienie.
26: Po jednej nutce.
25: Ciężko na żołądku.
26: A teraz?
25: Uczucie pełności.
26: Dobrze. I ostatni.
25: Gazy.
26: Świetnie. A co można na to zaradzić?
25: Najlepiej zastosować Trawisto.
27: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
0: Panie Pascalu,
4: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz! Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
6: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
7: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
6: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
7: Pan mi kibicował i dobiegłam. Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
6: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
8: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
9: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Minęła 13.20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. W warszawskim sądzie trwa pierwsza rozprawa w procesie grupy przestępczej, która na zlecenie Rosji miała podpalić centrum handlowe przy ulicy Marywilskiej. Prokuratura złożyła wniosek o odroczenie rozprawy z uwagi na nieobecność jednego z oskarżonych, Ukraińca Danila B. Mężczyzna zatrzymany przez służby litewskie do tej pory nie został przekazany do Polski. Sąd wyłączył jawność procesu w całości z uwagi na ochronę ważnego interesu państwa. Dziś kuratoria oświaty w całej Polsce spotykają się z dyrektorami szkół w sprawie nowych wytycznych bezpieczeństwa. Po ostatnich atakach resort edukacji zapowiedział ich aktualizację. Jak reagować? Szkoły wiedzą jednak od lat. Najważniejszy jest spokój, mówi Roman Kotarski, dyrektor szkoły podstawowej numer 15 w Lublinie.
29: Mamy po prostu zejść z drogi napastnikowi, czyli uciekać po prostu. Ukryć się, czyli schować się w sali i zamknąć salę od środka, tak żeby ten napastnik do tej sali nie mógł wejść albo żeby miał to wejście utrudnione. W sytuacji, kiedy już tak jakby nie mamy wyjścia i stoimy twarzą w twarz z tym napastnikiem, no to generalnie wszystkie zalecenia są takie, żeby nie wykonywać, powiedzmy, zbędnych ruchów, wykonywać wszystkie polecenia tego napastnika, żeby działać, powiedzmy, uspokajająco na niego.
28: Wiele szkół zaznacza jednak, że tego typu procedury dotąd nie były ćwiczone. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 7,06 zł, benzyny 98 7,95 zł, a oleju napędowego 8,02 zł. Oznacza to wzrost cen benzyny i nieznaczną obniżkę ceny diesla w porównaniu do dzisiejszych cen. Saudyjskie władze przedłużyły zamknięcie lotniska w Rijadzie po atakach jemeńskich rebeliantów Huti. Minister energii Arabii Saudyjskiej ostrzegł z kolei, że wojna na Bliskim Wschodzie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu. Wczoraj odwołano prawie wszystkie połączenia z międzynarodowego lotniska w Rijadzie. To po sobotnim ataku, w którym zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Był to najkrwawszy atak w Arabii Saudyjskiej od ponad dekady. Wczoraj lotnisko zostało ponownie zaatakowane. Zginął obywatel Pakistanu, a 11 osób zostało rannych. W powiecie bialskim na Śląsku powstaje sieć wsparcia psychicznego. Deklarację współpracy na rzecz stworzenia powiatowej sieci ochrony zdrowia psychicznego podpisali dziś przedstawiciele m.in. samorządów i instytucji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego. Zdaniem starosty Andrzeja Płonki żadna instytucja, szkoła, poradnia, ośrodek środowiskowy czy szpital nie wygrają walki w pojedynkę. Warszawskie metro na linii M2 od soboty 17 października przez tydzień będzie kursować tylko do stacji Księcia Janusza. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że testowane wówczas będą systemy po połączeniu z nowo wybudowanym odcinkiem. Na Bemowie kończy się budowa ostatniego fragmentu drugiej linii metra w Warszawie. W nowym roku pasażerowie będą mogli korzystać z trzech nowych stacji: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, miejscami w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także lokalne burze. W Karpatach i Sudetach powyżej 1500 metrów prognozowane są opady śniegu na termometrach od 11 do 13 stopni.
17: 13.24, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami profesor Paulina Matera, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, pani profesor.
30: Dzień dobry.
17: Bardzo dużo komunikatów przekazał Donald Trump w miniony weekend w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Amerykański prezydent miał przeprowadzić m.in. bardzo dobrą rozmowę z Władimirem Putinem, po której zdecydował o zawieszeniu amerykańskich sankcji na ropę naftową. To pozwoli Rosji natychmiast dostarczyć na rynek światowy i amerykański ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego. W kolejnych miesiącach te liczby mają być wyższe. Pani profesor, po co takie szybkie porozumienie z Władimirem Putinem, z Donaldowi Trumpowi?
1: Trzeba chyba rozpatrywać jako część takiego dłuższego procesu, który obserwujemy już właściwie od początku kadencji Donalda Trumpa, ponieważ dążył on do normalizacji stosunków gospodarczych z Rosją. Częściej to uzasadniał, że to otworzy drogę do porozumienia pokojowego z Ukrainą, ale no niekoniecznie tak musi być, ponieważ doniesienia co jakiś czas pokazują, że amerykańscy przedsiębiorcy, a także osoby blisko związane z Donaldem Trumpem, zależy im na tym, żeby te relacje z Rosją były odbudowane, więc to uzasadnienie nie zawsze musi być takie, że będzie to jakiś krok do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą z mediacją amerykańską oczywiście. Musimy też, co jest oczywiste, brać pod uwagę wybory połówkowe, kiedy Trump chce pokazać wyborcom, że robi coś, żeby zmniejszyć ceny oleju napędowego.
17: I zrobienie tego poprzez uwolnienie 300 tysięcy ton oleju napędowego w tym miesiącu, 500 000 w przyszłym, sprawi, że rzeczywiście odczują to mieszkańcy Stanów Zjednoczonych?
1: No właśnie niekoniecznie, ponieważ tutaj mówimy o oleju napędowym, który jest głównie wykorzystywany oczywiście w transporcie, w dużych samochodach, w maszynach rolniczych, a niekoniecznie przełoży się to na stacjach. To najbardziej interesuje Amerykanów. Oczywiście transportu mogą obniżyć ceny też podstawowych towarów, które tymi samochodami są transportowane. Natomiast nie stanie się to chyba tak bardzo szybko. Pamiętajmy, że jest ograniczona możliwość przetwarzania ropy naftowej, tak żeby ją później sprzedać dalej w świat, ze względu na zniszczenie też tej infrastruktury przez ataki. Dlatego Trump też tak w taki sposób bardzo stanowczy naciska na prezydenta Ukrainy, na Ukrainę, żeby zaprzestała tych ataków. Bo nie wiadomo, czy Rosja będzie mogła...
17: Donald Trump, pani profesor, słyszymy się słabo, spróbujemy zadzwonić jeszcze raz. Donald Trump rzeczywiście bardzo intensywnie nas naciskał na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w zeszły weekend, bo stwierdził między innymi, że jest czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego prezydenta. Donald, a Wołodymyr Zełenski miał wiele możliwości, by wojnę zakończyć, a potem dość niespodziewanie ogłosił, że jest wypracowany rozejm energetyczny między Ukrainą i Rosją, który sprawi, że obie strony nie będą nawzajem atakować swoich obiektów infrastruktury krytycznej. Pani profesor, słyszymy się teraz?
1: Niedobrze pana słyszę.
17: No to jeszcze spróbujemy jeszcze zapytać o jedną rzecz na koniec. Czy spodziewa się pani, że Stany Zjednoczone będą miały możliwość, by egzekwować ten rozejm energetyczny, który wczoraj Donald
1: Niestety
17: Trump ogłosił?
1: Niestety nie słyszę.
17: Niestety nie słyszymy.
1: Teraz w ogóle nie słyszę.
17: Będziemy jeszcze próbować się połączyć ponownie, gdyby nam się nie udało. Profesor Paulina Matera, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, była z nami. Więcej o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, a także na linii między Rosją i Ukrainą, piszemy oczywiście na tok.fm.pl.

0: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
2: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: A teraz w TOK 360 jest z nami Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu nef.org.pl, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: W ten weekend rebelianci z ruchu Houthi z Jemenu bardzo intensywnie atakowali Arabię Saudyjską, głównie lotnisko w stolicy tego kraju, Rijadzie. W sobotę doszło do najkrwawszego zamachu w Arabii Saudyjskiej, ataku od ponad dekady, po tym jak rakieta uderzyła w terminal tego lotniska. Zginęło 12 osób, ponad 300 zostało rannych. W niedzielę doszło do kolejnego ataku. To jest coś wstrząsającego, to jest bardzo, bardzo krwawy właśnie atak. Jak on może się przełożyć na dynamikę również działań Arabii Saudyjskiej prowadzonych w Jemenie?
5: To jest oczywiście atak kompletnie niedopuszczalny. To znaczy atak na lotnisko, na terminal cywilny, gdzie giną ludzie, zupełnie przypadkowi podróżni są ranni. No, musi być jasno potępione, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że mówimy o bardzo długim konflikcie, w którym w zasadzie mówimy o sytuacji blokady na blokadę. To znaczy Houthi usiłują zmusić Arabię Saudyjską do zniesienia zwłaszcza powietrznej blokady terenów, które oni kontrolują. To znaczy oni się uważają za rząd, za przedstawicieli północnego Jemenu, ze stolicą w Sanie. Tamtejsze lotnisko nie może działać, jest objęte blokadą. Z kolei Saudyjczycy, którzy popierają rząd w Adenie, ten uznawany międzynarodowo, starają się wywierać presję na Houthich. I teraz w 2022 roku udało się doprowadzić do zawieszenia broni, nie tyle do końca wojny, co do zawieszenia broni, dzięki któremu powstrzymano na parę lat wymianę ciosów między Houthimi a Saudyjczykami. Sytuacja bardzo się zaogniła w połowie bieżącego roku. Saudyjczycy zbombardowali lotnisko w Sanie po tym, jak delegacja Houthich wracała, czy chcieli nie dopuścić do tego, żeby delegacja Houthich samolotem wróciła z pogrzebu Ayatollaha Khameneiego w Iranie. Obie strony wykorzystywały to politycznie, to znaczy Saudyjczycy chcieli pokazać, że blokada obowiązuje. Houthi mogliby skorzystać z okazji, żeby w praktyce tę blokadę przełamać. To uruchomiło serię zdarzeń, która pewnie i tak by nastąpiła. To znaczy zaognienie pewnie i tak by nastąpiło. Ale od tamtej pory widzimy eskalację. Walki na rozmaitych frontach, między innymi w międzyczasie bardzo udana ofensywa Houthich wzdłuż Morza Czerwonego, przejęcie kontroli nad cieśniną Bab el-Mandab, kontrofensywa sił z Adenu z ogromnym wsparciem lotnictwa saudyjskiego. I to, co się teraz wydarzyło w Rijadzie, jest częścią tej wymiany ciosów, która w zasadzie sama siebie do niczego nie prowadzi. Mm. To znaczy Huti nie przełamią, nie złamią Saudyjczyków i nie spowodują, że Saudyjczycy przestaną popierać rząd w Adenie, a sama siła militarna saudyjska, nawet ze wsparciem Amerykanów, którzy w tej chwili nie chcą się w tę wojnę bardziej angażować niż tylko przez wspieranie Saudyjczyków, również Huti ich nie załamie. Więc mówimy o wojnie, której militarnie żadna siła nie jest w stanie wygrać. Znowu potrzebne by były negocjacje, ale z kolei one nie są możliwe, jeżeli wyjmiemy to z kontekstu wojny amerykańsko-irańskiej. Czyli mamy kolejną, nawet nie odsłonę, co kolejny element tej niezwykle złożonej bliskowschodniej układanki tutaj.
4: Biorąc pod uwagę jednak konsekwencje dla Arabii Saudyjskiej i tego, w jaki sposób ona jest postrzegana w świecie, wydaje się, że ruch Huti dość intensywnie podkopuje jej pozycję i też tymi atakami, poza tym, że doprowadza do śmierci cywilów, sprawia, że staje się partnerem dla innych państw niewiarygodnym, niebezpiecznym, złym kierunkiem turystycznym i krajem, który do tej pory postrzegany jako bezpieczny, traci terenomę.
5: Czyli dokładnie to samo, co robił wcześniej Iran w kontekście wojny z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, tylko jeszcze trochę bardziej. Dlatego mamy do czynienia z elementami tej samej układanki. To znaczy Saudyjczycy w tej sytuacji muszą militarnie oczywiście odpowiedzieć i są w stanie zadać Hutim bardzo, bardzo bolesne straty. Bez wątpienia. Ale nie są w stanie militarnie konfliktu zakończyć. Dokładnie tak samo jak Huti nie są w stanie po prostu pokonać Saudyjczyków. Czyli potrzebne jest rozwiązanie, poukładanie bezpieczeństwa regionalnego, co z kolei się nie wydarzy bez rozwiązania zakończenia wojny amerykańsko-irańskiej, ponieważ też w interesie Iranu jest, żeby Huti wywierali presję i na Saudyjczyków, ale także na resztę świata przez zamykanie Morza Czerwonego.
4: Bardzo dziękuję. Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu nef.org.pl, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints, był z nami. O godzinie 13.40 informacja, a po nich magazyn europejski.
6: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać? Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
6: hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
15: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
16: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
17: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
18: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
17: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
19: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Minęła 13.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Premierzy Polski i Norwegii podpisali w Warszawie deklarację o strategicznym partnerstwie. To potwierdzenie naszej ciężkiej pracy na rzecz budowania relacji polsko-norweskich, dziś lepszych niż kiedykolwiek w historii, powiedział Donald Tusk. Z kolei Jonas Gahr Støre podkreślił, że państwa europejskie muszą inwestować więcej w bezpieczeństwo, robiąc to w sposób spójny i konsekwentny. Rosyjski przywódca Władimir Putin byłby gotowy nakazać wojsku wstrzymanie ataków na Ukrainę w dniu wyborów prezydenckich w tym kraju, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reutera. Kreml odrzucił z kolei propozycję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Chciał on 60-dniowego rozejmu, który miałby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich w jego kraju. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad listą substancji i leków o priorytetowym znaczeniu dla ewakuacji medycznej i szpitali wojskowych. Obowiązująca krajowa lista leków krytycznych, obejmująca ponad 400 substancji, nie uwzględnia w pełni specyfiki pola walki i operacji militarnych. Pies robot sprawdzał podczas dzisiejszego pozorowanego ataku w jednej z łódzkich podstawówek, jakie niebezpieczeństwo jest w środku. Miejscy urzędnicy, przedstawiciele służb, wojska i kilku firm testowali również system ostrzegania. Bartosz Kądziołka.
23: Testowane były m.in. dwa scenariusze, atak dronów i podwyższone stężenie CO2, mówi Jan Ekiel z firmy, która przygotowała elektroniczny system.
24: Zostanie ogłoszony alarm i dzieci opuszczą obiekt do miejsca zbiórki na zewnątrz obiektu. Za pomocą systemu będziemy monitorować infrastrukturę budynku. W międzyczasie przeprowadzimy inspekcję i za pomocą systemu, i z udziałem straży pożarnej, i nawet z udziałem psa robota.
23: System może też wykrywać intruzów, którzy chcą wejść na teren obiektu, mówi przedstawiciel jednego z operatorów telefonii komórkowej, Emil Kowalczyk.
25: Mamy zarówno aspekty związane z ochroną perymetryczną, kiedy światłowód staje się sensorem. Mamy możliwość wykrycia tego, kto się zbliża do płotu, kto go przekracza.
23: Koszt montażu systemu w szkole może wynieść między 100 a 200 tysięcy złotych. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
22: Nowoczesna pracownia tomografii komputerowej została otwarta w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Zainstalowane w niej urządzenie wykorzystuje moduły sztucznej inteligencji. Pozwala to na redukcję dawki promieniowania i umożliwia szybszą i dokładniejszą diagnostykę chorób neurologicznych, kardiologicznych i nowotworowych, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
26: Przede wszystkim damy pacjentom możliwość wykonania badań na nowoczesnym sprzęcie, ale myślę, że też wydajność tego sprzętu na pewno poprawi dostępność. dostępność do pacjentów.
0: To jest najnowocześniejszy sprzęt. Czas obrotu lampy taki, że w trakcie jednego uderzenia serca można wykonać badanie TK serca.
1: Ten aparat TK ma nazwę Revolution i to taka pozytywna rewolucja dla dobra pacjentów, dla dobra społeczności lokalnej.
22: A dodawali rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Michał Markuszewski i konsultantka krajowa w dziedzinie radiologii profesor Edyta Szurowska. Poniedziałek z deszczem prawie w całym kraju, padać nie powinno w południowo-zachodniej części kraju. Na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: To jest magazyn europejski, Maciej Zakrocki, dzień dobry. Gra o przyszły 7-letni budżet wchodzi w decydującą fazę. W minioną środę Parlament Europejski starał się wywrzeć presję na rządy państw członkowskich. Uczestniczący w debacie komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin przypomniał.
3: Ponad rok temu Komisja Europejska przedstawiła projekt kolejnych wieloletnich ram finansowych. Zaproponowaliśmy budżet, który odzwierciedla wyzwania stojące dziś przed Europą, zwłaszcza w dziedzinie konkurencyjności, obronności i bezpieczeństwa. Zaproponowaliśmy budżet, który pozostawia nam przestrzeń niezbędną do reagowania na nieprzewidywalne wyzwania przyszłości.
2: Piotr Serafin skrytykował też podejście niektórych polityków, którzy postrzegają budżet Unii tak jak księgowi i patrzą jedynie na bilans, ile wkładam, a ile otrzymuję. To błąd, bowiem...
3: Nasz budżet służy rozwiązywaniu wspólnych problemów takich, którym pojedyncze państwo członkowskie nie byłoby w stanie stawić czoła w pojedynkę. Nawet gdyby każde państwo członkowskie próbowało zmierzyć się z tymi wyzwaniami samodzielnie, koszty byłyby najprawdopodobniej znacznie wyższe. Wspólne podejście do tych kwestii pozwala nam natomiast wykorzystać efekt skali i synergię.
2: Parlament Europejski już w kwietniu tego roku przyjął swoje stanowisko w sprawie budżetu, uznając propozycję komisji za zbyt skromną i zaproponował wzrost o około 10%. Jak mówiła posłanka sprawozdawczyni do spraw budżetu z grupy socjalistów Karla Tavares.
3: Proponowana przez komisję wartość kolejnych ram finansowych wynosząca około 2 bilionów euro wydaje się wysoka, ale po uwzględnieniu inflacji rzeczywisty wzrost jest bardzo marginalny. Z tego powodu Parlament Europejski zajął jasne stanowisko w sprawie tej propozycji, które zatwierdziliśmy w kwietniu. Nie prosimy o więcej pieniędzy, prosimy, aby przyszły budżet odpowiadał obowiązkom i wyzwaniom Unii Europejskiej.
2: No właśnie, obowiązkom. Bo to, co jest nowością w przyszłym budżecie, to obowiązek spłaty zaciągniętego przez wspólnotę długu na Fundusz Odbudowy i Odporności, który pomagał wyjść z kryzysu po pandemii. Chodzi o to, co znamy pod skrótową nazwą KPO. Teraz nadchodzi czas spłaty długu. Komisja w swojej propozycji przewidziała przeznaczenie na ten cel 25 miliardów euro rocznie. Jeśli rządy nie chcą płacić wyższej składki, by to wszystko sfinansować, potrzebne są nowe dochody własne Unii. Na nie też rządy muszą się jednak zgodzić.
3: Uważamy, że nowe zasoby własne odegrają kluczową rolę w naszych działaniach obok kwestii samej wysokości budżetu. Wiemy, że Parlament podziela ten pogląd, przedstawiając swoją propozycję nowych zasobów własnych. Uzupełniając tę zgłoszoną przez Komisję, a także wskazując priorytety w zakresie wydatków, w naszych pracach nad tym zagadnieniem kierowaliśmy się i nadal będziemy kierować się trzema kluczowymi zasadami. Pakiet nowych zasobów własnych musi ich zapewniać znaczne dochody budżetu, wymaga uzyskania jednomyślności państw członkowskich oraz musi być możliwe do wdrożenia do początku 2028 roku.
2: Dobrze, że Thomas Byrne, minister do spraw europejskich Irlandii, przypomniał, że to rządy jednomyślnie muszą się zgodzić na nowy budżet i wszystkie jego rozwiązania, także dotyczące dochodów własnych. Pierwsza poważna dyskusja szefów rządów odbędzie się już w ten czwartek. Na spotkanie Rady Europejskiej irlandzka prezydencja przygotowała dokument do negocjacji, który minister Byrne przedstawił w sobotę.
3: Ten dzień to główny kamień milowy irlandzkiej prezydencji. Działamy, by pójść dalej w negocjacjach nad długoterminowym budżetem Unii, zwanym wieloletnimi ramami finansowymi. Tego ranka przedstawiamy zrewidowany, zrównoważony dokument negocjacyjny, który powinien być ważnym krokiem w stronę wypracowania porozumienia do końca tego roku.
2: Co najważniejszego znalazło się, jak to się mówi w żargonie unijnym, negoboksie?
3: Prezentowany dzisiaj dokument zawiera cięcia w wysokości 141 miliardów euro w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej, choć to dalej jest znaczący wzrost w stosunku do obecnych ram finansowych. Nasz negoboks jest wynikiem intensywnych rozmów prowadzonych przez irlandzką prezydencję z rządami oraz instytucjami Unii przez ostatnie 3 miesiące. Jest też kontynuacją pracy cypryjskiej i duńskiej prezydencji. Naprawdę słuchaliśmy z uwagą wszystkich państw członkowskich.
2: Z pewnością, ale właśnie mając na uwadze przedstawione dotąd stanowiska poszczególnych rządów, wiemy, że dla jednych to będą zbyt duże cięcia, a dla innych zbyt małe. Co możemy powiedzieć o reakcjach na zaproponowany negobox? Pora na rozmowę w magazynie europejskim.
4: Gościem magazynu europejskiego jest pan Jan Olbrycht, wieloletni negocjator 7-letniego budżetu z ramienia Europejskiej Partii Ludowej, dzisiaj doradca Piotra Serafina. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: No jak ktoś to słusznie zauważył, irlandzka prezydencja przedstawiła negobox i w ten sposób otworzyła Pandora Box, no bo chodzi właśnie o to, że pierwsze reakcje są takie, że właściwie nikt nie jest zadowolony z tej propozycji. Jak pan sądzi, dlaczego?
5: No, jeżeli nikt nie jest zadowolony, panie redaktorze, to oznacza, że negocjacje się rozpoczynają, bo to nie jest tak, że jedna strona jest zadowolona, a druga nie i trzeba będzie ją przekonać, tylko jakby wszyscy są niezadowoleni i tutaj podkreślmy, po pierwsze swoje niezadowolenie wyrazili przedstawiciele Komisji Europejskiej na spotkaniu w niedzielę. Po drugie, nie ma oficjalnych wystąpień w tej chwili jeszcze rządów, ponieważ rządy przygotowują się do negocjacji, które będą się toczyły za 2 dni. Natomiast wiemy, że jest list tych najbardziej oszczędnych do przewodniczącego Rady Europejskiej, który oni protestują przeciwko takim cięciom. No, parlament, który przygotowuje się do ostatecznej zgody bądź nie, też wyraził swoje niezadowolenie, bo nie tylko nie zgodzono się na propozycję parlamentu, która była wyższa niż komisji, ale w tej nowej propozycji jest zejście poniżej propozycji komisji o 141 miliardów, a w cenach tego roku o 158.
4: No właśnie, to proszę jeszcze powiedzieć, gdzie te cięcia nastąpiły, no bo to zazwyczaj najbardziej niezadowoleni są ci, których te cięcia dotykają.
5: Oczywiście Irlandia nie jest państwem bardzo bogatym, nie reprezentuje poglądów tej grupy najbardziej oszczędnych, w związku z czym najmniejsze cięcia, chociaż bardzo bolesne, są w tej części spójność i rolnictwo, bo tam jest cięcie około 3%. Natomiast poważne cięcia dotyczą tego, co wzbudza niezadowolenie właśnie oszczędnych, czyli kwestie związane z konkurencyjnością, badaniami naukowymi, kwestiami gospodarczymi, no bo tam cięcia są 13-14%. No i dodatkowo dodajmy jeszcze, że na pomoc krajom trzecim jest propozycja obcięcia o 17%. Samą komisję dotyka to dosyć znacząco, bo jest obcięcie poważne kosztów administracyjnych, w tym głównie na służbę zewnętrzną, czyli na kwestię ambasad Unii.
4: No tak, tam jest około 10 miliardów euro. No i teraz jak to się ma do tej polityki, którą od pewnego czasu widzieliśmy w kontekście głównie spraw migracyjnych, że oto Unia powinna w dużym stopniu pomagać właśnie w ramach polityki wsparcia rozwojowej, tak zwanej, tym państwom, z których potencjalnie właśnie ludzie biedni chcieliby się do Europy przedostawać. No po prostu nie z czegoś trzeba było, no to najłatwiej na to.
5: No, to tutaj rzeczywiście kwestie migracyjne, one są w tej części związane ze spójnością i rolnictwem. Tamte cięcia są relatywnie najmniejsze, ale ja trochę pokazując kuchnię wtedy, kiedy ja się tym zajmowałem, to jest, ta dyskusja ma swoje dwa oblicza. Jedno to walka o budżet, czyli wszystko, co leży na stole, a jeżeli pewne rzeczy się nie uda załatwić, a trzeba to będzie zrobić w przyszłym roku, jeżeli nie w tym, to wtedy państwa członkowskie będą musiały się między sobą dogadywać i szukać innego typu specjalnych instrumentów finansowych, które trzeba będzie znaleźć, o których dzisiaj nikt nie będzie mówił, ale potem się pojawią na pewno w ciągu tego okresu programowania. zdania. Tak czy inaczej na dzisiaj politycznie na stole leży propozycja budżetowa i pytanie jest kluczowe, czy za dwa dni rządy dojdą do porozumienia i uzgodnią wspólnie jednomyślnie pewną propozycję, która pójdzie do parlamentu i nie wiadomo, czy parlament się zgodzi, czy też wpływ wyborów, które się szykują w kilku krajach i które mogą zmienić pejzaż polityczny, spowodują, że wszyscy niezadowoleni powiedzą, że za dwa dni jesteśmy niezadowoleni i w związku z czym przesuną termin na przyszły rok, co oczywiście będzie trudniejsze, bo samo przygotowanie realizacji budżetu będzie zajmowało wtedy dużo czasu i będziemy mieli opóźnienia. Także tu dzisiaj to nie jest tylko kwestia ilości pieniędzy. Dzisiaj to jest pytanie, czy będzie zgoda, czy nie i czy cała dyskusja przeniesie się na przyszły rok.
4: Można by powiedzieć, ale to jest moje myślenie, że może trochę pomogła Marine Le Pen, która już ogłosiła w ubiegłym tygodniu taki projekt wielkich oszczędności budżetowych, a wśród nich jest obcięcie składki unijnej. Już podobno nawet na 27 rok o 11 miliardów, no to zachęci chyba obecnych przywódców, żeby do końca roku się dogadać.
5: No nie jest to takie pewne, ponieważ w kilku krajach będziemy mieli wybory i teraz w zależności od tego, jak rządy w tych krajach ocenią reakcję wyborców na propozycję, czyli czy na przykład poważne cięcia w budżecie będą sprzyjały ich wyborcom i w związku z czym wybory wypadną lepiej, czy też pozostawienie tak małych cięć, ja teraz cytuję, oszczędnych, spowoduje niezadowolenie wyborców. W związku z czym oczywiście

0: żeby to zakończyć, czy nie. Pamiętajmy, że pod wszystkie partie, które dzisiaj rządzą, bądź są w opozycji, są w parlamencie. I parlament na końcu również ma swoje bardzo czytelne zdanie, że zgodzić się albo nie. W związku z czym walka polityczna będzie tutaj bardzo ostra i bardzo zdecydowana.
1: No, w tej pierwszej reakcji Siegfried Mureszan, który teraz pełni pana rolę w Parlamencie Europejskim, bo jest tym głównym negocjatorem z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej, powiedział, że oczywiście absolutnie na to, co zaproponowała prezydencja, parlament się nie zgodzi. No, ale to już może zostawmy. Natomiast w tych ostatnich niecałych dwóch minutach może bym pana jeszcze poprosił, bo to pewnie słuchaczy interesuje, czy z tych cięć pojawia się również jakiś obraz cięć dla Polski, czy właśnie przez to, że ta spójność i rolnictwo w najmniejszym stopniu ucierpiała, to w zasadzie nas te cięcia jakoś specjalnie nie bolą.
0: Oczywiście te cięcia będą dotyczyły również Polski. Jest tylko pytanie, bo tego nie widać w tej chwili w negoboksie, w jakich proporcjach to będzie realizowane i jak zmienią się koperty narodowe, mówiąc brutalnie, czyli podział pieniędzy na ten właśnie część spójność, rolnictwo i tak dalej. W tej chwili nie widzimy w szczegółach tego, przynajmniej jeszcze nie pokazują się obliczenia, chociaż to w negoboksie sposób liczenia się pojawi. Zobaczymy w ciągu najbliższych dni. Trzeba się nastawić na to, że oczywiście będą cięcia i moim zdaniem, i taka jest moja sugestia, że cięcia, jeżeli będą, to powinny być proporcjonalne we wszystkich tych obszarach, znaczy i w spójności, i w rolnictwie, a nie żeby otwierać kolejną puszkę Pandory i otwierać dyskusję, ile na spójność, ile na rolnictwo. Wydaje mi się, że to jest dziś kluczowe, żeby zachować pewien spokój polityczny.
1: No to zobaczymy, co się wydarzy w czwartek. Może jeszcze przeciągnie się to do piątku i na pewno w magazynie będzie czas na komentarz po szczycie. A dzisiaj bardzo już dziękuję. Był z nami pan Jan Olbrycht, wieloletni negocjator 7-letniego budżetu z ramienia Europejskiej Partii Ludowej, dziś doradca Piotra Serafina, komisarza do spraw budżetu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: I podziękowania też dla Macieja Golczyńskiego, Emila Górnego i Miłosza Nałęcza-Staniszewskiego za pomoc w przygotowaniu magazynu. Wracamy do studia TOK 360, a ponownie usłyszymy się zaraz po 22.
2: TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem-Staniszewskim i Różą Rumińską. Ja nazywam się Filip Kekusz, bardzo dziękujemy, a po godzinie 14 Anna Piekutowska i Zapytam Inaczej jeszcze z krakowskiego studia TOK FM.
3: Autopromocja. Jak 2000 lat temu zdobywano miłość?
4: Anubisie, Boże ziemi i podziemia i nieba. Psie, psie, psie.
3: Jak rozpalano uczucie?
4: Wywar ze skarabeusza, gotowanego z pewnymi przyprawami.
3: Jak można było zawładnąć czyimś sercem?
4: Tylko seks, seks, seks.
3: Magia, mikstury, zaklęcia i dużo więcej w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Neonet, Neonet.
11: To korzyści pełen sklep.
10: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
12: Neonet.
5: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto

0: akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
2: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
1: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
2: O, wielka sprawa.
1: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Każdy atak na członków NATO będzie bezcelowy, mówi generał Grynkiewicz w Polsce. Tak zwany Nobel z ekonomii przyznany. Opowiemy o nim za chwilę więcej. Będzie też słów kilka o nowym włodarzu Krakowa. Prawie 14:02. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nasz sojusz istnieje po to, by utrzymać pokój. Jesteśmy gotowi i będziemy coraz bardziej przygotowani, a każdy atak na członków NATO będzie całkowicie bezcelowy. Tak mówi generał Aleksus Grynkiewicz, dowódca sił sojuszniczych w Europie podczas Warsaw Security Forum. To doktryna działań wojsk sojuszniczych w Europie, tak by zwyciężyć w ewentualnym konflikcie z Rosją. Szymon Kamka.
5: Strategia zatytułowana Theory of Victory, czyli z angielskiego teoria zwycięstwa, zakłada połączenie tradycyjnej siły militarnej z nowymi technologiami obronnymi, takimi jak sztuczna inteligencja, systemy autonomiczne i drony, tak mówił generał Grynkiewicz. Odeprzemy pierwszy atak. Jeśli przeciwnik będzie kontynuował natarcie, osłabimy jego impet i powstrzymamy dalsze postępy, a jeśli zajdzie taka potrzeba, rozbijemy siły przeciwnika oraz jego operacyjny system prowadzenia działań bojowych, który został rozwinięty przeciwko nam. Generał mówił też, że konflikt z Rosją nie jest konieczny. Wierzy, że uda się uniknąć konfliktu, zanim do niego dojdzie, używając naszych zasobów odstraszających. Ważne, że strategia przedstawiona przez generała ma charakter defensywny i nie jest nastawiona na konfrontację, ma tworzyć warunki odstraszania od ewentualnej agresji. Teoria czy też strategia generała Grynkiewicza zakłada też wspólne działania państw sojuszniczych w kontekście zagrożeń hybrydowych.
3: O czym informował Szymon Kępka. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi w TOK FM ekonomista profesor Łukasz Goczek.
6: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
3: Ekonomiczna Nagroda Nobla formalnie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji i jest przyznawana od 1969 roku wraz z innymi nagrodami, mimo że Alfred Nobel nie przewidział jej w swoim testamencie. Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. To kolejny dzień odwołanych lotów z międzynarodowego lotniska w Rijadzie. Ma to związek z weekendowymi atakami jemeńskiego ruchu Hutich na Arabię Saudyjską. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
7: Ataki jemeńskich Hutich to efekt eskalacji ich konfliktu z koalicją, na czele której stoi Arabia Saudyjska. Rebelianci oskarżyli Rijad o przeprowadzenie od soboty ponad 120 nalotów na cele w Jemenie. W weekendowych uderzeniach Hutich na lotnisko w Rijadzie zginęło 14 osób. Ataki to też problem dla saudyjskiej gospodarki opierającej się na eksporcie ropy. Tamtejszy minister energii Abdulaziz Ibn Salman. Bezpieczeństwa energetycznego nie można brać za pewnik. W przypadku Arabii Saudyjskiej okoliczności te stanowią sprawdzian dla naszej infrastruktury, instytucji, społeczeństwa oraz naszej odporności. Eskalacja konfliktu między Saudami i ruchem Hutich prowadzi do wzrostu cen ropy, a to może się odbić na poparciu republikanów w listopadowych wyborach do Kongresu za oceanem. Trump skrytykował uderzenia Hutich. Tomasz Rychowski, TOK FM.
3: Prezydent USA zapowiedział, że może dołączyć do Arabii Saudyjskiej w jej uderzeniach na Hutich. Zaprocentowała ciężka praca poparta znacznymi środkami finansowymi. Tak o zwycięstwie Łukasza Gibały w wyborach na prezydenta Krakowa mówił w TOK FM politolog dr Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawiciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył w drugiej turze poparcie na poziomie ponad 62%. Pokonał tym samym kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Monikę Piątkowską. Brak przynależności do żadnej z partii politycznych dał Łukaszowi Gibale pewną przewagę, mówi ekspert.
8: Partie polityczne czy przedstawiciele partii politycznych, no w Krakowie jednak nie cieszyli się dużym zaufaniem mieszkańców. Krakowianie chcieli zmiany, chcieli nowego otwarcia, no i ją dostali.
3: Przedterminowe wybory w Krakowie były efektem odwołania w referendum poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Łukasz Gibała złoży ślubowanie 21 października. Jego kadencja potrwa do wiosny 2029 roku. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL-u, który zamierzał dokonać ataku z nożem. Policjanci po atakach w szkołach w Polsce są szczególnie na to wyczuleni. Wpisy młodego Ukraińca znaleźli w sieci. To kolejna osoba, którą zatrzymały ostatnio służby w związku z groźbami ataków. Anna Gmiterek-Zawodzka.
9: Na liście, która krążyła w sieci, był m.in. zespół szkół przy ulicy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. W poniedziałek było już normalnie.
10: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
9: Szymona nie było w piątek w szkole, ale teraz już jest. I jak mówi, kluczowe, by reagować choćby na wpisy znajomych w sieci.
11: Ważne jest też to, że jeśli widzimy, że jest to osoba znana nam i przejawia takie zachowania, warto jest się do niej odezwać, zobaczyć, czy wszystko jest z nią w porządku. Takim najprostszym przykładem będzie to, żeby choć raz w ciągu dnia zapytać się, co u ciebie, jak się czujesz.
9: To forma pierwszej pomocy psychologicznej, czyli wyciągnięcie ręki i rozmowa. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Informacje w TOK FM ponownie o 14.20. Od 11 do 13 stopni na termometrach. Jutro temperatura bardzo podobna, jest jednak szansa, że będzie padać nieco mniej.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej z Krakowa. Wczoraj wieczór wyborczy, a dzisiaj rozpoczyna się nowy etap w historii tego miasta z nowym prezydentem. Łukasz Gibała wygrał w drugiej turze z wynikiem 62,12%. A moim gościem jest profesor Radosław Marzęcki. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Politolog i socjolog z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dlaczego Łukasz Gibała wygrał wybory?
13: Wygrał, bo był zdeterminowany, był obecny na tej miejskiej scenie tutaj od ponad 10 lat, startował czwarty raz, bez wsparcia aparatu partyjnego. Tutaj oczywiście zarzuca się mu udział dużych pieniędzy, nie tylko jego rodziny, no ale z drugiej strony każdy z nas chciałby zostać prezydentem, nie mając struktur, nie mając funduszy i od razu wiemy, że to nie jest możliwe, więc być może taki jest klucz do tego typu stanowisk, jeśli nie z partią, no to z dużymi pieniędzmi. Natomiast wydaje mi się, i tutaj jestem przekonany, że jednak był, mówiąc trochę kolokwialnie, zafiksowany na pewnej idei, która mu przyświecała aż do wczoraj. Udało się w końcu to osiągnąć. Natomiast no, nie można zostać prezydentem drugiego miasta w Polsce bez szerokiego społecznego poparcia. Tak? To nie jest prezydentura, która jest prezydenturą prawicową, czy jakby ktoś chciał, prawda, radykalnie lewicową, bo i tego typu głosy w kampanii wyborczej były tutaj podnoszone, kiedy przypominano Łukaszowi Gibale jego przeszłość z czasów jeszcze parlamentarnych. Tylko faktycznie udało mu się tutaj połączyć wiele rozmaitych środowisk. W pewnym sensie również zagrozić interesom partii politycznych. Przedstawia się całą tę sytuację jako porażkę Koalicji Obywatelskiej czy samego Donalda Tuska, ale jak popatrzymy szerzej, to tutaj zaobserwowaliśmy porażkę wszystkich partii politycznych, polityki partyjnej. Myślę, że w ogóle Kraków wraca w pewnym sensie do takich ustawień fabrycznych sprzed roku 2024. Mieszkańcy Krakowa zawsze chcieli być tutaj z dala od tej warszawskiej partyjnej polityki i myślę, że nawet te 20 ponad lat prezydentury Jacka Majchrowskiego też to pokazuje. Wtedy politycy Prawa i Sprawiedliwości czy Koalicji Obywatelskiej nie mieli czego szukać w tej polityce miejskiej, szczególnie tutaj, jeśli chodzi o rywalizację o stanowisko prezydenta.
12: Zegar tyka, kadencja potrwa tylko 2 lata i kolejne wybory. Możemy się spodziewać, że za chwilę wystartuje kolejna kampania wyborcza. Jakie są te najważniejsze wyzwania, z którymi nowy prezydent będzie musiał się zmierzyć? Co powinno się znaleźć na liście jego priorytetów?
13: No są na pewno oczekiwania ze strony mieszkańców. One też w jakimś sensie zostały wykreowane w tej debacie i referendalnej, i w debacie tutaj przed wyborami, w trakcie kampanii wyborczej. Zwrócono uwagę mieszkańcom na ten ogromny dług. Myślę, że wszyscy gdzieś tam z tyłu głowy mieli, że to jest duży problem, natomiast w tych kampaniach wybrzmiały w końcu liczby i to przemawia do wyobraźni.
12: 9 miliardów, 11 tysięcy na głowę.
13: Tak, no najważniejsze, że to jest skala niespotykana w żadnym innym mieście w kraju, tak? Więc to na pewno działa na wyobraźnię. Więc to jest, z badań sondażowych też wynika, że to jest to pierwsze oczekiwanie, ale skądinąd wiemy, że nie jest to zadanie, któremu można podołać w krótkim okresie, tak? Te pomysły, które tutaj były, likwidacja gazetek miejskich, jakieś ruchy kadrowe w urzędzie, to pewnie przyniesie jakieś drobne w skali całego tego problemu oszczędności. Myślę, że też zaspokoi emocje, oczekiwania tych najbardziej takich zagorzałych krytyków poprzedniej ekipy prezydenta Miszalskiego, a jeszcze wcześniej prezydenta Majchrowskiego. Natomiast urzędujący prezydent będzie musiał tutaj zastanowić się, jak długofalowo zaplanować taki program restrukturyzacji tych miejskich budżetów. Przyzwyczaić też, myślę, czy przekonać mieszkańców do tego, że teraz inaczej trzeba będzie na tę sprawę patrzeć i może te wielkie ambicje i projekty gdzieś odłożyć na bok. Nie brakuje wciąż w Krakowie polityków, którzy właśnie taką politykę wielkich projektów chcieliby realizować i to są właśnie ci politycy z tych największych obozów politycznych znanych z kraju, ponieważ oni operują w trochę innej takiej logice, tak? Każdy wielki projekt to jest jakby dowartościowanie naszej godności, natomiast no, mieszkańcy tutaj chcieliby godnie żyć, wygodnie żyć, chcieliby przyjaznego miasta i wydaje mi się, że właśnie ta idea tutaj zwyciężyła.
12: Nie wiem, czy pan pamięta, ale 2 lata temu przyjechaliśmy z Radiem Tok FM na debatę, wtedy przed wyborami samorządowymi, tymi wyborami, które wygrał Aleksander Miszalski. I miałam wtedy wrażenie na tej debacie, że jednak takim głównym argumentem, który jest stawiany przeciwko Łukaszowi Gibale, to są jego powiązania z branżą deweloperską. No i teraz ten argument nie pojawiał się tak często, chociaż przed wyborami został podniesiony między innymi właśnie przez Aleksandra Miszalskiego. Czy to będzie jakaś pięta achillesowa nowego prezydenta, w którą teraz każdy będzie chciał trafić?
13: No, kiedy Łukasz Gibała przygotowywał się do tych wyborów i występował w kampanii wyborczej, to wielokrotnie powtarzał, że chce miasta dla mieszkańców, nie dla deweloperów, więc wydaje mi się, że to byłoby takim potężnym strzałem w stopę, gdyby nagle się okazało, że on jednak realizuje politykę dla deweloperów, tak? Politykę zabudowywania ostatnich wolnych zielonych przestrzeni. Natomiast też warto zwrócić uwagę na pewien konflikt rozmaitych interesów. No jeśli Kraków chce się rozrastać, chce zwiększać tą bazę podatkową, chce, aby studenci, którzy tutaj przyjeżdżają uczyć się i bardzo szybko też zostają po studiach, żeby oni zostawali na dłużej.
12: Tak, problem mieszkaniowy jest do rozwiązania.
13: Tak, z jednej strony to jest jest kwestia właśnie możliwości zakupu mieszkania. Te mieszkania po prostu muszą być w ofercie, a z drugiej strony to jest jeszcze jeden problem, czyli rynku pracy, czyli na ile faktycznie będzie można tutaj pozostać. To jest moim zdaniem kolejne wyzwanie dla prezydenta. On i wiele może tutaj zrobić i ma wiele też sytuacji, w których i nie ma kompetencji i wpływu na to, co się może wydarzyć, ale te oczekiwania tutaj też zostały nakręcone.
12: To na koniec naszej rozmowy chciałam pana poprosić o komentarz do dzisiejszej wypowiedzi prezydenta elekta. Udzielił wywiadu i został zapytany, czy będzie wracał do swoich progresywnych korzeni, które nieco odpuścił na rzecz ocieplania relacji z wyborcami Konfederacji czy PiSu. Uwaga, cytat. Jak popatrzymy na przykład na to, co się dzieje w miastach Europy Zachodniej, jak chodzi o całe dzielnice, do których jest strach wejść człowiekowi o naszym kolorze skóry, to ja bym tu był ostrożny, jeśli chodzi o politykę progresywną. I taka będzie ta kampania, ostrożna, jeśli chodzi o politykę progresywną?
13: Ja, moim zdaniem Łukasz Gibała schodzi z pozycji nie chcę nazwać to skrajnych, tak, ale bardziej wyrazistych, do centrum. I teraz w zależności od tego, z której strony na ten proces popatrzymy, to on może wywołać większe lub mniejsze emocje, może mniej lub bardziej razić, ale moim zdaniem to będzie taka bardziej neutralna prezydentura, gdzie on będzie właśnie starał się pozycjonować jako osoba, która ma równy dystans do różnych środowisk. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo jeśli nie będzie przeszkadzał różnym tego typu inicjatywom, zarówno tym bardziej konserwatywnym, jak i progresywnym, to myślę, że to będzie przez mieszkańców doceniane. To nie znaczy, że on tutaj musi wejść na jakąś barykadę po jednej lub po drugiej stronie, ponieważ prezydent dużego miasta, takiego jak Kraków, ale nie tylko, wygrywa zawsze wtedy, kiedy wychodzi poza swój obóz polityczny. Tak? On ma swój obóz polityczny niepartyjny, więc powinien go w rozmaity sposób pielęgnować. Być może w najbliższym czasie usłyszymy też takie postulaty, które zadowolą tą drugą stronę, ale przecież nie tak dawno mówił w jednym z wywiadów telewizyjnych, swoją deklarację składał dotyczącą transkrypcji aktów małżeństwa.
12: Ale nie obejmie patronatem Porady Równości. A bardzo dziękuję. Profesor Radosław Marzęcki, politolog i socjolog z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dziękuję, miło było pana zobaczyć tutaj.
13: Dziękuję bardzo.
12: Wracamy po informacjach.
14: Autopromocja. Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pan zalecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
21: Poznań, płatność zakończona.
22: Kraków, ruszamy dalej.
23: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
24: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
25: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
27: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
26: Czyli frosty kupiłeś?
27: Prościej się nie da.
28: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
29: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
30: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
29: O, wielka sprawa.
30: Największa.
31: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 14.21. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Niemiecki kontrwywiad spodziewa się kolejnych incydentów podobnych do nieudanego zamachu z dronami wykrytego w sierpniu na lotnisku w Lipsku. Według niemieckich służb Rosja planuje zabójstwa na terytorium Niemiec. Szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji w Berlinie podkreślił, że konieczne jest stworzenie skutecznego systemu obrony przed takimi atakami. Projekty ustaw dotyczące problemów dzieci i młodzieży będą traktowane priorytetowo, zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dodał, że takich projektów w najbliższym czasie będzie kilka. To pogłosie ostatnich ataków, do których doszło w szkołach na Mazowszu. Premier Donald Tusk, odnosząc się do wyniku wyborów na prezydenta Krakowa, powiedział, że szanuje decyzję krakowian. We wczorajszej drugiej turze zwyciężył samorządowiec Łukasz Gibała. Współpraca rządu z Gibałą będzie wyglądać tak jak z każdym innym samorządowcem, zapewnił Tusk. Dodał też, że idea powstania w Krakowie metra musi się zrealizować. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dokumentację dla północno-wschodniej obwodnicy Rzeszowa. Nowa trasa połączy drogę krajową nr 97 z drogą krajową nr 94 oraz usprawni dojazd do autostrady A4 i drogi ekspresowej S19. Kolejne informacje w TOK FM o 14.40. Teraz kultura.
34: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Meble, tkaniny, ceramika, a także przedmioty znane z domów można już oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie Obywatelka Cebelia. Muzealnicy chcą przybliżyć historię tej instytucji oraz pokazać jej wpływ na gusta Polaków, mówi Anna Wiśniewska, kuratorka wystawy.
35: Cebelię pokażemy ogromną, to jest chyba najlepsze określenie tego, co można tutaj zobaczyć, więc też taką wielowątkową jej działalność.
36: Już sam fakt, że Cebelia znajduje się w Muzeum Narodowym, jest tego rodzaju zaskoczeniem z pewnością dla wielu, a my właśnie pokazujemy, że to jest ten fragment, który zasługuje na uznanie jako część polskiego kanonu artystycznego.
34: Dodaje Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Wystawa będzie czynna do lutego przyszłego roku. Do Łodzi już niebawem zjadą tysiące miłośników kina na 17. Festiwal Kamera Akcja. Jakie filmy będą mogli zobaczyć?
37: Od 22 do 25 października zapraszamy wszystkich widzów do wzięcia udziału w takiej właśnie podróży przez najważniejsze tytuły, najważniejsze produkcje, które były nagradzone na festiwalach, takie jak Cannes, Wenecja, Berlin, Sundance. W programie aż 80 seansów, w tym rekordowa liczba premier filmowych.
34: Mówi Przemysław Gleisner, dyrektor festiwalu. Cały program na stronie kameraakcja.com.pl.
3: Ciche czytanie po zmroku, wrocławscy aktorzy w roli księgarzy, spotkania autorskie, wernisaże i slam poetycki. Trwa piąty festiwal wrocławskich księgarni i antykwariatów. W małych księgarniach najbardziej wyjątkowi są księgarze, mówi Barbara Jaworska z antykwariatu imienia Andrzeja Jaworskiego przy ulicy Kuźniczej.
4: Warto przyjść do tych małych księgarni, dlatego że tam pracują po prostu fantastyczni ludzie, bo tam nie tylko jest sprzedaż i wymiana pieniędzy, tylko tam jest rozmowa, wymiana doświadczeń, doradztwo. Tam można dotknąć książkę, można ją przejrzeć, zobaczyć, nacieszyć się nią.
3: Festiwal potrwa do połowy października.
5: Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, w całym kraju przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze. Wysoko w górach możliwy śnieg, na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni.
33: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Anna Piekutowska, to jest specjalne wydanie Zapytam Inaczej z Krakowa, a ze mną profesor Radosław Rybkowski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jakże, z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Wrócimy do sprawy, bulwersującej sprawy przemocy seksualnej na amerykańskim Uniwersytecie Cornella. Przypomnę, chodzi o studentkę, która twierdzi, że w październiku 2024 roku została wielokrotnie zgwałcona przez członków Uniwersyteckiego Bractwa. Była wtedy pod wpływem alkoholu i substancji odurzających i kobieta zarzuca uczelni, że nie zapewniła jej odpowiedniego wsparcia i też, że reakcja na to całe zdarzenie i zgłoszenie była niewystarczająca. Dzisiaj kobieta powróciła do walki o sprawiedliwość. Panie profesorze, czy Cornell może być dla amerykańskich uczelni czymś takim, czym była akcja MeToo dla amerykańskiej branży filmu i kina, że takim momentem przebudzenia i skonfrontowania się ze swoimi demonami?
7: Ja powiem, że Stany Zjednoczone zaczynają wyglądać jak takie jedno wielkie Sleepy Hollow, że trudno uwierzyć, że jedno, nawet takie tragiczne wydarzenie wywoła prawdziwy ferment i wywoła prawdziwą lawinę zmian, które są niezbędne. Nawet jeżeli mówimy tutaj o tej Uniwersytecie Cornella, czyli jednej z topowych uczelni amerykańskich, prywatna, choć specyficznie prywatna, bo dwa wydziały są publiczne na tej uczelni, fundowane przez stan Nowy Jork. To uczelnia bardzo dobra i ona też pokazuje, znaczy jedną rzecz, tak naprawdę w roku 1986 też w tym rejonie podobnym na uniwersytecie, jednym z mniej popularnych, mniej znanych, mniej topowych, wydarzyło się straszna zbrodnia, kobieta została zgwałcona, zamordowana, obrabowana, po prostu studentka. I ostatecznie to doprowadziło, ale, i to jest jedyna nadzieja, doprowadziło to zmianę, pewnych zmian w prawie amerykańskim. Między innymi tu właśnie pani redaktor widzi, że jestem obłożony statystykami. W 4 lata po jej śmierci wprowadzono prawo nakazujące uniwersytetom raportowanie, i to według jasno określonych kryteriów, statystyk przestępczości na kampusach. Teraz każdy może, tak naprawdę zanim pójdzie na jakąś uczelnię, rodzice zanim wyślą dziecko na jakąś uczelnię, mogą sprawdzić, czy to jest uczelnia bezpieczna, niebezpieczna, bardziej zagrożona, mniej zagrożona. No też znowu, jak myślimy o jakiejś najlepszej uczelni, to czasami też to zagrożenie próbuje się bagatelizować, uznając, okej, ale to jest Cornell, jedna z najlepszych uczelni na świecie, wiadomo, to trzeba będzie jakoś tam pilnować dziecko, ostrzegać dziecko, ale lepiej pójść tam niż na jakąś mniej ważną uczelnię. Czyli tutaj ja bym powiedział tak, że determinacja tej dziewczyny, ukrywanej jako Joe Doe, czyli właśnie ta NN, jakbyśmy powiedzieli w języku polskim, jest, może być tym elementem, który sprawi, że sytuacja się zmieni. Nie Cornell, nie Stany Zjednoczone, determinacja jednej osoby może doprowadzić do tego, że ten temat nie zostanie zamieciony pod dywan, co się naprawdę wielokrotnie działo w historii amerykańskich uczelni.
6: Ale przecież amerykańskie uczelnie mają procedurę na wypadek takich właśnie wydarzeń. W sprawie tej Jane Doe pojawia się często takie hasło Title IX, jako rzecz, która powinna chronić studentów?
7: Tak, tak, to jest, ona wielu rzeczy dotyczy, bo to nie jest tylko i wyłącznie, nie dotyczy tylko i wyłącznie przestępczości na tle seksualnym, ale tam także chodziło na przykład o dostępność ze względu na przynależność do różnego rodzaju mniejszości, mhm. prawda? Czasami się myśli, że to jest część ustawy o prawie o szkolnictwie wyższym z 65 roku amerykańskiej. Tak naprawdę jest osobny akt prawny, który obejmuje nie tylko i wyłącznie uczelnie, ale skupia się tylko i wyłącznie na takich sprawach. Więc też, jak popatrzymy na to, co się dzieje w Polsce, w jakimkolwiek kraju, czym innym jest pięknie przygotowane i przemyślane prawo, a czym innym jego realne zastosowanie. Bo ostatecznie to wszystko zależy od tego, czy na przykład uczelnia woli wszystko wyciszyć, zamieść pod dywan, żeby to się nie rozniosło. Okej, gdzieś tam będziemy musieli zaraportować w statystykach, ale dopóki ktoś nie zacznie czytać tych statystyk i nie zacznie pytać, dlaczego tu jest u was aż tyle gwałtów, to jakby nikt tego nie zauważy. Prawda? A czym innym jest pójście też z duchem prawa i powiedzenie, okej, wydarzyło się u nas coś strasznego, powiedzenie jasno społeczności akademickiej, społeczności stanu Nowy Jork, że coś takiego miało miejsce i podjęcie realnych, zdecydowanych działań, żeby coś takiego się w przyszłości nie wydarzyło.
6: W tej sprawie na Uniwersytecie Cornell też chodzi o członków bractwa. Każdy, kto widział ze dwa amerykańskie filmy w życiu, no to wie, że takie organizacje są ważnym elementem życia społecznego amerykańskiego. Uniwersytetów, ale niestety też ich działalność od lat wraca w dyskusjach o patologiach, które się dzieją na uniwersytetach. Dlaczego?
7: Tu są dwie rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Po pierwsze, tradycją amerykańską jest w studiowaniu, jest to, że się wyjeżdża pod opieki rodziców. A pamiętając, że amerykańscy maturzyści mają lat 18, czyli są jeszcze rok młodsi niż nasi, i tu nie obrażając w żaden sposób naszych polskich maturzystów, ani amerykańskich, to jednak z tą dojrzałością emocjonalną jest dokładnie tak, że jest rok niżej ta dojrzałość emocjonalna. Wyrywają się spod opieki rodziców.
6: I często wyjeżdżają nie tak jak u nas z Białegostoku do Warszawy, gdzie jest 2 godziny pociągiem, tylko często na drugi koniec kraju.
7: Dokładnie. A zresztą nawet właśnie tak przy odległościach, jakie mają, to u nas też drugi koniec kraju to jest co innego niż drugi krajec, albo połowa kraju w Stanach Zjednoczonych, prawda? Czyli znika ta kontrola rodzicielska. To też, jak popatrzylibyśmy na procesy sądowe, pamiętając, że one w znacznej mierze kształtują to, jak jest postrzegane, stosowane i jak naprawdę wygląda prawo w Stanach Zjednoczonych, pojawia się ten problem tak zwanego działania uczelni in loco parentis zamiast rodziców i ograniczenia możliwości wpływania na działania studentów w zastępstwie rodziców. Rodzice mają jakby też w tej teorii prawa amerykańskiego, no większą możliwość nawet przy osiągnięciu pełnoletności oddziaływania, zabraniania, niepozwalania, niepłacenia i tak dalej. A w przypadku uczelni to możliwość oddziaływania, zwłaszcza jeżeli to oddziaływanie miałoby następować poza samym terenem kampusu, według przepisów amerykańskich jest mocno ograniczone, bo to narusza po prostu wolność jednostki, prawda? To jest jeden element, czyli ta odległość. A drugi element, który jest tutaj istotny, to też związany z tą odległością. Mnóstwo tych bractw i sororities, czyli siostrzeństw amerykańskich ma, no... I ja to sam widziałem na uniwersytecie, gdzie wielokrotnie bywałem, na Uniwersytecie Rochester w stanie Nowy Jork. Gigantycznym problemem tych brac jest binge drinking, czyli takiego picie do upadłego, prawda? Gdzie też Amerykanie wyrywają się po raz pierwszy spod opieki rodziców, prawda? Teoretycznie drinking age jest 21, ale jak kolega kupi, to przecież nie jest tak, że nie poczęstuje tego młodszego. Więc tego picia na umór też ten przypadek Cornella jest, prawda? Że dziewczyna tak naprawdę poniekąd straciła przytomność ze względu na stopień swojego upojenia alkoholowego. Też nie wiadomo, czy ci studenci, którzy byli, czy ją gwałcili, czy oni byli też w takim stanie upojenia alkoholowego, że w ogóle trudno powiedzieć, że zachowywali zdolność racjonalnego myślenia, czym absolutnie ich nie usprawiedliwią, prawda? Bo to jest to. Pijesz, to jest twoja odpowiedzialność, co się stanie z tobą, jak jesteś pijany, a nie zwalamy na alkohol czy kolegę, który nas podczęstował alkoholem. Ale tak, że pijaństwo jest bardzo poważnym problemem w tych bractwach, w wielu uczelniach. Jest tak, że co i rusz jakieś bractwo jest zawieszane, likwidowane, oddział tego bractwa. I no czemu? No właśnie dlatego, że kwestie naruszenia różnych przestępstw, które są powiązane z nadużywaniem alkoholu, to jest niestety codzienność.
6: No i jeszcze jest jeden czynnik, wydaje mi się też ważny w kwestii tego przypadku i tej sytuacji z Cornella, ale również innych, bo statystyki pokazują, że w ogóle amerykańskie uniwersytety mają ogromny problem z przemocą. Mianowicie to, że prezydent sam został przecież uznany w procesie cywilnym za odpowiedzialny za seksualną przemoc. Administracja Donalda Trumpa ogranicza programy równościowe, również te uniwersyteckie, więc ten polityczny klimat dla sposobu, w jaki amerykańskie społeczeństwo rozmawia dzisiaj o przemocy seksualnej, musi mieć znaczenie.
7: No tak, to jest to właśnie chociażby przez to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, następuje taka mocna relatywizacja tego rodzaju przestępstw, które są no, jednym z tych najbardziej brutalnych i takich, no dla osoby, która tego doświadcza, to naprawdę takich z traumą na całe życie, prawda? I to jest coś, co myślę właśnie jest najgorsze w tym, co się dzieje, że takie lekceważące podejście, także to ze strony administracji amerykańskiej po tym, co się wydarzyło w Cornellu, tam nie pamiętam, kto się wypowiedział, ale tak sposób właśnie to wtórnej wiktymizacji ofiary, że to trudno uwierzyć, że w cywilizowanym świecie w ogóle ktoś mógłby takie rzeczy powiedzieć, no ale tak, powiedział. I następuje coś jakby normalizacja w ten sposób zachowań, które są absolutnie nienormalne i powinny być piętnowane z całą mocą.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był moim gościem.
7: Dziękuję bardzo.
6: Bardzo dziękuję. Państwa zapraszam na informacje, a po nich magazyn EKG. My się słyszymy po 15.
0: Reklama.
8: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
16: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
17: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
0: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
18: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
15: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
19: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jeśli NATO zostanie zaatakowane, sojusz jest gotowy walczyć już dziś w nocy, powiedział szef sił sojuszniczych w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, przedstawiając strategię zwycięstwa podczas Warsaw Security Forum. Grynkiewicz zastrzegł, że nie ocenia konfliktu jako nieuchronnego ani bliskiego. Podkreślił, że strategia nie jest planem w wojskowym rozumieniu tego słowa, lecz wspólną wizją, jak wygrywać w odstraszaniu i obronie. W TOK FM generał Tomasz Bąk tłumaczył, że nowa strategia będzie wyznacznikiem dla państw Zachodu do przygotowania swojej polityki zewnętrznej i obronnej na następne lata.
21: Wróciliśmy do sytuacji sprzed wielu lat. Właściwie możemy mówić o nowym wydaniu zimnej wojny. W związku z tym strategia musi być dopasowana do tej obecnej sytuacji geopolitycznej. Pokazywać, że NATO będzie gotowe w każdej chwili do reagowania i odpierania jakichkolwiek czy prowokacji, czy prób kinetycznego starcia.
20: Strategia zakłada połączenie znanych do tej pory działań militarnych z nowymi technologiami, jak sztuczna inteligencja i drony. Tymczasem Moskwa odrzuciła propozycję 60-dniowego rozejmu wysuniętą przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby umożliwić przeprowadzenie w jego kraju wyborów prezydenckich. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że zarówno prezydent Putin, jak i urzędnicy innego szczebla wielokrotnie mówili, że Rosja nie chce rozejmu, chce długoterminowego pokoju. Zapewnił, że jeśli Ukraina rzeczywiście chce przeprowadzić wybory, to Putin będzie gotów polecić, by nie atakować Ukrainy w dzień głosowania. Będzie więcej pociągów na torach od grudnia. W nowym rozkładzie jazdy pociągi między Warszawą a Trójmiastem będą kursować co pół godziny, zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Od 13 grudnia PKP Intercity będzie uruchamiać codziennie 600 pociągów, a w okresie letnim liczba ta wzrośnie do 622. W obecnym rozkładzie jest 530 połączeń dziennie. Może to dobrze, że pociągów będzie więcej, bo szykują się korki na autostradzie A2. Trwają przygotowania do rozbudowy trasy między Łodzią a Warszawą. Już w tym tygodniu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu w kilku lokalizacjach na terenie województwa mazowieckiego. Na węźle Opacz łączącym drogi ekspresowe S2 i S8 od dzisiaj, od 17 na około 100-metrowym odcinku drogi S8 wyłączone z ruchu zostaną lewe pasy w obu kierunkach, zarówno w stronę Warszawy, jak i Wrocławia. Godzinę później rozpoczną się prace na jezdni w kierunku Poznania, gdzie pasy będą zamykane naprzemiennie i przejazd pozostanie zwężony do jednego pasa. Utrudnienia również w kolejnych dniach. Dzisiaj miejscami przelotnie pada, na północnym wschodzie możliwe są burze. Termometry pokazują od 10 do 14 stopni, miejscami w rejonach podgórskich chłodniej, od 8 do 11. W nocy też może kropić, głównie na północy, a do tego mgły. Temperatura minimalna od 2 do 9 stopni, jutro przeważnie od 10 do 14.
33: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
22: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
24: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
3: 14.43 w TOK FM, wraca magazyn EKG, Rafał Hirsch, witam ponownie. Mamy cały czas wzrosty na giełdzie, WIG20 idzie w górę o 0,27% w tej chwili. Mamy też cały czas lekkie osłabienie złotego, dolary dzisiaj po 3,92 zł, euro 4 zł, prawie 39 groszy. Na rynkach energetycznych sytuacja się nie poprawia, baryłka ropy Brent w tej chwili $106.80, czyli o 2% droższa niż w piątek. Jak wygląda sytuacja na rynku mieszkaniowym z kolei? O tym teraz będziemy rozmawiać w EKG. Gościem jest pan Marek Wielgo, rynekpierwotny.pl. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Sejm uchwalił niedawno ustawę o najmie krótkoterminowym, której sedno polega na tym, że ci, którzy zainwestowali w mieszkania i chcieli prowadzić tam taką działalność na zasadzie oferowania tych mieszkań jako niby hotelu, tak właściwie, tak, na jakichś tam platformach typu Airbnb czy Booking.com, ta działalność będzie bardziej ryzykowna, bo sąsiedzi będą mogli tego zabronić. Czy to prawo może jakoś wpłynąć na rynek? W sensie, czy ci wszyscy inwestorzy, którzy kupili te mieszkania w tym celu, teraz będą zmieniać zdanie i będą sprzedawać te mieszkania albo będą wprowadzać je na rynek wynajmu długoterminowego i w związku z tym pojawią się jakieś zmiany?
4: No, zobaczymy, czy co wyjdzie ostatecznie z Senatu i czy tę ustawę podpisze pan prezydent.
3: Bo no tak, bo na razie tylko Sejm uchwalił. Tak.
4: Tak. Ciekawostką jest taka jakby wolta rządu, który na początku proponował w projekcie bardziej liberalne przepisy, bo to, co nakazywała nam zresztą Unia Europejska, czyli taki rejestr najmu krótkoterminowego i przyznawanie takich numerów, powiedzmy, bez których nie można byłoby takich mieszkań wynajmować, to uważam za decyzję bardzo słuszną, bo w ogóle generalnie najpierw należałoby ten rynek zbadać, tak? Czyli zacząć od danych na temat tego rynku, a później wprowadzać różnego rodzaju, jeżeli byłaby taka potrzeba, ograniczenia. I rząd, zdaje się, wychodził z takiego założenia, ale w ostatniej chwili wprowadził autopoprawkę, która umożliwia, przynajmniej teoretycznie, blokowanie najmu krótkoterminowego wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom mieszkaniowym. No oczywiście gminy również mogłyby wprowadzać regulacje, które by ten najem krótkoterminowy w jakiś sposób ograniczały. Tylko przypuszczam, że rząd doszedł do wniosku, że w zasadzie nie ma co walczyć z takim dosyć głośnym medialnie protestem przeciwko tym prawom dla właścicieli mieszkań, którzy no, ten najem jest po prostu dla wielu osób, którzy mieszkają w takich domach, mocno uciążliwy. Doszedł do wniosku, że okej, zobaczymy, co się będzie działo, ale myślę, że w praktyce to nie będzie tak, jak być może na co liczą niektórzy właściciele, którzy czują, że ich, znaczy mam na myśli tych, którzy uważają najem za uciążliwy. Mhm. Bo tak, po pierwsze, w spółdzielniach mieszkaniowych trzeba będzie uzyskać większość z ponad połowy członków danej spółdzielni na walnym zgromadzeniu.
3: No, żeby przegłosować
4: taką decyzję. No ale wszyscy wiemy, że raczej frekwencja na walnych zgromadzeniach w spółdzielniach jest nikła, pewnie kilkuprocentowa. Więc taki spółdzielni, która liczy załóżmy 300 członków, trzeba byłoby uzyskać głosy 151 za uchwaleniem na przykład wyeliminowania najmu krótkoterminowego. We wspólnotach mieszkaniowych teoretycznie może być łatwiej, bo tutaj zdecyduje większość udziałów, ale znowu no, można sobie wyobrazić bez problemu sytuację, że w danej kamienicy akurat większościowymi udziałowcami są ci, którzy najmują krótkoterminowo, więc takiej uchwały też wspólnota nie przyjmie. Więc tutaj zobaczymy, jak to zadziała w praktyce. Natomiast już sam fakt, że powstanie ten rejestr i ten najem będzie regulowany, będzie jakby wyjdzie z szarej strefy, już jest dużym krokiem w przód. Tym bardziej, że ten najem, nawet ten najem krótkoterminowy też się profesjonalizuje. Już są firmy, które tę kwestię takimi mieszkaniami zarządzają, stosują różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, które te uciążliwości mają wyeliminować. Więc zobaczymy, jak to zadziała w praktyce. Nie sądzę, żeby... No poza tym, no oczywiście skala najmu krótkoterminowego, ona rośnie szybko, tak? Niedawno Eurostat podał dane, że w Łodzi w ciągu ostatnich 5 lat ten najem krótkoterminowy wzrósł o prawie 600%. No, ale
3: z niskiego poziomu. Jak
4: z bardzo niskiego poziomu. Według Eurostatu poniżej miliona noclegów było przez platformy było wynajmowanych.
3: To nie znaczy, że jest milion obiektów, tak?
4: Nie,
3: w jednym obiekcie może
4: być... Tyle noclegów. W Warszawie około 5. W ogóle skala tego najmu wciąż... No, powiem taką ciekawostkę, bo tutaj możemy sobie wyobrazić, że w tej Warszawie czy w Krakowie ta skala najmu krótkoterminowego jest tak ogromna. Tymczasem Warszawa jest na 18 miejscu w Europie, wśród metropolii. Mhm. Dla porównania Budapeszt na 7 miejscu, więc u nas to nie jest jeszcze taki bardzo mocno nabrzmiały problem, chociaż przyznaję, ten najem krótkoterminowy mocno się rozwija. Ministerstwo Sportu i Turystyki szacuje, że 60% rodzin, które korzystały z noclegów w kraju, korzystało z najmu krótkoterminowego, no bo najem krótkoterminowy, mówiąc krótko, jest o wiele tańszą opcją niż hotele. I oczywiście mówiąc o tych ograniczeniach, też pamiętajmy, że beneficjentami są również hotele, które dzięki temu...
3: Pozbywają się konkurencji.
4: Pozbywają się konkurencji. I pytanie, co będzie się działo potem z cenami, prawda? Więc tutaj zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie się wyglądało. Natomiast nie przewiduję, bo pewnie uprzedzę pana pytanie, żeby ta ustawa miała jakiś znaczący wpływ na rynek mieszkaniowy. Jeśli już, to raczej punktowo, tak? No, przykładowo w Warszawie myślę, że ogromna większość mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo jest położonych w Śródmieściu, więc tutaj gdzieś, powiedzmy, w pewnych punktach to może mieć wpływ oczywiście na rynek najmu, ale w skali całego miasta czy w skali całych miast to nie będzie miało żadnego znaczenia.
3: A w takich miejscach jak, nie wiem, Mielno, Zakopane, Międzyzdroje, Karpacz?
4: Ale tam generalnie powstają budynki z mieszkaniami wakacyjnymi, z mieszkaniami na wynajem, więc tam chyba nikogo to nie bulwersuje, tak? Mm. Że ludzie wynajmują te mieszkania, bo często są to osoby, które same korzystają, a jeżeli ten budynek, to mieszkanie stoi puste, to po prostu trafia na rynek najmu krótkoterminowego, więc to jest zupełnie inna sytuacja niż w Gdańsku, Krakowie, czy Warszawie, czy Wrocławiu. Ale też pamiętajmy, że oczywiście są osoby, które inwestują w takie mieszkania, czasami w wiele mieszkań. Natomiast też pamiętajmy, że są wynajmujący, którzy na przykład w ciągu roku akademickiego wynajmują mieszkania studentom, a wakacje, na przykład w Gdańsku, takie lokale trafiają na rynek najmu krótkoterminowego, więc to nie jest tak, że jak ograniczymy najem krótkoterminowy, to te mieszkania trafią na wynajem długoterminowy, bo i tak one bardzo często w tym najmie długoterminowym są. Jest pytanie, na które nie jestem w stanie dziś odpowiedzieć, jak się zachowają tacy właściciele mieszkań.
3: Czy
4: będą woleli najemców tych całorocznych, czy będą równie chętnie wynajmować te mieszkania studentom?
3: A duża jest różnica w opłacalności jednego i drugiego? Ma pan jakieś informacje?
4: Dla rodzin z całą pewnością tak, bo...
3: Nie, dla właściciela mieszkania. Czy lepszym biznesem jest wynajmowanie długoterminowo jakiejś rodzinie, która tam po prostu mieszka, czy wynajmowanie krótkoterminowo?
4: Lepszy biznes na pewno tak. No, to zależy pewnie od lokalizacji i od obłożenia. Natomiast pewnie wielu właścicieli powie, że taki najem krótkoterminowy jest bezpieczniejszy, bo słyszymy od czasu do czasu opowieści o tych najemcach, którzy nie chcą płacić czynszu, nie chcą się wyprowadzić. No ja uważam, że takich sytuacji nie jest może zbyt wiele w skali tego, ale odpowiednio nagłaśniane, no, mogą stwarzać wrażenie, że to jest bardzo duży problem. No, niektórzy właściciele na wszelki wypadek, no są tacy ludzie, którzy nawet są gotowi trzymać mieszkanie puste, jeżeli to ma być mieszkanie, nie wiem, dla dzieci, tak? Bo się po prostu boją wynajmować. A taki wynajem krótkoterminowy, gdzie ten najemca się bez przerwy zmienia, jest z punktu widzenia właścicieli po prostu bezpieczniejszy.
3: Chociaż tam pewnie są też większe koszty, bo to trzeba za każdym razem sprzątać.
4: No, pewnie gdyby to nie było opłacalne,
3: To
4: by tego nie robili. No i też popyt jest tak duży, bo też to jest trochę takie dziwne, mam takie wrażenie, że z jednej strony możemy potępiać najem krótkoterminowy z uwagi na jego wpływ na miasto, a z drugiej strony chętnie z tego najmu korzystamy jako turyści, prawda? Więc to mi trochę przypomina taką sytuację, kiedy chętnie chcielibyśmy korzystać z energii wytwarzanej przez wiatraki, ale wiatraka koło domu nie chcielibyśmy mieć na przykład.
3: No tak, i chyba jeszcze nie dotarliśmy do tego poziomu, w którym narzekamy na to, że jest zbyt dużo turystów generalnie, prawda? Na przykład w
4: Warszawie. Tak, dlatego mówię, te uciążliwości są, to bez dwóch zdań. Różni są turyści, ale to są problemy jakby punktowe. I tak szczerze mówiąc, gdyby gminy dostały to narzędzie do regulowania tego najmu krótkoterminowego, rzeczywiście i egzekwowały przede wszystkim to prawo, to uważam, że to jest w porządku, tak? No, jeżeli gdzieś rzeczywiście te uciążliwości są bardzo duże, ale obawiam się, że danie tego narzędzia wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom, no po prostu skłóci jedynie ludzi.
3: A jeśli chodzi o samorządy, można tutaj się spodziewać, że nie wiem, z jednej strony powstaną dzielnice, w których to będzie zakazane, ale z drugiej strony będą takie dzielnice, gdzie będzie można prowadzić taki biznes i tam wtedy zaczną...
4: Ja bym nie mówił o dzielnicach, bo to naprawdę są punkty, tak? No jeżeli ja mówię, że w skali Warszawy to jest 1% i pewnie ten 1% to głównie jest w promieniu od pasu kultury 750 metrów przykładowo, to mówimy tu o takim skupisku tego najmu krótkoterminowego. I to łatwo jest, jeżeli będziemy mieli rejestr, jeżeli będziemy, zniknie szara strefa, jeżeli będziemy wiedzieli, gdzie te mieszkania są wynajmowane, o wiele łatwiej będzie wtedy reagować i reagować sensowniej po prostu, rzeczywiście w zależności od potrzeb, niż tak trochę...
3: Po omacku.
4: Po omacku.
3: Tak jak teraz. Może się doczekamy, może ustawa wejdzie w życie, na razie będzie w Senacie, prezydent będzie decydować. W Sejmie opozycja też była za, więc chyba są duże szanse na to, że prezydent podpisze.
4: Oczekiwania społeczne, tylko właściwie to ci, którzy korzystają z najmu krótkoterminowego, raczej ja widziałem taką dyskusję gdzieś na forum, w którymś z portali,

0: Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Sponsorem magazynu EKG był Polski Fundusz Rozwoju.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam. W Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka Luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
6: Za mniej.
7: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15:40 w Radiu Tok FM.
8: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
9: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Nie o zwycięzcę tu chodzi, a o przegraną. Na opozycji radość po drugiej turze wyborów w Krakowie. Dla społeczeństwa sygnał uspokojenia, dla wrogów sygnał o gotowości, czyli teoria zwycięstwa generała Aleksusa Grynkiewicza i o tym za chwilę w informacjach Tok FM. Fala krytyki pod adresem Donalda Trumpa za jego układ z dyktatorem Rosji. Minęła 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Premier, ministrowie i posłowie w Sejmie komentują wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie. Opozycja się cieszy z wygranej Łukasza Gibały, bo to jednocześnie porażka kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Moniki Piątkowskiej. Komentarze zebrał reporter TOK FM Maciej Kluczka.
11: Politycy koalicji rządzącej przypominają, że Piątkowska wystartowała w wyborach, które były wynikiem referendum, w którym odwołano dotychczas

0: Obecnego prezydenta Krakowa, polityka Koalicji Obywatelskiej. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej miała więc trudniej, mówią, a Donald Tusk, szef Koalicji Obywatelskiej, dodaje.
1: Kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską przegrała w drugiej turze z panem Gibałą. Trzeba się z tym pogodzić.
0: Z kolei Rafał Bochenek z PiSu mówi tak.
2: Ludzie zdecydowanie opowiedzieli się za zmianą, za nowym etapem w mieście. Kandydatka Platformy Obywatelskiej, kandydatka Donalda Tuska, miała układ ponad 20-letni, właściwie 24-letni, konserwować.
0: Łukasz Gibała, nowy prezydent Krakowa, miał partyjną przeszłość. Był związany z ruchem Palikota i Platformą Obywatelską. Maciej Kluczka, TOG FM.
3: Przede wszystkim odstraszać, tak teorię zwycięstwa przedstawioną przez generała Aleksusa Grynkiewicza na Warsaw Security Forum podsumowuje były szef BBN-u generał Stanisław Koziej. Dowódca sił sojuszniczych w Europie mówił dziś o jedności NATO i o gotowości na agresję i eskalacji ze strony Rosji. Z języka wojskowego na cywilny tłumaczy to generał Koziej.
4: Generał mówi o tych dwóch celach i mi się wydaje, że słusznie. Po pierwsze to, żeby uspokoić czy dać jakąś taką otuchę naszym społeczeństwom natowskim, a po drugie, żeby dać sygnał potencjalnemu agresorowi, że jesteśmy przygotowani, determinowani, będziemy działać od samego początku wszyscy razem.
3: Generał Grynkiewicz mówił także, że na nowoczesnym polu walki konieczne jest wyciągnięcie wniosków z konfliktów na Ukrainie, ale też na Bliskim Wschodzie. Zachodni sojusznicy Ukrainy krytykują Donalda Trumpa za jego porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostarczenia rosyjskiego diesla na amerykański i światowy rynek. Prezydent USA ogłosił też rozejm energetyczny między Kijowem i Moskwą. Ukraińców to zaskoczyło. Rosjanie na razie nie komentują sprawy. Tomasz Orchowski.
5: Najlepszy pomocnik Putina, tak o Trumpie pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung. Człowiek Moskwy to już Tagesspiegel. Dieselpakt jest zdradą Ukrainy i Europy, podkreśla Handelsblatt. Francuski dziennik Le Figaro zwraca uwagę, że przywódca Rosji prowadzi cierpliwą strategię zmiękczania Donalda Trumpa. W mediach społecznościowych widziałem żart, że jak tak dalej pójdzie, to Trump będzie się zastanawiał nad dostarczaniem patriotów Rosjanom, żeby mogli się bronić przed ukraińskimi atakami. A już na poważnie i to bardzo. Kijów Independent donosi. Biały Dom grozi Kijowowi, że wstrzyma dzielenie się informacjami wywiadowczymi, jeśli będzie kontynuował ataki na rosyjskie rafinerie. Tomasz Rychowski, TOK FM.
3: Wcześniej Financial Times informował, że Stany Zjednoczone grożą Ukraińcom wstrzymaniem dostaw broni, jeśli nie skończą z atakami na rosyjskie rafinerie. Działanie na wypadek podwyższonego stężenia CO2, ataku dronów czy sytuacji, w której ktoś wnosi na teren placówki niebezpieczne przedmioty. Takie zdarzenia testowane były dziś w Łodzi. Konieczna była próbna ewakuacja dzieci jednej z tamtejszych szkół podstawowych. Mówi przedstawiciel jednego z operatorów specjalistycznego sprzętu do wykrywania zagrożeń, Emil Kowalczyk.
6: Mamy najnowocześniejszą w Polsce technologię Integrated Sensing and Communication, czyli sieć operatora telekomunikacyjnego. Staje się jednocześnie elementem nadawczym i odbiorczym radarowym. Taki system pierwszy raz w Polsce jest uruchomiony tutaj w szkole podstawowej numer 64 w Łodzi.
3: W przeszłości system może być wzbogacony o wykrywanie dodatkowych niebezpieczeństw, mówi Jan Kellner z Wojskowej Akademii Technicznej.
7: Zespoły akademickie mogą w tym zakresie wspomóc przyszłe rozwiązania, które można by było wdrożyć do szkół w zakresie chociażby wykrywania elementów metalowych wprowadzanych do szkół.
3: System ma zostać w łódzkiej szkole i nadal być w niej testowany. Iga Świątek rozpoczyna decydującą walkę o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Żeby zachować szansę, musi jednak dojść w Wuhan aż do finału, a najlepiej silnie obsadzony turniej wygrać. Michał Waszkiewicz.
8: 6 zawodniczek jest już pewnych gry w WTA Finals. Zostały zatem 2 miejsca, a Iga Świątek w kolejce do nich jest ostatnia. Elina Svitolina z Ukrainy awans ma na wyciągnięcie rakiety, więc wszystko rozstrzygnie się między Polką, Karoliną Muchową i Martą Kostiuk. Oczywiście wymarzony scenariusz to szybkie odpadnięcie Czeszki i Ukrainki i sukces naszej tenisistki. Przez sukces mam na myśli co najmniej finał. Będzie jednak ciężko. Po pierwsze, w całym sezonie do finału Iga Świątek doszła tylko raz. Po drugie, obsada w Wuhan jest mocna. Nie ma wprawdzie Jeleny Rybakiny, broniącej tytułu Coco Gauff i Miry Andrzejewej, ale jest chociażby Aryna Sabalenka, na którą Świątek może wpaść już w ćwierćfinale. Zatem WTA Finals w Indian Wells bez Polki to scenariusz prawdopodobny i dziwny, bo od 2021 roku Świątek grała we wszystkich edycjach, a 3 lata temu w Meksyku była najlepsza. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko na południowym wschodzie, pod wieczór na zachodzie i południowym zachodzie rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również lokalnie burze. Od 10 do 13 stopni na przeważającym obszarze kraju, miejscami w rejonach podgórskich chłodniej, od 7 do 9.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Anna Piekutowska, a teraz zapytam inaczej, porozmawiamy o tym, dlaczego wydajemy na ochronę zdrowia coraz więcej, a pacjenci nie odczuwają proporcjonalnej poprawy dostępności leczenia. Ze mną w studiu krakowskim, bo cały czas jesteśmy w Krakowie, dr Michał Zabdyr-Jamrus. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ i współpracownik Europejskiego Obserwatorium Systemów i Polityk Zdrowotnych w Brukseli. Mamy najnowsze dane NFZ-u, że Rzeczpospolita opublikowała, że na świadczenia ze skierowaniem pilnym czekało około 980 tysięcy pacjentów. To są dane z pierwszej połowy roku i to jest o 180 tysięcy więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie. I to są wszystko pacjenci na CITO. No i patrzymy na budżet, który właśnie jest uchwalany. W Sejmie przeszedł przez pierwsze czytanie i jest w komisji. I ten budżet przewiduje rekordowe nakłady na ochronę zdrowia. 274 miliardy złotych. To jest 26 miliardów więcej niż w tym roku. Czy jest szansa, żeby te pieniądze skróciły te horrendalne kolejki?
11: Szansa jakaś tam jest, ale ja bym powiedział, że niestety patrząc na to, jak wygląda nasz system, ta szansa nie jest bardzo duża. I jakbym miał tutaj coś więcej powiedzieć, to bym powiedział, że my po prostu mierzymy się tak naprawdę z bardzo głębokimi strukturalnymi problemami, które sprawiają, że nawet jak dosypujemy pieniędzy, to te pieniądze są albo przejadane, albo marnotrawione. I to paradoksalnie, to też zastrzegę od razu, nie są marnotrawione dlatego, że mamy system publiczny, tylko właśnie dlatego, że za bardzo on jest skomplikowany, rozłożony, ma pewne elementy rynkowe, które premiują silniejszych aktorów, którzy potem mogą na przykład wynegocjować lepsze ceny albo odprowadzić coś w jakieś inne spółki podwykonawcze. No i niestety my tylko ten system dociążamy, co na przykład dokonało się bardzo wyraźnie w 2022 roku, kiedy dorzucono NFZ-owi dodatkowych obowiązków finansowych, które wcześniej były pokrywane z budżetu państwa, tak jak na przykład finansowanie ratownictwa medycznego albo innych wydatków, pokrywanie składek bezrobotnych i tym podobne sprawy. Więc my coraz więcej dokładamy obowiązków NFZ-owi. Mamy składkę skonstruowaną w anachroniczny, bismarckowski sposób, tak, XIX-wieczny, oparty jako swego rodzaju podatek od pracy, zamiast podatek od dochodu, tak naprawdę. Ta składka jest niezrównoważona, jest regresywna. Najwięcej płacą najmniej zarabiający tak naprawdę niego. Co więcej, jest skonstruowana tak, że premiuje elastyczne formy zatrudnienia, które też się panoszą i plenią w naszym systemie. I to jest ciekawostka z niedawnych badań koleżanek. Dowiadujemy się, że Polska bryluje pod względem lekarzy zatrudnionych w szpitalu na B2B, co jest w ogóle jakby fenomenem na skalę europejską, że mamy tak duży odsetek. A te wszystkie mechanizmy dodatkowe pozwalają coraz więcej odprowadzać pieniędzy do, no w zasadzie jako pewne zyski dla tych różnych spółek.
10: Ale w Sejmie mamy ustawę, właściwie to pakiet ustaw, które dotyczą między innymi limitów wynagrodzeń i czasu pracy medyków i jawności umów. Czy te zmiany potencjalnie, które mogą wejść w życie, w jakiś sposób mogą zmienić tę trudną sytuację?
11: Raczej wątpię w to. Myślę, że tutaj mamy taki przykład właśnie takiej próby dokręcenia śruby, ktoś to by nazwał populizmem penalnym, dokręcenia śruby w tym konkretnym przypadku, żeby tak zagasić aktualny pożar. No ale znowuż, tak naprawdę problem jest znacznie głębiej usytuowany i między innymi te niedawne problemy z kominami płacowymi było bardzo ciekawym przykładem tego, jak próbując coś naprawić można zepsuć, kiedy w detalu się to źle zrobi. Bo przypominam, że kominy płacowe wprost są rezultatem ustawy, która miała podnieść płace dla najgorzej zarabiających w systemie, ale przez różne techniczne rozwiązania, które zamiast przekazywać to rzeczywiście na fundusz płac i na podwyżki dla najgorzej zarabiających go personelu, wbudowano to w kontrakty, co sprawiło, że nagle szpitale zaczęły być kupę kasy dostawać i to, co ciekawe, właśnie w ramach kontraktów na deficytowe świadczenia, co sprawiło, że zrobiło się Eldorado dla najbardziej deficytowych specjalistów, którzy wiedzieli, że mogą, prawda, rozgrywać szpitale między sobą i windować swoje płace, więc i to jest tego rodzaju mechanizm, który paradoksalnie miał doprowadzić do podwyżki dla najgorzej zarabiających, a doprowadził odwrotnie do podwyżek gigantycznych dla najlepiej zarabiających, co poskutkowało tym, że właśnie dalej mamy zatory w systemie, czyli właśnie to jest problem systemów zdrowotnych, ja tak samo jak, nie wiem, komunikacji. Nie jest problemem to, że w jakimś jednym punkcie zwiększymy liczbę pasów ruchu. Problemem są na przykład jakieś węzły komunikacyjne. Problemem jest to, czy ta płynność ruchu pacjenta w systemie jest zapewniona w sposób zrównoważony i przez to lepsze rozłożenie wydatków w systemie.
10: Ale czy to znaczy, że pan chce powiedzieć, że te nowe 26 miliardów złotych w budżecie pójdzie na podwyżki? Na pensje po prostu?
11: Przy tych rozwiązaniach, z tego co jeszcze wypadało jeszcze to dokładnie zbadać, ale jest... niby miałby te rozwiązania miały temu zapobiegać, ale tak naprawdę my mamy mnóstwo różnych rozwiązań i opcji obchodzenia. Jest to obchodzenie różnego rodzaju regulacji i to jest niestety problem powszechny i nie rozwiążemy go bez naprawdę strukturalnych rozwiązań, które powinny być kompleksowe i w zasadzie to bym powiedział, że powinny być oparte na umowę społeczną, międzypartyjną, która sprawi, że nie będzie ten temat rozgrywany politycznie.
10: A właśnie, no bo to jest pytanie, jak wytłumaczyć pacjentowi, który jednocześnie jest wyborcą, że państwo przeznacza na ochronę zdrowia coraz więcej pieniędzy, a ten pacjent i wyborca nie może się dostać w jakimś ludzkim terminie do lekarza, do specjalisty czy na badanie?
11: To jest najtrudniejsze pytanie, ponieważ tutaj pacjent ma pełne prawo być zirytowany, ma pełne prawo czuć, że ta umowa społeczna została złamana wobec niego, szczególnie jeśli na przykład jest pracownikiem etatowym i płaci na przykład właściwą składkę, bo ten nasz system, tak jak jest skonstruowany, premiuje ludzi, którzy dużo zarabiają na B2B i to jest system, który wypycha nas wszystkich do sektora prywatnego. I niestety ta sytuacja z tym na przykład dołożeniem obciążeń finansowych na NFZ. Ja pamiętam bardzo dobrze, to było skutkiem takiego złudzenia, które było po pandemii, że jest nadwyżka w NFZ-cie. I wtedy akurat kolejki były związane z niedoborem personelu, ale były nadwyżki w budżecie. Myślę, że nie ma problemu już z pieniędzmi w NFZ-cie. No to dołóżmy im jeszcze więcej zadań finansowych. No i nagle się okazało, że jak wróciły normalne czasy i jeszcze musieliśmy naprawiać te zaniedbane leczenie z pandemii, to okazuje się, że jednak gigantyczny jest problem.
10: A pan powiedział, że niedobór personelu, czy to dalej też jest kłopot?
11: Cały czas jest kłopot z niedoborem personelu. Tam punktowo czasem on jest rozwiązywany, tak? Ale my mamy cały czas, i jakby on jest powszechnym. Tutaj nie ma się co jakby dziwić mu. Ja mogę tylko dodać, że ten kłopot z niedoborem personelu, on jest do tego stopnia chroniczny, że nasz system, nawet jakby wrzucić mu więcej pieniędzy, tak? To nie będzie w stanie przekształcić tego na więcej personelu. Między innymi też dlatego, że prawda, najlepiej zarabiający to wchłoną, tak? Taką metaforę bym użył, że my mamy tak zasuszoną tą ziemię tego systemu, że tak jak na tej zasuszonej ziemi, jak ją podlejemy, to ona nie wchłania, tylko po prostu wszystko spływa tam, gdzie jest najniższy poziom, tak? I w ten sposób na razie to działa. No i to jest niestety, i jak już są niedobory, no to potem, żeby łatać, i są złe warunki pracy, na przykład na SOR-ach, no to potem musimy je łatać w ten sposób, że kupę kasy musimy wrzucać na SOR, żeby komuś się chciało w ogóle tam pracować w bardzo trudnych warunkach, tak? Więc to jest głębokie, strukturalne i nie da się tego załatwić takim jednym sumptem, że po prostu wrzucimy pieniądze. I jeszcze raz to podkreślę, jednym z powodów tego jest na przykład taka intencjonalna, systemowa, strategiczna taka niejasność tego, co się dzieje w systemie. Na przykład niezbieranie wiedzy o tym, jak wyglądają zarobki i struktura zatrudnienia. tak? I trzeba specjalne badania do tego robić, żeby się w ogóle dowiedzieć. I dopiero teraz odkrywamy, że my nie wiemy tak naprawdę, ile lekarzy
10: zarabia. A to NFZ nie ma takich danych?
11: No niby powinien mieć, bo się wydawało, że powinien mieć, ale to wszystko może być ukryte, ponieważ tworzymy na przykład struktury, takie jak ten szpital, niedawna afera szpitala w Mielnie, gdzie prawda stworzono tą spółkę, nie wiem, czy dobrze pamiętam nazwę miejscowości, tam spółka Spajne, spółka z OO, która właściwie przejadała gigantyczne pieniądze, bo w ten sposób, tworząc kolejne struktury prawne, możemy ukrywać te wydatki i to, ile kto zarabia. Nie? Więc w takim mamy system w tej chwili. I powiem więcej, patrząc na badania zagraniczne, na przykład dotyczące Holandii, to jest plaga światowa. To się wiąże z takim szerszym zjawiskiem finansjaryzacji w ogóle opieki zdrowotnej, że nawet systemy takie jak holenderskie, które mają dobre zabezpieczenia, które mają być non-profit i tak dalej, już tam podstępnie się buduje takie mechanizmy, żeby niektóre podmioty lecznicze mogły być tak troszkę jednak tego zysku odprowadzać i być własnością globalnych funduszy inwestycyjnych.
10: Marne to pocieszenie, że inni mają takie same problemy, ale chyba tylko takie nam już zostało. Doktor Michał Zabdyr-Jamrus, adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i współpracownik Europejskiego Obserwatorium Systemów i Polityk Zdrowotnych w Brukseli, był moim gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
11: Wielkie.
10: Państwa zapraszam na informacje TOK FM. Wracamy po nich po 15.20.
9: Autopromocja.
12: W 2030 roku Polska ma mieć największą i najsilniejszą armię w Europie. W 2026 roku budżet na obronność naszego kraju wyniósł rekordowe 200 milionów złotych. Czy to oznacza, że jesteśmy lepiej przygotowani na ewentualną wojnę z Rosją? Czy polska armia uczy się na doświadczeniach wojennych Ukrainy? I w końcu, czy polscy obywatele wiedzą, jak się zachować w chwili ewentualnego ataku? Nazywam się Anna Sobańta i zapraszam na rozmowę z Marcinem Wyrwałem o książce Wojna w Polsce. W spółce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
9: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
17: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
18: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
19: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
20: Panie Pascalu.
21: Tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Castorama.
24: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
23: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
24: Castorama. Razem najlepiej.
23: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Kategoria trawienie.
26: Po jednej nutce.
25: Ciężko na żołądku.
26: A teraz?
25: Uczucie pełności.
26: Dobrze. I ostatni.
25: Gazy.
26: Świetnie. A co można na to zaradzić?
25: Najlepiej zastosować Trawisto.
27: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
28: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
13: Reklama.
9: Radio TOK FM.
0: Pierwsze radio informacyjne.
1: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rząd będzie kontynuować działania w szkołach po ostatniej serii ataków i gruźb oraz zatrzymaniach kolejnych osób. Premier Donald Tusk powiedział, że szkoły będą pod specjalnym nadzorem, nie na zawsze, ale tak długo jak będą obserwowane sytuacje, które budzą niepokój. Liczba incydentów w sieci w ostatnich dniach jednak spadła, a monitoring trwa przez całą dobę. Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie z platformami cyfrowymi na temat bezpieczeństwa w sieci. Szefowa resortu edukacji zapowiedziała kolejne szkolenia dla nauczycieli, a Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło na najbliższe dwa tygodnie działanie linii 800-100-100 dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. Całodobowo działa też numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Kilkaset supermarketów we Francji zostało dotkniętych cyberatakiem wymierzonym w ich instalacje chłodnicze. Wiele sklepów musiało wyrzucić produkty chłodzone i mrożone. Agencja AFP szacuje, że zaatakowano około 150 do 200 sklepów w sieci Intermarché i około 100 sieci kooperatyw. Do cyberataku doszło minionej nocy. Sprawcy zdołali zdalnie uruchomić proces rozmrażania instalacji w sklepach, co sprawia, że placówki będą zmuszone wyrzucić wszystkie produkty. Papież Leon XIV jutro przed południem pojedzie do polikliniki Gemelli na operację usunięcia guzka z płuca, przekazał Watykan. O wykryciu guzka papież poinformował wczoraj podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Jak wyjaśnił, guz jest w fazie początkowej. Prezydent Lublina odmówił organizatorom Marszu Równości objęcia go patronatem, ale dał patronat festiwalowi Kultura Równości, który właśnie trwa. Festiwal to wystawy, spotkania i pokazy filmowe, które poprzedzają zaplanowany na najbliższą sobotę marsz, mówią Jolanta Prochowicz i Krystian Kamiński ze Stowarzyszenia Unia Równości.
2: Wartości, które przyświęcają równość, różnorodność, zapobieganie dyskryminacji, włączanie jak najszerszych grup społecznych do uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym, to są nasze wspólne priorytety. I mam wrażenie, że mamy to coraz większe zrozumienie tego, że powinniśmy i chcemy działać razem.
4: Chcemy, żeby ten marsz i żeby w ogóle marsze i w ogóle, żeby równość i temat praw człowieka był takim tematem, który na stałe zagości do Lublina, do miasta, które słynie z różnorodności i też do tej właśnie różnorodności odwołujemy się.
2: W mojej ocenie dużo jest jeszcze do zrobienia. Natomiast mam nadzieję, że z każdym rokiem ta współpraca będzie się zacieśniać.
1: W 2029 roku Lublin będzie europejską stolicą kultury. Wydarzenia w ramach festiwalu Kultura dla Równości zostały włączone w cykl wydarzeń w ramach przygotowań do ESK. Kolejne informacje w TOK FM o 15.40.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Co w pogodzie? Nie za ciepło dzisiaj. Termometry pokazują od 10 do 14 stopni. Miejscami w rejonach podgórskich chłodniej od 8 do 11. Na północnym wschodzie możliwe są burze. W nocy może kropić głównie na północy. Będą też mgły, a temperatura minimalna od 2 do 9 stopni. Jutro na termometrach zobaczymy przeważnie od 10 do 14.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama.
8: Kiedy firma osiąga pewną skalę biznesu, zmieniają się jej potrzeby. W cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych rozmawiamy z Małgorzatą Sosnowską, dyrektorką zarządzającą pionu klientów MŚP i korporacyjnych banku BNP Paribas. Czego oczekuje firma od banku?
13: Przede wszystkim partnera, który rozumie biznes na etapie dynamicznego wzrostu. Bank BNP Paribas łączy globalne doświadczenie grupy numer 1 w Europie ze znajomością polskiego rynku. To oznacza konkretne narzędzia do zarządzania płynnością, finansowania ekspansji i dostęp do ekspertów.
8: Jak to partnerstwo wygląda w praktyce?
13: W banku BNP Paribas firmy mogą skorzystać z finansowania bez prowizji za udzielenie, leasingu bez opłaty oraz rachunku z pakietem usług za 0 zł przez rok. To realne oszczędności w momencie, kiedy każda złotówka pracuje na rozwój firmy.
8: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce przedsiębiorstwa.
7: Reklama.
3: Mając w pamięci wczorajsze informacje o zagrożeniu dla najważniejszych osób w państwie, tym planowanym zamachu na premiera i wicepremiera udaremnionym, chciałam państwu, zapytam inaczej, teraz opowiedzieć historię, która wydarzyła się w Finlandii i w którą można poprowadzić kilka nitek analogii. Chodzi o to, że od pewnego czasu ktoś wchodził do domu parlamentarzystów w Finlandii. Niczego nie kradł, nie niszczył, ale zostawiał ślady swojej obecności. I fińskie władze wprawdzie nie wykluczają, że może chodzić o działanie obcego państwa, ale też tego nie przesądzają. No i w tle są oczywiście zbliżające się tam wybory. Moim gościem jest profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
3: Według doniesień około 20 polityków i polityczek zgłosiło podejrzane sytuacje. Wszyscy deklarują, że nic nie zginęło, że nie było żadnych włamań siłowych. A co więcej wiemy w ogóle o tych incydentach?
10: Bardzo niewiele. Wiemy, że wszystko zaczęło się 23 września, kiedy Paula Risikko, nie tylko posłanka, ale również wiceprzewodnicząca Eduskunty, czyli fińskiego parlamentu, właśnie, tak jak pani redaktor wspomniała, zauważyła, że najprawdopodobniej pod jej nieobecność ktoś przebywał w jej mieszkaniu i w momencie, kiedy zgłosiła to do jednego z dyrektorów kancelarii parlamentu, okazało się, że tego typu zgłoszeń jest więcej. W sumie po rozpytaniu wśród innych członków parlamentu okazało się, że to około 20 osób ma tego typu podejrzenia, że pod ich nieobecność ktoś przebywał w ich domach czy też mieszkaniach. Sprawa natychmiast została oczywiście zgłoszona policji, która prowadzi w tej sprawie śledztwo. No, komentarze są takie, że z jednej strony wygląda to jak próba jakiegoś zastraszenia w parlamentarzystów, uświadomienia typowa bardzo dla wielu opresyjnych reżimów i dla działania często również wywiadów czy specjalnych służb w różnych państwach, które tego typu politykę zastraszania, gaslightingu można powiedzieć, stosują wobec opozycji. Sytuacja, kiedy nic nie ginie, czyli formalnie rzecz biorąc chyba nawet z punktu widzenia prawnego nie można mówić o włamaniu, tylko o naruszeniu miru domowego czy też wtargnięciu, ale jednocześnie poczucie bezpieczeństwa na pewno w tej sytuacji spada. Policja pojutrze jest zapowiedziana kolejna konferencja prasowa, na której policja ma przedstawić stan śledztwa w tej sprawie. No i ten wątek, że być może jest to trop, że być może trop prowadzi do działań Federacji Rosyjskiej realizowanych poprzez sieć dywersantów, sieć zrekrutowanych w różnych krajach europejskich współpracowników, no jest bardzo mocno komentowany i właściwie przez wszystkie siły polityczne.
3: Ale zwraca też moją uwagę sposób, w jakim fińskie władze komunikują w ogóle te incydenty, że tak nie bagatelizują, ale też nie ma takiego nadmiernego alarmu. To jest taka świadomie przyjęta strategia?
10: Nie. Myślę, że tak i media dosyć podobnie się ustawiają w tej sytuacji. To znaczy, dopóki nie ma bardzo konkretnej informacji, co się wydarzyło, raczej mało się na ten temat spekuluje. Tak się akurat złożyło, że w ubiegłym tygodniu, kiedy o tej sprawie było dosyć głośno, równolegle pojawiła się informacja, że jeden z bardzo wpływowych departamentów z Ministerstwa Finansów postawił postulat podniesienia wieku emerytalnego w Finlandii dla wszystkich, więc ten temat myślę, że przynajmniej tyle samo w uwagi, a być może więcej, szczególnie w komentarzach przyciągał. Natomiast nie jest tak, że ten temat jest jakoś lekceważony. W ostatnich dniach pojawiało się sporo materiałów dotyczących właśnie różnego rodzaju tych już jakby kinetycznych działań Rosji w krajach europejskich. Odnotowano, że chyba wczoraj rozpoczął się proces w sprawie podpalenia hal na Mariwilskiej, gdzie też podejrzenia o dywersję ze strony Federacji Rosyjskiej są. O tym też donosiły fińskie media. Raportowano szeroko w reportaż Angelique Gray, tej dziennikarki niemieckiej, która przeprowadziła śledztwo dziennikarskie wśród skrajnie prawicowych, prorosyjskich ugrupowań. Także o tym jest mowa. Też, to się dosyć rzadko zdarza, wypowiedzieli się przedstawiciele SUPO, czyli Fińskiej Agencji Bezpieczeństwa Kontrwywiadowczego, również mówiąc o tym, że wprawdzie nie ma jeszcze przypadków złapania za rękę żadnych prorosyjskich dywersantów w Finlandii, ale nie ma wątpliwości, że takie osoby już mogą być zrekrutowane. No i zwracano uwagę, że te osoby to są często obywatele krajów Unii Europejskiej albo osoby mające prawo przebywania w strefie Schengen, bo bardzo często wykorzystywani są niekoniecznie w tym kraju, w którym zostali zrekrutowani do prowadzenia takich działań. A dzisiaj no i Finlandia... jeszcze to akurat...
3: Właśnie premier fiński zapowiedział, że zaproponuje na forum Unii Europejskiej zakończenie wydawania Rosjanom wiz turystycznych. Też takim, Finlandia takich wiz nie wydaje od 2022 roku. Że, nie wiem, czy to bardziej jest symboliczna propozycja, czy rzeczywiście taki środek bezpieczeństwa, który mógłby takim sytuacjom, o którym pan powiedział, zapobiegać w mniejszy lub większy sposób.
10: Myślę, że jak najbardziej to jest też jakiś element niekoniecznie symboliczne, no bo tych wiz Finlandia wydawała przed 2022 roku bardzo dużo i być może unieważnienie części z nich to też jakby jest ważny element tego, żeby się uchronić, żeby pokazywać również przez rząd, że coś tutaj się dzieje. Natomiast dzisiaj też muszę powiedzieć, że od rana fokus fińskich mediów jest skierowany na Polskę i Forum Bezpieczeństwa transmitowano na żywo w najważniejszych fińskich mediach wystąpienie Aleksiusa Grynkiewicza. Oczywiście przy okazji podkreślając, że gościł on już w tym roku w Finlandii, bardzo chwalił przygotowanie akurat fińskie do konfliktu potencjalnego, zarówno tego hybrydowego, jak i bezpośredniego. Także no, sprawa jest na pewno jedną z najważniejszych związanych z potencjalnym konfliktem z Rosją, innym niż ten już trwający, czyli hybrydowy. I temat jest na pewno bardzo, bardzo intensywny, a kwestia właśnie tych wtargnięć do mieszkań lub domów parlamentarzystów no, na pewno dołożyła tutaj dodatkowego kontekstu, że również w Finlandii dzieją się rzeczy.
3: A ci parlamentarzyści to byli z różnych ugrupowań, czy z jednego?
10: Z różnych. Wiadomo na pewno, że z różnych ugrupowań. Nie wymieniono, Finlandia jest krajem o bardzo wielopartyjnej demokracji, więc w tej chwili jest 8 ugrupowań w Sejmie. Nie wymieniono przez wszystkich, z tego co pamiętam, natomiast na pewno z różnych ugrupowań, chociaż poza właśnie wiceprzewodniczącą parlamentu Risikko, zdaje się, że nigdzie nie pojawiły się nazwiska. To jest utajnione i policja też tutaj nie ujawniała żadnych szczegółów.
3: Tak, pytam o tą przynależność partyjną w kontekście tych wyborów, które za pół roku, bo rozumiem, że bezpieczeństwo też może odegrać ważną rolę w kampanii przedwyborczej.
10: Tak, przy czym należy pamiętać oczywiście, że Finlandia jest dosyć wyjątkowa pod tym względem, że nawet skrajnie nacjonalistyczna, najbardziej prawicowa partia w Sejmie, czyli Partia Finów, zwana kiedyś Partią Prawdziwych Finów, jest ugrupowaniem proukraińskim i jej były lider, a obecnie właśnie marszałek fińskiego Sejmu, Jussi Halla-aho, który zresztą posługuje się biegle językiem ukraińskim, jest bardzo mocnym zwolennikiem wspierania Ukrainy. I ten wątek się zresztą pojawił w ubiegłym tygodniu w wypowiedziach, chyba nawet jego właśnie, że tego typu próby zastraszenia fińskich polityków w tle mogą mieć właśnie chęć zniechęcenia do dalszego wspierania Ukrainy, zarówno dyplomatycznego, jak i stricte militarnego. Także bardzo trudno sobie w tej chwili wyobrazić, żeby jakakolwiek fińska partia właściwie mogła skorzystać na tym, żeby ten termin, ten temat rosyjski, czy temat wspierania Ukrainy stał się jakoś gorącym w trakcie kampanii wyborczej, no bo naprawdę stanowiska zdecydowanej większości w właściwie wszystkich tych ugrupowań są mocno zbliżone. Rosja jest za... Nie możemy liczyć na sami na siebie, musimy współpracować w ramach NATO. Nie możemy za bardzo ufać Stanom Zjednoczonym, ale NATO zwiększa nasze bezpieczeństwo i wspieranie Ukrainy jest w interesie Finlandii. Także bardzo trudno tutaj sobie wymyślić jakieś osie sporu.
3: Tak, ale jednak mimo wszystko zaskakuje mnie ten fiński spokój i trochę tak podziwiam go, szczerze powiedziawszy.
10: No to jest dosyć charakterystyczne, że nawet jeżeli ten spokój jest jakąś fasadą, to jest to fasada, którą trzeba utrzymywać i budować taką pewność siebie też jakby elementem tej odporności ma być budowa też takiej pewności siebie, więc właśnie na przykład zwraca się uwagę na to, że szef NATO w Europie bardzo docenia to, jak wygląda mobilizacja fińskiej polityki i fińskiego państwa w obliczu tych zagrożeń i w obliczu zupełnie nowej sytuacji, od kilku lat dopiero ma miejsce, czyli że Finlandia jest częścią NATO i jest tą wschodnią flanką sojuszu.
3: Dziękuję za rozmowę. Profesor Wojciech Woźniak z Uniwersytetu Łódzkiego był moim gościem i to wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Krzysztof Olesiewicz i Adam Szuraj. Za chwilę informacje TOK FM. Po nich jeszcze więcej sportu. Przemku, co dzisiaj w programie?
11: Tak, dzień dobry. Kontrowersje, a może skandale sędziowskie w Ekstraklasie. Sporo ich było w ciągu ostatnich 48 godzin. O tym porozmawiam z Kamilem Kanią, czyli komentatorem właśnie meczów Ekstraklasy w Canal Plus Sport.
3: A ja się z Państwem żegnam. Jutro już się słyszymy z Warszawy. Anna Piekutowska, do usłyszenia.
12: Autopromocja. Podczas alarmu nie korzystamy z windy. Jeśli nie możemy bezpiecznie dotrzeć do schronienia, zostańmy w budynku i wybierzmy pomieszczenie bez okien, z dala od zewnętrznych ścian. To zalecenia służb na wypadek zagrożenia z powietrza. A w planie działania więcej praktycznych porad z oficjalnych rządowych instrukcji. Opowiemy też o nowej aplikacji ostrzegawczej testowanej przez Straż Pożarną, działającym już strażniku i planowanym oznakowaniu miejsc schronienia. Wtorek, 13:40, plan działania Szymon Kępka. Do usłyszenia.
14: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje.
15: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
16: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna.
15: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
16: Obiecuję.
17: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
29: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
30: Lidl, to się opłaca.
31: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
32: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
31: No dobrze, a taki fajny prezent?
32: Na mediaexpert.pl.
31: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
32: Na mediaexpert.pl.
33: Włączamy niskie ceny.
7: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Będzie nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych z udziałem tych największych. Mety, Google, TikToka, Discorda, ale też przedstawicieli Telegrama. Zwołał je na piątek minister cyfryzacji. Będzie na nim poruszony temat bezpieczeństwa w sieci. To po serii ataków w szkołach i gruźb publikowanych w internecie. Krzysztof Gawkowski powiedział, że na spotkaniu będzie chciał przedstawić informacje z monitoringu z prośbą o wdrażanie i jak najszybsze likwidowanie tych treści, które się pojawiają. Minister chciałby, aby platformy wzięły odpowiedzialność za publikowane treści również na siebie. Co najmniej 3 osoby, w tym 13-letnia dziewczynka, zginęły, a 4 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału w miejscowości Czerkaskę w obwodzie donieckim we wschodniej części Ukrainy, poinformowały lokalne władze. Według nich Rosja użyła amunicji kasetowej. Jeden z pocisków trafił bezpośrednio w dom prywatny. Rosja pokazała, że nie traktuje poważnie rozmów pokojowych, powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Skrytykował Moskwę, że odpowiada na amerykańską propozycję zawieszenia broni dotyczącą ataków na infrastrukturę energetyczną kolejnymi uderzeniami na cele cywilne. Merz wezwał również do zaostrzenia sankcji wobec Moskwy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie wzywał unijnych liderów do jednoznacznego stanowiska w sprawie takich sankcji. Podkreślił, że dążąc do rozejmu energetycznego należy uzyskać gwarancję ze strony Rosji. Szef rządu dodał, że o potrzebie gwarancji trzeba przekonywać Stany Zjednoczone. Po drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa opozycja w Sejmie cieszy się z wygranej Łukasza Gibały, bo to jednocześnie porażka kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, Moniki Piątkowskiej. Tu Rafał Bochenek z PiS-u.
2: Ludzie zdecydowanie opowiedzieli się za zmianą, za nowym etapem w mieście. Kandydatka Platformy Obywatelskiej, kandydatka Donalda Tuska, miała układ ponad 20-letni, właściwie 24-letni, konserwować i utrzymywać tę pajęczynę, która oplotła różnego rodzaju instytucje, które funkcjonują w samorządzie krakowskim.
1: Łukasz Gibała, zwycięzca wyborów, złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. Orkiestra Sinfonia Varsovia doczeka się głównej siedziby. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że zostało podpisane w tej sprawie porozumienie z wykonawcą. Prace przygotowawcze rozpoczną się na dniach i potrwają do 42 miesięcy. Powstaną sala koncertowa na prawie 1900 miejsc, ale też sala kameralna na 400 miejsc, sale prób oraz zaplecza techniczne i artystyczne. Sala ma być gotowa w 2030 roku. Kropi lub może kropić niemal wszędzie dzisiaj. Na północnym wschodzie możliwe także burze. Termometry pokazują od 10 do 14 stopni, miejscami na przedgórzu od 8 do 11. W nocy też może kropić, głównie na północy. Będą też mgły. Temperatura minimalna od 2 do 9 stopni. Jutro popada we wschodniej połowie kraju, a wysoko w Tatrach możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 10 do 14 stopni.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
5: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
11: Przemysław Pozowski, dzień dobry. To jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Zbliża się właściwie, jest godzina 15.44, a my dziś połączymy się z Kamilem Kanią. To jest komentator piłkarski, komentator między innymi Ekstraklasy w Kanal Plus Sport. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
6: Dzień dobry, witam cię Przemku, witam państwa.
11: Będziemy mówić o, no właśnie, czy skandalicznym, pewnie tak, sędziowaniu w Ekstraklasie, bo piłkarscy sędziowie w Polsce znowu znaleźli się w ogniu krytyki i tutaj mówimy o przynajmniej 3 ostatnich meczach w tej kolejce, gdzie były na tyle duże kontrowersje, na tyle sporne sytuacje, jeżeli chodzi o ich ocenę boiskowej sytuacji, że mające wpływ na wyniki meczów, między innymi tutaj mówię o meczu Legia kontra Wisła czy Jagiellonia kontra Górnik. To najpierw cię tak zapytam bardzo ogólnie. To były skandaliczne decyzje, te wszystkie, które pojawiły się i wzburzyły kibiców w przestrzeni medialnej? Czy to sędziowanie rzeczywiście było tak złe, 1 na 10, czy według ciebie jest inaczej?
6: Prawdę mówiąc, ja nie przypominam sobie kolejki, w której popełniano by tak wiele błędów. Może ta 3-tygodniowa przerwa wybiła sędziów z rytmu, no żartuję oczywiście, może to, co się dzieje w środowisku sędziowskim, ma wpływ na ich koncentrację, na to, jak się zachowują. Wiemy, że posada Marcina Schulza wisiała na włosku, ale nie bardzo była alternatywa na stanowisko szefa sędziów, że sędziowie też dzielą się na poszczególne grupy i w pewien sposób prowadzą ze sobą walkę. Wiesz, ja nie jestem jakimś orędownikiem grillowania sędziów. Mam duże zrozumienie, uważam, że każdemu może zdarzyć się błąd. Natomiast jeśli już na chłodno, już po weekendzie szef sędziów wychodzi i stwierdza w rozmowie z kanałem sportowym, że ta kolejka wcale nie była najgorsza i że nieprawidłowy aut dla Legii nie poprowadził do bramki dla niej, bo mógł poprowadzić, ale nie musiał, no, to ja nawet nie wiem, jak z tym dyskutować, naprawdę. Z tego, co spojrzałem, z tego, co oglądałem w ten weekend, błędy wypaczyły wyniki czterech meczów, czyli połowy spotkań, które się odbyły. To były bardzo duże błędy i co mnie uderza, tych błędów można było uniknąć. Od tego mamy system VAR i mam wrażenie, że ten system jest w ostatnim czasie źle wykorzystywany.
11: Powiedz, bo wspomniałeś o jednym błędzie, czyli o po prostu podyktowaniu wyrzutu z autów nie w tym kierunku, co powinien zostać podyktowany. Tutaj sędzia główny, powiedzmy, no w pewnym sensie zrzuca winę jednak na sędziego asystenta, który był bardzo blisko, ale mamy też rzut karny, niepodyktowany dla Wisły Kraków. I może ja znowu, zanim tobie oddam głos, to posłuchajmy, jak to opisywał bezpośrednio przed stadionem Legii, już po meczu, Jakub Kosecki, były piłkarz właśnie Legii Warszawa, a tam z kamerą byli dziennikarze Sport.pl właśnie z Jakubem Koseckim.
0: W czasach, gdzie jest VAR, gdzie może asystent sędziego właśnie w VAR-ze spokojnie obejrzeć sytuację, może mu podpowiedzieć. Ja ogólnie tak sobie myślałem i nieraz już o tym myślałem. Kurczę, sędziowie przecież mają treningi, spotkania, mają jakieś tam zgrupowania. Zróbcie raz w miesiącu spotkanie sędziów. Macie przecież dużo sędziów i w Ekstraklasie, w pierwszej lidze, w drugiej. Spotkajcie się. Zróbcie sobie sparing 11 na 11. Pograjcie, zobaczcie, jak to jest. Ja wiem, że nie będzie tempa, okay, oczywiście, ja wiem, ale słuchaj, niektóre takie sytuacje, jak nawet z trybun patrzysz, to kurczę, nawet przy tym karnym, ja nie patrzyłem na powtórki, ale jak zobaczyłem, jak Kapustka wystawił nogę i jak zobaczyłem, kto był tam fanglowany, jak on...
11: Erhalter.
0: No właśnie, jak zobaczyłem, że on robi zwód i wychodzi, zmienia kierunek biegu, ja już nawet nie widziałem powtórki i mówię, o kurczę, że tutaj to wyglądało na karnego.
11: Kamil, ja nie twierdzę, że Jakub Kosecki to jest jakiś wybitny fachowiec, jeżeli chodzi o sprawy sędziowskie, natomiast jest jednak byłym piłkarzem, który ma jakieś czucie, a przede wszystkim to chciałem, żeby słuchacze posłuchali tego dźwięku, no właśnie, bo jest przecież tak naprawdę przez lata był związany z Legią Warszawa, a mimo to dostrzega, że jest popełniony błąd w stronę właśnie taką, jak tutaj miała miejsce, czyli że to tak naprawdę Legia korzysta z tego błędu sędziowskiego. Jakbyś się odniósł ty do tego rzutu karnego niepodyktowanego?
6: Po pierwsze powiem, że Jakub Kosecki ma naprawdę niezły wzrok, bo widział to już z wysokości trybun, czyli odległość do sytuacji była całkiem spora. Pan Sylwestrzak stał znacznie bliżej i tego nie zobaczył. No, można się tylko podpisać pod tym, co powiedział Jakub Kosecki. Brak interwencji VAR-u w tej sytuacji jest niezrozumiały. Tak samo, jeżeli chodzi o ten pierwszy błąd, nie zrzucałbym tego tylko na asystenta. Po pierwsze, dlatego, że nie chodzi tylko o to, że aut był podyktowany w złą stronę, że aut należał się Wiśle Kraków, a dostała go Legia. Chodzi też o sposób wykonania tego autu. Ten aut był źle wykonany. Powtórki pokazują, że piłkarz wyrzucający piłkę zza linii bocznej nie stał obiema stopami na podłożu, jak to być powinno, a chwilę później padła bramka dla Legii, więc to są potężne błędy, jeżeli chodzi o ten klasyk, ale nie zamykając się tylko na meczu Legia-Wisła. Dzień wcześniej skrzywdzone są Zagłębie Lubin i Jagiellonia Białystok i to są skrzywdzone w sytuacjach, których też moglibyśmy uniknąć.
11: Tak, jeśli chodzi o ten mecz Krakowi z Zagłębiem Lubin, to tam nawet arbiter bezpośrednio wprost przyznał się do błędu, no ale zastanawiając się, skąd to się bierze, no bo nie jak ty troszeczkę zażartowałeś na początku z trzytygodniowej przerwy. Mówiliśmy o całej tej sytuacji związanej z szefem sędziów. No mamy też tutaj oskarżenia o mobbing przez innego sędziego. No straszny jest klimat wokół arbitrów w Polsce w ostatnich tygodniach, miesiącach?
6: Mam wrażenie, że nie chodzi tylko o sędziów, bo przypomnę artykuły dotyczące Polskiego Związku Piłki Nożnej, a konkretnie prezesa Kuleszy. Ostatnio w polskiej piłce nie dzieje się dobrze. Ostatnio mamy coraz więcej takich afer, bo ledwo tak naprawdę zamknęliśmy aferę SMS-ową, która skończyła się drakońską karą dla Arkadiusza Kamila Wójcika, który toczy na drodze sądowej spór z Marcinem Schulzem, a już otwiera nam się kolejny temat do rozmowy, czyli to, jak nasi sędziowie się w ten ostatni weekend spisywali. Ty powiedziałeś, że bezpośrednio po meczu sędzia spotkania Krakowi z Zagłębiem Lubin przeprosił. No, to są doniesienia piłki nożnej, nie wiem, czy tak było, ale jeżeli tak było, to ja czegoś nie rozumiem, ponieważ sędzia Tomasz Marciniak, który ten mecz prowadził, z boiska podjął prawidłową decyzję, nie odgwizdał rzutu karnego dla Zagłębia Lubin, został wezwany do monitora, obejrzał sytuację na monitorze, podjął taką decyzję. No to w takim razie nie rozumiem, co wydarzyło się przez tę godzinę, może godzinę z okładem, co sprawiło, że przy monitorze on uważał, że Zagłębiu należy się, Krakowi należy się rzut karny, a niewiele ponad godzinę później zmienił zdanie i uznał, że tam nie powinno być rzutu karnego. No, to jest absolutnie niezrozumiała dla mnie sytuacja.
11: No dobrze, a jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy my, nie wiem, za tydzień, dwa, trzy będziemy mieć kolejki absolutnie bezbłędne i powiemy, no dobrze, może my przesadzaliśmy tutaj rozmawiając o tym, że mamy jakiś kryzys sędziowania w Polsce. Czy ty masz takie wrażenie, jakie ja mam, że będzie po prostu podobnie, jak nie za tydzień, to za dwa tygodnie, jak nie za dwa tygodnie, to za trzy tygodnie, bo ten poziom spadł, bo tylko ciągle szukamy odpowiedzi na pytanie dlaczego i czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji.
6: Tego sobie życzmy. Mam tu na myśli tych bezbłędnych kolejek w wykonaniu naszych sędziów. Ja prawdę mówiąc jestem ciekaw, czy będą jakieś konsekwencje wyciągnięte wobec arbitrów, którzy podejmowali błędne decyzje. Nie mam tu na myśli tylko sędziów głównych, ale także tych, którzy obsługiwali system VAR. Potrzebne jest z pewnością nowe otwarcie. Nie wiem, czy chodzi tutaj o to, żeby zmienić szefa sędziów, by Marcin Schulz stracił swoje stanowisko, ale bez wątpienia potrzebny jest tutaj taki reset. Te błędy, o których mówiliśmy, wypaczyły wyniki czterech meczów. Ja to jeszcze raz podkreślam, wypaczyły wyniki meczów. To nie były bramki na 3-0 w rozstrzygniętym już tak naprawdę spotkaniu. To były bardzo istotne w każdym z tych spotkań sytuacje, które sprawiły, że te mecze skończyły się takimi, a nie innymi wynikami. Bardzo podoba mi się podejście Tomasza Listkiewicza, który to sprawdziłem. W tej kolejce nie sędziował, ale na X-ie przyznał, że oni, czyli sędziowie, muszą wziąć się do roboty i zdecydowanie poprawić, bo to jest weekend, jakiego nie było. Ja nie pamiętam czegoś takiego.
11: Czyli ty postulujesz o kary i o nawet zmiany na szczytach.
6: Nie, kary. Nie nazywałbym tego karami, ale o pewne konsekwencje. No, być może sędzia potrzebuje odpoczynku. Ja wiem, że sędziowie wrócili tak jak i większość z trzytygodniowej przerwy, ale to też nie tak, że oni w ogóle w tym czasie nie sędziowali, bo niektórzy nasi sędziowie są arbitrami międzynarodowymi. Jeździli po całym świecie. Natomiast no nie może być tak, żeby to pozostawało bez konsekwencji. Wiadomo, że sędziowie powinni być zdecydowanie autonomicznym środowiskiem, ale jakaś kontrola nad tym wszystkim być musi, szczególnie jeżeli dochodzi do takich wypaczeń jak w ostatni weekend.
11: A to wszystko mówił Kamil Kania, komentator piłkarski z Canal Plus Sport, komentator także meczów Ekstraklasy, w której to...
6: Ja chciałbym tylko powiedzieć...
11: Musimy
6: jeszcze,
11: powoli kończyć, ale to jedno zdanie, proszę.
6: Na początku tej kolejki było spotkanie Wieczysta Wisła Płock, które miałem okazję komentować i w tamtym spotkaniu nie było żadnego błędu, wręcz przeciwnie. Sędzia główny do spółki z VAR-em podjął w dwóch ważnych sytuacjach, a więc potencjalnym rzucie karnym i przebramce prawidłowe decyzje, więc to nie tak, że wszystko jest źle.
11: No tak, i oby więcej w takim razie takich meczów jak ten, że piątkowy, który miałeś okazję komentować. Raz jeszcze powiem, Kamil Kania, Canal Plus Sport, dziękuję ci serdecznie.
6: Dziękuję bardzo.
11: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu, w którym rozmawialiśmy o skandalicznym sędziowaniu w ostatniej kolejce w Ekstraklasie, w kolejce, która jeszcze trwa, bo przecież dzisiaj mecz Radomiak kontra Motor Lublin.

0: i wskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poniedziałek, 12 października, jest 16.
4: Odstraszania i gotowość do obrony w każdej chwili.
3: W TOK 360 na początek teoria zwycięstwa generała Aleksusa Grynkiewicza i komentarz byłego szefa BBN-u generała Stanisława Kozieja.
4: Unia Europejska bezlitosna wobec Rosji.
3: Są kolejne sankcje na 600 podmiotów. USA przeciwnie woli deal z rosyjskim dyktatorem.
4: Dziś były obważanki i podziękowania.
3: Łukasz Gibała po zwycięskich wyborach w Krakowie zdradził, jakie będą jego pierwsze decyzje po objęciu urzędu. TOK 360 to jest podsumowanie dnia w TOK FM. Zapraszam Państwa, Wojciech Muzal. NATO chce uniknąć wojny z Rosją, ale jest gotowe odpowiedzieć na każdy atak.
4: Dowódca sił sojuszniczych w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, przedstawił dziś w Warszawie nową strategię odstraszania i obrony.
3: Strategia ma charakter defensywny, ale ma być sygnałem dla Rosji, że NATO nie pozostanie bierne na zagrożenie, mówił generał Grynkiewicz. Posłuchajmy.
5: Odeprzemy pierwszy atak. Jeśli przeciwnik będzie kontynuował natarcie, osłabimy jego impet i powstrzymamy dalsze postępy, a jeśli zajdzie taka potrzeba, rozbijemy siły przeciwnika oraz jego operacyjny system prowadzenia działań bojowych, który został rozwinięty przeciwko nam.
4: Generał mówił też z

0: że konflikt z Rosją nie jest konieczny. Wierzy, że uda się uniknąć konfliktu, zanim do niego dojdzie, używając naszych zasobów odstraszających.
1: O tym, co wynika ze słów dowódcy sojuszniczych sił w Europie, mówią były szef BBN-u Stanisław Koziej i rzecznik sztabu generalnego pułkownik Marek Pietrzak. Rozmawia reporter TOK FM Szymon Kępka.
2: O czym mówi generał Grynkiewicz i czy to jest konkret?
3: Najważniejsze odstraszanie, żeby odstraszyć. I to moim zdaniem jest istota całej teorii zwycięstwa. Natomiast jak odstraszać? To już to za mało moim zdaniem troszeczkę usłyszeliśmy, ale może nie możemy usłyszeć za dużo.
2: Z militarnego na ludzkie, co powiedział generał Grynkiewicz, jak to wpływa na polskie bezpieczeństwo?
4: Przygotowujemy się do wygrania potencjalnego konfliktu, ale robimy też wszystko, żeby do niego nie doszło. I to jest ta druga lekcja z tego wystąpienia, czyli bardzo mocne odstraszanie, które ma przeciwdziałać decyzji po drugiej stronie.
3: Istota tej operacji, jak zauważyłem, polega na tym, że blokujemy agresora i bijemy go na całej głębokości. Ja uważam, że gdyby był precyzyjnie sformułowane założenie, że atakujemy go już jak on pomyśli o ataku, jak on zacznie ruszać do tego ataku, bo taki sygnał chyba trzeba by było dać, to byłoby lepsze.
1: A więcej o słowach generała w TOK 360 po 16:20.
0: Unia Europejska przyjęła nowe sankcje na 1600 osób i podmiotów z Rosji.
1: Z kolei Stany Zjednoczone zmniejszają presję na Moskwę i chcą wymusić na Ukraińcach ustępstwa. Tomasz Orchowski.
5: Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie dostaw diesla. Prezydent USA ogłosił też energetyczny rozejm. Axios precyzuje, chodzi tylko o ataki na rafinerie, które według Trumpa prowadzą do wzrostu cen oleju napędowego, co jest dla republikanów problemem przed listopadowymi wyborami do kongresu. Ukraina ma tylko jedną rafinerię, Rosja posiada ich mnóstwo, więc takie rozwiązanie jest zdecydowanie korzystne dla Rosjan. Zwracała uwagę szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas Warsaw Security Forum deklarował. Nasza oferta jest uczciwa i jasna. Jesteśmy gotowi przestrzegać energetycznego zawieszenia broni, jeśli Rosja również będzie na to gotowa. Zgadzamy się, jeśli oni się zgodzą i już udowodniliśmy, że mówimy poważnie. Minionej nocy rosyjskie rafinerie nie płonęły, jednak o północy rosyjski dron uderzeniowy typu Shahed o napędzie odrzutowym trafił w ukraiński obiekt, gdzie wydobywa się gaz. Rzecznik Kremla Dmitri Pieskow nie chciał powiedzieć, czy rozejm obowiązuje. Powtarzaliśmy to wielokrotnie. Sam prezydent Putin, jak i przedstawiciele innych szczebli. Nie chcemy zawieszenia broni, chcemy trwałego pokoju i jesteśmy gotowi zrobić wszystko, co możliwe, aby to osiągnąć. Moskwa dużo więcej ma do powiedzenia o sytuacji wewnętrznej Ukrainy. Po tym, jak Trump powiedział, że kraj ten powinien mieć nowego prezydenta, Kreml zadeklarował, że w wybory może wstrzymać ogień. Surchowski, TOK FM.
0: Władze Arabii Saudyjskiej przedłużyły dziś zamknięcie lotniska w Riyadzie po kolejnych atakach sprzyjających Iranowi jemeńskich rebeliantów Huti.
1: Wskutek sobotniej ofensywy na port lotniczy zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. W niedzielę Huti przeprowadzili kolejne ataki, zabijając obywatela Pakistanu i raniąc 11 osób.
0: Te działania raczej nie doprowadzą rebeliantów do zwycięstwa w wojnie, mówi w TOK FM redaktor naczelny magazynu new.org.pl Jarosław Kociszewski.
6: To, co się teraz wydarzyło w Riyadzie, jest częścią tej wymiany ciosów, która w zasadzie sama z siebie do niczego nie prowadzi. To znaczy Huti nie przełamią, nie złamią Saudyjczyków i nie spowodują, że Saudyjczycy przestaną popierać rząd w Adenie, a sama siła militarna saudyjska, nawet ze wsparciem Amerykanów, którzy w tej chwili nie chcą się w tę wojnę bardziej angażować niż tylko przez wspieranie Saudyjczyków, również Huti ich nie załamie. Więc mówimy o wojnie, której militarnie żadna siła nie jest w stanie wygrać. Znowu potrzebne by były negocjacje, ale z kolei one nie są możliwe, jeżeli wyjmiemy to z kontekstu wojny amerykańsko-irańskiej.
0: Ataki Huti nastąpiły w związku z nasileniem walk w Jemenie.
1: We wrześniu rebelianci przejęli kontrolę nad ciśniną Bab al-Mandab, przez którą przepływają prawie 3 miliony baryłek ropy naftowej dziennie. Znaczna część transportowanego tam surowca pochodzi z Arabii Saudyjskiej.
0: Będą zmiany w przepisach o bezpieczeństwie w szkołach.
1: Resort edukacji rozesłał do szkół instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia, ale dokument, jak mówi część dyrektorów, albo do nich jeszcze nie trafił, albo jest dokumentem bardzo ogólnym. Dlatego część dyrektorów szuka treści na własną rękę.
0: Dotychczasowy poradnik bezpieczeństwa dla szkół ma już 6 lat i był pisany jeszcze za czasów ministra Piątkowskiego. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
7: Pomimo jasnych deklaracji ze strony resortu edukacji, to słowa minister Barbary Nowackiej.
8: Rozesłaliśmy też dzisiaj rano takie postępowanie dla nauczyciela, taki manual, w jaki sposób mogą postępować w sytuacji zagrożenia.
7: To pytanie przeze mnie o instrukcję. Dyrektorzy placówek najczęściej odpowiadali tak.
9: No właśnie, ale ja jeszcze ich nie mam.
7: Ci, którzy instrukcję dostali, mówią, że jest ona potrzebna, ale że jest też bardzo ogólna.
10: Szczególnie przydatny osobom krótko sprawującym funkcję dyrektora.
7: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie.
10: Natomiast rozsądny dyrektor w tej chwili poszukuje informacji w różnych źródłach. Na przykład dzisiaj dałam swojej pani sekretarce pouczenie. Kiedy podchodzisz do okienka, przez które rozmawiasz początkowo z osobą z zewnątrz, nie zbliżaj się tak blisko, jak robisz to dotychczas.
7: Czasem to oczywistości, jak chociażby pozostawienie klucza w drzwiach sali lekcyjnej, tak by w porę zareglować pomieszczenie przed napastnikiem. Jest też poradnik bezpieczeństwa, ten aktualny napisany 6 lat temu. Nowy, pisany z myślą o nauczycielach, dopiero jest w fazie przygotowań.
11: Podobno już jest gotowy i Biuro Analiz i Prawne Ministerstwa jeszcze to szczytuje.
7: Jak mówi Urszula Woźniak, wiceprzewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego, potrzebne są także zmiany w prawie.
11: Ja mam taką swoistą ścianę płaczu, do mnie przychodzą nauczyciele i twierdzę, że wobec nauczycieli jest codziennie stosowana agresja, hejt, znieważanie, podważanie kompetencji, podważanie kwalifikacji. Najwyższy czas dać nauczycielom możliwość obrony.
7: Na razie resort pracuje nad zmianami w prawie oświatowym. Szczegóły zapisów mamy poznać w ciągu najbliższych 10 dni. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Łukasz Gibała, nowo wybrany prezydent Krakowa, złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta Krakowa 21 października.
1: Dzisiaj rano rozdawał obwarzanki na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Rozmawiał z mieszkańcami i dziękował za głosowanie. Zdradził również, jakie będą jego pierwsze decyzje. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
12: Łukasz Gibała chce przedstawić 4 zastępców dzień po zaprzysiężeniu, jednak na razie nie zdradził nazwisk. W rozmowie w Radiu Kraków zapowiedział, że nie obejmie patronatem Marszu Równości, ponieważ w jego ocenie organizatorzy tego wydarzenia się upartyjnili. Nie będzie się natomiast sprzeciwiał transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Jedną z pierwszych decyzji Gibały ma być przywrócenie biletu 20-minutowego.
13: Przywrócenie biletu jest zadaniem takim krótkoterminowo. Najważniejszym pewnie jedna z pierwszych, może nawet pierwsza decyzja, natomiast długoterminowo oczywiście naprawa finansów Krakowa. To jest zadanie na ponad 2 lata, ale chodzi o to, żeby przez te 2 lata wykonać pierwszy krok. Tego zadłużenia nie uda się zredukować, ale chodzi o to, żebyśmy za 2 lata mogli powiedzieć, że ono przestało rosnąć, czyli żebyśmy w roku 2029 mieli pierwszy budżet, który byłby zrównoważony, co i tak będzie bardzo trudne do osiągnięcia.
12: Dr Łukasz Stach z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ocenił w TOK FM, że Łukasz Gibała, obejmując teraz stanowisko, już myśli o wyborach prezydenckich za 2 lata.
14: Może spełnić kilka obietnic, które zapowiedział, może spróbować ustabilizować sytuację finansową miasta, czyli zapobiec narastaniu zadłużenia i wtedy może spróbować wystartować po raz kolejny i wtedy zobaczymy, czy to jest jedynie zmiana kosmetyczna, czy po prostu to jest pewna realna zmiana.
12: Gibała zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu chce się spotkać z kontrkandydatami z pierwszej tury oraz z Moniką Piątkowską, z którą zmierzył się w drugiej turze przedterminowych wyborów. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia.
1: Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało dzisiaj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób.
0: Kontrole szybko nie znikną, co zapowiedział premier Donald Tusk.
15: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Wyrazy współczucia poszkodowanym i rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz Kanady.
0: W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
16: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
1: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie najważniejszych platform internetowych.
0: System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa, a dane pozyskiwane za jego pomocą opuszczały terytorium Polski.
1: Mówiła o tym dzisiaj szefowa Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka podczas prezentacji raportu z prac komisji. Jawna część dokumentu liczy 370 stron. Pozostała ma zostać zaprezentowana podczas niejawnych obrad komisji.
0: Pegasus został zakupiony od Izraela w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Maciej Kluczka.
17: Po pierwsze, zdaniem Komisji Śledczej, zakup Pegasusa był nielegalny, bo był zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a więc niezgodnie z jego przeznaczeniem. Po drugie, jego wykorzystywanie było niebezpieczne dla funkcjonowania państwa i jego obywateli, mówi szefowa Komisji Śledczej, posłanka Magdalena Sroka.
18: Państwo polskie nigdy nie miało pełnej kontroli nad systemem. Pegasus nie działał lokalnie w serwerowni CBA.
17: Ciekawe informacje na temat Pegasusa, a dokładnie tego, do czego nie mógł służyć, podał dziś premier Donald Tusk.
19: Wiecie, że oni podpisali umowę, w której Polska nie może tego narzędzia inwigilacji stosować wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi. Mogli i chętnie używali tego narzędzia wobec polskich obywateli, polskich opozycjonistów. Mówimy o zbrodni stanu.
17: Tomasz Trela z Lewicy, członek Komisji Śledczej, dodaje.
20: Stworzono narrację o konieczności walki z groźną przestępczością i terroryzmem. Raport dowodzi jednak, że argument ten był jedynie pretekstem do pozyskania narzędzia o nieograniczonej ingerencji w prywatność obywateli.
17: A Rafał Bochenek z PiS-u stara się ustalenia komisji bagatelizować.
21: Wybija się zęby narzędzia służbom, które mają nad bezpieczeństwem polskich obywateli czuwać.
17: Sejm niedługo będzie musiał się zebrać na niejawne obrady, by wysłuchać i przyjąć niejawną część raportu na temat Pegasusa.
1: Wykorzystywanie Pegasusa bada już prokuratura. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli szefowie SKW i ABW, a także były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Zmiany w systemie ochrony zdrowia będą działały na korzyść pacjentów, a pierwsze efekty są już wyraźnie widoczne, mówi ministra Jolanta Sobierańska-Grynta.
1: Szefowa resortu zdrowia w rozmowie z reporterem TOK FM Pawłem Radzewiczem wskazała przede wszystkim na system e-rejestracji, dzięki któremu już udało się odzyskać znaczną liczbę terminów wizyt u specjalistów. Przekonywała też, że wzmocnienie NFZ-u jest konieczne dla kontroli ogromnych środków, które w systemie ochrony zdrowia się znajdują.
22: Jak pokazały ostatnie miesiące, zakres kontroli, ilość kontrolerów nie pozwoliła na to, żeby sprawnie i skutecznie kontrolować wszystko, czy w podmiotach leczniczych, czy w refundacjach, więc mam nadzieję, że wzmocnienie korpustu kontrolerskiego znacznie to ułatwi.
23: A widzi pani tam gdzieś wąskie gardło, albo pytając inaczej, ogniwo, na którym trzeba będzie skupić najwięcej uwagi, żeby zadziałało?
22: Przede wszystkim sprawozdawczość po stronie administracji szpitali, spore ćwiczenie do wykonania, ale nie takie rzeczy robiliśmy. Jesteśmy po wdrożeniach e-rejestracji. To jest to, co naprawdę poszło w kraju nadzwyczaj sprawnie i pozwoliło nam odzyskać już 1,5 miliona wizyt do lekarzy specjalistów. Myślę, że to jest droga trudniejsza niż ta dotychczasowa, ale już po tym, jak się coś zrobi, to będzie tylko łatwiej i przede wszystkim transparentniej.
1: W pakiecie planowanych reform są m.in. zapisy o limitach czasu pracy i wynagrodzeń medyków, a także większej jawności umów i konkursów w szpitalach.
0: Sędziowie polskiej ekstraklasy w ogniu krytyki.
1: Ostatnie 3 dni rozgrywek były pełne błędów, które miały ogromny wpływ na wyniki meczów.
0: To wszystko w cieniu oskarżeń o mobbing, które musi odpierać szef kolegium sędziów w Polskim Związku Piłki Nożnej. A więcej na ten temat Michał Waszkiewicz.
24: Ryba ponoć psuje się od głowy, a kolegium sędziów zajmuje się teraz przede wszystkim obroną swojego dobrego imienia po tym, jak jego szef Marcin Schulz został przez innego sędziego oskarżony o mobbing. Teraz ów sygnalista Arkadiusz Kamil Wójcik jest zawieszony na 2 lata za aferę SMS-ową z trenerem Jagiellonii Adrianem Siemieńcem w roli głównej. Piłkarskie piekiełko w czystym wydaniu. A w tym czasie nikt nie panuje nad tym, co dzieje się na boiskach ekstraklasy. Jaga już złożyła protest do PZPN-u po tym, jak w sobotę została pokrzywdzona przez sędziego w meczu z Górnikiem Zabrze. Trener Mikołaj Łuczak w obawie przed karami tematu w ogóle unikał.
2: Nie chcę tutaj w żaden sposób i też państwo niech nie pytają mnie o to, proszę, o decyzje sędziowskie.
24: Więcej do powiedzenia miał trener Wisły Kraków Mariusz Job po przegranym w Warszawie meczu z Legią. Tu sędzia też mylił się tylko w jedną stronę.
3: Aut, po którym straciliśmy bramkę, ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę, no i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie.
24: Pokrzywdzone jest tak, że Zagłębie Lubin sędzia Tomasz Marciniak po meczu z Krakowem nawet przeprosił drużynę za podyktowanie przeciwko niej rzutu karnego. Przypomnę, to wszystko wydarzyło się w ledwie dwa dni. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
4: A to jest podsumowanie dnia w TOK FM TOK 360. Przed nami goście, to już za kilka minut, a wcześniej jeszcze Ekonomia 360.
5: Autopromocja. Uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej. Lubi pracę projektową i lekcje w terenie. A jego cel to zaciekawiać uczniów. Nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza będzie gościem wywiadówki tuż przed Świętem Edukacji Narodowej. Mam nadzieję, że podpowie, jak traszka znaleziona w piwnicy może stać się pretekstem do realizacji projektu, jak ciekawie rozmawiać z młodzieżą o gospodarce odpadami i czego można nauczyć się w szkolnym ogrodzie. Zapraszam we wtorek o 10:40. Krzysztof Chorwat.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
25: Reklama.
26: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
27: Au! Znów ten ból.
28: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
29: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
28: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
30: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
31: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
30: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
32: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
33: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
34: Volkswagen.
35: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
36: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
35: TravistoFast i Travisto.
36: Aflofarm.
37: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
38: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
39: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
40: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
41: Pan mi kibicował i dobiegłam.
42: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
43: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
44: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
45: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
46: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
47: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
25: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ruszył proces grupy przestępczej, która miała na zlecenie Federacji Rosyjskiej podpalać markety wielkopowierzchniowe. Proces jest niejawny z uwagi na ochronę ważnego interesu państwa. Akt oskarżenia obejmuje trzy zdarzenia z wiosny 2024 roku o charakterze sabotażowym. Podpalenie sklepu OBI w Warszawie, podpalenie sklepu IKEA w Wilnie oraz podpalenie i spalenie Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie, a także przygotowanie do podpalenia
0: podpalenia sklepu IKEA w Rydze. Ponad połowa dorosłych Polaków uważa, że polskie szkoły nie zapewniają uczniom wystarczającego bezpieczeństwa fizycznego, w szczególności ochrony przed agresją i przemocą ze strony innych osób. Tak wynika z raportu UCE Research i platformy e-psycholodzy.pl. Rząd zapowiada, że będzie kontynuować działania w szkołach po ostatniej serii ataków i gróźb oraz zatrzymaniach kolejnych osób. Patrole policji nadal będą zaglądać do szkół, będą też szkolenia dla kadry. Unia Europejska objęła sankcjami 3 osoby i 4 podmioty w związku ze wspieraniem północno-koreańskich programów nuklearnych i rakietowych oraz naruszaniem i obchodzeniem sankcji ONZ. Nowe restrykcje dotyczą m.in. współpracy wojskowej i gospodarczej Korei Północnej z Rosją. Czas na prognozę pogody.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: W nocy może kropić, głównie na północy. Będą też mgły. Temperatura minimalna od 2 do 9 stopni. Jutro popada we wschodniej połowie kraju, a wysoko w Tatrach możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Chłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, tam od 7 do 9.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Jest z nami teraz reporter TOK FM Szymon Kępka. Witaj, Szymonie. Nasz reporter jest w tej chwili na Warsaw Security Forum. To jest wydarzenie, które potrwa do jutra. I w tym pierwszym dniu poznaliśmy strategię NATO. Co w niej, Szymonie?
3: Przede wszystkim to, że NATO nie chce wojny z Rosją, ale jeśli dojdzie do ataku na którekolwiek państwo sojuszu, odpowiedź ma być zdecydowana. Agresor nie tylko zostanie zatrzymany, ale też ma stracić możliwość prowadzenia dalszych działań wojennych. To są główne założenia tak zwanej teorii zwycięstwa, którą właśnie podczas Warsaw Security Forum przedstawił generał Aleksus Grynkiewicz. Przypomnę, że to jest naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie. No i generał przekonuje, że każdy atak na NATO będzie całkowicie bezcelowy. To cytat z generała. Jednocześnie podkreśla, że celem sojuszu nie jest rozpęcie wojny, ale skuteczne odstraszanie Rosji. To słowo jest tutaj kluczowe. Pojawia się jednak tutaj pytanie, czy te deklaracje są wystarczająco konkretne, no bo skoro NATO zapowiada zdecydowaną odpowiedź na agresję, to co w praktyce oznacza taka odpowiedź? Czy na przykład każdy rosyjski dron, który naruszy polską przestrzeń powietrzną, powinien zostać natychmiast zestrzelony? I dowódcy sojuszu nie przedstawiają tutaj jednoznacznych zasad reagowania na takie incydenty, ale żeby to zrozumieć, trzeba najpierw przyjrzeć się samej teorii zwycięstwa, bo tutaj wskazuje na koncepcję, która opiera się na 3 etapach, opisanych po angielsku jako block, blunt and break, czyli zablokować, osłabić i rozbić. No i ten pierwszy etap to jest odparcie ataku, czyli uniemożliwienie przeciwnikowi osiągnięcia tych początkowych celów. Drugi etap to jest już osłabienie siły agresora, zatrzymanie dalszych postępów. Chodzi o to, żeby przeciwnik, myślę tutaj, Rosja nie mogła kontynuować ewentualnej ofensywy, zdobywać kolejnych obszarów. No i trzeci etap to już jest rozbicie nie tylko samych wojsk prowadzących natarcie, ale całego systemu, który pozwala im walczyć. A więc między innymi tych struktur dowodzenia, logistyki, rozpoznania, wsparcia militarnego. Innymi słowy, NATO chce być zdolne nie tylko do zatrzymania agresji, ale również do pozbawienia przeciwnika możliwości kontynuowania ataku. I o tym właśnie mówi generał Grynkiewicz, że NATO zaatakowane nawet tej nocy gotowe już teraz jest odpowiedzieć i z każdym dniem jest coraz bardziej gotowe do ewentualnej odpowiedzi.
2: No właśnie, odpowiedzi na jakiś atak. Generał nie używa słowa Rosja, ale wiadomo, gdzie jest to zagrożenie. Podczas forum zdalnie występował Wołodymyr Zełenski. Co powiedział?
3: No, Wołodymyr Zełenski zdecydowanie tutaj mówi o tym, w jakiej sytuacji jest Ukraina, jak ważne jest wsparcie. Tutaj nie istnieje pewna korespondencja między teorią zwycięstwa a słowami Wołodymyra Zełenskiego, bo przypomnę, że Wołodymyr Zełenski odpowiadał nieco wcześniej na początek Warsaw Security Forum, nieco później generał Grynkiewicz mówił właśnie o teorii zwycięstwa. Ja myślę, że tutaj bardzo bardzo istotny jest też kontekst, a ten kontekst dotyczy tego, że generał Grynkiewicz występuje w Warszawie, nie w żadnym innym miejscu na wschodzie Europy. Jednocześnie podkreśla także siłę sojuszu polsko-amerykańskiego. Nie padają tutaj w kontekście teorii zwycięstwa jakieś konkretne plany wojskowe. No tutaj musimy z jednej strony wojskowym wybaczyć, ale z drugiej strony też mieć na względzie, że nie tylko my słuchamy tejże teorii zwycięstwa i ona na pewno jest doskonale słyszalna na Kremlu. Ta odpowiedź, czy ten, to wystąpienie dzisiaj generała Grynkiewicza, to też ma właśnie taki wymiar międzynarodowy, a więc Rosja ma wprost usłyszeć, że NATO nie będzie biernie patrzeć na jakąkolwiek agresję, jakąkolwiek eskalację i gotowe jest odpowiadać i że odpowie z całą mocą.
2: Jakie jest znaczenie w ogóle tego forum i w jakiej atmosferze te deklaracje padają? Czy to jest taka mobilizacja w tym momencie potencjalnego rzeczywiście zagrożenia?
3: Nie, zdecydowanie nie. Tutaj raczej chodzi o uspokojenie nastrojów, raczej o taki sygnał do społeczeństw państw NATO, szczególnie na wschodniej flance, że oto NATO jest zjednoczone i że jest gotowe do ewentualnej odpowiedzi. Powiedziałeś o atmosferze i ta właśnie atmosfera tutaj wybrzmiewa w kontekście zagrożeń hybrydowych, no bo problem polega na tym, że Rosja nie musi rozpoczynać przecież pełnoskalowej wojny, żeby wywierać presję na państwa NATO. Może wykorzystywać przecież cyberataki, sabotaż, dezinformacje, kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej, no i każde takie zdarzenie można rozpatrywać oddzielnie, ale one razem tworzą znacznie poważniejsze zagrożenie i dlatego generał Grynkiewicz zwraca tutaj uwagę na potrzebę wyznaczenia Rosji czerwonych linii w odniesieniu do właśnie działań hybrydowych. Nie oznacza to jednak, że NATO ogłosiło jakiś jeden próg, którego przekroczenie automatycznie uruchomi odpowiedź militarną. Sojusz już wcześniej zapowiadał, że będzie reagował na rosyjskie działania w wybranym przez siebie czasie i wybrany przez siebie sposób, no ale odpowiedź nie musi być tutaj wyłącznie wojskowa. Może obejmować również środki polityczne, międzynarodowe, działania ograniczające możliwości agresora. Tutaj też generał Grynkiewicz mówi o pewnym elemencie tejże właśnie teorii zwycięstwa w kontekście nowoczesnych technologii. Chodzi tutaj o drony, chodzi tutaj o wykorzystanie sztucznej inteligencji. Mówi o tym, że wojna w Ukrainie pokazuje, że tanie drony mogą stanowić zagrożenie nawet dla znacznie droższego sprzętu wojskowego. No i ważne jest tutaj przecież nie tylko wykrycie zagrożenia, ale też szybka wymiana informacji, możliwość neutralizacji tegoż sprzętu czy tego potencjału militarnego. No i w tym kontekście jeszcze ważna rzecz tego, co to oznacza dla Polski, bo dla Polski najważniejsze jest to, czy te deklaracje przełożą się na realne zdolności obronne, no bo skuteczne odstraszanie przecież nie wymaga tylko jasnych komunikatów, no ale na przykład odpowiedniej liczby żołnierzy, sprawnych systemów i tak dalej. I w kontekście tego tutaj pojawia się Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli szef Ministerstwa Obrony Narodowej, który mówi o pewnego rodzaju przeglądzie zakupów, które to Polska realizuje. To jest przegląd na wydatków na polskie zbrojenia. Wicepremier mówi tutaj o małym przeglądzie, no ale raczej chodzi o skoordynowanie potrzeb, szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia. O tym mówił wicepremier.
2: Dziękuję bardzo. To był reporter TOK FM Szymon Kępka. A już teraz jest z nami Wojciech Klicki, prawnik, a jednocześnie wiceprezes Fundacji Panoptykon. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Poznaliśmy raport Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Jak wiele i czy coś w ogóle wnosi ten raport do naszej wiedzy o tym systemie?
4: Przede wszystkim myślę, że warto przyznać posłom i posłankom z Komisji Śledczej, że wykonali bardzo dużą pracę, bo odbyli ponad 120, prawie chyba 130 posiedzeń, przesłuchali ponad prawie 80 świadków, więc to była bardzo duża praca. No i czego się dowiedzieliśmy? Myślę, że kluczowy i nowy wniosek z tego wszystkiego jest taki, że potwierdzono, czyli biegli z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdzili, że Pegasus dawał, nie był szczelny, pozwalał na dostęp do informacji, które za jego pośrednictwem były przekazywane nie tylko służbom, ale też podmiotom trzecim.
2: Przepraszam, tutaj na chwilę się wtrącę. Czy tutaj chodzi o to, co trafiało do Izraela?
4: Dokładnie. Proszę sobie wyobrazić, że idzie pan do sklepu kupić świetny sejf, żeby chować tam swoje tajne sprawy. I on rzeczywiście jest doskonały. Tylko że producent nie daje możliwości zmiany kodu. To znaczy, on cały czas ma ten kod. Pan może korzystać z
2: sejfu. I producent jeszcze ma wgląd do tego, co w sejfie.
4: Tak, nikt nie twierdzi, dzisiaj przynajmniej nikt na posiedzeniu komisji tego nie powiedział, że producent z tego kodu korzystał. Ciężko to pewnie zweryfikować, ale jasne jest, że ten kod był. I wykorzystywanie takiego oprogramowania z takim sejfem jest po prostu nieodpowiedzialne. I to nie z takiej perspektywy, o której zwykle się w kontekście Pegasusa mówi, czyli w kontekście prywatności, ale też z perspektywy bezpieczeństwa państwa. No bo okazuje się, że służby dopuściły do użytkowania system, dzięki któremu NSO, producent Pegasusa, a być może także izraelskie służby miały dostęp do informacji na temat tego, czym się Polacy czy polskie służby interesują. Mhm. To jest ważny wniosek z dzisiejszego posiedzenia.
2: No tak, ale my to już wiedzieliśmy jeszcze przed ogłoszeniem tego raportu. Po co ten raport jest dzisiaj?
4: Wie pan, wiedzieliśmy, to było tylko na poziomie takich przypuszczeń, nikt tego nie potwierdził. No, dzisiaj mamy jakieś ku temu mocne przesłanki. Myślę, że też ważne jest to, że ta afera została w taki kompleksowy sposób opisana. To nie jest bez znaczenia, bo pamięć człowieka, pamięć społeczna jest ulotna, a to była naprawdę duża afera. I to, że na 300, bodaj 70 stronach członkowie komisji opisali tę sprawę, jest ich dużą zasługą. Mhm. Natomiast nie chcę pozostać tylko po stronie chwalenia, bo jest też jedna bardzo duża rzecz, której posłowie i posłanki nie opisali. Otóż powiedzieli o tym, że Pegasus był takim gigantycznym problemem, że nikt tego nie kontrolował w wystarczający sposób, że nadzór nad służbami jest nadzorem, którego model stworzono wtedy, gdy posługiwaliśmy się wszyscy telefonami stacjonarnymi, a nie wyciągnęli z tego, moim zdaniem, jedynych logicznych wniosków. To znaczy wniosków związanych z tym, że owszem, Pegasus powinien być jest potrzebny służbom i powinien zostać w ich arsenale, ale powinniśmy do tego dostosować przepisy. Nie możemy udawać, że przepisy stworzone pod nadzór nad, no właśnie, podsłuchami telefonów stacjonarnych są wystarczające do sprawdzania, czy nie dochodzi do nadużyć w przypadku, no, takiego narzędzia, jakim jest Pegasus.
2: No, więc mieliśmy Pegasusa bez stosownych przepisów i w tym czasie, czy ten Pegasus był w ogóle zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywany? W jakiej mierze?
4: Wie pan, zgodnie z przeznaczeniem, zależy jak...
2: Z przeznaczeniem jest walka z terroryzmem, z jakimiś takimi zjawiskami związanymi z poważną przestępczością, a nie walka z konkurentami politycznymi.
4: No tutaj powiem panu najpierw, że kiedy rozmawiam z przyjaciółmi z innych organizacji w całej Europie, to fakt tego, że w Polsce Pegasusa wykorzystywano do walki z korupcją, budzi zaskoczenie, wręcz szok. Bo rzeczywiście jest tak, jak pan powiedział, to jest narzędzie, które miało być wykorzystywane do walki z zagrożeniami do bezpieczeństwa państwa. I te sprawy, które znamy, nie znamy wszystkich, tutaj trzeba jasno zaznaczyć, ale te sprawy, które opinia publiczna zna, o których mówi komisja śledcza, to nie są sprawy związane z zagrożeniem do bezpieczeństwa państwa. To są sprawy, w których próbowano przygotować dla kogoś zarzuty korupcyjne. No i komisja dzisiaj też wielokrotnie podkreśliła, że wszystkie osoby publiczne, te w sprawie których wiemy, że były infiltrowane Pegasusem, jak Krzysztof Brejza, nie zostały nic oskarżone, że nie postawiono im żadnych zarzutów związanych z tymi czynami, które próbowano im przypisać przy okazji wyrażenia zgody na podsłuch i rozpoczęcia.
2: Ale nawet te czyny, które próbowano im przypisać, no nie były, jak się wydaje, wystarczające, żeby wyciągnąć taką ciężką broń z arsenału. Co dalej po ogłoszeniu tego raportu w sprawie Pegasusa?
4: Dalej, jeżeli chodzi o takie operacyjne, praktyczne rzeczy, no to ten raport będzie przedstawiony jeszcze na posiedzeniu plenarnym i to będzie część jawna, ale także część niejawna i on później będzie przyjmowany przez cały Sejm, więc to jest kwestia pewnie najbliższych tygodnia czy dwóch. Natomiast drugą rzeczą jest to, że dzisiaj poinformowano, że komisja złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kolejne osoby. Znamy już część nazwisk, na przykład Zbigniew Ziobro czy Michał Woś. No i wszystkie karty i decyzje są teraz w rękach prokuratury, a konkretnie zespołu prokuratorskiego numer 3 w prokuraturze krajowej, który prowadzi postępowanie w tej sprawie i który, mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach czy miesiącach też będzie już tą sprawę kończył. No bo ile możemy rozmawiać o tym, że była afera, nie dając sądom możliwości do ostatecznego wypowiedzenia się.
2: Bardzo dziękuję. Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon był z nami. A po informacjach będziemy także mówili o tematach związanych z ekonomią.
5: Reklama. Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jest się tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
19: Milczące boty. Mniej rosyjskiej dezinformacji w sieci po ukraińskich atakach na rosyjskie serwery. 30 milionów na system Pegasus. Szokujące szczegóły raportu. Policjanci przed placówkami i pytania o bezpieczeństwo w szkołach.
18: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
20: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jest najnowszy sondaż CBOS-u pokazujący poparcie dla partii politycznych, gdyby wybory odbyły się w pierwszej dekadzie października. Koalicja Obywatelska otrzymałaby 28,6% głosów, PiS nieco ponad 18%, Konfederacja prawie 13%, a Konfederacja Korony Polskiej ponad 7%. Pozostałe partie nie weszłyby do Sejmu. Państwa Azji Centralnej coraz częściej kupują uzbrojenie w Chinach, Indiach, Turcji i Europie, próbując ograniczyć zależność od Moskwy. Związane jest to z kłopotami w zakresie dostaw i serwisu rosyjskiego sprzętu oraz dążeniem krajów regionu do samodzielności względem Rosji, twierdzi portal Radia Swoboda. I jeszcze Francja. Dyrektor i nauczycielka zostali ranni w wyniku strzałów z broni myśliwskiej w szkole w Obań, niedaleko Marsylii na południu kraju. Zatrzymany został 14-letni uczeń. Okoliczności strzelaniny w liceum nie są jasne. Według mediów strzelanina nie miała żadnego związku z obecnymi protestami licealistów.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Podsumowanie dnia w TOK FM. TOK 360. Przed nami teraz nieodłączna część programu, czyli Ekonomia 360.
9: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
11: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji tegorocznego ekonomicznego Nobla dostali dwaj amerykańscy badacze, Robert E. Hall z Uniwersytetu Stanforda oraz Michael Woodford z Uniwersytetu Columbia. Decyzja Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk docenia rolę stabilizacji w ekonomii, mówił w południowym EKG profesor Łukasz Goczek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
12: Stabilizacja to jest to, o czym Komitet Noblowski mówił cały czas podczas wręczenia nagród i badania nad oczekiwaniami ludności naszymi dotyczącymi przyszłości, że pokazali, w jaki sposób można zarządzać tymi oczekiwaniami, żeby gospodarka była stabilna, w jaki sposób unikać bezrobocia i inflacji. Wokół tej, powiedzmy, takiej wyimaginowanej linii trendu, gdzie wszystko rośnie, wszyscy jednak mamy coraz więcej różnych dóbr konsumpcyjnych i innych rzeczy, stać nas na coraz więcej, no to wokół tego jednak dochodzi do różnego rodzaju fluktuacji, miejscowych załamań i kryzysów i to właśnie wkład intelektualny noblistów ma na celu zmniejszanie tych fluktuacji wokół wzrostu gospodarczego.
11: Laureaci podzielą między sobą nagrodę 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. Benzyna od jutra znów powyżej psychologicznego progu 7 zł. Jej maksymalna cena sięgnie 7 zł 6 groszy, a maksymalna cena diesla to jutro 8 zł i 2 grosze, podaje Ministerstwo Energii. Zarzuty wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego trzeba wyjaśnić przed Trybunałem Stanu, mówi w TOK FM były członek Rady Polityki Pieniężnej Bogusław Grabowski. W piątek Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej opowiedziała się za Trybunałem dla Adama Glapińskiego i taką decyzję rekomenduje Sejmowi. Wobec prezesa NBP jest 8 zarzutów, w tym o upolitycznienie Banku Centralnego, zabronione pośrednie finansowanie deficytu budżetowego, nieuprawnione interwencje walutowe czy utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej. I są to bardzo poważne zarzuty, mówił w porannym EKG były członek RPP Bogusław Grabowski.
2: Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tego typu zarzuty nie znalazły sądowej oceny, czy było łamanie prawa, czy nie było. Dlaczego? Bo będziemy zachęcali wszystkich pozostałych do takiego samego działania.
11: No ale jeżeli globalni inwestorzy zobaczą, co się u nas dzieje, no to oni pewnie nie będą rozkładać tej sytuacji na czynniki pierwsze, tylko pomyślą, politycy robią zamach na niezależność polskiego banku centralnego.
2: No właśnie, no, przepraszam bardzo, a czy inwestorzy zagraniczni z zagranic całego świata są zadowoleni, gdy nagle tutaj w Polsce w NBP manipuluje się stopami procentowymi, kursem walutowym, na czym oni tracą pieniądze, bo skokowo obniża się stopy, oni są w szoku, czy jak pod koniec roku w grudniu nagle dochodzi do interwencji banku centralnego, który ma zaniżyć kurs, żeby był większy zysk, żebym kolegom politycznym do budżetu wysłał większe pieniądze, to oni są zadowoleni? Przecież oczywiście, że to trzeba wytłumaczyć.
11: Z zarzutami prezes NBP się nie zgadza. W ubiegłym tygodniu powtarzał, że jego zdaniem nie mają one żadnych podstaw. Bezrobocie we wrześniu nie wzrosło i utrzymało się na poziomie 5,8%, podaje Ministerstwo Pracy. W urzędach pracy zarejestrowanych jest nieco ponad 900 tysięcy osób. Nowe przepisy o najmie krótkoterminowym mieszkań nie powinny całkowicie zablokować tego rynku, komentuje w TOK FM Marek Wielgo z portalu rynekpierwotny.pl. Uchwalone w Sejmie przepisy zakładają rejestr takich mieszkań oraz możliwość blokowania najmu krótkoterminowego przez gminy lub poszczególne spółdzielnie i wspólnoty. Ale to nie będzie takie proste, mówi ekspert.
13: W spółdzielniach mieszkaniowych trzeba będzie uzyskać większość z ponad połowy członków danej spółdzielni na walnym zgromadzeniu. No ale wszyscy wiemy, że raczej frekwencja na walnych zgromadzeniach w spółdzielniach jest nikła, pewnie kilkuprocentowa. We wspólnotach mieszkaniowych teoretycznie może być łatwiej, tutaj zdecyduje większość udziałów, ale znowu, no można sobie wyobrazić bez problemu sytuację, że w danej kamienicy akurat większościowymi udziałowcami są ci, którzy najmują krótkoterminowo, więc takiej uchwały też wspólnota nie przyjmie. Natomiast już sam fakt, że powstanie ten rejestr i ten najem będzie regulowany, będzie jakby wyjdzie z szarej strefy, już jest dużym krokiem w przód.
11: W Polsce skala najmu krótkoterminowego na tle Europy jest jeszcze stosunkowo niewielka. 4,38 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,71, dolar 3,92, a funt po 5,19.
9: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
8: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Jest z nami teraz Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października, ale zanim to nastąpi, to spróbujemy teraz słuchaczom trochę nakreślić obraz tego, jak to jest być prezydentem Krakowa, jakie się ma wyzwania i w ogóle, proszę powiedzieć, jak się rządzi tym miastem?
14: No jak się miasto zna, to można... Słowo rządzić jest chyba niedobre, ale można kierować, inspirować, współdziałać z ludźmi, którzy chcą czegoś dla Krakowa zrobić, więc raczej takiej bym się trzymał terminologii. Chociaż z drugiej strony, no też muszę powiedzieć, że dyrektorzy, szefowie spółek i tak dalej, no jednak lepiej pracują, jak wiedzą, czego szef chce. w jakim kierunku sprawy mają iść i no, jakby mam takie bardzo pozytywne doświadczenie, że w tym okresie dość trudnym nie było włoskiego strajku, nie było pomysłu przeczekania, może jakoś takiego chowania się nie wiadomo, za znakiem zapytania, który przed nami. Nie, ja oceniam te 5 miesięcy bardzo, bardzo, bardzo dobrze.
8: A w sytuacji tak dużego zadłużenia miasta, jakie ma pole manewru prezydent?
14: Minimalne. Minimalne dlatego, że rok budżetowy, w który wchodzimy, po pierwsze musi być rokiem, w którym jeżeli miasto nie wygeneruje nadwyżki budżetowej, to będzie miało za 3 lata po prostu bardzo, jakby tu powiedzieć, krytyczną sytuację limitów, jeżeli chodzi o zadłużenie. Bo ten limit zadłużenia jest jednak uzależniony od tego, jaki jest trend budżetowy. Więc powiem, niewielki. Budżet pan prezydent elekt ma prawie gotowy. Pole manewru jest tylko takie, że może powiedzieć, ścinamy inwestycje, ale za inwestycjami stoją konkretni radni i ich elektoraty, a to jest droga, to jest chodnik, to jest szkoła, to jest oświetlone przejście, to jest kanalizacja, której w Krakowie ciągle jeszcze wstyd powiedzieć, ale nie wszędzie, tak powiem, funkcjonuje albo istnieje. Więc powiem jeszcze jedno. Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców zasypywało nas przez ostatnie 5 miesięcy lawiną zapytań i wniosków. Za ostatnie przynajmniej 3 tygodnie tak sobie pomyślałem, że będą musieli już sami na nie odpowiedzieć. To są bardzo takie lokalne sprawy, na które ludzie czekają i myślę, że jeżeli prezydent Krakowa nowy, zaprzysiężony, będzie się na tych sprawach koncentrował, czego mieszkańcom życzę, żeby było jasne jemu też, to trzeba powiedzieć, że na wielkie inwestycje nie będzie kasy. Po prostu trzeba będzie powiedzieć, metro nie, trasa Pychowicko-Świerzyniecka, na którą po 6 latach mamy decyzję środowiskową, będzie musiała poczekać. Tak mi się wydaje, że tak prezydent zrobi.
8: Ile można zrobić w 2 lata?
14: W 2 lata? No, można uprzedzić wypadki pod tytułem właśnie musimy generować tak zwaną księgową nadwyżkę budżetową, ale to oznacza silne ograniczenie inwestycji, a to oznacza po prostu dużo gorszą pozycję startową w wyborach do kolejnej 5-letniej kadencji, bo każdy jego konkurent będzie mógł znowu zacząć obiecywać, tak jak obiecywał prezydent elekt, a on nie będzie mógł tego robić. No i to jest sytuacja, w której pewnej pułapki, w której pan prezydent się znajdzie.
8: Ciekawe jest to, o czym pan już wspominał, że teraz pan Łukasz Gibała będzie miał na biurku te wnioski, które jego organizacja wysłała do urzędu. Ciekawe, jak sobie z nim poradzi.
14: Ponieważ ja życzę Krakowowi, jego mieszkankom, mieszkańcom jak najlepiej, no byłoby fajnie, gdyby sobie poradził.
8: No, ale jeszcze obiecuję, że Kraków się przestanie zadłużać, więc...
14: To jest niemożliwe. Znaczy, to jest niemożliwe i to tutaj... On jest człowiekiem z biznesu. Według mnie nie ma żadnych problemów z arytmetyką, więc będzie musiał zrobić to, co zapowiada. Czyli będzie robił audyt. Przypomnijmy, że Aleksander Miszalski też robił audyt przez rok, przez wynajęte zewnętrzne podmioty. Tutaj też ma być taki podmiot wyłoniony. No ale audytami się nie żyje. Audytami się nie buduje dróg, chodników, tras tramwajowych i tak dalej, i tak dalej. No więc to będzie zderzenie rzeczywiście jakby z twardą rzeczywistością. No ale każdy na jego miejscu, kto by wygrał, byłby w tej samej sytuacji.
8: Zostały nam 2 minuty i Chciałbym, żeby pan wyjaśnił naszym słuchaczom, jak to w ogóle się stało, że Kraków jest w takich kłopotach, miasto drugie największe w Polsce, z pozytywną tendencją demograficzną, co też nie jest oczywiste dzisiaj, i taką liczbą turystów chociażby. No, Kraków wszystko ma do rozwoju.
14: No, Kraków wszystko ma. Kraków jest miastem do podziwiania i do kochania, jak napisał jeden z jego mieszkańców. Znakomity tekst adresowany do prezydenta elekta, naprawdę warto wszystkim to go polecić. Stało się tak dlatego, że 24 lata świetnej pasy, jeżeli chodzi o dostępność środków unijnych, budowano. No niestety pan prezydent Majchrowski budował obiekty typu ICE, typu Arena, pływalnie, domy kultury. Wszystko to jest z punktu widzenia społecznego bardzo potrzebne, natomiast kompletnie zaniedbał bazę dochodową budżetu miasta, czyli jakby nie przyciągał inwestorów. No i to jest, ja o tym mówiłem już dawno, to jest po prostu kardynalny błąd, który się na Krakowie musi zemścić, dlatego że jak się wygenerowało utrzymywanie i budowanie obiektów, które wyłącznie potrzebują kosztów, a nie przynoszą budżetowi dochodów, to po prostu nie ma zmiłuj się. Jeżeli tego prezydent Elek nie odwróci, to miasto znajdzie się po prostu w fatalnych tarapatach.
8: Jeszcze jedno zdanie. Pan mówi, że o zwiększaniu dochodów, a potencjał na przykład terenów inwestycyjnych Kraków ma, żeby to odwrócić? Krótko, jakby pan mógł.
14: Tereny nowej, dawnego kombinatu i taki rewelacyjnie, takiej synergicznej współpracy z Mittalem, to jest w ogóle jedyna szansa, przed którą stoi prezydent. Jeżeli jej nie wykorzysta, to po prostu przegra.
8: Bardzo dziękuję. Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa, był z nami w TOK 360. A już teraz dołącza do mnie Karolina Lewicka.
15: Dzień dobry.
8: Która zaprosi państwa tuż po informacjach na wywiad polityczny. O czym dzisiaj będzie w wywiadzie?
15: Z samego rana premier wrzucił nagranie ze swojego podcastowego studia, tego z plakatem Sopotu, i powiedział tak: właśnie zmierza do finału sprawa Pegasusa. Pamiętacie? Jednego z największych skandali w historii Polski po upadku komunizmu. Pomyślałam sobie, że to pytanie szefa rządu, pamiętacie, jest symptomatyczne, jeżeli chodzi o to, jak długo trwa ustalanie faktów, jak długo mielą młyny sprawiedliwości w naszym kraju. Na razie sejmowa komisja

0: islamistom, który z definicji powinien służyć do inwigilacji osób wrogich naszemu krajowi, terrorystów, i nie możemy go wykorzystać na kierunkach najbardziej w takiej sytuacji oczywistych, jak rosyjski czy chiński. No po prostu obłęd. Tym jaśniej widać, że system był potrzebny PiS-owi do inwigilacji opozycji. Opozycja była w kraju, a nie w Iranie, więc problemu nie było. Tomasz Trela, członek komisji, będzie zaraz moim państwa gościem.
1: Tok 360 wraca po 18.
2: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
3: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
2: Bestia, jak się patrzy.
3: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
2: Dane techniczne.
3: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
2: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Prawie minuta po 17:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Oto co się dzieje, gdy Rosja dostrzega perspektywę zwiększenia dochodów swojej machiny wojennej, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Moskwa w odpowiedzi na rozejm zaproponowany przez Stany Zjednoczone nadal uderza w ukraińską energetykę. Tylko dziś uderzyła w 6 obiektów. W całym kraju ranne zostały 33 osoby. Zełenski podziękował Unii Europejskiej za przyjęcie nowego pakietu sankcji wobec rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Większa presja na rosyjskie podmioty, zwłaszcza te zaangażowane w produkcję rakiet balistycznych i szachedów, jest właściwym i niezbędnym sygnałem, jeśli poważnie podchodzimy do zakończenia rosyjskiej wojny, mówił ukraiński prezydent. Dziękuję wszystkim, którzy pracują nad tym, by umożliwić osiągnięcie pokoju, oświadczył.
20: Z
19: 150 milionów złotych kar nałożył UOKiK na 4 banki za niedozwolone klauzule w umowach. Zapłacić musi Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste BP oraz Plus Bank. Umowy przedstawiane klientom skonstruowane były także na zmiany pozwalały na zmiany warunków oraz na podwyższanie lub wprowadzanie dodatkowych opłat i prowizji. Postanowienia dotyczyły m.in. rachunków bankowych, kart płatniczych i kredytowych, pożyczek oraz kredytów, w tym hipotecznych. Decyzje nie są prawomocne, banki mogą odwołać się od

0: do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Komisja do spraw Pegasusa przedstawiła dziś raport ze swoich prac. Jawna część dokumentu liczy 370 stron, a niejawna zostanie zaprezentowana podczas niejawnych obrad komisji. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa, a dane pozyskiwane za jego pomocą opuszczały terytorium Polski, mówiła dziś szefowa komisji Magdalena Sroka podczas prezentacji raportu. Temat wróci już za chwilę w wywiadzie politycznym TOG FM. Za chwilę prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
0: Jutro na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, wieczorem będzie wzrastać do dużego. Maksymalnie na przeważającym obszarze od 10 do 14 stopni, cieplej miejscami na zachodzie około 15, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 6 do 9.
1: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Tomasz Trela, poseł i wiceprzewodniczący Parlamentarnego Klubu Lewicy i członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Łukasz Gibała, prezydentem Krakowa, zapowiada rozmowy z radnymi i przypomina, że bez lewicowych radnych Koalicja Obywatelska nie ma większości w Radzie, liczy na współpracę, mówi, że rozmowy będzie prowadził zarówno z klubami, jak i indywidualnie z poszczególnymi radnymi. Co nowa lewica na to, bo to chyba taka oferta jest.
4: No pewnie nowa lewica, a szczególnie radni w Krakowie się do tego odniosą. Ja pamiętam swoje życie samorządowe. Ono jest nieco inne niż życie parlamentarne i z prezydentem prowadzi się rozmowy, negocjuje
3: się. I można się dogadać.
4: Można się dogadać w różnych sprawach, bo przecież chodzi tak naprawdę o inwestycje dla Krakowa. Chodzi o to, żeby Kraków był lepszy, tak jak i każdy inny samorząd. Więc myślę, że jak będzie ciekawa propozycja co do realizacji danego przedsięwzięcia, to znając koleżanki, kolegów radnych, pewnie będą otwarci, natomiast nie znam politycznych.
3: Ale nie mówimy, jak rozumiem, o współpracy systemowej, tylko odnośnie poszczególnych projektów, rozwiązań.
4: Tak bym to widział, natomiast co postanowi Kraków i Lewica w Krakowie i Klub Radnych w Krakowie, no to myślę, że jeszcze potrzeba na to trochę czasu, ale wiem, jak działamy w innych samorządach, nie zamykamy się na współpracę co do danego projektu, bo jeżeli na przykład pan prezydent Gibała powie, że będzie chciał budować mieszkania na wynajem, będzie chciał pozyskiwać na to środki krajowe, to nie wyobrażam sobie, żeby radni lewicy byli przeciwni takim rozwiązaniom.
3: Czyli nie będzie też takiego systemowego blokowania.
4: No, myślę,
3: prezydenta.
4: Że nie. Myślę, to w samorządzie tak się nie działa, bo jeżeli ktoś myśli, że w samorządzie można być taką twardogłową opozycją, nie bo nie, to na ogół przegrywa.
3: Na premiera Donalda Tuska, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza był przygotowywany zamach. Po otrzymaniu takich informacji służby zdecydowały się poinformować media, jak mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Poinformowaliśmy o tym, bo sprawa, podkreślam, jest śmiertelnie poważna. Ale było bardzo duże zdziwienie ekspertów, że poinformowano media jeszcze przed zatrzymaniem tego człowieka, który miał przygotowywać ten zamach. Na przykład pułkownik Grzegorz Małecki mówił tak: przyznam, że nie potrafię zrozumieć postępowania rządu, a sam rząd nie uczynił nic, aby je wyjaśnić. Nie chcę spekulować na temat motywów, ale zachowanie rządu nie mieści się w standardowych praktykach w takich sytuacjach. Czy panu też wydało się to dziwne, że premier o 7 otrzymuje ostrzeżenie, potem o 8 idzie z spacerkiem przez Warszawę, potem nagle jest jakieś wielkie wzmożenie, a dopiero po południu jest informacja o zatrzymaniu?
4: Ja słuchałem tej konferencji prasowej rzecznika prasowego służb specjalnych i odniosłem takie wrażenie, że było takie oczekiwanie mediów, żeby poinformować, jak sprawa się ma. I akurat to mi się podoba. Jeżeli są jakieś niuanse, są jakieś spekulacje, czy rzeczywiście premier dostaje poważne groźby i służby podejmują działania, to dlaczego opinii publicznej o tym nie poinformować?
3: Ale miały o tym wiedzieć, skoro informacja...
4: Ja tego nie wiem.
3: No zaraz, informacja miała wpłynąć do służb, to zawiadomienie, w nocy, z soboty na niedzielę.
4: Media mają takie możliwości, takie umiejętności.
3: A może raczej służby ciekną?
4: Nie chcę z tego robić nie wiadomo jakiej sprawy. Ja uważam, że jeżeli ktoś przekazuje informacje, to robi to w dobrej wierze. Przecież kilka godzin później został schwytany ten potencjalny sprawca, jest w areszcie, będzie miał stawiane zarzuty i tak powinno być. Natomiast żyjemy w czasach arcytrudnych, arcyciekawych, gdzie tych gruźb potencjalnych, morderstw co do osób publicznych jest bardzo dużo, więc to jest też pokazanie opinii publicznej. Zobaczcie, z każdym tego typu zjawiskiem, z każdym tego typu delikwentem będziemy obchodzić się bardzo twardo i zdecydowanie.
3: Donald Tusk odniósł się do sprawy Pegasusa i oczywiście pracy też Sejmowej Komisji Śledczej i mówił tak. Oni podpisali umowę, w której zapłacili Izraelowi ponad 30 milionów złotych za system, za to narzędzie inwigilacji, śledzenia, podsłuchiwania, podglądania, nad którym de facto nie mieli kontroli, bo kontrola pozostawała w rękach Izraela i firmy izraelskiej. I kończy swój wywód szef rządu następująco. Mówimy o zbrodni stanu. I za to będą odpowiadać. Nie ma czegoś takiego jak zbrodnia stanu. Nie ma paragrafu na to. Mamy, bo sprawdziłam dzisiaj, rozdział 17 kodeksu karnego i tam są przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Zamach stanu jest, zdrada dyplomatyczna, szpiegostwo jest.
4: Znaczy, rozumiem, że to w aspekcie takim podcastowym dodało takiej pikanterii, jeżeli chodzi o zakończenie przez pana premiera. Natomiast sprawa jest oczywiście bardzo poważna, dlatego że my dzisiaj przedstawiliśmy jawną część raportu. Jest łącznie 11 zawiadomień do prokuratury na pana między innymi Ziobrę, Kamińskiego, Wąsika,
3: to
4: Wosia,
3: czyli
4: polityków. I to, o czym powiedział pan premier i to, co nam się udało między innymi odtajnić, ten dokument, z którego wynikało, że Pegasus był kupiony oczywiście nielegalnie, nielegalnie był wykorzystywany, ale najgorsze jest to, że służby polskiego państwa doprowadziły do tego, że dane, które były przez Pegasus pozyskiwane, były na serwerach izraelskich i nikt tak naprawdę nie wie, co z tymi danymi zostało zrobione, czy one do czegoś były posłużone, czy będą do czegoś posłużone, tym bardziej, że wiemy, że inwigilacjom były poddawane osoby publiczne i politycy ówczesnej opozycji, ale też prokuratorzy, też sędziowie. I w moim przekonaniu ten cały dokument, bo ja dzisiaj przyniosłem ten raport z części jawnej, to ma być taka mapa drogowa dla prokuratury, bo oczywiście część opisowa to jedno, dowody w postaci dokumentacji to część druga, zeznania świadków to część trzecia, dokumenty o klauzuli tajnej, ściśle tajne to część czwarta i piąta. I to ma być taki drogowskaz dla prokuratury do stawiania zarzutów, aktów oskarżenia, a później do decyzji niezawisłego sądu.
3: A nie ma pan takiego wrażenia, że to, co państwo robili w tej komisji, to była taka dwójpółletnia działalność kronikarska, że mamy teraz w postaci tego grubego dokumentu właśnie udokumentowaną, bogatą historię systemu do inwigilacji, bo ja mam wrażenie, że prócz tej informacji, oczywiście przejrzałam ten dokument, prócz informacji o tym, że był odgórny zakaz wykorzystywania i możliwości wykorzystywania w ogóle tego systemu na pewnych kluczowych kierunkach jak Rosja, Chiny, Iran, Korea Północna, to ja mam wrażenie, że o tym, o czym państwo piszą, to ja już przez ostatnie lata przeczytałam albo w tekstach dziennikarskich, albo na przykład w tym raporcie senackiej komisji.
4: Tylko z całym szacunkiem, teksty dziennikarskie i raport komisji senackiej był niewystarczający dla śledczych, żeby podjąć odpowiednie działania. Jednak po pracach komisji zostały wszczęte postępowania. Pan Woś, który jest dzisiaj posłem Prawa i Sprawiedliwości, ma już akt oskarżenia w sprawie Pegasusa. W stosunku do niektórych są już poczynione zarzuty. Wcześniej o Pegasusie się mówiło, o Pegasusie się opisywało, natomiast tu są konkretne dokumenty, a poza tym walor komisji śledczej, która ma charakter śledczy i zeznaje się pod rygorem, ma też aspekt polityczny dla obywateli, którzy to widzą, którzy się mogli z tym zapoznać. Jak służby polskiego państwa za rządów PiSu działały. Program, który miał służyć do zwalczania i walki z terroryzmem, tak naprawdę służył do walki z ówczesną opozycją. I to na dwóch frontach. I to na tym froncie właśnie publicznym, jak i na tym froncie niepublicznym, bo są część materiałów, o których nie mogę powiedzieć, bo mają odpowiednie klauzule. Ja uważam, że ta praca tej komisji śledczej była potrzebna. Dzisiaj została ona pokazana i myślę, że nie mamy się czego wstydzić, że rozszyfrowaliśmy krok po kroku to, jak działało państwo polskie. I jeszcze jedna rzecz. To przecież po naszym przesłuchaniu pana Ziobry, zostały mu, czy była próba postawienia mu zarzutów i to po przesłuchaniu na komisji, gdzie musiał być zatrzymany i przymusowo doprowadzony, czmychnął najpierw do Budapesztu, a teraz do Stanów Zjednoczonych. Gdyby nie komisja śledcza, to pewnie Ziobro by sobie paradował po ulicach Warszawy i śmiał się wszystkim w twarz. Pan Romanowski tak samo uciekł, on co prawda w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, nie komisji śledczej, ale też uciekł. To są wszystko elementy funkcjonowania państwa i pokazania, jak zgniłe było państwo za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
3: Myślę sobie, że sporo wody w Wiśle upłynęło między 5 stycznia 2022 roku, kiedy Zbigniew Ziobro, odpowiadając na pytania dziennikarzy o Pegasusa, stwierdził, może chodzi o konia, który ma skrzydła i lata, a między 29 września 2025 roku, kiedy Ziobro na posiedzeniu Komisji Śledczej przyznał, że to on był inicjatorem zakupu systemu Pegasus. Dla dobra kraju, rzecz jasna.
4: I jeszcze co ważne, sam przyznał i wkopał nieco pana Kamińskiego, ministra, że to na półpiętrze w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
3: się między spotkali, pogadali.
4: Ustalili. Natomiast to też obrazuje, jakie to było środowisko, jakie to było towarzystwo, że jak było zlecenie polityczne, to oni w ciągu jednego dnia byli w stanie zmienić rozporządzenie, wprowadzić w błąd i Ministerstwo Finansów, i Komisję Finansów, żeby zdobyć 25 milionów z Funduszu Sprawiedliwości na Pegasusa. I o jeszcze jednej rzeczy warto tutaj powiedzieć. Wszyscy się śmiali. Ziobro też się na początku kadencji śmiał. Użył takiego sformułowania. Mam nadzieję, że nie będziecie fujarami i zajmiecie się moją sprawą. No to zajęliśmy się, panie Ziobro. Pan wraca do Polski, jak pan nie jest fujarą i niech pan odpowiada przed wymiarem sprawiedliwości. Jest raport Komisji Śledczej, są pana podpisy, są dokumenty, są argumenty. Niech pan się broni.
3: Nie ma pan wrażenia, panie pośle, że to trwało zbyt długo. Ja wiem, że była obstrukcja ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale w piątek na wyborcza.pl czytałam tekst o państwa komisji zapowiadający te wydarzenia dzisiejsze poniedziałkowe. Spojrzałam też na komentarze. One nie były nienawistne, tylko raczej ironiczne. To oni jeszcze żyją, te komisanty? To oni jeszcze istnieją w ogóle? Teraz to możecie PiSowi nafiukać. Zawiadomienia PiTu, nie rozliczyliście PiSu. Jakieś takie głębokie rozczarowanie.
4: Wie pani, ja rozumiem internautów, rozumiem też obywateli, bo często się z nimi spotykam, natomiast komisja działała na wyjątkowo specyficznej materii. To była współpraca ze służbami. Ja nie będę wchodził tu w tajniki, ale
3: no,
4: współpraca
3: ze służbami
4: ciężko się współpracowało. Do tej pory nie było takiej komisji, gdzie paratrybunał konstytucyjny wydał zabezpieczenie, że komisja jest nielegalna, co jest oczywiście nieprawdą, ale wydał. Na bazie tego para zabezpieczenia politycy PiSu albo związani z PiSem notorycznie nie przychodzili na posiedzenia komisji. Trzeba było ich wzywać, wręcz niektórych trzeba było doprowadzać i to też wydłużyło. Gdyby to była standardowa komisja i współpraca ze służbami szłaby super dobrze i nikt by nie robił obstrukcji. Zapewniam, że 12 miesięcy nie dłużej byśmy potrzebowali, żeby ten temat zamknąć. Trwało to dłużej, ale jeżeli ktokolwiek ma pretensje albo uważa, że to trwało za długo, to główne pretensje trzeba kierować do tych, którzy robili obstrukcję. A to byli głównie politycy Prawa i Sprawiedliwości albo ludzie związani z PiS-em.
3: Były jeszcze dwie komisje śledcze w tej kadencji. Jedna dotycząca afery wizowej, a druga wyborów kopertowych i one zakończyły swoją pracę
4: szybko.
3: W 24 roku
4: zdecydowanie
3: jeszcze.
4: Szybciej. Oczywiście, żeby była też jasność, materia Pegasusa i materia afery wizowej i wyborów kopertowych, tam były incydenty. Tutaj mieliśmy do czynienia z pewną technologią, do której dopuścił się PiS. Kupili Pegasusa po to, żeby robić tym Pegasusem konkretne osoby.
3: Dobrze, a nie ma pan takiego wrażenia, że politycznie komisje śledcze zawiodły, nie wykrowały żadnej gwiazdy politycznej, nic się nie przebiło do popkultury, powołano je jednocześnie, pracowały też jednocześnie, nikt tego nie śledził, jak kiedyś komisji Rywina, no i nie odkryły jakichś istotnych faktów, które by nami wstrząsnęły.
4: No ale wie pani, ja nie wiem, co może bardziej wstrząsnąć opinią publiczną, jak informacja, że władze kraju podsłuchują obywateli tego kraju bezpodstawnie, wyłudzając zgody sądowe.
3: Myśmy to już wiele razy słyszeli.
4: No tak, ale
3: przy poszczególnych osobach,
4: tak, ale wie pani,
3: o których się dowiadywaliśmy, że były podsłuchiwane.
4: Ale słyszeć, a mieć dowody, słyszeć, a mieć dokumenty, słyszeć, a mieć dokumentację z służb, które mają klauzulę i przekazać to wszystko do prokuratury jako zbity dokument, są dwie różne rzeczy. Jeszcze raz wrócę do tego, o czym mówiłem. Na podstawie żadnego, z całym szacunkiem do analizy wiedzy dziennikarskiej, do opinii dziennikarzy. Na podstawie tych materiałów prokurator nie wszczął żadnego postępowania. Na podstawie zawiadomień komisji śledczej postępowania przez prokuraturę zostały wszczęte. Jeden delikwent ma już akt oskarżenia. No to jest ta różnica.
3: No to dlaczego nie powołano tych komisji śledczych, które zapowiadano na początku kadencji? Przypomnę, że miała być czwarta komisja i zająć się aferą grantową w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Piąta dotycząca Funduszu Sprawiedliwości. Szósta związana z polityką covidową rządu PiS-u. PSL mówił o komisji do zbadania fuzji Orlenu z Lotosem czy sprawy ukraińskiego zboża.
4: Myślę, że dlatego, że jak te trzy komisje zaczęły działać, a Pegasusa trwała zbyt długo, to dano carte blanche prokuraturze i prokuratura tymi sprawami się zajmuje i stwierdziliśmy, no bo przecież jestem członkiem koalicji, że dopóki prokuratura sobie z tym radzi i daje rękojmię, że wszystko sprawnie, szybko będzie też wyjaśniać, to będzie to robić. I to z tego względu. Natomiast nie wiem, czy fortunnym było to, ale to już mówię z perspektywy, czy te trzy komisje, które ruszyły jednocześnie i w tym samym czasie pracowały, to było najbardziej szczęśliwe rozwiązanie, bo do tej pory nigdy tego nie ćwiczyliśmy. Teraz przećwiczyliśmy. Trochę te komisje się zazębiały, trochę się nakładały.
3: Zjadały się.
4: No, trochę się nakładało to wszystko na siebie. Natomiast wiemy jedno, że finiszujemy raport pewnie w listopadzie na posiedzeniu Sejmu i w tym trybie jawnym, i w tym trybie tajnym i do brzegu, jak to się mówi.
3: Tomasz Trela, poseł i wiceprzewodniczący Parlamentarnego Klubu Lewicy, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa.
4: Dziękuję
3: panie
4: bardzo
3: pośle za rozmowę. Profesor Łukasz Danel będzie moim państwa gościem tuż po informacjach. No i porozmawiamy o tym, co dzieje się dzisiaj w powyborczym Krakowie.
5: Reklama.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Trawisto.
13: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15:40 w Radiu Tok FM.
1: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 17:20. Informacje Tok FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Dane pozyskane przez Pegasusa były na serwerach izraelskich i nikt tak naprawdę nie wie, co z nimi się stało, mówił w wywiadzie politycznym w Tok FM członek Sejmowej Komisji do spraw Pegasusa Tomasz Trela z Lewicy. Dzisiaj komisja przedstawiła jawną część raportu z prac. Jednym z ustaleń jest brak pełnej kontroli państwa polskiego nad systemem służącym inwigilacji. Część infrastruktury Pegasusa pozostawała pod kontrolą izraelskiej firmy NSO Group, a dane pobierane z telefonu telefonów były przesyłane przez zagraniczne adresy IP. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział telewizji Fox News, że po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa energetycznego rozejmu Ukraina nie atakowała rosyjskich rafinerii. Zaznaczył jednak, że do ogłoszenia Trumpa nie zastosowała się Rosja, która zaatakowała stacje benzynowe, elektrownie i inne instalacje energetyczne. Zełenski ponownie zadeklarował, że jest gotowy do wstrzymania ataków przeciwko rosyjskiej infrastrukturze energetycznej, jeśli Rosja zrobi to samo. Ponad 20 samorządów z województwa śląskiego zaapelowało przed siedzibą NFZ-u w Katowicach o zmianę zasad finansowania szpitali powiatowych. Wskazywali na rosnące straty placówek i niezapłacone nadwykonania, które ograniczają możliwości leczenia pacjentów. Według danych Związku Powiatów Polskich ponad 90% szpitali powiatowych w Polsce zakończyło poprzedni rok stratą. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie policyjnej interwencji w Bydgoszczy. Wczoraj śmiertelnie postrzelony został 44-latek. Śledztwo wykaże, czy funkcjonariuszka nie przekroczyła uprawnień. Według wstępnych ustaleń w czasie interwencji nie doszło do uchybień. Policjantka oddała jeden strzał z broni, raniąc agresora, który ruszył z nożem w kierunku funkcjonariuszy. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Od dzisiaj do piątku kierowcy jadący łódzkim odcinkiem autostrady A1 w kierunku Katowic muszą liczyć się z utrudnieniami. Między węzłami Kutno-Wschód i Piątek drogowcy prowadzą roboty, mówi Ewelina Szczesek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
5: W związku z robotami z ruchu wyłączony będzie lewy pas jezdni. Przejazd będzie możliwy wyłącznie prawym pasem, a w rejonie prowadzonych prac obowiązywać będzie ograniczenie do 80 km na godzinę.
19: GDDK i ja apeluję do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Sprawdźmy teraz prognozę pogody.
16: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
19: W nocy może kropić przede wszystkim na północy, będą też mgły, temperatura minimalna od 2 do 9 stopni. Jutro popada we wschodniej połowie kraju, a wysoko w Tatrach możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Chłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, tam od 7 do 9.
16: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Gdzie nie spojrzeć, tam zielony kolor, mapa smogowa nie pozostawia wątpliwości, powietrze wszędzie jest dobrej lub bardzo dobrej jakości.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, profesor Łukasz Danel, dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
20: Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa.
3: Patrzyłam na twarz Łukasza Gibały podczas wieczoru wyborczego. Rozanielona, rozpogodzona, uśmiech jak najbardziej szczery, ale pomyślałam sobie też, słuchając jego wystąpienia w trakcie właśnie tego wieczoru wyborczego, a potem pierwszego wywiadu, jakiego udzielił TVN24, że od razu zderzył się z rzeczywistością, która go teraz czeka przez 2,5 roku tej kadencji, do roku 2029, kiedy odbędą się kolejne wybory samorządowe, a mianowicie konieczność współpracy z Radą Miasta, w której większość ma Koalicja Obywatelska, razem z Nową Lewicą. I oczywiście Gibała z wiadomych względów nie eksponował tego w trakcie kampanii wyborczej, no bo musiałby przyznawać, że być może w wielu sprawach będzie miał związane ręce albo pod górkę i wiatr w oczy. Ale widać, że teraz natychmiast o tym zaczął myśleć, bo to wynika z tego, co mówił. W trakcie wieczoru wyborczego powiedział tak: wybory właśnie się skończyły. Odłóżmy na bok wszelkie spory. Pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest dla nas to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta. W wywiadzie dla TVN24 dorzucał: mam zamiar spotkać się jak najszybciej z moją kontrkandydatką. Mam nadzieję, że wykorzysta swoje kontakty z rządem, będzie lobbować na rzecz Krakowa. Mam nadzieję, że Donald Tusk i Władysław Kośniak-Kamysz się nie obrażą. Jako prezydent bezpartyjny będę gotów współpracować się z każdą stroną. Tymczasem Monika Piątkowska, także w wywiadzie dla TVN24, mówiła tak: outsider, samotny jeździec, nie naprawi miasta. Zarządzanie miastem to jest gra zespołowa. To jak to pańskim zdaniem, panie profesorze, może wyglądać?
20: No, może po kolei. Faktycznie, jak wczoraj ogłoszono te pierwsze wyniki jeszcze exit poli, to wręcz niektórzy mówią, że trzeba, że słychać było taki huk, jakby kamień z serca spadł Łukaszowi Gibale, który no, ma na pewno w pamięci do dzisiaj dotychczasowe swoje starty w wyborach na prezydenta Krakowa.
3: 12 lat starań.
20: 12 lat starań, bolesne porażki, zwłaszcza ta ostatnia w 2024 roku.
3: Przegrana o 5 tysięcy głosów.
20: Tak, o 5,5 tysiąca głosów mniej więcej, więc o włos z Aleksandrem Miszalskim, ale wskutek, no jak wiemy, kilku zdarzeń szczęśliwych dla Łukasza Gibały już 2 lata później otrzymał szansę kolejnego startu. No i w myśl zasady do 4 razy sztuka tym razem faktycznie się udało. Jeszcze był oczywiście ostrożny przez pewien czas, no ale im dłużej to trwało i im bardziej spływały te wyniki już oficjalne, tym oczywiście było wiadomo, że ten wynik się już nie odwrócił i faktycznie się nie odwrócił. No i takiego rozluźnionego Łukasza Gibały, jak chociażby dzisiaj rano już, kiedy znów gdzieś tam wyruszył rozdawać obważanki, to dawno go nie widzieliśmy z takim uśmiechem na ustach, ale trudno się temu dziwić. Natomiast faktycznie, jak słusznie pani redaktor zauważyła, no czekają go trudne 2 lata, czy prawie 2,5 roku końcówki tej kadencji, głównie z uwagi na różne kwestie, też trudną sytuację finansową miasta, no ale oczywiście z politycznego punktu widzenia to, co się podkreśla od samego początku, no to jest konieczność współpracy z Radą Miasta, która jest zdominowana przez radnych wybranych z list Koalicji Obywatelskiej. To nie znaczy, że to są wszyscy radni Koalicji Obywatelskiej, bo z Koalicją Obywatelską startowała też chociażby nowa Lewica. No ale Łukasz Gibała, można powiedzieć, ma tylko i wyłącznie garstkę radnych, jeszcze sam do
3: dzisiaj osób tym radnym. Jest łącznie.
20: No właśnie. Więc oczywiście jest to wyzwanie i będzie to wielkie wyzwanie, więc nie dziwi taki ton wypowiedzi Łukasza Gibały, pojednawczy, koncyliacyjny. Ja w ogóle nie zakładam zresztą, że on z tą Radą Miasta będzie próbował wchodzić w jakiekolwiek spory, że będzie otwierał jakieś tam nowe osie konfliktów. Raczej będzie próbował z nią się dogadywać, z nią współpracować. No więc stąd te jego wczorajsze słowa i dzisiejsze słowa o tym, że będzie się chciał spotykać, że będzie chciał właśnie współpracować po to, żeby te najważniejsze sprawy rozwiązać, najważniejsze problemy rozwiązać. I zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Tam nawet jeszcze w trakcie kampanii pojawiła się taka wypowiedź, która zresztą była przedmiotem sporu sądowego, że 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, to były słowa Łukasza Gibały, wyrażało w rozmowach z nim otwartość na współpracę. Sztab Moniki Piątkowskiej złożył pozew w trybie wyborczym. Sąd uznał, że no, jakby Łukasz Gibała nie był w stanie tego udowodnić, zresztą on nie chciał nawet tego udowadniać, tłumacząc to tym, że chce kryć te osoby, no i musiał to sprostować, ale mówi się w kuluarach, że coś jest na rzeczy i że ten klub radnych Koalicji Obywatelskiej wcale nie jest taki jednolity. Radni Prawa i Sprawiedliwości, których jest całkiem sporo, też wydaje się, są gotowi do współpracy. Możliwe są tu bardzo różne warianty, bardzo różne konfiguracje, też w zależności pewnie od głosowania. No Łukasz Gibała będzie się musiał wykazać takim politycznym sprytem i takimi umiejętnościami, których mógłby się dzisiaj uczyć od profesora Jacka Majchrowskiego, który przez 22 lata pokazywał, jak to się robi. I niezależnie od tego, czy miał po swojej stronie większość rady, czy przeciwko sobie, zawsze potrafił z tą radą się dogadać, nieważne czy dominowali tam przedstawiciele tej czy innej partii. W imię jakby działania na rzecz miasta profesor Majchrowski zawsze potrafił dojść do porozumienia, więc myślę, że pod tym względem Łukasz Gibała, dla którego pewnie Jacek Majchrowski nie jest jakimś politycznym wzorem, ale myślę, że miałby się czego od profesora Majchrowskiego uczyć. A wypowiedź Moniki Piątkowskiej to jest jeszcze, zdaje się, wypowiedź z kampanii wyborczej, no gdzie różne słowa padały, prawda? Monika Piątkowska konsekwentnie zwracała się do Łukasza Gibały, per radny, czy panie radny, przepraszam, Gibała, żeby trochę, myślę, zdeprecjonować też jego status i pozycję. Nazywała go na różne sposoby również outsiderem. No to były takie potyczki słowne. No teraz wypowiedziała się po ogłoszeniu wyników w takim tonie, że będzie Łukasza Gibałę że będzie Łukasza ekipa.
3: Że będzie mu patrzeć na ręce, tak, no że będzie kontrolować to, co robi. Ale ta wypowiedź o tym, że to jest outsider czy samotny jeździec, o tyle wydała mi się interesująca, że Gibała wprawdzie zdołał zbudować wokół siebie zespół oddanych mu ludzi, aktywistów, społeczników, ale pojawia się pytanie, czy on ma ludzi do rządzenia. Bo na ten sam aspekt w bardzo interesujący sposób zwrócił uwagę profesor Maciej Gdula w wywiadzie dla portalu OKO.press i mówił tak, jest idea, która jest dość powszechnie obecna w polityce, że wystarczy dobrze zarządzać. Wystarczy ściągnąć ludzi, którzy po prostu znają się na rzeczy. Tyle, że to nie wychodzi ani w wielkich miastach, ani w krajowej polityce, bo tak naprawdę nie ma neutralnych sposobów zarządzania. Wszystkie decyzje mają jakiś aspekt polityczny. Poza tym miastem musi rządzić jakaś ekipa, nie ludzie, którzy przychodzą i pracują od 8 do 16, biorą za to duże pieniądze, budują swoje CV. Musi rządzić ekipa złączona wspólnym projektem, spójną ideą zmiany. Bez tego szybko może się okazać, że będziemy mieli 15 profesjonalistów, z których każdy będzie budował swoje CV i rozglądał się za następną pracą. Tak funkcjonują korporacje. I to jest, mówi profesor Gdula, moim zdaniem niszczący pomysł dla Krakowa. Co pan na to?
20: No, zgodzę się z kolegą Maćkiem Gdulą, w zasadzie z całą jego wypowiedzią. Jest to pewne zagrożenie. My tak naprawdę nie wiemy, kim Łukasz Gibała się otoczy. Dzisiaj zapowiedział, że ujawni nazwiska przede wszystkim wiceprezydentów po zaprzysiężeniu. Zaprzysiężenie ma się odbyć za 9 dni, z tego co kojarzę, bodaj 21 października.
3: I spodziewamy się, że jednym z wiceprezydentów będzie inicjator referendum?
20: Tak, to znaczy Łukasz Gibała jakby nie ujawniał w trakcie kampanii, chociaż było to pytany praktycznie żadnych nazwisk osób, z którymi chciałby współpracować. Konsekwentnie jedynie powtarzał, że na pewno nie będą to osoby z legitymacją partyjną, no bo w zasadzie cały swój wizerunek, no i też ostatecznie sukces zbudował na takiej retoryce, że on jest ponadpartyjny, że on jakby nie ma żadnej partii nad sobą, żadnego szefa partyjnego, więc chcę tutaj być konsekwentny. Pojawiały się takie głosy, że może radny Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, ale tu już Łukasz Gibała jakby zaprzeczył, więc nie chcę polityków na tych najwyższych stanowiskach. Pojawiają się polityków partyjnych, pojawiają się oczywiście różnego rodzaju domysły, giełda nazwisk, no zawsze tak, tego typu sytuacji. Faktycznie jedną z tych osób mógłby być i wiele wskazuje na to, że będzie Jan Hoffmann, który wycofał się z wyborów jeszcze przed pierwszą turą. Właśnie inicjator referendum, taka twarz można powiedzieć tego referendum. Bo jak wiemy doskonale, Łukasz Gibała to referendum sponsorował, finansował, natomiast Jan Hoffmann był od samego początku takim politykiem, z taką postacią, która forsowała to referendum i doprowadziła do jego przeprowadzenia. Więc tak, to nazwisko się na pewno pojawia. Pojawiają się nazwiska niektórych radnych, z którymi z komitetu Łukasza Gibały, czy z tego klubu Kraków dla mieszkańców, radnego Starobrata czy radnego Maślony. Pojawiają się nazwiska też różnych osób gdzieś tutaj lokalnie z Łukaszem Gibałą związanych. No ale to jest takie gdybanie, to jest takie zgadywanie. Natomiast tak, to jest oczywiście fundamentalne, bo tutaj wypowiedź profesora Gduli szła w tym kierunku, że oczywiście istnieje pewne zagrożenie związane z tym, że biznes czy sektor prywatny gdzieś tam prędzej czy później trenuje też postacie, które działają w samorządzie i jest to pewnym zagrożeniem w dzisiejszych czasach. No ale Łukasz Gibała póki co nie dał nam żadnej odpowiedzi na to, kto z nim będzie współpracował, czy w zasadzie z kim on będzie współpracował w magistracie.
3: W Krakowie wiele osób zastanawia się, dlaczego Łukasz Gibała przez lata trwonił majątek z taką determinacją, walcząc o prezydenturę, bo powiedział pan o kosztach referendum. 2 miliony złotych przeznaczył na to Łukasz Gibała. Niektórzy to dają oficjalnie. On sam pytany, ile kosztowała go kampania wyborcza, to ostatnia mówi o 400 tysiącach złotych. Mniej więcej tyle wynosił ten limit. To też znowu oficjalnie, więc wydał fortunę na swoją działalność polityczną. Niektórzy liczą, że to musiało być około kilkunastu milionów złotych. No i niektórzy mówią tak, marzenie złotego chłopca, żeby być prezydentem Krakowa. Inni mówią, a może chodzi o rodzinne interesy. Teraz poproszę o krótką odpowiedź, wrócimy jeszcze do tego wątku tuż po informacjach. Zdaniem pana, dlaczego Łukasz Gibała jest tak zdeterminowany? Był.
20: Faktycznie te kilkanaście lat budowania pozycji i rozpoznawalności w Krakowie na pewno kosztowało go pieniądze, które też z drugiej strony posiadał i które traktował jako inwestycję polityczną. Był przy tym wszystkim bardzo konsekwentny, to prawda. Wiem, że pojawiają się takie głosy, że to jest jakby dowód na to, że można sobie kupić prezydenturę. Ja byłbym ostrożny z tego rodzaju retoryką. To jest zdecydowane pójście na skróty. Nie mamy żadnych podstaw, żeby dzisiaj stawiać takie tezy, że stoją za tym jakieś niecne intencje związane z działalnością biznesową Łukasza Gibały czy jego rodziny. Może to jest fanaberia Łukasza Gibały, na którą jako osobę pochodzącą z bogatej rodziny
3: po prostu było stać.
20: Dokładnie. I nikt mu tego nie może zabronić. Każdy ma jakieś marzenia. Oczywiście nie wszyscy mamy pieniądze, żeby te marzenia realizować, ale no co, dlaczego nie?
3: Profesor Łukasz Danel z nami zostaje. Wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach.
0: Autopromocja. O sporcie i nauce, rodzicielstwie i kulturze, z bliska i z dystansu, za i przeciw. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
23: Au! Znów ten ból.
24: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
23: Mm-hmm.
24: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
23: O.
24: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
25: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
26: Magda, wszystko w porządku?
27: Przepraszam, migrena.
28: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
27: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
29: Tabletki powlekane 12,5 mg Motryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
30: Panie Pascalu,
31: tak?
30: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
31: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
30: A to pan zalecę, pa!
32: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
33: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
34: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
35: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
36: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza.
1: żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
30: Panie Pascalu.
31: Tak?
30: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
31: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
30: A to pędzę, lecę, pa!
32: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 17.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Nikt nie wie, co dzieje się z danymi pozyskanymi przez Pegasusa, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM członek Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Komisja przedstawiła dziś raport z dotychczasowych prac. Z dokumentu wynika, że system działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa, a dane pozyskiwane za jego pomocą opuszczały terytorium Polski.
7: Najgorsze jest to, że służby polskiego państwa doprowadziły do tego, że dane, które były przez Pegasus pozyskiwane, były na serwerach izraelskich i nikt tak naprawdę nie wie, co z tymi danymi zostało zrobione, czy one do czegoś były posłużone, czy będą do czegoś posłużone, tym bardziej, że wiemy, że inwigilacjom były poddawane osoby publiczne.
19: Według ustaleń komisji zakup systemu szpiegującego Pegasus kosztował Polskę ponad 33 miliony złotych. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości polskie służby podsłuchiwały za pomocą tego oprogramowania polityków ówczesnej opozycji, między innymi Krzysztofa Brejzę i Romana Giertycha. O współpracy politycznej, energetycznej i wojskowej, a także bezpieczeństwie w Europie i na świecie rozmawiali prezydent Karol Nawrocki i premier Norwegii Jonas Gahr Støre, który składa wizytę w Polsce. Norweg wziął też udział w konferencji Warsaw Security Forum i spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Szefowie MSZ-u państw Unii Europejskiej naradzali się nad dalszym ograniczaniem dostępu do terytorium wspólnoty dla obywateli Rosji. Według unijnych dyplomatów najbliższy realizacji jest zakaz wjazdu dla weteranów wojny przeciwko Ukrainie. Trudniejsza jest kwestia ograniczenia wiz turystycznych i ruchu dyplomatów. Wprowadzenie takich ograniczeń jest dyskutowane w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa wspólnoty. A 20 listopada przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkają się z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem na szczycie Unia Europejska-Wielka Brytania. Burnham powiedział w zeszłym miesiącu, że Wielka Brytania powinna ponownie rozważyć warianty przyszłych relacji ze wspólnotą, w tym powrót do Unii, której wystąpienie przegłosowano dekadę temu. Prezydent Francji Emmanuel Macron, komentując strzelaninę w szkole w Aubagne, której sprawcą był uczeń, wyraził solidarność z rannymi pedagogami. Ocenił, że postawa nauczycieli pozwoliła uniknąć najgorszego. Prokuratura w Marsylii podała, że sprawca, 14-letni uczeń liceum, wniósł do budynku strzelbę myśliwską w pokrowcu od gitary. Ranił jednego z dyrektorów i nauczycielkę, którzy byli w korytarzu. Uczeń został zatrzymany i umieszczony w areszcie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa i zaznaczyła, że motyw sprawcy nie został na razie ustalony. Deszczowa i mglista noc przed nami, będzie od 2 do 9 stopni. Jutro popada we wschodniej połowie kraju, na termometrach zobaczymy od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Chłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, tam od 7 do 9.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Profesor Łukasz Danel, dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nadal jest gościem wywiadu politycznego. Dzień dobry raz jeszcze, panie profesorze.
20: Tak, jestem, dzień dobry.
3: Rozmawiamy oczywiście o tym, co wydarzyło się wczoraj w Krakowie. Oficjalne wyniki wyborów Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała po godzinie 1 w nocy i już wtedy wiedzieliśmy na pewno, że Łukasz Gibała ma ponad 62% poparcie, a Monika Piątkowska niespełna 38% poparcie. Na Gibałę padło 161 tysięcy głosów, a na Monikę Piątkowską 98 tysięcy głosów. Frekwencja 44%. Monika Piątkowska podczas senatorka Koalicji Obywatelskiej podczas wieczoru wyborczego uśmiech miała urzędowy, rzecz jasna. Złośliwi internauci wychwycili, że pani, która jej towarzyszyła i stała tuż obok, kiedy zobaczyła na ekranie wyniki exit poll, to wyrwało jej się takie arcypolskie słowo na 11 literę alfabetu. Sama Monika Piątkowska w swoim pierwszym przemówieniu oczywiście dziękowała, ponownie dziękowała premierowi Tuskowi, że jej zaufał, Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że ją poparł, członkom rządu, że przyjeżdżali tak licznie do Krakowa. No to zatrzymajmy się na chwilkę przy tych podróżach. Między innymi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański rozdawał ulotki na ulicach Krakowa, bo nie brak takich koncepcji, że to związanie się Moniki Piątkowskiej wizerunkowo z rządem wcale jej nie pomogło, a wręcz zaszkodziło. Co pan na to?
20: No tutaj są dwie przeciwstawne sobie interpretacje tego.
3: Czyli szkoła Falenicka i Otwocka, tak?
20: Dokładnie tak. Faktycznie ministrowie pojawiali się, minister Domański, to nawet po uczestnictwie w inauguracji roku akademickiego w mojej alma mater te ulotki z Moniką Piątkowską rozdawał.
3: Kolportował
20: na ulicach, tak. To znaczy takie wsparcie ze strony znanych polityków, partii, do której się należy, albo partii, którą się reprezentuje w wyborach, jest uznawane za istotne przed pierwszą turą wyborów, wtedy, kiedy trzeba przede wszystkim skonsolidować swój własny elektorat, czy elektorat partii, którą bądź które się reprezentuje. I to wydaje się było elementem strategii politycznej Moniki Piątkowskiej, stojącym trochę może w sprzeczności z jej taką ogólną koncepcją, bo ona startowała pod szyldem takim własnym, ale z poparciem tych dwóch partii politycznych, o których pani redaktor wspomniała. I tu można powiedzieć, że to się, jeśli tak na to spojrzymy, to się w pewnym sensie udało, bo jednak Monika Piątkowska uzyskała około 30% głosów w pierwszej turze, dużo więcej niż dawały jej sondaże. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska cieszy się w Krakowie poparciem około 35% mieszkańców. No więc można powiedzieć, że bardzo dużą część tego elektoratu, pewnie również dzięki wizytom znanych przedstawicieli koalicji z najważniejszymi osobami w państwie na czele, że to po prostu przyniosło zamierzony skutek. Natomiast przed drugą turą jest zupełnie inaczej, bo przed drugą turą już nie chodzi o to, żeby konsolidować elektorat własnej partii, ale żeby ściągać elektoraty partii, które w pierwszej turze, czy elektoraty, które w pierwszej turze zagłosowały na kandydatów, którzy odpadli. No i to się generalnie nie udało, bo nawet jak spojrzymy na liczby, to Łukasz Gibała uzyskał o 68 tysięcy więcej głosów w drugiej turze niż w pierwszej, a Monika Piątkowska zaledwie o 22 tysiące głosów więcej niż w turze pierwszej. Więc widać, że strategia Łukasza Gibały budowania czy mobilizowania wyborców wokół po pierwsze krytyki dotychczasowych władz, po drugie takiej wizji bezpartyjnego, obywatelskiego Krakowa okazała się jednak dużo skuteczniejsza, co pewnie też nie jest niespodzianką, niż strategia polityczna Moniki Piątkowskiej. Jej wynik był ostatecznie, myślę, dużo słabszy niż tego oczekiwała. Ja również nie przewidywałem, że ta różnica będzie aż tak duża. Wszyscy spodziewali się oczywiście zwycięstwa Łukasza Gibały. Byłoby to ogromną sensacją, gdyby było inaczej. Nie było w ogóle ani jednego sondażu, który pokazywałby, że Monika Piątkowska może wygrać. Ale jednak ta przewaga, można przy tej okazji jeszcze dodać, że nigdy w historii wyborów prezydenckich w Krakowie po 2002 roku w drugiej turze nie było aż tak dużej przewagi jednego kandydata nad drugim. Jacek Majchrowski nigdy nie uzyskiwał aż takiej przewagi, jaką uzyskał wczoraj Łukasz Gibała. Oczywiście każde wybory są inne i toczą się w innych uwarunkowaniach politycznych, no ale czasami porównujemy na podstawie procentów czy liczb, więc dlaczego nie? No po prostu nie zadziałała ta strategia Moniki Piątkowskiej i Koalicji Obywatelskiej. Będzie to pewnie ewaluowane, oceniane, No myślę, że sama Koalicja Obywatelska ma nad czym teraz myśleć, także w kontekście Krakowa i w ogóle Małopolski.
3: O, to zatrzymajmy się, panie profesorze, przy tym wątku, bo kandydatka mówiła tak o kampanii wyborczej, że to był fantastyczny czas, mnóstwo dobrej energii, rozmów, rad, sugestii, słów krytyki i wszystkie te sugestie zabiera ze swoim zespołem do dalszej pracy w kolejnych tygodniach. Zwróciła się też do wszystkich członków Koalicji Obywatelskiej. Kochani, zrobiliśmy kawał roboty, nie było łatwo. Mamy pewne zadanie do odrobienia i ja wiem, że wy wiecie, jakie to zadanie. Teraz od poniedziałku ciężko pracujemy dla naszego miasta. Nie zwalniamy tempa, jedna pięść i do przodu. I zostawię to panu profesorowi i naszym słuchaczom, słuchaczkom z takim pytaniem, które zadawała sobie Gazeta Wyborcza. Dlaczego w akademickim Krakowie Koalicja Obywatelska, formacja, która świetnie czuje się w wielkomiejskim elektoracie, przez lata nie przyciągnęła do siebie i nie wypromowała osób, które byłyby autorytetem na tyle silnym, by z powodzeniem walczyć o prezydenturę miasta? Bo oczywiście to pytanie, które zadała Gazeta Wyborcza i próbowała też na nie odpowiedzieć, ale pana będę prosić o tę odpowiedź, ale to też chyba wynika z tej wypowiedzi Moniki Piątkowskiej, że teraz ta krakowska Koalicja Obywatelska czy małopolska Koalicja Obywatelska musi się wziąć do roboty, tam trzeba struktury na nowo poukładać. No i za 2,5 roku kolejna kampania.
20: No tak, tu jest faktycznie kilka istotnych wątków. Ta wypowiedź Moniki Piątkowskiej, no bo oczywiście też możemy się zastanawiać, czy mogliśmy się zastanawiać wcześniej, jaki Monika Piątkowska ma dalej pomysł na siebie. Przypomnijmy, że ona jest aktualnie senatorką, wybraną też w przedterminowych wyborach do Senatu. Wcześniej pełniła różne funkcje na szczeblu centralnym w różnych instytucjach, więc jakby wróciła do Krakowa po to, żeby stoczyć bój o prezydenturę. No ale pytanie, co dalej? Te słowa Moniki Piątkowskiej z wczoraj mogą świadczyć o tym, że, no, że nie zamierza się wycofywać z tej lokalnej.
3: Że ma lokalne aspiracje także.
20: Że ma lokalne jednak aspiracje, czy może idzie drogą Łukasza Gibały, który też, prawda, zaczynał na szczeblu centralnym.
3: Wielu było takich polityków, którzy w końcu porzucali Warszawę i mówili, że w samorządzie jest większe sprawstwo.
20: To prawda, chociaż jednak bardziej popularny jest ten kierunek w drugą stronę, czy ta ścieżka kariery w drugą stronę, ale oczywiście nie brakuje też takich przykładów. Łukasz Gibała jest również tego przykładem, więc może taki jest pomysł na Monikę Piątkowską, także Koalicji Obywatelskiej. Gdybym miał zgadywać dzisiaj na podstawie tego, co wiemy, co zostało powiedziane, to tak mi się wydaje. Przypomnijmy, że po referendum struktury zarówno krakowskie, jak i małopolskie Koalicji Obywatelskiej zostały rozwiązane. Jest powołany komisarz, pani komisarz przez Donalda Tuska. Mówimy o tym wewnętrzno-partyjnym jakby postępowaniu. No więc trzeba to wszystko odbudowywać, a tak naprawdę budować od początku, bo nie jest tajemnicą, że Platforma Obywatelska od długich lat ma w Krakowie i w ogóle w Małopolsce bardzo słabe struktury.
3: Ale też takie, które intensywnie ze sobą rywalizują i tutaj też pojawi się nazwisko Łukasza Gibały jeszcze wtedy, kiedy był politykiem Platformy Obywatelskiej. Przecież była zażarta walka między frakcją liberalną, którą on reprezentował, a frakcją konserwatywną reprezentowaną przez Ireneusza Rasia.
20: No oczywiście, że tak. Ireneusz Arasia, który przyszedł do Platformy z PiS-u, a teraz jest, był w trzeciej drodze, a teraz już w sumie nie wiem, w której partii Ireneusz Raś zasiada. To jest jednak słabość tego środowiska politycznego. Tak abym powiedział, bardzo, bardzo głęboka, jeśli chodzi o struktury. Trochę uśpił też wszystkich Jacek Majchrowski, tak bym powiedział, bo Jacek Majchrowski rozgrywał tutaj tę politykę lokalną po swojemu, ale oczywiście Platforma nie doczekała się. Nawet się nad tym zastanawiałem ostatnio i wyszło mi, że ostatnim takim bardzo rozpoznawalnym, nawet w skali krajowej, politykiem Platformy Obywatelskiej z miasta Krakowa był niejaki Jan Maria Rokita. Kiedy to było, prawda? Mm-hmm. I od tego czasu I od tego czasu, gdybyśmy zapytali, nie wiem, mieszkańców innych regionów, jakich polityków Platformy, Koalicji Obywatelskiej kojarzą z Krakowem, to wydaje mi się, że mogliby mieć bardzo duży problem z odpowiedzią na to pytanie. Zresztą poszukiwanie kandydata na te wybory też o tym świadczy. Monika Piątkowska nie była, wydaje się, pierwszym wyborem Donalda Tuska. Testowano, sprawdzano, weryfikowano, czy badano też, próbowano wybadać różnych innych, nie tylko polityków, ale osoby kojarzące się z Platformą.
3: Nawet pojawiły się takie opowieści, że z Waszyngtonu powróci Bogdan Klich, żeby startować w tych wyborach.
20: No tak, oczywiście gdzieś tam to nazwisko na giełdzie kandydatów potencjalnych się pojawiało, ale wiele innych. Natomiast słusznie to pani ujęła, że przez długie lata Platforma nie wychowała tutaj sobie jakichś takich lokalnych polityków, którzy dzisiaj byliby do dyspozycji, kiedy trzeba, no teraz to już w ogóle trzeba może jeszcze nie walczyć o przetrwanie, ale odbudowywać to wszystko. Kolejne wybory za pasem w 2029 roku, to tak de facto trzeba powoli się zacząć do nich przygotowywać. Po drodze wybory parlamentarne jeszcze, przypomnijmy, za rok. Mm-hmm. To też będzie bardzo poważnym testem dla Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, tej bardzo poobijanej Koalicji Obywatelskiej odwołaniem prezydenta i porażką Moniki Piątkowskiej wywodzących się z ich szeregów. Kto ma być tym kandydatem za dwa lata przeciwko Łukaszowi Gibale? No bo umówmy się, że Łukasz Gibała jest jakby od dzisiaj oficjalnie faworytem wyborów w 2029 roku, no ale trzeba się mu przeciwstawić. Kto ma reprezentować Koalicję Obywatelską? Czy Monika Piątkowska? Wątpię, bo raczej się nie wystawia kandydata, który przegrał przeciwko urzędującemu prezydentowi. Byłoby to dość ryzykowne, ale jeśli nie Monika Piątkowska, to kto? Może znowu ambasador czy senator Klich? Naprawdę ta ławka jest krótka i nie ma tutaj za bardzo z kogo wybierać. I nie ma też czasu na to, żeby to wszystko zorganizować, więc no ta wizja...
3: Faktycznie powinni się wziąć do roboty, jak powiedziała senatorka Piątkowska, od poniedziałku, czyli od dziś.
20: Czyli od dziś.
3: Ale tak. Kiedy pan mówi, że Gibała dziś jest faworytem,

0: wie, że każda złotówka się liczy.
1: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: To było zlecenie na rzecz obcego wywiadu. Służby zatrzymały podpalaczy Starlinków na Mazowszu. Szkoły pod specjalnym nadzorem. Tak będzie, dopóki nie znikną zagrożenia, zapewnia Donald Tusk. Donald Trump tłumaczy się z dealu z Rosją i wytyka Unii Europejskiej hipokryzję. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji, którzy podpalili stację bazową Starlink w Woli Karbowskiej na Mazowszu. Zdaniem polskich służb podpalenie stacji Starlinków to była dywersja i sabotaż na rzecz obcego wywiadu, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
10: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
9: Operatorem stacji w okolicach Grójca jest państwowa spółka Exatel. Obiekt zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Bezpieczeństwo dzieci bez kompromisów, mówi Donald Tusk. Policja będzie kontynuować patrole w szkołach, dopóki będziemy obserwować sytuacje budzące niepokój. Placówki będą objęte szczególnym nadzorem, mówi premier, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Podczas kolejnej narady z ministrami premier zwołał ją w związku z wydarzeniami w placówkach edukacyjnych.
11: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
9: Szkoły i ich okolice patroluje około 20 tysięcy policjantów, a w ostatnich dniach zatrzymano łącznie 135 osób. Działania służb doprowadziły także do znacznego ograniczenia napięcia i liczby ryzykownych sytuacji w sieci. Monitoring internetu prowadzony jest przez całą dobę. Na piątek minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami największych platform cyfrowych. Tematem rozmów będzie bezpieczeństwo w sieci. Unia Europejska zapłaciła Rosji 250 miliardów dolarów za energię, lecz media nie chcą o tym mówić. Tak zasugerował prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla Fox News. Tłumaczył w ten sposób krytykowaną przez część polityków partii rządzącej decyzję o sprowadzeniu rosyjskiego oleju napędowego, by obniżyć ceny ważnego dla rolnictwa i przemysłu paliwa przed wyborami 3 listopada do Kongresu. Od początku tej wojny Europejczycy przekazali Rosjanom więcej pieniędzy niż dali Ukraińcom, bo nie potrafią obejść się bez rosyjskich zasobów energetycznych, podkreślił amerykański prezydent. Według wyliczeń fińskiego ośrodka Center for Research on Energy and Clean Air, państwa Unii Europejskiej od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę wydały około 238 miliardów euro na import produktów energetycznych z Rosji, co stanowi około 20% wszystkich przychodów Moskwy z eksportu tych materiałów. Kwota ta zmalała w 2023 roku do 85 miliardów, od kiedy Unia wprowadziła embargo na import rosyjskiej ropy sprowadzanej drogą morską. Obecnie największymi importerami są Węgry, Słowacja i Francja. Dopiero w tym roku rozpoczęło się wdrażanie planu odchodzenia od importu rosyjskiego.

0: rosyjskiego gazu. Polska stała się nowym mocarstwem gospodarczym Europy, ocenił norweski dziennik Aftenposten. Komentatorzy podkreślili w artykule, że dla innych krajów, również Norwegii, nasz kraj jest przykładem, jak rozwijać przedsiębiorstwa i zdobywać nowe rynki. Możemy nauczyć się od Polaków tej determinacji, podkreślono. Norwegia przez lata przyciągała tysiące polskich pracowników, a dziś Polska przyciąga zarówno powracających emigrantów, jak też pracowników z Europy Zachodniej. W szczytowym okresie do Norwegii przyjeżdżało do pracy 13 tysięcy Polaków rocznie, a w ubiegłym roku zaledwie 360 osób. W informacjach to wszystko za chwilę w TOG FM Sport.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Szanghaju, a świetnie radzi sobie w nim Hubert Hurkacz. Michał Waszkiewicz.
3: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
4: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
3: Hurkacz jutro o ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawiona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręchy, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3-7-6. W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska, jutro zmierzy się z Majar Sheriff z Egiptu. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: A wracając do tenisa mężczyzn, Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zisu Berchsem 5-7-6-7 i odpadł w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. To oznacza też, że dla hiszpańskiego tenisisty na 11 zakończyła się seria wygranych meczów od momentu powrotu do gry po kontuzji. Dziś zakończenie 10 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy w meczu Radomiak kontra Motor Lublin. Do przerwy jest 1-0 dla gospodarzy. A o 20:30 zaległy mecz trzeciej kolejki, w którym GKS Katowice zagra z Wieczystą Kraków. Znany w przeszłości holenderski piłkarz Clarence Seedorf został trenerem brazylijskiego klubu Corinthians walczącego o utrzymanie w tamtejszej ekstraklasie. Jednym z jego podopiecznych będzie jego rodak Memphis Depay. Dla 50-letniego Seedorfa, który podpisał kontrakt do końca przyszłego roku, to pierwsza praca od dawna. Po raz ostatni Holender prowadził ponad 7 lat temu reprezentację Kamerunu, a wcześniej pracował w trzech klubach, w tym swoim byłym zespole, czyli słynnym Milanie. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Nocą głównie na północy kraju będą przelotne opady deszczu, minimalnie od 2 stopni na obszarach podgórskich oraz nizinie szczecińskiej oraz 3 stopni miejscami na wschodzie i w centrum do 6-7 na północy i 8-9 nad morzem. W kotlinach górskich przymrozki do minus 1, na Pojezierzu Drawskim około 1 stopnia powyżej zera.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Daliśmy światu apartheid, teraz musimy zrobić co w naszej mocy, by piętnować go wszędzie tam, gdzie się da, napisała Navy Pillay w marcu tego roku na łamach Pass Blue, amerykańskiego niezależnego portalu dziennikarskiego typu non-profit, wyspecjalizowanego w działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych i dyplomacji międzynarodowej. W tamtym felietonie pisała o apartheidzie nie tylko jako o zbrodni, ale też o karierze tego słowa, tego pojęcia, które stało się synonimem tejże zbrodni. Apartheid, pisała wtedy, jest jedynym słowem w Afrikaans, które zna cały świat. Republika Południowej Afryki nie wynalazła rasizmu, ale jak wiemy, apartheid wykraczał daleko poza rasizm. Był to system zinstytucjonalizowany, forma sprawowania władzy oparta na nienawiści na tle rasowym i utrwalaniu dyskryminacji rasowej. Tamten tekst miał podwójną funkcję. Navy Pillay starała się w nim pokazać, że systemowe wykluczenie kobiet ze sfery publicznej w Afganistanie jest w gruncie rzeczy zbrodnią apartheidu. Z drugiej strony próbowała też zbodźcować władze Republiki Południowej Afryki, by zaangażowały się bardziej w pracę nad konwencją o zapobieganiu i karaniu zbrodni przeciwko ludzkości. Navy Pillay parokrotnie powtórzyła w tym tekście, że zbrodnia apartheidu stała się tak czytelna i wyrazista właśnie za sprawą historii RPA, co nakłada na ten kraj szczególny obowiązek jej piętnowania. Moment ukazania się tamtego tekstu był dość szczególny. Chodziło o to, by kraje zgłaszały poprawki do pierwszych roboczych propozycji nowego traktatu. Termin upływał w końcu kwietnia. Pillay opublikowała swój tekst w marcu. Chciałaby dostrzec związek między systemem apartheidu a kryteriami innymi niż rasowe, w tym wypadku kwestiami płci. Wiedziała, że im wcześniej tego rodzaju propozycje pojawią się w pracach nad nowym traktatem, tym większa szansa, że znajdą się w jego finalnej wersji, do której oczywiście jeszcze daleka droga. Ale to pokazuje, że jako prawniczka ma doskonałą świadomość tego, że wprowadzanie nowych pojęć, nowego słownika, nowej optyki do prawa międzynarodowego wymaga nie tylko konsekwencji, ale też czasu. Wie, jak działają instytucje, gremia, ciała kolegialne, jak opornie biegnie ucieranie porozumień i zmiana sposobu myślenia. Miała na tym polu spore sukcesy. Jest jedną z tych prawniczek, które doprowadziły do uznania gwałtów wojennych, niewolnictwa seksualnego czy przymusowych sterylizacji za zbrodnie przeciwko ludzkości. Tym samym coś, co uznawano wcześniej za oczywistą pochodną konfliktów zbrojnych, stało się zbrodnią, za którą można było stanąć przed Trybunałem. To był de facto nowy sposób myślenia o wojnie. A już na pewno zmiana tego, co prawo międzynarodowe postrzegało jako istotę wojennego bezprawia. Poszerzanie języka prawa to oczywiście warunek konieczny, by działało, ale innym, nie mniej ważnym jest tego języka stosowanie, używanie pewnych pojęć. I dlatego w kontekście Pillay tak często przywołuje się raport z września 2025 roku, który jasno i stanowczo nazywał działalność Izraela w Strefie Gazy ludobójstwem. Ten raport przygotowany przez niezależną komisję śledczą powołaną na zlecenie Rady Praw Człowieka ONZ to nie był wyrok, to był tylko raport, ale przez stanowczość sformułowań zmienił status debaty. Czy byłby tak stanowczy, gdyby kto inny przewodniczył pracom komisji? Dobre pytanie. Nie da się jednak zaprzeczyć, że Navi Pillay wie, jak działa prawo i jak na jego stosowanie, tworzenie oraz odblokowywanie wpływają środki inne niż prawne. Jak trzeba o nim mówić i jak argumentować na jego rzecz. I być może właśnie dlatego została przez norweski Komitet Noblowski nazwana największą obrończynią zasad prawa międzynarodowego.
7: Reklama.
8: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
17: Wygenerowano z AI.

0: na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, a może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Reklama.
13: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest profesor Patrycja Grzebyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: A będziemy rozmawiali o jeszcze raz, można by powiedzieć, po tym jak przewala się zwykle ta pierwsza fala artykułów i doniesień medialnych o laureatach pokojowej Nagrody Nobla, w tym wypadku o laureatce, bardzo szczególnej laureatce, dlatego że Navi Pillay jest prawniczką i to aktywnie działającą, funkcjonującą dalej w obiegu prawa międzynarodowego, obiegu instytucji, które się tym prawem zajmują, a także autorką jednego z ważniejszych raportów na temat Izraela. To oczywiście już chyba we wszystkich doniesieniach się znalazło, ale to był taki raport przełomowy, który rzeczywiście dał wielu i instytucjom, i osobom, i mediom podstawę do tego, żeby mówić o ludobójstwie w Strefie Gazy. To była duża zmiana. Ale ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od troszeczkę innego punktu tę naszą rozmowę. Co chce powiedzieć komitet, przyznając tę nagrodę takiej osobie dzisiaj? W jakim kontekście znajduje się prawo międzynarodowe dziś i takiej osoby jak Navi Pillay?
14: Nie wiem, co jest w głowach i jakie były zamysły dokładnie komitetu. Możemy tylko odczytywać je z tych wypowiedzi, które do tej pory padły i właśnie z życiorysu Navi Pillay. Natomiast niewątpliwie przyznanie takiej nagrody osobie zajmującej się prawem międzynarodowym, osobie, która zabierała głos w takich, wydawałoby się, kontrowersyjnych kwestiach, jak właśnie ten wspomniany raport na temat polityki Izraela na terenach okupowanych, w szczególności w Gazie, który został wydany w zeszłym roku. I pamiętajmy, że ten raport już się ukazał wtedy i był dyskutowany, gdy na przykład nałożono sankcje na specjalną sprawozdawczynię do spraw okupowanych terytoriów, Franceskę Albanese, więc wszyscy, którzy byli zaangażowani o opracowanie tego raportu, mogli się obawiać, że podobne sankcje będą zastosowane wobec nich. I ta pani, która no, jest osobą o słusznym wieku, 85-letnia, jasno mówi, że nie ma nic nadzwyczajnego w tym, żeby mówić po prostu prawdę. I ona tą prawdę, tą walkę o prawo międzynarodowego prowadziła od wielu dekad, bo ma na koncie szereg bardzo ważnych stanowisk, czy to sprawozdawcy, czy to wysokiego komisarza. czy to sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego, tego samego Trybunału, który obecnie jest atakowany w bardzo brutalny sposób przez Stany Zjednoczone, które nie tylko nakładają sankcje na indywidualnych sędziów czy innych urzędników tegoż Trybunału, ale także sankcje instytucjonalne, one zostały nałożone w zeszły piątek. To jest też osoba, która zasiadała w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla Ruandy i akurat zasiadała w tej sprawie, gdzie po raz pierwszy uznano gwałt za zbrodnie wojenne i za, że gwałt może być częścią polityki ludobójczej. To były przełomowe wyroki i ta cała ich historia życia pokazywała tą drogę w obronie ofiar, ale też w obronie prawa międzynarodowego. I przyznanie tej nagrody właśnie dzisiaj to jest jasny sygnał, że my tego prawa międzynarodowego nie odpuszczamy, że widzimy jego wartość i że te osoby, które stają w jego obronie, one bronią ważnych dla Komitetu Noblowskiego wartości, które muszą być promowane, bo jeżeli je odrzucimy, to cóż nam zostanie? Naga siła, a na to się nie godzimy.
13: A tu jest bardzo ciekawy wątek związany z biografią Navy Pillay, to znaczy ten moment, o którym właśnie pani powiedziała, to znaczy Stany Zjednoczone, które właściwie stają się w gruncie rzeczy wrogiem sprawiedliwości międzynarodowej, tej instytucjonalnej, właśnie przez atakowanie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, którego bardzo istotnym poprzednikiem, czy poprzednikami były trybunały dla byłej Jugosławii i trybunały dla Rwandy, w którym zasiadała między innymi Navy Pillay. I teraz ciekawa sytuacja, prawda? Bo ona, można powiedzieć, biograficznie ma wiele wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi. Ona się tam wykształciła. Poza tym, że oczywiście ma też wykształcenie z Republiki Południowej Afryki i zaczęła tam karierę jako prawniczka w 67 roku, to w 81 trafiła na Harvard. No i skończyła też, znaczy zrobiła doktorat tam w 88. Czyli to jest taki interesujący moment pewnego tarcia, czyli Stany Zjednoczone, które mają tę myśl prawniczą w najlepszych instytucjach, najlepszych uniwersytetach bardzo wysokiej próby i wysokiej jakości, równocześnie jako organizm polityczny potrafią zadziałać jakby przeciwko temu, co same tworzą właśnie akademicko. Tak bym, o taki, jakiś taki konstrukt bym teraz zaproponował i żebyśmy chwilę się nad tym zastanowili, jak to w przypadku tej konkretnej osoby daje znać o sobie.
14: Tak, chociaż ja bym może tak ugryzła to z trochę innej strony i pokazała, że ta polityka Stanów Zjednoczonych jest bardzo konsekwentna, to znaczy wspierają tą sprawiedliwość międzynarodową, o ile te instytucje nie uderzają w interesy Stanów Zjednoczonych. A dlaczego Stany Zjednoczone uderzają w Międzynarodowy Trybunał Karny? Dlatego, że ten Trybunał poprowadzi dochodzenie w sprawie zbrodni popełnionych w Afganistanie, które już i tak przyciągnęło się co najmniej o dekadę, ale w ramach tego postępowania tak, że kwestia ewentualnych zbrodni popełnionych przez amerykańskich żołnierzy jest badana. Oczywiście to, co też tak bardzo pobudza Stany Zjednoczone do działania, to są też nakazy aresztowania przeciwko izraelskiemu premierowi i byłemu ministrowi obrony narodowej, czego też Stany Zjednoczone nie akceptują, żeby ci najważniejsi dla Stanów Zjednoczonych sojusznicy byli przez ten Trybunał ścigani. Natomiast Stanom Zjednoczonym nie przeszkadza Trybunał wtedy, kiedy wydaje nakaz aresztowania na Władimira Putina. Nie przeszkadzał też, kiedy nakaz aresztowania był egzekwowany w stosunku do byłego prezydenta Duterte, czy gdy zapadają inne wyroki tam, gdzie te interesy Stanów nie są naruszane. I teraz dlaczego mówię o konsekwencji? Bo przecież to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na rzecz sprawiedliwości międzynarodowej od samego początku miało wpisane w tą politykę podwójne standardy. Przecież proces norymberski to jest proces zwycięzców. Trybunał rwandyjski, w którym zasiadała Navy Pillay, który powstał przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, to także nie jako Trybunał Zwycięzców, tak jak Trybunał Jugosłowiański. To przecież w tymże Trybunale, kiedy prokurator tego Trybunału próbowała, Carla Del Ponte, rozpocząć postępowania, tak zwane specjalne postępowania, żeby pochylić się również nad zbrodniami popełnionymi przez przedstawicieli Tutsi, to właśnie ze strony Stanów Zjednoczonych poszedł jasny sygnał, nie, proszę tego nie dotykać. I skończyło się tym, że Carla Del Ponte została przesunięta, to znaczy rozdzielono stanowisko prokuratora Trybunału Rwandyjskiego i Trybunału Jugosłowiańskiego i Carla Del Ponte została przesunięta do Trybunału Jugosłowiańskiego, co, jak ona tłumaczy w swoich wspomnieniach, w swoich pamiętnikach, dokładnie było pokłosiem nacisków Stanów Zjednoczonych i odsunięcia jej od tych specjalnych postępowań i zamknięcia tego rozdziału, bo w tamtym czasie Stany Zjednoczone nie uważały, że byłoby to po ich myśli, aby te postępowania prowadzić przeciwko ich sojusznikowi. Więc te podwójne standardy niestety są wpisane w całą historię rozwoju międzynarodowego prawa karnego. Ja bym się na to nie obrażała. One zawsze będą się pojawiać. Zresztą te międzynarodowe sądy nie są w stanie rozliczyć wszystkich. Więc to, że udaje się osądzić chociażby część z nich za naprawdę najpoważniejsze zbrodnie, to jest już duży sukces. To, co Stanom Zjednoczonym się teraz nie podoba, to że jednak ta ręka sprawiedliwości wyciąga się po amerykańskich obywateli, po obywateli amerykańskich sojuszników, no i na to nie ma zgody. Tylko tutaj też ta moja prawnicza dusza się buntuje, bo przecież ta jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Karnego, ona wcale nie jest zbyt rozbudowana. Ona wywodzi się z jurysdykcji krajowej i wywodzi się z tego, że Trybunał po prostu chce ścigać te zbrodnie, które zostały popełnione na terytorium państw stron statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Więc jeżeli amerykański żołnierz popełnia zbrodnie na terytorium Afganistanu i MTK się tym interesuje, to interesuje się dlatego, że Afganistan jest stroną tego Trybunału i Afganistan mógłby sądzić te zbrodnie, ale z różnych względów nie może, nie chce i dlatego włącza się Trybunał na podstawie suwerennej decyzji Afganistanu, który do tego statutu przystąpił.
13: No tak, ale teraz jakby wracając jeszcze na moment do tej sytuacji, w której mamy postać taką jak Nevi Pillay, ja jestem przekonany, że jej funkcjonowanie w środowisku prawniczym w obiegu międzynarodowym, to, że ona do tego Trybunału Rwandyjskiego trafiła, jednak było bardzo mocno powiązane z tym, że ona jest właśnie prawniczką no z tymi tytułami naukowymi amerykańskimi i z amerykańskim wykształceniem. To jest jakby gdzieś moim zdaniem jasne, prawda? No właśnie, przytakuję pani, więc czepiam się tego.
14: Nie, absolutnie się z panem zgadzam, bo oczywiście, żeby dostać się do jednego czy drugiego trybunału, to wsparcie ze strony wielkiego mocarstwa musiało być, więc absolutnie się z panem zgadzam, że tutaj widzimy ten rozdźwięk, że osoba wykształcona na Zachodzie potem jednak jest w kontrze do tego jednego mocarstwa, tu w tym przypadku Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony będę zgryźliwa, bo jednak jak się popatrzy na biogramy w zasadzie w większości, to jeśli mówię o większości, to 90 paru procent sędziów, czy to Trybunału Karnego, czy Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, oni wszyscy w swojej historii mają epizod nauki, czy to na uczelniach brytyjskich, czy to na uczelniach amerykańskich i są też jest duża dyskusja, że rzeczywiście ci prawnicy reprezentują swój region, jeśli chodzi o taką tradycję prawną. Natomiast tutaj akurat ja bym tego zarzutu do Nevi Pillay nie robiła, z tego względu, że ona jednak była też wykształcona w RPA i praktykowała w RPA i doskonale zna ten system i była też bardzo takim mocnym głosem, kiedy była dyskusja w ramach Unii Afrykańskiej, czy czasami państwa Unii Afrykańskiej nie powinny z Międzynarodowego Trybunału Karnego wyjść.
13: A co to znaczy, że reprezentują bardziej prawo, nie wiem, brytyjskie czy amerykańskie niż swoje tradycje prawnicze? Jak to czytać, tę dyskusję?
14: Już tłumaczę. To znaczy w tych sądach międzynarodowych nam zależy na tym, żebyśmy mieli zróżnicowanych przedstawicieli różnych porządków prawnych. Nie ma powiedziane o dokładnie, jak te porządki prawne dzielimy, bo są różne tradycje prawne, różne systemy prawne, ale chodziłoby o to, żebyśmy mieli właśnie przedstawicieli regionu azjatyckiego, ale też reprezentującego wartości w tamtych porządkach prawnych obecne. Tak jak na przykład mamy kulturę common law, mamy kulturę civil law, tak żeby mieliśmy zróżnicowanych przedstawicieli właśnie różnych reżimów prawnych. Dlatego mówię o tych takich wątpliwościach, które się pojawiają, bo jeżeli w tych sądach międzynarodowych my nominujemy osoby, które na przykład całe swoje życie zawodowe spędziły na Zachodzie, no to pytanie, czy one rzeczywiście są zanurzone w tą tradycję prawną swojego regionu i swojego państwa. A mieliśmy takie przypadki, czy to właśnie też w Międzynarodowym Trybunale Karnym, jeśli pamiętam, nigeryjski sędzia. To była osoba wykształcona w Stanach, w Kanadzie i niekoniecznie praktykująca w swoim państwie, a jednak do tego trybunału została nominowana, wybrana ze względu na swoje obywatelstwo. To jest bardzo duży problem, bo my to też widzimy też jako Polska. Tutaj odwołam się do takiej rozmowy, którą przeprowadziłam z ambasadorem Winitem, który tłumaczy, że bardzo często mają osoby w ONZ-cie, które aplikują o stanowiska. I wiedząc o tym, że na przykład Polacy są niedoreprezentowani w instytucjach międzynarodowych, przypomina im się to obywatelstwo polskie, mimo że z tą Polską niekoniecznie mają zbyt dużo do czynienia.
13: No tak, ale teraz właśnie ciekawy wątek tutaj się pojawia, bo to jest też pytanie o jakby no właśnie trajektorię kariery i o te instytucje, które jednak są dla wielu prawników obiektem, nie wiem czy westchnień, ale no pewnego rodzaju marzeniem, nie? Bo one też dają taką ekspozycję międzynarodową, no mają wielki prestiż, to bywa bardzo ciekawa robota. I teraz pytanie, właśnie ten wątek, o którym troszeczkę już wspomniałem na samym początku, czyli to, że to jest prawniczka, która aktywnie wykonuje ten zawód, tak? Ona nie jest przywódczynią żadnej grupy, nie wiem, oddolnie domagającej się sprawiedliwości, albo nie jest aktywistką. Ona jest po prostu zawodową prawniczką, poza tym, że oczywiście ma tytuły naukowe. Jak to się ma do tej nagrody, która wcale aż tak znowu chętnie po takich profesjonalistów w białych kołnierzykach nie sięga?
14: Tak, to nie jest tak naprawdę częsta sytuacja. Znaczy szereg instytucji takich związanych z prawem międzynarodowym jako instytucje dostawały Nagrodę Nobla, jak Instytut Prawa Międzynarodowego, jak na przykład Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, czy takie inne organizacje zaangażowane w promocję, w obronę prawa międzynarodowego jako takiego. Ale takie nagrody dla osób indywidualnych właśnie za ich pracę taką czysto prawniczą, wykonywaną jako prawnika międzynarodowego, zdarzają się rzadko. No i takim przykładem jest René Cassin, który uzyskał Nagrodę Nobla bodajże w 1968 roku, między innymi, żeby uhonorować jego wkład w przyjęcie Uniwersalnej Deklaracji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. I to się jednak rzadko zdarza, znaczy inni internacjonaliści takie nagrody dostawali, ale niekoniecznie za swoją taką czystą, zawodową pracę z zakresu prawa międzynarodowego, a raczej za swój jakiś taki aktywizm polityczny. Więc to wyróżnienie Navy Pillay jest rzeczywiście jasnym sygnałem, że ta praca jest dostrzegana, jest ważna, a zapewniam pana redaktora, że mówienie dzisiaj o prawie międzynarodowym, mówienie o zasadach i wartościach jest często kwitowane takim uśmiechem, żartem, że to są osoby takie naiwne, często nie znające realiów polityki zagranicznej, a to nie jest prawda, bo prawnik międzynarodowy, żeby być dobrym prawnikiem międzynarodowym, żeby być skutecznym prawnikiem międzynarodowym, oczywiście jest świadomy tych niuansów z zakresu stosunków międzynarodowych, musi być troszeczkę dyplomatą, takim negocjatorem, ale jednocześnie trzymać się tych zasad, bo zna historię stosunków międzynarodowych i historię prawa międzynarodowego i wie, jak trudno było te zasady wypracować i z czego one wynikają. A często politykom to umyka.
13: No ale to jest właśnie niesamowite, prawda? Jeżeli zastanowimy się jeszcze raz nad tymi Stanami Zjednoczonymi, to znaczy nad tym, że one w pewnym sensie w swojej polityce sankcyjnej zrównały prawników zasiadających w międzynarodowych instytucjach ze zbrodniarzami takimi jak Władimir Putin. Znaczy tak go nazywam, że to jest zbrodniarz, choć jeszcze nikt go zdaje się nie osądził.
14: Tak, to jest bardzo niepokojący trend, zwłaszcza, że my nawet przecież w ramach Rady Praw Człowieka mamy osobną instytucję zajmującą się kwestią niezależności sędziów, uznając, że jest to no, wartość sama w sobie, żeby ten trójpodział władzy był zachowany, żeby ta niezależność była poszanowana, a jednocześnie właśnie na tym poziomie międzynarodowym oczywiście są różnego presje, tarcia, my to też często widzimy w opiniach odrębnych, które sędziowie składają do wyroków, bo często w tych opiniach no, próbują trochę tłumaczyć się z linii orzeczniczej, dostrzegać różne cienkości polityczne, żeby nie było, że właśnie ich nie dostrzegają, że nie rozumieją realiów politycznych. I jednocześnie Stany Zjednoczone, państwo no, tak demokratyczne, stawiane jako wzór, rzeczywiście tą niezależność sędziów obecnie atakują. To też trochę wynika z tego, że Stany Zjednoczone mają pewną nieufność do sądów międzynarodowych. Oczywiście zawsze dbają, aby w tych sądach międzynarodowych mieć swoich przedstawicieli. Co ciekawe, taka mi się wydaje interesujący fakt, że Stany Zjednoczone no nie były ani stroną Paktu Ligi Narodów, ani Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, ale zawsze swojego sędziego w STSM-ie, czyli poprzedniku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości miały i obecnie też mają. Więc wiedzą, że to są ważne instytucje, że one mogą być użyteczne także politycznie, ale jednocześnie no, podważają ich wagę wtedy, kiedy te instytucje próbują przyjrzeć się działalności czy to Stanów Zjednoczonych, czy obywateli Stanów Zjednoczonych. Ja zwrócę uwagę, że takim na przykład mocnym momentem w historii Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości był moment, w którym Nikaragua odważyła się pozwać Stany Zjednoczone w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości i Trybunał uznał jurysdykcję. To oczywiście skutkowało tym, że Stany Zjednoczone wycofały swoją deklarację o uznaniu jurysdykcji MTS-u i bardzo ten Trybunał później nie atakowały. Zresztą te ataki nadal się zdarzają. Niemniej jednak w innych sytuacjach oczywiście Stany te instytucje respektują i dla mnie to jest też znaczące, że nawet w postępowaniach doradczych, gdzie była badana kwestia odpowiedzialności Izraela, obowiązków Izraela, Stany Zjednoczone nie bojkotują tej instytucji, tylko prezentują tam swoje stanowisko, dostrzegając, że te sądy kształtują też nam prawo międzynarodowe. Bo ja zwrócę Państwu uwagę, że źródłem prawa międzynarodowego jest prawo zwyczajowe, które zazwyczaj my wiemy, że coś jest prawem zwyczajowym, kiedy Trybunał nam to jasno powie, ale też orzecznictwo sądów jest takim środkiem pomocniczym do zinterpretowania, do zidentyfikowania norm prawa międzynarodowego. Więc żadne państwo, nawet największe mocarstwo, nie lekceważy siły autorytetu tego Trybunału.
13: Ale to jest też ciekawy wątek, co to znaczy być, bo za co ona dostała tego Nobla, jak norweski komitet noblowski to ujął, że ona jest jedną z największych obrończyń zasad prawa międzynarodowego naszych czasów. I teraz co to znaczy, co się za tym kryje, jakiego rodzaju, no nie wiem, już tak trochę psychologizując, postawy takiej moralnej i odwagi wymaga to, za co ona została nagrodzona. Wykonując swoją robotę, jak pani to interpretuje?
14: Ja to interpretuję w ten sposób, że mamy osobę, której mogłoby się już nie chcieć, a jednak dalej zasiada w różnego rodzaju gremiach i po prostu mówi prawdę o instytucjach, zasadach prawa międzynarodowego, które należy, jak one wyglądają i jak należy je stosować. To jest osoba, ja bym naprawdę nie lekceważyła faktu, że zasiadanie przez nią w Trybunale Rwandyjskim w konkretnym składzie doprowadziło do tego, że po raz pierwszy naprawdę mówiono o gwałcie jako elemencie zbrodni ludzkości, zbrodni ludobójstwa, tego, że tego nie akceptujemy w danej sytuacji. A ja dlaczego to bardzo podkreślam? Ponieważ w poprzednich procesach kwestia gwałtów na kobietach była mocno lekceważona. Jak Państwo sobie popatrzą na przykład na stenogramy Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze, to tam, gdzie pojawiały się na przykład problem przestępstw seksualnych gwałtów na kobietach, to było takie zażenowanie sędziów, prokuratorów, którymi byli mężczyźni, że to są takie rzeczy wstydliwe, o nich nie rozmawiajmy. A tutaj ona jasno się wstawiła, że nie, to są zbrodnie, które należy rozliczać. Potem była wysokim komisarzem do spraw praw człowieka i też wielokrotnie musiała wchodzić w spięcie, w starcia z dużymi mocarstwami i spróbować poprawić tą sytuację praw człowieka w poszczególnych państwach. Dołączyła do Międzynarodowego Trybunału Karnego, który był od początku atakowany przez wielkie mocarstwa, bo ja przecież Państwu przypomnę, Bill Clinton podpisał statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, a jedną z pierwszych decyzji George'a Busha juniora było wycofanie, uznanie, że ten podpis nie ma żadnego skutku prawnego, bo Stany Zjednoczone nie zamierzają przystąpić do statutu, a następnie przeforsowanie tak zwanej ustawy o inwazji na Hagę, bo ta ustawa przewidywała użycie wszelkiego rodzaju środków, żeby uratować amerykańskiego obywatela spod jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego. Więc wbrew pozorom to wymaga sporej odwagi, żeby się o tą sprawiedliwość upominać, w sposób konsekwentny i nie bać się sankcji. I tak jak pan na samym początku naszej rozmowy wspomniał o jej udziale w tej komisji do spraw badania sytuacji na terenach okupowanych, przecież ta komisja wydała bardzo ten znany raport, bo to rzeczywiście to był raport, który podsumował szereg działań Izraela i kończył się tym. My nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć inaczej polityki Izraela niż stwierdzeniem, że ta polityka ma charakter ludobójczy. I to już nie było coś, co można było tak po prostu pominąć, zlekceważyć. To skutkowało tym, że wiele państw naprawdę przeformowało swoją politykę wobec Izraela. Pojawiło się postępowanie Nikaragua przeciwko Niemcom, tak, żeby wskazać, że inne państwa też mają swoje obowiązki i nie mogą wspierać państwa, które przynajmniej jest oskarżane o to ludobójstwo. No i nie zapominajmy, bo mówimy tutaj o prawniczce z RPA, to właśnie RPA pozwało Izrael przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w związku z rzekomym naruszeniem konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Więc tutaj ten wątek Republiki Południowej Afryki, prawników z tegoż państwa, w tym Navy Pillay, która ma energię, żeby wracać chociażby na forum norymberskie, bo przecież tam właśnie usłyszała o tym, że dostała nagrodę Nobla. I to na tym forum norymberskim, które miało miejsce właśnie kilka dni temu, mówiono o konieczności sądzenia zbrodni agresji. Wydaje się to dla nas oczywiste, przecież agresja była sądzona w Norymberdze, ale w praktyce ona nie jest sądzona i dalej są problemy, żeby była sądzona przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. A Navy Pillay pojechała tam, żeby właśnie o tym mówić, o potrzebie promowania tych zasad norymberskich, tylko stosowania ich do każdego państwa.
13: To jest ciekawy wątek, bo to właśnie pokazuje, tutaj trochę się odnoszę do tego, co pani powiedziała odnośnie uznania gwałtu za zbrodnię ludobójstwa. Ona powiedziała publicznie w jednym z wywiadów, że los kobiet w sytuacjach konfliktów i wojen był bardzo często traktowany jako coś oczywistego i nawet użyła takiego sformułowania as collateral damage, czyli jako ta szkoda uboczna. I myślę, że to jest pewnego rodzaju optyka, która rzeczywiście pozwala, może tak zaryzykuję, nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, zmieniać jakby standardy prawne. To znaczy, czy coś, co traktujemy w tej chwili jako konieczne i będące konsekwencją większych procesów, powinno być jednak zauważone jako problem sam w sobie. I że to jest...
14: Absolutnie tak.
13: No właśnie.
14: Bo to jest coś, co nam się wydaje, że to jest takie oczywiste, że gwałty są, nie wiem, zbrodnią wojenną, czy właśnie innego rodzaju tą zbrodnią przeciwko ludzkości, czy zbrodnią ludobójstwa, ale się okazuje, że w tym zakresie nie mieliśmy zbyt dużego orzecznictwa i to właśnie był taki typ przestępstwa, który był często lekceważony. Był właśnie często lekceważony właśnie ze względu na to, że te składy sędziowskie czy prokuratorzy byli mężczyznami i uważali, że to nie jest, właśnie tak jak pan powiedział, collateral damage, to jest coś, co się zdarza, jakbyśmy mieli się przejmować wszystkim, co się zdarza w czasie wojny, to byśmy w życiu z tych sądów nie wyszli. A tutaj pojawiła się taka niezgoda ze strony kilku prawniczek i one w tym Navy Pillay, żeby doprowadzić do tego, żeby to było uznane za zbrodnię międzynarodową i żeby to było priorytetem dla oskarżycieli w sądach międzynarodowych, co nie było faktem wcześniej. Już do tej pory mówimy o tym, jak kwestia comfort women, czyli tych kobiet, które były gwałcone, przetrzymywane w specjalnych takich domach publicznych, utrzymywanych przez Japończyków w czasie ich wojny w Azji, że to nie zostało rozliczone, że to zostało całkowicie pominięte i trzeba było dekad, żeby ta dyskusja się przebiła w takim oficjalnym dyskursie naukowym. Więc Navy Pillay pokazała, że taka czysta zawodowa praca prawnika międzynarodowego może zmienić to, jak to prawo jest stosowane w praktyce i na co zwracamy większą uwagę także w politykach państw i w ich presji na inne państwa, żeby nie tolerowały danych naruszeń prawa międzynarodowego. I to jest niezwykle ważne, bo ona opowiadała się po stronie ofiar. Ofiar, które często nie miały głosu. Nie miały głosu w wielu procesach międzynarodowych, w tym w Norymberdze. My dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, bardzo mocno podkreślamy, że to ten proces, on nie był odpowiedzią na wszystkie potrzeby ofiar. Te ofiary często były traktowane tam po macoszemu. Ofiary zeznawały tam, a jednocześnie były traktowane naprawdę w sposób taki, no trudno mówić, żeby godny, a jednocześnie spełniały tą swoją rolę jako świadkowie. A dzisiaj mamy większe wyczulenie na te potrzeby ofiar, na tą kwestię sprawiedliwości, dzięki takim prawnikom jak Navy Pillay.
13: No właśnie, bo to też jest, myślę, że w jej wypadku dobrze widać, w jej karierze zawodowej, dobrze widać tą zdolność. Wiadomo, że tutaj trzeba być bardzo ostrożnym i jakby prawnicy muszą jakby podporządkować swoje retoryczne wypowiedzi temu, tej wartości dowodowej swoich słów. Znaczy muszą o niej pamiętać cały czas, ale że użycie pewnych sformułowań w pewnych kontekstach może zmienić jakby więcej niż nam się wydaje, prawda? Oczywiście, że prawo jest semantyką, nie? Ale chodzi mi o to, że gdyby nie było tego raportu dotyczącego gazy, gdzie padło to stwierdzenie, że nie da się inaczej wytłumaczyć niż polityką ludobójczą tego, co robi Izrael, to bylibyśmy w zupełnie innym punkcie w interpretowaniu tego, co się dzieje w Gazie. Takie mam wrażenie. Nie wiem, czy tutaj pani się zgodzi.
14: Absolutnie tak. I ja też zwrócę uwagę, bo ja oczywiście mam do czynienia z prawnikami międzynarodowymi, obserwuję ich w różnego rodzaju sytuacjach. I to, co mnie akurat bardzo boli, to często oczywiście ci prawnicy międzynarodowi mocno kalkulują to, co mówią. Dlaczego kalkulują? Bo kalkulują na przykład, że chcą ubiegać się o dane stanowisko, chcą dostać się do danego trybunału, więc jeżeli użyją zbyt mocnych słów, to mogą zaszkodzić sobie, prawda? Jakieś państwo ich nie poprze albo uzna, że są niebezpieczni. Więc to mówienie tak naprawdę właśnie prawdy o tych regulacjach międzynarodowych, no nie, czasami nie popłaca, znaczy nie opłaca się danym prawnikom międzynarodowym. Więc na przykład w różnego rodzaju kontekstach unikają terminu ludobójstwo, bo wiedzą, że to jest termin, który uruchomi lawinę krytyki, że mogą spotkać się z bardzo dużymi takimi zarzutami politycznymi, że będą atakowani. Więc wbrew pozorom wielu prawników międzynarodowych no nie jest zbyt odważnych. Często właśnie na konferencjach międzynarodowych, kiedy są debatowane, dyskutowane różne koncepcje, większość sali po prostu milczy, bo tak jest łatwiej. Łatwiej jest po prostu później zagłosować w tą czy we w tą, niż zabrać głos i ukierunkować daną dyskusję. Więc to zabieranie głosu, mówienie o prawie międzynarodowym, też ta chęć tłumaczenia tego prawa międzynarodowego w różnych sytuacjach, a Nelly Pillay to była taka osoba, która była bardzo aktywna i obecna w wielu różnego rodzaju gremiach i o tym prawie mówiła, to wymaga też takiej woli, chęci, poświęcenia też swojego życia prywatnego, rodzinnego, aby być aktywnym. Aktywnym nie tylko, żeby bywać, ale aktywnym, żeby móc mówić o prawie i próbować wpłynąć na jego kształt. A niestety to nie jest cecha wielu prawników międzynarodowych, którzy wolą wykonywać tą pracę czasami po cichu, nie zabierać głosu i nie zaszkodzić sobie. To są badania naukowe, które pokazują, jak na przykład sędziowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości rzeczywiście dokonują pewnej kalkulacji, czy im się opłaca coś powiedzieć, czy też nie, bo kalkulują, co z ich reelekcją. Dlatego też niektóre badania wskazują, że być może brak reelekcji powoduje, że sędziowie są odważniejsi i są tacy bardziej niezależni, bo nie poddają się tej presji.
13: Właśnie teraz mówimy o takiej rzeczy, która myślę, że w ogóle w działalności politycznej, a niewątpliwie działalność sędziego międzynarodowego w Trybunale Międzynarodowym jest w pewnym sensie polityczna. Nie ma co się tutaj czarować.
14: Absolutnie tak.
13: Właśnie, być
14: gdzie jest prawo międzynarodowe, jest polityka międzynarodowa. To nie ma się co za to obrażać. Tak zawsze było i tak zawsze będzie. I dlatego od tej polityki międzynarodowej my oczywiście nie uciekamy. My wiemy też, że czasami ta polityka międzynarodowa wpływa na linię orzeczniczą, wpływa na wyrok w danej sprawie. Oczywiście jest to dosyć niebezpieczne, bo dane wyroki formalnie nie mają międzynarodowych trybunałów takiej funkcji precedensu, ale w praktyce tak działają. Znaczy na nie będą się później powoływać wszelkiego rodzaju, różnego rodzaju inne trybunały i od tej linii orzeczniczej będzie trudno odejść. A mamy takie przykłady, kiedy treść danego wyroku, ona była mocno ukształtowana przez konkretny kontekst polityczny, którego sędziowie nie lekceważą. Oni biorą go pod uwagę i też kalkulują też interesy swoich państw. Nie bez powodu, na przykład w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości mamy sędziów ad hoc, to znaczy jeżeli dane państwo nie ma swojego sędziego w składzie sędziowskim, to ma prawo takiego sędziego powołać. Dlaczego? No dlatego, że my jednak bierzemy pod uwagę, że każdy z tych sędziów pochodzi ze swojego państwa, jest pod wpływem różnego rodzaju kultury, tradycji, ale też presji politycznej. No i mieliśmy też piękne skandale, które wychodziły między innymi dzięki WikiLeaks, gdy wiedzieliśmy, że prezes Trybunału, akurat Amerykanin Theodore Meron, z piękną piękną w ogóle historią, ale był wzywany regularnie na dywanik, żeby relacjonował, co w tym Trybunale się dzieje i był pouczany, że być może powinien temperować zapędy niektórych sędziów, bo to może być, dana linia orzecznicza może być niebezpieczna dla interesów Stanów Zjednoczonych. Więc proszę Państwa, zawsze tam, gdzie są sądy międzynarodowe, jest polityka międzynarodowa i przy wyborze sędziego, i przy jego działalności, przy reelekcji i z tym się trzeba liczyć. Tym bardziej warto docenić tych prawników, którzy nie boją się używać mocniejszych słów, przywoływać zasady, nawet wtedy, kiedy to jest niewygodne i może grozić, tak jak to widzimy dzisiaj, nałożeniem na nich sankcji. Nie tylko przez Stany Zjednoczone, przecież wiemy, że nasz sędzia, były prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego, nie tylko był ścigany, ale i jest skazany przez Rosję, która ostatnio zażądała jego ekstradycji z Holandii, prawda? W związku z wydaniem wyroku na niego przez rosyjskie sądy. Więc bycie sędzią międzynarodowym to jest teraz zawód wysokiego ryzyka niestety.
13: Znaczy może nim być, prawda? Zależy, kto się za to zabierze i jak będzie chciał to sędziowanie swoje i tą swoją aktywność ukierunkować. Bo właśnie to jest, myślę, ciekawe w przypadku takich postaci jak Navi Pillay, że jej tak jakby ta sytuacja bycia sędzią w dużej instytucji międzynarodowej, ważnej instytucji, na którą się patrzy, że jej to tak nie rozpieściło. To jest interesujące, że nie rozleniwiło, nie zmieniło ją w taką bogatą, oczekującą jednak traktowania urzędniczkę znaczącą.
14: To jest bardzo skromna, sympatyczna kobieta, która nigdy nie odmówi rozmowy, traktuje tak samo, czy to, nie wiem, jest się wysokim urzędnikiem danej instytucji, czy zwykłym studentem, bo ja akurat ją poznałam tuż po obronieniu doktoratu i dla każdego była bardzo miła, sympatyczna, odpowiadająca na wszelkiego rodzaju pytania, wierząc też, że te wszystkie rozmowy przyniosą pewnie jakiś efekt w przyszłości i ta inwestycja właśnie w młodych ludzi, w te kontakty, to też jest dosyć charakterystyczne dla niej. To jest po prostu bardzo miły człowiek.
13: Ale wracając do tej sytuacji, którą dzisiaj mamy, co nam chciał powiedzieć komitet, Norweski Komitet Noblowski, dając nagrodę tej konkretnej kobiecie?
14: Weźmy pod uwagę, że ten Komitet Noblowski on się nie bierze znikąd, to jest bardzo wąskie grono, które jest wybierany przez Parlament Norweski i Norwegia jest akurat takim czempionem upominania się o prawo międzynarodowego i moim zdaniem to, co komitet chciał powiedzieć, to tak, prawo międzynarodowe ma znaczenie, tak dostrzegamy te ataki, które są kierowane wobec sędziów międzynarodowych i ataki na ich niezależność. I mówimy nie. I doceniamy tą pracę. Doceniamy tą pracę internacjonalistów, tych, którzy upominają się o zasady i wartości wypracowane w takim bólu, często po ogromnych katastrofach, tragediach, jak II wojna światowa. I to jest też jasny sygnał. Nie chcemy porządku, który odrzuca zasady. Nie chcemy porządku, w którym będzie decydowała tylko siła. Chcemy mówić o sile prawa i mówić o tych prawnikach, którzy o tej sile prawa mówią i o tą siłę się upominają.
13: Dziękuję bardzo Państwu i moim gościem była profesor Patrycja Grzebyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
1: W 2030 roku Polska ma mieć największą i najsilniejszą armię w Europie. W 2026 roku budżet na obronność naszego kraju wyniósł rekordowe 200 milionów złotych. Czy to oznacza, że jesteśmy lepiej przygotowani na ewentualną wojnę z Rosją? Czy polska armia uczy się na doświadczeniach wojennych Ukrainy? I w końcu, czy polscy obywatele wiedzą, jak się zachować w chwili ewentualnego ataku? Nazywam się Anna Sobańta i zapraszam na rozmowę z Marcinem Wyrwałem o książce Wojna w Polsce. W spółce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Codziennie.
0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
12: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
13: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów.

0: Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Niemcy zatrzymali podpalaczy spod Grójca. Polska czeka na decyzję o ekstradycji. Policjanci nie znikną sprzed szkół. W związku z ostatnimi atakami zatrzymali już ponad 100 osób. Będzie polski mecz na turnieju tenisowym w Chinach. Więcej o tym w informacjach sportowych. Minęła 20. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Niemieckie służby zatrzymały dwóch obywateli Turcji odpowiedzialnych za podpalenie stacji bazowej Starlinków koło Grójca. Odpowiedzą oni za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Teraz powinni oni zostać przekazani stronie polskiej. Ale kiedy to nastąpi, tego na razie nie wiadomo, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
6: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
5: Stacja bazowa Starlinków w Woli Korbowskiej została podpalona pod koniec września tego roku. Stacja zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Policja zatrzymała 135 osób w związku z kontrolami w polskich szkołach, po atakach, do jakich dochodziło w ostatnim czasie. Mimo że sytuacja się stabilizuje, to patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni, mówił premier Donald Tusk.
7: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. Dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
5: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Libańska armia skonfiskowała około 200 kg materiałów wybuchowych przemycanych z Syrii do Libanu. Nie udało jej się jednak zatrzymać samych przemytników, którzy według informacji portalu Naharnet zbiegli do Syrii. Do podobnego incydentu doszło również w ubiegłym tygodniu. W drodze z Syrii do Bejrutu aresztowano dwóch członków finansowanego przez Iran Hezbollahu. Bojownicy posiadali blisko 500 kg materiałów wybuchowych. A teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Motor Lublin pokonał Radomiaka 3-2 w ostatnim meczu 10. kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Bramkę decydującą o wygranej goście zdobyli w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Szwed Antony Elanga nie zagra w listopadowych meczach swojej reprezentacji. Piłkarz Newcastle z powodu niewyleczonej kontuzji mięśniowej opuści więc spotkania Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz z Polską. W reprezentacji Szwecji Elanga rozegrał 34 mecze i zdobył 8 bramek. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sawankieu z Tajlandii 6-3-7-6 w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. A to oznacza, że naszą tenisistkę czeka teraz mecz z rozstawioną z numerem 7 Igą Świątek, która w pierwszej rundzie ma wolny los. A Świątek rozpoczyna nie tylko turniej Wuhan, ale też decydującą walkę o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Żeby zachować na to szansę, musi jednak w Chinach dojść aż do finału, a najlepiej wygrać ten silnie obsadzony turniej. Michał Waszkiewicz.
9: Sześć zawodniczek jest już pewnych gry w WTA Finals. Zostały zatem dwa miejsca, a Iga Świątek w kolejce do nich jest ostatnia. Elina Svitolina z Ukrainy awans ma na wyciągnięcie rakiety, więc wszystko rozstrzygnie się między Polką, Karoliną Muchową i Martą Kostiuk. Oczywiście wymarzony scenariusz to szybkie odpadnięcie Czeszki i Ukrainki i sukces naszej tenisistki. Przez sukces mam na myśli co najmniej finał. Będzie jednak ciężko. Po pierwsze, w całym sezonie do finału Iga Świątek doszła tylko raz. Po drugie, obsada w Wuhan jest mocna, nie ma wprawy.

0: wprawdzie Jeleny Rybakiny, broniącej tytułu Coco Gauff i Miry Andrijewej, ale jest chociażby Aryna Sabalenka, na którą Świątek może wpaść już w ćwierćfinale. Zatem WTA Finals w Indian Wells bez Polki to scenariusz prawdopodobny i dziwny, bo od 2021 roku Świątek grała we wszystkich edycjach, a 3 lata temu w Meksyku była najlepsza. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: To jeszcze tylko powiem, że w najnowszym rankingu WTA Iga Świątek utrzymała 9. pozycję. Na czele od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu, a za nią sklasyfikowane są Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mira Andrijewa. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
2: W nocy popadać może jedynie na wybrzeżu. Na pozostałym obszarze sporo chmur, ale już bez opadów. Na zachodzie również więcej przejaśnień. Temperatura w większości kraju spadnie do około 4-5 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: 5 minut po godzinie 20:00, słuchamy Radia TOK FM. Czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Michał Brodowski. I za jakieś 20 minut zapraszamy Państwa na antenę. Słuchacze i słuchaczki, dziś pytamy o to, czy wczorajsze wybory w Krakowie prezydenckie, czy one pokazują jakąś ważną zmianę na polskiej scenie politycznej, a to dlatego, że z różnych względów te wybory nie były takie oczywiste, jak większa część wyborów samorządowych. I będziemy pytali oczywiście nie tylko słuchaczy z Krakowa i słuchaczki z Krakowa, ale również tych, którzy nie brali udziału w wyborach, ale przyglądali się temu albo poznali przynajmniej wyniki. A wyniki są takie, że bezpartyjny kandydat Łukasz Gibała zostanie prezydentem Krakowa i zdeklasował swoją kontrkandydatkę Monikę Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej, no w sposób znaczący, ale rozpoczynamy, tak jak zapowiadaliśmy, od rozmowy z Janem Mencfelem z Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, radnym miasta Warszawy. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Najpierw chciałem pana zapytać o takie ogólne wrażenie, które niektórzy komentatorzy starają się pokazać jako coś, co ma być istotą tej zmiany. A mianowicie w pewnym sensie powtarzając ten slogan, który obecnie już prezydent Krakowa w kampanii wyborczej miał na ustach, czyli że jest w pewnym sensie spoza układu, spoza elit i spoza politycznego podziału, że on jest właśnie taką osobą, która, nie używając tego sformułowania, bo tego chyba nie używa, ale trochę wywraca stolik. Na ile to jest nośne z pana perspektywy dla osób w takich dużych aglomeracjach, bo myślę, że tu akurat duże miasta w Polsce mogą być podobne. Na ile to jest według pana coś, co jest nową świeżą siłą na takim forum idei, jeśli chodzi o to, kto co zaproponuje, jeśli chodzi o zarządzanie takimi miastami, bycie prezydentem, prezydentką?
5: No, taka postać jak Łukasz Gibała w zasadzie to jest taki pewien archetyp, który przewija się przez ostatnie lata, może nawet dekady polskiej polityki, czyli taki właśnie człowiek trochę z zewnątrz, który chce mieć wizerunek kogoś niezależnego, kogoś wręcz takiego apolitycznego. Zresztą, żeby było śmieszniej, to Łukasz Gibała był członkiem formacji Twój Ruch Janusza Palikota wiele lat temu oczywiście. I zresztą właśnie Janusz Palikot był właśnie też takim trochę politykiem, nie politykiem. Więc nie jest to dla mnie nic nowego, że taka osoba zyskuje duże poparcie. Nowością jest rzeczywiście to, że to jest już nie tylko duże poparcie, ale po prostu wygrane wybory i to wybory w drugim co do wielkości polskim mieście, więc no to jest rzeczywiście swego rodzaju przełom, można powiedzieć. Pierwszy raz taki polityk będzie pełnił funkcję prezydenta dużego miasta i no bardzo jest ciekawe, jak sobie na tej funkcji poradzi, bo na tej funkcji będzie mu dużo trudniej utrzymać taki wizerunek właśnie no takiego niepokornego człowieka spoza układu, który wywraca stolik.
4: Czy to oznacza, że w innych miastach mieszkańcy pomyślą, no dobrze, czyli jest taka możliwość, że ktoś, kto formalnie nie należy do żadnej partii, wygrywa wybory, czy to otwiera takie okienko możliwości, w sensie poszerza nawet wyobraźnię w myśleniu o tym, jak się zarządza takim dużym miastem. Czy to jest taki modus, który według pana spowoduje inne myślenie w ogóle w Polsce o wyborach samorządowych?
5: No jeśli Łukasz Gibała poradzi sobie z rządzeniem, poradzi sobie z zarządzaniem Krakowem, to może być dla wielu mieszkańców innych polskich miast dowód na to, że jednak prezydent niezależny, prezydent spoza właściwie nie tylko dużych partii, ale w ogóle spoza jakiejkolwiek partii reprezentującej jednak ruch lokalny, no bo to trzeba Łukaszowi Gibale oddać, że on jest radnym Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. On był w partiach politycznych, ale porzucił tę partię wiele lat temu i cztery razy kandydował na prezydenta Krakowa, więc jednego nie można mu odmówić, czyli konsekwencji i determinacji. Myślę, że jeżeli Łukasz Gibała poradzi sobie z zarządzaniem Krakowem, że poradzi sobie, rzeczywiście nie wplącze się w jakieś układy takie same jak te, które krytykował, będąc w opozycji, no to może być przykład, że duże miasto, nawet właśnie drugie co do wielkości miasto w Polsce, może być skutecznie zarządzane przez prezydenta bezpartyjnego.
4: No dobrze, ale może prawica ma rację, która mówi tu nie wprost. Nie tyle tu chodziło o to, żeby dać głos temu niezależnemu od partyjnych wpływów człowiekowi z zewnątrz, tylko chodziło o to, żeby nie wygrała reprezentantka Koalicji Obywatelskiej. Nawet mam przed sobą taki cytat i to nie byle kogo, bo szefa Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta RP, który, no tak, Marcin Przydacz pisze, no tak. Widać, że ludzie mają ich dość. Dość mają kłamstwa, obłudy, niekompetencji, napuszczania Polaków na siebie. Osobista porażka Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Radosława Sikorskiego, Andrzeja Domańskiego. Czyli może część ludzi w Krakowie głosowała nie za, ale przeciwko właśnie tej osobie, która nie wygrała.
5: Teraz każdy próbuje z historii wyborów w Krakowie wyciągnąć taki wniosek, który jest wygodny dla jego formacji i na pewno to jest właśnie ten przykład. Oczywiście, obiektywnie rzecz biorąc, to jest porażka Koalicji Obywatelskiej i to jest duża porażka Koalicji Obywatelskiej, bo przegrane wybory, przegrane referendum też odwoławcze poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego i jednak bardzo duża różnica w tej drugiej turze, ponad 20%, 20 kilku procent, no to jest rzeczywiście nawet nie porażka, to jest klęska Koalicji Obywatelskiej. Natomiast ja mam wrażenie, że głosy na Łukasza Gibałę nie były głosami przeciwko KO. To były głosy jednak właśnie w pierwszej kolejności za kimś, kto składa obietnicę, że dla niego priorytetem będzie zarządzanie miastem, a nie wielka polityka. I to jest bardzo silna emocja, myślę, wśród mieszkańców nie tylko Krakowa, ale też wielu innych miast, że po prostu chcielibyśmy polityków, którzy traktują swoje stanowisko na serio. I nie udają, nie robią, nie traktują go jako jakieś trampoliny do większej kariery, tylko rzeczywiście robią to, do czego się zobowiązali przed mieszkańcami. I wydaje mi się, że na tym Łukasz Gibała tak naprawdę wygrał. Wcale nie na jakiejś wielkiej niechęci do KO, bo dopiero co prezydent przecież z tej formacji rządził Krakowem i wygrał z Łukaszem Gibałą zresztą dopiero 2 lata temu. Tylko właśnie na tej konsekwencji w pokazywaniu, że jemu naprawdę w pierwszej kolejności zależy na Krakowie.
4: A jak pan w takim razie wytłumaczy dziwną miętę, a przynajmniej jakieś, nie wiem, pozytywne uczucia części lewicy związanej z tym zwycięstwem, to było widać już w kampanii, przed wyborami jeszcze, ale nawet teraz w komentarzach, kiedy czytam, że poseł lewicy Tomasz Trela pisze, proszę, dzisiaj pewne jest jedno, Łukasz Gibała wygrał wybory prezydenckie, to ostateczny dowód, że w samorządzie liczy się konsekwencja, szacunek do miasta, jego mieszkańców, ciężka praca. Ponadto w kampanii ewidentnie, jak się wchodziło na te fora, gdzie ludzie dyskutowali, z Krakowa ludzie dyskutowali, to widać było, że jakaś część, no ewidentnie lewicowych wyborców mówi, Łukasz Gibała. Jak pan to wytłumaczy?
5: No myślę, że to jest majstersztyk wykonania Łukasza Gibały. Myślę, że nie jeden polityk chciałby w ten sposób pogodzić ze sobą elektoraty tak skrajnie różnych partii jak partia Razem i Konfederacja. A kto wie, może nawet i część wyborców Korony Grzegorza Brauna na niego zagłosowała. Ja nie widzę nic złego w przekonywaniu do siebie wyborców partii nawet skrajnie różnych, pod warunkiem, że nie jest to jakieś handlowanie głosami w zamian za jakieś, powiedzmy, prymitywne hasła, które chociażby Korona Grzegorza Brauna głosi. Ale myślę, że Łukasz Gibała do tego się nie posunął. Wydaje mi się, że on po prostu rzeczywiście uczciwie o te głosy zawalczył. I zresztą nie dziwi mnie, że zawalczył skutecznie o głosy wyborców lewicowych, bo ja na przykład przeglądałem jego książkę o 2007 roku, to prawda, to jest 9 lat temu, tam jest wiele postulatów miłych uszy lewicowego, no więc on rzeczywiście skutecznie udowodnił, że zasługuje na to głosy, a jakim będzie prezydentem, no to jest wielka, wielka niewiadoma.
4: A które te postulaty z tej książki pan by zacytował jako takie, które ewidentnie są miłe z perspektywy lewicy, co to będzie?
5: No na pewno to jest prezydent, dla którego bardzo ważna jest jakość przestrzeni publicznej, publiczne planowanie przestrzenne, twór publiczny, nawet on się w tej książce swojej sprzed 9 lat do takich alternatywnych parkowania powinna obejmować cały Kraków. Oczywiście teraz już tak nie uważa, ale tym niemniej no, widać, że gdzieś tam z tymi progresywnymi ideami miejskimi w przeszłości sympatyzował. No i wydaje mi się, że uczciwie przekonał wyborców do tego, że to rzeczywiście...
4: Mam prośbę, spróbujmy się połączyć jeszcze raz, ponieważ coś nie tak z naszym połączeniem i częściej tego, co mówi nasz gość, Jan Mentzfel, nie słychać, a to akurat to była taka część, która dotyczyła strefy czystego parkowania, więc myślę, że słuchacze nie tylko z Krakowa chcieliby usłyszeć, co też w swojej książce Łukasz Gibała napisał na temat tej strefy czystego transportu, dlatego, że to nie jest tylko kwestia Krakowa, to jest jeden z tematów, który wzbudza duże emocje w większości dużych miast w Polsce. Ja przypomnę, że wczoraj wybory wygrał Łukasz Gibała. O, z powrotem powinien być z nami Jan Mentzfel.
5: Jestem, ty teraz mnie słychać?
4: Tak, teraz słychać znacząco lepiej. Dobrze. Pan wspominał o strefie czystego transportu w Krakowie jako czymś, co było już podnoszone lata temu, tak? Przez Łukasza Gibały. Tam coś nie tak było z połączeniem, tak. Ale proszę powtórzyć, co niby dla lewicowego odbiorcy tutaj, czy wyborcy bardziej, mogłoby brzmieć dobrze w tej kwestii? Bo to jest chyba dyskusja pomiędzy takim wolnościowym myśleniem, no, jeżdżę gdzie chcę swoim samochodem, a takim myśleniem wyznaczam miejsce w przestrzeni publicznej, które z różnych względów no, podlega różnym ograniczeniom, jeśli chodzi o używanie samochodu. Co tu jest lewicowego?
5: No, myślę, że mamy teraz, jeżeli chodzi o transport w mieście, to mamy do czynienia z taką właśnie sporem narracji takiej skrajnie prawicowej, czyli właśnie libertariańskiej zarazem, czyli każdy powinien móc właśnie robić wszystko bez ograniczeń, parkować, prawda, powinniśmy rozwijać infrastrukturę pod kątem maksymalnej ilości liczby samochodów, maksymalizować ten indywidualistyczny model transportu, a modelem jednak bardziej lewicowym, czyli takim, w którym nastawiamy na transport publiczny, na usługi publiczne i oczywiście samochód i indywidualny transport ma swoje miejsce, ale jednak w jakiś sposób jest to miejsce regulowane i ograniczane. No i Łukasz Gibała w przeszłości było mu bliżej do tej pierwszej wersji, do tej drugiej wersji właśnie, tej bardziej lewicowej. On w tej kampanii wyborczej nieco zmienił zdania, bo przynajmniej złagodził swoje postulaty. Na przykład okazało się, że w kwestii strefy czystego transportu już nie jest takim wielkim zwolennikiem tego rozwiązania. No więc, ale z drugiej strony też nie poszedł w jakąś taką radykalną stronę jakiegoś schlebiania rzeczywiście najbardziej skrajnym ideologom spod znaku no właśnie samochodozy. Więc myślę, że znowu tutaj w jego wykonaniu to jest bardzo skuteczne. On zdołał przekonać do siebie zarówno tych wyborców, którzy chcieliby, nie wiem, powiedzmy większej swobody w poruszaniu się samochodem, jak i tych, którzy chcieliby rozwoju transportu publicznego. Pytanie, czy uda mu się to utrzymać, bo w zarządzaniu miastem no, po prostu będą go czekały różne dylematy, gdzie nie zawsze się będzie dało te dwie racje pogodzić.
4: Ale są takie kwestie, które ewidentnie się nie da ująć w tym czasownikiem zarządzanie, bo nam się kojarzy zarządzanie jako takie, może niekoniecznie bliskie jakimkolwiek światopoglądom, ideologiom, dość mechaniczne, nawet rzekłbym takie technokratyczne myślenie o organizmie, który można w jeden konkretny sposób idealny wyregulować. Pytanie, czy duże miasto jest czymś takim, a dlatego o to pytam, bo właśnie czytam, że Łukasz Gibała, nowy prezydent Krakowa, zapytany o transkrypcję małżeństw jednopłciowych, odpowiada i tu jak pytia delfijska, mówi tak, transkrypcja małżeństw jednopłciowych będzie. Jeśli za rok wygra inna opcja polityczna i zmieni w Polsce prawo, to jej nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o Marsz Równości, to nie obejmę go patronatem. I tu już konkretna zapowiedź. Więc o co chodzi z zarządzaniem miastem? To jest naprawdę technokratyczna kwestia i używamy czasownika zarządzać? Czy też nie da się uciec od pewnych decyzji, no, które są światopoglądowe i mają wymiar moralny, etyczny, na końcu polityczny?
5: Oczywiście, że nie da się uciec od pewnych decyzji. W pierwszej z tych kwestii Łukasz Gibała ma rację. No, i wydaje mi się, że wypowiedział się jasno, że te akty małżeństw będzie transkrybował. No zwyczajnie dlatego, że polskie prawo w tym momencie stanowi tak, że musi to robić jako prezydent miasta. No z jego decyzją o braku patronatu dla Parady Równości ja osobiście na przykład się nie zgadzam. Uważam, że powinien taką imprezę objąć patronatem i trochę mogę być tym zawiedziony, choć nie jestem mieszkańcem Krakowa. Ale jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, że być może tym, co jednak bardziej leży na sercu wielu wyborcom, również tym wyborcom lewicowym, jest po prostu zaangażowanie prezydenta w takie sprawy, które rzeczywiście światopoglądowe nie są, czyli na przykład w połączenia transportu publicznego, w stan infrastruktury miejskiej, w nie wiem, narzucanie jakichś warunków deweloperom. I tutaj rzeczywiście może być pewna ponadpartyjna i ponadideologiczna nić porozumienia między różnymi mieszkańcami, którzy po prostu oczekują tego, że prezydent miasta będzie zaangażowany, będzie aktywny i będzie zawsze stał po stronie interesu publicznego, a nie interesu jakichś prywatnych podmiotów. I tutaj i taka była też deklaracja Łukasza Gibały w wyborach.
4: No tak, ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, jeśli to jest prezydent, czyli człowiek reprezentujący wszystkich mieszkańców miasta, albo przynajmniej wsłuchując się w ich potrzeby, no to częścią mieszkańców Krakowa, populacji Krakowa są ludzie LGBT, jak jest społeczność LGBT. No, i on w tym momencie wysyła. Czy on teraz nie wysłał komunikatu do części mieszkańców? Słuchajcie, no nie do końca jestem z wami.
5: No myślę, że taki komunikat wysłał i myślę, że część osób może być czuć się tym zawiedziona, dlatego ja się osobiście też gdzieś tam rozczarowała mnie ta wypowiedź Łukasza Gibały. Zobaczymy, jaka będzie jego ostateczna decyzja. Jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, że mimo wszystko to, czy prezydent obejmie patronatem Marsz Równości, czy nie obejmie patronatem Marsz Równości, może nie mieć aż tak dużego znaczenia również dla wyborców i dla mieszkańców miasta. Czy nam się to podoba, czy nie? Ja też uważam, że czasami zbyt wiele uwagi przywiązujemy do takich decyzji czysto symbolicznych, choć podkreślę, że akurat z tą decyzją się nie zgadzam i ona mi się nie podoba, a zbyt mało do takich decyzji praktycznych, do tego, jak prezydent dba o funkcjonowanie miasta, o rozwijanie różnych usług publicznych. Tego jest niestety za mało. Za bardzo traktujemy stanowisko prezydenta miasta jako właśnie takiego polityka, który dokonuje pewnych gestów symbolicznych, a za mało patrzymy na realne decyzje, na zarządzanie takimi codziennymi problemami mieszkańców i na rozwijanie tego, jak to miasto na nie odpowiada.
4: Z pana perspektywy, jako radnego, jak to będzie wyglądało? Oto prezydent, który wygrał wczoraj wybory, no i radni, którzy mają bardzo wyraźne afiliacje polityczne i rada miasta nie została zmieniona. Jak według pana będzie ta rzeczywistość wyglądać przez najbliższe 2 lata?
5: Oj, ciężko będzie miał Łukasz Gibała, to mogę powiedzieć z całą pewnością, bo raz, że Rada Miasta, w której jego klub Kraków dla Mieszkańców, no nie ma samodzielnej większości, będzie musiał się chcąc, nie chcąc dogadać z dużymi partiami. Tak czy siak, czy to będzie Lewica, czy to będzie Koalicja Obywatelska, czy to będzie może PiS, on musi po prostu pójść na jakieś układy, a deklarował, że te układy będzie zwalczał. Zobaczmy, jakie to będą układy i w zamian za co to poparcie w Radzie Miasta uzyska. A druga kwestia jest taka, że ma 2,5 roku kadencji, bo będzie prezydentem do końca kadencji według przepisowego czasu. Ma odziedziczył miasto z olbrzymim zadłużeniem, z dużymi problemami, no i musi sobie z tym poradzić w taki sposób, żeby za 2,5 roku mieszkańcy Krakowa chcieli mu ten mandat przedłużyć. No to jest nie lada wyzwanie.
4: Muszę pana zapytać o to, czy nie ma pan wrażenia, że wyjątkowy jest Kraków i ta historia z wyborami, dyskusje ze względu właśnie na tą kwestię finansową, to znaczy chyba rzadko kiedy tak często, tak szczegółowo kwestie zadłużenia miasta, wydatków miasta były w kampanii wyborczej podnoszone. To znaczy to się zdarza często na poziomie mniejszych miast, które mają tragiczną sytuację finansową, ale tutaj ta kwestia traktowana wręcz no hasłowo pod tytułem mamy zadłużenie, coś z tym trzeba zrobić. Czy to jest jakiś lokalny koloryt Krakowa, czy też nie? Czy też my jesteśmy już w takich czasach, że faktycznie w najbliższych wyborach samorządowych to mieszkańcy będą częściej pytali, zaraz, jak wygląda nasz budżet? Jak pan to czuje? Bo moim zdaniem, nie wiem, jako radny Warszawy, to ma pan wrażenie, że to u nas gra taką w Warszawie taką rolę?
5: No, sytuacja w Warszawie jest diametralnie inna od sytuacji Krakowa, więc to nawet ciężko porównać. My w Warszawie mamy doskonałą sytuację budżetową, mamy bardzo niskie zadłużenie i wręcz notujemy nadwyżki budżetowe, ale oczywiście, że to, co pan redaktor mówi, jest trafne. I zresztą w badaniach Exit Polls były też pytania, co dla wyborców było najważniejsze przy wyborze tego konkretnego kandydata. I w przypadku Łukasza Gibały to właśnie kwestie ekonomiczne były wskazywane jako ten główny czynnik, dla którego krakowianie go wybrali. I ja mam taką teorię na ten temat, że no, słyszymy ciągle, że Polska jest, prawda, już prawie 20. gospodarką świata. No, ciągłe te przechwałki o tym, jak to świetnie nam idzie, jaki mamy wzrost gospodarczy i tak dalej. W dużej mierze to, czy my to odczuwamy jako obywatele, zależy od tego, jak sprawny jest nasz samorząd. Czyli jeżeli samorząd nie jest w stanie nam, że tak powiem, przełożyć tego bogactwa na owoce, które my możemy zerwać, upraszczając, to po prostu możemy się czuć niezadowoleni i zawiedzeni jako wyborczy. Chcemy korzystać z owoców wzrostu i możemy oczekiwać od naszych włodarzy, naszych samorządów, naszych miast, że nam to zapewnią, właściwie zarządzając majątkiem miejskim.
4: No, parę minut temu pan powiedział o tym, że mniej dla nas liczą się symbole, bardziej właśnie to zarządzanie. I chciałem pana zapytać, czy na przykład taka kwestia, która w Krakowie jest niezwykle nośna i dźwięczna, mianowicie metro. Czy to na pewno jest kwestia transportu publicznego tylko i wyłącznie, czy to nie jest jednak coś z poziomu pewnego prestiżu? No jest jedno miasto w Polsce, które ma metro. Czy to nie jest taki dowód, że oto osiągnęliśmy status naprawdę dużego, dumnego europejskiego miasta, bo będziemy mieli metro? Czy to jest tylko kwestia tego, że no dojadę te 10 minut szybciej do pracy?
5: No teraz jestem w kłopotliwej sytuacji, bo jako mieszkaniec Warszawy będę musiał umniejszać rolę metra, no a jednak je mamy dwie linie, no ale tak, metro jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę realny wpływ tego środka transportu na komfort poruszania się po mieście versus koszty, jakie generuje budowa metra, to ono jest zdecydowanie przeszacowane. Kraków mógłby za te same pieniądze, które wyda na, czy nie wyda na budowę nawet jednej nitki metra, rozbudować kilkanaście nowych linii tramwajowych, usprawnić połączenia kolejowe wewnątrz miasta i zrobić to wszystko jeszcze nie tylko taniej, ale szybciej niż budowa metra, no bo jednak nie trzeba wtedy kopać tuneli pod ziemią. Więc myślę, że ma to pewien związek z poczuciem jakiejś takiej godności i pewnie też pewną rywalizacją między Krakowem a Warszawą, ale mimo wszystko myślę, że w jakiejś dłuższej perspektywie Kraków może również na to metro się doczekać i jeżeli tak się stanie, wyjdzie im to na zdrowie, byleby to się nie odbyło kosztem innych środków transportu miejskiego, które są tak naprawdę równie ważne.
4: I na końcu zapytam pana o rzecz, która tu się pojawiła już na naszej antenie. Byliśmy przed wyborami jeszcze rozmawiali tutaj o tym, co w Krakowie jest istotne. I tam w tych głosach naszych słuchaczy, nie wszyscy zresztą dzwonili z Krakowa, część z mieszkańców okolicznych gmin dzwoniła, dało się wyczuć pewne napięcie. Napięcie pomiędzy tymi, którzy myślą trochę inaczej o przestrzeni publicznej w Krakowie, bo tam mieszkają, a tymi, którzy no, mają trochę inną filozofię, szczególnie dotarcia do miasta, bo są z okolicznych gmin. I czy z pana perspektywy jako radnego no, potężnej, wielkiej metropolii, gdzie wydaje się, że ten problem też istnieje, albo ta różnica, to w jaki sposób w takim razie ma funkcjonować takie miasto po pierwsze, a po drugie, w zasadzie no, taka rada miasta, czy rady dzielnic, czy taki prezydent, on teoretycznie rzecz biorąc jest tu dość w takiej dialektycznej pułapce, no bo to do jego miasta przyjeżdżają ludzie z ościennych gmin, tutaj pracują i tak dalej, a z drugiej strony też no, głosują jednak ci, którzy są zameldowani, więc czy tego rodzaju napięcia i te linie, one są z pana perspektywy jako radnego widoczne na przykład, pan to widzi?
5: O, oczywiście, że to widzę. Szczególnie widać to w dyskusjach internetowych takim kontraście, mówię o to o Warszawie, między dyskusjami w internecie, a tym, co na przykład się dzieje, jeżeli już jakiś temat stanie rzeczywiście na forum na przykład Rady Miasta albo jest poddany konsultacjom społecznym, bo wtedy okazuje się, że na przykład poparcie dla chociażby ostatnich zmian w centrum Warszawy, no jednak, które no, redukują liczbę miejsc parkingowych i gdzieś tam ten ruch został uspokojony, w kilku miejscach wyłączony, jest dużo większe wśród mieszkańców Warszawy, niż kiedy obserwujemy jakieś właśnie internetowe dyskusje, bo no, okazuje się, że rzeczywiście wtedy te gminy podwarszawskie, gdzie wielu mieszkańców jest po prostu przyzwyczajonych do samochodu jako takiego domyślnego środka transportu, zwyczajnie dlatego, że po prostu siatka połączeń transportem publicznym jest za słaba. Oni to odbierają jako jakieś wykluczanie ich z tej przestrzeni. No i jedynym lekarstwem na to jest rozwój transportu publicznego podmiejskiego. To jest bardzo zaniedbany w Polsce temat. Myślę, że w Krakowie
4: ale,
5: też.
4: Ja o to pana pytam, bo pan jest radnym kogoś, kto mieszka w Warszawie. Ktoś pana wybrał, kto mieszka w Warszawie, a nie ktoś, kto mieszka pod Warszawą. No ile to pan ma? No właśnie.
5: No oczywiście, tylko że przecież Warszawa dopłaca również do transportu zbiorowego na terenach gmin podwarszawskich i rozwijamy połączenia chociażby, nie wiem, szybkiej kolei miejskiej czy innego rodzaju połączenia. To się dzieje niestety za wolno, bo równolegle po prostu mieszkańców niesamowicie szybko przybywa w tych podwarszawskich gminach. I ja myślę, że w Krakowie mogło być bardzo podobnie i niestety z tego, co się orientuję, ekipa Jacka Majchrowskiego, rządząca tym miastem kilka kadencji wcześniej, zaniedbała kompletnie ten temat. I tutaj mamy tak naprawdę efekt braku podejmowania pewnych decyzji, braku doprowadzania tych nowych linii do tych podmiejskich ośrodków, bo to samorządowi zwyczajnie się opłaca, dlatego że inaczej kończy się to po prostu zakorkowaniem całego miasta, przez to, ile samochodów próbuje do niego wjechać i z tego powodu cierpią tak samo i mieszkańcy Krakowa czy Warszawy, jak i gmin ościennych.
4: Na koniec jeszcze krótko, bo mało nam czasu zostało. Dlaczego według pana nie udało się zebrać głosów, żeby zorganizować referendum, które miało na celu odwołanie prezydenta Warszawy?
5: Dlatego, że zabrali się za to ludzie, którzy z Warszawą nie mają absolutnie żadnego związku i wymyślili to sobie jako jakiś sposób na zaistnienie w polityce. Ale w przeciwieństwie do Krakowa, gdzie pod zbiórką podpisów podpisali się chociażby radni miejscy, w Warszawie robili to ludzie spadochroniarze, mówiąc wprost. No, nie miało szans się to udać w takich warunkach.
4: A sądzi pan, że istnieje taki scenariusz, że Warszawie mogłoby się udać, gdyby się właśnie nie spadochroniarze za to wzięli?
5: Teraz to już na pewno się nie uda, bo ta idea została skutecznie ośmieszona tym, że tych podpisów się nie udało zebrać. Więc myślę, że prezydent Trzaskowski dokończy swoją kadencję i ja szczerze mówiąc uważam, że to dobrze, bo wtedy będzie można go po prostu rozliczać z pełnych 10 prawie już lat rządów.
4: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jan Mentzfel, Miasto jest Nasze, radny miasta Warszawy. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
5: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
4: Słuchacze i słuchaczki za chwilę będą dzwonili do nas, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy wynik wyborów prezydenckich w Krakowie to ważna zmiana na polskiej scenie politycznej. W tym sensie, że oto wygrał kandydat, który formalnie powiedział, ja jestem bezpartyjny. Ja po prostu mam zarządzać miastem i patrzeć tylko na interes mieszkańców, mieszkanek. Nie interesuje mnie, kto z jakiej partii jest. Chociaż, jak słyszeliśmy przed chwilą, jego rzeczywistość i codzienność będzie wyglądała w ten sposób, że będzie musiał. No właśnie, spróbować dogadać się z radnymi w Radzie Miasta, którzy reprezentują różne partie. Błędne koło, kwadratura koła, jak to wpłynie na wybory w innych, albo myślenie o wyborach samorządowych, albo w ogóle o wyborach w innych częściach naszego kraju, nie tylko w samym Krakowie. Państwo patrzą na to w jaki sposób? Że to są absolutnie abstrakcyjne problemy i to w ogóle jest nie do zrobienia, czy też nie? Państwo mówią, u mnie w miejscowości jest taka osoba, która wielokrotnie próbowała i w końcu została burmistrzem, prezydentem, albo chociażby radnym. A właśnie jest osobą, która od początku mówiła, ja jestem spoza układów. 22 44 044, czy wynik wyborów prezydenckich w Krakowie, wczorajszych wyborów, to ważna zmiana na polskiej scenie politycznej? Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
6: Reklama.
7: 3.17.41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8.11.15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytryniano magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytryniano magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
17: Pokaż.
16: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
17: A ile tych linii?
16: Giga.
17: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
18: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
19: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
20: A w dodatku można go podać również na noc.
19: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
18: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
21: Reklama.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 20.35. Czy wynik wyborów prezydenckich w Krakowie to ważna zmiana na polskiej scenie politycznej? Nasz numer to 22 44 044. Pan Bartłomiej z Częstochowy jest z nami. Dobry wieczór, panie Bartłomieju.
22: Dobry wieczór, witam serdecznie.
4: No pan to ma co opowiadać, proszę.
22: To właśnie niedługo u nas referendum 25 października. Powiem szczerze, że jak obserwuję to referendum w Krakowie, czy to jest jakakolwiek zmiana. Panie redaktorze, prawda brutalna jest taka, że czy będzie rządził ten prezydent, czy inny prezydent, to on, jeżeli nie będzie miał poparcia Rady Miasta, miał ludzi, którzy będą ten jego mandat mogli zrealizować głosowaniem w Radzie Miasta, nie będą tego oprotestowywać, to nic się w tych miastach nie zadzieje. Mm-hmm. I to jest brutalna prawda, która jest przykra. Bo Częstochowa jest też przykładem takim, gdzie w mieście Jasnej Góry nie rządzi prawica, tylko rządzi lewica. I rządzi od lat. I są to oczywiście też... To referendum jest wynikiem tego, że zarzucane są różne układy, różne problemy, które się z tą władzą jakby wiążą. Natomiast praktycznie rzecz biorąc, bez poparcia, tak jak jest to dzisiaj, mamy dzisiaj taki przykład, czy też w Polsce dobry, czyli rząd, który nie ma prezydenta swojego i wszystkie ustawy, czy wiele ustaw, które mogłyby pomóc przepchnąć, zrobić coś dobrego, niestety są na wetowane. No i dokładnie tak samo jest w miastach. Więc jak gdyby nie wiem, jaka jest recepta, ale prawda dla mnie jest taka, że jako mieszkaniec Częstochowy oczywiście pójdę na to referendum, bo uważam, że powinienem iść. Natomiast nie mam żadnej nadziei, że cokolwiek się zmieni. I powiem więcej, w Krakowie też nie mam nadziei, że coś się zmieni.
4: Ale w tym sensie, że te tarcia pomiędzy prezydentem a Radą Miasta, one będą uniemożliwiały jakieś realne reformy, zmiany na lepsze, tak?
22: Dokładnie, dokładnie tak. Zwłaszcza powiem panu, panie redaktorze, że właśnie taki w cudzysłowie bezpartyjny prezydent jest jeszcze gorszą opcją, bo on się musi dogadać i z jednymi, i z drugimi, i jeszcze swoje pomysły przepchnąć. Więc to jest w ogóle już mega trudne dla mnie. Oczywiście widać, że ludzie, ja nie mam statystyk, bo pan redaktor pewnie ma, ja nie mam statystyk, ile w ogóle w Krakowie ludzi poszło do wyborów.
4: No frekwencja była 40 parę procent, mniej niż połowa.
22: Okej, no. No czyli widzi pan, panie redaktorze, bo to jest też pytanie o to, nie? Jaki mandat ma ten prezydent, prawda? Jednego czy drugiego miasta. I o ile na przykład może coś zmienić, takie co jest w jego kompetencjach, czyli nie wiem, może usprawnić pracę urzędu, może jakieś decyzje podejmować, które, tak jak mówię, są w jego kompetencjach i to rzeczywiście, nie wiem, pomoże mieszkańcom w wielu przypadkach. Ale na takie strategiczne rzeczy, gdzie jest budżet, gdzie są wszystkie inne rzeczy, no bez wsparcia Rady Miasta i poparcia już konkretnych partii politycznych, no nie ma szans.
4: Dobrze, ale proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo to pewnie słuchaczy i słuchaczki interesuje, jak tylko media zaczęły informować o zarzutach wobec prezydenta Częstochowy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zaczęło się przyglądać, że został zatrzymany też. Więc czy teraz, w tej sytuacji zbliżającego się referendum, czy pan ma wrażenie, jak pan rozmawia ze znajomymi, sąsiadami, nie wiem, ludźmi z Częstochowy, że ludzie mówią o konkretnych wyzwaniach, jeśli chodzi o Częstochowę, ale takich praktycznych, konkretnych rzeczach do zrobienia i problemach, czy raczej mówią właśnie o tym, no, że tu niestety doszło do nieprawidłowości, trzeba je wyjaśnić i trzeba w międzyczasie trzeba wybrać prezydenta?
22: Znaczy, panie redaktorze, ja nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że takie referenda już się odbywały w Częstochowie. Ja w nich osobiście nie uczestniczyłem, ale wydaje mi się, że one już były próby odwołania prezydenta. I powiem panu więcej, żeby nie był złym prorokiem, 70-30, że to referendum nie przekroczy progu ważności.
4: Ale z jakiego powodu? Dlaczego? Bo tam nie ma właśnie tych konkretów, jakichś planów?
22: Wydaje mi się, ja się włączyłem w tą dyskusję, jak pan rozmawiał przed sekundą z gościem i wydaje mi się, że z powodów, wie pan, takich, że ten komitet referendalny, który jest, ja gdzieś tam widzę jakiś jeden plakat czy drugi plakat. Ale nie ma jakiegoś, wie pan, jakieś no chyba, że może to dopiero będzie, bo może bliżej, bo mamy 2 tygodnie jeszcze. Ale na razie to jest takie, bym powiedział, wie pan, dość mało rozpropagowane.
4: No ale jeszcze raz, panie, na końcu, panie Bartłomieju, ale czy są takie rzeczy, które według pana by na pewno, jak to mówi młodzież, zażarły? Czyli nie wiem, kwestia jakiegoś, nie wiem, remontu jakiejś ulicy, albo budżetu miasta.
22: Wie pan, panie redaktorze, co jest do zrobienia, to jest masa rzeczy do zrobienia. Uważam, że przede wszystkim w Częstochowie te siły, które... Znaczy, inaczej, nie wykorzystujemy potencjału miasta, jeżeli chodzi... Byłem w Lourdes, byłem w Fatimie, byłem w Altötting, więc są to miasta, powiedzmy sobie, maryjne, gdzie jest kult, gdzie jest sanktuarium i tak dalej, a u nas miasto jest sobie, sanktuarium jest sobie. I to jest od lat. I uważam, że to jest największa bolączka Częstochowy. Abstrahując od tego, że jedna czy druga ulica jest mniej czy bardziej do remontu. No bo to zawsze wiadomo, że te ulice są remontowane w miarę, czy to unijne, za unijne pieniądze, czy jak jest budżet, etc. Czy jakiś na przykład radny cię przeprowadził do jakiegoś miejsca, gdzie trzeba zrobić ulicę. Ale to jakby takie oczywiście...
4: A pan by to opisywał w największym skrócie, to, o czym pan powiedział, to jest pomysł na wykorzystanie potencjału, który już jest i pan widzi, że w różnych miastach jest wykorzystany.
22: Częstochowa się generalnie wyludnia. Częstochowa jest miastem, z którego, znaczy starzejącym się miastem i zamiast jak gdyby robić wszystko, żeby sprowadzać tam młodych ludzi, dawniej jeszcze pamiętam, no nie wiem, było to miasto studenckie, teraz mamy niby uniwersytet, a ja tych studentów widzę coraz mniej. Nie ma takich też jak gdyby różnych inicjatyw oddolnych, które miasto według mnie powinno robić, żeby rewitalizować różne miejsca, żeby dawać przestrzeń, żeby przykładem jest zabetonowanie tego miasta, gdzie teraz za jakieś ogromne, znowuż miliony chce się je zalesiać, czy drzewa znowuż sadzić. Wie pan, panie, a już najlepsze to jest to, co ja obserwuję w różnych miastach, ale no, to jest też taka ciekawostka, która mnie fascynuje, położony jest na przykład nowy asfalt i za chwilkę jest zrywany, bo trzeba kanalizację położyć. No to najprość bosko, no to jeden, no, ja tego nie rozumiem. Dla mnie to jest takie marnotrawstwo czasu, pieniędzy i różnych rzeczy. Tylko czy to prezydent nowy, który przyjdzie, zmieni? Nie sądzę.
4: Panie Bartłomieju, dziękuję bardzo, że pan do nas zadzwonił. Pan Bartłomiej z Częstochowy, z nami, gdzie szykuje się też część przynajmniej mieszkańców, mieszkanek, żeby prawdopodobnie, zobaczymy, no, mieć nowego prezydenta. Ja przypomnę, że ten poprzedni to problemy miał tego typu, że czy o poprzedni. No, prezydent, to chyba był początek roku, tak, został zatrzymany przez CBA i pojawiły się oskarżenia wobec niego. No, ale to jest jeszcze inna rzeczywistość od tego zrywanego asfaltu, o którym na końcu mówił nasz słuchacz. Albo przynajmniej tej kwestii wykorzystania potencjału miasta, tak, bo to jest jednak jakieś miejsce, do którego mogłyby tysiące ludzi przyjeżdżać i te przykłady, które nasz słuchacz podawał z innych krajów, pokazuje, że to może być dźwignią rozwoju miasta. 22 44 044. Pan Janusz z Kośminka jest z nami. Dobry wieczór, panie Januszu.
0: Dobry wieczór panu i państwu. Jadę sobie w tej chwili ulicami Lublina i myślę, żeby ktoś na tym mieście wpadł na pomysł zrobienia takiej szkodliwej głupoty, jak w Krakowie zrobić się temu rękami.
4: A co jest szkodliwą głupotą, bo nie usłyszałem?
0: Referendum. Referendum odwołujące prezydenta w środku kadencji. Ja rozumiem, jeżeli prezydent jakiegoś miasta, czy burmistrz, czy wójt popełnił jakieś drastyczne przestępstwa, draństwa, to ja rozumiem odwołanie. Natomiast to w środku kadencji, to jest po prostu dogrywka w Krakowie. Pan Gipała zrobił sobie dogrywkę, tak jak w meczu piłkarskim, jakby trzecią połowę sobie meczu zrobił, ponieważ od kilkunastu lat on bardzo, ale to bardzo pragnął zostać prezydentem Krakowa. Krakowianie wkrótce się przekonają, czy dobrze zrobili, ale pamiętajmy, pan Gibała to jest milioner, który nie do końca wie, ile ma mieszkań, ile ma nieruchomości, ma jakąś trudność, żeby to wszystko objaśnić. Facet, który tak naprawdę sfinansował to referendum ze swoich biznesowych pieniędzy, facet, który każdemu mówi to, co ten każdy chce usłyszeć, prawda? Prawica, lewica, konfederacji, każdy znajdzie sobie w tej jego opowieści o Krakowie coś i bardzo, bardzo, bardzo, bardzo chciał zostać tym prezydentem. Wie pan to? Dobrze, jak Donald Trump.
4: No dobrze, ale co to jest za argument? Bo część osób może powiedzieć, że to właśnie dlatego woli na niego głosować, bo jest człowiekiem ambitnym, konsekwentnym i jak sobie postawi jakiś cel, tego chce osiągnąć. Wcale nie widzę tu problemu.
0: Pan, to się przekonamy, czy pan prezydent Krakowa aktualny okaże się takim Wokulskim, który swoje, ach, jak nawiązałem ładnie do filmu Lalka ostatnio,
4: no,
0: nie?
4: To proszę kontynuować.
0: Czy będzie takim Wokulskim, który będzie chciał zaangażować swoje ciężko zarobione pieniądze dla dobra ogólnego, dla dobra ogółu i nie będzie patrzył na swoje korzyści, czy okaże się takim Trumpem po prostu, który sobie sprywatyzuje miasto i tak parafrazując nazwę klubu pana gościa, miasto jest nasze w Warszawie, być może okaże się, że on powie, miasto jest moje, miasto jest Gibały, miasto to prywatne miasto. To się okaże. W każdym razie ja uważam, że tego typu historie, jak odwoływanie włodarzy w środku kadencji, to jest szkodliwa głupota. Podkreślę jeszcze raz, gdyby prezydent Krakowa czy jakiegokolwiek innego miasta okazał się agresywnym, nie wiem, moberem, zboczeńcem, przestępcą, złodziejem, tak. Takiego skurczy byka trzeba odwołać. Natomiast w tym wypadku to jest po prostu dogrywka. Pan Michała bardzo chciał, miał kasę, sobie sfinansował ten urząd, ten łańcuch, który będzie miał na szyi i uroczyste sesje Rady Miasta. I panie, tyle mam do powiedzenia.
4: Panie Januszu, bardzo do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Janusz Kośminka był z nami. No właśnie pytanie, czy ta sytuacja sprzed chwili i głos naszego słuchacza z Częstochowy się aplikuje do takiej sytuacji, że tutaj potencjalne odwołanie jest na miejscu. Pan Waldemar z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Waldemarze.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Kłaniam się.
4: Słuchamy pana.
22: Wie pan co, nie zgodzę się ze swoim przedmówcą, dlatego że nie trzeba być kryminalistą, żeby zostać odwołanym, nie trzeba popełnić żadnego przestępstwa. Po prostu nie realizował założonych celów, jeżeli chodzi o cele związane z kampanią. No i poprzedni prezydent Michalski i dlatego został odwołany. Dlatego według mnie każde miasto, każdy prezydent, każdy, że tak powiem, kandydat na prezydenta ma prawo się ubiegać i ma prawo, że tak powiem, zrobić referendum. I dla mnie jest to bardzo dobry objaw, że w Krakowie właśnie, że Kraków właśnie dał taki przykład, że można odwołać człowieka czy prezydenta z urzędu, gdy nie wykonuje swoich, że tak powiem, założonych celów.
4: Panie Waldemarze, bo mam do pana pytanie. Korzystając trochę, chcę wykorzystać pana, że pan dzwoni z Krakowa. Czy jak pan rozmawia ze znajomymi, to ta sytuacja, że prezydent będzie musiał się tutaj dogadywać z Radą Miasta. Radą Miasta, która no, ma jakiś konkretny układ polityczny, to raczej jak pan słucha różnych głosów, to ludzie mówią, że to się uda, da się to zrobić. Czy też są pełni obaw, że z tego się może jakiś chaos wyłonić?
22: Panie redaktorze, oprócz tego, że ci wszyscy, że tak powiem, ludzie w Radzie są z różnych partii politycznych, to łączy ich jedno. Są Krakusami, są ludźmi, którzy urodzili się w Krakowie, którzy kochają Kraków, którzy będą chcieli zrobić dla Krakowa wszystko i mam nadzieję, że ponad podziałami partyjnymi. I dla mnie prezydent, akurat w chwili obecnej Gibała, powinien być osobą, która będzie scalała to wszystko i będzie starała się, że tak powiem, doprowadzić do odpowiedniego końca. To znaczy jest zbyt dużo problemów w Krakowie, nie mówiąc już o zadłużeniu, gdzie trzeba je porozwiązywać. Jeżeli będą kłótnie, nie zostanie to rozwiązane, będzie szczucie jeden na drugiego, Gibała, prezydent elekt będzie składał to na radę, rada będzie znowu stawała okoniem. Więc, panie redaktorze, moim zdaniem przede wszystkim lokalność wygra i prezydent dogada się z radą i będzie wszystko okej. Okay.
4: A co by się musiało wydarzyć? Która z obietnic powinna być niespełniona z pana perspektywy, żeby państwo zaczęli w Krakowie organizować następne referendum, tym razem za odwołaniem Łukasza Gibały?
22: Znaczy inaczej. Nie będzie kolejnego referendum z jednego prostego względu. 2,5 roku jest to zbyt mały okres, żeby w jakiś sposób wykazać się i zrobić coś, co że tak powiem, będzie decydowało o odwołaniu tego prezydenta. No chyba, że po prostu popełni przestępstwo, ale to już jest inna bajka.
4: Czyli z tego programu pan nie widzi takich rzeczy? Dobra, no to zapytam inaczej. A według pana, co na pewno w Krakowie powinno się przez te 2,5 roku wydarzyć, żeby pan powiedział, to był bardzo słuszny ruch i ci ludzie, którzy chcieli referendum i głosowanie tego prezydenta, mieli absolutnie rację. Co to miałoby być? Zbilansowanie budżetu? Nie wiem. Może metro? No nie wiem. Co by było takim widzialnym znakiem?
22: Panie redaktorze, moim zdaniem o metrze w Krakowie zapomnijmy na następne 20-30 lat, bo nie jest potrzebne, tak? Potrzebna jest rozwaga, potrzebne jest umiejętne wykorzystanie zasobów finansowych, odpowiednia alokacja tych zasobów i przede wszystkim oddanie głosu dla społeczności lokalnej. Czyli tak jak prezydent elekt mówił, tak, jeżeli będzie kwestia związana z strefą parkowania, zrobi referendum, tak? I to my, jako obywatele, będziemy decydować o tym. Nie rada, nie ktoś inny, nie partia, nie inni ludzie, tylko my. Lokalni obywatele. Dlatego, wie pan, Kraków jest specyficzny, tak? Ludzie w Krakowie są specyficzni, ale mam nadzieję, że zarazimy tym innych ludzi taką lokalnością, takim lokalnym patriotyzmem, który mam nadzieję, że tak powiem, zaszczepi się w innych miastach, czy w Częstochowie, czy w innych miastach, gdzie, że tak powiem, no, podejście partyjne do tej pory dominowało, układy, układziki, korupcja, nepotyzm i tak dalej, że ten lokalny patriotyzm wygra. Także mam
4: Panie
22: nadzieję,
4: Wendemarze, to jest bardzo ciekawe, szczególnie, że chyba pierwszym sprawdzianem będzie faktycznie ta strefa parkowania, czy strefa czystego transportu, czy to będzie referendum, czy jak to będzie, bo to jednak nie jest prosta sytuacja. No.
22: Panie znaczy, nie jest to prosta sytuacja, no. Natomiast mam nadzieję, że prezydent Telek będzie na tyle rozważny, że będzie podejmował decyzje zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie z, że tak powiem, oczekiwaniami społeczności lokalnej. Tak?
4: I Rady Miasta.
22: Inaczej, Rady Miasta też, ale oni też są społecznością lokalną. Oni też się w Krakowie urodzili. To, że mają partyjne... Wie pan, no inaczej... Partię można zmienić zawsze, tak? Z lewa na prawo, z prawa na centrum i tak dalej, ale że tak powiem, tam gdzie się człowiek urodził, zawsze będzie partnerką lokalną. Tak.
4: Panie Waldemarze,
22: będzie coś tu łączyło.
4: Bardzo panu dziękuję za pana głos. Pan Waldemar z Krakowa był z nami. Pod numer 22 44 044. Pan Paweł z Polska zadzwonił. Dobry wieczór, panie Pawle.
1: Dobry wieczór. Zadał pan w ostatniej rozmowie zadał pan pytania, co musiałoby się stać, żeby zmienić. To ja to powiem tak. Poprzedni prezydent wykazał się brakiem kompetencji i po prostu zrobił na tyle dużo złych rzeczy, że dostarczył bardzo dobrych argumentów. Drugie, musiałoby się stać, żeby się znalazł ktoś, kto miał, wie pan, marzenie, pasję, obsesję, fanaberię bycia prezydentem i stać go na to. Czyli stać go na sfinansowanie referendum. To był, wie pan, podstawowy warunek. To się rozstrzygnęło na poziomie w momencie organizacji referendum i wyłożenia odpowiednich pieniędzy. Jak są pieniądze, to parę rzeczy można przeprowadzić. Teraz tak, ja się zgadzam z tym, co powiedział pan Janusz Kośminka, a do pierwszego pańskiego do tego, co powiedział pierwszy słuchacz, który zadzwonił z Częstochowy, on powiedział, że miasto maryjne nie wykorzystuje się potencjału. Otóż ja mam w tej sprawie inne zdanie. Ja studiowałem bardzo dawno temu, mieszkałem w Warszawie w akademiku, był chłopak z Częstochowy. Należał do grupy ostro grającej w karty na pieniądze i przegrywał. I wie pan, i powiedział, panowie, wypisuję tutaj papier, zobowiązanie, że jadę na weekend do domu, wracam i zwracam pieniądze. Ja, wie pan, w tamtych czasach to były duże sumy. Czasami ktoś nie zarabiał w rok tyle, ile on musiał zwrócić. Aha. Więc wie pan...
4: Ale co to, jaki jest wniosek z tej historii? Bo ja nie zrozumiałem, jak ktoś
1: właśnie,
4: ma do zarządzania miasta.
1: Wie pan, ja to naświetliłem i tak dalej. I on szedł do teścia i mówi, słuchaj tam, Leon, czy jakoś tam, jak ten teść miał na imię, jak był wyrażany, pozwól mi pohandlować na Najświętszej Marii Panny i sprzedawać dewocjonalia. Wie pan, sprzedawał w sobotę, w niedzielę, wracał, wie pan, w poniedziałek z kilkudziesięcioma tysiącami złotych i
4: ale panie Pawle, jaki to
1: jest potencjał. To wie pan, ja wtedy już, wie pan, 60 lat temu widziałem potencjał.
4: Czyli
1: tego
4: pan się
1: miasta.
4: Zgadza, pan się zgadza z panem Bartłomiejem z Częstochowy, że to miasto ma potencjał, tylko trzeba wykorzystać, tak?
1: Ten chłopak był Żydem, wie pan, z żydowskiej rodziny, prowadzili, wie pan, ten handel dewocjonaliami i na tym zarabiali. Oni, wie pan, widzieli ten potencjał.
4: Dobrze, ale musimy kończyć, panie Pawle, czyli jest ten potencjał w tym mieście, tylko trzeba po prostu go zorganizować,
1: pan,
4: tak?
1: Ja mieszkam w takim miasteczku, gdzie ktoś, wie pan, ze 20 lat temu postawił dokładnie na ten sam potencjał. Wie pan, i to jest
4: Płasku.
1: Nieszczęście. Tak, w
22: Płocku, wie pan, zbudowano, wie pan, przy środku miasta zbudowano jakieś takie sanktuarium z nadzieją na powtórzenie.
4: Rozumiem.
22: Na powtórzenie. Musimy Lichenia i Lourdes.
4: No tak, musimy kończyć, bo przed nami informacje, chociaż pewnie dla części słuchaczy i słuchaczek na porównanie Płocka z Częstochową, jeśli chodzi o potencjał maryjny, no wypada ewidentnie na niekorzyść Płocka, ale oczywiście państwo mogą mieć różne zdanie na ten temat, co tu ma potencjał, a co nie. Za 3 minuty 21 i informacje Radia Tok FM, po nich kolejne państwa głosy. Czy wynik wyborów prezydenckich w Krakowie to ważna zmiana na polskiej scenie politycznej?
2: Autopromocja.
5: Kochamy sport.
21: Tak mocno, że chcemy więcej.
5: Żyjemy sportem.
21: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
5: Rozmawiamy o sporcie.
21: Tak, że i wy go pokochacie.
5: Jeszcze więcej sportu.
21: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Mamo, źle się czuję.
27: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
28: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
29: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane

0: Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D. A dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
2: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
2: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Podpalacze spod Grójca zatrzymani. Działali na zlecenie Rosji. Dane zebrane za pomocą Pegasusa mogły wyjść poza nasz kraj. Komisja do spraw tego oprogramowania opublikowała raport. W szkołach służby uczą o bezpieczeństwie. Czego może dowiedzieć się młodzież, to sprawdził nasz reporter. Minuta po 21:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W Niemczech udało się zatrzymać dwóch obywateli Turcji, którzy podpalili stację bazową Starlink w Woli Korbowskiej na Mazowszu. Podpalenie to było aktem dywersji zleconym przez rosyjskie służby, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
8: Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym.
7: Operatorem stacji w okolicach Grójca jest państwowa spółka Exatel. Obiekt zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą mogły wyciec poza Polskę. Tak wynika z raportu Komisji do Spraw Pegasusa. Szefowa komisji Magdalena Sroka przekazała, że system szpiegujący był narzędziem ingerującym w sprawy osobiste. Aby zapobiegać takim sytuacjom, konieczna jest zmiana przepisów, mówi w TOK FM prawnik Wojciech Klicki.
9: Pegasus jest potrzebny służbom i powinien zostać w ich arsenale, ale powinniśmy do tego dostosować przepisy. Nie możemy udawać, że przepisy stworzone pod nadzór nad, no właśnie, podsłuchami telefonów stacjonarnych są wystarczające do sprawdzania, czy nie dochodzi do nadużyć w przypadku, no, takiego narzędzia, jakim jest Pegasus.
7: Według ustaleń Komisji Śledczej zakup systemu szpiegującego Pegasus kosztował Polskę ponad 33 miliony złotych, z czego 25 milionów przeznaczono z Funduszu Sprawiedliwości. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości polskie służby podsłuchiwały za pomocą tego oprogramowania między innymi polityków ówczesnej opozycji. Unia Europejska zapłaciła Rosji 250 miliardów dolarów za energię, lecz media nie chcą o tym mówić, stwierdził prezydent USA Donald Trump, broniąc swojej decyzji o zakupie rosyjskiego oleju napędowego. Dodał przy tym, że dokonał słusznego wyboru dla Amerykanów. Część polityków partii rządzącej krytykuje decyzję Trumpa o sprowadzenie rosyjskiego oleju napędowego, by obniżyć ceny ważnego dla rolnictwa i przemysłu paliwa przed wyborami 3 listopada do Kongresu. Współpraca z krakowskimi radnymi będzie dla Łukasza Gibały wielkim wyzwaniem, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany Łukasz Danel. Łukasz Gibała zwyciężył drugą turę wyborów na prezydenta Krakowa z wynikiem ponad 62%. Nowy prezydent stolicy Małopolski będzie musiał współpracować z Radą Miasta, która w większości składa się z polityków Koalicji Obywatelskiej. Aby dojść do porozumienia, Łukasz Gibała powinien brać przykład z jednego ze swoich poprzedników, mówi ekspert.
10: Łukasz Gibała będzie się musiał wykazać takim politycznym sprytem i takimi umiejętnościami, których mógłby się dzisiaj uczyć od profesora Jacka Majchrowskiego, który przez 22 lata pokazywał, jak to się robi. I niezależnie od tego, czy miał po swojej stronie większość rady, czy przeciwko sobie, zawsze potrafił z tą radą się dogadać, nieważne, czy dominowali tam przedstawiciele tej czy innej partii.
7: Łukasz Gibała był jednym z organizatorów referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Gibała formalnie obejmie urząd 21 października. Jutro w prokuraturze przesłuchany zostanie mężczyzna, który groził premierowi i szefowi MON. Wczoraj MSWiA podało, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu.

0: na premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Jednocześnie zwołano spotkanie przedstawicieli policji, Służby Ochrony Państwa oraz ABW. Po południu poinformowano o zatrzymaniu w tej sprawie około 60-letniego mężczyzny na Dolnym Śląsku. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że zatrzymany mężczyzna jest z bardzo radykalnych grup. Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w sytuacjach nadzwyczajnych, ale też jak nauczyć ich odróżniać prawdę od fałszu? Tego wszystkiego uczą się m.in. od policjantów i strażaków, dyrektorzy białostockich szkół i przedszkoli. O szczegółach Jakub Medek.
1: W zorganizowanym przez miasto szkoleniu udział bierze kilkuset pedagogów. Potrzebujemy tej wiedzy, nasi uczniowie jeszcze bardziej, podkreśla dyrektorka zespołu szkół elektrycznych Anna Niczyporuk.
2: Uczulamy uczniów, że nie wszystko, co jest napisane, co jest powiedziane, to jest faktycznym realem i w to należy wierzyć i to jest duża praca.
1: W sytuacjach kryzysowych pamiętajmy o zasadzie 4U. Bądź uważny, uciekaj, ukryj się, udaremnij, przypomina komendant miejski policji w Białymstoku Łukasz Głowacki.
3: Ukryj się, uciekaj, ale w pierwszej kolejności, jeżeli masz możliwość, powiadom i podziel się tą informacją.
1: Niezależnie od szkolenia pedagogów, w pobliżu szkół zarówno policja, jak i straż miejska kierują większą niż zwykle liczbę patroli. Jakub Medek, TOK FM.
0: Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Jutro w większości kraju sporo słońca, ale dość chłodno. Termometry na przeważającym obszarze pokażą około 13 stopni. Popadać może jedynie na Pomorzu i Suwalszczyźnie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 6 minut po godzinie 21. Wczoraj odbyły się, proszę Państwa, wybory w Krakowie i okazało się, że Łukasz Gibała, po raz czwarty startujący na stanowisko prezydenta miasta Krakowa, dopiął swych starań i udało się i został prezydentem. Zresztą z bardzo dobrym, wysokim poparciem. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy ten zaskakujący dla niektórych mimo wszystko wynik wyborów może nam coś powiedzieć o sytuacji w innych miastach, a może w ogóle w całym kraju, a to dlatego, że Łukasz Gibała nie jest afiliowany do żadnej partii politycznej. Co prawda różne gesty albo też mrugnięcia okiem wykonywał i odpowiednie osoby, odpowiednie rzeczy rozumiały, ale de facto był pozapartyjnym kandydatem, czy też bezpartyjnym. Wie, pomimo tego, że w swojej biografii miał przynależenie do różnych partii, ale ktoś może powiedzieć, no to świetnie, no to mamy przykład, że da się, że można. Pomimo tych problemów, o które tutaj jeszcze słuchacze zwracają uwagę, że trzeba się z Radą Miasta porozumieć, to pomimo tego wszystkiego ktoś może powiedzieć, to teraz w większości miast w Polsce ludzie się zaczną zastanawiać, zaraz, jeśli w Krakowie się udało, to dlaczego nie u nas? Co nam to da, a co byłoby problemem w tego typu sytuacji? Nasz numer to 22 44 044. Pani Jolanta z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Jolanto.
6: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
5: Słuchamy.
6: Myślę, że na pewno, wybory w Krakowie będą miały przełożenie na ogólnopolską politykę, czy też sytuację w innych miastach. Tego ja nie wiem, pewnie nikt wiedzieć nie może. Natomiast z pewnością będzie to ciekawe i warto się temu przyglądać.
5: A to pani Jola, to inaczej zapytam. A czy pani jest w gronie tych, którzy uważają, że te wybory nie tyle wygrał Łukasz Gibała, co przegrała kandydatka Koalicji Obywatelskiej?
6: Znaczy, no to, że poprzedni prezydent był z koalicji, na pewno jej nie pomogło. Mm-hmm. Więc myślę, że to miało olbrzymi wpływ.
5: W pani mieście, przepraszam, zanim pani przejdzie do następnej rzeczy, muszę zapytać. W pani mieście taki scenariusz jest niemożliwy?
6: No już nie, bo ja jestem z Warszawy.
5: A to czemu nie wierzy pani, że się zjawi człowiek, który będzie konsekwentnie, bezpartyjny człowiek, będzie chciał zostać prezydentem i na końcu zostanie, właśnie mówiąc, jestem bezpartyjny? To się nie może zdarzyć w pani mieście?
6: Myślę, że w Warszawie jest to szczególnie trudne, bo tutaj za dużo różnych ugrupowań miałoby swoje interesy. To może w jakimś mniejszym mieście, ale nie wydaje mi się, żeby Warszawa, w stolicy w Warszawie z pewnością takie coś byłoby niezwykle trudne. I na pewno pojedyncza osoba bez żadnego wsparcia, nie sądzę, żeby jej się udało. Tutaj za wiele grup interesów ma że tak powiem, ma to coś do powiedzenia. Mhm. A poza tym, tak jak patrzę na Kraków i w sumie każde inne miasto, to także to jest tak, że no, zarówno poprzedni prezydent Krakowa, jak i prezydent elekt, gdyby przyszło do rozliczeń obu tych prezydentów, zawsze może powiedzieć, że on nie miał pełnej kadencji. Mhm. I tutaj zawsze może się w ten sposób tłumaczyć. Natomiast jako mieszkanka Warszawy powiem cynicznie, że na pewno warto się temu przyglądać i cieszę się, że ten eksperyment zrobił Kraków, bo jest to duże miasto, ważne, że na pewno Kraków, a nie Warszawa.
5: Ale co to znaczy, gdyby im nie wyszło, to dobrze, że uraz takich rzeczy.
6: Nie wiem, no to jest eksperyment. Trzeba się patrzeć, przyglądać. Na pewno trzeba to śledzić, bo myślę, że to jest niezwykle ciekawe ze względu zarówno na wielkość, jak i na znaczenie Krakowa. To na pewno jest ciekawa rzecz do obserwacji. Natomiast tak jak powiedziałam, wolę się uczyć na innym przykładzie niż na własnym.
5: Pani Jolanto, to trochę jestem zaskoczony, pewnie jak wszyscy, którzy to usłyszeli, co pani powiedziała, ale bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła i opowiedziała.
6: Ja również dziękuję.
5: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia i dziękujemy za pani perspektywę. No, ja jestem, proszę państwa, zaskoczony trochę, ale pani Jolanta ma pełne prawo powiedzieć. Zobaczymy, popatrzmy, co tam się będzie wydarzało i zastanowimy się. 22 44 044. Pani Anna z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, pani Anno.
7: Dobry wieczór.
5: Słuchamy.
7: Jak teraz wysłuchuję tych wszystkich interpretacji tego, co się wydarzyło w Krakowie, to dziwi mnie, że nie pojawia się taka informacja, że do wyborów poszło 43% ludności. Jeśli się nie mylę, tak?
5: Tak, mówiliśmy o tym z 15 czy 20 minut temu, tak, że o frekwencji.
7: Około 60% ludności pozostało w domach, tak. To nie poszło do wyborów, tak?
5: Tak.
7: No to sporo, prawda? I nie wiemy po prostu, ile w tej 60-procentowej grupie mniej więcej jest osób o jakichkolwiek przekonaniach. Jakie to są przekonania? Jak oceniają swoją sytuację w Krakowie? Tego nie wiem, tak?
5: Ale wniosek z tego jaki, pani Anno?
7: No, dotyczy informacji. Dlatego, że nasze miasto Kraków zostało poddane takiej niesamowicie intensywnej hipnozie w czasie, kiedy chodziło o to, żeby zrobić referendum, tak?
5: Aha.
7: I jak państwo wiedzą wszyscy, pan prezydent Miszalski nakłaniał do tego, żeby do tego referendum w ogóle iść, tak? To było jego stanowisko, tak?
5: I ludzie nie poszli.
7: No nie wiem, czy poszli, czy nie poszli, no, ale to szło fatalnie, prawda?
5: Ale pani Anno, mimo wszystko, bądźmy blisko rzeczywistości, bo w 2024 roku w wyborach samorządowych w pierwszej turze frekwencja akurat to było 51%, a w drugiej turze 45%, w związku z czym wczorajsza frekwencja 43% nie jest tak radykalnie inna od tego, co zazwyczaj tam się wydarza.
7: No tak, ale to daje to myślenia, prawda? Bo pan Gubeło bardzo dużo energii i pieniędzy włożył w to, żeby zmobilizować ludzi po to, żeby poszli do referendum i żeby następnie zobaczyli w nim właśnie opatrznościowego męża. Także tutaj była energia wystarczona na pieniędzmi, tak?
5: Tak?
7: I to też się pojawia takie drobne pytanie, prawda? Czy to jest okej, że ten, kto ma więcej kasy, ma więcej szansy, żeby stać się przedstawicielem jakiejś tam, że tak powiem, społeczności? Że to tak jak mówi się o tym, że pan Gibała to taki krakowski Trump, prawda? Że dużo pokłada nadziei wykorzystywaniu pieniędzy do tego, żeby przekonywać ludzi.
5: No dobrze, ale pani jako mieszkanka jest tym zaniepokojona, zdziwiona? Czy pani z dystansem obserwuje to, co się wydarzyło?
7: Ja jestem bardzo ogólnie zaniepokojona, bo najbardziej mnie niepokoi pan Trump, prawda? Ale to także są dużo większe zagrożenia dla Polski, dla Krakowa niż pan Gibała, ale on też jest zagrożeniem.
5: No ale zagrożeniem, czyli co się może konkretnie... Co się może wydarzyć?
7: Może właśnie w ten sposób, że jest symbolem wykorzystywania pieniędzy do osiągania władzy. że jest symbolem całkowitej chwiejności, jeżeli idzie o przekonania, bo przecież wszyscy wiemy, że pan Gibała zmienia 4 czy 5 partii, prawda? Czyli jak taki motyl płynął z jednej partii do drugiej partii, no te partie nie miały tych samych, że tak powiem, programów i wyobrażeń. I to wskazuje na to, że no, nie ma takich przekonań, które były związane z jakimiś wyobrażeniami o praworządności, tak? Czy o prawidłowym funkcjonowaniu miasta. Nie, to o coś innego chodzi.
5: Pani Anna.
7: Ja jeszcze chciałam przeczytać doktorat pana Gibały, bo napisał doktorat i że proszę tego doktoratu w internecie, no nie znalazłem. Wydaje mi się, że ten możliwa jest taka opcja, że ten doktorat był napisany po angielsku. To też jest możliwe, tak? No w każdym razie ja go nie znalazłam, mimo staram. Chciałabym przeczytać, jaki doktorat napisał pan Gibała, który ma doktorat z filozofii.
5: Doktorat z filozofii?
7: Tak. I ten doktorat jakoś tak powstawał na bazie jego kształcenia w Stanach Zjednoczonych. Też znalazłam, jakie to była uczelnia, która go kształciła, no nieważne. W każdym razie można, jak tak człowiek szuka, to się dziwi. Tak. Ale to tak jak gdyby to już nie chodzi o pana Gibałę, tylko chodzi o to, że to jest straszne zagrożenie dla nas.
5: Ale, pani Anno, ale z tego, co podają oficjalne media, no to jednak Łukasz Gibała obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim doktorat z nauk humanistycznych, z filozofii. Ontologia jest światu możliwe.
7: Ja rozgrzebywałam te wszystkie, bo nie poszłam, dodałam biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale w internecie nie udało mi się namierzyć, że tak powiem, doktoratu tego. No ale to tak jest margines.
5: Ale musimy kończyć, bo bardzo wiele osób się do nas dzwoni i po prostu każdemu damy chceć go.
7: Jeszcze jedną osobę chcę powiedzieć. Potrzebny jest sąd, tak?
5: Sąd?
7: Pan Nowak jest dużo przecież nasi ci właśnie aplikujący do pozycji prezydenta dwoje ludzi sądami w siebie zrzucali przez cały czas tej ostatniej rozgrywki, tak? A przedtem jeszcze pan Nowak, taki opozycjonista z czasu właśnie, kiedy opozycja odbycia opozycjonistów dużo kosztowało, no domagał się sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia referendum. Tak bliski wyrok sądu, że niby tak, niby nie.
5: Tak, rozumiem. Pani Anno, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo bardzo wiele osób dzwoni i każdy powinien chociaż chwilę mieć na naszej antenie z tych, którzy dziś dzwonią do nas. Bardzo dziękuję pani Anno. Przy okazji, jak donosi wydawczyni dzisiejszego programu, doktorat Łukasza Gibały jest dostępny w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. A przez to, że dotyczy tematyki ontologii i światów możliwych, to my oczywiście polecamy, bo to nie jest kwestia bycia w różnych partiach, to nie jest kwestia, proszę państwa, posiadania dużych pieniędzy, czy z racji tego, że rodzina posiada, czy samemu się dorobiło. To jest kwestia bycia prezydentem ważnego miasta i bycia jednocześnie filozofem, który napisał doktorat z tematyki ontologii i światów możliwych. Nic tak nie rozszerza, proszę państwa, myślenia jak doktorat o światach możliwych, więc to są perspektywy na rozwój miasta, rozwiązanie różnych problemów i mówię to zupełnie poważnie, znaczy bez cienia ironii. Pan Piotr spod Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Piotrze.
8: Dobry wieczór.
5: Słuchamy.
8: Ja dzwonię z miejscowości Broskwinia spod Krakowem. Mieszkałem w Krakowie przez 10 lat, potem się wyprowadziłem, ale pracuję dalej w Krakowie. Nie głosowałem oczywiście, bo nie mieszkam. I tak krótko na to pytanie, które pan postawił, że ja wątpię w to, że to wpłynie na politykę krajową, bo Kraków, odkąd się skończyli pierwsi sekretarze, to w zasadzie nie miał prezydenta takiego bardzo związanego z jakąś partią polityczną i pewnym wybrykiem było to, że został wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej.
5: To ciekawe, co pan mówi, panie Piotrze. Ciekawa perspektywa.
8: No bo przed panem poprzednim prezydentem był profesor Gołaś, który co prawda później był senatorem PO, ale jak kandydował na prezydenta, to też był takim niezależnym kandydatem. Wcześniej, przyznam się, że nie pamiętam Arlasota chyba, ale on też nie kojarzy, żeby był jakąś partią związany. Czyli raczej to Kraków zawsze był taki niepartyjny pod względem prezydentów.
5: To świetnie, panie Piotrze, że pan ten wątek poruszył. A proszę mi jeszcze powiedzieć, wykorzystam to, że pan dzwoni do nas, bo czy pan myśli, że coś takiego wydarzy się teraz w szeroko rozumianej polityce rozwoju Krakowa, co będzie miało wpływ bezpośrednio na, to, na pana funkcjonowanie, pana życie? Dotknie pana jakoś?
8: To znaczy, że ja pracuję na uczelni wyższej i no, nie wydaje mi się, żeby to... Ja nie widziałem, żeby poprzednie wybory jakiekolwiek wpływały na ludzi bezpośrednio.
5: No, ale, ale to panie Piotrze, pan wie, o co pytam. No chociażby, nie wiem, strefa czystego transportu, czyli nie możliwość parkowania samochodem, którym się dojeżdża. No jakoś pan dojeżdża. Czy w ogóle
8: to znaczy, transport... Ja dojeżdżam, nie mam akurat na razie dobrego samochodu, ale to nie jest jakiś duży problem, no bo to do 3 samochodów naprawdę takich już bardzo starych i to jeszcze najczęściej diesli.
5: No a korki, dostępność transportu publicznego, te kwestie pana nie dotyczą?
8: Dotyczą, no ja jeżdżę samochodem chyba z wygody, bo akurat na dojazd nie mogę narzekać. Co prawda autobusy te podmiejskie dojeżdżają nie do centrum, tylko do takich miejsc przesiadkowych, ale generalnie no ta komunikacja może nie jest najlepsza, ale przynajmniej z mojej strony tutaj nie jest taka zła. To znaczy mam de facto 2 autobusy. Busy już się wykończyły, bo konkurencja MPK. Ale nie, no korki oczywiście są. No ja na szczęście mieszkam pod strony zachodniej Krakowa i tutaj jest trochę lepiej, bo ja wjeżdżam do Krakowa, jestem praktycznie w centrum, no prawie. A gorzej jest od strony Wieliczki i od strony tam wschodniej i południowej, no gdzie trzeba przejechać przez Wisłę i to jest jakiś problem. No tam to jest po prostu katastrofa, no. Tutaj strefa czystego powietrza tego nie zmieniła, no nie zmieni, bo ludzie nie, nawet jeżeli będą musieć płacić, to nie zrezygnują z jazdy samochodem.
5: Ale to widzisz,
8: znam
5: widzi
8: dużo
5: pan.
8: Ludzi, no którzy jeżdżą autobusami, dlatego że autobusy jeżdżą szybciej, bo porobili buspasy. I jak się jedzie od strony Wieliczki, czy samochodem elektrycznym, czy komunikacją miejską, no to się zajedzie szybciej niż samochodem, no bo one jednak jeżdżą tym buspasem i jest dłużej się jedzie. No to jest tak powiedzmy pół godziny, nawet półtorej, zacznę się od pory dnia.
5: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Piotr z Krakowa. Do usłyszenia. To też samorządowcy, którzy przed chwilą słuchali pana Piotra, ale też mieszkańcy różnych miast myślą sobie, no jak to da się zrobić tak? Przynajmniej w tych momentach i w tych miejscach w Krakowie czy pod Krakowem, że autobusem człowiek dojeżdża szybciej niż samochodem. Ciekawe, bo na pewno przy obecnych cenach paliw taniej. 22 44 044. Pan Dariusz z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
9: Dobry wieczór. Witam pana, panią, która tutaj łączyła i tych słuchaczy. Proszę pana, przejdę do meritum, bo mało czasu. Bardzo się cieszę, że tak powiem, że wygrał pan Gibała jako osoba niezależna, choć związana z innymi partiami, a powiem panu dlaczego. Tak, nie jestem związany z Krakowem, choć mam tam dalekich znajomych, natomiast powiem panu, że ja w ogóle mam awersję do wszelkich partii. Także gdybym był powiedzmy w Krakowie i mógłbym głosować, też bym zagłosował na pana Gibałę. Natomiast powiem panu i bo pytanie było, czy to będzie miało wpływ. Tak. Proszę pana, gdyby dziś były wybory, na przykład w Warszawie, to też bym zagłosował na osobę niezwiązaną z żadną partią, ponieważ ja się sparzyłem się do wszystkich partii. No jedynie bym, powiem panu, gdyby wybory były, to bym jeszcze może zagłosował na pana Bosaka, bo pan Mędzen, dobrze mówię, ten podpadł mi. Natomiast powiem
5: czym
9: panu, że...
5: Przepraszam, panie Darku, czym podpadł panu Sławomir Mędzen?
9: Ten z Konfederacji, tak, bo o nim mówimy, tak. Powiem panu tym, jak tam on w tym barze, tam jest właścicielem baru w Toruniu i że tak powiem pił piwo z panem Trzaskowskim, z panem Sikorskim. Później mówił, że jako właściciel lokalu nie wypadało mu się napić. Proszę pana, to przepraszam, to tak nie trzymało się kupy, bo jako on właściciel baru, to mógł tylko, wie pan, przywitać się, ale nie.
5: Panie Dariuszu, ale tu w naszym społeczeństwie tak podzielonym konfliktami i polaryzacją, wreszcie politycy siadają razem, mogą się napić czegoś, dobrze, niech będzie, że napić, a pan mówi, że to jest źle.
9: To znaczy, powiem panu, też panu przypomnę, że on jako właściciel baru, pracujący, no też nie powinien pić alkoholu w czasie pracy.
5: Ale pan jest rygorystą, panie Dariuszu.
9: A drugiej strony powiem panu, gdybym ja był panem tym Mentzenem, dobrze mówię, to powiem panu to absolutnie wiedząc, jaki jest kontekst, tak, bo to wtedy te wybory były, pan Sikorski przyjechał, pan Trzaskowski, to powiem panu, ja gdybym właścicielem tego baru, czy to ja bym powiem panu tak, tylko bym się przywitał i zachowałbym wszelką neutralność, bo mówię, to nie jest moja bajka, jeżeli chodzi o to osoby, także tu stracił. Natomiast jeśli chodzi, powiem panu o promocję pana tej pani Piątkowskiej, dobrze mówię, to powiem panu, że bardzo duży błąd zrobił pan Donald Tusk, premier, że ją tam wspierał. A wie pan dlaczego?
5: Dlaczego?
9: A już panu mówię, panu i słuchaczom, bo gdyby pan Donald Tusk, przypomnę, dużo obiecał, nie spełni tych obietnic, kolejne daje. Gdyby on był, że tak powiem, spełnił te wszystkie obietnice, tak? Czyli był czysty wobec chociażby mnie, chociaż na niego nie głosowałem, tak? To mógłby promować. Natomiast dla mnie, jeżeli pan właśnie ten pan Tusk promował tą panią, wiedząc o tym, że ma dużo za uszami, bo nie spełnił, jak to się nazywa, nie dotrzymał tego słowa,
5: tak,
9: to powiem panu, że to zadziałało, powiem panu, według mnie, to
5: czyli
9: tym bardziej
5: Dariusz, rozumiem, czyli pan mówi, że to była taka niedźwiedzia przysługa, jak to się w Polsce mówi.
9: Tam zresztą powiem panu prawie cały rząd, tak, wiem, że pan Kamysz też udzielał pomocy, tak, no tam pan Kamysz to akurat na szczęście nie obiecywał tyle, ale mówię, dla mnie, jeżeli ktoś popiera daną osobę, tak, na prezydenta, to powinien być przede wszystkim on sam czysty, tak, jako osoba.
5: Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Dariusz
9: dziękuję.
5: Do usłyszenia. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. Czy wynik wyborów prezydenckich w Krakowie to ważna zmiana na polskiej scenie politycznej? Przede wszystkim horyzontów, w jakich myślimy o tym, w jaki sposób można składać obietnice, iść do wyborów, wygrywać wybory, no ale później dalej rządzić. Pan Włodek z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Włodku.
10: Dobry wieczór, witam pana rektora i wszystkich słuchaczy. Bardzo się cieszę, że w tej kolejności, bo się mogę odnieść. Uważam, że każdy z moich poprzedników miał trochę racji, ale jedynie się nie mogę zgodzić z panem Jasią Kośminka, który zazwyczaj bardzo mądrze, merytorycznie wypowiada się po prostu, że dlaczego zarzucił, że miał pieniądze i też pani Anna z Krakowa mówi, że on z taki Trump sobie kupił po prostu. Ja mam pytanie takie, czy pan Gibała, który ciężką pracą swojej rodziny dorobił się po prostu, skoro nie ma spraw prokuratorskich i tak dalej i bo ma majątek, mało dokumentowany, płaci podatki, to w Stanach na przykład ktoś jest bogaty, robi taką kampanię, a u nas ile miernot, przepraszam bardzo, miernot, ma wywracały taką panią Jachirę po prostu.
5: Ten przykład ze scalami to był pozytywny czy negatywny?
10: Ale z czym? Trumpem jest takim Trumpem krakowskim, tak? A uważa pan, że lepiej gdyby było, ja może na przykład wrocławski jestem. Mamy taką posłankę, która była bardzo promowana przez pana premiera, Jachyrę po prostu, która po prostu, śmieszała się po prostu, ten darła Biblię, jakieś kaczki, zabawki, bo to była larkarka.
5: I ona była bogata, czy o co chodzi?
10: Ona śmieszała, najpierw w pierwszej kadencji była w Platformie, teraz poszła do Zielonych, teraz w tej chwili nie po prostu. I to co, w sumie nie osiągnęła w sumie nic po prostu.
5: Ale panie Wodku, rozumiem, pan chciał powiedzieć coś o pieniądzach, a pan mówi o posłance.
10: Miernota, która wyjdzie, nie osiągnęła nic z własną pracą, nie potrafiła zarobić pierwszych 100 tysięcy.
5: Ale panie Wodku, rozumiem tylko, że problem jest...
10: Pod jednym warunkiem, panie Włodku, może pan skończyć, że nie będzie
5: pan mówił o ludziach, którzy są miernotami, ani o amerykańskim prezydencie, ani o polskim posłance.
10: Przepraszam, to dobrze, jak tylko złożyłem, to przepraszam, ale inaczej, ktoś, kto nie osiągnął w życiu nic z własną pracą, tylko mówię, był jakimś urzędnikiem, jakimś tam samorządowcem, politykiem.
5: Panie Włodku, urzędnicy też pracują.
10: Ale...
5: I to czasami bardzo ciężko.
10: Ale jeżeli tacy, tak, raz w miesiącu posiedzenie w Senacie i przelew pierwszego zerki 30 tysięcy na jeszcze na biuro i dieta, no to albo nasi europosłowie, to rzeczywiście, to każdy Polak chciał mieć taką pracę,
5: panie,
10: po prostu.
5: Panie Włodku, można szybko sprawdzić, którzy posłowie rzeczywiście robią tak jak pan. Większa część jednak naprawdę pracuje.
10: Ale lepiej chyba, że to była puenta, dobrze. To inaczej, bo wtedy, ja powiem tak, ja uważam, że gdybym ja był w Krakowie, miał możliwość, tak. Ja bym głosował na pana Gibałę, po prostu, no bo on coś osiągnął sam pracą rodziny, po prostu, pokazał, że potrafi. Nie ma, że nie da się po prostu, czy po prostu, nie, po prostu, że po prostu, nie mogę, bo tam nie poparł mnie ten premier, czy ten wicepremier, nie poparł mnie ten polityk, tamten polityk z tej strony, czy z tamtej partii. Ja już pomijam strony po prostu.
5: Panie Włodku, rozumiem, czyli pan by, będąc obywatelem Krakowa, po prostu mieszkańcem Krakowa, pan by głosował na tego prezydenta właśnie z tego powodu.
10: I bardzo żałuję, że we Wrocławiu nie ma po prostu takiego pana Gibałego.
5: Ale panie Włodku, nie ma problemu, ponieważ mi się wydaje, że to zwycięstwo w czasie to też jest sygnał dla wszystkich bogatych ludzi w Polsce, którzy są właścicielami, czy ich rodziny, jak pan powiedział, właścicielami dużych fortun, bo oni myślą sobie teraz od wczoraj, to może i ja bym tutaj zaczął kroki w kierunku polityki. Musimy kończyć, bo jeszcze wiele osób do nas dzwoni, panie Włodku. Bardzo dziękuję za pana głos.
10: Pozdrawiam.
5: Pozdrawiamy. Pan Włodek z Wrocławia, a pani Gosia z Krakowa. Dobry wieczór, pani Gosiu.
11: Dobry wieczór, panie redaktorze.
5: Słuchamy.
11: Ja uważam, że w naszym kraju już od wielu lat jest taki wybór pomiędzy złym i jeszcze gorszym. No to bardzo trudny wybór, jeżeli chodzi o wybory.
5: To się chyba demokracja nazywa, pani Gosiu.
11: Dobrze, nie będę absolutnie dyskutować na ten temat. Wie pan, ja uważam, że my za szybko chcemy wyciągać wnioski, za szybko oceniać. Dajmy mu czas. Jest to chyba jeden z pierwszych ludzi w naszej polityce, który rzeczywiście jest na tyle zasobny finansowo, że może rzeczywiście jego ideą będzie, no jeżeli ktoś ma już pieniądze, no to następnym jego takim, można powiedzieć, w dobrej formie afrodyzjakiem jest władza. Aha. I niekoniecznie musi ją wykorzystywać źle. Więc według mnie trzeba po prostu dać mu czas. Pani Piątkowska według mnie nie miała racji bytu, bo wie pan, Kraków jest taki specyficzny. No sam fakt, że ona powiedziała, że pomógł jej pan Tusk. Ja nie mam nic do pana Tuska, ale Polak jest czupurny. No on, no tak, no to oczywiście za tobą stoi Tusk, to my za tobą nie będziemy. Wydaje mi się, że taka jest logika myślenia. Ale według mnie trzeba dać czas temu, który został wybrany. No bo co można oceniać cokolwiek? No przecież dopiero został wybrany. Tak. Trzeba zobaczyć, jakie ruchy podejmie. Ja uważam, że nie będzie dużo zmian w kontrze do pana Miszalskiego, bo jednak pewne rzeczy są odgórne i pewnych rzeczy pan Gibała też nie przeskoczy.
5: No,
11: Przede wszystkim tą strefę.
5: Tak, strefę czystego transportu. Ale to bardzo ciekawe jest, co pani powiedziała, że trzeba dać czas i zobaczyć. Po owocach poznacie. Pani Gosiu, bardzo dziękuję za pani głos. Dziękuję, że pani za nas zadzwoniła. Pan Wilhelm z Warszawy. Dobry wieczór, panie Wilhelmie.
12: No, dobry wieczór.
5: Słuchamy.
12: Ja tak sobie zmywam troszeczkę i słucham audycji.
5: A pan zmywa naczynia, czy...
12: Tak trochę do zmywarki, a trochę tam.
5: Tak, i słucha tak, pan słucham, radio.
12: Po prostu zawiadza się tam, które oczywiście uwielbiam. Wszystkich pozdrawiam. Ale skoro zadzwoniłem, to muszę się wypowiedzieć.
5: Tak.
12: Jestem totalnie apolityczną osobą. I uważam, że w tej audycji wszystko upolityczniamy. A ten jest kimś, a ten jest kimś i tak dalej, i tak dalej. No, wiem, że jest trudno, ale no, dajmy szansę po prostu. Jeżeli ten taki trudny, bo to taki trudny prezydent Krakowa, który teraz jest, tak? Bardzo się napracował, żeby zostać tym prezydentem. No to dajmy mu szansę po prostu się wykazać.
5: Ale pan Wilhelmie, dobrze, ale muszę pana zapytać, a pan sobie wyobraża analogiczną sytuację w Warszawie, czyli ktoś, kto ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zorganizować kampanię i promować tak długo, bezpartyjny. I że ludzie w Warszawie by na przykład, z której pan dzwoni, oni mogliby wybrać takiego prezydenta?
12: Proszę pana, bardzo mi trudno na ten odpowiedzieć na to pytanie.
5: A pan by zagłosował na takiego prezydenta?
12: Ja bym zagłosował na każdego prezydenta, który by coś mi zaoferował, ale z drugiej strony nie wiem, czy spełni swoje obietnice, tak?
5: Dobrze, panie Wilhelmie, bardzo dziękuję za pana głos. Rozumiem pana stanowisko. Pan Wilhelm z Warszawy był z nami. W tle ten dźwięk to pewnie zmywarka pana Wilhelma, o której nam opowiadał. Bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy dziś pokazali z bardzo różnych perspektyw potencjalne możliwe znaczenie i skutki tego, że oto dość zaskakująco, przynajmniej dla niektórych, w Krakowie prezydentem zostaje osoba, która deklarowała, że jest bezpartyjna. Oczywiście idą za nią duże pieniądze, czego ta osoba nie ukrywała i co było zresztą widać. I teraz przed nami, no, tak jak słuchaczka przed chwilą dzwoniła, no, taki czas, kiedy warto się przyglądać i zobaczyć, jak inaczej będzie funkcjonowało miasto. 35 minut po godzinie 21. Dziękuję wszystkim, którzy byli dziś z nami, słuchali nas, dzwonili do Radia Tok FM. A dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała, Michała Brodowskiego, który program realizował. Za 5 minut o 21.40 książka na głos, książkę Macieja Siembiedy, Gustaw i gadająca żaba, czyta dla państwa Mariusz Bonaszewski. O 22.00 informacje, na które zaprasza Kacper Sikorski. Po nim wieczorny program Macieja Zakrockiego. Jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Poranek prowadzi Maciej Kluczka. Po 7.20 odwiedzi nas Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. O ustawach antyalkoholowych, tak w skrócie się nazywa tą ustawę, która w ubiegłym tygodniu została przegłosowana przez Sejm. A już słyszymy, że niektórzy nawołują prezydenta do tego, żeby zawetował ustawę. Oczywiście temat, który państwa dzisiaj w programie Mikrofon Tok FM interesował, czyli jak będzie sobie radził nowy prezydent Krakowa z Radą Miasta. To też pojawi się w rozmowie z Anną Marią Żukowską jutro. Po 7.40 Anna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony. No, Komisja do Spraw Pegasusa powiedziała nam, że niestety ten program, sposób, jaki był używany, daleki jest od tego, jak sobie wyobrażamy szeroko rozumiane bezpieczeństwo narodowe. Po godzinie 8 Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP. Plan zwycięstwa NATO został dzisiaj ogłoszony, więc pewnie trzeba będzie zapytać o komentarz. Współpraca prezydenta z rządem pewnie będzie tematem rozmowy. No i oczywiście żelazna kwestia, dzień za dniem będąca przedmiotem zainteresowania opinii publicznej, stałe bazy USA w Polsce. Po 8.20 część publicystyczna jutrzejszego porannego programu odwiedzi nas Wojciech Szeląg z TVP Info i Grzegorz Osiecki z Money.pl. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00, mówi Paweł Sulik.
13: Reklama.
14: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
15: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
14: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
13: Reklama.

Wydawnictwo Agora przedstawia. Maciej Siembieda, Gustaw i gadająca żaba.

Joachim Szymura od początku czuł, że to będzie dziwna apokalipsa. Zupełnie inna od tej biblijnej, w której słychać trzask łamanych pieczęci, a potem głosy bestii i złowieszczy tętent jeźdźców, paskudnych typów, z których najgorszy był czwarty. Na koniu trupiobladym, a imię jego to śmierć i otchłań podążała za nim. Nic z tych rzeczy. Apokalipsa, która czekała spokojną śląską wieś Weisdorf, nie była dla nikogo zaskoczeniem. Miała w końcu wyznaczoną datę i godzinę i nikt z jej powodu nie trząsł portkami. Ogłoszono ją pół roku wcześniej na afiszach, które wisiały na tablicy parafialnej, drzwiach domu zebrań ludowych, płocie sołtysa i w tak wielu innych miejscach, że nie szło ich przeoczyć. A nawet gdyby, to i tak o zagładzie Weisdorfu wkrótce mówili już wszyscy. Tubylcy pogrążeni w zadumie na ławkach przed chałupami, przyjezdni kręcący się po wsi, żeby okazyjnie kupić coś z dobytku, który miała pochłonąć otchłań. Dzieci, co jeszcze wszystkiego nie rozumiały i starcy, co już nie rozumieli. Niemiecka nauczycielka, polski kowal i śląski proboszcz. Feuerman od pożarów, które już się nie zdarzą. Rzeźnik i Brieftrager przynoszący ostatnie listy. Chichoczące panienki i strapione wdowy po żołnierzach poległych na wojnie za cesarza Wilhelma. Wiejskie parobki od pasania krów i czterej miejscowi młodzieńcy z Hitlerjugend maszerujący w podkutych trzewikach jedyną brukowaną ulicą wsi skazanej na śmierć. Apokalipsę zapowiadała martwa cisza, która wieczorami zapadała w Weisdorfie i megafony skrzeczące za dnia zapowiedź tego, co nieuchronne.

Achim wyszedł z domu, trzymając w ręku pajdę chleba polaną ciepłą wodą z czajnika i posypaną cukrem. Pchnął furtkę i po chwili znalazł się na łące pokrywającej wzgórze szymurów jak zielony dywan, który w Weisdorfie kładziono na ołtarz polowy w Boże Ciało. Usiadł na trawie, ugryzł pierwszy kęs i spojrzał na wieś leżącą u jego stóp. Od kiedy sięgał pamięcią, oglądanie Weisdorfu było jego ulubioną rozrywką. W mig wiedział wszystko, co dzieje się na dole. Kto robi pranie, a kogo czeka ważna uroczystość, bo sposobi się zabić wieprzka. Która dziołcha prowadza się z nowym kawalerem i czyj synek coś przeskrobał, bo kazali mu narąbać drewna. Komu przecieka dach, a komu udały się pomidory. Kto wybiera się do miasta, bo pompuje dętki w rowerze, a kto na tamten świat, skoro drepcze do niego farosz spowity dymem kadzidła bujanego przez ministranta. Achim był w kinie ledwo raz, ale ze szkoły już wiedział, jak robią filmy i tu na wzgórzu Szymurów czuł się, jakby sam był kamerą, której nie umknie żaden ruch i obraz. Za bajtla leżał plackiem na brzuchu, żółść było trawy i patrzył. Ale teraz, gdy miał już 12 lat, siadał jak dorosły, podciągając nogawki spodni, żeby nie wypychać ich w kolanach. Obejrzał wieś i przeniósł wzrok na południową stronę wzgórza, gdzie szykowała się apokalipsa. Jeźdźców było nie czterech, tylko ze 40. Dosiadali nie koni, ale potworów, które wyły i ryczały jak opętane. Buldożery na gąsienicach przepychały hałdy piachu, jakby to były dziecinne babki na plaży. Koparki z furią gryzły ziemię żelaznymi szczękami, chcąc chyba dobrać się do samego piekła, a dźwigi o nieludzkiej mocy unosiły bloki betonu na paręnaście metrów. Na południe od wzgórza Szymurów budowano tamę, która raz na zawsze zmieni porządek tutejszego świata. Zatrzyma rzekę Wstęgę, snującą się po okolicy, i skieruje ją do niewielkiej hydroelektrowni, a potem do sztucznego jeziora, które w razie powodzi przyjmie nadmiar wody i ulży sąsiedniemu miastu. Inżynierowie nazwali to Stausee, zbiornikiem retencyjnym, a z ich map, wykresów i obliczeń wynikało jedno. Sztuczne jezioro powinno znaleźć się dokładnie tu, gdzie teraz był Weisdorf. Dziesiątki razy widział w wyobraźni, jak Wstęga wdziera się do wsi. Rozlewa się po ulicach, topi sady, wybija okna i wyważa drzwi. Panoszy się w domach i obejmuje władzę w budynkach urzędowych. Zabiera wszystko, co zdoła unieść. Zatopił się w myślach tak głęboko, że dopiero w ostatniej chwili usłyszał, że ktoś nadchodzi od północnej strony wzgórza, niewidoczny dzięki rosnącym tam krzakom. Gustaw, jego jedyny kolega, wyższy o głowę, barczysty, silny jak spychacz na budowie tamy. Achim z żalem zerknął na chleb z cukrem. Było jeść, pomyślał, a nie gapić się na Weisdorf. Daj ugryźć, zagadnął Gustaw, siadając tuż obok, jakby łąka była widownią kina. Achim bez słowa podał mu kromkę, która już do niego nie wróciła. Gustaw potrzebował na nią kilku morderczych kłapnięć swojej kwadratowej szczęki. Jak koparka gotowa unicestwić wszystko, w co można się wgryźć. Achim nigdy nie protestował. Od urodzenia był mizerny i trochę pokrzywiony. Dziadek mówił, że nie do końca udał się Panu Bogu. Miał prawą nogę krótszą o parę centymetrów, a oko po tej samej stronie czasami uciekało mu w głąb głowy jak u zepsutej lalki. Dzieci nie tolerowały takich jak on. Przed wyzwiskami i zaczepkami we wsi chronił Achima wzgórze, a w szkole Gustaw. Nie wiadomo, dlaczego uznał ułomka od Szymurów za swojego najlepszego przyjaciela, ale powód nie miał znaczenia. Gustaw nie zaprzątał sobie głowy przyczynami. Skutkami zresztą też nie. Uchodził za tępego, ale budził powszechny respekt. Każda próba dokuczenia Achimowi mogła się skończyć spotkaniem z pięścią Gustawa, a kiedy zaciskał dłonie, żarty się kończyły. Przekonali się o tym nawet ci z Hitlerjugend, którzy chcieli zwerbować Gustawa do swoich szeregów. Kiedy odmówił, zaczaili się na niego po zmroku. W efekcie Weisdorf przez 2 tygodnie nie słyszał nazistowskich śpiewów i walenia zelówkami w bruk, bo wszyscy czterej junacy Führera ukrywali w domach pokiereszowane gęby. Już niedługo, co? Gustaw przełknął ostatni kęs chleba z cukrem i wskazał budowę tamy ruchem podbródka. Aha, potwierdził niepewnie Achim.
Namyśliłeś się? Idziesz ze mną? Obawiał się tego pytania. Gustaw parę tygodni temu wymyślił szalony plan. Oślepiły go złocenia, którymi pokryte były elementy kościelnego ołtarza, kamienne ramy stacji drogi krzyżowej, fragmenty chóru i nisz w bocznych nawach. Wszystko zabiorą, ale to zostanie, przekonywał. Jak ludzie uciekną ze wsi, zakradniemy się do kościoła i odłupiemy złoto. A potem też uciekniemy. Ja zostanę zapaśnikiem w cyrku, a ty moim pomagierem. To tylko farba. Achim próbował studzić jego zapał, ale Gustaw, gdy coś postanowił, był jak pędzący parowóz z kotłem rozgrzanym do czerwoności. Nie do zatrzymania. Głupiś, żadna farba. Widział, żeś farbę ze złota? To taka bardzo cienka blaszka. No, tylko trzeba i będzie dużo zeskrobać, co by potem przetopić w sztabkę. Ale spokojna głowa, Achim, damy radę. Jak ludzie wyjdą ze wsi, to nikt nam nie będzie przeszkadzał. Nie pójdę, odparł cicho Achim. Gustaw popatrzył na niego swoimi małymi rybimi oczami, w których przez moment błysnął gniew. Tak myślałem. Gniew zaraz jednak zgasł. Ale nie przejmuj się. Klepnął Achima w plecy, aż ten dostał napadu kaszlu. Zbiorę tyle złota, że starczy dla nas obu. Mały Szymura bez przekonania pokiwał głową i blado się uśmiechnął. Od tej chwili naprawdę zaczął się bać.

3 tygodnie później zajął stanowisko na łące akurat w chwili, gdy w Weisdorfie rozległ się świst batów i ruszyły pierwsze furmanki. Załadowane po brzegi kredensami, krzesłami, siennikami, wiadrami i kuframi z niewiadomą zawartością ruszyły w kierunku przeciwnym do Tamy, aby dotrzeć na rozstaje dróg i tam się pożegnać. Mieszkańcy, rozciągnięci w długą kolumnę, pochyleni pod ciężarem plecaków i tobołów zrobionych z prześcieradeł, wyglądali jak pielgrzymka garbusów, którzy wloką się do świętego miejsca z nadzieją na uzdrowienie. Większość dodatkowo niosła walizki lub ciągnęła za ręce zdezorientowane dzieci. Wielu przesiedleńców miało przed sobą krótki marsz. Niedaleko wsi, za solidnym kamiennym wałem, czekało na nich nowe osiedle, na prędce nazwane kolonią. Wypełniały je jednakowe domy zbudowane przez władze dla tych, którzy nie chcieli się oddalać. Jednakowe mury, okna, drzwi, dachy, kominy, płoty i ogródki. Stały przy jednakowych ulicach. Wyglądały jak koszary, w których odtąd wszystko będzie na rozkaz. Ci, którym kolonia nie przypadła do gustu, mogli wziąć pieniądze i rozpłynąć się w świecie, jak za 2 dni rzeka Wstęga rozpłynie się w sztucznym jeziorze. Jedni i drudzy docierali do rozstajów i żegnali się zakłopotani lub pocieszali, że teraz będzie lepiej, choć nikt w to nie wierzył. Wielu płakało, ale Achim nie mógł tego widzieć ze wzgórza. Wreszcie zapanowała cisza i z pozoru nie było już na co patrzeć. Widzowie w kinie przychodzą oglądać aktorów, akcje, śmiech, płacz, szczęście i gniew, nie martwą scenografię. Mimo to Achim trwał w napięciu, wypatrując zdarzenia, na które czekał najbardziej. Parokrotnie miał wrażenie, że od ściany któregoś z opuszczonych domów odrywa się cień i biegnie chyłkiem do kościoła. Po chwili jednak orientował się, że to złudzenie. Zmowa słońca i wiatru, które postanowiły zakpić z obserwatora, poruszając gałęziami drzew i bezużytecznymi już okiennicami. Do zmroku Gustaw się nie pojawił. Tej nocy Achima dręczyły koszmary. Śniło mu się, że razem z Gustawem odłupują złoto z kościelnych ozdób, gdy nagle do głównej nawy wlewa się Wstęga i nie ma już dla nich ratunku. Jeszcze się miotają. Woda unosi ich pod sklepienie, pod skrzydła namalowanych tam aniołów, ale aniołowie nie wybaczają świętokradztwa. Jeszcze oddychają, mając nad sobą kilka centymetrów powietrza, potem zachłystują się wodą i toną. Tuż przed świtem Achim miał wizję, że Gustaw wrócił po niego. Ale to tylko dziadek szarpał go za ramię i sztorcował, że krzyczy przez sen i nie daje pospać starszym. Zaraz po przebudzeniu, bez śniadania, wypadł na łąkę. W Weisdorfie coś się działo. Jacyś ludzie chodzili od domu do domu, sprawdzając każdy kąt, piwnice i strychy. Nie pominęli kościoła. Achim był pewien, że zaraz wyprowadzą stamtąd Gustawa, targając go za uszy i kopiąc w tyłek, ale do niczego takiego nie doszło. Kontrolerzy opuścili świątynię, nawet nie zamykając za sobą drzwi. Gdyby w kościele Miłosierdzia Bożego był jeszcze Bóg, mógłby swobodnie wyjść. Ale już go tam nie było. Odjechał na furmance z rozmontowanym ołtarzem w wygodnym tabernakulum pokrytym złotem, które uniknęło scyzoryka Gustawa. Achim spędził na łące jeszcze 2 godziny, ale przyjaciel się nie pojawił. Ani na ulicy opuszczonego Weisdorfu, ani w kolonii, gdzie mieszkała jego matka, ani nigdzie indziej. Gustaw przepadł jak kamień w wodzie.

Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja. Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?

0: jednocześnie kondolencje bliskim ofiar. Celem ataku był 25-kondygnacyjny budynek mieszkalny. Ciało jednej z ofiar zostało znalezione w samochodzie zaparkowanym obok budynku. Według prokuratury w ataku rannych zostało 7 osób, natomiast mer Kijowa Witalij Kliczko podał, że poszkodowanych zostało 11 osób, z czego 3 trafiły do szpitala. NATO chce uniknąć wojny z Rosją, ale jest gotowe odpowiedzieć na każdy atak. Dowódca sił sojuszniczych w Europie, generał Aleksis Grynkiewicz, przedstawił dziś w Warszawie nową strategię odstraszania i obrony. Strategia ma charakter defensywny, ale ma być sygnałem dla Rosji, że NATO nie pozostanie bierne na zagrożenie, mówił generał Grynkiewicz.
1: Odeprzemy pierwszy atak. Jeśli przeciwnik będzie kontynuował natarcie, osłabimy jego impet i powstrzymamy dalsze postępy, a jeśli zajdzie taka potrzeba, rozbijemy siły przeciwnika oraz jego operacyjny system prowadzenia działań bojowych, który został rozwinięty przeciwko nam.
0: Generał mówił też, że konflikt z Rosją nie jest konieczny. Wierzy, że uda się uniknąć konfliktu, zanim do niego dojdzie, używając naszych sposobów odstraszających. Tymczasem zachodni sojusznicy Ukrainy krytykują Donalda Trumpa za jego porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostarczania rosyjskiego diesla na amerykański i światowy rynek. Prezydent USA ogłosił też rozejm energetyczny między Kijowem i Moskwą. Ukraińców to zaskoczyło. Rosjanie na razie nie komentują sprawy. Tomasz Orchowski.
2: Najlepszy pomocnik Putina, tak o Trumpie pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung. Człowiek Moskwy to już Tagesspiegel. Dieselpakt jest zdradą Ukrainy i Europy, podkreśla Handelsblatt. Francuski dziennik Le Figaro zwraca uwagę, że przywódca Rosji prowadzi cierpliwą strategię zmiękczania Donalda Trumpa. W mediach społecznościowych widziałem żart, że jak tak dalej pójdzie, to Trump będzie się zastanawiał nad dostarczaniem patriotów Rosjanom, żeby mogli się bronić przed ukraińskimi atakami. A już na poważnie i to bardzo. Kijów Independent donosi, Biały Dom grozi Kijowowi, że wstrzyma dzielenie się informacjami wywiadowczymi, jeśli będzie kontynuował ataki na rosyjskie rafinerie. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
0: Wcześniej Financial Times informował, że Stany Zjednoczone grożą Ukraińcom wstrzymaniem dostaw broni, jeśli nie skończą z atakami na rosyjskie rafinerie. Łukasz Gibała 21 października złoży ślubowanie i rozpocznie urzędowanie jako prezydent Krakowa. We wczorajszych wyborach zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Gibała, niegdyś przedsiębiorca, jest obecnie liderem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejskim radnym. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami stolicy Małopolski o nowym prezydencie.
3: Jak pani ocenia wybór pana Gibały na prezydenta?
4: Cieszę się, głosowałam na pana prezydenta.
3: Może coś dobrego zrobić dla tego miasta?
4: Raczej tak.
3: A co w pierwszej kolejności?
4: Będzie bardziej patrzył na mieszkańców niż na przyjezdnych.
5: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, jest człowiekiem bardzo bogatym, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi. Trzeba mu dać szansę po prostu.
3: Jest pani zadowolona z wyboru pana Gibały na prezydenta?
6: Nie za bardzo. Wiem, że jest biznesmenem i że będzie koło swoich interesów się kręcił, a nie interesów Krakowa.
3: Jakaś nowa energia dla Krakowa, pan myśli?
7: Na pewno. Każdym jest jakaś na początku coś nowego, a później to tak jakoś ustabilizowanie w pozycjach i znowu niezadowolenie i znowu zmiana i to tak się to kołem toczy, taka sinusoida.
0: Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nowo wybrany prezydent złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta Krakowa 21 października. Wniosek o utworzenie metropolii składa do rządu 61 samorządów z Pomorza. Uchwałę w tej sprawie podjęli dziś radni miasta Gdańska. Specjalna sesja rady została zorganizowana w najwyższym budynku na Pomorzu z symbolicznym widokiem na metropolię.
8: 27 głosów za, uchwała została podjęta.
9: Dzisiaj tworzymy historię, teraz w naszych rękach, jak to wszystko poukładamy.
10: Dostaliśmy ogromną szansę, ale i zobowiązanie. Dostaliśmy narzędzia, które będziemy chcieli wykorzystać dla naszych mieszkańców.
11: Ja myślę, że najtrudniejszym wyzwaniem, jakie jest przed nami, to jest na ten moment integracja transportowa, bo 61 jednostek, niemal tyle samotaryf, będziemy integrować na pewno długimi miesiącami.
0: Mówiły prezydentki Gdańska, Sopotu i Gdyni. Aleksandra Dulkiewicz, Magdalena Czarzyńska-Jachim i Aleksandra Kosiorek. Gdański obszar metropolitalny ma rozpocząć funkcjonowanie 1 stycznia. Informacje wracają o północy, a teraz jeszcze prognoza pogody. Jutro w większości kraju sporo słońca, ale stosunkowo chłodno. Termometry na przeważającym obszarze pokażą około 13 stopni. Popadać może jedynie na Pomorzu i Suwalszczyźnie.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Interluda. Zapraszam Państwa do wysłuchania mojej rozmowy z Anne Carson, wybitną kanadyjską poetką, eseistką i filolożką klasyczną. Anne Carson 11 czerwca odebrała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Przy okazji tej uroczystości w Pałacu Rzeczypospolitej udało mi się porozmawiać z Anne Carson. Posłuchajmy.
2: Anne Carson was born in Canada.
1: Anne Carson urodziła się w Kanadzie i zarabia na życie nauczaniem starożytnej Greki.
3: Cytujesz mnie?
1: Tak. W wielu pani książkach znajdziemy wręcz zatrzęsienie informacji na pani temat. A mówiąc serio, jest pani znana z tego, że w swoich biografiach autorskich nie ujawnia żadnych szczegółów. Wydaje się to celowe. Sama pani kiedyś powiedziała: chcę mieć pustą książkę. To mój cel. Nic. Żadnej biografii, żadnych zdjęć autora, żadnych cytatów z kogokolwiek. Tylko książka.
3: Nie mam ochoty usuwać się z równania, po prostu ma mnie tam nie być. To bardziej pasywne niż aktywne. A tak naprawdę to po prostu chęć nie wchodzenia w drogę. Może wynika to z tego, że pierwotnie jestem tłumaczem, a najtrudniejszą rzeczą do zrobienia w tłumaczeniu jest usunięcie własnego głosu tłumacza i siebie ze ścieżki czytelnika, aby mogła objawić się oryginalna myśl. Sądzę, że ogólnie rzecz biorąc, staram się usuwać przeszkody na drodze do głosu kogoś innego, a kiedy piszesz, tym kimś innym jesteś ty sam.
1: Pytam także dlatego, że zdaje się w książce Plain Water napisała pani: być może jest coś, co chciałbyś o mnie wiedzieć. Nie żeby od razu jakieś konkretne pytania, ale mimo wszystko byłoby to lepsze niż nic.
3: Cóż, taka jest relacja publiczności z pisarzem lub artystą, że chcą natychmiast zostać twoim najlepszym przyjacielem. A czytając książkę, myślą, że natychmiast są twoim najlepszym przyjacielem. Dlaczego więc nie nawiązać dialogu i nie dowiedzieć się wszystkiego o sobie nawzajem? Ale z punktu widzenia twórcy tak nie jest.
2: I'm not sure if you still don't want to reveal anything, but how was it growing up in Ontario, in Canada?
4: Oh, glorious. It was a good place to grow up for me.
1: Nie wiem, czy nadal nie chce pani niczego zdradzać, ale jak wyglądało dorastanie w Ontario, w Kanadzie?
3: Och, wspaniale. To było dobre miejsce do dorastania dla mnie.
1: Czy to było w Hamilton?
3: Niezupełnie. Miejsce, w którym mieszkałam i które najbardziej lubiłam, nazywa się Timmins, w północnym Ontario. Tak, to było dobre miejsce. Bardzo zimne, bardzo śnieżne, trochę w lesie czy może na skraju lasu. Wiele nocy mieliśmy niedźwiedzie w naszych śmieciach. To było dobre miejsce dla dzieciaka.
1: Ale to w Hamilton po raz pierwszy zetknęła się pani z wierszami Safony, prawda?
3: Tak, na przedmieściach Hamilton, gdzie mieszkaliśmy. Poszłam chyba do centrum handlowego i zobaczyłam tę książkę, dwujęzyczne wydanie wierszy Safony. To ta książka sprawiła, że po raz pierwszy pomyślałam o Grece.
1: Wyobrażam sobie, że nauka greki i łaciny w Ontario nie była oczywistym wyborem.
3: W tamtych czasach była. Nie wiem jak teraz, nie znam waszego systemu szkolnictwa, ale wtedy każdy mógł wybrać łacinę jako przedmiot fakultatywny. Greka nie była oferowana, ale trafiłam na nauczycielkę łaciny, która również znała grekę i chciała mnie jej uczyć. Więc to był po prostu łód szczęścia. Ale ogólnie rzecz biorąc, w tamtym czasie nie było to nic dziwnego. A może jednak było? W każdym razie nie był to wybór niemożliwy i jestem bardzo wdzięczna, że go dokonałam.
1: Czy od razu to panią przyciągnęło? No bo język to jedno, ale przecież tyle się za nim kryje, wszystkie te historie, mity, bogowie, boginie.
3: Nie byłam aż tak bardzo zainteresowana mitami, bogami i tym wszystkim. Interesował mnie sam język, sposób, w jaki działa, rozumowanie w języku i rodzaj zagadek, jakie oferuje ten konkretny język. A Greka dla zagadek i składni jest jednym z najciekawszych i najbardziej eleganckich języków. Łacina jest bardziej bezpośrednia, bardziej jak armia maszerująca w twoim umyśle, ale grecki jest wyrafinowany i inny niż jakikolwiek inny język.
2: A quote from The Creation, Comparative Figures, 1784, Kant owned 550 books, Goethe 2300 books, Herder 7700 books. What is your relationship with books? Do you have a huge library? Do you borrow? Do you buy? Do you scribble? Do you move with the books?
4: I don't have a vast library.
1: Cytat z Dekreacji. Dane porównawcze. W 1784 roku Kant posiadał 550 książek, Goethe 2300, Herder 7700. A jaki jest pani stosunek do książek? Czy ma pani ogromną bibliotekę, czy pożycza pani, czy kupuje, czy bazgrze w książkach, czy w końcu podróżuje i przeprowadza się z książkami?
3: Nie mam wielkiej biblioteki. W szczególności nie fetyszyzuję książek. Kupuję wszystko, czego potrzebuję do badań, a potem zazwyczaj oddaję to bibliotece lub komuś innemu. Powiedziałabym więc, że mój związek z książkami jest przejściowy. Myślę, że obecnie trochę smutne jest to, że książki odchodzą od głównego zainteresowania ludzi na rzecz czegoś cyfrowego, co wydaje mi się zupełnie innym ćwiczeniem umysłu i słów.
1: Oprócz książki jako obiektu stara się również pani uczynić książki, tak to zrozumiałem, obiektami sztuki. Niektóre z pani książek są tworzone ręcznie.
3: Tak. Myślę, że to dlatego, że nie wiem, jaka jest relacja pomiędzy myśleniem obrazami a myśleniem słowami. Dla mnie są one powiązane i zawsze rysowałam z większym entuzjazmem niż pisałam, gdy byłam dzieckiem. Więc rysowanie było pierwszym sposobem, w jaki chciałam nadać sens światu. A potem, gdy napisałam kilka książek, rysowanie powróciło do mnie jako praktyka. I gdy zaczęłam to robić ponownie, chciałam znowu coś z tego zrobić. Więc wtedy zaczęłam używać innych form niż konwencjonalne do tworzenia książek. Robert Carey, mój obecny mąż, wiele wie o tworzeniu książek i jest bardzo pomysłowy, jeśli chodzi o przedmioty. Zaczęliśmy więc mieć razem pomysły na to, jak tworzyć książki. I stąd wzięła się oprawa książki Knox. A teraz zrobiłam jeszcze kilka innych.
1: Age of Age Playbook, czyli podręcznik H.
3: Tak. Age of Age Playbook jest jedną z nich. A ostatnio stworzyłam też inną, która jeszcze nie została wydana i nosi tytuł Najważniejsze momenty kolonializmu. I składa się z rysunków i słów.
2: My earliest memory is of a dream. This is from The Creation, but the dream returns in many of your pieces. Mm. How important is this area of a dream, of sleeping, of being awake and not yet awaken?
4: The somnambula.
1: Moje najwcześniejsze wspomnienie dotyczy snu, napisała pani w Dekreacjach, ale spanie i śnienie powracają w wielu pani książkach i zastanawiałem się, jak ważny jest ten obraz snu, spania, bycia obudzonym i jednocześnie nieobudzonym.
3: Lunatyk.
1: Tak.
3: Nie wiem, na ile to jest ważne. To inna, jak sądzę, faza umysłu, ale szczególnie lubię ten sen, o którym pisałam w eseju o śnie, ponieważ w pewnym sensie spełnił się w moim doświadczeniu. W takim sensie, że we śnie doszło do pewnego rodzaju mentalnego przemieszczenia. które następnie zmaterializowało się u mojego ojca, gdy tracił rozum. Więc tak, lubię rzeczy, które stają się realne. Nie tak, że cieszę się nimi, ale podziwiam, kiedy rzeczywistość tak się układa, że rzeczy mentalne stają się rzeczami konkretnymi.
1: Ale później przygląda się pani śnieniu także we fragmentach starożytnych utworów, w Odysei na przykład. Jest tam taka sekwencja, w której niejako sekunda po sekundzie widzimy, jak Penelopa i Odyseusz śpią i nie śpią obok siebie.
3: Tak, obok siebie, ale jednocześnie nie obok siebie. To fascynujące wykorzystanie snu i czuwania. Naprawdę podziwiam Homera, tak jak często podziwia się Homera, czytając Iliadę i Odyseję. Ale to szczególnie bystre z jego strony, że zauważył, że sen i czuwanie są symbolami tych różnic między ludźmi, które są nierozwiązywalne, ale konieczne. I oto są Penelopa i Odyseusz. Obok siebie, ale nie obok siebie. To piękny obraz.
2: Let's talk about antiquity versus present. There are some who believe that.
1: Porozmawiajmy o starożytności kontra teraźniejszość. Są tacy, którzy wierzą, że wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania zostały już udzielone w starożytności, że Grecy wiedzą wszystko, a przywracając teksty i filozofów, otrzymamy odpowiedzi na teraźniejszość. Czuję, że niewłaściwie patrzymy na starożytność. Nie powinno jej się traktować jako wskazówki, ale jak sama pani powiedziała, ważne w studiowaniu przeszłości jest słuchanie starożytnych, a nie zastępowanie ich własnymi wyobrażeniami dotyczącymi tego, jak są dla ciebie istotni.
3: Tak, myślę, że w dzisiejszych czasach zawsze szukamy znaczenia. Ludzie zawsze pytają mnie, zwłaszcza w wywiadach, o znaczenie klasyki dla współczesności. I myślę, że okazalibyśmy większy szacunek, mówiąc o tym, jak my odnosimy się do klasycznych tekstów lub sposobów myślenia. W każdym razie nie wierzę, że można zastąpić lub, jak mówisz, wcisnąć odpowiedzi z przeszłości, aby rozwiązać problemy teraźniejszości. To dla mnie nie ma sensu, ponieważ to po prostu było inne życie. Ale jest to sposób na danie swojemu umysłowi gry, w którą może grać, myśląc o tym, jakie są problemy teraźniejszości. Myślę, że taki jest cel literatury porównawczej. Chodzi o stworzenie zabawy, gry, w którą możesz grać, myśląc o tym, o czym musisz myśleć.
4: I think that's the purpose of comparative literature is to make a game you can play while you think about what you need to think about.
2: Let's move on to translating and working with languages that.
1: Przejdźmy do tłumaczenia i pracy z językami, które nie są językami, których uczymy się od naszych rodziców albo ze środowiska. Jedno z pani krótkich wystąpień nosi tytuł O chodzeniu tyłem. Cytuję. Moja matka zabroniła nam chodzić tyłem. Tak chodzą martwi, mawiała. Skąd wziął ten pomysł? Być może z kiepskiego tłumaczenia. Martwi przecież nie chodzą tyłem, ale z tyłu, za nami. Nie mają płuc, ale chcieliby, żebyśmy się odwrócili. Są ofiarami miłości, wielu z nich. Wydaje mi się, że jest tu kilka warstw, jak to zwykle bywa w pani twórczości. Przede wszystkim więc właściwe tłumaczenie przywraca sens przesłania, a złe tłumaczenie może utracić zamierzony sens, ale chodzi również o przeszłość. I znowu, wracając do tego, co właśnie powiedziała pani o starożytności lub przeszłości i teraźniejszości, to tłumaczenie staje się niejako aktem oddania głosu lub może przywrócenia głosu tym, których już z nami nie ma.
2: The voice of those who are no longer with us.
4: Yeah, maybe. I think also though in that.
3: Być może. Myślę też, że w tej scence, w tym krótkim wystąpieniu, dla mnie sednem jest to, że wkradł się tam błąd. Nie chodzi o to, co znaczy chodzenie do tyłu. Nie to oznacza grecki przysłówek, o którym myślałam. To potknięcie się o niego jest tym, co jest ważne. Dlaczego? No cóż, ważne dla przyjemności, którą czytelnik czerpie ze słuchania tego tekstu, jeśli rozpozna, że jest w nim błąd. Może to być po prostu kolejna warstwa. Są więc tam te warstwy, które wspomniałeś, a potem jest w tym tekście to potknięcie, które sprawia, że staje się to trochę bardziej interesujące.
1: Napisała pani kiedyś, że pracując przez lata, zaczęłam postrzegać tłumaczenie jako pokój, ale nie do końca nieznajomy pokój, w którym człowiek szuka po omacku włącznika światła.
4: Yes. Is that a question?
2: It's an invitation to...
3: Tak. Czy to jest pytanie?
1: To raczej zaproszenie do rozmowy o tym, jak podchodzi pani do tłumaczenia. No bo tłumaczenie jest trochę jak trójkąt. Jest oryginalny autor albo autor oryginału, jest publiczność, czytelnicy i jest pośrodku tłumacz. I zawsze pojawia się pytanie o to, kogo słuchamy. Czy słuchamy autora oryginału, czy też słuchamy, ile tłumacza jest w głosie, w tym głosie, którego słuchamy na samym końcu.
3: Tak, to dobry, rozsądny sposób myślenia o tym. To cytat z Knox, książki o moim bracie. Próbowałam w tym tekście przetłumaczyć nie tylko słowa czy składnie kogoś innego, ale całą istotę tej osoby. Próbowałam zrozumieć jego życie, życie mojego brata i jego wybory życiowe. Więc to było bardziej jak szukanie włącznika światła, w tym sensie, że po prostu widziałam jego życie jako pokój i wrzucam swój kapelusz do tego pokoju, mając nadzieję, że wyląduję gdzieś, skąd będę mogła go podnieść i zrozumieć. Jednak zajmowałam się w tej książce dużo większym problemem niż tylko tłumaczenie słów, a więc szukanie włącznika światła jest być może melodramatycznym sposobem na powiedzenie tego. Niestety, jestem melodramatyczna.
4: Than just translating words in that book. So, groping for the light switch is maybe a melodramatic way to say that. I am melodramatic. Unfortunately.
2: Or fortunately.
4: Or fortunately, depending on the reader. Yes.
1: Albo na szczęście.
3: Lub na szczęście, w zależności od czytelnika.
1: A odchodząc na chwilę od książki Knox, to czym jest dla pani tłumaczenie? Czy jest to bardziej dialog, wykopaliska, a może zdrada w pewnych momentach?
3: Zawsze zdradliwe, zawsze nieadekwatne. Ale dla mnie jest to zawsze sytuacja trzyczęściowa, w której myślę o tekście oryginalnym, myślę o możliwym tekście angielskim, a następnie o czymś pośrodku, co jest lepsze od obu, ale do czego nigdy nie dotrę. Walter Benjamin nazywa to świętym językiem, ale święty, nie jestem pewna, czy wiem, co to znaczy. W każdym razie, to, co nieosiągalne pośrodku, ale nie zobaczyłbyś tego zagłębienia pośrodku, gdyby nie było napięcia między dwiema stronami kartki.
1: Walter Benjamin powiedział, że zadanie tłumacza polega na znalezieniu zamierzonego efektu w języku, na który tłumaczy, takiego, który wywołuje w nim echo oryginału.
3: Tak, echo nie jest tak naprawdę czymś wielkim do osiągnięcia. Tu chodzi o więcej.
1: A jak podejmuje pani decyzję, co tłumaczyć, a co pominąć, albo gdzie pozostawić milczenie?
3: To dość instynktowne. Nie powiedziałabym, że jest na to jakaś reguła czy metoda. To po prostu kwestia intuicji. Tak jak w tekście, o którym rozmawialiśmy, to szukanie w tym jakiegoś włącznika światła. Cóż, to różne wyzwania w zależności od tekstu, ale myślę, że w przypadku czegoś takiego jak grecka sztuka, taka jak Antygona, ważne jest, aby nawiązać relacje między mną a osobą mówiącą jak Antygona i znaleźć coś w rodzaju nici językowej, która może nas połączyć. Albo mogę zrozumieć, co ona mówi i być może zasugerować to, powtórzyć to w języku angielskim.
4: Echo it in the English.
1: Powiedziała pani, że tłumaczenie jest formą słuchania. Czego więc pani nasłuchuje?
3: Słucham wnętrza osoby. Myślę, że nie da się dokładnie określić, czego się słucha. Ale wiesz, myślę, że tak jak podczas gry na instrumencie muzycznym, wiesz, kiedy wysokość dźwięku jest prawidłowa i słyszysz, kiedy jest zła. Więc to tylko kwestia słuchania prawdy w jej brzmieniu.
2: Jeśli więc porównamy tłumaczenie do gry na instrumencie, to czy sądzi pani, że tak jak w przypadku gry na instrumencie, niektórzy ludzie mają dar, a inni nie są w stanie się tego nauczyć bez względu na to, jak dużo ćwiczą?
3: Myślę, że tak musi być. Tak. Myślę, że tak właśnie jest. Nie wiem, czy jako praktyk wiesz, czy to masz, czy nie. Inni ludzie powiedzą ci, że twój ton jest nietrafiony. To prawda. Ale nie wiem, czy sam to czujesz. Oczywiście są różnice między tłumaczami. Niektórzy trafiają w cel, a inni nie.
2: Czy uważa pani, że bycie poetką kształtuje wybory, które podejmuje pani jako tłumaczka, a może także sposób, w jaki pani to robi?
3: Myślę, że z dużym prawdopodobieństwem można to powiedzieć dlatego, że tłumaczę głównie teksty poetyckie. Z drugiej strony, z szacunku dla tego gatunku, należałoby powiedzieć, że to nie ma znaczenia. Chociaż może ma. Nie wiem. Powinnam się nad tym zastanowić.
2: A czy zdarzyło się pani pracować z tekstem, który, że tak powiem, nie dał się przetłumaczyć i którego nie była pani w stanie doprowadzić do zadowalającego dla pani etapu, więc po prostu został porzucony?
3: Tak. To chyba było w zeszłym roku. Próbowałam, bo ktoś zasugerował, żebym przetłumaczyła Ucztę Platona. Kiedyś zrobiłam jej mały fragment w innej książce, w zbiorze, i przełożyłam fragment o Alcybiadesie. Próbowałam zacząć od początku i stworzyć jakąś wiarygodną wersję i jak na razie mi to nie wyszło. Wiesz, to jest ekspozycją, to filozof wyjaśniający podstawy swojej argumentacji, więc bla, bla, bla, bla. No i nie kontynuowałam tego. Może powrócę do tego pewnego pięknego dnia, gdy sama stanę się nudna i wtedy będę mogła to uchwycić.
2: Nie wierzę, że stanie się pani nudna.
3: Jesteś bardzo miły.
2: Oczywiście nie poproszę pani o komentarz w tej sprawie, ale sądzę, że to, co jest integralną częścią pani twórczości, to pani ogromne poczucie humoru.
3: To prawda.
2: Przebija się przez całą pani twórczość.
3: Nie mogę myśleć bez tego, wiesz? Ludzie mówią, ale i psychologowie mówią, że humor jest mechanizmem obronnym. Więc to może być prawda. Nie jestem zbyt dobra w konwersacji, więc humor jest sposobem na szybsze zakończenie rozmowy. Zwykle się udaje.
2: Rozmawialiśmy o tym, że tłumacz znajduje się pomiędzy tekstem pierwotnym i czytelnikiem. Myślę teraz o pani książce, o Safonie, ale nie o słodko-gorzkim erosie, tylko If Not Winter. Tam stara się pani całkowicie usunąć.
3: To prawda.
2: Myślę, że jedną z cech pani twórczości jest to, że nawet jeśli na pierwszy rzut oka elementy wydają się przypadkowe, to w pewnym momencie wszystko się ze sobą łączy, czasami nawet na wielu poziomach. Więc ja też spróbuję połączyć panią z osobami, które pani zna. Dla mnie książka If Not Winter jest takim literackim 4.43 Johna Cage'a, bo sposób, w jaki to pani przełożyła, ale i ułożyła, polega na tym, że zostawia pani czytelnika ze słowami, które niekoniecznie, przynajmniej na początku, tworzą spójną materię. Jest bardzo mało kompletnych zdań. Często są to po prostu słowa obok siebie lub blisko siebie. Tymczasem nawiasy kwadratowe wpływają na mózg w taki sposób, że nie możesz tego przeczytać inaczej niż jak gdyby rozwiązując zagadkę. No więc mówisz do siebie, co ja mam z tym zrobić? A więc patrzysz w głąb siebie, patrząc na tekst, który następnie niejako patrzy na ciebie. I myślałem o Johnie Cage'u i jego kompozycji 4.43, w której bada, co jest dźwiękiem i co tworzy kompozycję.
3: Tak, masz rację. Chyba nie myślałam o tym w ten sposób, ale to dobry trop, bo próbuje stworzyć pustkę, w której usłyszysz, co jest za tą warstwą rzeczywistości, w której jesteśmy w tym pokoju. W przypadku kompozycji 4:33 Cage'a to może być ciężarówka przejeżdżająca autostradą lub coś w tym stylu. Ale u Safony tą ciężarówką jest cała cywilizacja. To dosyć fascynujące, że można to dostrzec, a jednocześnie nie dostrzegać, ponieważ nie do końca to rozumiesz. Przestrzenie wokół zachowanych fragmentów Safony są dla nas naprawdę puste. Nie wiemy, co się stało, ani dlaczego to napisała, ani jak to było czuć zapach tych fiołków. To zniknęło na zawsze. Tak więc fascynacja jest absolutnie bezdenna, jak sądzę. Chociaż powinnam powiedzieć, że wielokrotnie znajdowałam w korespondencji, także mailowej, pocztę od kogoś, kto przesłał mi tekst ze wszystkimi uzupełnionymi fragmentami. Ludzie uzupełniali te brakujące słowa, zaznaczone kwadratowymi nawiasami.
4: You know, they write Sappho, what Sappho must have written in that square bracket. They fill in.
2: Ale po angielsku, czy...
3: Tak, po angielsku. Więc to jest tłumaczenie nieprzetłumaczalnego. Ludzie naprawdę myślą, że to jest jakoś wymagane, podczas gdy dla mnie wymagane jest pozostawienie tego, no wiesz, pustym, fascynującym.
2: A co, jeśli za sprawą jakiejś magicznej mocy zamiast mnie naprzeciwko pani siedziałaby Safona?
3: Wyszłabym z pokoju.
2: Nie zadając żadnych pytań?
3: Nie chcę wiedzieć. Lubię tajemnice. Lubię pustkę.
2: Pani książka zatytułowana Plain Water opowiada między innymi o pływaniu i wodzie. Słyszałem, że lubi pani pływać. Zastanawiam się, co daje pani pływanie, co pani znajduje w wodzie. Pocieszenie? Czy woda to substancja, a może wilgoć?
3: Tak, to wszystko, co powiedziałeś. Fizyczne piękno wody to jedno. Zawsze czuję się w wodzie jak w domu. Nie wiem, czy to coś więcej. Może wspomnienie bycia morskim stworzeniem na początku prehistorii. To również forma ruchu. Nieczęsto czuję się wdzięcznie na lądzie. Właściwie nigdy. Kiedy byłam małym dzieckiem, ciągle się przewracałam. Kiedy chodziłam do szkoły, wychodziłam 10 minut wcześniej, na wypadek, gdybym się przewróciła, bo często mi się to zdarzało. Tak czy inaczej, nie byłam zbyt pełna gracji. A w wodzie w jakiś sposób nabierasz gracji. Ruch nabiera kształtu. To wielki dar. Odkryłam, że pływając, myślę inaczej. Często zabierałam ze sobą do wody jakiś problem językowy i w trakcie pływania sam się rozwiązywał. Co dziwne, może rozwiązać się w sposób, który jest błędny, ale wydaje się właściwy podczas pływania. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Jest coś, do czego możemy dotrzeć w świecie pływania i co ma tam sens i czego nie możemy przenieść z powrotem do tego świata. Ale to też dobrze. Dobrze, że to ma swój własny świat.
4: But that's good too. It's good to have it, that it has its own world.
2: Jest pani poetką, jest pani tłumaczką, ale także naukowcem. Czyli mamy w pewnym sensie sprzeczność. Naukowiec i poeta. Jak sprawić, by to funkcjonowało w ramach jednej osoby?
3: Nie wiem. To dobre pytanie. Staram się, by się nie mieszały ze sobą, ale chyba dlatego, że jestem tym, kim jestem, to się nie zawsze udaje. W domu mam oddzielne stoły do pracy naukowej i innej, ale często papiery lądują to tu, to tam, więc to naprawdę bezsensowny system. Myślę, że gdybym nie różnicowała między tymi przestrzeniami, tworzyłabym projekty, które są mniej interesujące.
2: Kolejną potencjalnie niekomfortową sytuacją jest bycie osobą publiczną, intelektualistką, a jednocześnie bycie prywatną osobą. Jak sobie pani z tym radzi?
3: Szczerze mówiąc, nie zajmuję się tym jakoś szczególnie. To kolejna sytuacja, w której się potykam. Potykam się i wpadam i wypadam z przestrzeni publicznej, a potem siadam cicho w kąciku i żałuję. Tak to mniej więcej wygląda.
1: A teraz cytat rodaka z Kanady, Leonarda Cohena, kiedy odbierał nagrodę literacką księcia Asturii w 2011 roku, powiedział: kiedy pakowałem się w Los Angeles, czułem niepokój, ponieważ zawsze czułem pewną dwuznaczność w związku z nagrodą poetycką. Poezja pochodzi z miejsca, którym nikt nie włada i którego nikt nie ma możliwości podbić. Więc czuję się trochę jak szarlatan, odbierając nagrodę za działalność, której nie kontroluję. Innymi słowy, gdybym wiedział, skąd pochodzą dobre piosenki, sięgałbym tam częściej.
3: To był mądry człowiek. Nie zgadzasz się z tym?
1: Zgadzam się z tym.
3: Ja też. Myślę, że był trochę szarlatanem, ale wszyscy tacy jesteśmy. Też bym się zgodziła.
1: Wspomniałem już pani poczucie humoru, które czasami łączy pani idealnie z poważnymi tematami. Tak jest w książce zatytułowanej The Albertine Workout, którą uwielbiam. Jest absolutnie przezabawna i absolutnie wzruszająca. Czy naprawdę przeczytała pani całego Prusta, aby dojść do tych wszystkich podsumowań i prawd?
3: Tak. Czytałam Prusta w latach 90. chyba. I jeszcze w latach 2000.
1: Już za samo to należy się pani Order Kanady.
3: Nie. To najlepsze doświadczenie czytelnicze. Trzeba Prusta czytać po francusku, bo po francusku jest zabawniejszy. Francuski jest po prostu zabawnym językiem, ale Prust jest szczególnie potrzebny po francusku. Przeczytanie go zajęło mi chyba 6 lat. Czytałam po trochu każdego dnia i było to jedno z najlepszych doświadczeń czytelniczych w moim życiu. Więc z tym nie było problemu. Ale z czytaniem Prusta jest tak, że w końcu się kończy. Masz więc za sobą najlepsze doświadczenie w swoim życiu i nagle się kończy. Trzeba więc coś zrobić z tą pustą przestrzenią. Właśnie dlatego napisałam esej o Albertynie, żeby mieć jakiś inny sposób na pozostanie z Prustem.
1: Co zatem zainteresowało panią w Albertynie?
3: Albertyna? No cóż, ona jest po prostu najbarwniejsza, choć to może nieadekwatne słowo. Ona jest po prostu dziwnym mechanizmem w tej historii. Ona w ogóle nie ma sensu. A jednak po prostu dominuje nad rzeczywistością, więc kto by tego nie podziwiał? Ma też większość najlepszych kwestii, jeśli chodzi o dialog.
1: Zakładając, że akurat nie śpi,
3: ale tak naprawdę nigdy nie śpi, więc to już inna kwestia. Tak, ona jest wyjątkowa. Prust stworzył coś wyjątkowego.
1: Czy Albertyna to była dla pani bardziej archeologia, czy może kreatywne przerabianie tekstu?
3: Myślę, że każdy, kto czyta Prusta, ma taką potrzebę. Ale to jest jak wspinaczka górska. Musisz znaleźć uchwyt. Musisz znaleźć sposób, by się złapać skały. Bohaterowie powieści są jednym ze sposobów, by to zrobić. Inni ludzie, mam na myśli badaczy, znajdują różne problemy u Prusta, by się ich trzymać i długo o nich mówić w swoich naukowych książkach. A ja pomyślałam, że lepiej trzymać się kogoś takiego jak Albertyna, która jest naprawdę istotna. A jest niewątpliwie istotna. Ucieka, no powiedzmy, że ucieka, bo później przecież umiera.
1: Za to w 7 tomie Prusta nie ma powietrza.
3: Żadnego powietrza. Czy to nie dziwne? Ach, te rzeczy, które zauważasz, gdy czytasz uważnie.
1: Cytat z lekcji żałoby 4 sztuki Eurypidesa. Pierwsze 800 wersów sztuki was znudzi. Mają takie być. Zasadniczo ma pani rację, ale w pani tłumaczeniu żaden z wersów nas nie nudzi.
3: Tak, to było niedociągnięcie. Uważam, że powinnam była być w stanie uczynić je naprawdę nudnymi. Niestety, nie udało mi się tego zrobić. A to potrzebne, żeby przygotować ludzi do czytania Eurypidesa w sposób, w jaki zamierzał, czyli strukturalnie. Eurypides zawsze komentuje strukturę tego, co robi, w tym samym czasie, gdy to robi. Czytając tłumaczenie, niekoniecznie to widać. I trudno jest umieścić to w tłumaczeniu, ten meta poziom rzeczy. On zwyczajnie przeszkadza. W każdym razie próbowałam, ale nie jestem pewna, czy się udało.
1: Poprzednio bardzo krótko poruszyliśmy temat książki Age of Age Playbook. Jak zdecydowała pani o jej ostatecznej formie?
3: Nie wiem, czy to była świadoma decyzja. Weszłam w to tak jakby z boku. To były pierwsze miesiące naszego pobytu z mężem na Islandii. Wynajęliśmy mieszkanie, w którym miałam osobny pokój do pracy. Pomyślałam więc, że skoro mam pokój, to powinnam spróbować stworzyć w nim książkę, która będzie pasowała do czasu i przestrzeni. Zaczęłam więc tworzyć książkę o pewnej sztuce, a potem zastosowałam metodę, której nie polecam. Kupiłam pustą książkę i umieściłam coś na środkowej stronie, coś ze środka tej sztuki. A potem pracowałam w obu kierunkach, próbując dopasować resztę zawartości do tej przestrzeni. To było dość przerażające. Ale w ten sposób, jak sądzę, nie zasypiałam podczas pracy. Zawsze istnieje ryzyko, że będzie to niewłaściwa liczba stron i nie będzie pasować, więc trzeba myśleć o przestrzeni i strukturze.
1: To trochę tak, jakby inżynierowie rozpoczęli pracę nad drogą z obu kierunków, mając nadzieję...
3: To nie byłby dobry pomysł dla inżyniera, prawda? Możesz przecież nie trafić na właściwą drogę. Ale dokładnie tak to zrobiłam.
1: Więc tytułowy H, H, wiemy, podejrzewamy, ale z H, czyli of H, to byłby...
3: Myślę, że było to odniesienie do wszystkich H z okresu między oryginalnym tekstem a tą książką. Tak więc wiele wersji, ponieważ to mit, który jest wszędzie w kulturze greckiej i my również często go używamy w reklamach i tak dalej. Tak więc po prostu wszystkie H, które nagromadziły się w tym, co może być dla nas Heraklesem.
1: Wspominałem już, że to, co uwielbiam w pani twórczości, to fakt, że nawet jeśli wszystko wydaje się przypadkowe, to z czasem się połączy z innymi elementami i nabierze sensu. Podejrzewam, że to w pewien sposób idea stojąca za pani książką Wrong Norma. Co miała pani na myśli, wybierając na tytuł słowo wrong, czyli błędny, mylny, niewłaściwy?
3: Zaczęłam myśleć o byciu w błędzie, kiedy po raz pierwszy przeprowadziłam się z Kanady do Stanów Zjednoczonych. Ludzie pytali mnie często, jaka jest różnica między Kanadyjczykami a Amerykanami? Pomimo tego, że kultury są bardzo podobne, to jednak Kanadyjczycy są zwykle trochę zirytowani, gdy są łączeni z Amerykanami, że niby mają tę samą kulturę. Było to więc pytanie prowokacyjne, na które zawsze odpowiadałam. Cóż, kanadyjskie usposobienie z definicji jest uprzejme, ale błędne. Wtedy myślałam, że to prawda. Z biegiem lat zaczęłam się zastanawiać, co miałam na myśli, mówiąc błędne. Zebrałam wtedy dla siebie przykłady tekstów, w których ludzie używają błędu jako mechanizmu myślenia. A potem stało się to w tej książce, po prostu zasadą organizującą. Zgromadziłam wszystkie teksty, które napisałam, które zdawały mi się być o kimś, kto się myli, lub o czymś, co jest błędne.
1: W tej książce uwielbiam list, który Sokrates napisał do Krytona.
3: O jego kapeluszu. Tak, on zawsze się mylił. Sokrates to dobry przykład.
1: Powiedziała pani w książce Wrong Norma, że rzeczy zostały pozbawione głosu. Więc czym jest taki proces odnajdywania głosu dla rzeczy pozbawionych go?
3: Może takich, które nie uznano za słuszne? Nie wiem. Chyba to intuicyjne. Zawsze czuję się błędnie i niefortunnie. W każdej sytuacji. Może to ta publiczna, prywatna rzecz. Więc dla mnie to po prostu intuicyjne. ale nie wiem jak dla innych. Taki Sokrates na przykład. To oczywiste. On głosi, że jest przeciwny wszystkiemu, w co wierzą inni ludzie. Więc nie wiem. Chyba to intuicyjne. Po prostu szukałam, jak mówiłam już wcześniej, szukałam tego włącznika światła w pokoju.
5: Bianca Stone powiedziała o współpracy z panią: praca z Anne Carson polega mniej na pożyczaniu lub interpretowaniu ze swoich źródeł, a bardziej na rozbijaniu i odbudowywaniu możliwości swojej sztuki. Proszę powiedzieć więcej o tym procesie współpracy i rozbijaniu i odbudowywaniu.
3: Czy ja to robię? Nie jestem pewna. Nie powiedziałabym, że to łamanie. Raczej powiedziałabym, że to opór. Myślę, że ważne jest utrzymanie napięcia między sobą a myślami, które przejmujemy od innych. Musi istnieć napięcie, opór. Nie wiem, czy mam więcej wglądu w te kwestie. Opór lub sprzeczność. Simone Weil gdzieś mówi ciekawą rzecz o myśleniu. Sprzeczność jest ważna, ponieważ rozluźnia umysł. I myślę, że opór ma taki sam efekt, rozluźnia umysł. Wracając do Johna Cage'a, on przywraca nas do bazy. Kiedy się opierasz, nie jesteś jednością z inną rzeczą. Pomiędzy jest jakaś pustka. To dobrze. Lubię tę pustkę.
4: Going back to John Cage, it makes a space. When you're resisting, you're not one with the other thing. There's an emptiness in between. Yeah, that's good. I like that emptiness.
5: Czy dlatego przeprowadziła się pani na Islandię?
3: Jest tam pustka, to prawda. Jest tam pustka fizyczna, ale nie powiedziałabym, że jest pustka psychiczna, chociaż jest różnica między nami a nimi. Islandczycy to bardzo hojni ludzie, bardzo artystycznie uzdolnieni. Wygląda na to, że dobrze im się tam powodzi. Do pewnego stopnia są socjalistami.
5: Myślę, że to dobrze.
3: Ja też myślę, że to dobrze. Bo kto wie, co to słowo oznacza w dzisiejszych czasach, ale jest z pewnością lepsze od alternatywy, którą znamy aż za dobrze.
5: Gorącym tematem dnia jest sztuczna inteligencja.
3: Na ten temat nie mam absolutnie żadnego zdania. Zakładam, że przejmie tłumaczenie i wtedy zostanę bez pracy. Ale stanie się to już nie za mojego życia.
5: Myślę, że to powoli się dzieje. Czytałem niedawno wywiady z tłumaczami, którzy mówią, choć jeszcze nie głośno, że wykorzystują sztuczną inteligencję, być może nie do ostatecznego rezultatu, ale do tłumaczenia obszernych fragmentów tekstu.
3: Tak. Widzę to jako mechanizm pomocniczy. Ludzie zawsze używali tego, co nazywają dosłownym tłumaczeniem, aby następnie przejść do kreatywnego tłumaczenia. Myślę, że to może działać podobnie. No bo czemu nie? Ale jak mówisz, to wciąż coś, do czego ludzie się nie przyznają, więc jest w tym jakiś wstyd.
5: Owszem, jest w tym coś wstydliwego.
3: I to jest ciekawe.
5: W jednym ze swoich wykładów ostatnio mówiła pani o wstydzie z powodu brzydkiego charakteru pisma. To podobne?
3: Nie. Myślę, że to raczej wstyd zbyt wczesnego poddania się swojemu umysłowi. Pismo odręczne jest inne. Pismo odręczne jest mniej lub bardziej narzucane przez twoją rękę, twój umysł. I to może być trudne.
5: Bycie prorokiem wymaga życia i patrzenia na teraźniejszość, na to, co naprawdę dzieje się wokół ciebie. Z teraźniejszości kształtuje się przyszłość. Prorok potrzebuje jasnego, suchego, nieśmiałego oka, które może stać z dala od wyjaśnień i pocieszenia. Żadne z nich nie będzie interesujące dla przyszłości. To cytat z lekcji żałoby i zastanawiam się, czy uważa się pani za proroka, bo ten opis wydaje się do pani pasować.
3: Nie. Chyba mówiłam o Kasandrze. Nie twierdzę, że jestem prorokiem lub Kasandrą. Nie. Myślę, że jestem zbyt ślepa na przyszłość. Homer mówi, że stoimy w czasie, plecami do przyszłości, twarzą do przeszłości. Chyba to wolę.
4: Our face to the past. I think I prefer that.
5: Dziś odbiera pani Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Zastanawiam się, jak dobrze zna pani polską literaturę, poezję, czy ją pani czyta?
3: Znam kilka osób z tej tradycji, jak na przykład Herberta. I przyjaźniłam się z Adamem Zagajewskim, który jest tutaj bardzo, bardzo znany i do tego był po prostu uroczym dżentelmenem. Mam więc pewną marginalną świadomość polskiej poezji, ale nie powiedziałabym, że intensywną. Po otrzymaniu nagrody czytałam dużo Zbigniewa Herberta i dziś trochę o nim opowiem. Ale nie powiedziałabym, że jestem w tej tradycji bardzo głęboko, niestety.
4: In the tradition, very deeply, sadly.
5: Wydaje się, że woli pani esej jako formę. Zastanawiałem się, czy ta forma daje pani więcej swobody twórczej, możliwości łączenia różnych gatunków i nie bycia ograniczonym przez jedną konkretną formę.
3: O tak. To słowo esej naprawdę oznacza próbę. Esej to po prostu próba, a próbowanie to przecież to, co nieustannie robimy. Więc tak, myślę, że to bardzo nieograniczona forma i to mi się podoba. Czy to już koniec naszej rozmowy?
5: Tak, bardzo dziękuję. To była Anne Carson, wybitna kanadyjska poetka, eseistka i filolożka klasyczna, laureatka tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Ponieważ zostało jeszcze kilka minut, zapraszam Państwa do wysłuchania krótkiej wypowiedzi pani profesor Olgi Kubińskiej, tłumaczki poezji Anne Carson, na temat tegorocznej laureatki Nagrody Herberta. Ten fragment pochodzi z programu Owczarek z Poetyckiego Piątku, w którym rozmawialiśmy o tomie Piękno męża.
6: To jest wspaniała poetka Anne Carson i aż zdumienie bierze, kiedy się czyta wypowiedzi na temat jej nieobecności, nie tylko w Polsce, bo w Polsce zaczęła już być obecna dzięki tłumaczeniu autobiografii Czerwonego w przekładzie Macieja Topolskiego, to wydało Ossolineum niedawno, i wspaniałego eseju Słodko-gorzki Eros, który z kolei wydało wydawnictwo SIG i bodaj tak, Renata Lis przełożyła. No a teraz wyszła trzecia pozycja, Piękno męża w moim przekładzie. Ale jak się czyta o jej nieobecności, na przykład w Portugalii, czy na przykład w Anglii, no to ma się takie wrażenie, że może ona jest za dobra, za intelektualna, za błyskotliwa, za jak mówią Anglicy, taka too witty, że nie znajduje jakiegoś takiego powszechnego odbioru. Mam nadzieję, że teraz te tłumaczenia Anne Carson pozwolą zdobyć serca czytelników i odbiorców poezji w Polsce. Można zacząć od tego, żeby przedstawić trochę narrację, prawda? Bo tytuł jest tajemniczy, Piękno męża, podtytuł jeszcze bardziej tajemniczy, 29 tang. I to jest taka właśnie opowieść, która nam przez 29 poematów tych kolejnych tang prowadzi jako opowieść o miłości, o zdradzie, o pięknu, ale jednocześnie opowieść o wielkiej literaturze, bo tutaj ta narratorka, bo narratorką jest kobieta jako młoda dziewczyna zakochana w swoim mentorze, potem przez niego, robię spoilery w tej chwili, ale mam nadzieję, że nie dla narracji czytamy poezję, tylko dla poezji, dla urody tego świata słowami przedstawionego. Więc ona zostaje przez niego zdradzona, bo on był takim trochę kolekcjonerem dam. I teraz, kilkadziesiąt lat po rozwodzie, który jak pisze w jednym z tang, orzeczenie o rozwodzie przyszło pocztą, ona mówi, że znowu by się w nim zakochała ze względu na jego piękno. I tylko bodaj w jednym tangu oddaje jemu głos. Natomiast ta poezja, więc to można na takim poziomie czytać, właśnie takiej tej opowieści kobiety, która doznała rozczarowań, ale która jednocześnie nie przekreśla tamtego okresu życia i nie przekreśla tamtej miłości, wręcz mówi, gdybym spotkała go znowu, zakochałabym się. Był tak piękny. Nie, nie zdradza nam tutaj ta narratorka tej tajemnicy, ale jednocześnie przemyca różne informacje, prawda? Przemyca informacje, które pozwalają nam sądzić, że było tam też piękno fizyczne jako bardzo ważny aspekt, ale też takie, takie porozumienie dusz tutaj jest bardzo mocne. Tyle, że chyba asymetryczne. Na początku on miał nad nią ogromną przewagę oczytania i umiejętności panowania nad językiem, a później widać, że ona też, ta narratorka, interesowała się pisaniem, interesowała się twórczością i tu dochodziło do takich, że powiem lekko złośliwie, nieuprawnionych zapożyczeń, ponieważ jak ona sama mówi, jej mąż nie lubił początków, więc podkradał jej początki, podkradał jej pierwsze zdania. Natomiast lubił pisać i lubił myśleć. I sądzę, że to było dla nich bardzo, bardzo, bardzo takie intensywne, też intelektualne porozumienie. Tym bardziej, że jak potem mówi, jak się rozstali, on ukradł jej koło notatniki z jej notatkami, jej zapiskami. Więc no, jest to szczególny sposób porozumienia i szczególna forma porozumienia, jak się komuś kradnie jego teksty, jego myśli. Ale sądzę, że to jest taka trochę odpowiedź na pana pytanie, że to piękno polegało i na pięknu fizycznym, bo ona mówi, gdybym spotkała go znowu, nie gdybyśmy znowu porozmawiali, gdybym spotkała go znowu, był piękny, prawda? Był piękny. Więc ona mówi, bez piękna nie byłoby seksu, bez piękna nie byłoby miłości. Więc sądzę, że tutaj ten aspekt fizyczny był dla niej bardzo, bardzo też istotny.
5: I to jest dzisiejszy program Interluda. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam jutro o godzinie 9 na program Off Czarek, a za chwileczkę informacje Radia Tok FM o godzinie 10.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: To było zlecenie na rzecz obcego wywiadu. Służby zatrzymały podpalaczy Starlinków na Mazowszu. Niektóre szkoły dziś również odwołały zajęcia. To pokłosie niedawnych ataków nożowników. Amerykanie z ekonomicznym Noblem. Dzięki nim polityka może być prostsza. Minęła północ, jest wtorek, 13 października. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji, którzy podpalili stację bazową Starlink w Woli Korbowskiej na Mazowszu. Zdaniem polskich służb, podpalenie stacji Starlinków to była dywersja i sabotaż na rzecz obcego wywiadu, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Nie jest to...

0: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian jest wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie. Współpraca z krakowskimi radnymi będzie dla Łukasza Gibały wielkim wyzwaniem, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany Łukasz Danel. Łukasz Gibała zwyciężył drugą turę wyborów na prezydenta Krakowa z wynikiem ponad 62%. Nowy prezydent stolicy Małopolski będzie musiał współpracować z Radą Miasta, która w większości składa się z polityków Koalicji Obywatelskiej. Aby dojść do porozumienia, Łukasz Gibała powinien brać przykład z jednego ze swoich poprzedników, mówi ekspert.
1: Łukasz Gibała będzie się musiał wykazać takim politycznym sprytem i takimi umiejętnościami, których mógłby się dzisiaj uczyć od profesora Jacka Majchrowskiego, który przez 22 lata pokazywał, jak to się robi. I niezależnie od tego, czy miał po swojej stronie większość rady, czy przeciwko sobie, zawsze potrafił z tą radą się dogadać, nieważne, czy dominowali tam przedstawiciele tej czy innej partii.
0: Łukasz Gibała był jednym z organizatorów referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Za jego odsunięciem zagłosowało ponad 170 tysięcy mieszkańców, stąd też zorganizowano przedterminowe wybory. Łukasz Gibała formalnie obejmie urząd 21 października. Tego dnia złoży ślubowanie podczas posiedzenia Rady Miasta. Myślę, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie wojny na Ukrainie bardziej niż prezydent Wołodymyr Zełenski, stwierdził prezydent USA Donald Trump. Dopytywany, na czym opiera swoje przeświadczenie, biorąc pod uwagę ataki Rosji, prezydent powtórzył, że myśli, że obaj przywódcy się dogadają. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba się zgodziły. A odpowiadając na pytanie o złamanie przez Rosję postanowień, powiedział, że musi się temu przyjrzeć, bo myśli, że naruszenia są po obu stronach. Mimo ogłoszonego przez Trumpa w niedzielę energetycznego rozejmu, Rosja nie zaprzestała uderzeń na ukraińskie obiekty infrastruktury energetycznej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w Fox News, że w niedzielę nie atakował rosyjskich rafinerii, lecz odmówił deklaracji, że dalej będzie się wstrzymywać, jeśli Rosja będzie w dalszym ciągu atakować ukraińskie elektrownie. Do piątku kierowcy jadący autostradą A1 w kierunku Katowic muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu między węzłami Kutno-Wschód i Piątek, a to w związku z wymianą dylatacji, mówi Ewelina Szczesek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
2: W związku z robotami z ruchu wyłączony będzie lewy pas jezdni. Przejazd będzie możliwy wyłącznie prawym pasem, a w rejonie prowadzonych prac obowiązywać będzie ograniczenie do 80 km na godzinę.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Teraz w TOK FM czas na prognozę pogody, a kolejne informacje o drugiej. Dziś najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie miejscami słabe opady deszczu, w wyższych partiach Tatr słabe opady śniegu. Na termometrach dziś od 10 stopni na wschodzie do 12 w centrum i 14 na zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: Dominika Wielowiejska, witam ponownie, a w studiu Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie premierze.
5: Dzień dobry.
4: Jakim prezydentem Krakowa będzie Łukasz Gibała?
5: Czas pokaże. Trudno jest ocenić, gdzie będzie...
4: Ale zna pan go.
5: Dobrze. Tak, znam. No to i przecież też była historia, kiedy SLD z Ruchem Palikotem tworzyło wspólną listę wyborczą. Znam Łukasza, bo był parlamentarzystą Platformy Obywatelskiej. Więc mam takie poczucie, że wiele lat się starał. Dzisiaj będzie musiał nie z perspektywy opozycji, ale prawdziwego rządzenia zmierzyć się z problemami jednego z największych miast w Polsce. Niech Kraków się rozwija. Tego życzę wszystkim mieszkankom i mieszkańcom.
4: A to jest porażka Koalicji Obywatelskiej?
5: No, wynik
4: Moniki Piątkowskiej?
5: W ogóle tak tego nie traktuję. No, pan Gibała był w kilku partiach, w tym zaliczył Platformę Obywatelską. Wiązał się z różnymi podmiotami też lokalnymi po to, żeby wygrać wybory w Krakowie. Był zdeterminowany, żeby wygrać wybory w Krakowie, ale na pewno to nie jest żaden człowiek taki, który można powiedzieć, no jest określony jakoś politycznie po stronie ultraprawicy.
4: No a tutaj była też szpilka wbita w Nową Lewicę, bo 25 października jest referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy, związanego przecież ze środowiskiem lewicy. Krzysztof M. został zresztą zatrzymany przez CBA. Co prawda nie jest w areszcie, no ale to referendum się odbędzie. No, to taka nowa fala, mówił Łukasz Gibała.
5: Nie wiem, czy nowa fala, bo to chyba są różne referenda były. Krakowskie miało charakter zmiany ze względu na styl zarządzania. Częstochowskie wynika z tych elementów, które toczyły się przed służbami i dzisiaj przed prokuratorem. Ludzie chcą zmian, ale nie mam wrażenia, że w Polsce dochodzi do

0: państwa i jakiegoś tsunami referendalnego.
1: Ale to porażka lewicy, ta sprawa często.
0: Ale oczywiście zawsze jak jest jakieś referendum, gdzieś komuś są stawiane zarzuty, to tak, ale ja tutaj czekam na to, co prokuratura ostatecznie powie w sprawie śledztwa w Częstochowie. Nikogo nie będę skreślał, nikogo też nie będę obrzucał błotem, bo uważam, że w takich sprawach najważniejsze jest, żeby decyzje zapadały przed sądem.
1: Panie premierze, tutaj były prezydent Andrzej Duda stwierdził, że specjalnie rząd ogłosił informację o tym, że planowano zamach na premiera i wicepremiera Kośniaka-Kamysza, żeby przykryć problemy z bezpieczeństwem w szkołach.
0: Nie, no jakaś głupota to jest, jak słucham polityków, którzy nie rozumieją, że w państwie rzeczywiście dochodzi do jakiejś sytuacji trudnej, rząd się nią na bieżąco zajmuje, a są też rzeczy, które się dzieją obok, no bo trudno.
1: Ale czy rzeczywiście to planowanie zamachu, ataku na premiera i wicepremiera było tak poważne?
0: Ja nie wiem, jak było poważne, bo też nie mam
1: wiedzy. Nie ma pan wiedzy na ten temat?
0: Nie. No.
1: Został zatrzymany człowiek we Wrocławiu.
0: No to ja wiem, że został zatrzymany człowiek, ale to jest tak. Wczoraj o 8.30 mieliśmy spotkanie z panem premierem dotyczące bezpieczeństwa w szkołach. Mieliśmy spotkanie, koordynację, przedstawiliśmy wszystkie elementy, ustaliliśmy, co będziemy robili dzisiaj, jutro, 20 tysięcy policjantów na ulicach, to się wszystko wydarzyło. Chwilę później była informacja z SOP-u, później do policji dotycząca ewentualnego zamachu, czy próby zamachu na premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka. Służby o tym też poinformowały. Nieinformowanie o jednej czy drugiej rzeczy byłoby błędem. Informowanie o tym pokazuje, że państwo jest transparentne. Czy zdarzają się sytuacje mniej poważne i bardziej poważne, jeżeli chodzi o takie wysyłanie informacji czy zamierzenia? Tak, sam tego doświadczyłem. Dostałem przez ostatnie 3 lata wiele różnych informacji dotyczących tego, że ktoś chce mi zrobić krzywdę, ale jedna była na tyle poważna, że osoba, która miała koktajle Mołotowa, która jechała do Warszawy, która chciała zrobić prawdziwą krzywdę, została zatrzymana, została aresztowana i została już skazana i siedzi już w więzieniu. Więc to nie jest tak, że opowieść o tym ma takie przekonanie, że ktoś czymś przykrywa. Nie. Ja uważam, że o sprawach dotyczących bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie, w tym prezydenta czy premiera, trzeba informować opinię publiczną, żeby wszyscy wiedzieli, co się w państwie dzieje, a nie uciekać od odpowiedzialności, chować coś pod dywan. Więc tu nic nie było układane, tu jest pełna transparentność po prostu bezpieczeństwa państwa.
1: Panie premierze, bo jest ustawa o bezpieczeństwie w sieci, to oczywiście chodzi o usługi cyfrowe. No i teraz właśnie Sejm przyjął tę ustawę. Ustawa idzie teraz do Senatu. Liczycie na to, że prezydent ją podpisze, ale prezydent ma bardzo dużo wątpliwości, że tutaj będą arbitralne decyzje urzędników dotyczące wstrzymywania jakiegoś streamingu w sieci.
0: Bezpieczeństwo w internecie to jest priorytet państwa, każdego, który widzi, co się dzieje ci w social mediach, który widzi, jakie treści można spotkać w internecie. I trudno, żeby państwa różne, bo to nie tylko chodzi o Polskę, nie reagowały, kiedy na przykład namawia się do samobójstwa w internecie. Albo pojawiają się patostreamy mówiące okalecz się. Albo gdybyśmy nie reagowali, że są zdjęcia pedofilskie.
1: Ale prezydent twierdzi, że może nastąpić blokowanie nie tylko w takich przypadkach. No. Tylko po prostu coś się rządowi nie spodoba w takim streamingu. Ale to znaczy, politycznie i to zablokuje.
0: To znaczy, że pan prezydent i jego otoczenie nie przeczytało tej ustawy. Bo w tej ustawie jest bardzo mocny zapis mówiący o tym, że jeżeli jakakolwiek treść zostałaby zdjęta z internetu, to można się odwołać do sądu i sąd może stwierdzić, sąd powszechny, że mamy do czynienia z nadużyciem i ją przewracamy. Koniec, kropka.
1: No, ale prezydent wolałby, żeby generalnie sąd decydował i dopiero wtedy nastąpiła blokada takiego streamingu.
0: Ale my mówimy o internecie, w którym to internecie w czasie rzeczywistym odbywają się różnego rodzaju złe rzeczy. Na przykład, jeżeli ktoś prowadzi transmisję dotyczącą namawiania do samobójstwa albo do innej groźby karalnej, albo transmitowałby na przykład zabijanie innej osoby i sąd, i nie wymagajmy od sądów, że będzie działał w czasie rzeczywistym, bo po 2 dniach, 3 dniach czy po tygodniu ta treść już jest tak daleko zwiralowana, czyli pojawiła się w milionach odsłon, że nikogo nie obchodzi, że jej tej treści nie ma.
1: Panie premierze,
0: odpowiedzialność za bezpieczeństwo w internecie polega na tym, że dzieje się w chwili i w czasie, w którym to niebezpieczeństwo następuje. Jak słyszę, trzymam swoje dzieci, 3, jak słyszę, że zdjęcie pedofilskie może czekać na decyzję sądu. Ja powiem, nie ma czasu na decyzję sądu, żeby zdjęcie pedofilskie było w internecie. Ma być natychmiast zdjęte, żeby nikt nie zobaczył tego zdjęcia. Jeżeli ktoś komuś robi krzywdę i bije, na przykład drugą osobę i wstawia ten filmik, chwaląc się...
1: Ale czy gwarantuje pan, że w tej ustawie rzeczywiście są restrykcyjnie przedstawione te przypadki, a nie ogólnie na przykład mowa nienawiści,
0: ja nawet w sobie,
1: do której wszystko można wrzucić?
0: Ale mowa nienawiści też jest takim elementem. Nie może być tak, że w życiu realnym nie podchodzisz do nikogo, ale niech pani pozwoli. Nie może być tak, że w życiu realnym nie możesz na ulicy nikogo nawyzywać. No ja nie mogę podejść do pani i nawyzywać panią. A w życiu...
1: Nie, ale obawa jest taka, że jeśli chodzi o mowę nienawiści, to rzeczywiście bardzo dużo rzeczy można wrzucić w tę kategorię i to jest obawa prawicy.
0: Ale obawa prawicy jest taka, dlatego że oni mają ekstremistyczne poglądy, które kwitną w internecie i oni na tym hejcie, który jest w sieci, budują swoje zasięgi. Ja to rozumiem, dlaczego oni się boją tej ustawy. Nie mówię tego jako człowiek lewicy, z którego jestem dumny, ale mówię to jako obywatel. Ze względu na dobro moich dzieci, każdej rodziny w Polsce, lepiej, że będziemy blokowali nielegalne treści, które pojawiają się, które w realnym życiu są nielegalne, niż będziemy je pozostawiali, tak jak teraz, i nie będzie państwo miało narzędzi, żeby obywatel wiedział, że jeżeli ktoś namawia do samobójstwa, ktoś zabić chce kogoś, ktoś chce handel ludźmi uprawiać, ktoś chce promować pornografię, bo są literalnie wymienione przepisy tej ustawie, to my mówimy: no nie, to poczekajmy chwilkę.
1: Ale szef Kancelarii Prezydenta, minister Zbigniew Bogucki, bardzo ostro pana krytykował i mówił, właśnie zwracając się do pana, że od stycznia ta ustawa leży i dopiero sobie teraz o niej przypomnieliście i przyspieszyliście procedowanie.
0: Pan Bogucki bezczelnie kłamał w polskim parlamencie, bo prezydent miał prawo podpisać ustawę, powinien to zrobić w styczniu tego roku i tego nie zrobił.
1: No tak, rozumiem, ale potem siedliście jeszcze raz do tej ustawy, tak. Nic się w zasadzie przez wiele miesięcy nie działo, znaczy, tak mówi minister Bogucki, i dopiero teraz, jak się wydarzyły te nieszczęścia, wróciliście
0: kłamstwa.
1: Do tego.
0: Obalajmy kłamstwa. Pan prezydent został zaproszony na konsultacje, o które prosiliśmy. Dwa razy nikt nie przyszedł z Kancelarii Prezydenta. Poprosiłem osobiście o spotkanie. Dwa razy. Nie było chęci spotkania się. Przedstawiliśmy ustawę. Przyszły informacje, że może ją podzielić się na dwie ustawy, czyli taką, która będzie wskazywała podmiot zarządzający, czyli będzie wskazywała, do kogo można się zgłosić, jeżeli jest przestępstwo w internecie. Zrobiliśmy to. Ustawa została przygotowana i przyjęta przez Sejm, podpisana przez prezydenta, i druga ustawa, o którą prosił Pałac Prezydencki w takim podziale. Więc kłamstwa zawsze wychodzą na jaw. W przypadku Kancelarii Prezydenta manipulowanie faktami, czysta hipokryzja jest tak okropna, że jak patrzę na ten cały proces, który został przygotowany, żeby prezydent wiedział, że chcemy współpracować z Kancelarią, że budujemy poparcie dla tej ustawy, wszystkie organizacje pozarządowe, wszystkie procesy włączone, więcej pani powiem, przyjęte poprawki PiSu.
1: Jaka poprawka PiSu została przyjęta?
0: Różne poprawki, bo na różnych poziomach, nie tylko na parlamentarnym, ale też prac, które towarzyszyły nam, jeżeli chodzi o konsultacje. Wskazywanie chociażby tego, że powinien być sąd powszechny. Jest sąd powszechny. Opowieść prezydenta i jego ministrów o tej ustawie jest taka. Wiedzą, że pobrudzili ręce sobie w tym, że mamy cały czas hejt w internecie, mamy internet pełen bardzo złych treści, nielegalnych treści, i dzisiaj chcieliby od tego uciec.
1: Ale moje pytanie jest takie. Ustawa idzie do Senatu. Tak. Czy jeszcze na poziomie Senatu możliwe jest przyjęcie jakiejś poprawki, tak, która by przekonała prezydenta
0: oczywiście,
1: do podpisania? Jakiej
0: się.
1: Na przykład?
0: Na przykład taki, że pan Bogucki prosił z mównicy sejmowej o tym, żeby szybko wykonywać te przepisy, które będą najgorszych treści dotyczyły, takich, które ta natychmiastowa wykonalność powinna być. Ja jestem za tym. Chcę skrócić vacatio legis w ustawie. Proszę bardzo, skrócimy to vacatio legis. Z chęcią będę szedł w kierunku, w którym Pałac Prezydencki mówi, że trzeba to zrobić. Tylko ja w tym wszystkim nie wierzę tam w nic, bo uważam, że w Pałacu Prezydenckim jest chęć grania tą ustawą, opowiadania, że to jakaś cenzura, wprowadzania jakiegoś takiego przekonania, że mamy do czynienia z przepisami, które będą zabierały wolności. Nie. Wolność w internecie kończy się tam, gdzie kończy się wolność w realnym życiu. Nikogo nie można piętnować, bić, nie można nikomu mówić, że ma popełnić samobójstwo, nie można doprowadzać do sytuacji, że są treści pornograficzne na poziomie takich zdjęć pedofilskich tam umieszczone, dzieci rozbieranych. Nie może tego być. To jest bezpieczeństwo każdej rodziny w Polsce. Powiem pani więcej. Po wyborach prezydenckich 2025 rok hejtowana córka pana prezydenta i hejtowana żona, pierwsza dama pana prezydenta, osobiście występuje do Platform. Osobiście, jako minister cyfryzacji. Wskazując, że są takie teksty, że trzeba je szybko usunąć, że to głowa państwa, że nie może tak być. Robię to dlatego, że uważam, że dzisiaj nie może być po prostu miejsca na hejt w internecie.
1: Panie premierze, ale co to znaczy?
0: Ale pani pozwoli. Przychodzi weto do ustawy i prezydent tym wetem mówi mi więcej tak. bezpieczeństwo w internecie dla mojej rodziny okej, dla innych rodzin w Polsce nie okej. A ja odpowiadam, bezpieczeństwo w internecie dla pierwszej rodziny w Polsce i dla każdej rodziny w Polsce. I to jest dzisiaj cel tej ustawy o bezpieczeństwie w internecie, żeby każda rodzina w Polsce miała świadomość, że w internecie nie spotkają hejt, nienawiść, że nie będzie nielegalnych treści.
1: Panie premierze, w żołnierskich słowach, co to znaczy, że NASK i służby przeszły w tryb alarmowy? Monitorowanie sieci pod kątem treści ekstremistycznych.
0: Sprawdzają po prostu 24 godziny na dobę, czy nie tworzą się jakieś challenge, czy nie ma jakichś sytuacji takich, która by była ogólnopolskim wyzwaniem, które namawiałoby, wskazywało, albo po prostu dawało takie poczucie, że jakieś naśladownictwo następuje.
1: Jeżeli... Czy tu mamy do czynienia z jakimś challenge'em, jeśli chodzi o tę tragedię?
0: Nic takiego nie odkryliśmy, że mamy do czynienia z jakimś challenge'em, ale monitorujemy dużo grup różnych, które ekscytują się albo pojawiają się wpisy takie chwalące na przykład tych ludzi, którzy dokonali tego zamachu, tego zabójstwa, tego człowieka. Na przykład profile pokazujące, że przecież on miał prawo do tego. No i to jest natychmiast zgłaszane i one są natychmiast przez platformy blokowane.
1: Trochę jesteśmy w takim klinczu, bo z jednej strony mówimy o tym publicznie, a z drugiej strony obawiamy się, że dyskusja na ten temat nakręca kolejne osoby, które chcą ale dokonać jakichś ataków w szkole.
0: Ale każda osoba, która myśli o naśladownictwie, będzie po pierwsze karana, jeżeli coś przyjdzie do głowy. Po drugie, jeżeli pojawiają się jakieś naśladownictwa w postaci na przykład w internecie, kogoś, kto próbuje opowiedzieć jakąś historię, namawiając do czegoś złego, albo wprost straszy innych ludzi, to te osoby też zostały w tamtym tygodniu i w weekend złapane. Też mają już zarzuty, więcej, też już siedzą niektóre w poprawczakach, niektóre w więzieniach. To znaczy taki proces pokazywania albo wykorzystywania tej tragedii, żeby budować swoje zasięgi w sieci, czasami wyglądając po prostu jako brak roztropności, bo ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, że za to kara jest. To jest kara, która może ci zniszczyć całe życie. I mówmy o tym wszystkim, ale na dzisiaj placówki w całej Polsce są bezpieczne. Jadą patrole od 8 rano.
1: Ale wpływów służb rosyjskich państwo nie zaobserwowali.
0: Na te sytuacje nie, ale pojawiają się coraz częściej. Widzimy różne takie kropeczki wskazujące na rozpowszechnianie dezinformacji w tej sprawie. To znaczy...
1: Czyli podsycanie, panie.
0: Widzimy takie emocje w sieci, które mówią, coraz więcej botów się pojawia. To się w weekend pojawiło, obserwujemy to, też straszamy, staramy się to wygaszać, ale nie ma takiego dzisiaj głębokiego wejścia w polską infosferę, mówiącą, że to rosyjskie służby. Pojawiają się różne takie korelacje, ale nie jest to tak mocne jak na przykład przy ataku dronów.
1: Panie premierze, czy pan jest za wprowadzeniem takiej regulacji, która uznaje, że konta na platformach społecznościowych mogą zakładać osoby, które ukończyły 16 rok życia?
0: Czy jestem w ogóle za tym, żeby social media były ograniczone? Tak.
1: No to dlaczego nie ma projektu ustawy w tej sprawie?
0: No bo trzeba mieć weryfikację wieku. To popatrz.
1: Australia wymaga tego od platform, żeby same zabezpieczyły tę weryfikację wieku.
0: No i Australia wymaga i pierwsze co zrobiła, to pozwoliła na to, żeby biometrię, czyli na przykład rozpoznawanie twarzą robić, zlikwidowała 4 miliony kont i za chwilę pojawiły się nowe miliony kont. Ja byłem w Australii, rozmawiałem z osobami, które przygotowały ten proces. W Polsce i w Europie jest on przygotowany tak, żeby weryfikacja była skuteczna. Najtrudniejszym elementem jest weryfikacja
1: wieku. I będzie tak
0: w
1: przyszłości, pana zdaniem, że w Europie także będzie ta restrykcja?
0: Tak. W tamtym tygodniu, we wtorek, miałem spotkanie z ministrami cyfryzacji wszystkich państw. Rozmawialiśmy o tym, żeby przygotować wspólne rozwiązania. Polska też je przygotowuje własnym e-obywatelu. Będziemy szybciej niż Europa to mieli, bo kończymy te procesy. I najważniejszą rzeczą jest skuteczność weryfikacji bezpieczeństwa w internecie, a nie samo przygotowanie prawa, które nie będzie skuteczne.
1: Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie
0: Dziękuję
1: premierze.
0: Bardzo, dobrego dnia.
1: Dominika Wielowiejska w studiu, Jan Wróbel, publicysta, także w studiu.
2: Dzień dobry.
1: A na łączach profesor Janusz Majcherek. Dzień dobry.
3: Janusz Majcherek w Krakowie oczywiście.
1: Oczywiście w Krakowie. I zaczniemy od wyników wyborów w Krakowie. Panie profesorze, czy jest pan rozczarowany wynikiem kandydatki pani senator Moniki Piątkowskiej, dlatego że ten wynik nie ma czwórki z przodu? Innymi słowy, no tutaj jest bezapelacyjne zwycięstwo Łukasza Gibały.
3: Zgadzam się całkowicie z tym, że to jest efekt psychologiczny i rzeczywiście, gdyby Łukasz Gibała miał w przodu piątkę, a Monika Piątkowska czwórkę, to nawet gdyby było to 59-99, a po drugiej stronie 40-01,
1: to już by to lepiej tak wyglądało.
3: Absolutnie lepiej by wyglądało. No ale jak wiemy, tu nie tylko o efekt tego rodzaju chodzi, chociaż on będzie też miał wpływ zarówno na dalsze losy miast
2: Jednak
3: późniejsze wydarzenia, w tym także przyszłoroczne wybory parlamentarne.
1: Rozumiem. A czego pan się spodziewa po rządach Łukasza Gibały w Krakowie?
3: Problem z Łukaszem Gibałą polega na tym, że nie wiadomo, czego się po nim spodziewać, ponieważ jego projekty, pomysły nie były artykułowane w sposób czytelny. Pamiętajmy, Łukasz Gibała wypłynął zarówno teraz, w tym roku, jak i w poprzednich latach, płynął i wypłynął na negacjonizmy. Jego działalność polityczna, czy powiedzmy społeczna, miejska, polegała na tym, że stale krytykował układ tak zwany, przez niego tak nazywany, po prostu kwestionował, negował, krytykował to, co jest i co było. Mało uwagi poświęcał na precyzowanie, co on by z tym zrobił, na przykład zadłużeniem miasta i innymi wyzwaniami, jakie stoją przed Krakowem. Dlatego największy problem z tą prezydenturą będzie taki, że nie bardzo wiadomo, czego się spodziewać i dopiero przyszłość przyniesie. Wiem, że to jest bardzo niezręczne sformułowanie, ale naprawdę nie bardzo wiadomo, czego się spodziewać po człowieku, który w żadnej newralgicznej dla miasta sprawie nie wypowiedział się w sposób konkretny.
1: To znaczy, w niektórych sprawach się wypowiadał konkretnie, na przykład, żeby usunąć działaczy Koalicji Obywatelskiej z urzędu.
3: Pani redaktor, nawet to jest negacjonistyczne, że usunąć działaczy Koalicji Obywatelskiej, ale przepraszam, a czym ich zastąpić? Tak, jego konkret polega na tym, że stwierdził, że będzie na newralgiczne stanowiska ogłaszał konkursy. No ale skoro tak, to niepewność nadal się utrzymuje, ponieważ nie wiemy, kto te konkursy wygra. Akurat nie miałbym nic przeciwko temu, żeby fachowcy, profesjonaliści objęli kontrolę i władanie nad newralgicznymi, strukturalnymi aspektami, działami zarządzania Krakowem, urbanistyka, architektura, komunikacja i tak dalej. Nie mam nic przeciwko, spółki miejskie, nie mam nic przeciwko temu, żeby to było obsadzane i zarządzane przez osoby wyłaniane w konkursach. No ale skoro nie wiemy, jakie będą wyniki tych konkursów, jeżeli Łukasz Giba dotrzyma słowa i je ogłosi, no to w takim razie trudno jest przesądzić.
2: Panie profesorze, Jan
1: Wróbel się włącza.
2: Z całym szacunkiem, taka jest istota konkursów, że nie wiemy, kto je wygra.
3: No więc właśnie, dlatego pytanie, czego się spodziewać, jest pytaniem trudnym, no bo to zależy od tego, w jakim kierunku pójdą owe konkursy i czy one rzeczywiście będą całkiem transparentne. I Łukasz Gibała pogodzi się na przykład z tym, że w jakimś dziale zarządzania miastem konkurs wygra ktoś, kto niekoniecznie jest jego sympatykiem albo podziela jego pomysły.
1: To teraz o komentarz do tego wyniku wyborów. Ja przypomnę, że ponad 60% zdobył Łukasz Gibała, prawie 38% Monika Piątkowska. I komentarz do tego wyniku poproszę Jana Wróbla.
2: Dziękuję ci, Dominiko, bardzo i w ogóle dziękuję za zaproszenie. A po tych wszystkich uprzejmościach powiem tak. Wydaje mi się, że wynik Moniki Piątkowskiej jest bardzo dobry. Wbrew temu, co się wydaje większości chyba tego elektoratu PO-owskiego, no przegraliśmy. Tak, no porażka jest rzeczą bardzo gorzką i o porażce należy w kręgach KO dużo mówić, jak to się stało, że wysunęliśmy taki układ w Krakowie, którego twarzą był Miszalski, który został całkowicie odrzucony. Więc ten negacjonizm, o którym mówi pan profesor Łukasz Gibały, to jest elegancko bardziej mówiąc projekt sanacji. I dlaczego my w KO przegraliśmy z projektem sanacji, czyli wyrzucenia KO-owców i prowadzenia każdego, byleby nie był z KO. Natomiast jak na to, jak bardzo skompromitowana była KO w Krakowie, jak straszną porażką było referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, to uważam, że Monika Piątkowska ma dobry wynik. Dodam, bo rozmawiała pani Monika z tobą dzisiaj rano. No chyba nie odniosłaś wrażenia, że rozmawiasz z osobą niezwykle charyzmatyczną, osobą, która potrafi przełamać schematy myślenia i mówienia. Wydaje się, już tak schematyczna jest pani senator, jak tylko może być, no to tym bardziej dużo ludzi poszło w tych wyborach zagłosować przeciwko Gibale, nie? I to tworzy jakiegoś rodzaju potencjał, zwłaszcza jak zobaczymy, jaki jest skład Rady Krakowa, prawda? 43 radnych, z czego Gibała ma 6.
1: Ludzie właśnie, jak będzie wyglądać 19. Rządzenie z taką radą
2: miasta? Chyba będzie wyglądać bardzo ciężko i tutaj pan profesor mówił o tym negacjonizmie. Rzeczywiście niełatwo jest przekuć negatywne na pozytywne, ale sam fakt, że pan prezydent nowy będzie robił dużo szumu w sprawie a to transparencji, a to audytu, a to jakiegoś odnalezionego listu, który będzie śmiesznie napisany pod czyimś adresem, no to to będzie ozdrowieńcze, to może być ozdrowieńcze dla Krakowa, bo sam układ polityczny, teraz mówisz wszystkich tych ugrupowań politycznych, to on się bardzo szybko zakleszy. W Radzie Miasta nie ma większości, jest taka większość przeciwko Gibale. A Nowa Lewica, jak pamiętamy, kandydatka Lewicy nie sparła żadnego z kandydatów w drugiej turze, czyli też próbuje ta Lewica coś ugrać. Będzie dużo zamieszania, mało działania.
1: Panowie, bo chciałam zmienić temat, zanim przejdziemy do głównego tematu, ale to w drugiej części po informacjach, a teraz chciałam was zapytać i prosić o krótką wypowiedź. Czy waszym zdaniem Adam Glapiński, którego obecna koalicja rządząca chce postawić przed Trybunałem Stanu, czy Adam Glapiński powinien zostać odsunięty od zarządzania NBP? Tam jest pewien klincz, tak króciutko powiem. Ustawa przewiduje, że automatycznie on jest odsuwany w momencie, kiedy jest postawiony przed Trybunałem Stanu, ale Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ten przepis jest niekonstytucyjny. Żeby jeszcze bardziej skomplikować, to powiem, że ten wyrok Trybunału akurat w odróżnieniu od innych został wydrukowany. Profesor Majcherek.
3: To jest sprawa bardzo delikatna, ponieważ rzeczywiście istnieje niebezpieczeństwo, że na odwołanie prezesa Polskiego Banku Centralnego mogą zareagować rynki i to zareagować negatywnie. Natomiast jest rzeczą ewidentną, doniesienia prasowe, medialne wielokrotnie to stwierdzały, że Adam Glapiński zarządza bankiem w sposób naruszający pewne elementarne zasady, jeżeli nie prawo. No, przede wszystkim dotyczy to ograniczania roli Rady Polityki Pieniężnej, ograniczania dostępu do informacji przez członków Rady Polityki Pieniężnej. No, swego rodzaju szarogęsienie pana prezesa, ale pewnie dałyby się tam znaleźć inne, bardziej poważne zarzuty, łącznie z tym, czy narusza konstytucję, obiecując, czy wprost finansując budżet państwa, czy finansując publiczne finanse z środków Narodowego Banku Polskiego. No ta obietnica, że on przeznaczy jakieś środki z NBP na finansowanie projektu Karola Nawrockiego, alternatywnego w stosunku do programu SAFE, no to jest bardzo poważny problem, no bo co on obiecywał, to już pomijając to, czy NBP miał na to realne środki, skoro notuje deficyt, ale czy to nie była obietnica złamania konstytucyjnego zakazu finansowania ze środków banku centralnego finansów publicznych?
1: Ja tak dodam tylko trochę żartobliwie, a trochę nie, że pan Adam nie chciał wchodzić w ten projekt SAFE, tylko został zmuszony przez Karola Nawrockiego. Nie chciał, bo miał pakt o nieagresji z premierem Tuskiem, miał wszystko dogadane, no ale
3: podobno, chodziło, tak nawiasem mówiąc, w trące jednego sprawy też takie śliskie, mianowicie chodziło o to, żeby Donald Tusk nie sprzeciwiał się podtrzymaniu funkcji przez zastępczynię pana Glapińskiego.
1: Tak, panią Martę Kajti, bo ona zarządza bankiem w rzeczywistości, dzięki temu pan prezes nie musi się wysilać. Janku, ciebie pytam o plany wobec Adama Glapińskiego. Jak to widzisz?
2: No, moim zdaniem nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż próba w kraju takim jak Polska, o stabilnej sytuacji politycznej, ale niestabilnej emocjonalnie, nieudolnego odwołania prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tak, z tym właśnie mamy do czynienia. Nie uda się to odwołania, zamieszanie będzie duże, efekt ujemny będzie zapłacony, a efektu domniemanego pozytywnego odwołania człowieka, który nas denerwował, nie będzie. To jest, niestety uważam, że to jest jeszcze jedna szarża taka propagandowo-medialna obozu rządowego, której ten obóz mógłby się po latach wstydzić, o ile oczywiście po latach wróci mu wstyd w samoocenie.
1: Tak, ale tutaj chcę takie krótkie wyjaśnienie zamieścić, a mianowicie możliwy jest wariant, w którym zostanie przegłosowany wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu za upolitycznienie tej instytucji, a także za finansowanie deficytu budżetowego w czasie pandemii. Natomiast Adam Glapiński nie zostanie odsunięty od zarządzania, tylko po prostu sprawa będzie się toczyć przed Trybunałem Stanu.
2: Jaki to ma sens, Dominiko?
1: Że w Trybunale Stanu będzie rozpatrywana przez sąd wina albo brak winy Adama Glapińskiego, że pewna odpowiedzialność za decyzję jest tutaj przewidziana. to o tym myślałam przede wszystkim. Ale rozumiem, że i tak to zostanie twoim zdaniem źle odebrane przez opinię publiczną.
2: No powiedzmy, że można się nie przejmować opinią publiczną, ale akurat to, o czym mówi pan profesor, rynki finansowe, to jest pewien konkret. No, uważamy, że tak raczej uważamy w Polsce, że Donald Trump nieraz się ośmiesza tym, co mówi, ale nie jest bardzo mądre ze strony polskich polityków wskazywanie, wytykanie tego Trumpowi, bo jaką z tego mamy korzyść? No to tu mamy odmianę tego problemu. No jaką mamy z tego korzyść, że wrzucimy mnóstwo grzybów do garnka, niektóre z nich będą trujące, więc powiemy, nie pij tego. Zupa jest, owszem, ale nie pij.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, na łączach profesor Janusz Majcherek z Krakowa, oczywiście i Jan Wróbel w studiu. Chciałam panom zadać jedno pytanie. Czy jesteście za tym, aby weszła w życie ustawa dotycząca usług cyfrowych, a zakładająca, że urzędnicy mogą natychmiast blokować patologiczne streamingi dotyczące przemocy różnej formy, czy nawoływania do terroryzmu, ponieważ prezydent ma w tej sprawie wątpliwości. Pierwszą wersję tej ustawy zawetował, teraz ta ustawa wróciła. No jeszcze musi przejść przez Senat, a potem znowu wyląduje na biurku prezydenta. I czy waszym zdaniem prezydent tę ustawę powinien podpisać? Pytam Jana Wróbla.
2: Dziękuję ci bardzo. No ja myślę tak, że podpisać, tylko że ja jestem akurat z tych zupełnych odchyleńców, którzy uważają, że to jest prawda, co zarzuca się tej ustawie, że ona wprowadza przy okazji rzeczy dobrych możliwość cenzurowania internetu. Ja akurat jestem gotów zapłacić tę cenę. Uważam, że należy cenzurować internet.
1: No można się odwołać do sądu, oczywiście po jakimś czasie sąd orzeknie, że niesłusznie kogoś zablokowano.
2: Tu bym nie był idealistą, bo jeżeli wiele tysięcy internautów pobiegnie do sądu z tymi sprawami, to to będzie jak będzie, prawda? To musiał być jakiś super specjalny sąd, dowodzony oczywiście przez sztuczną inteligencję, żeby te wyroki zapadały w ciągu 30 sekund, a nie w ciągu 30 lat. Także ja jestem za tym, żeby podpisywać, żeby nie poprzestawać na tym, żeby wprowadzać cenzurę w internecie. Jeżeli ktoś bardzo chce nie nazywać tego cenzurą, tylko jakoś bardziej fajnie, to zrobimy burzę mózgów, nazwiemy to jakoś bardziej fajnie, ale cenzura w internecie jest konieczna i nie oznacza ona cenzury treści politycznych w Polsce, ponieważ poza internetem, co nie mieści się w głowie jakichś 15% Polaków, którzy żyją tylko w internecie, istnieją redakcje radiowe, redakcje telewizyjne, redakcje prasowe, cenzury. Życie polityczne w Polsce będzie wciąż bardzo bujne i bogate, po tym jak wprowadzimy nareszcie cenzurę do internetu.
1: Profesor Majcherek.
3: To jest niezwykle delikatny, bardzo drażliwy problem. Mianowicie demokracja, zwłaszcza demokracja liberalna, polega na tym, że stanowiska wypracowujemy w publicznej debacie, która zasadniczo powinna być nieograniczona. Owa debata przyniosła się jednak do internetu, gdzie pozbawiona jakiejkolwiek kontroli doprowadziła do zdominowania albo przynajmniej do wyraźnego zaznaczenia w tymże internecie treści patologicznych. Jak nie dopuścić do tego, żeby one się szerzyły i żeby przynosiły ponure skutki, to jest bardzo skomplikowane od strony technicznej. Na czym się nie znam, się nie wypowiem. Jakie są technikalia kontroli internetu? Natomiast to jest bardzo skomplikowane i problematyczne i dyskusyjne od tej strony, nazwijmy to, politycznej. Tylko w dwóch czy trzech zdaniach powiem, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, które jest znane od dość dawna w psychologii, nazywane bywa psychozą indukowaną. To już od czasów Wertera, po popełnieniu przez którego samobójstwa 200 lat temu w Niemczech pojawiła się fala kolejnych samobójców, wiemy, że zachowania tak zwane influencerów, jak to współcześnie się określa, mogą kreować falę rozmaitych patologicznych zachowań. No rozmaite tak zwane challenge, nawet jeżeli nie mieliśmy z takim zjawiskiem do czynienia tym razem, wywołują naśladownictwo. Jeden nożownik wywołuje natychmiast naśladownictwo u innych. Jeden samobójca u kolejnych. Samo okaleczenie, czy jakieś inne patologiczne zachowania, a takie patostreamingi, jak wiemy, funkcjonują, powodują naśladownictwo, zwłaszcza u młodych, nieukształtowanych ludzi. Więc to jest z jednej strony kontrola treści w internecie, z drugiej strony bardziej psychologiczny problem, w jaki sposób chronić dzieci przed wpływem owego mechanizmu naśladownictwa patologicznych, niebezpiecznych zachowań, począwszy od samobójstw, samookaleczeń, przez właśnie ataki nożowników na szkoły i rówieśników.
2: Ja nie wiem, czy Dominika chce nas, panie profesorze, dopuścić do filozoficznej strasznej metafizycznej dyskusji, ale ja powiem tak, mnie nie tak bardzo przerażają pato treści, bo akurat na nie można by i z dzisiejszym zapasem prawnym jakoś wyruszyć na taką krucjatę. Mnie przeraża po prostu mnogość bardzo nienawistych wypowiedzi pod adresem każdego chyba w Polsce. Ta mnogość jest czymś, czym sobie moim zdaniem nie radzimy jako system. Dlatego jestem zwolennikiem cenzury. Nie tak, żeby nawet wyławiać te najbardziej ostre okropności, tylko te miliony okropności. Słuchajcie, to nie może nie wpływać na nas jako ludzi, jeżeli tak wielu z nas codziennie czyta kilkanaście, a może i tysiąc bardzo nienawistych określeń i czasami sami dopisujemy jeszcze swoje.
1: Ale mam pytanie takie. Czy jesteście za tym, żeby ograniczyć dostęp do platform społecznościowym osobom poniżej 16 roku życia, tak jak to się stało w Australii? Pytanie do Janka.
2: Tak.
1: A panie profesorze?
3: Też, tak, ale z zastrzeżeniem, że nie wiem, jak to od strony technicznej zrobić. Jak
1: no tak,
3: sprawić,
1: tutaj wicepremier ludzie... Gawkowski mówił, że trwają prace nad udoskonaleniem obywatela, tak aby właśnie można dokonywać takiej weryfikacji. Ale chciałam zapytać także o zdanie panów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w szkołach. Mieliśmy serię dramatycznych wydarzeń. Zastanawiam się, w jaki sposób szkoły mogłyby się przygotowywać na takie wydarzenia. Czy powinny być osoby, które byłyby przeszkolone, oczywiście posiadały, nie wiem, gaz pieprzowy, przepraszam, że mówię takie rzeczy być może z punktu widzenia laika, no ale okazuje się, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy jest potrzebna siłowa interwencja. Janku, pytanie do ciebie.
2: Często jest tak, że się w tych trudnych sprawach pyta prawdziwych ekspertów, nie takich jak ja, bo jestem tyle ekspertem, że w szkole pracuję.
1: Ale jesteś nauczycielem i byłeś dyrektorem szkoły.
2: To prawda. Czy czyni mnie to ekspertem aż tak z wysokiej półki, wątpię, ale powiem ci tak, że często ci eksperci mówią tak, jedyne co się w szkołach naprawdę sprawdza, to stała postawa takiego czy innego dialogu z młodzieżą. Dialog to nie znaczy tylko gadać, nie? To też pewne zachowania, pewne decyzje szkoły, omawianie tych decyzji lub nieomawianie. I często jest tak, że wzruszamy już ramionami. Mówimy, no co jeszcze powiedzą, prawda? Że za każdym razem mówią, nie ma jednego środka, aby przeciwdziałać jednemu zagrożeniu. Zagrożenia nie wiadomo skąd przychodzą, trzeba na nie stosować cały czas postawę takiej nieustannej czujności i nieustannej rozmowy z młodzieżą. I to jest prawda. To znaczy dziś się przejmujemy nożownikami, ale ja pamiętam, kiedy zaczynałem pracę w szkole, może trochę później niż zaczynałem, była fala anoreksji, bardzo niebezpiecznej choroby, która powodowała śmiertelne skutki. Statystycznie znacznie gorsze niż nożownicy. I mógłbym różne zagrożenia wkraczające do szkół wymieniać dosyć długo, a wspólna ich cecha jest taka. No, nie wiemy skąd one przychodzą, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za następnym zakrętem, a nie ma na pewno jednego rozwiązania, na przykład ludzie z gazem pieprzowym w szkołach, bo są nożownicy. A za 2 lata się okaże, że jakaś część polskiej młodzieży traumatycznie wspomina to, że ochroniarz z gazem pieprzowym chodził po szkole i ma z tego powodu zaburzenia psychiczne. Będzie znowu wielka fala pod tytułem, to wprowadźmy psychiatrę do każdej szkoły na korytarzu.
1: Tylko zwracam uwagę, że w wielu szkołach po prostu pan dozorca siedzi przy wejściu.
2: Tak.
1: No i mniej więcej spogląda. No oczywiście nie może jakby reagować za każdym razem, no bo jak przychodzi były uczeń, no to wiadomo, że zostanie pewnie wpuszczony. No ale jednak taka osoba monitorująca, nie mówię o ochroniarzu, to coś się dzieje w szkole.
2: Nie mam nic przeciwko ochroniarzom, mam tylko przeciwko naszej ewentualnej możliwej debacie pod tytułem, ponieważ pojawiło się 3 nożowników w Polsce, to zróbmy, a może i będzie zaraz 5, prawda, to zróbmy takie rozwiązanie pojedyncze, które rozwiąże, naszym zdaniem, pojedynczy problem akurat z nożownikami w Polsce.
1: Podczas gdy jest ich bardzo wiele,
2: Żyjemy w takich czasach, może nawet od wielu lat, w których młodzież jest bardzo narażona na bardzo wiele. I musimy ze szkół zrobić takie pewnego rodzaju fortece na bardzo wiele.
1: Profesor Majcherek.
3: Redaktor Wróble potwierdził swoim przykładem z anoreksją moją tezę o tym, że mamy do czynienia ze zjawiskiem indukowania zachowań patologicznych, w tym przypadku autodestrukcyjnych. Tak, to jest poważny problem, ale każdy kryminolog i wiktymolog powie, że Po pierwsze, należy zapobiegać. Gdy już mamy do czynienia z owymi nożownikami, owszem, możemy się zastanawiać, co robić nożownikami czy innymi agresywnymi zachowaniami w szkole, co robić, w jaki sposób atakować, w jaki sposób obezwładnić, w jaki sposób udaremnić ich zamiary i tak dalej. Ale tu się zgadzam z redaktorem Wróblem. U podstaw powinny być pewien proces przygotowywania młodych ludzi na pewne wyzwania związane także z obecnością patologicznych treści w internecie w taki sposób, żeby ich, jeżeli nie całkowicie, to przynajmniej jakoś zasadniczo uodpornić na takie treści i takie wpływy. Zatem stały dialog z uczniami, pewien rodzaj też edukacji dla bezpieczeństwa, no tak to umownie nazwijmy, edukacji, która pozwoli uwrażliwić ich na takie zachowania, przede wszystkim nie dopuścić do tego, żeby stali się ich ofiarami, ale także, aby nie stali się ich sprawcami. A więc dialog z młodzieżą, dobry kontakt z młodzieżą, ale nie jestem pewien, czy na przykład przechadzający się po korytarzu pan słusznej postury, wyposażony właśnie, oczywiście nie w pałkę, czy
1: znaczy nie mówię, że się przechadza kagurę, ale ma w szafce gdzieś gaz pieprzowy, tylko o tym mówiłam. Jest
3: to,
1: panem dozorcą.
3: To, że się przechadza, to mam na myśli to, że patrole policyjne czy straży miejskiej właśnie pełnią też taką funkcję, to znaczy odstraszania potencjalnych agresorów czy napastników. Więc sam fakt przechadzania się takiego pana po korytarzu, sygnalizujący, czuwamy, jesteśmy gotowi, nie próbujcie żadnych niebezpiecznych zachowań, też mógłby mieć efekt taki odstraszający i zapobiegający. Po pierwsze zapobiegać, a jeżeli już dojdzie do takich zachowań, to oczywiście zwalczać je stanowczo.
2: Ja tylko chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć.
1: Ale jedno zdanie, bo muszę jeszcze jeden wątek poruszyć.
2: My, nauczyciele, przyszliśmy w piątek do szkoły, jak Polska długa i szeroka. Tyle się narzeka na to środowisko, często słusznie, ale akurat w piątek zdaliśmy egzamin.
1: Dziękuję za tę uwagę, a teraz chciałam panów zapytać jeszcze o jedną sprawę, ponieważ Donald Tusk nagrał taki filmik w sprawie Pegasusa, bo oto komisja, która się zajmuje systemem Pegasus, postanowiła przedstawić jawną część tego raportu. Wiemy, że zapłaciliśmy za ten system 60 milionów złotych, z tego 25 milionów z Funduszu Sprawiedliwości, które to pieniądze miały iść na rzecz ofiar przestępstw, i mamy bardzo ciekawą sytuację, ponieważ z umowy, która została zawarta, jeśli chodzi o wykorzystanie Pegasusa, było jasne, że ta licencja nie przewiduje inwigilacji wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi, Korei Północnej. Przepraszam, że się śmieję, bo oczywiście sprawa jest bardzo
2: warunki
1: poważna.
2: Warunki licencyjne, na co
1: ale chciałam zauważyć, że Pegasus miał być stosowany wobec podejrzanych o najcięższe przestępstwa, terroryzm, szpiegostwo, więc sam fakt, że licencja tego nie przewidywała, jednak przyznacie, jest dosyć kuriozalne. Za to podsłuchiwano panią Ewę Wrzosek, o ile pamiętam, oraz Romana Giertycha. Janek Wróbel.
2: Znaczy, potępiam podsłuchiwanie polityków przez polityków za pomocą takiego urządzenia, jakim jest Pegasus. I powiedziałem, tu bym postawił kropkę. Co do robienia rolek przez pana premiera, no wielokrotnie się wypowiadałem, że to jest, że to ośmiesza po prostu urząd premiera Rzeczypospolitej. Należy dawać rolki urzędnikom
1: mniejszego szczebla. Jakiś taki konserwatywny, nie dzisiejszy.
2: Wiesz co, ale
1: jeśli chodzi
2: czy
1: o komunikację polityków.
2: Czy rzeczywistość nie przyznaje mi racji? Nie jest tak, że w momencie kryzysu potrzebowalibyśmy kilku przynajmniej polityków w Polsce, którzy są tacy, wiemy o nich, że są na serio, nie? No i moim zdaniem jest ich bardzo, jakoś niemało, i nie powiedziałbym, żeby pan premier robił wrażenie na mnie tego polityka na serio, bo to, że ktoś robi czasem groźne miny, to jeszcze nie oznacza, że jest poważny. No to przykład, Pegasu trzeba doświetlić do końca, bo klasa polityczna nawzajem nie będzie sobie brała Pegasusa, robić nawzajem podsłuchiwać, będziemy żyli w bantustanie.
1: Profesor Majcherek.
3: Ja bym zrobił drobną korektę do tego, co powiedział redaktor Wróbel. To nie tak, że politycy podsłuchiwali polityków. Politycy rządzący podsłuchiwali polityków opozycyjnych. Analogiczna sytuacja w Stanach Zjednoczonych wywołała aferę Watergate, która przyniosła wstrząs polityczny dla całych Stanów Zjednoczonych. Ja nie przesadzam. Przecież to jest prosta analogia. No co zrobili ludzie Nixona? Podsłuchiwali swoich konkurentów politycznych, także w kampanii wyborczej, co miało miejsce i u nas, bo podsłuchiwano pana Bejrze.
1: Muszę prosić o kropkę, bo kończymy. Mhm.
3: Który był szefem sztabu partii opozycyjnej. To jest skandal dorównujący tej aferze Watergate i powinien przynieść skutki porównywalne.
1: Jan Wróbel, profesor Janusz Majcherek, byli gośćmi naszej części publicystycznej. Ale bardzo dziękuję za dyskusję. Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Naczelny dowódca sił NATO w Europie przedstawił w Polsce strategię bezpieczeństwa, czyli doktrynę odstraszania Rosji. Komisja do spraw Pegasusa opublikowała raport ze swoich dotychczasowych prac. Sytuacja w polskich szkołach jest już spokojniejsza, ale służby wciąż będą czuwać nad ich bezpieczeństwem. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Nasz sojusz istnieje po to, by utrzymać pokój. Jesteśmy gotowi i będziemy coraz bardziej przygotowani. Każdy atak na członków NATO będzie całkowicie bezcelowy, mówił generał Aleksiusz Grinkiewicz, dowódca sił sojuszniczych w Europie podczas Warsaw Security Forum. To doktryna działań wojsk sojuszniczych w Europie, tak by zwyciężyć w ewentualnym konflikcie z Rosją. O czym jeszcze mówił dowódca sił sojuszniczych w Europie? O tym więcej Szymon Kępka.
2: Strategia zatytułowana Theory of Victory, czyli z angielskiego teoria zwycięstwa, zakłada połączenie tradycyjnej siły militarnej z nowymi technologiami obronnymi, takimi jak sztuczna inteligencja, systemy autonomiczne i drony, tak mówił generał Grinkiewicz. Odeprzemy pierwszy atak. Jeśli przeciwnik będzie kontynuował natarcie, osłabimy jego impet i powstrzymamy dalsze postępy, a jeśli zajdzie taka potrzeba, rozbijemy siły przeciwnika oraz jego operacyjny system prowadzenia działań bojowych, który został rozwinięty przeciwko nam. Generał mówił też, że konflikt z Rosją nie jest konieczny. Wierzę, że uda się uniknąć konfliktu, zanim do niego dojdzie, używając naszych zasobów odstraszających. Ważne, że strategia przedstawiona przez generała ma charakter defensywny i nie jest nastawiona na konfrontację, ma tworzyć warunki odstraszania od ewentualnej agresji. Teoria czy też strategia generała Grinkiewicza zakłada też wspólne działania państw sojuszniczych w kontekście zagrożeń hybrydowych.
1: O czym mówił Szymon Kępka. Sprawa jest bardzo poważna, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Nowej Lewicy, członek Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Tomasz Trela. Komisja opublikowała raport z dotychczasowych prac. Z dokumentu wynika, że system Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa, a dane pozyskiwane za jego pomocą opuszczały terytorium Polski.
3: Najgorsze jest to, że służby polskiego państwa